0: Ale to nie oznacza, że jesteśmy z góry skazani na porażkę, nie mając całego łańcucha dostaw tutaj ulokowanego. Bo mamy już ludzi, którzy projektują w Przemie, mamy ludzi, którzy używają różnego rodzaju urządzeń, mamy całe środowisko badawcze, które i wyjeżdżało, i przywoziło technologię do Polski ze swoimi doświadczeniami, także ten ekosystem jest. Teraz pytanie, co przed nami, jakie zagrożenia są w łańcuchach dostaw? No bo oczywiście cały czas jeszcze funkcjonujemy w trybie takim, że możemy kupić coś z Zachodu, z Europy Zachodniej, ze Stanów Zjednoczonych, czy z Azji. Ale tutaj pojawiają się zagrożenia jednak, no bo czasami...
1: Przerwane są te łańcuchy dostaw.
0: Tak.
1: Inny
0: kraj ma inne priorytety, czasami
1: zablokowany
0: jest kanał Suezki, nie można dostarczyć setek kontenerów.
1: Albo wybucha AI i wszystkie chipy pamięci wędrują po prostu do tych, którzy budują wielkie, wielkie modele.
0: Tak, to pamięci to jest to, co widzi użytkownik konsumencki. My po stronie półprzewodników widzimy na przykład braki w łańcuchach dostaw samych podłoży półprzewodnikowych. Tutaj tak zwany fosforek indu jest takim elementem w tej chwili deficytowym i jeżeli nie zwiększymy skali produkcji w Europie tego materiału, no to będziemy skazani na braki w dostawach, bo te używają poddostawcy NVIDII tylko tam, tak? Więc to są nasze takie wyzwania i kłopoty. Bardzo głośny jest braki pierwiastków ziem rzadkich. To naszej branży aż tak bardzo nie dotyka, ale już ten fosforek indu, czy na przykład produkcja czystego germanu, to też jest taki deficytowy materiał. Natomiast widzimy, że wraz z postępującym takim globalnym rozłamem tego wspólnego rynku, no te bariery zaczynają się pojawiać. Słynne cła Trumpa, czy takie z dnia na dzień decyzje Chin o niewysłaniu pewnych komponentów, no to jest coś, co nam bardzo grozi. Więc musimy tutaj się przyglądać każdemu z tych rynków i zastanawiać się, okej, dzisiaj mamy, ale czy jutro będziemy mieli, czy za rok nie pojawi się kryzys? I tak naprawdę trzeba dążyć do tego, żeby jak najbardziej zbliżyć do siebie te łańcuchy dostaw i takie wolumeny, jak teraz mamy, doświadczenie na różnych poziomach, czy to integracji, czy to tworzenia komponentów, czy tworzenia materiałów, dają nam możliwości w ogóle poruszania się w tym rynku. Kiedyś, jak nie było inwestycji w zbrojenia, jak nie było rządowych wydatków, bo rządowe są jednak kontrolowane dość centralnie. Kiedy to są konsumenckie wydatki, bardzo trudno to kontrolować. Wtedy niestety działają takie mechanizmy rynkowe, jak przejęcia, akwizycje, konsolidacje rynków, decyzje pojedynczych przedsiębiorców. A w tym przypadku mówimy o geograficznym skupieniu się rządów na tym, żeby te łańcuchy dostaw zbliżać. I jesteśmy przed decyzjami albo w trakcie decyzji Komisji Europejskiej, rządów wszystkich krajów członkowskich w Europie, żeby tego typu procesy wspierać. Program SAFE temu bardzo mocno
1: służy,
0: no bo jest ten local content tam zapisany, ale też pewien rodzaj przełom w rozumieniu ekonomii wśród polityków. Ta deglobalizacja jest bardzo istotna, bo wtedy zaczyna się tworzyć logiczny ciąg decyzyjny między naukowcem, przedsiębiorcą a użytkownikiem. Że użytkownik mówi tak, ja potrzebuję nie najtańszego, ale najbezpieczniejszego źródła danego komponentu. Pojawiają się takie ruchy jak, okej, kupię chwilowo droższe komponenty, z czasem to będzie tak samo kosztowało, ale po to, żeby zabezpieczyć swoją przyszłość.
1: Na ile taka filozofia czy takie podejście jest już obecne? Chociażby w tym takim kluczowym, egzystencjalnie obszarze obronności.
0: Dla nas tak dowodem
1: jest
0: na
1: przykład,
0: to...
1: nie wiem, chociażby takich urządzeń, które, znaczy takich systemów, które służą ochronie wozów bojowych, tak, czy czołgów.
0: Tak.
1: Obra.
0: Obra od lat jest produkowana w Polsce, natomiast ten sam producent, czyli Przemysłowe Centrum Optoelektroniki, część Polskiej Grupy Zbrojeniowej, robi również kamery obserwacyjne, celownicze, i tutaj pojawił się wątek właśnie tego local contentu, bo większość wartości w środku tych kamer było zagraniczne. Od niedawna mamy kontrakt ramowy z PCO na dostarczenie tam detektorów już takich bardzo rozbudowanych, bardzo kosztownych, które wchodzą w skład, są kluczem do tych kamer. To one przetwarzają to promieniowanie i ono będzie wytwarzane w Polsce. Wszystkie borsuki będą miały polskie nie tylko kamery, ale też czujniki. Także to jest duża zmiana. I tą zmianę widać na wielu frontach. Wielu dostarczycieli komponentów nastawia się, że będzie dostarczać do polskich integratorów, takich jak WB Electronics, polskie drony, no to jest też gigantyczna wartość w tym wszystkim. I w każdym innym, czy to systemy obra, tak jak ostrzegania, czy przeciwpożarowe, czy różnego rodzaju systemy naprowadzania rakiet, to też są obszary, gdzie ten łańcuch dostaw musi być przeskanowany, musimy przeanalizować, jakie są zagrożenia w dostawach, ale czasami są też inne zagrożenia, takie po prostu taki, co się nazywa kill switch, czyli zdalny wyłącznik, który pod wpływem jakiegoś bodźca potrafi spowodować, że urządzenie przestanie działać. Bo czasami mówimy o różnych elementach, jedne są mniej, drugie bardziej krytyczne. Ten sensor, który naprowadza rakietę, czy pocisk artyleryjski, albo który powoduje, że czołg coś widzi, bo to w końcu jest metalowa puszka i bez sensora ona nie ma żadnej świadomości sytuacyjnej. Jeżeli on zostanie wyłączony z zewnątrz, to taka platforma przestaje być użyteczna.
1: Jest pułapką dla załogi, tak.
0: I więc to trzeba analizować, co, skąd bierzemy, żeby tego typu scenariusze były wykluczone. Ostatnim scenariuszem, który się pojawił niedawno, to jest w łańcuchu dostaw czasami na przykład w baterię można włożyć ładunek wybuchowy i zdalnie ją odpalić. To słynna akcja Mossadu na Hezbollahu, który nagle w systemach komunikacji wprowadził taki elementy wybuchowe.
1: Należy spodziewać się, że taka inspiracja podziałała na wyobraźnię kogoś, kto mógłby to skierować, takie działanie na przykład przeciwko nam.
0: Albo w drugą stronę, że ono zainspiruje kupców w spółkach zbrojeniowych, żeby jednak kupować z bliższych źródeł, tych, w których mogą mieć własnych przedstawicieli, mogą monitorować łańcuch dostaw, mogą weryfikować, kto pracuje, dlaczego, skąd to się bierze. No bo widzieliśmy już takie przypadki, że nie wiem, autobus prosto z Chin trafiał na drogi Norwegii i miał ten zdalny wyłącznik, tak? Czy w tej chwili jest cała akcja z niewpuszczaniem do jednostek samochodów wytworzonych w Chinach z kamerami, które mają połączenie z zdalnymi serwerami, więc to jest wszystko zagrożenia nowe, które są, które trzeba dużo mocniej zaadresować. No i teraz, kiedy to samo jest mowa o laserach, o różnego rodzaju automatyce przemysłowej, o instalacjach alarmowych w rafineriach, czy w przesyle gazów. A jednocześnie widać, że te komponenty zaczynają być wytwarzane w Polsce, zaczyna być coraz większa kontrola. Jest wspaniała historia firmy Fibrain Rzeszowa, która jest w stanie przekryć cały ekosystem światłowodowy. Kiedyś kupowali, sprzedawali materiały, teraz mają wszystko. W Jasionce pod Rzeszowem mają wieże, gdzie ze szkła wytwarzają małe włókna światłowodowe, potem je zabezpieczają, potem tworzą z tego kable, potem jeszcze obudowują to różnego rodzaju elektroniką, także cały ten ekosystem telekomunikacyjny.
1: To już myśl ku temu, że takie cieniutkie nitki światłowodów prowadzą drony, tak, na froncie ukraińsko-rosyjskim teraz.
0: Na ostatnich targach w Kielcach tak, dokładnie taki produkt zaproponowali. Prosta rura, lejek i środki. przypadku 50 km światowodu, tak. To, właściwie skompresowane, tak żeby z jednej strony było to lite, a z drugiej strony, żeby się łatwo wyciągało.
1: Uwalniało,
0: i,
1: tak.
0: I rzeczywiście przez wiele kilometrów w warunkach ciszy radiowej prowadziło komunikację z operatorem. Także jest to
1: konieczne. A jakich nam brakuje takich... Tych elementów do tego ekosystemu. Jaki by pan widział, że warto by było jeszcze zbudować? I nie to, że to jest jakaś taka fantazja, tylko faktycznie jest środowisko, czy badawcze, czy też są obiecujące firmy i warto by troszeczkę podsypać im możliwości, również zamówień na przykład z sektora publicznego albo z takich konsorcjów.
0: Więc tak, brakuje nam bardzo dużo elementów, jeśli chodzi o technologię półprzewodniczą, wodnikowe, cała technologia krzemowa, no to są w tej chwili miliardy na
1: infrastrukturę. Pewnych rzeczy nie przeskoczymy, tak.
0: I trudno będzie to przeskoczyć. Natomiast tych poziomów zabezpieczeń jest kilka, no bo w pierwszej kolejności możemy kupić całe urządzenie niewiadomego pochodzenia. W drugim etapie możemy sami zintegrować to urządzenie. To już jest bezpieczniejsze, już wiemy, co tam jest, ale w trzecim etapie, kiedy tam są chipy, które teraz kupujemy, możemy te chipy zaprojektować w Polsce i wysłać tylko do produkcji, po to, żeby już na poziomie tego płatka krzemu wiedzieć dokładnie, co on zawiera i w fabryce równolegle do Microsoftu, Nvidii czy innych, wytwarzać własne projekty.
1: To tak jak opowiadał Paweł Narczyk z ChipCraftu tutaj.
0: Tak, to jest właśnie ten proces. Paweł ma kilka już implementacji tego rozwiązania, czy to do dronów, czy to do przetwarzania sygnałów satelitarnych, czy to do sygnałów biologicznych. Natomiast tego typu ekosystem projektów już tam gigantycznie zabezpiecza. Także to jest dobry pierwszy krok. Fajnie byłoby, gdyby z czasem, mając świadomość i umiejętności integrowania, testowania, mieć gdzie to wytworzyć w małej skali. I tutaj na pewno fajnym działaniem jest działanie Cezamatu w Politechnice Warszawskiej, które daje takie pierwsze kroki przy tej technologii. My tam też obok tych technologii krzemowych rozwijamy swoje technologie, bo to są w tej chwili dostępne clean roomy, w których również umieszczamy część naszej produkcji. Więc ta kooperacja jest i ta integracja różnych technologii może następować, że sensory z systemem przetwarzania, z jakimiś elementami nawet biotechnologii, które w Cezamacie również jest rozwijane, to wszystko razem może fajnie kooperować, inspirować się nawzajem i działać, no bo tego typu centralne laboratorium zaawansowanych materiałów, Cezamat, wspierane intelektualnie przez uczelnie z całej Polski, gdzie można byłoby robić i struktury mikroelektromechaniczne, czy do różnych rodzajów systemów sensorowych, czy elementy przetwarzania mocy, azotku, galu, no to jeżeli nauczymy się robić tą skalę, jeżeli w jakiś sposób połączymy te możliwości procesowe zarządzania produkcją Vigo, Cezamatu i zaczniemy to tak stopniowo wchodzić w różne rozwiązania, no to z czasem tych nisz do zapełnienia będzie coraz mniej. Krzem, technologie mocy, czy azotek galu, czy węglik krzemu,
1: albo
0: radary. Na po stronie odbiorców to też fajnie się poprawia, no bo tutaj wzmocnienie się WB Electronics, czy Polskiej Grupy Zbrojeniowej w posiadaniu własnych platform, tak jak Krab, Borsuk, Rosomak, gdzie oni sami decydują, jakie komponenty na tym są montowane. Tak, jeżeli byśmy kupili koreański czy amerykański czołg, nie mamy specjalnego wpływu, jakie komponenty tam są montowane. Jeszcze Koreańczycy są zdolni do negocjacji, Amerykanie dużo mniej. To samo jest na platformach lotniczych. Bardzo trudno jest tak po prostu wejść, szczególnie jeżeli nie ma się produktu. w momencie, kiedy mielibyśmy już rozbudowane produkty, nawet na tych platformach naziemnych, wtedy łatwiej byłoby je przetransferować na helikoptery, na myśliwce i zacząć dodawać coraz więcej wartości tutaj z Polski, bo często ostatnio byłem w jednej z baz wojskowych w Stanach Zjednoczonych na granicy Georgii i Florydy, no i jakby taki F-15, który tam akurat był wystawiony, otwarte drzwi i każdy rozwiązanie to jest taki moduł, który się wyjmuje, wkłada, jak w serwerowni, tylko że akurat szafka jest zamknięta w kadłubie samolotu, więc tych możliwości modułowania rozwiązań, nawet lotniczych, nawet helikopterowych jest. Tylko musimy mieć stopniowo nabierać mocy jako kraj i trzeba to zaplanować. Trzeba dobrze i uczciwie sobie powiedzieć, co chcemy teraz robić, co chcemy za parę lat, bo ten ekosystem będzie się rozkręcał i widać, jak rozkręca się przemysł dronowy w Polsce, jak rozkręca się też przemysł związany z automatyką taką czy robotyczną, czy sterowaniem różnymi procesami, a to są wszystko bardzo komplementarne rozwiązania. Tutaj mamy dwie duże firmy laserowe, Kimla i Eagle Lasers, które każda zatrudnia po kilkaset osób, produkując lasery do spawania, cięcia. Mamy lasery femtosekundowe, Fluence, który robi operacje na oczach, czy w mózgu, czy na półprzewodnikach. Także to...
1: I to wszystko są polskie?
0: Polskie firmy, założone w Polsce przez ludzi, którzy jeszcze niedawno byli na uczelniach, albo sami swoimi rękami wytwarzali te przyrządy, niczym mój tata w latach 60. 70. czy 80., a teraz zarządzają dużymi zespołami, także czy to...
1: A co jest największym ryzykiem? Co tutaj może pójść nie tak? No pewnie jakby rezygnacja z zamówień dla tych firm ze strony publicznej, czy rezygnacja może z jakiegoś wspierania ich chociażby na rynku europejskim, czy nagły napływ produktów czy rozwiązań z innych rynków.
0: Tak, tutaj na pewno jest potrzebna ciągłość takiej strategii przemysłowej kraju, tak żebyśmy mieli świadomość, w którą stronę idziemy, w którą stronę chcemy iść, gdzie chcemy zainwestować, bo można wydać mniej pieniędzy na zewnętrznych dostawców, i potem spłacać ten dług w jakichś tam kosztach serwisowych czy wymiany i nigdy nie uzyskać tej premii za local content, ale można też wydawać ciutkę więcej, ale lokalizować to stopniowo w Polsce, koordynować też działania badawcze, takie wdrożeniowe i potem produkcyjne, bo tutaj mamy agencje, które to wspierają. Na takim wczesnym etapie jest to Narodowe Centrum Nauki, potem NCBR, potem PARP. Częściowo też programy związane z programem tym Horizon Europe, kiedy mówimy o współpracy międzynarodowej. No i potem różnego rodzaju procesy zakupowe w spółkach Skarbu Państwa, w energetyce, w telekomunikacji, w zdrowiu, w obronności. To są wszystko rynki sterowane przez państwo. To tutaj bardzo wiele jest regulacji, standardów, ograniczeń, które państwo narzuca, i niewłaściwe narzucenie albo zbytni wpływ zewnętrznych lobbystów może powodować, że pójdzie to w zupełnie inną stronę. Nie, załóżmy, jeżeli dzisiaj byśmy nagle zakazali chińskich elementów, to cały przemysł dronowy Polski, ale też Ukrainy, idzie do kosza, bo bez tych komponentów nie da się zrealizować. Ktoś pewnie wygra, jakiś inny kraj, ale nie będzie to też Polska. Natomiast jeżeli przewidzieć to, okej, w tej chwili kupujemy z Chin, ale za 2 lata, 3 lata...
1: jesteśmy w stanie wyjść.
0: Zaczynamy wykorzystywać nasze kompetencje. Nie wiem, kiedyś na Podlasiu była fabryka transformatorów cewek, gdzie teraz zaczyna dojeżdżać autostrada za Siedlcami do Łosic. No to te kompetencje dało się w Polsce poumieszczać. Da się je odzyskać. Mamy potencjał, więc pytanie, kto i jak zaproponuje kolejną strategię przemysłową kraju i w jaki sposób będziemy to wdrażać. Tutaj jest na pewno wiele tych ryzyk w nieciągłości. Oczywiście są ryzyka technologiczne, nie każda rzecz pójdzie dokładnie tak, jakbyśmy chcieli natychmiastowo, ale jednak to musi być spójna polityka jakby współpracy, zrozumienia. Też czasem pewne rzeczy trzeba porzucić i skupić się na tych
1: bardziej obiecujących,
0: czy bliższych nam, a dojść do trudniejszych później. Także na pewno tutaj jest dużo pracy jako ekosystem, żebyśmy się połączyli, bo to jest to fascynujący moment. I teraz pytanie, czy samorządność przedsiębiorców, związki pracodawców mogą tutaj odgrywać kluczową rolę, czy też mamy ogromne sieciowanie nauki polskiej. Fajnie się koordynują rektorzy między uczelniami, jest sieć badawcza Łukasiewicz, wszystkie branże, czy motoryzacyjna, czy leśnicza, czy lotnicza, czy półprzewodnikowa, są skupione wokoło Centrum Łukasiewicza. Polska Akademia Nauk w badaniach podstawowych. I więc ale też Ministerstwo Technologii, Ministerstwo Nauki, Ministerstwo Cyfryzacji, to są wszystko podmioty, które muszą zacząć patrzeć w jedną stronę. Jeżeli odpowiednio to skoordynujemy, możemy wszystko. Jesteśmy stosunkowo dużym lokalnym rynkiem, na którym możemy się rozpędzić i potem wyjść na zewnątrz. To jest, na pewno nie możemy skupić się tylko i wyłącznie na tym, że będziemy lokalizować wszystko i tylko sprzedawać tutaj lokalnie, bo to nie będzie otwarta konkurencja, to nie będzie
1: zdrowe dla produktów.
0: Tak, to skończy się na słabej jakości wytworach, które nie są w stanie konkurować na świecie. Dla Wigo to była odwrotna niestety kolejność. My najpierw zdobywaliśmy zagraniczne
1: rynki. Dla wielu firm, jak mówią, najpierw się chcą odnaleźć tam i ewentualnie potem...
0: Tak, natomiast taka strategia zakupowa i kraju mogłaby to ten trend odwrócić, więc na pewno to jest kluczowa rzecz, którą w tej chwili powinniśmy zrobić. Strategię bezpieczeństwa, strategię przemysłową i za tym idące branżowe. Chociaż widać już fajne rzeczy. Strategia cyfryzacji kraju, to jest duży, chyba w zeszłym roku ogłoszone. Filary strategii półprzewodnikowej i kwantowej, to są już bardzo dobre elementy.
1: Tak, to są takie dokumenty, które pojawiają się z różnych, powiedzmy, środowisk, część z administracji, część z tych i one się mocno ścierają, ale słyszymy głosy, bo odwiedzają nas osoby, na przykład brak tej strategii kwantowej jest absolutnie taki paraliżujący, czy
0: tak, bo to chodzi o to, że jeżeli jest kierunek wyznaczony, to dużo łatwiej różnym uczelniom, różnym podmiotom się sieciować i skoncentrować na tym. Kiedyś było podejście programów sektorowych w ramach NCBR-u. Ja bym powiedział, lepszym podejściem jest programy branżowe, czyli że mówimy o tym, że trzeba zobaczyć, jakich komponentów potrzebuje samochód, albo czołg, albo elektrownia atomowa, bo tak na przykład powstał cały program rozwoju nauki we Francji. Tam takim centralnym punktem jest CEA, Komisariat Energii Atomowej, i potem wszystkie inne instytuty aplikacyjne były przypisane pod ten cel, będziemy mieli własną elektrownię jądrową, będziemy mieli własną broń atomową i będziemy mieli własne łodzie podwodne z napędem atomowym, tak? I za tym szła technologia krzemowa, no bo do tego potrzebne były własne systemy synchronizacji czasu, żeby ta bomba wybuchła w jednym momencie. No ale oczywiście też można było z tego zrobić tranzystory, mikrokontrolery, procesory, czy różne inne rzeczy. Z tego szły również detektory podczerwieni, bo to też było potrzebne do kontrolowania tamtych procesów, ale też do naprowadzania pocisków czy innych rzeczy. Także mając świadomość to, co przed nami, dobrze by było, żeby to było świadome też, jakie są kroki dojścia. Tak?
1: To jednym zdaniem na koniec. Proszę, we Francji to był program jądrowy, atomowy. No w Polsce jest to taki namaszczany kandydat, ale to się chyba nie ziści. Co mogłoby być tym takim spajającą ideą?
0: Chyba jesteśmy jednym z wyjątkowych krajów, które w tej chwili bardzo powszechnie jakby chcą dbać o swoje bezpieczeństwo. Chcemy, żebyśmy byli bezpieczni, żebyśmy byli w stanie nie tylko obronić się, ale też w

0: pozycji obrazu ekosystemu. Tutaj na pewno wydzielenie DKWOC-u, czyli tego Departamentu Wojsk Cyberbezpieczeństwa i tam też ulokowanie bardzo wielu kompetencji związanych z tą częścią cyfrową, sensoryczną, no to też jest dosyć istotne i wokół tego myślę, że trzeba się koncentrować, żebyśmy byli po prostu bezpieczni. A potem przyjdzie ten następny etap Doliny Krzemowej tworzenia i nowych rozwiązań już dla obywateli.
1: Oby coś się ziściło. Proszę Państwa, Adam Piotrowski, prezes Vigo Photonics, był gościem Limes Inferior. Bardzo serdecznie Państwu dziękuję. Kłania się Szymon Augustyniak. Do usłyszenia.
0: Do usłyszenia. Dziękuję bardzo.
2: Limes Inferior. Rzecz o cyfrowym świecie i jego osobliwościach.
3: Nocne powtórki w net.

0: Nocne powtórki w net. Krucjaty radiowe z Bartłomiejem Dźwigałą. O historii wypraw krzyżowych. Zaprasza Konrad Mędrzecki i Łukasz Witkiewicz.
1: Witam Państwa bardzo serdecznie. Dzisiaj jest 23 maja, no i jutro jest wielkie święto, pięćdziesiątnicy, Syjon. I naszym gościem jest Bartłomiej Dźwigała. To są oczywiście krucjaty radiowe i porozmawiamy o Syjonie. Syjonie w czasach krzyżowców, bo to no, stamtąd to wszystko się wzięło, prawda? Z góry Syjon bardzo, bardzo dawno temu.
2: Tak, dzień dobry Państwu. Rozmawiamy w przeddzień uroczystości zesłania Ducha Świętego. A więc rozmawiamy w sobotę i jest to dzień Wigilii zesłania Ducha Świętego. Jest to w kulturze katolickiej, w tradycyjnym kalendarzu katolickim jeszcze do niedawna Wigilia zesłania Ducha Świętego była bardzo uroczystym świętem liturgicznym, ten dzień przed. To była ta Wigilia tak istotna, niemal jak Wigilia Wielkanocy, czyli Wielka Sobota, albo jak Wigilia Bożego Narodzenia. To było na wzór jakby tych właśnie największych świąt, bo zesłanie Ducha Świętego we wczesnym chrześcijaństwie no, było no, niezwykle istotnym, centralnym obchodem liturgicznym. I to było również bardzo ważne w czasach krzyżowców, przy czym jeśli chodzi o czasy krzyżowców, to właśnie mamy, cały czas wracamy do tego specyficznego rysu tych czasów, kiedy krzyżowcy byli obecni w Ziemi Świętej. To znaczy, że oni mogli być w tym miejscu i obchodzić te wszystkie uroczystości liturgiczne w tym miejscu, gdzie te wydarzenia się rozgrywały fizycznie, w tym konkretnym miejscu. No i właśnie, i teraz co to jest, i co to jest za miejsce właśnie?
1: No właśnie, Wieczernik.
2: I to jest właśnie Wieczernik, tak, czyli kierujemy się, będąc w Jerozolimie, kierujemy się na wzgórze, czy na górę Syjon. I ta góra Syjon, no to jest takie jedno z, no po prostu centralnych miejsc w ogóle chrześcijaństwa, cywilizacji chrześcijańskiej. I tam na górze Syjon właśnie krzyżowcy, właśnie w czasach krucjat chrześcijanie obchodzili tutaj uroczystość zesłania Ducha Świętego. I ta góra Syjon miała szereg różnych znaczeń, dlatego że, no, to może powiedzmy tak, że ta góra Syjon w czasach średniowiecznych znajdowała się na zewnątrz murów Jerozolimy. Ze względu na te przebudowy, które miały miejsce w czasach wczesnośredniowiecznych, późnej starożytności, góra Syjon, która wcześniej była w obrębie Jerozolimy w czasach żydowskich, w czasach króla Salomona i w czasach świątyni, to znalazła się poza murami Jerozolimy i było to miejsce właśnie, które od strony południowej sąsiadowało z miastem, ale było poza murami. To jest bardzo ważne, dlatego że kiedy krzyżowcy oblegali Jerozolimę, o czym mówiłem, o czym rozmawialiśmy w poprzedniej audycji, o tej wielkiej procesji, która w czasie, kiedy krzyżowcy oblegali Jerozolimę, to ta procesja w intencji zdobycia świętego miasta dla chrześcijan, właśnie ta procesja miała miejsce ze wzgórza Syjon do Doliny Jozafata i do Góry Oliwnej. I to wszystko było wokół Jerozolimy, to otaczało miasto, ta procesja, więc ona się zaczynała na wzgórzu Syjon, no właśnie nieprzypadkowo, dlatego że wzgórze Syjon no, było szczególnym miejscem pod wieloma względami.
1: Z hebrajskiego jest wysoki, tak? Syjon to znaczy wysoki.
2: Tak, bo to była w czasach starotestamentalnych była to najwyższa góra Jerozolimy, najwyższy punkt w Jerozolimie. I stąd jest to znaczenie. I w ogóle Syjon no często w ogóle się utożsamia w tekstach na przykład psalmów, czy w tekstach różnych właśnie biblijnych. Właśnie Syjon jest utożsamiany, jakby Syjon to jest Jerozolima. ci, którzy ufają Panu, są jak góra Syjon na przykład, tak? Jakby, że to jest jakby to jest to miejsce obecności Boga, to jest to miejsce wybrane przez Boga, to jest jakby ten, więc ten symbol góry Syjon był bardzo, bardzo mocny w psalmach, w modlitwach.
1: No właśnie, i nawet tam zdaje się, że to jest miejsce uznawane za miejsce, w którym umieszczono Arkę Przymierza, prawda?
2: Tak, tak, tak. No, to jest jakby jedno z tych... A poza tym jeszcze jest to bardzo ważne miejsce, ponieważ na wzgórzu Syjon Żydzi czcili grób króla Dawida. I co ciekawe, grób Dawida został właśnie odkryty przez krzyżowców w XII wieku. I ta kaplica grobu Dawida została odrestaurowana, odbudowana, można powiedzieć, przez krzyżowców. I do dzisiaj jest to miejsce właśnie czczone przez Żydów, a szczególnie to miejsce było czczone, i tu znowu wracamy do Izraela współczesnego, to miejsce było szczególnie czczone po II wojnie światowej, kiedy proklamowano niepodległość Izraela, i ten grób króla Dawida był wyjątkowo ważnym miejscem dla tożsamości tego nowoczesnego Izraela, no ponieważ to był grób władcy, do którego się odwoływano. Ale co ciekawe, że wtedy ludność żydowska jakby czciła to miejsce, które zostało odbudowane przez krzyżowców. Czyli mamy tutaj takie wyjątkowe połączenie, no właśnie, krucjat i dziedzictwa krucjat z nowoczesnym Izraelem. I to jest właśnie interesujące. Ale co jest tutaj istotne, to właśnie Syjon łączy w sobie kilka ważnych znaczeń, dlatego że jednocześnie góra Syjon to jest miejsce wieczernika. Wieczernik, czyli jest to miejsce ostatniej wieczerzy. Jest to miejsce, gdzie Chrystus obmył nogi apostołom, gdzie miała miejsce ostatnia wieczerza, a więc cała ta treść tutaj związana z przygotowaniem do męki. Ale jest to również miejsce, gdzie jest to miejsce zaśnięcia Matki Bożej, czyli to jest miejsce, w którym Matka Boża zasnęła i jej ciało zostało jakby przeniesione do Doliny Jozafata, skąd zostało wzięte do nieba. A więc jest to bardzo ważne miejsce, jeśli chodzi o właśnie kult Matki Bożej, właśnie zaśnięcie Matki Bożej właśnie na wzgórzu Syjon. A potem właśnie było przeniesienie do Doliny Jozafata. Ale jeszcze jest tutaj bardzo ważny punkt, czyli właśnie zesłanie Ducha Świętego, które miało miejsce właśnie tam w Wieczerniku, gdzie gromadzili się apostołowie razem z Matką Bożą i oczekiwali na spełnienie tej obietnicy właśnie zesłania Ducha Świętego, Ducha Pocieszyciela. I to jest bardzo istotne. I to jest to miejsce na wzgórzu Syjon, co ciekawe, które krzyżowcy już w momencie oblegania Jerozolimy, oni to miejsce już odkryli, już jakby weszli do tego kościoła, bo właśnie tutaj bardzo ważne jest odpowiedzieć sobie na pytanie, co krzyżowcy odnaleźli w tym miejscu, kiedy przybyli w czerwcu 1909 roku. W tym miejscu stała bazylika starochrześcijańska, która była częściowo zniszczona, częściowo w ruinie, ale był, powiedzmy, ten zrąb tego kościoła istniał. A więc krzyżowcy mogli wejść i zobaczyć te miejsca, które oczywiście były właśnie w ruinie, ale natknęli się właśnie krzyżowcy na właśnie ten ważny obiekt tego kultu chrześcijańskiego. I co ciekawe, właśnie bazylika na Syjonie była od początku bardzo istotnym tutaj miejscem dla krzyżowców.
1: No ale ponieważ... to co, wzięli się do odbudowywania tego miejsca?
2: Tak, tak. No można powiedzieć, że wzięli się do odbudowywania, ale to jeszcze było dla nich właśnie wyjątkowo dla krzyżowców ważny ten Syjon, ponieważ krzyżowcy wiele miejsc, miejsc świętych, nad którymi sprawowali opiekę i bronili, to w wielu miejscach musieli wznosić budynki od zera, czyli zupełnie od nowa, tak jak w Dolinie Jozafata była od zera praktycznie. Natomiast na Syjonie, no ta bazylika, powiedzmy, ta ruina, ale był ten obiekt, w którym na przykład patriarcha jerozolimski miał swoją siedzibę, bo bazylika grobu pańskiego była jakby całkowicie zniszczona i tylko istniała ta kaplica grobu. A bazylika na Syjonie, no to był ten duży obiekt, który można było oczywiście przebudować. No i krzyżowcy to zajęło im kilkadziesiąt lat, bo to była bardzo duża budowla, ale krzyżowcy jakby stopniowo, krok po kroku, jakby przebudowali ten starożytny obiekt na właśnie obiekt o architektury romańsko-gotyckiej w XII wieku, który został później jakby zniszczony i jego jedynie pozostałości są do dzisiaj widoczne. I tą pozostałością jest właśnie to cenakulum, czyli kaplica wieczernika. To jest właśnie mniej więcej właśnie z okresu krzyżowców pochodzi ten obiekt właśnie z grobem Dawida. Natomiast cała bazylika, ta główna bazylika jakby popadła w ruinę, została zniszczona i została odbudowana na początku XX wieku przez właśnie, co ciekawe, z fundacji cesarza niemieckiego Wilhelma II na początku XX wieku. I tutaj benedyktyni niemieccy osiedlili się. Ale co jest ważne, to właśnie ta wielka bazylika na Syjonie była miejscem, gdzie sprawowano uroczystą liturgię właśnie zesłania Ducha Świętego. I teraz jak ta liturgia wyglądała w czasach krucjat? To jest bardzo interesujące, bo mamy te świadectwa w księgach liturgicznych z Jerozolimy i możemy w nich przeczytać, że w dniu zesłania Ducha Świętego, w uroczystość, procesje ze wszystkich kościołów z Jerozolimy zmierzały na górę Syjon. I na górze Syjon, gdzie gromadziło się właśnie całe duchowieństwo i lud Jerozolimy, tam właśnie w tej wielkiej bazylice sprawowano uroczystą liturgię zesłania Ducha Świętego. Dzień wcześniej sprawowano oczywiście wigilię zesłania Ducha Świętego z proroctwami, z liturgią przy świętym jakby źródle i to było wtedy bardzo istotne. I to zesłanie Ducha Świętego miało bardzo dużą rolę, dlatego że Syjon, właśnie tak jak powiedziałem wcześniej, był siedzibą konwentu kanoników regularnych. I ten konwent kanoników regularnych no ma tutaj bardzo duże znaczenie, dlatego że kanonicy regularni, to też warto powiedzieć, był to taki ruch czy taki właśnie no, instytucja kościelna kanoników regularnych, którzy w swoim powiedzmy posłannictwie mieli wpisane powrót do vita apostolica, powrót do życia apostolskiego. I to jest bardzo ważne, dlatego że ten powrót do życia apostolskiego, czyli do tego ubóstwa, do tego takiego życia Ewangelią, to, no to był taki ruch właśnie takiej odnowy trochę życia duchowego, życia moralnego. I to się wszystko wiązało właśnie z tą bliską obecnością chrześcijan w miejscach biblijnych. A więc chrześcijanie mogli w pokoju, w bezpieczeństwie zapewnianym przez wojsko jerozolimskie, mogli sprawować uroczystą liturgię właśnie w tych dokładnie miejscach, gdzie te wydarzenia biblijne się rozgrywały. I to było bardzo, bardzo istotne, dlatego że pamiętajmy, to jest coś, do czego tu często wracamy, że te miejsca i ich odbudowa, budowa wielkich bazylik w miejscach świętych przez krzyżowców, było to związane z tym, że do Ziemi Świętej co roku, właśnie w okresie wiosennym, czyli na uroczystości wielkanocne, pielgrzymowały wielkie rzesze ludzi, pielgrzymów z Europy Zachodniej. I wtedy to był taki wyjątkowy czas, właśnie ten XII wiek, kiedy Jerozolima się znajdowała pod panowaniem krzyżowców, kiedy ludzie z całej Europy mogli w pokoju, w bezpieczeństwie pielgrzymować do tych świętych miejsc i tam obchodzić uroczystości, najważniejsze uroczystości roku liturgicznego. A więc to było no coś niezwykłego, że to było doświadczenie, które jakby oddziaływało na całą Europę i ten powrót do życia apostolskiego to było coś bardzo istotnego, bo pamiętajmy, że właśnie, znaczy to jest coś, o czym mówiliśmy przy świętym Franciszku, że właśnie święty Franciszek to było takie nawoływanie do powrotu do tego pierwotnego ewangelicznego ubóstwa. I Franciszek, święty Franciszek, to jest człowiek swoich czasów. On został ukształtowany przez właśnie tą swoją epokę i Franciszek jest, można powiedzieć, no pokłosiem, ten duch franciszkański jest pokłosiem epoki wypraw krzyżowych, kiedy ludność chrześcijańska z Europy Zachodniej, będąc w tych miejscach wydarzeń ewangelicznych, właśnie rozwijało się to myślenie, rozwijało się to nastawienie, ten duch takiej odnowy, żeby powrócić do życia apostolskiego. Dlatego, że właśnie wielkie rzesze ludności mogły gromadzić się na Syjonie i w innych miejscach, no i na przykład na Syjonie obchodzić właśnie zesłanie Ducha Świętego w tym miejscu, gdzie właśnie byli apostołowie z Matką Bożą i właśnie zstąpił na nich Duch Święty. No to było coś bardzo ważnego dla całej Europy. Więc to jest tutaj bardzo ważny aspekt.
1: No i później też te niesamowite dzieje, bo to było w XIV wieku, franciszkanie wykupili ten wieczernik od sułtana, prawo do wieczernika tak. Na górze Syjon i tam mieli swoją siedzibę, w ogóle franciszkanie, bo był klasztor dla 12 braci, nie bez kożery 12, prawda?
2: Tak, tak, tak. No tutaj franciszkanie właśnie byli obecni, można powiedzieć, w momencie, kiedy krzyżowcy tutaj w wyniku tej ofensywy sułtana Saladyna wycofali się, tak, zostali pokonani w bitwie pod Hittinem i musieli właśnie zostali pokonani i wygnani z Ziemi Świętej, można powiedzieć, no to właśnie franciszkanie poprzez to właśnie poprzez te swoje placówki w Ziemi Świętej w pewnym sensie właśnie kontynuowali obecność chrześcijańską w Ziemi Świętej. No i tutaj właśnie szczególną rolę odgrywał klasztor na wzgórzu Syjon. On tutaj, bo było kilka, powiedzmy, tych placówek franciszkańskich, natomiast klasztor na górze Syjon miał tutaj wyjątkowe znaczenie. Więc tutaj jakby franciszkanie pełnili tutaj bardzo ważną rolę. Tak, więc ten Syjon był tutaj bardzo istotny. Ale też Syjon, tutaj jeszcze odkrywając jakby takie kolejne znaczenia, jeśli chodzi o właśnie to miejsce i o zesłanie Ducha Świętego, to Syjon miał bardzo ważne znaczenie, ponieważ wiązał się bezpośrednio z oblężeniem Jerozolimy 15 lipca 1099 roku, bo pamiętajmy, ja wrócę jeszcze do tego wątku, bo on jest no tak, w historiografii...
1: W naszym temacie krucjat to najważniejsze są rzeczy.
2: Bo to też w historiografii jest rzadko poruszane, że to wzgórze Syjon pełniło bardzo ważną rolę właśnie w czasie oblężenia Jerozolimy. To jest to, o czym mówiliśmy tydzień temu, że z wzgórza Syjon na Górę Oliwną jakby maszerowała ta procesja w czasie oblężenia Jerozolimy. Ale co jest ciekawe, to, że wzgórze Syjon zostało, bo tak, Jerozolimę oblegały wojska krzyżowców, które były podzielone. Każdy przywódca zajął jakiś odcinek, powiedzmy, murów, tak? Obsadzał jakiś odcinek, żeby tutaj atakować mury Jerozolimy. I to miejsce, czyli od południowego zachodu, czyli właśnie od strony wzgórza Syjon, Jerozolimę oblegał hrabia Rajmund z Tuluzy, czyli przywódca wojsk południowo-francuskich, tej armii tuluzańsko-prowansalskiej, która była właśnie, no, hrabia Rajmund z Tuluzy to był najpotężniejszy arystokrata, który brał udział w pierwszej wyprawie krzyżowej. I co ciekawe, mamy takie świadectwo kronikarskie kronikarza Rajmunda z Aguilera, który był właśnie kapelanem hrabiego Rajmunda z Tuluzy, a więc mamy świadectwo naocznego świadka, uczestnika wydarzeń. I jest to bardzo ważna kronika, jest to bardzo ważne jakby źródło historyczne. I w tej kronice Rajmunda z Aguilera mamy wyraźnie zapisane takie świadectwo, że kiedy hrabia Rajmund zajął ten południowo-zachodni odcinek muru i obsadził wzgórze Syjon swoim wojskiem, to on tam, właśnie wojsko południowo-francuskie, te tysiące rycerzy z Francji, z Prowansji, z Tuluzy, to tam właśnie to rycerstwo natknęło się na te święte miejsca na wzgórzu Syjon. I hrabia Rajmund z Tuluzy stał się w ten sposób, można powiedzieć, no, takim szczególnym obrońcą tego miejsca. Stał się takim właśnie, no, protektorem, kimś, kto tutaj sprawuje swoją pieczę właśnie nad tym wzgórzem Syjon. I to jest bardzo ważne, że właśnie w takiej pamięci historycznej hrabia Rajmund z Tuluzy, który był uważany za takiego jednego z największych właśnie bohaterów pierwszej krucjaty, taki wręcz mityczny bohater pierwszej krucjaty.
1: No nawet jest powiedziane, że chciał, że marzył o tym, żeby umrzeć w Ziemi Świętej.
2: Tak, tak, oczywiście. On on oddał, że tak powiem, wszystko, a był najbogatszym arystokratą ze wszystkich, którzy brali udział w pierwszej krucjacie. Zresztą jego taki bardzo pozytywny charakterystykę, bardzo pozytywną możemy przeczytać w książce Zofii Kossak Krzyżowcy, gdzie ten Rajmund z Tuluzy jest takim, można powiedzieć, najbardziej pozytywnym bohaterem. I właśnie ten Rajmund z Tuluzy jest w tej pamięci historycznej takim właśnie szczególnym obrońcą tego wzgórza Syjon. I to jest właśnie bardzo ciekawe, że on jest jakby tutaj, są tutaj takie silne asocjacje właśnie na wzgórzu Syjon, bo to ma duże znaczenie, dlatego że zauważmy taką jedną rzecz. Jeżeli mamy przekazy o pierwszej krucjacie, czyli o przebiegu zdobycia Jerozolimy, to u Rajmunda z Aguiler, który był podstawowym kronikarzem, tak, jakby potem w Europie wszyscy opierali się między innymi na Rajmundzie z Aguiler. To był jeden z trzech tych największych kronikarzy, bo był jeszcze Fulco z Chartres, właśnie którego ja tłumaczę, Rajmund z Aguiler. No i jeszcze była kronika Gesta Francorum, ale tutaj mamy w kronice Rajmunda z Aguiler, mamy w momencie oblegania Jerozolimy, czyli w tym najważniejszym punkcie całej opowieści o krucjacie, mamy bardzo ważny motyw, że hrabia Rajmund przybywa na wzgórze Syjon, odkrywa miejsca święte, czyli jest tam wymienione, że odkrywa miejsce zaśnięcia Matki Bożej, wieczernik, miejsce zesłania Ducha Świętego. Czyli mamy taki jakby cały wykład tej, można powiedzieć, pamięci związanej z tym miejscem, z tym wzgórzem Syjon. I to jest jakby wzgórze Syjon pełni taką wyjątkową rolę w tej narracji
1: Taka Rajmunda Zagilera. Teologia miejsca, można powiedzieć.
2: Teologia miejsca i właśnie ona się łączy z całą opowieścią o zdobyciu Jerozolimy, że to jest jakby punkt wyjścia dla Rajmunda, dla hrabiego Rajmunda, do właśnie tego sukcesu, można powiedzieć. Więc to wzgórze Syjon, kiedy ludzie w Europie czytali tą opowieść o zdobyciu Jerozolimy u kronikarza Rajmunda z Aguiler, to właśnie wzgórze Syjon pełniło bardzo ważną rolę. To właśnie ludzie jakby wtedy jakby dowiadywali się o tym wzgórzu Syjon i czytając w Europie ten przekaz, na pewno budziło się w nich to pragnienie, żeby to miejsce odwiedzić jako jakieś takie kluczowe miejsce. Ale jeszcze może w ramach takiego już zbliżania się do podsumowania powiedzmy o jeszcze jednej rzeczy. Dlatego, że wzgórze Syjon było również świadkiem takich wielkich, dramatycznych wydarzeń. I ja tutaj odwołam się może do tego, co dzisiaj się dzieje na Bliskim Wschodzie, czyli do wojny Ameryki i Izraela z Iranem. Dlatego, że ja już kiedyś o tym powiedziałem, ale to może wrócimy do tego właśnie, że...
1: Powtarzanie jest matką wiedzy, mawiali starożytni i ja się nie boję tego stwierdzenia, ono jest bardzo prawdziwe.
2: No właśnie i to jest bardzo ciekawe, że kiedyś na Bliskim Wschodzie toczyła się wojna światowa. Że kiedy w ogóle na świecie toczyła się pierwsza wojna światowa? Moim zdaniem, to jest trochę oczywiście prowokacja, ale jest w tym... pewna prawda zawarta, że pierwsza wojna światowa toczyła się na początku VII wieku pomiędzy Bizancjum a Persją. Bizancjum a Persją. I to są lata 602-628. To jest coś, o czym jakby może mniej jest w literaturze trudniej o tym przeczytać, ale to była wojna między Bizancjum a Persją. Czyli co to znaczy? Bizancjum to było cesarstwo chrześcijańskie, cesarstwo rzymskie. Ta nazwa Bizancjum to jest nazwa późniejsza, tak? Ale tu chodzi o cesarstwo rzymskie, które na zachodzie ono upadło, jakby Rzym tutaj był zajęty przez barbarzyńców i tak dalej, ale to cesarstwo rzymskie przetrwało ze stolicą w Konstantynopolu. I to cesarstwo to było największe wówczas imperium. Cesarstwo Bizancjum obejmowało Bałkany, Konstantynopol, Azję Mniejszą, Bliski Wschód, Egipt, Afrykę Północną, czyli cały tutaj basen Morza Śródziemnego. I to było wielkie imperium chrześcijańskie właśnie. I to imperium sąsiadowało z imperium perskim, imperium Sasanidów perskich. Czyli to był właśnie, to byli Irańczycy, to byli poprzednicy obecnych właśnie dzisiejszych Irańczyków. I to Imperium Perskie, to było właśnie drugie największe imperium na świecie. I to, dlaczego ja mówię, że to była pierwsza wojna światowa? Bo to była moim zdaniem pierwsza taka wojna, gdzie dwa największe imperia światowe toczyły ze sobą długotrwałą wojnę. I to była właśnie wojna Bizancjum z Persją. I w ramach tej wojny, proszę Państwa, dlaczego ona była taka dramatyczna? Dlatego, że w ramach tej wojny Persowie zaatakowali Cesarstwo Chrześcijańskie, zaatakowali Bliski Wschód i to był pierwsza sytuacja, kiedy miejsca święte, czyli Jerozolima i wszystkie miejsca święte, które tam się znajdowały, zostały utracone przez chrześcijan. Czyli po okresie, kiedy właśnie cesarstwo Konstantyn jakby tutaj nawrócił się na chrześcijaństwo, wybudowano bazyliki, czyli ta ludność chrześcijańska mogła nie być, jakby bez prześladowań mogła sprawować kult chrześcijański, to po niecałych 300, można powiedzieć, że po 300 latach miała miejsce wielka wojna, gdzie Persowie zajęli te miejsca święte. I właśnie w 614 roku zdobyto Jerozolimę. Wymordowano chrześcijan. Około 60 tysięcy ludzi zostało zamordowanych. I również wtedy zdobyto Syjon. I Persowie spalili i zniszczyli bazylikę na Syjonie. I wtedy właśnie ona została, powiedzmy, ta starochrześcijańska bazylika została zniszczona w dużej części właśnie w wyniku tej wielkiej wojny. I jakby, można powiedzieć, Bizancjum i Persji, a dzisiaj, można powiedzieć, takiej wojny chrześcijańsko-irańskiej, bo to jakby tak można przełożyć te kategorie. I w ramach tej wojny właśnie Persowie, co więcej, oni zabrali z Jerozolimy święte relikwie, a więc zabrali święty krzyż z Bazyliki Grobu Pańskiego. No to było coś niesamowitego, prawda? Czy my o tym pamiętamy? Czy my o tym wiemy?
1: No właśnie, nie pamiętamy, a musimy przypominać sobie. No.
2: I to jest coś niezwykłego, prawda? Że toczyła się wojna, gdzie te miejsca święte, które były właśnie jeszcze w tej pierwotnej formie, tak? Które były wybudowane za Konstantyna i Heleny, gdzie zbudowano między innymi bazylikę na wzgórzu Syjon, tam gdzie było zesłanie Ducha Świętego i inne święte miejsca, to one właśnie taki dramatyczny moment w czasach starożytnych to był właśnie ta wielka wojna, gdzie Persowie wdarli się i przejściowo przez kilka lat okupowali te tereny Ziemi Świętej, gdzie dokonano wielkich, nie tylko zniszczeń, ale po prostu wręcz ludobójstwa na ludności chrześcijańskiej. Właśnie z rąk tych wojsk perskich, sasanickich. No to było coś niezwykłego, coś niesamowitego. I właśnie wtedy również bazylika na wzgórzu Syjon została bardzo poważnie zniszczona i była potem odbudowywana. Więc tutaj w tych dziejach miejsc świętych, pamiętajmy, że krzyżowcy, którzy przybywają do miejsc świętych, właśnie są kolejnym rozdziałem tej dramatycznej historii. Dlatego, że też pamiętajmy o tym, że właśnie po tej wojnie bizantyjsko-perskiej Bizancjum udało się odzyskać te terytoria. Może o tej wojnie szczegółowo powiemy, być może nawet za tydzień możemy powiedzieć, za dwa tygodnie szczegółowo możemy opowiedzieć historię tej wojny bizantyjsko-perskiej, bo jest ona po prostu niezwykła.
1: Jest niezwykła, jest bardzo ważna, to ja się zapisuję i słuchacze też. Ja już tutaj mam takie znaki, że zapisani słuchacze, bo wiem, że pan dzisiaj ma bardzo napięty program.
2: Tak.
1: Zaraz, za chwilę, to w ogóle takie miejsce, to jest miejsce, o którym można by opowiadać i opowiadać, bo przecież nie tylko Dawid, ale święty Szczepan przecież tam znalazł miejsce po śmierci. Także to w ogóle niesamowite jest. Tam też przecież przed Tomasz, który powrócił, gdy apostołowie mówili mi, że widzieli, powiedział im tam właśnie, powiedział, nie uwierzę, jeśli nie zobaczę. Więc to jest miejsce, tak, o którym możemy rozmawiać, ale nie chcę pana męczyć, panie doktorze, bo już czas, tak, goni.
2: Tak, dobrze, tak. Więc podsumowując, proszę państwa, jakby myśląc o zesłaniu Ducha Świętego, też możemy, tak jak my tu zawsze w audycji naszych krucjatach radiowych mówimy, możemy kierować swoją myśl i swoją wyobraźnię właśnie do tych miejsc świętych na wzgórzu Syjon, pamiętając o tym, o tej wielkiej, skomplikowanej historii i pamiętając o tym, że właśnie uczestnicy wypraw krzyżowych no, pełnili tutaj bardzo ważną rolę w tych całych dziejach miejsc świętych i ta rola polegała na tym, że oni przez kilkadziesiąt lat bronili tego miejsca i dzięki temu udało się odbudować, odrestaurować te święte miejsca, co częściowo możemy podziwiać do dzisiaj. Właśnie do XX wieku wiele tych miejsc się zachowało, tak jak Bazylika Grobu Pańskiego się zachowała jakby w takim kształcie, ale na wzgórzu Syjon również zachowały się te ślady obecności krzyżowców i one są takim no, trwałym pomnikiem tych średniowiecznych dziejów. No, także dziękuję bardzo.
1: Wpisały się w naszą historię bardzo, także niedokończony temat, no ale zawsze wszystkie są niedokończone, bo to są tak fascynujące historie, że otwierają kolejne drzwi do wspaniałych odpowiedzi. Panie doktorze, bardzo dziękuję.
2: Dziękuję. A za dwa tygodnie wojna bizantyjsko-perska.
1: Tak, jesteśmy umówieni. Kłaniam się pięknie.
2: Dobrze, dziękuję, kłaniam się, do widzenia.
0: Nocne powtórki w net.

0: Nocne powtórki wnet.
1: Medycyna Hildegardy z Bingen. Elżbieta Ruman, zapraszam.
2: Witam Państwa. Dzień dobry, dobry wieczór. Piękny to dzień dzisiaj, 20 maja. Dzieje się dużo dobrych rzeczy i o tych dobrych chcemy mówić w tym czasie. Medycyna Hildegardy z Bingen to audycja, w której staramy się wchodzić w niezwykły świat świętej mistyczki średniowiecznej Hildegardy z Bingen i pokazywać, jak całe życie i wizje tej jedynej, tak niezwykle obdarzonej przez Boga świętej kobiety, jak bardzo one dzisiaj są ważne, aktualne i jak wiele możemy się od niej właśnie nauczyć. Dzisiaj będziemy mówili dużo o tym, co łączy, o potrzebie jedności, również w świecie hildegardowym, wzajemnego zaufania, wzajemnego porozumienia, wzajemnego otwierania się na siebie nawzajem, na wiedzę i dawania sobie dobra. To jest czas na medycynę Hildegardy z Bingen i gości, z których jeden już chyba jest z nami, choć oddalony od studia, od naszego studia w Warszawie przy Krakowskim Przedmieściu, choć oddalony, ale mam nadzieję, że będziemy się słyszeć. Za chwilę zdradzam, kto to. Sprawdzam, czy jest. Halo, halo. Czy już mamy?
3: Witam was.
2: Mamy łączność.
3: Serdecznie. No.
2: Oj, tak. Poznajecie państwo. Poznajecie już ten głos, drodzy słuchacze, w Polsce i na świecie, bo wiele głosów i próśb miałam o to, żeby pan Michał Swoboda znowu był z nami. Znowu był na antenie. Michale, witaj. Dobry wieczór. Bardzo się cieszę,
3: dobry
2: że jesteś
3: wieczór,
2: z nami.
3: Dobry wieczór. Hello. Witam. No, dziękuję za zaproszenie. Witam was wszystkich, drodzy słuchacze.
2: Michał Swoboda wita państwa z Gieczwałdu. To jest też coś absolutnie cudownego, być tak na co dzień w Gieczwałdzie. Ja byłam tam przez chwilę, no parę tygodni temu i muszę powiedzieć, że do teraz jestem pod wrażeniem tego niezwykłego, pięknego miejsca i do teraz mam w butelce wodę z Gieczwałdu, z cudownego źródła i używam tak, jak kazał mi używać Michał Swoboda. A jak? Zdradzimy to za chwilę, bo o takiej właśnie profilaktyce w naszym istnieniu hildegardowym i w naszym życiu współczesnym z panem Michałem Swobodą będziemy rozmawiać, chociaż pewnie nie tylko, Michale, prawda?
3: Tak, tak.
2: To jest czas na Hildegardę z Bingen i hildegardowych ludzi, a zaczniemy, jeżeli pozwolisz, Michale, zaczniemy piosenką, naszym ulubionym Markiem Grechutą i Nie rozłączaj się i za chwilę rozmowa, a więc Dni, których nie znamy.
4: Tyle

0: Niczego, co mówiłam i pisałam, nie wymyśliłam sama i też nie zostało wymyślone przez innego człowieka, lecz wszystko zobaczyłam i usłyszałam z niebieskiej inspiracji. Otrzymałam to dzięki ukrytym tajemnicom boskim. Wszystko, czego nie zobaczy, nie będzie mi znane, ponieważ nie jestem wykształcona. To, co piszę, widzę i słyszę w mojej wizji, nie używam żadnych innych słów, jak tylko te, które usłyszałam. Ten fragment z jednego z dzieł Hildegardy jest dla mnie ogromnie, ogromnie ważny i cenny, ponieważ ona sama napisała, że nie użyła żadnego słowa, którego nie słyszałaby w swoich wizjach, że nie ze swojej uczoności ani doświadczeń powstały jej dzieła, tylko bezpośrednio od Stwórcy. No to jest absolutnie cudowne i fenomenalne, prawda, Michale?
1: Tak, to jest w zasadzie podstawa. Na każdym wykładzie powinno się właśnie od tych cytatów zacząć, żeby ludziom uzmysłowić, że źródło tej wiedzy no, nie jest ludzkie, nie? Tylko no, stricte dane od Boga. Niektórzy mają teraz z tym trochę problemy, ale warto to powiedzieć, dlatego że niektórzy no, głębiej mogą wejść właśnie w tą no, medycynę świętej Hildegardy. Nie tylko medycynę, ale inne wielkie dzieła, które pisała też również.
0: Ciekawe jest, że jak rozmawiam o Hildegardzie z Bingen i właśnie o tym, co ona pisze, o tych jej natchnieniach i o jej przekazie z naukowcami, szczególnie na przykład z fizykami, to oni nie mają problemu, żeby przyjąć taką rzeczywistość, kiedy Hildegarda mówi, że ona po prostu przekazuje to, co nie jest przez nią wymyślone, lecz jest tylko z niebieskiej inspiracji. To jest jakiś fenomen. Może po prostu potrzeba takiego otwartego umysłu, takiego badawczego, żeby zrozumieć, że ten świat, który nas otacza, jest takim fenomenem, z którego my sobie tylko częściowo zdajemy sprawę, prawda?
1: Tak, tak. Wiedząc parę takich ciekawych rzeczy, na przykład no, jak powstał świat, jak to wszystko jest zbudowane i parę innych takich ciekawych rzeczy, o których teraz nie chcę w szczegółach mówić, ale które znam i czytając od czasu do czasu jakieś tam wypowiedzi naukowców, a szczególnie tych teraz fizyków kwantowych, no to dochodzą do takiego innego spojrzenia, gdzie troszeczkę ta fizyka, która stała na takich mocnych fundamentach, zaczyna trochę drżeć, tak?
0: Tak, inaczej zupełnie.
1: Powiem krótko, jedna taka bardzo ciekawa rzecz. Hildegarda mówi, że w kosmosie planety i cały ruch jest spowodowany przez wiatry. Są cztery wiatry, główne i sześć bocznych. I nie ma grawitacji. I słuchajcie, ostatnio czytam taki artykuł, że fizycy kwantowi coś im z tą grawitacją się nie podoba. Jakiś czynnik im się tam nie zgadza, żeby ten wzór był tak dokładny, żeby im mógł wytłumaczyć, jak funkcjonuje ta grawitacja. I coraz więcej słyszę właśnie takich właśnie dźwięków fizyków kwantowych, którzy rzeczywiście zaczynają powoli wątpić, jak ta grawitacja działa.
0: To jest fenomen Hildegardy, że ona opisywała kosmos, funkcjonowanie świata, nie tylko korzenie, liście, kamienie, zwierzęta, ale też gwiazdy i miejsce człowieka. Opisywała w swoich dziełach językiem, który był dostępny dla niej, a dzisiaj odkrywają to naukowcy i okazuje się, że to jest to samo. To jest to, o czym mówiła ta niezwykła mniszka, wizjonerka w XII wieku, ale to są tematy do zgłębiania przez ogromnie wiele lat i czasu, i no, żebyśmy tylko mieli taką możliwość studiowania takiego dogłębnego Hildegardy. Ja muszę powiedzieć, drodzy słuchacze, pan Michał Swoboda, Gieczwałt, Michał, który przez większą część swojego życia, terapeuta zajmujący się medycyną Hildegardy w Niemczech, teraz znalazł się w Gieczwałdzie, zamieszkał w tym boskim miejscu z niezwykłą, cudowną wodą. I dzięki temu wiedza i doświadczenie pana Michała jest, no, dzieli się z nami tym i to jest jakiś fenomen. Ja zdradzę, ale nie do końca. Ja powiem teraz państwu, że ja mam na ręku pewne urządzenie ze światłem i wodą, które zostało skonstruowane przez pana Michała i myślę, że kiedyś powiemy, co to jest za urządzenie. Kiedyś z całą pewnością zaprosimy do takiej rozmowy. Michale, jak myślisz?
1: No tak, to by było fajnie. To by było bardzo fajnie.
0: To by było fajnie, więc kiedyś zdradzimy, bo to jest na razie jeszcze urządzenie, które czeka na patent, a więc na razie cicho, sza, ale to jest połączenie Hildegardy i fizyki kwantowej. I to się wszystko zgadza. Wszystko się zgadza. To jest niesamowite.
1: No, no takie urządzenie, które moim zdaniem może troszeczkę zmienić życie ludziom w bardzo prosty sposób. To znaczy, mówię tutaj o leczeniu wielu chorób.
0: To jest czas, w którym dobrze jest powiedzieć troszkę o tym, żebyśmy się zabezpieczali przed chorobami, o tej profilaktyce, o której Hildegarda też mówi nam bardzo wiele, bo pokazuje, jak żyć, pisze, jak żyć na ziemi, korzystając z dóbr niebieskich, którymi Stwórca nas otoczył, jak po to sięgać, ale właśnie najpierw po to, żeby żyć zdrowo, żeby nie załapać się na tego wichta, prawda?
1: Tak. Właśnie profilaktyka to jest taki bardzo ciekawy temat, zresztą bardzo wdzięczny temat. I kiedyś tak przypadkowo byłem na takim spotkaniu informacyjnym takiej jednej partii, która w sumie nie zaistniała, jaka partia później się chyba przeistoczyła w ruch taki społeczny, ale taka ciekawostka, oni mieli program, gdzie w którymś tam momencie czytam jako punkt profilaktyka w medycynie. Ja mówię, coś niemożliwego. My już nie mamy w zasadzie u nas tej profilaktyki. Ja jeszcze pamiętam koniec lat 60., początek 70., to jeszcze były, nie wiem, dentyści w szkołach, jeszcze były jakieś takie pielęgniarki, trzeba było się zawsze rozebrać, zobaczyć, ten kręgosłup jest prosty i tak, tak. Teraz tego w zasadzie już nie mamy. A to jest tak istotne. Jeszcze tak pomyślałem, przecież medycyna świętej Hildegardy jest w pierwszym rzędzie medycyną profilaktyczną, zapobiegawczą. I rzeczywiście w pierwszym, oczywiście ona też jest leczniczą, ale w pierwszym rzędzie widzę to jako rzeczywiście medycyna, która zapobiega, żebyśmy nie dostawali tych chorób. I powiem taki przykład. Wiadomo, że takim fundamentem zapobiegania chorób to jest oczywiście zdrowe odżywianie, tak? Ktoś, kto rzeczywiście się odżywia według świętej Hildegardy, albo też zna

0: lubią dużo zjeść, uważają, że to jest zdrowe, gdzieś Hildegarda opisuje, pisze, że nie mamy enzymów, które te surówki umią strawić, to znaczy, jeżeli jest niestrawione jedzenie, ląduje to w jelitach cienkich, tam się zaczyna proces fermentacji, powstawają alkohole, gazy powstawają, krew się źle buduje, tak? Czyli to jest nic dobrego. A oni uważają, bo niestety tak to jest wszystko propagowane, że surowe rzeczy są zdrowe. I teraz powiedzmy tak, jeżeli ja odżywiam się według świętej Hildegardy i używam oczywiście i bertram, i galgant, i cynamon, to ja zapobiegam wielu już chorobom. Ja już nie chcę teraz chodzić w szczegóły jakich, ale dobre odżywianie oczywiście z podstawą orkiszu i tak dalej, jest tym fundamentem, tak? Druga rzecz, taka, która zaraz mi się rzuca w oczy, zacznijmy od tego galgantu. Galgant, wiadomo, znamy go już, jest bardzo dobrym środkiem, który przede wszystkim rozszerza naczynia krwionośne. Co to znaczy? To znaczy, że ja zapobiegam udarowi mózgu w pierwszym rzędzie i zawałowi serca, tak? Jeżeli moje naczynia się tak rozszerzają, że ten mięsień sercowy dostanie dostatecznie tych substancji odżywczych i dostateczną ilość tlenu, no to prawdopodobieństwo, że jeżeli to dziennie oczywiście używam, jest bardzo nikłe, że ja dostanę zawał. Tak samo jest z udarem. To jest też bardzo ważna sprawa, bo my wiemy, jeżeli krążenie w mózgu jest tam zakłócone, jest jakaś może też i miażdżyca i ten tlen nie dojdzie do tych struktur, no to oczywiście może to się skończyć udarem. Druga rzecz, którą ty zawsze tak fajnie ostatnio mówiłaś o dyptamie, tak?
1: Tak, no, tak, to moje ulubione na teraz.
0: Tak, połączenie właśnie galgantu z dyptamem. Dyptam, co robi dyptam? On czyści te naczynia krwionośne, czyli miażdżyce, znaczy zapobiegamy miażdżycy. Oczywiście jak ta miażdżyca jest, to ten dyptam bierze się z octem, on to też jeszcze wyczyści, ale generalnie jeżeli ja biorę dyptam, to zapobiegam miażdżycy. I przypominam się taki przypadek, który osobiście nie znam, ale czytałem w takim czasopiśmie hildegardzkim. Był pacjent, który miał gdzieś, nie wiem, był gdzieś po 60 i miał jakąś wadę serca, z którą mógł żyć, ale lekarze powiedzieli, wie pan, no im starszy pan będzie, troszeczkę jest takie ryzyko, zróbmy tą operację i będzie wszystko w porządku, zobaczy pan. No i on się zgodził i wiadomo, że jak medycyna, jak chirurdzy mają robić coś na sercu, to pierwsza rzecz będzie koronografia robiona, żeby zobaczyć, jak wyglądają naczynia wieńcowe. W przypadku tych naczyń, jak one będą wszystkie czy będą w jakimś stopniu pozatykane, robi się tam bypass. I stwierdzili po tym oczywiście badaniu, znaczy nie oczywiście, ale stwierdzili po tym badaniu, że ten pan miał w 90% wszystkie naczynia wieńcowe czyste. I dostali tak trochę szoku, bo czegoś nie znali, nie? No i oczywiście pierwsze pytanie, jakie mu zadali, proszę pana, co pan robi, że pan ma takie czyste naczynia wieńcowe, nie? A on mówi, mówi do tych lekarzy, no wiecie co, moja żona mi dziennie daje dyptam. A ci lekarze na to, a co to jest dyptam?
1: Co to jest dyptam?
0: Nie? Tak. Czyli teraz możecie wyobrazić, czyli jeżeli biorę ten galgant, biorę ten dyptam, czyli zapobiegam no takim chorobom, którym teraz wymieniłem, plus tą miażdżycę. A wiadomo, że ta miażdżyca to jest tak istotne, znaczy ta choroba jest tak ważna, bo tak jak moje naczynia krwionośne są, tak ja żyję. To znaczy, jak mam dobre naczynia krwionośne, to ja mogę żyć. Ludzie mają dobre na przykład, nie wiem, dobrą nerkę, serce i tak dalej, ale jak się pokaże miażdżyca, no to wszystkiego będzie za mało będzie tlenu, za mało będzie substancji odżywczych, coś się zatka, jakiś zator, coś pójdzie i tego, nie? Czyli tutaj mówię, to jest bardzo istotna rzecz, bardzo istotna rzecz, a galgant i dyptant to nie są jakieś takie, powiedzmy, nie wiem, drogie rzeczy, to każdego na to jest stać i powinien sobie dziennie

0: dziennie sobie albo w formie tabletek, czy też proszków to zażywać. No następną taką chorobą, którą nikt nie chce na pewno dostać, to byłby na przykład rak. Nie? Tak. Także tutaj Hildegarda, tu już właśnie wspomniałem wcześniej w tych naszych audycjach o tym wichcie, który jest takim prekursorem tego raka w sensie takim negatywnym. No i wiadomo, że tam jest troszeczkę więcej przyczyn, jak powstaje rak. Ale żeby temu zapobiec, robimy sobie raz w roku, najlepiej tak w okresie jesiennym, kurację z wichtozanem, tak? Bo tak jak Hildegarda
1: pisze... Czyli napój z rzęsy wodnej, proszę Państwa, tak?
0: Przepraszam, tak, napój z rzęsy wodnej, tak. Bo jak Hildegarda pisze, że jak masz wichta i pijesz tą rzęsę wodną, to z tego wyjdziesz. Tak? I to jest takie fajne zdanie, które rzeczywiście daje do myślenia, że naprawdę z tego wyjdziesz. Ja tam zawsze wszystkim pacjentom mówię, jak będzie pani brał i dobrała 6, najlepiej jeszcze więcej jak 6-8 butelek wypije, jeżeli tego wichta sprawdzę, ale generalnie nawet jak go nie sprawdzę, ktoś nie zna, nie ma pojęcia, że coś, nie wie jak to zbadać, ale będzie co roku robił sobie tą kurację, to temu jest w stanie zapobiec, tak? Czyli to jest też fajna rzecz, ta rzęsa wodna, nie? I jeszcze może taką, oczywiście możemy mówić o Bertramie, który z kolei nas będzie chronił przed takimi chronicznymi jakimiś chorobami żołądkowymi, jelitowymi. Bertram ma taką moc, że on wszystko umie strawić, tak? A dlaczego? Dlatego, że on pobudza trzustkę do produkcji soków trawiennych, tak? I Hildegarda pisze, że jak jem Bertram, to ja wszystko strawię i z tego się dobrze krew buduje. Bo Bertram ma też taką funkcję, które te dobre odżywcze substancje jest w stanie wszystkie do krwi dać. Tak? Czyli jest takim transporterem też substancji, które z jelita idą do krwi. Nie? Także ten Bertram, który smakowo tam nie daje nam jakichś walorów jakichś takich specjalnych smakowych, ale powinniśmy go na stole mieć i do wszystkiego sobie tam sypać, tak? No chyba, że ktoś ma jakieś problemy, to on jeszcze może jeszcze łyżeczką sobie to dorzucić, czymś popić.
1: Właśnie, można dodać więcej, bo to na pewno nie zaszkodzi, a przy różnych stanach zapalnych Hildegarda jeszcze o Bertramie takie zdanie napisała, które dla mnie jest takie fenomenalne, bo Hildegarda mówi, że Bertram podniesie nawet najbardziej wykończonego człowieka. Tak. Czyli, że on ma tak silne to działanie przeciwzapalne, że jest w stanie w wielu naprawdę bardzo trudnych stanach organizmu zaradzić. I to zresztą są badania. No, te badania, o których też lubimy, bo chyba takie najbardziej całościowe badanie, jeżeli chodzi o Bertram, to Michael van Hecken, prawda?
0: Robił, van Hecken, który w Afryce on tam leczył...
1: W Zambii,
0: W Zambii leczył ludzi, tych miejscowych oczywiście, którzy mieli AIDS-a i malarię, nie?
1: Najcięższe choroby tam w Afryce, tak.
0: Tak. Ja widziałem zdjęcia zresztą tych jego pacjentów. On robił generalnie zdjęcie tam twarzy i po 3 miesiącach znowu tego i to było wychudzona twarz po 3 miesiącach i już taka późniutka, fajna, tacy uśmiechnięci. I oni, ci Afrykańczycy kiedyś byli w Konstancji na tym kongresie u doktora Strelowa i mówili, wy tu macie taką świętą Hildegardę, ona nas wyleczyła, wy jesteście najszczęśliwsi ludzie na świecie. No oni byli tacy entuzjastyczni ludzie, super to tam fajnie wyglądało. No.
1: Jak ktoś wróci do zdrowia i jeszcze jest ciężkiej choroby, to ten entuzjazm jest wprost zaraźliwy, bo to jest coś, co jest takim spełnieniem marzeń też. No, każdy chory chce wyzdrowieć i to jest sprawa zupełnie oczywista. A przy Hildegardzie z Bingen, dzieją się naprawdę rzeczy wyjątkowe i dlatego no, warto jest, warto poznawać, warto wędrować się w głąb i ciągle poszukiwać, bo ta wiedza i ta mądrość zawarta w księgach Hildegardy jest, no ciągle ją odkrywamy, to nie ma końca. Pan Michał Swoboda będzie naszym gościem za tydzień. Proszę Państwa, ja tutaj ogłaszam, Michale, twój, bo to jest wielka radość dla nas, ponieważ my w niedzielę zaczynamy kolejny turnus Spadla duszy i ciała w folwarku Łochów. No i będzie tam spora grupa szczęśliwców, którzy no, przyjadą i udało im się zapisać na tę listę. Gościem w środę, czyli dokładnie za tydzień, tam właśnie w folwarku będzie pan Michał Swoboda i godzina wieczorna, 18:30, przed audycją. Na żywo będzie można posłuchać pana Michała właśnie tam w Łochowie, więc drodzy słuchacze, nie powiem, że zmieszczą się tam tysiące osób, ale jeżeli ktoś z Państwa będzie chciał przyjechać wieczorem do Łochowa, żeby posłuchać prezentacji pana Michała i zobaczyć go na własne oczy, no to w Łochowie będzie to możliwe. Za tydzień wieczorem folwark Łochów, będziemy w galerii Leny Grochowskiej i tam będzie spotkanie i wieczorny wykład, na który zapraszam z radością w imieniu własnym i w imieniu mojego drogiego gościa.
0: No cieszę się, że się tam spotkamy. Oczywiście wszystkich interesentów no, medycyny świętej Legaty zapraszam bardzo na te spotkania.
1: I widzimy się już za tydzień. Ja za dziś bardzo Ci dziękuję. Pozdrawiam serdecznie Ciebie, żonę Twoją, pełną hildegardowej pasji, która pewnie otworzy hildegardową kawiarenkę na sobotę, bo wielu moich przyjaciół jedzie do Gieczwałdu w sobotę.
0: Tak, nie, my weekendowo mamy otwartą kawiarenkę, także też wszystkich serdecznie zapraszam. A dopiero otwieramy w tygodniu, jak będziemy mieli wakacje.
1: Teraz jest chyba takie... Takie spotkanie w Gieczwałdzie. Ja wiem, że coś się w sobotę w Gieczwałdzie będzie działo, bo wiele osób się tam wybiera.
0: Tak, no zjadą się różne modlitewne grupy i będzie no, modlitwa o uratowanie i Polski, o modlitwa za Polskę. No, zresztą tu co weekend jest, no tyle mamy ciekawych grup, tyle mamy pielgrzymów, także tu się teraz naprawdę dużo dzieje.
1: Pozdrawiamy jeszcze raz. Bardzo dziękuję, Michale, dzisiaj za wizytę w Radio Wnet. Widzimy się za tydzień, co mnie ogromnie cieszy i serdecznie pozdrawiamy Gieczwałd.
0: Dziękuję, jeszcze raz dziękuję.
1: Adam Czerpak, który dzisiaj jest naszym realizatorem w studio przy Krakowskim Przedmieściu w Warszawie, jest też znawcą naszych ulubionych utworów, a więc zabrzmi muzyka i za chwilę kolejny gość i niezwykła rozmowa. Zapraszam.

0: piosenki, których zawsze się słucha, muzyka, która nie tylko wpada w ucho, ale też napełnia dobrą energią i daje takiego dobrego ducha. No cóż, Frank Sinatra, jak zawsze kochamy Sinatrę, a też o nim różne rzeczy mówili, a może i mówią. A teraz kolejna rozmowa, drodzy Państwo, niezwykła i niezwykłe zestawienie i osób i myśli, które uosabia dzisiaj nasz gość. Ksiądz? Halo, czy ksiądz jest z nami?
1: Jestem, czy ja według
0: ksiądz
1: ciebie
0: Jacek
1: z Sinatrą?
0: Ale sobie też mówili o nim, a łobuz taki, a różne rzeczy o nim opowiadali, ale no śpiewał cudownie i ta muzyka koi serca. Ksiądz Jacek Stryczek, który przybył do nas kiedyś na białym koniu, to ciągle na tym białym koniu, bo to tak właściwie czasami trzeba. Myślę, że tak jest. Jesteśmy w godzinie medycyny Hildegardy z Bingen i ta Hildegarda, która niezwykle jest ostatnio uhonorowana, ponieważ ksiądz Jacek Stryczek nie był pewnie w Wenecji ostatnio, czy może był? Halo?
1: Księże Jacku? Nie, nie byłem.
0: Nie byłeś w Wenecji, ale w Wenecji na Biennale, które zostało otwarte tydzień temu, jest watykański pawilon poświęcony Hildegardzie z Bingen. My już o tym rozmawialiśmy chyba 2 tygodnie temu nawet w naszej audycji, wtedy kiedy zapowiadaliśmy otwarcie ten fenomen, że Watykan poświęcił swój pawilon, swój namiot na Biennale w Wenecji Hildegardzie z Bingen. Mówimy naszej Hildegardzie, tak, Hildegardzie z Bingen, która jest nasza dla wszystkich ludzi na świecie i wierzących i niewierzących i tych, którzy są zainteresowani bardziej albo mniej. Dla mnie fenomen, że ta święta mniszka pojawiła się w tym świecie sztuki w taki niezwykły sposób. I jeżeli, przepraszam za długie wprowadzenie, Jacku, zaraz tobie oddaję głos, ale chcę powiedzieć jedną rzecz, że kurator, współkurator tej wystawy watykańskiej w Wenecji, Hans Ulrich Obrist, w wywiadzie dla Vatican News powiedział, że święta doktor Kościoła, którą niektórzy znają jako zielarkę i kompozytorkę, dzisiaj łączy różne dyscypliny i różnych ludzi. I Otto powiedział dokładnie tak, w dzisiejszych czasach, gdy jest tak wiele podziałów, tak wiele rozłamów, tak wiele wojen, ważne jest dla nas, aby na nowo zdefiniować wspólnotę. Musimy łączyć ludzi, musimy łączyć dyscypliny, musimy łączyć dziedziny. Chodzi o to, żeby tworzyć konstelacje i wierzę, że możemy się tego nauczyć od Hildegardy, podkreśla Obrist. No dla mnie fenomen i właśnie o tym chciałam rozmawiać z księdzem Jackiem Stryczkiem, Jacek Stryczek z Krakowa, gdzie jeszcze chyba ciągle nowy, a może już nie tak nowy, kardynał Grzegorz Ryś.
1: Tak, mamy księdza kardynała. A czego chciałbyś się dowiedzieć na jego temat?
0: Czy go lubisz?
1: Owszem, tak, lubię go i ma z mojej strony taki ogromny zapas tego lubienia. Chyba z tego, co rozmawialiśmy wzajemnie. My się spotkaliśmy wiele lat temu. W końcu kończyliśmy jedno seminarium. Przeżyliśmy wiele wspólnych przygód. Może będę też do nich nawiązywał. Ale tak, to niezwykły człowiek.
0: Kardynał Grzegorz Ryś, kardynał, do którego ja od wielu, wielu lat mam ogromnie wiele szacunku, jak zresztą do wielu innych księży i biskupów, ale kardynał Grzegorz Ryś, ogromny mój szacunek i tak właściwie bardziej zwróciłam na niego uwagę w czasie naszej wszechpanującej pandemii, kiedy to bardzo wielu ludzi młodych, ludzi w różnym wieku, ale szczególnie ludzi młodych i takich trochę starszych młodych 20 i 30 latków włączało na swoich komputerach i nie tylko telefonach liturgię msze święte odprawiane przez kardynała. I muszę powiedzieć, że obserwowałam to w wielu różnych miejscach, w wielu różnych środowiskach. Dlaczego? Bo on po prostu prosto, mądrze i bez jakiegoś też, no nie wiem, nadmiernego podlizywania się w ogóle, trafiał do ludzi młodych, tak, że oni tydzień w tydzień, a czasami częściej uczestniczyli w liturgiach, słuchali jego kazań i wchodzili w tajemnicę tej wspólnoty Kościoła. To był dla mnie fenomen, no i dlatego mam do niego ogromnie wiele szacunku i bardzo mnie boli, bardzo bolą mnie bezmyślne ataki różnych środowisk i różnych publicystów i no niestety niedokształconych dziennikarzy.
1: Ela, po nazwisku poproszę.
0: Wiesz co, ja nie chcę mówić, nie będę wymieniać tutaj nazwisk, ponieważ myślę, że ci, którzy nas słuchają i słuchają Radia Wnet, to mogli nawet w Radio Wnet od kolegów, którzy myślę, że nie zorientowani do końca w temacie albo zapraszają bardzo jednostronnych gości, którzy rzucają kalumnie. Zresztą, jeżeli chodzi o jednego z redakcyjnych, właściwie no nie jest on kolegą redakcyjnym, ale często gości na łamach poranków, pan Paweł Lisicki, którego też kardynał Ryś w rozmowie z Bogusiem Rymanowskim również imiennie gdzieś tam wywoływał. No dla mnie jest to bardzo, powiedziałabym, przykra i bolesna sytuacja, że coś takiego się w ogóle odbywa, że to się odbywa na falach Radia Wnet i że w ogóle odbywa się w przestrzeni publicznej. Niesprawiedliwe i nie powinno mieć miejsca. W duchu hildegardowym chcemy łączyć i pokazywać, czym naprawdę jest wspólnota chrześcijańska, a to niestety nie jest dobry objaw.
1: Teraz już rozumiem, ja mogę. Więc na pytanie, jaki jest kardynał Grzegorz Ryś, po prostu ksiądz Grzegorz Ryś jest przyjacielem. To przyjacielskość to jest chyba najważniejsza cecha jego charakteru. Niesłychanie pozytywnie odnosi się do ludzi. Powiem na przykład, jak rozumie swoją misję po przyjściu do Krakowa. No, mam nadzieję, że już powszechnie wiadomo, że arcybiskup Jędraszewski to jest czarna postać i dobrał sobie złych ludzi, robił bardzo dużo złych rzeczy. Bardzo wiele osób jest poranionych. Jeżeli chodzi o księży, szacuje się, że około 500 księży zostało skrzywdzonych, było 50 bardzo, dwóch zmarło, a spośród tych, którzy przeżyli, no to chyba ja najwięcej doświadczyłem tych szykan i niszczenia. I kiedy ksiądz kardynał przyszedł do naszej diecezji, to wyglądało tak i to wygląda cały czas tak, że on jakby chce się rozdać dla wszystkich, jakby nadrabia te wszystkie lata sobą. Sam mówi, że w ciągu tygodnia ma kilkadziesiąt, nawet ponad 100 spotkań z różnymi ludźmi, również ofiarami, dużo na to poświęca czasu. Gdzie może to spotyka się? Po prostu jakby on chce leczyć te rany sobą, swoim poświęceniem. Ja myślę, że pewnie to się odbije na jego zdrowiu. To jest ponad miarę, absolutnie.
0: Ja myślę, że ja bym bardzo chętnie przedstawiła, przepraszam, że ci wchodzę w słowo, bo mówisz, że to się może odbić negatywnie na zdrowiu księdza kardynała. Cały ten hejt, to wszystko, co gdzieś tam jest rozkręcane no przez ludzi, którzy no nie mają pojęcia,
1: ale
0: co robią
1: i co mówią.
0: Dodaj mi
1: dokończyć tą pozytywną opowieść, a potem się do tych ludzi złych też odniosę.
0: Nie, ja nie chcę do złych ludzi w ogóle, ja po prostu chciałabym orkiszu dla kardynała. i myślę, że wspomóc kardynała dobrą hildegardową dietą. To jest moje pragnienie i marzenie, żeby naprawdę wspomóc i napój z rzęsy wodnej podesłać, żeby kardynał mógł go sobie popić i żeby no, nie tracił formy, bo o to mi tylko chodzi. Bo to jest nasza Hildegarda.
1: Dobra, to ja też w nawiązaniu do tego powiem tak, że kiedyś umówiliśmy się. Ja jestem z nim w trybie przyjacielskim od wielu lat, aczkolwiek ksiądz kardynał mówi, że przyjaciół ma tylko kilku, więc to ja nie jestem w gronie tych najbliższych przyjaciół, tylko w trybie przyjacielskim, żeby to było jasne. Nie powołuję się na zbyt dużo. No ale kiedyś umówiliśmy się wieczorem. To było na dodatek w dzień wolny kardynała, czyli taki, kiedy powinien się regenerować, pewnie kiedy pracuje sam, czyta i tak dalej. I to było wieczorem. No przyjechałem do kurii na rowerze, jak to w zwyczaju, no i szukam, gdzie on może być. Portier nie wie, dzwonię do niego i sam przyszedł, otworzył mi drzwi i zaprosił mnie na kolację do refektarza. No więc ta kolacja, na którą mnie zaprosił, to była taka typowo księżowska, czyli takie talerzyki, no tam tu trochę wędliny, tu trochę sera, tu no chleb. Ja akurat większość tych rzeczy nie jem, kardynał nie. Więc możesz mu pomóc. Tak to powiem. Sam obsługiwał mnie. Potem jego ksiądz sekretarz przyjechał, bo akurat miał wyprawę rowerową. W nocy już wrócił na rowerze, no pewnie nie ma kiedy. Więc sprzątaliśmy razem. Był sam. I potem mnie wziął do siebie i znowu chciałem powiedzieć, że tak jak u większości księży, jego mieszkanie jest takie zwykłe. Jeden pokój, w którym mam masę rzeczy, prezentów chyba, i drugi taki zwykły, no, jakiś stolik, jakieś takie fotele stare i tyle. Koniec apartamentów kardynała. Zwykły człowiek i normalnie się też zachowuje cały czas. W ogóle nie stwarza niepotrzebnego dystansu. Jest tak samo przyjacielski teraz, jak był zawsze. W takich samych relacjach. I też skraca bardzo dużo dystansu do ludzi. I kiedy o nim się źle mówi, to chciałem powiedzieć, że prawie w ogóle w dyskursie publicznym w Polsce nie ma relacji o jego dobrych owocach, tym, co dobrego wydarzyło się w Łodzi, ilu ludzi przyciągnął do kościoła, jak rozwijały się wspólnoty, społeczności. To jest w ogóle prawdziwy pasterz. No. On się rzucił na owce, bym tak to powiedział. Tak jak Franciszek mówił, że pasterz powinien pachnąć owcami, to on jest non-stop z owcami. To jest jakby jedna sprawa. Ja go definiuję takie przez dwa słowa. Przyjacielskość i Ewangelię. Bo on chce być ewangelizatorem i ma na tym punkcie fioła i to, co robi, to też ma taki charakter i te wszystkie liturgie, które odprawia. A to, za co jest atakowany, i tu możemy powiedzieć o Pawle Lisickim, ale też o Pawle Chmielewskim, to ja czasami słuchałem i to polega na tym, że cytuję jakieś jedno zdanie, z którym jest jedno słowo, które mi się nie podoba i z taką agresją w oparciu o to jedno zdanie, często jedno słowo opowiadają o kardynale, jakby to była kwestia życia albo śmierci. I to zupełnie niemerytoryczne, najczęściej w takich sytuacjach. I nie mogę tego pojąć, dlaczego chcą krzywdzić człowieka, a równocześnie uderzać w kogoś, kto buduje kościół. Natomiast rzeczywiście przyczynkiem do części tych krytyk był list o judaizmie, który miał być odczytywany w kościołach w Polsce. Mogę o tym powiedzieć? Bo też to zbadałem.
0: W 40. rocznicę wizyty papieża w synagodze. To był konkretny powód, dla którego właśnie ten, a nie inny dzień, weekend, ukazał się ten list.
1: Tak. Aczkolwiek ja uważam, że nie powinien się ukazać. To jest moje zdanie, bardzo przyjacielskie w stosunku do księdza kardynała. Powiem potem słuchać różnych stron i chciałem to prosto odpowiedzieć. Próbowałem zrozumieć księdza kardynała. Jak w ogóle chyba jako pierwszy do niego napisałem, mówię, jeżeli ja ci nie będę mówił prawdy, to kto ci powie? I odebrał moją wiadomość, akurat jak wyjechał do Maroko, gdzie przemawiał do kilku tysięcy młodych muzułmanów.
0: Tak.
1: I jakoś on to bardzo przeżywał. I z tego, co ja zrozumiałem, to dla niego to osobiście było jakoś bardzo ważne. To była jego osobista sprawa, aczkolwiek uważam, że osobista to nie znaczy, że ludzie tego potrzebowali i że to było stosowne. Natomiast był bardzo przejęty. Owocem tego jest rzecz niezwykła w Kościele polskim, bo owszem, wiele osób, wielu teologów krytykuje charakter tego listu, teologię, ale może warto przypomnieć, że w Kościele mamy dogmaty, ale w wielu innych obszarach możemy się spierać. Nawet papież Franciszek w pierwszej encyklice napisał, że chce przywrócić to, że w Kościele są spory teologiczne. I w Polsce obecnie ma miejsce spór teologiczny. Ludzie, chrześcijanie, zaczynają żyć sporem o judaizm. Ja nie uważam, że my musimy się zajmować tym, czy Żydzi będą zbawieni, czy nie. To jest ich własna sprawa, no ale mamy dużo profesorów, wielu profesorów w Kościele katolickim, oni muszą z czegoś żyć. Moglibyśmy to
0: i koniecznie
1: tak
0: chcą mieć rację.
1: I nie dyskutować na ten temat, no ale jest taka potrzeba właśnie wszystkim profesorów. Myślę, że ludzie są trochę zorientowani, natomiast warto to powiedzieć, że to jest normalne, że w Kościele się dyskutuje, wreszcie w Kościele również polskim dyskutuje, bo ta teologia Kościoła polskiego jest tak uśpiona, jest tak martwa, tak nieżywa. Ci profesorowie katolicy tak bardzo się boją wyjść przed szereg i jakieś postawić swoje tezy, że aż miło, ksiądz Oko tam rypie, to wiadomo, ksiądz Oko z Krakowa, że to, że tamto, że tu ksiądz Oko to jest generalnie inkwizycja. No to inkwizycja, czemu nie? Ksiądz Prostowski, który świetnie zna się na judaizmie. No jest to w ogóle dla mnie piękne. Ja słucham tego z księdzem Oko i z księdzem kardynałem. Kończyliśmy to samo seminarium.
0: Wspaniale jest prowadzić dyskusje, brać udział w konferencjach, robić spotkania. Zresztą kardynał Ryś słynął z tego, że robił spotkania teologów różnych bardzo, z różnych stron i w Łodzi, i przecież w Krakowie również te dziedzińce, na których łączy różnych ludzi. I to jest bardzo dobre, ale trzeba sobie zdawać sprawę z tego, że to jest tak jak rozmowa mowy teoretyków, naukowców, fizyków, tak samo teologia jest nauką, więc tutaj można prowadzić rozmowy, można się spierać, można mieć dowody, szukać przynajmniej. Nie ma w tym nic złego. Ale hejtowanie kardynała Grzegorza Rysia uważam, że jest bardzo złe i mówienie, że papież jest głupi, do czego posuwali się przy papieżu Franciszku, to cofam się jeszcze, różni publicyści, bardzo, bardzo, bardzo niedobre. I myślę, że nasza dobra mniszka Hildegarda by po prostu...
1: Ja teraz jeszcze chcę... Tak, Ela,
0: tak,
1: wejdę
0: ja tylko
1: ci,
0: chcę
1: nie zdążę jeszcze...
0: No. Proszę, proszę.
1: Wiadomo, to już mówiłaś, że... ja przepraszam, że tak nie należy robić, tak. W każdym razie, podsumowując, ja osobiście tak uważam, że ten list to był błąd. Ale to jest moja opinia oczywiście, ale to jest tylko błąd. Nic złego się nie stało. Wydaje mi się, że dużo większym błędem jest to, że ksiądz kardynał nie podjął się rozliczenia tej ekipy, po której przyszedł. To jest w ogóle ma dużo większe znaczenie dla wielu ludzi. Natomiast dyskutujmy, niech to będzie wreszcie Kościół żywy, bo katolicy w Polsce są warci tego, aby uczestniczyć w rozmowach o teologii. I chciałbym jeszcze powiedzieć, że ja uważam, uwaga, to jest jakby takie moje spojrzenie po tych ostatnich wydarzeniach, na przykład, że premier Węgier był na Wawelu i spotkał się z księdzem kardynałem, że ksiądz kardynał ma wszelkie podstawy, żeby być mężem stanu. To jeszcze się dogrywa w nim. Jest niezwykły w ogóle, jeżeli chodzi o spotkania, w których bierze udział. Potrafi zauroczyć każdą społeczność, do której trafia. Jest magiczny, po prostu jest na tyle oczytany, na tyle światły, na tyle bystry, że umie się odnaleźć. I to jest prawdziwą osobowość, której nam w Polsce brakuje w tej chwili. I jest na razie taki jeden, ksiądz kardynał Grzegorz Ryś.
0: A to ja teraz chcę tobie wejść w słowo, dlatego że dla mnie szczerość tego właśnie człowieka, kardynała Grzegorza Rysia, szczerość, po prostu spojrzenie takie do głębi i taka szczerość, że on nie gra nikogo innego, że jest sobą, że jest szczery i lubi ludzi. I na przykład dzisiejsze słowo, bo dzisiaj kardynał Grzegorz Ryś do księży obchodzących 35-lecie kapłaństwa w krakowskiej diecezji powiedział: priorytetem jest Słowo Boże i ludzie słabi. I on jest temu wierny, co powiedział. Dla niego priorytetem jest to Słowo Boże i bardzo ładnie mówił to w rozmowie z Bogusiem Rymanowskim, kiedy Boguś go zapytał, a co jest księdza sposobem na tą wiarę i na to bycie takie człowiekiem wiary. On mówi: codziennie godzina z Pismem Świętym, ale po to, żeby usłyszeć Słowo. I ludzie, i kontakt z ludźmi, i to, że właśnie jest szczery i bezpośredni.
1: Teraz ja. Taki był, jak mnie przyjmował pewnego wieczora w kurii krakowskiej. Ma godzinną adorację codziennie rano, zanim rozpocznie pracę. To wiem już od innych osób. Kiedy mnie przyjmował, był taki prosty i zwykły. I on też powiedział kiedyś, jak robiłem z nim wywiad, że ksiądz kardynał ma jakieś plany i cele. On mówi, że odkąd zostałem biskupem, to nie mam swoich planów i celów. Jedyne, z czym się zajmuję, to Kościół. Nie wiem, czy rozumiesz. Jakby tak. Zdecydował, że nie ma życia prywatnego. Że całe życie, jakie ma, jest poświęcone Kościołowi.
0: Tak, biskup, jest. Czyli episkopus, czyli ten, który służy. I on dokładnie tak to właśnie rozumie, że tutaj nie chodzi o purpurę, zaszczyty, trony i pierścienie, tylko właśnie o to bycie i o tą bliskość z Kościołem. To jest to, co bardzo ładnie, Jacku, powiedziałeś.
1: Weźmy jeszcze pod uwagę, że on odpowiada za takie nominacje jak arcybiskupa Galbasa, biskupa Wawnego. To są ludzie ewangelizacji, pokory i służby i modlitwy. To jest już inny episkopat i to jest jego klucz.
0: I to jest nasza odpowiedź, nasza Hildegardowa odpowiedź na hejt, który spotkał biskupa Rysia i oby nie trwał już ani chwilę dłużej, bo mamy budować wspólnotę i tylko jako wspólnota jesteśmy Kościołem, a we wspólnocie się nikogo nie hejtuje. Proste, można to sobie przyswoić. Jacku, bardzo ci dziękuję.
1: My się z Elą przyjaźnimy od lat, drodzy państwo. Dziękuję ci, Elu, że jesteś w moim życiu.
0: Ja bardzo dziękuję, Jacku, tobie, tym bardziej, że przed wieloma laty to właśnie ty powiedziałeś: Hildegarda to jest twoja droga, a nie jakieś tam inne rzeczy. Nie wiem, czy to pamiętasz, ale ja pamiętam, w którym miejscu w Krakowie to było. Także za to ogromnie dziękuję. Ksiądz Jacek Stryszek był moim i Państwa gościem. Dziękuję za tę rozmowę. Pozdrawiamy księdza kardynała Grzegorza Rysia i życzę orkiszowej diety. Myślę, że kiedyś uda nam się księdza kardynała orkiszem zarazić pozytywnie i Hildegardą. To jest dobry czas. Dziękuję. Ksiądz Jacek Stryszek był z nami. Dziękuję Jacku. Dobrego wieczoru. Bardzo dziękuję. Adam Czerpak realizował nasz program w studio przy Krakowskim Przedmieściu. Bardzo dziękuję Adamie. Słyszymy się za tydzień. Dobrego wieczoru Państwu życzę.
2: Medycyna Hildegardy z Bingen. Elżbieta Ruman, zapraszam.
3: Nocne powtórki wnet.
4: Szczecin 98,9 FM.
5: Radio Wnet.

Jeden krok w tył, 10 przód, taniec z życiem i nie przepraszam za to, że znam kroki tu wyśmienicie. Rutyna jest jak porcelana, upuściłem ją. Rozpadła się na strony świata, nie mów, że to błąd. Podniosłem z ziemi los, po który bał się schylić tłum i długo go nosiłem, bo jokera głupio stracić tu. Patrz i rób, w co tam wierzysz, nie zazdrość im. Praca, sen, kariera i seriale, takie same dni. Lubię łapanie chwil, przedłużam orgazm. Kochanie, znowu na mnie pięknie trzęsiesz się z gorąca. Nie tracę życia, kiedy śpię. Sen to mała śmierć, więc mój świadomy jest, a w nim ponownie śnie. Jak ciemna sieć, ukryte drzwi, schowane w cień. Wracamy nad ranem gdzieś, po tym potłuczonym szkle. Uratowany dzień z nijakości. Popatrz, tylko głupi nie ma wątpliwości. Chociaż...

0: Jak dobrze wstać, skoro wnet
1: i boską moc w sercu mieć.
0: Zaprasza Magdalena Woźniak. Dzień dobry, jak dobrze wstać, skoro wnet. Witam Państwa w niedzielny ranek. Moim Państwa gościem jest Ania Schmidt, która współtworzy i pracuje w fundacji Twoja Pasja. Witaj, Aniu.
2: Dzień dobry, witaj, witam Państwa.
0: Chciałabym Cię najpierw zapytać, jak wyglądała Twoja droga duchowa. Nie wiem, czy to jest też związane z tym, jak trafiłaś do fundacji. No, chciałabym Ci oddać głos i żebyś powiedziała coś o sobie, takich parę szczegółów, które są dla nas ważne, jeśli chodzi o jakby tematykę mojej audycji. A potem przejdziemy do fundacji Twoja Pasja, bo przeglądnęłam na szybko to, co robicie. Na szybko, bo troszkę miałam mało czasu. Robicie rzeczy wspaniałe, naprawdę. I jestem pod wielkim wrażeniem. Działacie na warszawskiej Pradze. Jest to miejsce specyficzne, niełatwe. Młodzież też, myślę, tam zmaga się z innymi problemami niż ta młodzież, która jest wychowana w domach, w których nie ma, że tak powiem, w cudzysłowie nie ma, tak? No bo problemy są zawsze, ale są inne. Zmagają się czasem nawet z tym, że chodzą po prostu te dzieciaki niezaopiekowane, szukające miłości, wsparcia, uwagi przede wszystkim i czasu, ale czasami też są po prostu głodne. Także Aniu, najpierw Cię zapraszam, żebyś powiedziała coś o sobie, a potem żebyśmy przeszli do Twojej pasji.
2: Jasne. Słuchajcie, no ja jestem z Podhala, z Nowego Targu i z Zębu też pochodzi moja rodzina. Od początku w zasadzie w mojej rodzinie, zresztą górale tak mają, że gdzieś tam trzymają się blisko Pana Boga i Maryi. Moi rodzice poznali się nawracając. Tata w beczce u Dominikanów w Krakowie, mama miała różne też przejścia swoje, oboje artyści i pedagodzy. W mojej rodzinie to jest gdzieś tam powołanie pokoleniowe, nie? Że jest dużo pedagogów, dużo rzemieślników, takich ludzi, którzy gdzieś tam próbują zmieniać świat i to od pokoleń. Ta wiara była od początku. Moja mama nie mogła mieć dzieci. Od tego się w zasadzie zaczyna moja historia i gdzieś tam modlili się z tatą bardzo długo i przyszło do nich światło, że narodzi się im dziecko i cudem przyszłam na świat. I od początku ze mną był krzyż, bo już jako mała dziewczynka zachorowałam. Jak miałam 5 lat, wypadły mi włosy, to trwa do dzisiaj. Dopiero mam 41 lat, dopiero w ostatnim dziesięcioleciu tak naprawdę dowiedziałam się, o co chodzi, że to jest kwestia chorych nadnerczy, chorej przysadki, sprawy też genetyczne. Te włosy to był tylko początek, bo prawie straciłam wzrok. Przez cały okres mojego życia wysiadały mi poszczególne funkcje w organizmie, narządy. Tego było naprawdę mnóstwo, no ale wydaje mi się, że krzyż, zresztą Pan Jezus pokazał nam to, jest darem i potrafi nas zmieniać, potrafi uszlachetniać. Złoto wypala się w ogniu, więc wydaje mi się z perspektywy czasu, bo zmagałam się, moje odchodzenie od Boga i wracanie krążyło wokół cierpienia. I tak wychowałam się też w takim trudzie, bo gdzieś tam moi rodzice, zresztą tak jak powiedziałaś, wszędzie są problemy. Ja z buntowniczą osobowością, górale mówią na to, że się jest charakternym, buntowałam się dość sporo i tam w wieku nastoletnim weszłam w narkotyki, w picie, w niezgodę na to, kim jestem, jak wyglądam, no bo dla dziewczynki jednak brak włosów w małym mieście to jest pewien stygmat, jest pewna, zresztą głowę kobietom goli się w formie upokorzenia, nie? Tak, a propos tych duchowych historii, więźniarkom i tak dalej. Więc
0: ale też jest to symbol, symbol żałoby, jakiegoś odejścia, tak, jakiejś zmiany. Ja mając 33 lata też ogoliłam swoją głowę.
2: Tylko tutaj, wiesz, miałaś wybór.
0: Tak, oczywiście, tak. To był wybór mój po prostu taki, no tak.
2: A tak, to jest zasadnicza różnica między taką decyzją, a tym, co nieuniknione.
0: Tak. Kiedy jesteś skazana na to.
2: Tak. Są w naszym życiu takie momenty, że no, po prostu mamy różne rzeczy nieuniknione. Myślę, że największą formą zwycięstwa jest znalezienie właśnie sensu w tym, z czego nie możemy zmienić. I znalezienie w tym siły, znalezienie w tym Boga. I słuchajcie, no byłam bardzo gdzieś tam pogubioną młodą dziewczyną. I gdzieś tam z perspektywy czasu, jak na to patrzę, to Pan Bóg cały czas o mnie walczył. Też rodzice próbowali. Ale dopiero gdzieś tam takie dobrnięcie do dna samotności, choroby, bo skończyłam z gruźlicą daleko od domu, w szpitalu, sprawiło, że ja zaczęłam krzyczeć do Pana Boga z tego miejsca. I wtedy w tym szpitalu mówiono do mnie, że ja miałam wtedy 20 lat, że kurczę, no pół roku minimum mnie czeka hospitalizacji. No ja się modliłam i po 6 tygodniach pani ordynator powiedziała, że to jest dziwne, ale ja jestem do wypisu, że po prostu mogę wrócić do domu. I wtedy też lekarze dawali mi tak maks do 40, patrząc na to moje zdrowie. Właśnie przekroczyłam 40, chwała Panu Bogu. I no ja wtedy, tak jak to często bywa z nawróceniem, przyjęłam to wszystko fajnie, ale wróciłam do imprezowania. Jeszcze to jakiś czas trwało to moje buntowanie się, bycie tak dwoma, służenie dwóm Panom, nie? Że z jednej strony tak, Pan Bóg i ta droga, z drugiej...
0: Panu Bogu świeczka, ale diabłu ogarek.
2: Tak, a że jeszcze jakby jest drugi filar, bo gdzieś tam właśnie ta moja rodzina, ta rzeczywistość artystyczna, pedagogiczna, przepraszam, bardzo na mnie wpływała, bo moja ciocia Jadwiga Staszel, na której pogrzebie byłam parę dni temu, była pierwszą trenerką Kamila Stocha, Dawida Kubackiego, oddała część swoich pieniążków na to, żeby chłopaki ze wsi z Ząb mogli robić coś fajnego i to ona powiedziała Kamilowi, że on będzie mistrzem świata i zawsze nasze rozmowy to gdzieś tam oscylowały wokół tego, że trzeba w ludzi wierzyć, że każdy ma potencjał, nieważne w jakich warunkach żyje, skąd pochodzi. Możemy bardzo dużo osiągnąć w swoim życiu. Moja mama tancerka, aktorka, mój tata malarz, pisarz, więc ta forma sztuki gdzieś tam cały czas, ja tańczyłam, malowałam, śpiewałam i gdzieś ta pedagogika była ze mną od zawsze. Też moja babcia miała schizofrenię od strony mamy. To jest osobna historia, ale mówię o tym dlatego, że ja bardzo na początku chciałam ją wyleczyć, jako tam mała dziewczynka, tam w podstawówce. Potem jak zaczęłam się tym interesować po prostu, to zrozumiałam, że mogę ją jedynie właśnie zrozumieć, nie? Że najpierw chciałam ją wyleczyć, potem po prostu chciałam ją zrozumieć i tak też ta relacja z moją babcią otworzyła mnie na ciekawość, na człowieka od strony psychologicznej, psychiatrycznej, terapeutycznej, pomocowej. I wracając już do tego czasu po szpitalu, jeszcze chwilę trwało takie moje zagubienie i w pewnym momencie odważyłam się, myślę, że to łaska Pana Boga, nie ja, pójść do spowiedzi. I poszłam do spowiedzi do tych dominikanów, w których mój tata się nawracał, u świętego Jacka w Krakowie. I ksiądz, który był wtedy w konfesjonale, powiedział, po pierwsze znał moje imię, po drugie bardzo dużo powiedział mi o mnie. Ja tam większość czasu dopłakałam. Niewiele z siebie potrafiłam wydusić, ale było to bardzo mistyczne, wyjątkowe. Ja wtedy wyszłam z tej spowiedzi i zostałam na wszystkich mszach do końca, dopóki kościół był otwarty. Po prostu wypłakiwałam chyba pierwszy raz, nie ostatni oczywiście, ale pierwszy taki czas, kiedy pozwoliłam sobie płakać, pozwoliłam sobie na skargę do Pana Boga, modlitwę skargi, pozwoliłam sobie na błaganie Go o przebaczenie, naprawdę siebie, ludzi, bo gdzieś tam to naprawdę już wtedy poniosło nie tylko za sobą jakieś doświadczenie spotkania z Panem Bogiem, ale też zadośćuczynienie i po prostu pracy nad sobą. Wtedy to się zaczęło. Ja studiowałam wtedy, na początku byłam drogi resocjalizacji. Resocjalizację studiowałam. Trochę hipokryzja, no ale we wszystkim jest jakiś sens, nie? I myślę, że byłam pierwszym własnym pacjentem. Zaczęłam szukać autorytetów, zaczęłam drogę terapii i też tata mój bardzo mi pomógł wtedy i ciągnął mnie do Warszawy, bo wtedy było tutaj na Pradze taka akcja dla artystów, tanie pracownie, dużo się działo, tygiel artystyczny na Pradze Północ w Warszawie. No i ja po prostu do niego przyjeżdżałam. Mój tato wtedy też już stał mocno przy Panu Bogu, przy takim tradycyjnym katolicyzmie, msza trydencka, różaniec i tak dalej. Po tej spowiedzi, po tym wszystkim jeszcze oczywiście były momenty, w których ja w ogóle myślałam, że jestem już super świetna i ta moja droga z Panem Bogiem jest ekstra, ale tak naprawdę cały czas, im głębiej wchodzę w duchowość, w modlitwę, czytanie Pisma Świętego, sakramenty, to widzę, ile ja mam jeszcze do zrobienia.
0: No to, ale to jest cudowne, że do końca naszych dni będziemy się nawracać.
2: Tak jest,
0: że ciągle
2: tak jest.
0: Jeszcze jakieś drzwi są dla nas do otwarcia.
2: Tak jest. No i tu w Warszawie po prostu, ja kocham sport, zaczęłam wychodzić na podwórka i zobaczyłam dzieciaki właśnie osamotnione, brudne, w jakimś takim pozostawieniu i zaczęłam z nimi grać w piłkę. I tak się zaczęło w ogóle, bo też Pan Bóg tak uczynił, że na tym samym podwórku, na którym mój tato miał pracownię artystyczną na Pradze, była świetlica. I pani z tej świetlicy przyszła po prostu zapytać, czy byśmy nie zrobili jakichś zajęć. Ja już wtedy robiłam rzeczy w Falenicy, w Poprawczaku i schronisku dla nieletnich z dziewczynami, łącząc sztukę, właśnie logoterapię, logoprofilaktykę, twórczą resocjalizację, czyli połączenie sztuki, wyzwań, pracy na potencjale i szukania sensu we wszystkim, także w cierpieniu, więc się zgodziłam. Za jakiś czas zostałam tam kierownikiem, poznałam Mateusza Godlewskiego, tancerza, który wtedy założył Fundację Twoja Pasja i za jakiś czas stałam się prezesem tej fundacji. Mateusz zajął się innymi rzeczami. No i tak to trwa. I jeszcze a propos tej drogi duchowej, wiecie, to ja uważałam, że jestem super, tak jak już powiedziałam, i nagle przyszedł taki ostry nawrót choroby, bo ona się gdzieś tam wyciszała, była, nie była, różne rzeczy się działy po drodze, ale zaczęła się robić bardzo nieprzyjemnie, zaczęłam tracić przytomność w randomowych momentach, zaczęłam chudnąć, zaczęłam nie jeść, zaczęły się jazdy z płucami, z sercem, z układem nerwowym, no i zaczęłam odwiedzać różne szpitale. To się, słuchajcie, skończyło udarem mózgu w 2023 roku. Nie mogłam w ogóle znaleźć pomocy. Niestety w naszym układzie NFZ-owskim brakuje tego, że jeżeli ktoś choruje przewlekle na różne choroby, to brakuje tej interdyscyplinarności między różnymi lekarzami, bo u mnie potrzebne by było to, żeby lekarze ze sobą gadali z różnych dziedzin i wspólnie coś odkryli. Tego u nas nie ma, więc byłam wysyłana tu do endokrynologa, tu do neurologa, diabetologa, pulmonologa i tak sobie ganiałam i oni próbowali robić co mogli, no ale tu potrzebna było jednak taka pomoc.
0: Kompleksowa.
2: Kompleksowa, tak. A to jest trudne, jeżeli nie ma się pieniędzy, nie ma się... No, po prostu taką mamy rzeczywistość, że ci ludzie ze sobą, oddziały, szpitale ze sobą nie gadają i nie można jakby liczyć na diagnozę, przynajmniej do tej pory jej nie posiadam, takiej kompleksowej właśnie. No i skończyło się udarem i wtedy już modliłam się na różańcu dziesiątką, co uważam za wielki sukces swój, że ja tyle Bogu poświęcam. I próbowałam namówić tutaj bieżących młodych ludzi, żeby się ze mną modlili. Oni powiedzieli, nie, to jest za dużo, my nie możemy się w takie rzeczy angażować. Po prostu no kosmos z perspektywy czasu. Jak to było takie nikłe i skupione na sobie jeszcze. I jak dostałam udaru w tę noc, kiedy próbowano ratować mi życie, jedna z dziewczynek, w sumie dziewcząt, bo miała wtedy już 20 lat, zaproponowała, żeby się pomodlić tym różańcem, tak jak ja prosiłam. No i słuchajcie, modlą się do dzisiaj, modlimy. I już nie dziesiątką, ale całym różańcem. Po łacinie.
0: Cudownie.
2: Tak. I z nawróceniem tutaj jest tak, że tutaj przychodzą różni ludzie. To nie jest organizacja, wiecie, stricte katolicka. Przychodzą wierzący, niewierzący, agnostycy, tacy, sracy, owacy. Też ostatnio trafiła dziewczynka, która była w sekcie i próbuje sobie poradzić z tym, co się wydarzyło w jej życiu. Więc przeróżne
0: ale
2: osoby.
0: To jest cudowne, że tworzycie miejsce dla każdego, a nie dla tylko i wyłącznie.
2: Przychodzą ludzie...
0: siostra Michaela Rak, tak, swoje hospicjum, tam może każdy przyjść po prostu i poszukać pomocy, tak, a nie tylko osoby, które są wierzące, które są katolikami i tylko każdy, kto potrzebuje pomocy.
2: Każdy, dokładnie. Znajdzie
0: miejsce.
2: I przychodzą młodzi ludzie z Warszawy, starsi, seniorzy z różnych środowisk, i LGBT, i właśnie ateiści, dresy i dzieciaki z bogatych rodzin, można tak ująć kolokwialnie. No ale jeszcze wracając do tego cudu, to była noc też niesamowite, bo to była 23 stycznia, wtedy obchodzimy rocznicę śmierci ojca Pio. A on bardzo, ja mam paru takich świętych, którzy bardzo gdzieś tam wpłynęli na moje nawrócenie, na moją drogę też formacji, czytania doktorów kościoła i tak dalej. Rankiem dostałam namaszczenie chorych. Mhm. W szpitalu i zawołano mnie na kolejny rezonans. No i po tym rezonansie okazało się, że udaru nie ma. Że w sensie. Że nie ma go po prostu. Ale opadnięte oko, paraliż i wszystkie inne objawy pozostały. Trochę w zakłopotanie zostali wprowadzeni ci lekarze, bo w zasadzie do końca nie wiedzieli, co mi wpisać jako diagnozę. No bo typowo poudarowa sytuacja, łącznie z tym, jak się przeżywa udar i zamyka się oczy już po uratowaniu, to się widzi takie tańczące postacie. Różne rzeczy się widzi generalnie. Bardzo śmiesznie, jakby narysowane animacje i też mi to pani neurolog powiedziała, że to jest typowo poudarowa sytuacja. No ale udaru nie ma. Ja wtedy powiedziałam to tym młodym ludziom i to był taki cud. Kolejna szansa i kolejne cierpienie, bo później jeszcze dochodziłam do siebie, jeździłam na wózku przez rok czasu, rehabilitacja i tak dalej. Ale modlimy się do dzisiaj. Ja też zobaczyłam, że tak naprawdę nie poświęcam Panu Bogu wystarczającej uwagi. Przeczytałam Pismo Święte, czytam co jakiś czas Ewangelię, bo wcześniej czytałam fragmentami. Zaczęłam czytać różnych świętych, Zaczęłam się interesować historią kościoła, zaczęłam po prostu jeździć w różne miejsca, na przykład do Gietrzwałdu. No i wydaje mi się, że po prostu też ta modlitwa codzienna stała się czymś najważniejszym w ciągu dnia. I myślę, że jak mówię o tym wszystkim, to tak, myślę, że każdy z nas doświadcza działania Pana Boga, ale doświadczenie tego działania nie jest tak ważne, jak bycie z Nim w relacji, jak rozmawianie z Nim przez słowo, jak modlitwa. No
0: najczęściej widzimy Go właśnie w drugim człowieku.
2: Tak, tak. I uczynki miłosierdzia. Też wobec ciała. I
0: żeby nie było tylko veritas, ale przede wszystkim caritas.
2: Też. Mm-hmm. Uważam, że to są jakby stół ma kilka nóg, nie?
0: Tak.
2: Że to trzeba czynić po prostu zarówno uczynki, jak i modlitwa i po prostu bycie z Bogiem w tej ciszy, w namiocie, z Nim się spotykać i oddawać, modlić, przepraszać też nie tylko za moje sprawy, ale sprawy Kościoła, sprawy nas wszystkich, że to jest po prostu ważne. I co? I to tak, słuchajcie, trwa.
0: Pozwól, ja Aniu, że zrobimy przerwę, bo bardzo bym chciała, żebyś zapowiedziała jeden z utworów. Chciałabym, żebyśmy jeszcze oprócz tego też posłuchali twoich podopiecznych waszej fundacji. Dzieciaki rapują. Uczą się też tańca, hip-hopu. No, robią wspaniałe rzeczy, ale o tym w drugiej części chciałabym, żebyśmy porozmawiały w naszej audycji. Także
2: oczywiście.
0: Proszę cię, żebyś zapowiedziała pierwszy utwór.
2: Pierwszy utwór będzie to zespół Lament, w którym jest Ania, Maja, Jacek i Kacper. Gościnnie w tej piosence pod tytułem Presja występuje Mada, raper z Warszawy. No i utwór jest o tym przejściu z dzieciństwa do dorosłości, która wcale nie jest taka, jak nam wszyscy opowiadali do tej pory. I dziewczyny dzielą się właśnie takimi pierwszymi swoimi doświadczeniami w tym życiu dorosłym razem z chłopakami. I muzyka też jest autorska, bardzo zachęcam do sprawdzenia. Jest to utwór z płyty, która została wydana 2 miesiące temu. Zespół Lament, zapraszam.
3: Autopromocja.
4: Liban to kraj cedrów, Liban to plaże, morze i góry, to Biblia. Liban to również aktualności z całego Bliskiego Wschodu. Studio Bejrut Radia Wnet w każdy wtorek o 11:30. Zapraszam, Kazimierz Gajowy.
3: To była autopromocja.

0: Wysłuchaliśmy utworu Lament, podopiecznych fundacji Twoja Pasja. Wracamy do naszej rozmowy z gościem Zanią Schmidt, współtwórcą, można powiedzieć, fundacji Twoja Pasja. W pierwszej części opowiedziałaś o sobie, o swojej duchowej drodze, o swojej chorobie, o sile modlitwy niesamowitym i o tym Caritas, które tworzycie. Chciałam zapytać, ponieważ wasza fundacja mieści się na Pradze. W warszawskiej Pradze. No umówmy się, jest to dzielnica trudna, przynajmniej do tej pory przez wiele lat była postrzegana jako takie miejsce trudne i stwarzające być może jakieś problemy. I chciałabym zapytać, jak wy jako fundacja unikacie z tego stygmatyzowania młodzieży jako tych biedniejszych, tych bardziej problematycznych, z którym zawsze są kłopoty, z którym się mogą wiązać narkotyki. Jak wy sobie dajecie z tym, dajecie radę, że te dzieciaki jednak do was przychodzą, lgną i znajdują swoje miejsce, tak? Takie swoje miejsce w życiu.
1: Wiecie, wydaje mi się, że po prostu poprzez autentyczność, prawdę i to, że jesteśmy tutaj od lat, ja uważam, że bieda, problemy nie mają statusu społecznego, nie mają adresu, nie są ulokowane tylko w biedzie. To się różni generalnie tym, że w biedzie się nie udaje. Po prostu się jest problematycznym i to widać, a w tych lepszych rodzinach, w lepszych dzielnicach się udaje, zakrywa, wypiera, a tak naprawdę młodzież z Wilanowa przyjeżdża tu po narkotyki i bierze po prostu droższe. Stać ich po prostu na to, żeby mieć później prawników, stać ich na różne rzeczy, ale tak samo są samotni, bo ich rodzice może nie piją, nie są w więzieniu, ale ciężko pracują i zapominają o tym, co najważniejsze. Nie? I gdzieś tam też mają swoje problemy, też wyszli z różnych rodzin, jeżeli pewnych rzeczy nie uzdrawiamy, nie gadamy ze sobą, nie dajemy sobie przestrzeni, czasu, miłości właśnie, nie zauważamy siebie nawzajem, a tego teraz jest bardzo dużo i wszędzie, to gdzieś tam w każdym domu może stać się cierpienie, może stać się trud, może stać się bunt, błędy i tak dalej. To nas nie definiuje. Pytanie, co my z tym wszystkim robimy? Jak my zareagujemy na te rzeczy. Więc do nas trafiają po prostu młodzi ludzie, przez to wydaje mi się, że jest prawda, że jest szansa, że traktujemy ich poważnie. Dla mnie po prostu, ja się tych ludzi młodych nie boję. Nie oceniam też, jakby... Po prostu wydaje mi się, że też moje doświadczenia, to co przeszłam i kadra tutaj, która bardzo podobnie, każdy z nas po prostu miał swój trud. Dzięki temu rozumiemy, dzięki temu ja nie zapomniałam, jak to było, jak byłam młoda. Nie udaję, że ja jestem idealna i tak dalej, tylko po prostu jest zwykła prawda, miłosierdzie, skromność, pokora też, oni mnie bardzo dużo uczą. Potrafię się przyznać do błędu, nieraz przeprosić, czy wycofać się z czegoś. I też nie ma takich procedur, wiecie, że tu się przychodzi, podpisuje się jakieś plany i tak dalej, bo uważam, że każdy ma swój czas, swój proces przemiany albo i nie. I gdzieś tam wydaje mi się, że to jest istotne. My też pracujemy na logoterapii Wiktora Frankla w poszukiwaniu sensu życia. On zrobił taką super książkę, bardzo polecam. Na twórczej resocjalizacji Konopczyńskiego, na psychiatrii Kępińskiego, który uważał, że już sama więź z tym drugim człowiekiem jest lecząca, więc ja nigdy jako terapeuta, wiecie, nie siadam jako taki stricte pani psycholog, tylko po prostu na zupełnie innych metodach to działa. No i uważamy, że gdzieś tam trzeba człowieka wyciągać do wyzwań, do transcendencji, czyli boję się, ale działam odważnie, do rozumu, do podjęcia decyzji, do pracy

0: Więc używam tego, bo to też jest język młodych ludzi, póki co najbardziej szeroki, w którym się możemy dogadać. I używam tej sztuki, bo nawet głupie pisanie tekstu to już jest forma rozmowy. Dlaczego tak, dlaczego nie tak, czemu tak napisałeś, o co ci chodzi, co chcesz powiedzieć. No i też sztuka pozwala się konfrontować z tym drugim człowiekiem, pozwala wyjść do społeczeństwa. I to też, co jest istotne, to, że każdy młody człowiek, który tu przychodzi, przejdzie ten wstyd, bo ludzie się wstydzą teraz przedstawić, wstydzą się, że coś potrafią, że o czymś marzą, więc ja zawsze powtarzam tym młodym ludziom, że wstydzić się trzeba złych rzeczy, a nie tego, że ty chcesz na przykład mieć firmę, albo chcesz śpiewać, albo chcesz pokazać swoje prace. Bo żyjemy w czasach, gdzie naprawdę piękne, dobre rzeczy przykrywamy kompleksami i wstydem, a bezwstydne jest zupełne zło, seksualizacja i tak dalej. Zresztą wiemy to wszyscy. Jednak te sprawy oczywiste w nas, my o nich zapominamy i to trzeba odgrzebać. Więc jeżeli ten młody człowiek już się odgrzebie i zechce sobie dać miłosierdzie, bo przede wszystkim sobie trzeba dać miłosierdzie, to może u nas zrealizować swoje pomysły. Tak powstał podcast Ach, ta dzisiejsza młodzież. To jest młodzieży pomysł, żeby dorośli gadali z młodymi na różne tematy. Tak powstały różne u nas pracownie, bo pracujemy w dwóch miejscach.
1: No właśnie, chciałabym, żebyś, Aniu, opowiedziała, macie 7, widziałam tam 7 takich właśnie obszarów, tak. W których działacie, żebyś każdy pokrótce omówiła.
0: O kurczę, każdy pokrótce. No słuchajcie, to jakby wszystko jest na międzypokoleniowych działaniach. To jest bardzo istotne. Dorośli, seniorzy, młodzi ludzie, dzieciaki robią razem. Ja bardzo krzyczę do społeczeństwa o międzypokoleniowości, bo to zanika, a to jest tak ważne. Starsi ludzie mają tyle wiedzy, młodzi ludzie mają mnóstwo mega świeżych pomysłów. Jak to się łączy, to powstają wspaniałe rzeczy. Tylko trzeba te mury, te stereotypy właśnie rozmrozić, nie? Jak mury Jerycha po prostu. I tak powstał podcast, w którym występują starsi ludzie, małolaty i rozmawiają. Podcast jest dostępny na Spotify, na YouTubie, Ach, ta dzisiejsza młodzież. I rozmawiamy na różne ciężkie tematy, takie, których nikt nie chce ruszyć z jakiegoś powodu, bo przecież trzeba się zgadzać ze sobą, nie wiem, o co chodzi. W każdym bądź razie ludzie zazwyczaj krzyczą do siebie, a nie rozmawiają. My wychodzimy z założenia, że sama rozmowa już może wnieść dużo i wcale nie musi być jakiegoś konsensusu czy zgody. Może być to też forma po prostu przedstawienia różnych perspektyw i można sobie wybrać. No bo w dzisiejszych czasach słowo w ogóle prawda, wiecie, jest tak relatywizowana, że no od czegoś trzeba zacząć, nie? Żeby człowiek potrafił odkryć, że można mieć swoje zdanie, ale prawda jest jedna na każdy temat. Inną pracownią jest Brzeska 20, która jest formą, tam można wystawiać, można robić swoje imprezy, warsztaty. Młodzi ludzie przychodzą tam, uczą się, mogą się przygotować na SP, uczą się różnych technik malarskich, plastycznych, montażowych, generalnie wizualnych i mogą zrobić własną wystawę, mogą nauczyć się ją zorganizować, bo różne są, prawda, potencjały w tych młodych ludziach. Mamy Dobre Flow, klub, który jest bardziej zamknięty, taki bardziej terapeutyczny, intymny. Tu powstaje podcast, tu jest studio nagrań na Kawęczyńskiej 16. Jest grupa taneczna, kolejna pracownia prowadzona.
1: Czyli mieścicie się w różnych lokalizacjach, tak?
0: W dwóch. Na Kawęczyńskiej 16 i na Brzeskiej 20. I te wszystkie pracownie, które mamy, czasem robią wspólne rzeczy. Ostatnio zrobiliśmy spektakl, który będziemy chcieli wystawić. I wszystko, scenografia, muzyka na żywo, taniec, wszystko jest w spektaklu i wtedy łączymy siły i robimy razem. Prowadzimy też swój kanał na YouTubie z muzyką, którą wydajemy w studio, więc tego jest mnóstwo. To wszystko, słuchajcie, służy temu, żeby człowiek, który idzie w jakieś wyzwanie, przepracowywał, bo zawsze na wyzwaniu jest kryzys. Jak idziemy do góry,

0: nie wiem, naszym wyzwaniem jest zdobycie góry, nie? To po drodze są kryzysy, ale idziemy razem, wspieramy się, ciśniemy, żeby tą górę zdobyć. I na szczycie cieszymy się, że zdobyliśmy tą górę, ale widzimy, ile jeszcze góry jest do zdobycia. I to jest bardzo, bardzo, bardzo istotne, że na tych wyzwaniach ludzie tak naprawdę mogą zobaczyć, że uzbrojeni w nowe umiejętności społeczne, kompetencje, przeżywający trzeźwienie w tym wyzwaniu, decydują się na skończenie szkoły, założenie firmy, pójście na studia, nie? Pierwszy raz od pokoleń ktoś idzie na studia albo zdaje maturę. To są takie cuda, i nie tylko związane, słuchajcie, z artystyczną stroną, bo mamy dziewczynę, która kończy, ta zresztą, która zaproponowała tą modlitwę parę lat temu, jak przeżywałam udar, właśnie kończy studia prawnicze. Więc dziewczyna z inżynierskiej, która gdzieś tam od lat, jej rodzina zmaga się z trudem, nie? Braku ojca, że ktoś siedział w więzieniu i tak dalej, nie? Więc to są przeróżne zawody. Naszą księgową na przykład, naszej fundacji, jest dziewczyna, która trafiła do nas, jak miała 14 lat, robi dywany na Brzeskiej 20 metodą taftingu, robi niesamowite rzeczy, ale jednocześnie poszła na księgowość i w tym momencie jest szefem naszej organizacji. Jak wiemy dobrze, księgowe trzymają wszystko w ryzach, nie?
1: Tak, a powiedz mi, Aniu, a jak współpracujecie z rodzinami tych podopiecznych? Bo to też jest, no, to też jest ważne, jakie są reakcje, tak, no, rodziców na przykład, tak?
0: Bardzo ciężkie, bardzo, to jest bardzo w ogóle duży trud, bo dorośli, tacy już ukonstytuowani w swoich przekonaniach, w swoich uzależnieniach, w swoich błędach, mają bardzo mocne mechanizmy obronne pod tytułem wyparcie, przerzucanie, projektowanie na coś tam, albo po prostu tkwienie w tym i bardzo dużo ludzi nie chce słuchać. Oczywiście nie chcę, kurczę, statystyk, ale w zasadzie bardzo niewielu rodziców, może kilkunastu, odważyło się pójść na terapię, przyjść tutaj, wspierać, porozmawiać. Te dzieciaki też próbowały z tymi rodzicami, próbują dalej rozmawiać, przekonywać, zapalać, no bo zmieniać nikogo nie możesz na siłę, nie możesz obudzić potrzebę do zmiany, no ale jest ciężko, bo to ta zatwardziałość serca, ta ślepota gdzieś tam, odwracanie głowy i o wiele częściej jest tak, że jest irytacja, naprawdę jest walka ze współzależnieniem od rodzica, z poczuciem winy, i raczej jest nawet nie to, że są obojętni i nie wchodzą w to, co dziecko robi, nie przyjdą na koncert, nie ucieszą się, że ktoś zdał maturę albo coś tam, tylko wręcz jest jechanie, że takie no, agresywne nastawienie, że dziecko się zmieniło, że coś jest inaczej i raczej stajemy się w wielu przypadkach winnymi tych wszystkich błędów, które sam rodzic zrobił. I to też jest cena, no i próbujemy rozmawiać, no bo to jest po prostu forma obrony, nie? Zawsze musi być ktoś winny, że ja na przykład nie mam relacji z dzieckiem teraz, bo dziecko powiedziało, mamo, dopóki nie pogadamy na serio, to nie będziemy rozmawiać, bo to nie ma sensu. Nie? Ja czekam, aż ty zechcesz mnie posłuchać. Nie? I w takim układzie my stajemy się kimś, kto zabrał dziecko. Nie? Mam też takie historie, bo jestem rodziną zastępczą jednej w 2012 to się wydarzyło. Ania już w tym momencie ma 24 lata, skończyła studia. Właśnie i jest menadżerem w jakiejś tam firmie, nieważne jakiej. I słuchajcie, jak próbowałam oczywiście pracować z jej rodziną, nawet się to udawało, ale kiedy do mnie trafiła, to rodzina postawiła warunek, że straciła właśnie kasę i jak im zapłacę, to się odczepią. Ja ja powiedziałam im, że nie, że nie dostaną ode mnie żadnych pieniędzy, że to nie o to chodzi, że Ania może wrócić, ale to. I wtedy zostałam bardzo mocno pobita na tak zwaną podpuchę, czyli mówi się o kimś nieprawdę. O mnie wtedy powiedziano, że porwałam dziecko i je krzywdzę. I się płaci jakąś wódeczką i grupa po prostu mężczyzn i kobieta mnie zaatakowali i pobili. No i skończyło się na policji, skończyło się sprawą, aczkolwiek ta grupa przyszła do mnie za jakiś czas i powiedziała, że zostali wrobieni, że byli po, wiecie, po alkoholu i no i że proszą o wybaczenie. Ja wtedy wycofałam sprawę, po prostu powiedziałam im okej i dałam taki warunek, że muszą teraz odkręcić to, co w miarę jak potrafią, to, co nagadali na dzielnicy. No i tak się stało, nie? Więc są też, słuchajcie, świadectwa ludzi, którzy poszli na terapię, rodziców, którzy bardzo pomagają, którzy są wdzięczni, ale są też tacy, od których dzieci musiały uciec. U mnie teraz w domu mieszka chłopak, który był po prostu w przemocy i to był jedyny sposób, żeby on mógł stanąć na nogi, czyli być w bezpiecznym środowisku, no bo najpierw trzeba bezpieczeństwa nie, w życiu, żeby móc cokolwiek ze sobą zrobić. Więc on teraz jest u mnie no i po prostu uciekł, bo z rodziną absolutnie nie dało się zrobić nic poza tym, żeby się od nich odciąć. Więc są przeróżne sytuacje. Ważne, żeby w terapii podchodzić indywidualnie. Że to nie są żadne schematy, wiecie, każdy ma inaczej. Oczywiście, że są sprawy, które nas łączą, ale każda historia ma zupełnie inne wektory. Trzeba za każdym razem po prostu poznawać cały background i bardzo długo czasem zajmuje diagnoza. Ja się dziwię, że teraz ludzie to diagnozy tak dostają, ten ADHD, ten to. To w ogóle to tak nie działa. Według mnie trzeba się naprawdę z człowiekiem pospotykać, poobserwować, dać mu czas, żeby się naprawdę otworzył, żeby ponazywał rzeczy. I to trwa. To po prostu powinno trwać, bo pomagać trzeba mądrze.
1: No właśnie, pomagać trzeba mądrze. Zrobimy sobie drugi przystanek, pauzę. Proszę, żebyś zapowiedziała kolejny utwór.
0: Kolejny utwór to jest utwór z mojej płyty, w której także młodzieży brała udział na perkusji Piotr Studencki, beat, czyli instrumental Kacper Łęcki, w chórkach Ania Stępień, Agata Gruber, Monika Adamska i numer nazywa się Paradoks.

0: Wracamy do naszej rozmowy, jak dobrze wstać, skoro wnet. Moim Państwa gościem jest Ania Schmidt. Chciałabym Cię, Aniu, zapytać, jak można Wam pomóc?
1: Jak można nam pomóc? Nie mamy stałego dofinansowania, mamy dwa miejsca, właśnie klub Dobre Flow na Kawęczyńskiej i Brzeska, które utrzymujemy, to jest parę tysięcy miesięcznie z darowizn po prostu, też same się składamy. Zdecydowałyśmy od pandemii, gdzieś tam nie mamy tego finansowania, zdecydowałyśmy, że nie będziemy tu zarabiać. Oczywiście jak się pojawią jakieś projekty, to tak, ale cała kadra pracuje wolontarystycznie tutaj i staramy się wszelkie pieniądze wkładać właśnie w czynsz, w media, w jedzenie i też w takie momenty, w których potrzebne jest wsparcie, na przykład ktoś potrzebuje dentysty i tak dalej, więc takie zrzutki robimy. I głównym naszym takim miejscem, gdzie zbieramy pieniążki, to jest Patronite, Fundacja Twoja Pasja. Ostatnio jedna z podopiecznych odświeżyła całą stronę, zapraszamy serdecznie. Można też bezpośrednio na naszej stronie www.fundacjatwojapasja.pl wesprzeć finansowo. Można poprzez jakiś barter, my robimy tyle rzeczy, można u nas nagrać piosenkę, wynająć za darowiznę użyć sali, możemy uszyć coś, bo dziewczyny robią na drutach, możemy zrobić jakiś mural u kogoś w firmie, możemy nagrać podcast, no, reklamę, robimy klipy, mamy swój kanał na YouTube, jak mówiłam, więc jakby też możemy zrobić mnóstwo różnych rzeczy na profesjonalnym poziomie, bo to jest bardzo ważne, że te wszystkie nasze koncerty, też możemy zagrać warsztaty, zrobić dla dzieci, dla dorosłych, przeróżne rzeczy i za darowiznę po prostu, albo za coś innego, na przykład jedzenie i tak dalej, tą wymianę po prostu, to też jest forma pomocy dla nas ogromna. A przy okazji też młodzieży może zyskać doświadczenie zawodowe, bo jeżeli robimy takie rzeczy, to też zatrudniamy tych młodych ludzi tak, żeby oni po prostu idąc w świat mieli już doświadczenie zawodowe, bo to zawsze jest problem. Więc też staramy się bardzo, jeżeli coś wpada, jakieś projekty, zatrudniać tych młodych ludzi i w ten sposób też im to ułatwić, ten start życiowy. I wolontariat, który do którego zachęcam bardzo serdecznie. W naszych miejscach można czegoś kogoś nauczyć, można pomóc w korepetycjach, w organizacji tutaj pracy, czy pomóc napisać projekt, jak ktoś lubi takie rzeczy, zna się na tym, albo jest menadżerem, mamy super muzykę moim zdaniem. Może ktoś by chciał pomóc poznać tą naszą muzykę. Mamy producentów muzycznych, ostatnio Kacper, jeden z podopiecznych, wrzucił swój folder z muzyką filmową też i szuka, wysyła do domów filmowych tą muzykę. Uważam, że jest wspaniała. Jest tego mnóstwo, więc można się zgłaszać na naszych social mediach, Fundacja Twoja Pasja, bezpośrednio przez stronę.
0: Można jednorazowo, można też cyklicznie, bo widziałam, że na Patronite można miesięczne zrobić wpłaty. Bardzo, bardzo Państwa zachęcam, kto nas słyszy, bo warto. No, zwłaszcza, że ta dzielnica, jest pewne zdanie tak na temat tej dzielnicy w Warszawie, a jak słyszymy, dzieją się tam wspaniałe rzeczy, wspaniali ludzie tam pracują. No i najważniejsze jest to, że jest efekt, tak, że ci ludzie wychodzą
1: tak,
0: świat.
1: Są dobre owoce.
0: Tak, i to jest najważniejsze. Po owocach ich poznacie. Moim Państwa gościem była Ania Schmidt. Proszę zapamiętać ten adres na Kawęczyńskiej i na Brzeskiej.
1: Tak,
0: Fundacja
1: jest.
0: Twoja Pasja. Bardzo Państwa zachęcam. Jeżeli chcielibyście, możecie wspomóc finansowo. Jeżeli nie, to własnym czasem. Czas czasem jest bardziej cenny niż sam przelew, chociaż jedno i drugie bardzo, myślę, było wskazane, jeśli chodzi o te fundacje. I na koniec chciałabym jeszcze, żebyś może zapowiedziała jakiś utwór twoich podopiecznych.
1: Oczywiście. Ostatni utwór to będzie zespół Hope 4 Street, Hope 4 Street. To jest pierwszy zespół, od którego się wszystko zaczęło w zasadzie. Powstał w 2012 roku. Numer nazywa się Toast i jest o podnoszeniu się z dna. I jest takim bardzo pozytywnym utworem, w którym śpiewają same dziewczyny i jest to Maja, Daria, Ania i ja.
0: Dziękuję bardzo. Zapraszam. Aniu, za rozmowę. Dziękuję. Dziękuję. Dobrego dnia.
1: Dobrego dnia. Kłaniam się.

0: Jak dobrze wstać, skoro wnet
1: i boską moc w sercu mieć.
0: Zaprasza Magdalena Woźniak.

0: 17 piętro. Pokój sztuki. 17 muzeów według Konrada Mędrzeckiego.
1: Drodzy Państwo, teraz będzie opowieść. Ostatnio rozmawialiśmy o Muzeum Archidiecezjalnym w Przemyślu, a teraz przeniesiemy się daleko, daleko za ocean. Tym razem amerykańskie Muzeum Metropolitan. To muzeum w Nowym Jorku jest niesłychanym dowodem na to, że Amerykanie przywieźli mnóstwo. Czasami można się w Stanach Zjednoczonych, szczególnie w galeriach, poczuć jak we Włoszech, a Muzeum Metropolitan jest w pewnym sensie takim muzeum, które jest czymś innym w pejzażu Nowego Jorku niż zwykle, bo to jest, proszę Państwa, nie jest żaden drapacz chmur, jest to taki rozłożysty budynek, który nazywany jest Domem Sztuki. Amerykanie w skrócie nazywają to miejsce MET. No i jest to takie wielkie centrum edukacyjne, po którym można krążyć korytarzami, zmieniać miejsca, zmieniać takie podgalerie, bym powiedział. No ale same dzieła sztuki, które tam, mili Państwo, się znajdują, to jest coś niesamowitego. O kilku z nich powiem może od początku, a o początek to stworzenie świata i wypędzenie z raju, proszę Państwa. I jest taki obraz, a artysta nazywa się Giovanni Di Paolo i on stworzył, proszę Państwa, w XV wieku wspaniały obraz stworzenie świata i wypędzenie z raju, gdzie właśnie ojciec, Bóg Ojciec, podtrzymywany przez 12 cherubinów, tworzy świat, który jest jakby w takim koncentrycznych kręgach ukazany, a poza kręgiem Adam i Ewa, troszkę przypominają te postacie Adama i Ewy, jeżeli chodzi o budowę ciała, o szczupłość, obrazy Łukasza Cranacha starszego. Kolejnym takim wspaniałym artefaktem, który możemy tam znaleźć, jest, mili Państwo, Madonna z Dzieciątkiem. I to nie jest obraz. To nie jest obraz, jest to terakota. Terakota glazurowana, proszę Państwa, a twórcą tego wspaniałego dzieła jest Luca della Robbia. Mówiłem, że jesteśmy troszkę w Nowym Jorku, ale okazuje się, że jesteśmy troszkę we Włoszech. I Luca della Robbia to wspaniały artysta, który między innymi stworzył taką katedrę, to jakbyśmy się przenieśli na chwilę do Florencji, to tam stworzył w katedrze florenckiej marmurowy balkon dla śpiewaków, więc praca, że tak powiem, rzeźbiarska była jego domeną. Wspaniała ta Madonna z Dzieciątkiem, ona nazywana jest Madonną Bliss. Ten biały, właśnie glazurowany, proszę pan, glazurowana biała terakota świeci kolorami wspaniale i przytulony Pan Jezus do Madonny jest naprawdę uroczy. Dłoń spoczywa na udzie Jezusa, Madonny oczywiście i ona i on patrzą na nas. Piękna, wspaniała Madonna z Dzieciątkiem Luca della Robbia. To jest jeden z takich artefaktów z Metropolitan Muzeum w Nowym Jorku. No i co? Okazuje się, że jak idziemy dalej, to możemy spotkać, mili Państwo, kolejnego giganta, jeżeli chodzi o włoskie malarstwo, a ten gigant nazywa się Andrea Mantegna. Był zresztą poświęcony odcinek cały naszych rozmów z profesorem Miziołkiem Andrei Mantegni i właśnie, a tam w Metropolitan Muzeum wspaniały pokłon pasterzy. Pasterze są tak ujęci troszkę w stylu, można powiedzieć, jeżeli chodzi o takie przedstawienie tego, jak są ubodzy i biedni w pewnym sensie ci pasterze, ale też przejęci niezwykle, te brudne stopy i te ubrania wskazują na bardzo słabą pozycję, że tak powiem, finansową. Ostatni artefakt, o którym opowiem, kolejny Włoch, czyli po prostu mamy Metropolitan, naprawdę Włochy. I to przypominam Państwu taki obraz zwiastowania Anotello de Messiny. z Muzeum Regionale w Palermo. Cudowny. A obraz Donatello da Messina jest również wspaniały obraz Jezusa Chrystusa, Ecce Homo. To jest około połowa XV wieku ten obraz powstał i twarz Chrystusa jest niesamowita i naprawdę patrzy w oczy widzów w sposób przeszywający, absolutnie przeszywający. Obraz miał bardzo burzliwą historię. Jeszcze 100 lat temu był ten obraz w doskonałym stanie, niestety. Teraz już jest troszeczkę, że tak powiem, podniszczony i nie wszystkie kolory tak świecą, jak powinny. Troszkę Włoch w Nowym Jorku. Znajdują się tam obrazy między innymi jeszcze Caravaggia, Paola Veronese. No i jest oczywiście, może nie oczywiście, bo ten Hans Memling, którego znamy głównie z naszego wspaniałego sądu ostatecznego, który znajduje się w Gdańsku, Memlinga możemy spotkać również w Nowym Jorku, Metropolitan Muzeum i tam jest zwiastowanie, przepiękne zwiastowanie. No nic, to tylko taki rzut był oka. Dziękuję Państwu bardzo. Kolejna opowieść jutro. Pa!
0: 17 piętro
2: www.wnet.fm

0: Studio Londyn.
1: Audycja sfinansowana ze środków 1,5% podatku przekazanych przez darczyńców na cel szczegółowy.
2: Fundacja Salvatti.pl wspiera media.

0: brzmi. Anciu.
1: Bon. Simon. Le Bon.
2: No i tak właśnie wygląda ten widok, widok na mordowanie w YouTube, jakie specjalnie dla Was przygotowałem ten numer grupy Duran Duran w wersji właśnie wideoklipowej z tymi wszystkimi dodatkowymi efektami. Albowiem wczoraj mieliśmy rozdanie nagród filmowych. Ja zbyt filmowy nie jestem, więc raczej tego nie śledziłem, ale jeżeli interesują Was no, wyniki, kto dostał główne nagrody, możecie to sobie zawsze obejrzeć jeszcze raz na YouTubie. Dzisiaj mamy 24 dzień maja. Piękne słońce w Londynie już od kilku dni, po prostu smażymy się. To chyba jakiś wiatr z nad Sahary nam tutaj zawiał.
3: No tak, przesada i jeszcze trochę więcej przesady. I nie mówimy w tej chwili o polityce brytyjskiej. Z jednej skrajności w drugą też nie mówimy o polityce brytyjskiej. Mówimy o tym, co się dzieje u nas na niebie. U nas na niebie z 2 stopni jeszcze o poranku kilka dni temu nagle zrobiło się 18, a temperatura dzisiaj osiągnie 33 stopnie Celsjusza w Wielkiej Brytanii, przynajmniej w tej części Wielkiej Brytanii, w której znajduje się studio Londyn, także szykujemy się na gorące wiadomości i na mnóstwo gorących faktów. Z tej strony czerwony dywan, z tej strony dzień dobry, mówią Wam o poranku, o godzinie 8.12 w Londynie, 9.12 w Polsce Iza Smolarek
2: oraz Aleks Sławiński.
3: Natomiast w Warszawie, tam gdzie jest właśnie 9.12, a nie 8.12, znajduje się Fryderyk Litwin, który realizuje naszą audycję, a jeszcze przed chwileczką, przed Konradem Mędrzeckim, przed 17 piętrem, niesamowici goście Magdaleny Woźniak, jak dobrze wstać, skoro wnet, jak dobrze wstać, skoro słyszy się taką muzykę. Jestem absolutnie zaczarowana tym zespołem, prezentowała na antenie Magdalena Woźniak. Ojejku. I sądzę, że ten zespół, muzyka tego zespołu będzie przez kolejne dni prowadziła mnie do pracy, będzie towarzyszyła mi w metrze, w autobusie. Gdzieś to zapada w głowę i podśpiewuję sobie, chociaż powinnam mówić teraz do Państwa. Tak, wielkie gratulacje dla dzieciaków Magdaleny Woźniak, proszę przekazać. No i słuchacze, słuchajcie właśnie tego zespołu, zespół Lament. Na pewno jeszcze o nich usłyszycie. Zrobimy wszystko, żeby ta muzyka się wybiła. Tymczasem zapraszamy do naszej audycji, zapraszamy na nasze wiadomości, zapraszamy też na spotkanie z naszymi gośćmi. U nas wielka majówka, majówka numer 2, czyli Bank Holiday Weekend, czyli długi weekend, czyli jutro nie musimy iść do pracy. Wszyscy ci, którzy mieszkają tutaj w Anglii i którzy nie muszą iść do pracy, wiedzą o czym mówię.
2: Ja również nie idę do pracy we wtorek, ponieważ we wtorki mam offa, więc za każdym razem, kiedy jest długi weekend, kiedy jest bank holiday, ja mam 4 dni wolnego. Piękna rzecz. My wczoraj mieliśmy tutaj w mieście, z którego nadaje Studio Londyn, wielkie, wielkie wydarzenie. Polish Heritage Days, czyli Dni Dziedzictwa Narodowego, które były tutaj organizowane po raz pierwszy. Zgromadziły setki widzów, setki osób. Impreza, która no, pokazywała zdolności młodych dzieciaków z polskiej szkoły sobotniej w Welling Garden City. Były pokazy karate, ale przede wszystkim rozpoczęło się to polonezem, w którym kilkadziesiąt osób było prowadzonych przez dyrektor Polskiej Szkoły Sobotniej, ale również naszego nowego mera naszej gminy. Michał Siewniak pojawi się dzisiaj na naszej antenie. Właśnie w czwartek został wybrany merem na następny rok. Zobaczymy, czy dłużej uda mu się utrzymać na tym stołku. Jest wieloletnim radnym naszej gminy. Mieliśmy okazję z nim porozmawiać. Również rozmawialiśmy z Iwoną Pniewską, która jest dyrektorką Polskiej Szkoły Sobotniej. No ale przede wszystkim bardzo dobrze się bawiliśmy. Ja jednak mam również informacje dla słuchaczy Radia Wnet, szczególnie tych, którzy pochodzą z Warszawy. Dzisiaj również polonez odbędzie się podczas Jarmarku Dominikańskiego. Od tego również rozpocznie się ta impreza. I dzisiaj również, jak co roku właściwie swoje stoisko będzie tam miało radio Wnet. Pamiętasz, jak siedzieliśmy kiedyś przy tym stoisku i mieliśmy przyjemność wywiadować tych wszystkich ludzi?
3: Piękne, piękne wydarzenie to było. Tak, siedzieliśmy z Krzysztofem Skowrońskim i z jego mamą przy stoliku i zgarnęliśmy wszystkich ludzi. Bardzo ciekawe postaci.
2: A Magda nam naganiała właśnie tych naszych gości. Które, więc to była fantastyczna pomoc.
3: Które pojawiały się przed naszymi mikrofonami.
2: No, mi ta impreza bardzo się spodobała. Byliśmy tam właściwie od samego początku, przez dosyć długi czas. Ja się wtedy dosyć mocno spaliłem, ale widzę, że i ty podczas tego pobytu na wczorajszym słoneczku trochę nabrałaś kolorów. Kolorów było trochę więcej również i wczoraj. Widziałem takiego jamajkańskiego pana, który miał polską koszulkę, piwo proszę, i on był ze swoim synem, który z kolei na swojej koszulce miał polsko-jamajkańską flagę. To było bardzo interesujące. Pewnie dzieciak chodzi do polskiej szkoły sobotniej. Skoro jednak Iza wspomniała o tym, że na niebie mamy niezłe wydarzenia dla was, stary, dobry Pink Floyd, The Grand Geek in the Sky. Jeden z najważniejszych utworów, z najważniejszych płyt grupy Pink Floyd.

0: Radio Wnet.
1: No w Radiu Wnet oczywiście ten najsłynniejszy wrzask grupy Pink Floyd. O, to się musiało dziać na tym niebie, skoro baba musiała aż tak bardzo głośno wrzeszczeć. No ale to było 40 parę lat temu, chyba około 50, kiedy ta płyta powstała. Jedna z najbardziej znanych płyt grupy Pink Floyd. Zresztą chyba wszystkie płyty grupy Pink Floyd były równie znane, chociaż nie wszystkie były tak samo dobre. Jest kilka takich, których po prostu słuchać nie potrafią. Leżą na mojej płytoce, co kurzą się, ale jakoś rzadko po nie sięgam. Jednakże dzisiaj faktycznie tego kurzu w powietrzu bardzo wiele, albowiem jest bardzo, bardzo gorąco. Chyba faktycznie znad Sahary nawiewa nam troszeczkę piasku. No, jak Iza wspominała, dzisiaj spodziewamy się temperatur powyżej 35 stopni, więc no, będzie dosyć, dosyć gorąco. Wczoraj zapowiadałem wam podczas naszej audycji Brit Beat, w której bardzo mocno promowałem Kirsty MacColl, że dzisiaj pojawi się jej jeden z najbardziej znanych utworów. W sumie to nawet nie jest jej utwór, ona z tego zrobiła cover, ale w wersji właśnie wydłużonej, tej, która pojawiła się na dużo większym winylowym krążku na 12. Ja niestety mam tylko tą 7-calową wersję, po jednej stronie właśnie Patrick, a po drugiej, a przede wszystkim pierwszej, właśnie ten numer w wersji oryginalnej w wykonaniu Kirsty MacColl, ale ja mam dla was właśnie wersję z winyla 12-calowego. A New England, ja nie patrzę, żeby stworzyć nową Anglię, nie szukam jakichś wielkich celów. Moim celem jest coś zupełnie innego. Dla was Kirsty MacColl.

0: Studio Londyn.
1: Audycja sfinansowana ze środków 1,5% podatku przekazanych przez darczyńców na cel szczegółowy.
2: Fundacja Salvatti.pl wspiera media.
3: No, media wspierają z kolei polskie wydarzenia. Tutaj w Wielkiej Brytanii bywamy na różnych wystawach, koncertach, targach książki, a ostatnio byliśmy w Louis Champollion Center, gdzie również obchodzono Polish Heritage Days, ale to było kilka tygodni temu. Z kolei właśnie Polish Heritage Days w Hertfordshire obchodziliśmy wczoraj.
4: Z wielkim przytupem. Tak sobie myślę też o tym Lewisham Center. Tak skoczę z tematu na temat, ale tam obchodziliśmy stulecie istnienia radia i opowiadaliśmy o właśnie swojej przygodzie, wielkiej przygodzie Aleksieja z radiem wnet, z tym. O tym opowiadaliśmy, jak nadajemy dla naszych słuchaczy, jak wygląda od kuchni albo od pokoju Studio Londyn, ponieważ mamy to szczęście, że mamy Studio Londyn w naszym domu. Szczęście i nieszczęście. Szczęście dlatego, że po prostu robimy i żyjemy w tym, co kochamy, a nieszczęście dlatego, że w związku z tym jesteśmy czynni 24 godziny na dobę i w każdej chwili, kiedy coś się dzieje, bo

0: ładnych parę lat temu, która również jest bardzo aktywna w promowaniu Polski, polskości. Bardzo często odbywają się tam różne wydarzenia, festyny, markety. No a tym razem właśnie szkoła włączyła się również do organizowania tego wydarzenia. Miałem przyjemność wyciągnąć sobie tak za róg dyrektor tej szkoły. Naprawdę było tam głośno. Dzieciaki robiły fantastyczny pokaz polskich pieśni historycznych, ludowych, przebrane w stroje ludowe. No i to był jedyny moment, kiedy mogłem ją po prostu porwać na momencik, żeby opowiedziała o tym, jak wyglądały te przygotowania. Znajdujemy się dzisiaj na rynku w Hatfield, na którym odbywają się Dni Polskiego Dziedzictwa, Polish Heritage Days. Jedną z organizatorek jest dyrektor Polskiej Szkoły Sobotniej w Welling Hatfield, Iwona Pniewska. Widziałem, że bardzo mocno zaangażowałaś się zapowiedziami i tym pięknym polonezem, od którego zaczęliście.
1: Witam wszystkich bardzo serdecznie. Tak, dzisiaj 23 maja 2026, pierwszy raz po chyba 15 latach organizujemy jeszcze raz Polski Dzień Dziedzictwa Kulturowego. To nie tylko ja, ale cała ekipa, która jest za mną murem, jesteśmy zaangażowani w to. Energia jest niesamowita, jesteśmy maksymalnie zmęczeni, ale radość, uśmiech na twarzach tych wszystkich ludzi rekompensuje wszystko.
0: No i polska społeczność ma kolejny jeszcze powód do świętowania, albowiem nasz polski radny został majorem naszej gminy, więc to jest chyba kolejna wielka feta.
1: Oj, zdecydowanie tak. W czwartek został nominowany na burmistrza. Byliśmy na tym, celebrowaliśmy to. Były to niesamowite emocje, bo to pierwszy Polak na takim stanowisku, więc bardzo się cieszymy, bardzo mu kibicujemy, on nas kibicuje, wspieramy się nawzajem.
0: No właśnie w tych niedawnych wyborach kilkoro Polaków startowało. No niestety tym razem się nie udało, ale mam nadzieję, że za rok będziemy widzieli nasze stadko trochę większe tam w ratuszu w Welin.
1: Miejmy taką nadzieję. W tym roku jest pan Łukasz z Hatfield, który kandydował i się dostał. Także rośniemy w siłę i to jest najważniejsze.
0: No a jeżeli chodzi o kolejne plany Polskiej Szkoły Sobotniej w Welin, ja wiem, że teraz po prostu wakacje idą, ale domyślam się, że już na jesień startujecie z kolejną serią różnych wydarzeń.
1: Nie tylko na jesień, bo zaraz w czerwcu mamy dzień kariery w naszej szkole. Kończymy rok szkolny dniem sportu, także jeszcze następne 4 tygodnie będą bardzo intensywne od września. Będziemy mieli spotkanie naszego zarządu, również Michała, bo to on czasami też nam podpowiada różne ciekawe pomysły. Także na pewno się będzie działo tak jak zawsze, bo my nie lubimy nudy.
0: Bardzo dziękuję. No i co? Idziemy świętować. O,
1: absolutnie. Mamy dobre piwo, dobre zapiekanki, wspaniałych ludzi, także zapraszamy.
0: No, tak właśnie było wczoraj na rynku
2: na krakowskim rynku.
0: Nie na krakowskim, na hatfieldziańskim rynku. Skakały małe dzieciaki na scenie i naprawdę widziałem, że publika szalała. Być może dlatego, że dużą częścią tej publiki byli właśnie rodzice tych małych dzieciaków z Polskiej Szkoły Sobotniej, ale nie tylko, ponieważ było tam naprawdę bardzo, bardzo kolorowo.
2: Tymczasem ja jestem w kontakcie z profesorem Arkadym Rzegockim, naszym byłym ambasadorem tutaj w Wielkiej Brytanii, najpierw w Londynie, później w Irlandii. I on bardzo serdecznie pozdrawia wszystkich słuchaczy i to takie serce rośnie, nie? Że można być Polakiem za granicami kraju i można być dumnym z tego, że się jest Polakiem i można to prezentować. Właśnie w taki sposób pokazywać innym narodowościom naszą kulturę, naszą kuchnię, nasze tradycje, nasze stroje i naszą muzykę.
0: No niewątpliwie. Arkady Rzegocki był osobą, która w sumie rozkręciła Polish Heritage Days. Właśnie w czasach, kiedy był tutaj ambasadorem, ta impreza rozlazła się, rozeszła się po całej Wielkiej Brytanii. Stali słuchacze Radia Wnet pewnie pamiętają nasze relacje z poprzednich lat, chociażby z Gloucestershire, gdzie też mamy fantastyczną załogę i oni również organizowali znakomite imprezy. Ja przypominam sobie ubiegłoroczną imprezę również w Londynie, podczas której prezentowano znane Polki, znane kobiety polskiego pochodzenia właśnie mieszkające w Londynie i okolicach. My wczoraj byliśmy właśnie na tych Polish Heritage Days. Naprawdę robi to na mnie wrażenie, że jesteśmy właśnie z jednej strony Polakami, z drugiej strony mieszkamy

w różnych częściach świata, ale nadal pozostajemy sobą. To samo zresztą ze swojego punktu widzenia próbował nam przekazać swego czasu Sting, jego słynny Englishman in New York. Z jednej strony jestem trochę wyalienowany, ale z drugiej strony jestem tym, kim jestem, obojętnie dokąd wyjadę. No nieważne, co oni będą o mnie mówić. I my czujemy dokładnie to samo tutaj, na Wyspach.

0: Słuchacie Radia Wnet.
1: Nie, w Radiu Wnet. Jeszcze przed chwilą Sting, właśnie ten taki wyalienowany Sting, chodzący po ulicach Nowego Jorku i zastanawiający się, co ja tutaj właściwie robię.
2: Bądź sobą, tak.
1: Pozostań sobą niezależnie od tego, co inni mówią. Wiesz co, mi się przypomina pewien znany krakowski twórca Grzegorz Turnau, który również śpiewał. Byłem w Nowym Jorku i stałem w Nowym Jorku, a potem się zmęczyłem i siedziałem w Nowym Jorku. Ja widzę, że ty również z jednym Krakusem masz cały czas kontakt.
2: Tak, z profesorem Arkadem Żegockim, tak. Natomiast ja się zastanawiam, jak się czuje Polak w Londynie.
1: Ja czuję się bardzo dobrze. Mieszkam tutaj od ponad 23 lat i jak do tej pory chyba jakoś nie miałem zbyt wielu powodów do narzekania.
2: Ja pierwszy swój kontakt z Londynem miałam wtedy, kiedy zostałam zaprowadzona, ponieważ ja lubię miasto, lubię ludzi, lubię tłumy.
1: A mieszkasz na Campo.
2: No tak, ale lubię tłumy, lubię rozmawiać z ludźmi, lubię zaczepiać ludzi, lubię być zaczepiana przez ludzi, lubię prowadzić rozmowy, takie ad hoc rozmowy. No i właśnie postanowiono mi sprawić prezent na pierwszy moje pobyt tutaj w Wielkiej Brytanii. No i zostałam zaprowadzona na Piccadilly Circus. O mój Boże. Ludzie mnie nie widzieli, potrącali mnie, przepychali mnie. Po prostu byłam takim kawałkiem kurzu, wiesz, który się unosił między ludźmi. Wszyscy oczywiście, prawie wszyscy wyżsi ode mnie. No nie trudno to osiągnąć. No ale...
1: Więksi.
2: Wyżsi. Po prostu gdzieś tam 1,70 m+, no to już jest wyższa ode mnie postać. Wszyscy mnie potrącali, byłam kompletnie invisible. Kompletnie niewidoczna. I czułam się bardzo źle i pomyślałam sobie, nienawidzę tego Londynu. Nie cierpię tego tłumu.
1: Widzisz, bo to trzeba być takim mastodontem jak ja, nikt mnie nie trąci, to ja najwyżej między półkami w sklepie się nie mieszczę.
2: Od hate to love. Gdzieś te moje uczucia przeszły właśnie od takiego, Jezus, co ja tu robię? Weźcie mnie stąd, natychmiast ja się chcę awaporyzować, wiesz, chcę stąd zniknąć. Nie ma mnie tutaj, do wielkiej miłości do Londynu. Wiem, jak się już rozmawia z Londynem, z Londyńczykami i pewnie w tej chwili, gdyby ktoś mnie przerzucił do Warszawy, to też nie powiedziałabym, jak się rozmawia z warszawiakami, ale to trzeba po prostu, miejsce trzeba poznać, trzeba polubić, trzeba...
1: Wcale nie trzeba.
2: Nie trzeba polubić, ale trzeba po prostu poznać ten rytm świata.
1: Wiesz co, no ja bywałem w różnych miejscach w życiu. W Warszawie przecież całkiem fajnie się chyba odnajdowaliśmy. W Krakowie nie wiem, jakbym się teraz odnalazł. Nie byłem tam od rany ponad chyba 25 lat. Dzisiaj faktycznie ten Kraków może się bardzo, bardzo mocno zmienić. Wiemy dlaczego. No ale mimo wszystko, wiesz, ja tak jak wspomniałaś, byłaś właśnie na tym Piccadilly Circus. Ja bywałem tam praktycznie codziennie, ponieważ kiedy przyjechałem do Wielkiej Brytanii, to na początku maja 2003 roku bywałem na Piccadilly Circus praktycznie codziennie, od poniedziałku do piątku, ponieważ właśnie tam niedaleko znajdował się mój kolegium językowy, do którego uczęszczałem, więc już jakoś byłem przyzwyczajony.
2: Oswoiłeś to miejsce.
1: No niewątpliwie, zwłaszcza, że tam był świetny sklep z płytami. No niestety dzisiaj tam znajduje się coś innego. Te płyty były wtedy bardzo, bardzo tanie, bo właśnie był taki z wyprzedażami. No ja wtedy na początku zbyt wielu pieniędzy nie miałem, ale po pewnym czasie zacząłem się między innymi tam właśnie zaopatrywać i do dzisiaj te płyty leżą w mojej płytotece.
2: Ja jestem ogromnie ciekawa, jakie miejsca wy oswoiliście, jakie są przestrzenie przez was oswojone. Kontaktujcie się z nami, Iza Smolerek albo Alek Słowiński przez Facebooka. Ogromnie cenimy sobie wasze wiadomości. No ale też wracamy na ten Hartfieldowy rynek, tam gdzie spotkaliśmy też wystawców. Jesteśmy w Hartfield na Polish Heritage Days. Jest piękna pogoda, mnóstwo ludzi, dzieci, dorosłych. No i oczywiście polski folklor, oczywiście wystawcy. Między innymi jest tutaj Monika. Mnie zainteresowało to, co tutaj sprzedajesz. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: Właśnie, co tutaj można u ciebie kupić? Co jest na twoim stanowisku?
3: Na moim stanowisku sprzedaję bryloczki, laleczki małe,
0: bransoletki z napisem Polska i też robię gwarowane rzeczy, które można zamówić. Ramki z rodzinne ramki z imieniami na urodziny, na wesela, na komunię świętą robię, aniołki, także jest czego wybierać.
3: No ale ty też brałaś udział w Polonezie, który rozpoczynał całą tę uroczystość. Jak w ogóle trwały te przygotowania?
0: Przygotowania w sumie ja nie byłam na żadnych. Zostałam zwerbowana w ostatniej chwili, ale bez przygotowania, jak się umie tańczyć, nie jest źle. Wzięłam brata i polecieliśmy, zatańczyliśmy, było super.
3: Co się tobie najbardziej tutaj podoba? Oprócz tego, że jest po prostu pięknie, jest pogoda i jest mnóstwo ludzi.
0: Najbardziej mi chyba się podobało właśnie, że jest dużo Polaków, są przedstawienia i wszystko jest po polsku tutaj tak fajnie, rodzinnie jest. Każdy przychodzi, każdy jest uśmiechnięty, śmieją się. Super dzień, no i jest wesoło.
3: Dziękuję w takim razie bardzo i życzę pięknego, udanego, długiego weekendu.
0: Nawzajem.
1: No tych właśnie stoisk, tak zwanych stalls, było mnóstwo. Można było kupić różne rzeczy. Ja widzę, że ty masz na głowie w tym momencie również taki biało-czerwony wianek.
2: Ze wstążeczkami, tak? To jest moja słabość. Lubię kwiaty we włosach.
1: Potargał wiatr, rozumiem. Jedne osoby sprzedają właśnie różne takie kartki, inni sprzedają właśnie takie bardziej ludowe rzeczy, ale sprzedawać można również całe świątynie. She sells sanctuary dla was, The Cult.

0: We Wnecie lubimy klasyki.
1: Ale wpadnie też czasem trochę elektroniki.
2: Są też dobre rapy.
3: Polecimy sobie w inny sposób.
4: Pamiętamy też o jazzie.
1: A wszystko to znajdziesz na falach radia oraz w internecie na Wnet.fm. Wnet.fm.
0: We Wnecie lubimy też kontakt z naszymi słuchaczami i bardzo jesteśmy wdzięczni wam wszystkim za nadsyłane z nas wiadomości ze Smolarek albo Alex Słowiński przez Facebook Messenger. Albo po prostu kontaktujcie się z nami też przez stronę Wnet.fm.
5: No niewątpliwie. Jeszcze przed chwilą dla nas grupa The Cult. To był zespół ulubiony przez pewną moją dawną znajomą. Ona bardzo lubiła właśnie grupę The Cult, ona bardzo lubiła Boba Marleya, ale widzę, że Izda również bardzo lubi grupę naszą, też bardzo kultową, czyli Kazika Staszewskiego, ale chyba samego Boba Marleya również.
0: No owszem, owszem, ja myślałam, że powiesz, że lubię kocią grupę. Kot w tej chwili siedzi na konsoli i to on będzie szuflował, on będzie wybierał muzykę.
5: No niewątpliwie. My o muzyce opowiemy jeszcze wam troszeczkę więcej już za kilka chwil. Tymczasem co? Wracamy na rynek, na wczorajsze wydarzenie. Mieliśmy okazję porozmawiać z osobą, która była naprawdę wielką gwiazdą wczoraj. Ja musiałem czekać chyba z godzinkę albo i więcej, żeby w końcu porwać go gdzieś za róg, gdzie nie będzie ludzi, żeby móc z nim po prostu porozmawiać. No, ale chyba było warto. Jesteśmy dzisiaj na rynku w Hatfield, jednym z bliźniaczych miast gminy Welin Hatfield i widzę człowieka w łańcuchach. Ja tu mam swoje łańcuchy z legitymacją prasową, ale widzę, że ty jesteś bardziej na złoto dzisiaj przygotowany.
6: Witam Alex i witam po raz kolejny wszystkich słuchaczy Radia Wnet. Tak, dzisiaj większy łańcuch. Łańcuch dlatego, że w czwartek miała miejsce moja inauguracja i zostałem burmistrzem powiatu Welin Hatfield właśnie w czwartek, a dzisiaj jesteśmy właśnie w Hatfield, bo odbywa właśnie naprawdę super, super impreza.
5: No właśnie, przedstawmy w takim razie naszego gościa. Nasz polski człowiek tutaj w Welin Hatfield, wieloletni radny, a w minionym roku jeszcze wicemajer, a teraz mer naszej gminy, Michał Siewniak. Ale wygląda na to, że w tym roku nie tylko świętujemy to, że stoisz na czele naszego kansilu, ale również do tego kansilu no, wprowadził się również inny Polak.
6: Tak jest, dokładnie, także się bardzo cieszę. Tutaj zawsze na to bardzo zwracałem uwagę i w jakimś tam stopniu kibicowałem innym naszym też rodakom, żeby właśnie aktywnie partycypowali w tym procesie społeczno-politycznym. I Łukasz Stasiowski właśnie został też radnym tutaj właśnie z Hatfield i zaczął swoje sprawowanie, swojej funkcji też w czwartek na tym samym spotkaniu, na którym ja byłem nominowany jako burmistrz powiatu Welin Hatfield.
5: Co sprawiło, że wybrano akurat ciebie na mera? Jakie ty masz pomysły na rządzenie tym właśnie kansilem?
6: Oj, teraz tak. Jeżeli chodzi o samą proces selekcji burmistrza, to tutaj tak to wygląda, że troszeczkę porównamy do tego, jak to się odbywa w Polsce właśnie w wyborach na przykład parlamentarnych, dlatego, że musiałem zostać wybrany na radnego, to najpierw, a później w ramach, nazwijmy to, tych różnych przetasowań politycznych w ramach samego kansilu zostałem jakby nominowany właśnie na pozycję zastępcy burmistrza, a później po pozycji zastępcy burmistrza zostaje się tutaj automatycznie, to jest wpisane w naszą konstytucję, burmistrzem Welin Hatfield. I to jest, jakbym porównał to, że tak powiem, z tą rzeczywistością na przykład polską, to jest tak, że ktoś zostaje na przykład posłem, ktoś tworzy rząd i później w ramach tych partii rządzącej wybierani są ministrowie. To jest na tej zasadzie. Czyli jak ja mam porównać troszkę swoją funkcję, to bym ją porównał do takiego marszałka Sejmu Polskiego.
5: To jest bardzo reprezentacyjna, że tak powiem, pozycja i jestem przekonany, że nasi rodacy po prostu urośli teraz. To na pewno będzie wielki sygnał, że jednak warto interesować się lokalną polityką, ponieważ już od lat mówimy o tym, że Polacy raczej niechętnie tutaj w Wielkiej Brytanii biorą udział w tym życiu publicznym. W Polsce jesteśmy bardzo rozpolitykowani, a tutaj w Wielkiej Brytanii jakoś tak cichutko, więc może to będzie jakiś impuls.
6: Tak też mam nadzieję, dlatego że mam nadzieję, że tutaj naprawdę nie chcę, żeby tutaj wyszło, że jakoś zajmuję jakieś takie aroganckie stanowisko, ale naprawdę liczę na to, że może ta rola i ta możliwość właśnie jeszcze głębszego działania na rzecz lokalnej społeczności zainspiruje innych do robienia rzeczy podobnych. Oczywiście nie każdy musi, że tak powiem, kandydować w wyborach do Rady Miasta. Można tą robić tą różnicę, jak to się mówi, czyli making a difference na wielu różnych płaszczyznach, ale mam nadzieję, że ten procesie społeczno-politycznym też więcej Polonii też się będzie w ten proces, że tak powiem, angażowało. I tak jak mówię, no bardzo się cieszę na przykład, że Łukaszowi się też udało wygrać z miejsca radnego, także cieszę, że jest teraz dwóch Polaków w Radzie Miasta, mimo tego, że jest kilka osób, które ma polskie korzenie, ale to druga, trzecia generacja, więc to są ludzie, którzy nawet nie mają polskiego paszportu. Także naprawdę piękny moment, nie ukrywam i cieszę się, że jestem pierwszym Polakiem, pierwszym Europejczykiem właśnie jako burmistrzem, więc naprawdę ciężki, ale taki myślę, że bardzo mocno intensywny rok przede mną i chcę go naprawdę wykorzystać na maksa, naprawdę na maksa po to, żeby naprawdę zrobić coś dobrego dla tej naszej lokalnej społeczności.
7: No tak, zwłaszcza tutaj na countryside, na prowincji, to nie jest takie łatwe. Ja pamiętam, że i w Londynie, przede wszystkim w Ealing mieliśmy już swoich majorów. Chyba w Islington też chyba mieliśmy swojego majora, ale to już było wiele lat temu. No ale wróćmy jeszcze do niedawnych wyborów. Partia, którą reprezentujesz, zawsze była tą trzecią. Teraz wygląda na to, że przy tych zmianach na scenie politycznej, no bardzo dobrze sobie poradziliście. Partia żółtych, że tak powiem, przyszła chyba druga w tych wyborach.
6: Bardzo dobre wyniki. No, nie ukrywam, że ta nasza partia Liberalnych Demokratów to jest taka partia troszeczkę właśnie, nazwałbym ją samorządową. Bardzo jest popularna w Wielkiej Brytanii właśnie, jeżeli chodzi o wybory do, powiedzmy, do rad gmin, czy na przykład powiatów. Nie przykłada się to zawsze na przykład na ten wynik dobry parlamentarny. Też wynika to właśnie, myślę, że z historycznych uwarunkowań, bo tutaj no, już przez wieki ludzie głosowali albo na Partię Pracy, na Partię Konserwatywną, chociaż tak jak Alek założyłeś i masz, myślę, że rację, na pewno ten duopolizm polityczny się zmienił i myślę, że następne wybory to będą pierwsze wybory w Wielkiej Brytanii, że naprawdę no, ten parlament naprawdę będzie wyglądał bardzo, bardzo inaczej. To znaczy, oprócz Partii Pracy, Partii Konserwatywnej, które już przewiduje, że raczej osiągną kiepski wynik wyborczy, te mniejsze partie, właśnie Partia Reform czy Partia Zielona, czyli Green Party, myślę, że sobie na pewno dużo lepiej poradzą, dlatego, że mieli też już te dwie partie mają bardzo dobry wynik w tych wyborach samorządowych. Także takie przedbiegi już widać, że ta sytuacja polityczna w Wielkiej Brytanii, ten krajobraz polityczny się naprawdę bardzo zmienia i ludzie chyba są zmęczeni właśnie rządzeniem tych dwóch partii, które przez tak wiele lat rządziły w Wielkiej Brytanii, na szczeblu lokalnym, ale też na szczeblu krajowym.
5: No i do rozmowy z Michałem Siewniakiem, naszym człowiekiem w gminie Welling Hatfield. Wrócimy już za kilka minut, tylko ja w tym momencie już odliczam. 3, 2, 1, 0, minęła godzina 10.
0: Albo godzina 9. Zależy, czy słuchacie nas z Polski, czy z Wielkiej Brytanii. Godzina 9 u nas na zegarach na czerwonym dywanie w studiu Londyn. 10, jeżeli słuchacie nas z Polski, w Polsce. W Warszawie jest Fryderyk Litwin, który realizuje naszą audycję. Z tej strony studio Londyn, z tej strony czerwony dywan, 33 stopnie Celsjusza. Dzisiaj nie, no prawie. 28 w tej chwili. Jejku, szykuje się nam heatwave. Z tej strony Iza Smolarek
5: oraz Aleksej Sławiński i bardzo, naprawdę wyobraźcie sobie, rozleniwione koty. Im się nawet nie chce wychodzić na ogród. Tak gorąco. Łapką już jeszcze w tym roku nie było.
0: Łapką przyciągają sobie miskę z wodą i piją sobie z łapki wodę. No tak, tak się zdarza. Tak się zdarza. Taka amplituda tutaj w Wielkiej Brytanii. Jeszcze kilka dni temu było 2 stopnie Celsjusza o poranku, a w tej chwili już jest 33, no jeszcze nie. Dobra, 28, kto da więcej. Co robicie w tej chwili, jeżeli jesteście w Wielkiej Brytanii, w jaki sposób spędzacie długi weekend? Piszcie do nas, kontaktujcie się z nami. Bardzo cenimy sobie wasze wiadomości. Iza Smolarek albo Aleks Słowiński, złapiecie nas na Facebooku.
5: No niewątpliwie. W każdym razie my do rozmowy z Michałem Siewniakiem wrócimy już za chwilę. Tymczasem zostawiam was w bardzo czułych rękach Chrisa DeBarge'a. Dla was Tender Hands, moi drodzy. Och, rozmaszcie się trochę, ponieważ z jednej strony Chris DeBarge potrafił grać bardzo, bardzo rockowo, ale bardzo często też pojawiały mu się takie bardzo sympatyczne balladki, które potrafiły ściągać majtki przez głowę niejednej osobie, która tego słuchała. Tymczasem właśnie te jego delikatne ręce, moi drodzy, dla was. Chris DeBarge, 2 minuty po godzinie 10:00.

0: Studio Londyn.
1: Audycja sfinansowana ze środków 1,5% podatku przekazanych przez darczyńców na cel szczegółowy.
2: Fundacja Salvatti.pl wspiera media.
3: No i tak na kilka chwil zostawiliśmy was w czułych rękach Chrisa DeBarga, który z jednej strony jest brytyjskim piosenkarzem, a z drugiej strony ma również to takie połączenie z drugą stroną naszego kanału angielskiego, właśnie tymi swoimi korzeniami trochę francuskimi. I faktycznie mamy również tutaj bardzo popularnego polityka w Wielkiej Brytanii, który co chwilę robi nam jakiś steer. Mam oczywiście na myśli Nigela Farage'a, jego obecnie partię Reform UK. W czym on nie
4: obecnie
3: był
4: obecnie partię, ponieważ tak, właśnie, ten polityk przeszedł przez wiele partii. Będziemy bardzo mocno patrzyli na to, co on robi. Będziemy patrzyli mu na ręce. Na pewno będziemy informowali o tym słuchaczy Radia Wnet. Tymczasem wracamy do rozmowy z naszym gościem Michał Siewniak, burmistrzem Welling Garden City i Hatfield. I ogromne gratulacje. To jest naprawdę sporo tutaj osiągnąć.
3: Szczególnie tutaj właśnie, w tym takim bardzo torysowskim miejscu.
4: Bardzo konserwatywnym.
3: Chociaż miejscu. Ja widzę, że tu też się dużo zmieniło. Wspomnieliśmy o Nigelu Farage'u, który wystawił swoich rycerzy i bardzo ładnie im tutaj poszło, ale zresztą poszło im bardzo ładnie w całej Anglii podczas niedawnych wyborów samorządowych. Wygląda na to, że no, na razie jest powód do świętowania, ale właśnie Nigela Farage'a obgadywaliśmy razem z Michałem podczas wczorajszej imprezy Polish Heritage Days w Hatfield. Wspomniałeś oczywiście Reform UK. Czy wydaje ci się, że Nigel Farage dowiezie w wyborach parlamentarnych? W końcu to dopiero za jakieś 2 lata, a my wiemy, że on raczej długodystansowcem to nie jest.
5: Zgadzam się. Dobre pytanie. Sam o tym bardzo dużo myślę. I jeżeli się w Wielkiej Brytanii nie zmieni się coś diametralnie, to mi się wydaje, że jest duża szansa, że pan Farage zostanie premierem. Według mnie to dla Polonii nie jest najlepsza, nie byłaby najlepsza wiadomość. Natomiast wydaje mi się, że jest duże prawdopodobieństwo, że pan Farage nie zostanie premierem sam jako premierem partii Reform UK i wydaje mi się, że będą potrzebowali mniejszego koalicjanta. Także jest według mnie wielce prawdopodobny scenariusz właśnie, że partia Reform UK podpisze jakąś umowę koalicyjną z partią konserwatywną. Chociaż nie ukrywam, tak jak podkreśliłem na samym początku, wybory będziemy mieli dopiero w 2029 roku, więc są 3 lata, więc naprawdę w ciągu 3 lat dużo się jeszcze może zmienić.
3: No niewątpliwie, chociaż ja pamiętam, że mimo, że tutaj koalicje są bardzo mało popularne, również i wy współrządziliście, kiedy konserwatyści kilkanaście lat temu doszli do władzy, zostaliście zaproszeni, więc żadnego scenariusza nie można tutaj jakoś pominąć.
5: Zgadzam się i to też ciekawa rzecz, dlatego że mi się wydaje, że Brytyjczycy ogólnie nie są przyzwyczajeni właśnie do takiego czegoś jak rządy koalicyjne. Tutaj, tak jak zwróciłem uwagę wcześniej, wiele lat rządów partii konserwatywnej, od powiedzmy 2010 roku, zmian nie było. Okej, był ten mniejszy partii koalicyjny, czyli moja partia Liberalni Demokraci, ale tych zmian ogólnie tak dużo nie ma. Natomiast ja, jak osoba, która się, nie wiem, urodziła w Polsce w 1989 roku, pamiętam ten okres transformacji, rządy SLD PSL-u, rządy AWS-u, powiedzmy z PSL-em, wielu innych tych rządów koalicyjnych jest w Polsce dużo, bo tych partii w Polsce jest dużo więcej, więc bardzo często jest tak, że właśnie tak jak mamy dzisiaj, przez partia rządząca jest w koalicji z kilkoma innymi mniejszymi grupowaniami, ale dlatego też myślę, że Brytyjczycy będą musieli się przyzwyczaić właśnie do robienia pewnych politycznych kompromisów, bo żadna z tych partii nie będzie w stanie stworzyć samodzielnie rządu.
3: No i teraz pytanie chyba najtrudniejsze. Jakie plany na następne miesiące, kiedy już cały ten kurz powyborczy opadnie?
5: Bardzo dobre pytanie i powiem tak, że w tym momencie jest mi ciężko cokolwiek zaplanować, dlatego że, o tym też my kilkakrotnie rozmawiali, w przeciągu 4, 5 do 6 tygodni rząd ogłosi decyzję, swoją decyzję w kontekście reformy samorządowej i ta reforma samorządowa spowoduje możliwość działania tych jednostek administracyjnych, które na pewno będą się zmieniały w ciągu 2 lat. Także niestety te najbliższe 2 lata będą, przewiduję, będą przede wszystkim, ten czas będzie spędzony właśnie na
3: reformie samorządowej.
5: Na reformie samorządowej.
3: Ale widzę, to się centralizuje właśnie, zejść w dół, idzie do góry.
5: Zdecydowanie, no więc dlatego mówię, teraz tak, u nas scenariusz jest kilka, jeden scenariusz jest tak, że nasze województwo, które ma 1,2 milionów mieszkańców, w tym momencie mamy 10 powiatów i mamy urząd wojewódzki, jestem radnym, burmistrzem powiatu Welling Hatfield i będzie prawdopodobnie tak, że całe nasze województwo zostanie podzielona albo na dwa duże jednostki integracyjne, albo na trzy, albo na cztery. I dlatego w tym momencie, myślę, że mogę to powiedzieć z pełną świadomością, ma miejsce taki troszeczkę taki marazm decyzyjno-polityczny, dlatego że wszyscy czekają na tą finalną decyzję, która zostanie podjęta przez rząd najpóźniej na początku lipca. Więc dopiero wtedy będziemy widzieli, jak jest ogólnie żywiąc plan działania, bo to zdeterminuje naszą możliwość właśnie robienia konkretnych rzeczy dla mieszkańców naszego powiatu albo tych, z którymi ewentualnie będziemy się łączyć, na przykład Stevenage albo w północnym Hatfordzie.
0: No, wygląda na to, że dzisiaj jest naprawdę gorąco. Jest fantastyczna pogoda, ale wakacje również w takim razie zapowiadają się bardzo gorąco.
5: Zdecydowanie. Urlop tylko tydzień i nie ukrywam, że teraz w tym roku wakacje raczej nie przewiduję, bo naprawdę będzie to bardzo intensywny rok. Cieszę się strasznie, jak powiedziałem na początku, że zostałem wybrany. To jest nasz wspólny sukces. Nie zawdzięczam tego sukcesu sam sobie, ale właśnie dzięki tej wspólnotowości, współpracy na tym szczeblu lokalnym, samorządowym, to powoduje naprawdę, że ta i polska społeczność, i ogólnie ta nasza społeczność na terenie Wellenhardt staje się silniejsza, mocniejsza i może bardziej zadowolona. Także mam nadzieję, że nie zabraknie mi energii, determinacji, żeby robić coś dobrego dla tych naszych ludzi tutaj na terenie Wellenhardt.
0: Bardzo dziękuję. Ja wiem, że ty teraz masz mnóstwo obowiązków. Robisz jako główna gwiazda kamer z fotografii. Każdy chce się z tobą sfotografować, nawet Iza nas w tym momencie fotografuje, więc ja już nie będę tobie czasu kradł, zwłaszcza, że widziałem, że całkiem nieźle prowadziłeś poloneza, całkiem nieźle prezentowałeś się na scenie.
5: Polonezem, Aleks, musieliśmy zacząć dzisiejszą imprezę. Polish Heritage Day, czy Dzień Dziedzictwa Kulturowego. Przepiękny polonez, cała grupa ludzi, która w tym polonezie uczestniczyła. Także naprawdę piękne świadectwo tego, co Polonia tutaj na terenie Wellenhardt też robi. Z tego jestem naprawdę na bardziej dumny.
0: Bardzo dziękuję. Dzisiaj naszym gościem był Michał Siewniak, polski mer Londynu, gminy Wellenhardt.
5: Bardzo dziękuję i pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Wnet.
3: No właśnie, rozmawiamy już na najwyższym szczeblu naszego councilu. Michał Siewniak naszym gościem, ale również i gospodarzem, ponieważ i on włączył się właśnie w organizowanie tego Polish Heritage Days. Każdy chce być zauważalny, między innymi nasza polska społeczność. Każdy chciałby rządzić światem, jak śpiewała grupa Tears for Fears, Everybody Wants to Rule the World. Bardzo znany, bardzo sympatyczny utwór, ale ja dla was również mam inny numer właśnie tej kapeli. Advice for the young at heart. Właśnie ta porada dla tych, którzy mają jeszcze dosyć młode serce. Ja przypominam sobie taką książkę Williama Cobbetta, Advice for the Young Boys, w której opisywał on swoje właśnie uwagi i swoje no, takie pomysły, jak młodzi chłopacy powinni się zachowywać dobre 200 lat temu. Zostawiam was z grupą Tears for Fears na 14 minut po godzinie 10.

0: Studio Londyn.
1: Audycja sfinansowana ze środków 1,5% podatku przekazanych przez darczyńców na cel szczegółowy.
2: Fundacja Salvatti.pl wspiera media.
3: Reklama.

0: po reklamie.
1: Studio Londyn.
2: Audycja sfinansowana ze środków 1,5% podatku przekazanych przez darczyńców na cel szczegółowy.
3: Fundacja Salvatti.pl wspiera media.

0: Posłuchaj Radia Wnet.
1: No właśnie, piękne słońce, niebo niebieskie, gorąco tutaj u nas, ale w moim sercu cały czas pada deszcz. Dla was Status Quo i gitarzysta grupy Queen, Brian May, jego niezapomniana i chyba nie do pomylenia gitara. No pięknie, pięknie, ludzie chodzą, uśmiechają się do siebie, słonko świeci, ale moje serce ciągle płacze.
2: Ciekawe, czy płacze serce Dominika Tarczyńskiego, którego nie wpuszczono do Wielkiej Brytanii 16 maja na manifestację. Zabroniono mu, właściwie odmówiono mu ETA, czyli tej takiej wizy czasowej, za którą się płaci chyba 20 funtów mniej więcej, ponieważ znalazł się na liście osób, które
1: mogą... Na liście prawicowców.
2: Nie, na liście osób, które mogą zagrozić systemowi brytyjskiemu.
1: Dobra, okej. Okay.
2: Wielkie manifestacje w Wielkiej Brytanii, manifestacja propalestyńska i manifestacja antyimigracyjna. Wszystko byłoby fajnie, wiesz, no dobrze, Dominik Tarczyński zrobił z siebie ofiarę, natomiast na swoich sieciówkach, w swoich socjalach umieścił film z wielkiej manifestacji i ten film polubiło prawie milion osób. Wielki, wielki film, wielka manifestacja, tylko że to jest taki trochę fake, wiesz? Ponieważ ta manifestacja u Dominika Tarczyńskiego, może on pomylił datę, to nie była ta manifestacja właśnie teraz, 16 maja 2026 roku, tylko to była manifestacja zorganizowana w ubiegłym roku.
1: No to bardzo interesujące, bo wiesz, ja poznałem Dominika Tarczyńskiego jeszcze właśnie w czasach, kiedy on mieszkał w Wielkiej Brytanii. Mieliśmy nawet przyjemność popracować przez jakiś czas w tym samym radiu internetowym, które mieściło się w samym sercu Ealingu. No i wtedy już mieliśmy okazję niejednokrotnie zdarzyć się ze swoimi wizjami, poglądami. Wiesz, przyglądam się bardzo mocno jego karierze i... No, wygląda na to, że wiesz, ja nie wiem, czy zwróciłeś uwagę, on kiedyś chyba nawet zapowiadał, że podczas kolejnych wyborów prezydenckich to on będzie kandydował, więc no, chłopak ma wielkie ambicje.
2: Będę liczyła głosy.
1: No dobra, ja wiem, że niektórzy to już te głosy liczą jeszcze do dzisiaj z poprzednich wyborów, więc to może jeszcze trochę potrwać. Ja nawet nie wiedziałem, że to może być fejkowe, wiesz, ten właśnie jego do przodu lwy, naprzód,
2: tak,
1: stańcie.
2: BBC pisze, że Tarczyński pokazał rzekę ludzi w Londynie, tylko że to nie ta rzeka. Pamiętacie, ta miza to jest ta rzeka ludzi.
1: No tu Iza w studiu Londyn i tam Iza właśnie w samym Londynie. No tak to czasami bywa. No niektórzy po prostu mają troszeczkę inne spojrzenie na naszą rzeczywistość. Każdy z nas się bardzo mocno różni, ale nie tylko Dominik Tarczyński padł ofiarą właśnie tych czystek, jeżeli chodzi o wjazd do Wielkiej Brytanii, ponieważ kilkorgu innym politykom odmówiono tego wjazdu i był to między innymi wielki supporter z Kanady, ale wcześniej również i jeden z szefów polskiej partii. No, bywa różnie teraz w Wielkiej Brytanii. Wypowiedź i przede wszystkim sterowanie możliwością wypowiedzi w Wielkiej Brytanii stoi pod znakiem zapytania. Anglia była jednym z pierwszych krajów, z pierwszych miejsc, w których wolność wypowiedzi była niejako wpisana w, nie powiem konstytucję, bo tutaj w Wielkiej Brytanii jakiejś sensownej konstytucji nie mamy, ale właśnie stąd się wziął Hyde Park, stąd się wzięły właśnie możliwości krzyczenia na siebie w parlamencie i robienia różnych rzeczy właśnie w imię wolności słowa. Dzisiaj ta wolność słowa wygląda troszeczkę inaczej.
2: W studiu Londyn Iza Smolarek i Aleks Sławiński. Tak, dwa umysły, trzy głosy. Ja jestem z tego drugiego głosu jednak, który mówi, że Dominik Tarczyński nie powinien wjeżdżać do Wielkiej Brytanii, ponieważ podżega do nienawiści.
1: Ora,
2: to jest po prostu
1: nie,
2: to.
1: No jedziesz w zupełnie niewłaściwą stronę. Każdy powinien mieć prawo do tego, żeby się wypowiedzieć, obojętnie czy to jest lewak, czy prawak.
2: Widziałeś jego występ?
1: Wiesz co, no ja już niejednokrotnie jego występy widziałem pod różnymi innymi względami.
2: Tommy Robinson z Battle of Britain, wielki manifest 16 maja. Widziałeś występ Dominika Tarczyńskiego?
1: Nie, bo mnie tam nie było. Mieliśmy tam pojechać, ale fizycznie tam się nie znaleźliśmy. Jednakże o tym mówiliśmy, no jednakże wiesz, ta miłość, nienawiść, to są te uczucia i te właśnie emocje, którymi najłatwiej sterować. O tym między innymi śpiewała grupa Erasure, I love to hate you, no uwielbiam ciebie nienawidzieć. I wydaje mi się, że dzisiaj na ten nasz świat polityczny jak najbardziej to się przekłada. Zostawiam więc was z tymi dwoma sympatycznymi panami.

0: Love to Hate You, czyli tak z jednej skłonności w drugą.
1: Nienawidzieć ciebie, taki związek właśnie.
0: Jeszcze
1: też,
0: nie mówimy w tej chwili o polityce w Wielkiej Brytanii, za chwilkę będziemy mówili, natomiast dostajemy od słuchaczy, od was informację, że stoicie w korkach. Jadąc na wielkie wasze wakacje tutaj w Wielkiej Brytanii, czyli na long weekend, wszyscy Brytyjczycy, wszyscy Polacy, wszyscy tutaj starają się dostać nad wodę, żeby troszeczkę uszczknąć tej pięknej pogody. 28 stopni w tej chwili, będzie 33. Uważajcie na siebie.
1: Ja się donikąd nie wybieram na razie. Posiedzę sobie troszeczkę, przejdę się być może na krótkie spacerro w plenerro, ale na ten właśnie mój codzienny spacer wybiorę się dopiero wieczorem, tak jak wczoraj. Wiesz, najpierw mieliśmy przyjemność spotkać kilka osób. Przypominamy tym, którzy jeszcze dzisiaj nas nie słyszeli, że byliśmy wczoraj na Polish Heritage Days na rynku w Hatfield, gdzie spotkaliśmy m.in. Iwonę Pniewską, dyrektor KĘ, nie lubię feminitywów, Polskiej Szkoły Sobotniej w Hatfield, w Welling Garden City. Również spotkaliśmy Michała Siewniaka, który zaledwie kilka dni temu został majorem, merem naszej gminy. Spotkaliśmy też wiele innych fantastycznych postaci, ale oprócz tego, właściwie ja jeszcze miałem później wieczorną imprezę, Iza jakoś tam się nie pojawiła. Nasi Next Door Neighbors, czyli sąsiedzi właśnie zza płotu, zaprosili nas na fantastyczną imprezę urodzinową, na której najbardziej zainteresowany moją osobą był ich pies, więc cały czas się z nim tam kumplowałem, pogadałem troszeczkę z właścicielem domu. Oni akurat robili imprezę urodzinową swojego syna, bardzo miła impreza. Z tego co wiem, oni jeszcze dzisiaj wieczorem będą robili barbecue, więc też będziesz miała
0: tak
1: możliwość...
0: Tak zwane Barbie.
1: Tak to się tutaj nazywa. Wydaje mi się, że głosu mi zabrakło.
0: Tak. Bardzo mi się podoba Next Door Neighbor, tłumaczony z twojego, jako sąsiedzi zza płotu.
1: Bo to chyba tak właśnie brzmi, nie?
0: No to Alex, w takim razie idź, recover twój głos, a my sobie posłuchamy muzy.
1: Właśnie próbuję znaleźć dla was coś właśnie na temat
0: wakacyjnego.
1: Sąsiadów. Dobra, jeżeli chodzi o wakacje, wakacyjne dziewczyny, pamiętamy jak o tych dziewczynach fantastycznie śpiewała grupa The Beach Boys, California Girls. Ten numer później skoverował między innymi były wokalista grupy Van Halen z jeszcze lepszym wideoklipem, ale faktycznie jeżeli chodzi o same dziewczyny, podobno dziewczyny posiadają tę miłość. One są roznosicielkami miłości i o tym śpiewa dla was Andrew Double K.

0: No i okazuje się, że nie znasz czasu i godziny. Brytyjska rozgłośnia Radio Caroline przeprosiła w środę za nadanie fałszywego komunikatu o śmierci Karola III. Szef radia tłumaczy to błędem komputerowym. Okazało się, że media uruchomiły specjalny alert o śmierci Karola III.
1: No wiesz, faktem jest, że król Karol III ma już swoje lata, więc różnie może być z jego zdrowiem, z jego życiem. Jak wiemy, już pod koniec czerwca będziemy obchodzić rocznicę jego urodzin, mimo że on sam się urodził w listopadzie dopiero, ale właśnie pod koniec czerwca będziemy mieli wielkie, wielkie świętowania. Nie wiem, czy czasami nie wypadnie nam wtedy znowu jakiś kolejny bank holiday, czyli dłuższy weekend, a zaraz na drugi dzień ma się odbyć świętowanie w Wielkiej Brytanii Dnia Ojca. Sobie wyobraź, że no to może być całkiem niezłe melo.
0: Natomiast ta procedura w Wielkiej Brytanii jest uruchamiana właśnie wtedy, kiedy umiera monarcha.
1: No ale myślałem, że to radio BBC, czy telewizja BBC ma wyłączność radio na to, żeby Caroline być pierwszymi.
0: Tak? Powiedziało tak. No. Że umarł Karol III. Czy możemy wierzyć Radiu Caroline? Możecie wierzyć Radiu Wnet. Bądźcie z nami, słuchajcie.
1: My dementujemy was. Tego typu fake news, moi drodzy. Jeszcze przed kilkunastu minutami na naszej antenie pojawił się Brian May, gitarzysta, słynny gitarzysta grupy Queen, czyli bardzo, bardzo royalistycznej kapeli, razem z grupą, którą bardzo, bardzo lubiłem, kiedy byłem dzieciakiem i nawet grywałem ich numery, ponieważ bardzo, bardzo łatwo się je grywa jedną łapką, więc moi drodzy, wstańcie. Powstańcie i niech długo żyje nam król. Moi drodzy, dla was po raz kolejny Brian May prosto z koncertu.

0: mi drodzy, fajerwerki, konfetti, niech długo żyje nam nasz król, który w sumie jest takim królem troszeczkę bezobjawowym. Większość władców, którzy tylko dorwą się do korony i tronu, pierwsze co robią, to wybijają swoje monety, wybijają swoje znaczki pocztowe i po prostu robią wielki stir wokół siebie. Wyobraźcie sobie, że nawet skrzynki na listy, skrzynki pocztowe, każdy władca swoje własne miał. Jak widać, król Karol III jakoś tak nie za bardzo jest aktywny, jeżeli chodzi o tego typu właśnie pokazywanie swojej władzy, zaznaczanie terenu, że tutaj jestem. Wydaje mi się, że w przyszłości być może właśnie te banknoty, bo monet jeszcze swoich nawet nie bije. Wyobraźcie, on już jest królem od kilku lat. Nie widziałem jeszcze nigdy monety z podobizną króla. Widziałem co prawda bilon, piątki, dziesiątki, dwudziestki chyba jeszcze nie widziałem z jego podobizną. To może być kiedyś wartościowe. Jeżeli kiedyś w ręce wpadnie wam jakiś pieniądz albo znaczek z podobizną obecnego władcy, no moi drodzy, kiedyś to może trochę kosztować.
1: Tymczasem skandal, kolejny skandal na dworze królewskim. Były książę Andrew, a właściwie w tej chwili nazywany Andrew Mountbatten Windsor, został podany w weryfikacji i okazało się, że zanim w 2001 roku mianowano go na stanowisko wysłannika do spraw handlu w Wielkiej Brytanii, nie sprawdzano go. Co więcej, królowa Elżbieta II naciskała wtedy na powołanie syna na to stanowisko, czyli on przeszedł bez weryfikacji na to stanowisko i następnie wykorzystał swoją rolę do tego, żeby przekazywać informacje między Jeffreyowi Epsteinowi.
0: No to jest bardzo interesujące, o tym dobrze wiemy właśnie, że między innymi z tego powodu Andrew przestał być księciem, ponieważ no, jego historia związana z Epsteinem była bardzo zawiła, że tak powiem. I o tym bardzo wiele mówiono w Wielkiej Brytanii właśnie przez to, że tych ich jakieś znajomości były takie bliskie, no nie pomogły mu w pozostaniu na tym, no nie wiem, royalistycznym sposobie życia. Jak wiesz, król odebrał mu mieszkanie, w którym on przebywał i nie musiał zbyt wiele tam płacić, a to była jednak royalistyczna chawira, powiem bardzo mocno kolokwialnie. I bardzo, bardzo wiele innych rzeczy Andrzeja ominęło właśnie przez te jego dziwne związki na pograniczu polityki, życia seksualnego, życia moralnego, ale nie jest przecież jedyną osobą w rodzinie królewskiej, której tak trochę nie wyszło. Niektórym wydaje się, że są nietykalni i bardzo mocno mogą się na tym przejechać. No, tak czasami bywa, że wydaje nam się, że jesteśmy nie wiadomo kim, a nagle w pewnym momencie wychodzi na to, że prawo i przede wszystkim zwykła obyczajność nakazuje nam, że powinniśmy jednak zachować się troszeczkę inaczej. No, jak widzimy, nawet i w polskiej polityce niektórzy myślą, że są nietykalni, że mogą robić co chcą. No, poczekajmy jeszcze kilka miesięcy, kilka lat, kiedy po prostu zmieni się małe co nieco w Polsce. My tymczasem uciekamy do przodu. Moi drodzy, słońce mamy bardzo, bardzo w tym momencie gorące. Mamy wiele słońca, ale czasami okazuje się, że nawet w taki deszczowy dzień pojawia się słoneczko, które potrafi nam troszeczkę humor poprawić. Dla was Spinal Tap i właśnie to słońce, które wychodzi po deszczu, bo ja wierzę w to, że naprawdę będzie lepiej. Kiedyś tego słońca będziemy mieli więcej, nawet w taki rainy day. Dla was Spinal Tap i Rainy Day Sun.

0: 101 i 1 FM.
1: Z Lublina pochodzi nasz dzisiejszy gość antenowy. Przypomnijmy, rozmawialiśmy na naszej antenie z Michałem Siewniakiem, majorem, główną postacią naszego samorządu w gminie Welling Hatfield, który został ogłoszony majorem zaledwie w miniony czwartek. Ale również w dzisiejszej audycji rozmawialiśmy z Iwoną Pniewską, która jest dyrektorem Polskiej Szkoły Sobotniej w Welling Garden City. Nie rozmawialiśmy bez powodu, albowiem właśnie wczoraj w Hatfield odbywały się dni
2: Polish Heritage Days. Tak, Dni Dziedzictwa Kulturowego w Wielkiej Brytanii.
1: No tak, i mieliśmy okazję obejrzeć i pokazy karate, i pięknego poloneza, a nawet mieliśmy okazję zobaczyć poloneza fizycznie, ponieważ stare polskie samochody również były gośćmi tam na tym marketplace. Kilka maluchów i jeden polonez.
2: Polonez zapieksy, powiedziałeś, że ja robię lepsze zapiekanki.
1: No tak, no wiesz, no ja wiem, że ty jesteś całkiem niezłą kucharką, więc zapędzam cię już za chwilę z powrotem do kuchni. Tymczasem już zwiń ten nasz czerwony dywan.
2: Zwijamy czerwony dywan i zapraszamy was do słuchania w kolejną niedzielę od godziny 9 w Polsce, od godziny 8 w Wielkiej Brytanii. Naszym realizatorem był Fryderyk Litwin. Ogromnie dziękujemy za realizację i dziękujemy za słuchanie. Czerwony dywan, bardzo gorący czerwony dywan, 33 stopnie to ta temperatura, której dzisiaj oczekujemy w Wielkiej Brytanii, przynajmniej w tym miejscu, gdzie znajduje się Studio London. Dziękujemy za słuchanie i życzymy pięknej niedzieli i dobrego poniedziałku. Z tej strony Iza Smolarek
1: oraz Aleksy Sławiński. No i zostawiamy was z dobrym, starym Bruce'em Springsteenem. Dla was Murder Incorporated. Może być naprawdę niebezpiecznie. Do usłyszenia i miłej niedzieli.
2: Do usłyszenia.

0: Studio Londyn.
1: Audycja sfinansowana ze środków 1,5% podatku przekazanych przez darczyńców na cel szczegółowy.
2: Fundacja Salvatti.pl wspiera media.
3: Autopromocja.
4: Festinalente, czyli spiesz się powoli.
5: Rozmowy o sztuce, kulturze i o wszystkich rzeczach oczywistych, o których zdążyliśmy zapomnieć.
4: Pomnożyliśmy nasze dobra, ale zredukowaliśmy wartości. Dlatego czytamy za mało książek, a telewizji oglądamy zdecydowanie za dużo. W każdą niedzielę o godzinie 15 opowiemy o wybranych książkach z perspektywy młodych artystów. Kiedy spieszysz się powoli, pozostaje ogrom przestrzeni na obcowanie z drugim człowiekiem i sztuką. Taką przestrzeń zapewnia audycja Festinalente.
6: Audycję będą prowadzić dla Państwa Igor Toporowski
5: i Tymoteusz Dąbrowski. Zapraszamy.
7: Prawdziwi ludzie. Prawdziwe historie. W reportażach Fundacji Głos Ewangelii.
8: W najbliższą niedzielę w Radiu Wnet o godzinie 12.45.
9: Szybciej, wyżej, dalej. Kto pierwszy, drugi, trzeci, a może ostatni? Analiza zwycięstw, ale też porażek, motywacji, sportowych charakterów. Czy więcej talentu, a może pracy decyduje o końcowym wyniku? Te i inne tematy w audycji Porozmawiajmy o sporcie. W każdą niedzielę od godziny 18. Grzegorz Milko, zapraszam.
3: To była autopromocja.

0: 17 piętro. Pokój przebojów. 17 muzycznych hitów z lat 2009-2026 według Tomasza Wybranowskiego.
1: Tak orzeczył redaktor Wybran, szef muzyczny naszej stacji, która wkracza za chwilę w 18 rok istnienia. 17 rocznica zobowiązuje do tego, by też muzycznie powspominać. I teraz stacja z roku pańskiego 2020. Marek Dyjak i piękny instalator. Marek, mój przyjaciel, należy do tych artystów, którzy nie śpiewają piosenek, oni je przeżywają. Jego głos brzmi jak człowiek po długiej drodze, jak ktoś, kto widział ciemność, ale mimo wszystko nadal wierzy w światło. Piękny instalator zaś to nagranie, które wyrasta z polskiej codzienności, tej zwyczajnej, roboczej, uczciwej, nie z salonów, nie z modnych scen, z życia po prostu. I właśnie dlatego tak mocno pasuje do historii Radia Wnet, bo Radio Wnet przez 17 lat zawsze było po stronie ludzi, którzy budują Polskę codzienną pracą, po stronie tych, którzy często się nie pokazuje, których wręcz przeciwnie, zamyka się w lamusie, bo na pierwszych stronach gazet celebryci, znani z tego, że są znani, a zamyka się instalatorów, kierowców, rolników, nauczycieli, małych przedsiębiorców, ludzi, którzy rano wstają i robią swoje i tworzą Polskę. Piękny instalator ma w sobie godność zwykłego człowieka, przecież radio także jest trochę rzemiosłem. Trzeba wcześniej wstać, trzeba jechać przez Polskę, trzeba to i owo przeczytać, trzeba słuchać ludzi, trzeba umieć też uszanować ciszę i słowo. A Marek Dyjak od lat pozostaje artystą osobnym. Nie próbował nigdy dopasowywać się do mód i salonów, śpiewał po swojemu, o samotności, miłości, upadkach i nadziei. Jego twórczość zawsze była bardzo polska, w najlepszym znaczeniu tego słowa, zanurzona w doświadczeniu zwykłego życia. W knajpie przy dworcu, gdzieś pośród nocnej rozmowy, w człowieku, który wraca zmęczony z pracy. A tekst Janka Kontraka znamienny i opisuje smutną polską rzeczywistość z politykami bez właściwości i honoru. Zawsze to powtarzam i w Radiu Wnet mogę tak mówić. I właśnie dlatego ta piosenka mogłaby zabrzmieć podczas rocznicy Radia Wnet wyjątkowo mocno. Bo Wnet także nigdy nie próbowało być modne za wszelką cenę. Zawsze jesteśmy wierni swoim wartościom i Polsce, tradycji, wolności słowa, konserwatywnemu myśleniu o wspólnocie i odpowiedzialności. Ale konserwatyzm Radia Wnet nigdy nie oznacza zamknięcia, raczej pamięć, szacunek dla korzeni, przekonanie, że nowoczesność bez pamięci staje się pusta, dlatego reporterzy, dziennikarze Wnetu jeżdżą przez lata do małych miejscowości, wielkich miast i wsi, tam, gdzie nadal pamięta się historię rodzin, lokalnych bohaterów i znaczenie słów ojczyzna, dom, uczciwość. A piękny instalator brzmi trochę jak Polska widziana z drogi krajowej późnym wieczorem. Światła stacji benzynowej, deszcz na szybie, ciepły głos płynący z radia i poczucie, że człowiek mimo wszystko nie jest sam. A radio, Radio Wnet ma moc niezwykłą. Towarzyszy ludziom wtedy, gdy pracują, jadą, martwią się albo po prostu milczą. Tak samo jak Polska nie mogłaby istnieć bez swoich małych miast, prowincjonalnych ulic, rodzinnych warsztatów i ludzi, którzy każdego dnia wykonują swoją codzienną pracę najlepiej jak potrafią. Radio Wnet zawsze umiała takich ludzi zauważyć. Może właśnie w tym tkwi sens radia Krzysztofa Skowrońskiego. Nie w modzie, ani w pogoni ze chwilową popularnością, tylko w obecności. Tak jak dobra piosenka słuchana nocą podczas długiej podróży przez Polskę. Rok pański 2020. Marek Dyjak, piękny instalator. Wspomnienia Tomasza Wybranowskiego. Te muzyczne.

0: 17 piętro.
1: www.wnet.fm. Reklama.
2: Lato w Half Price.

0: jak lawa.
1: Gen wolności.
2: Młodzież w walce z komuną.
3: Fundacja Skrzydła Sztuki i twórcy spektaklu Seminarium Diabła zapraszają na pełną młodzieńczej ekspresji muzyczną opowieść o walce kilku pokoleń młodych Polaków z systemem komunistycznym. Historia Kordiana i Mickiewiczowskich dziadów oraz żołnierzy wyklętych połączona ze wspomnieniem Grzegorza Przemyka, Emila Barchańskiego i wielu innych bezimiennych, którzy nigdy się nie poddali.
2: Bo to nie będzie opowieść o ofiarach.
1: To będzie opowieść o wojownikach.
3: Zapraszamy na premierowy pokaz 31 maja o godzinie 17. Scena Stygmat w Warszawie.
2: Wszystkie potrzebne informacje znajdziecie na facebookowym profilu Gen Wolności, Młodzież w walce z komuną albo Fundacji Skrzydła Sztuki.
4: Bo dziś nie chodzi o nas, tylko o was, o młodych.
5: Po reklamie.
6: Radio

0: I z tego 17 piętra schodzimy. Jesteśmy przy kościele dominikańskim. Tu trwa jarmark dominikański, Dominikańska 2, Służew nad Dolinką. Zapraszamy Państwa bardzo serdecznie nie tylko do naszego stoiska, które tutaj jest, kubeczki przywiezione z Bolesławca, koszulki, torby, ale też w ogóle na jarmark. Tu jest bardzo piękna, bardzo uroczysta atmosfera, tak jak uroczysta była msza święta w kościele dominikanów, zesłanie Ducha Świętego, rzeczywiście modlitwa do Ducha Świętego, dary Ducha Świętego, to wszystko napełniło nas taką radością, tak jak radością napełnia nas słońce i pogoda, która jest dzisiaj w Warszawie, ale tutaj na jarmarku dominikańskim można znaleźć cień, piękne drzewa w okolicach klasztoru dominikanów i w ogóle jest miło i przyjemnie, szczególnie, że podchodzą od czasu do czasu do nas słuchacze. A ja podejdę do pani. Dzień dobry pani.
1: Dzień dobry.
0: Czy przypadkowo pani zatrzymała się przy tym stoliku i przy naszych koleżankach?
1: Akurat zatrzymałam się dlatego, że jest motywem przewodnim żyrafa, a córka jest wielbicielką żyraf.
0: Ma pani, to może też będzie wielbicielką Radia Wnet w takim
1: może
0: razie.
1: Akurat, chętnie posłuchamy.
0: Dobrze, koszulka spodoba się córce czy nie?
1: No na razie będzie za duża, bo to 3-latka.
0: 3 lata ma. Jak ma się 3 lata, to rzeczywiście jest się wielbicielem żyraf. Mamy żyrafę, mamy żółtą łódź podwodną, ale też mamy studentów. Kawiarenka studencka jest tuż około naszego stanowiska. Podejdę na chwilę, żeby się studentów zapytać na żywo Radio Wnet. Dzień dobry, pan odbiera telefon. Zobaczymy, czy studenci mają odwagę, żeby opowiedzieć o tym, co w studni się dzieje.
2: W studni się dzieje bardzo dużo. Dzisiaj akurat jesteśmy na jarmarku i tutaj serwujemy ciasta, lemoniady, tosty, gofry. A na co dzień, codziennie się spotykamy w studni. Mamy różne spotkania, albo biblijne, albo też są ogniwo, gdzie na przykład rozważamy jakieś prawdy wiary, teologiczne zagadnienia. Mamy spotkania z gośćmi różnymi i z kościoła, ale też spoza kościoła, jakimiś naukowcami, dziennikarzami, artystami. Także dużo się dzieje bardzo.
0: I studnia jest dla studentów, którzy z jakiegoś powodu lubią dominikanów.
2: Tak, no jest to duszpasterstwo dominikańskie, więc jesteśmy w tym nurcie dominikańskim i jest to dla ludzi, którzy po prostu szukają środowiska takiego wierzącego w wspólnych wartościach jakichś.
0: Jak wielu studentów jest w studni?
2: Ilu?
0: Jak wielu, tak. 100, 200,
2: no myślę, że tak stale się przewija nas setka, a czasami jest nas jeszcze nawet więcej.
0: No dobrze, tu są rozmaite koktajle, tu są ciasta kupione w Biedronce?
2: Nie, tutaj większość ciast jest zrobionych przez studniowiczów, także przez naszych ojców duszpasterzy, także większość ciast jest zrobiona przez nas.
0: I na co zbieracie?
2: Zbieramy na cały rok naszej działalności, na wyjazdy, na to, żeby w studni były najpotrzebniejsze rzeczy, od papieru toaletowego do jakichś, nie wiem, ewentualnie czasami jakichś picia, jedzenia na jakieś potańcówki i tak dalej.
0: Są potańcówki?
2: Tak, są imprezy, jak najbardziej. Mamy też czasami bale karnawałowe, czasami jakieś tematyczne imprezy, także dużo się bardzo dzieje.
0: A co studiujesz?
2: Położnictwo.
0: Tak?
2: Tak.
0: Ciężka sprawa.
2: Nie, no, piękna, ale...
0: Przede wszystkim piękna.
2: Tak, trochę też ciężka, to prawda.
0: Wszystkiego dobrego.
2: Dziękuję.
0: Dobrze, to wędrujemy w takim razie dalej. A pan co studiuje?
3: Dzień dobry, ja studiuję automatykę i robotykę, jestem na ostatnim semestrze.
0: I dlaczego pan jest w studni?
3: Do studni mnie głównie ściągnęli moi koledzy z liceum. Od tego momentu jakoś tak złapałem bakcyla. Mam tu super ludzi, super towarzystwo, miejsce, w którym mogę rozwijać siebie, rozwijać swoją wiarę. No i być z osobami o podobnych wartościach. I to bardzo cenię.
0: A nazwijmy ten bakcyl.
3: Jeszcze raz?
0: Nazwijmy ten bakcyl. Powiedział, złapałem bakcyla.
3: Złapałem bakcyla ze względu na to, iż mamy tutaj dosyć dużo... dużo różnego rodzaju spotkań, w których możemy albo poznać Pismo Święte, albo poznać filozofię. Jest to miejsce, w którym mamy taki bardzo mocno bezpośredni kontakt z ojcami, dotyczący tego, iż możemy pytać. Ja na przykład, będąc w kościele parafialnym, miałem poczucie, że ci księża są tacy trochę odlegli, że nie mam za bardzo możliwości tak po prostu podejść, zapytać, a tutaj mamy taką osobistą relację z tymi ojcami, dzięki czemu mamy łatwiejszy dostęp do tego. Przy okazji mamy dużo różnych akcji, jak chociażby właśnie organizacja Jarmarku, gdzie możemy jakoś kształcić swoje postawy oraz kształcić umiejętności takie społeczno-przedsiębiorczo.
0: A jak to przekładasz? Bo studnia, rozumiem, życie we wspólnocie. Jak to przekładasz na życie codzienne ze swoimi kolegami ze studiów? Czy masz takie rozmowy na temat wiary?
3: Jeżeli chodzi o rozmowy o wierze, ja bardzo często staram się tak plus minus zaczepić kogoś. Jak widzę, że ktoś kołysze się wokół właśnie takich informacji czy tam wiary, myślę, że dzięki temu można tak złapać kontakt i potem rozwinąć go. Więc w ten sposób to robię, jeżeli chodzi o kolegów ze studiów. Ja nie staram się za bardzo im wtłaczać, nawracać czy coś, ale bardzo łatwo jest podejść, zapytać, powiedzieć o swoich doświadczeniach.
0: Zachęcam też, żeby do studni Radio Wnet trafiło. Udało ci się kiedyś posłuchać Radio Wnet?
3: Tak, udało mi się. Słynny wywiad z panem Grzegorzem Braunem.
0: To?
3: Tak. I jeszcze nasza koleżanka w ogóle robiła u was praktyki, więc dostałem polecajkę, żeby posłuchać, co tam się
0: działo. No i co, było takie to trudne i takie bolesne?
3: Bolesne?
0: No w sensie słuchanie. Takie.
3: Nie, no gdzie? Super radio.
0: Dobrze. Dziękuję bardzo. Dziękuję wszystkiego bardzo. Dobrego, ale tu są wspaniałe zapachy, bo rozumiem, że robicie też gofry. Czy to jest pana premiera, jeśli chodzi o gofry?
4: Nie, tak. Pierwszy raz robię gofry tutaj na taką dużą skalę. Jest dla mnie to nowe doświadczenie, ale tutaj wraz z pomocą moich znajomych, kolegów, duszpasterzy, mam nadzieję, że damy sobie radę.
0: Zesłanie Ducha Świętego, więc na pewno ci się uda, bo to jest na pewno pomocne dzisiaj. Dzień dobry panu, a pan co studiuje?
5: Otóż ja studiuję matematykę i analizę danych na Politechnice Warszawskiej.
0: Po co?
5: A słyszałem, że w przyszłości może się przydać tego typu kierunek, także stąd ten wybór.
0: Wierzysz w to, że opanujemy sztuczną inteligencję, czy ona nas opanuje?
5: No, to jest dobre pytanie, na pewno trudne, może trochę filozoficzne. Szczerze mówiąc, nie czuję się na tyle jeszcze w tych tematach biegły, żeby tutaj udzielić jakiejś satysfakcjonującej odpowiedzi, więc... Chyba w ten sposób to zostawię.
0: Ale działasz. Matematyk, informatyk działa w studni.
5: Tak. Faktycznie student matematyki, tak, natomiast gdzieś po godzinach tutaj zajmuję się różnymi rzeczami w studni również.
0: Bardzo. I tańczysz?
5: A zdarzyło się parę razy, także tak.
0: Dziękuję bardzo. Zachęcam Państwa, jak będą Państwo tutaj na Jarmarku Dominikańskim, na ulicy Dominikańskiej 2, to zachęcam do tego, żeby Państwo odwiedzili studnie. Rzeczywiście wspaniałe ciasta. Radio Wnet na żywo. Szczęść Boże.
6: Szczęść Boże.
0: Zesłanie Ducha Świętego. W jaki sposób Duch Święty może nas wzmocnić?
6: Po pierwsze, przez swoją obecność. Bóg jest tym, który jest niezawodny, jest w przeszłości, teraźniejszości i przyszłości, a przychodzi do nas przez Ducha właśnie w taki sposób, że jest nieograniczony poprzez czas, przestrzeń, no a w konkrecie wzmacnia nas poprzez swoje dary.
0: A kiedy Ojciec odczuł ten dar Ducha Świętego? Kiedy zapukał Duch Święty? Bo to jest łaska przecież.
6: To długa historia, dlatego że ja w zakonie jestem od 24 lat i to nie jest tak, że to jest jednorazowe doświadczenie, tylko to jest doświadczenie, w którym Pan Bóg pokazuje, że jest. I czasem to jest takie doświadczenie, jak w przypadku Eliasza, że to jest coś bardzo delikatnego, takiego, że właściwie trzeba się temu przyjrzeć, a czasami jak ta radość na przykład wynikająca z, nie wiem, choćby nawet z doświadczenia głoszenia, jakiejś rekolekcji, jakiegoś, nie wiem, pięknej spowiedzi, jakiegoś doświadczenia, radości, dzielenia się wiarą, no wtedy to jest coś bardzo konkretnego, bardzo namacalnego i to wtedy przychodzi z mocniejszym doświadczeniem.
0: Dominikanie pewno wzmocnieni i wiarą, i Duchem Świętym potrafią przyciągnąć młodzież do siebie, a to nie jest taka prosta sztuka w XXI wieku.
6: To znaczy, ja bym nie przyspisywał samemu sobie.
0: Może przesadziłem. A, dobrze.
6: Trzeba być trochę w tym wszystkim pokornym. Młodzież jest wspaniała i młodzież szuka Pana Boga. I Pan Bóg najpierw daje w ich sercach doświadczenie tego, że chcą szukać wspólnoty, chcą szukać obecności Pana Boga, znajdują siebie, potem szukają dobrego środowiska, a my próbujemy to środowisko stworzyć. No i to jest taki, bym powiedział, konglomerat różnych okoliczności, szczęśliwych okoliczności.
0: To na zakończenie naszej krótkiej przygody, krótkiej rozmowy i krótkiego poznania proszę zachęcić słuchaczy radia z Warszawy, żeby przyszli tutaj na Jarmark Dominikański.
6: Zapraszam wszystkich na jarmark. Dzieje się bardzo dużo i dzieje się od samego rana do samego wieczora. Wszystkich spragnionych dobrej zabawy, obecności, dzielenia się radością wiary. Tych, którzy potrzebują znaleźć jakiś fajny prezent w postaci książki, tych, którzy chcą spróbować dobrych ciast, tych, którzy chcą się pobawić z nowicjuszami w różnego rodzaju zabawy, nie wiem, tych, którzy po prostu rodzinnie chcą pięknie spędzić niedzielę, zapraszamy.
0: A do tego jeszcze informacja, którą szukają ludzie bardzo często, czyli mobilizacja, msze święte są o której dzisiaj w niedzielę?
6: Więc one są przez cały dzień, od godziny 8 do godziny 20.15. Ja zapraszam na 20.15, bo jestem duszpasterzem akademickim, więc zapraszam na tą naszą ostatnią mszę świętą tutaj.
0: Bardzo serdecznie. Bóg zapłać. Dziękuję bardzo za rozmowę. A my wracamy do naszego stolika żyrafy. Konrad Mędrzecki jest tutaj, ale nie wiem czy... Nie, ja sobie, proszę Państwa, wyruszę. Zobaczę, co tutaj się dzieje na tym jarmarku wnet. Są żyrafy, koło mnie jest Józef Skowroński. O, jest człowiek z żyrafą. Dzień dobry, dzień dobry. Masz bardzo ładną koszulkę.
7: Bardzo dziękuję.
0: Bo to jest żyrafa, logo Radia Wnet. A powiedz, co lubisz, czym się zajmujesz?
7: Lubię historię i bardzo lubię sobie historię, tą swoją wiedzę o tym powiększać, o historii.
0: Czyli czytasz książki?
7: Tak.
0: Lubisz czytać?
7: Tak, bardzo lubię.
0: Czy to jest bardzo typowe? Do której klasy chodzisz?
7: Do siódmej chodzę i dla siódmoklasistów to nie jest zbytnio typowe tak dużo czytać.
0: Ale ty lubisz, wolisz, jakbyś miał do wyboru. Leży telefon komórkowy, bardzo z dostępem do internetu, do wszystkich aplikacji, a obok leży książka o historii. Jaka część historii cię najbardziej?
7: Druga wojna światowa.
0: Leży książka o II wojnie światowej, to co wybierasz?
7: Książkę.
0: Wybierasz książkę, to gratuluję, ale na pewno lubisz i zbliżają się wakacje. Ty masz też piękną koszulkę, ale to nie są żyrafy. Co to za zwierzątka?
8: Lemury.
0: To są lemury? Lubisz lemury?
8: Tak.
0: A dlaczego? Bo są miłe, sympatyczne, bo potrafisz z nimi porozmawiać?
8: No, nie mogę porozmawiać, ale są słodkie.
0: To prawda, ale też słodkie są tutaj gofry. Pewno zaraz zjesz gofra z truskawkami, tak?
8: No.
0: Dobrze, bardzo ci dziękuję za rozmowę. To była rozmowa, której słuchali Państwo na żywo. Przypominam, jesteśmy na jarmarku dominikańskim, Dominikańska 2 i tak sobie będziemy wędrować, żeby zobaczyć. Tutaj są książki, tutaj jest człowiek, szuka płyt. Jakich, przepraszam bardzo, jakie płyty tutaj można znaleźć i czego pan szuka w tych zbiorach?
9: Ja szukam tego, czego moja żona chciałaby, żebym nie miał w domu, bo już mam tyle płyt, że moja żona mówi, że już nie powinienem więcej mieć. A przed chwilą był tu taki pan, który wziął starą płytę Presleya. A ja nie zdążyłem. Chciałem ją wziąć wcześniej, ale tu młodzież powiedziała, żebym sobie poszedł. Jak przyszedłem, to już ten pan ją wziął.
0: Ale po co Presley, skoro jest Beethoven?
9: No, Beethoven jest, a Presley też jeszcze jest, także...
0: Ale rzeczywiście zbiór płyt, widzę budkę suflera. Ciekawe, możemy wyciągnąć, z którego roku to jest nagranie i od razu patrzymy, polskie nagrania sprzedane za bezcen. Jakiś czas temu, za czasów pierwszego premiera Donalda Tuska, rok wydania, gdzieś jest napisany, jest albo nie jest, ale płyta ładna.
9: Zaraz zobaczymy. Nagrań dokonano system Studio PR Lublin, a to słynne studio nagraniowe w Lublinie.
0: Marzec 78.
9: Tak, Romuald Czysta Fleet Vocals, o, słuchajcie, to jest w ogóle...
0: No i chyba z tej płyty żona się nie ucieszy, tak jak i z innych. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
9: Bardzo uprzejmie dziękuję, pozdrawiam słuchaczy Radia Wnet
0: oraz
9: prezesa.
0: A my zapraszamy po kubeczki.
9: A po kubeczki, dobrze, dziękuję bardzo.
0: Tam, tu, niedaleko.
9: A tu, dobrze, ile tak. Kosztuje kubeczek?
0: Co łaska,
9: jak w
0: tak
9: kościele.
0: Jest. Z panem. Dobrze, a z jakiej płyty by się pani ucieszyła, przepraszam?
10: Kolędy.
0: Kolędy?
10: Tak, tak.
0: Chociaż jest maj, zesłanie Ducha Świętego już pani myślami jest przy Bożym Narodzeniu?
10: Ale mi akurat w rękę weszło.
0: Mazowsze, to bardzo, bardzo piękne. A i zresztą muzyka gra też z płyt winylowych. To ty jesteś zbieraczem płyt winylowych?
11: Co?
0: Jesteś tutaj na Dominikańskie Duszpasterstwo Młodzieży Rejs, czyli konkurencja dla studni.
11: Tak, to jesteśmy takim młodszym odpowiednikiem duszpasterstwa właśnie studni. Tylko, że my jesteśmy właśnie z liceum, a nie są studentami. No i ja tutaj sprzedaję właśnie winyle.
0: My też jesteśmy w rejsie, bo jesteśmy żółtą łodzią podwodną. Rozumiem, że te płyty przynieśli ludzie i teraz wy możecie je sprzedawać i przeznaczać pieniądze na rejs, tak?
11: Tak, przynieśli to różni ludzie, też połowa jest z poprzednich lat. Głównie to jest muzyka klasyczna, też jest tutaj duża część muzyki dwudziestowiecznej, więc tak.
0: A ty słuchasz płyt winylowych?
11: Czasami tak, ale głównie właśnie klasyczną muzykę, jak słychać właśnie, co puściłem. Bacha, koncert klawesynowy.
0: A powiedz, bo nie wiem, czy dobrze usłyszałem, wy jesteście nie studentami jeszcze.
11: Tak, wszyscy jesteśmy licealistami od pierwszej do czwartej właśnie klasy.
0: A ty jesteś w której?
11: Trzeciej, szkoły muzycznej.
0: Szkoła muzyczna na Miodowej?
11: Owszem, na Miodowej. Teraz to jest na Rakowieckiej już, ale dawno Miodowa, tak.
0: Stąd miłość do Bacha.
11: Oczywiście tak, gram na organach, kocham Bacha.
0: Dobrze, bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę i wszystkiego dobrego. Z rejsu przeniesiemy się w małżeńskie fascynacje. Dzień dobry. A to małżeńskie fascynacje napisał Jerzy Grzybowski. To jest pan? Czy pan to jest autorem tej książki? Nie ma tu autora książki. Dobrze. A małżeńska fascynacja, na czym może polegać, albo czy polega? Czy ktoś jest w stanie opowiedzieć, co to jest ta fascynacja małżeńska w czterech zdaniach?
12: Fascynacja małżeńska to jest na pewno zachwyt nad drugą osobą, która jest inna niż ja.
0: Pięknie. To jest jedno zdanie. Bardzo dziękuję. Wszystkiego dobrego. Spróbujemy wrócić. Niedaleko się oddaliłem od naszego stanowiska, ale przejdę do strefy dominikańskiej, no bo wypada, Dominikanie są tutaj gospodarzami, Dominikanie i Dominikanki z tego wynika, ale podejdę i powiem tak, ma pani bardzo ładną torbę. Krzysztof Skowroński.
13: Tak, dziękuję. Mam bardzo ładną torbę z Radia Wnet.
0: Bardzo, bardzo dziękujemy. Ona jest i plażowa, i twarzowa.
13: Tak, przyda się na książki z antykwariatu.
0: To bardzo, bardzo się cieszę. Może podejdę do siostry. Siostra powie, że nie będzie odpowiadać, bo ja tak mniej więcej znam, ale zobaczymy. Szczęść Boże, siostro. Jesteśmy na żywo w Radiu Wnet. Opowiedzmy, co Dominikanie tutaj mają.
14: Dzisiaj odbywa się jarmarka. My z siostrami jako Zgromadzenie Sióstr Świętego Dominika przyjechałyśmy z dwóch naszych dzieł. Siostry z herbarium, które prowadzą właśnie taką przestrzeń zielarską z różnymi herbatami na zdrowie, i my ze wspieraniem misji i budzeniem powołań do zgromadzenia.
0: I tu są, rozumiem, takie figurki, które są przywiezione właśnie z misji.
14: Tak, prosto z Kamerunu. Otwieramy naszą nową misję w Kumbo, w części anglojęzycznej. Dlatego zbieramy fundusze na to, żeby wybudować dom.
0: To wielkie, wielkie, wielkie dzieło. Siostra była kiedyś na misji w Afryce?
14: Nie, ja jestem duszpasterzem powołań. Także ja tutaj szukam chętnych do tego, żeby
0: czyli
14: wejść na tą drogę.
0: Czyli siostra łowi.
14: Łowię. Co daj Boże.
0: Co daj Boże. Bardzo serdecznie dziękuję i za uśmiech, i za rozmowę.
14: Dziękuję również.
0: A gdzie jest to herbaciarium? Herbata... Katarzyna, siostro, nie uciekamy, bo widzę, że i Michał Czartoryski, i święta Katarzyna, i herbata pełna wdzięku. To jest tak, że te wszystkie herbaty, które tutaj można kupić, wspierając rozmaite dzieła, czy to są takie z rozmaitych, krótko mówiąc, czy rosną w ogrodzie?
15: To są herbaty, które tworzymy według naszych receptur. Każdy święty odpowiada jakiejś dolegliwości. Więc zapraszamy tutaj do naszego stoiska. Przybliżymy bliżej każdego świętego i myślę, że każdy znajdzie coś do siebie. Nie to, że każdy musi być chory, żeby kupić u nas herbatę. Są też takie uniwersalne, w smaku dobre, na zimę, na lato. Serdecznie zapraszamy.
0: A który święty odpowiada za piękno?
15: Za piękno? Wszystkie, bo jesteśmy piękni dziećmi Bożymi.
0: To prawda, ale tutaj widzę herbata ziołowa, piękno.
15: Piękno. To jest na wszelkiego rodzaju choroby skórne.
0: Jakie?
15: Choroby skórne. Więc można sobie tutaj zaparzać, spróbować. Zapraszamy do kontaktu z nami.
0: Dobrze, i to jest piękno. A błogosławiony Michał Czartoryski stał się suplementem diety?
15: Tak, oczywiście. Wspiera choroby cukrzycowe i reguluje cukier w organizmie.
0: Ale to jest taka, czy to jest taka wiedza, która jest z pokolenia na pokolenie przechodzi? Czy to jest taka wiedza nabyta, nie wiem, siostra patrzy w sztuczną inteligencję, pyta się, a co, jaka dieta jest potrzebna i ciach, jest herbatka.
15: Nie. Zdecydowanie jest to wiedza przekazywana z pokolenia na pokolenie. Nasze siostry od dawna zajmowały się wspieraniem i leczeniem chorych, więc to jest coś, co przekazujemy sobie z pokolenia na pokolenie.
0: A gdzie jest ten ogród?
15: To są jakby zioła w naszym herbarium mieszane w Białej Niżnej koło Nowego Sącza.
0: Koło Nowego Sącza. Tam trzeba się wybrać, żeby wejść do ogrodu. Wpuszczają siostry?
15: Do ogrodu nie. My komponujemy. My nabywamy zioła u sprawdzonych dostawców i z tego tworzymy taką herbatę, żeby pomagało tym, którym chcemy pomagać.
0: Bardzo serdecznie dziękuję. Nie tylko herbata, ale widzę rozmaite kremy, rozmaite też pastylki, które... O, tak. Przepraszam, zrobiłem...
15: To, co najbardziej jakby teraz jest takie w potrzebie, czyli kremy regenerujące dłonie, stopy, takie balsamy na bóle stawowe, na wszelkiego rodzaju zmiany skórne, uspokajające i na gardło.
0: A jak, czy bardziej uspokaja człowieka spowiedź, czy ta pastylka?
15: Jeszcze raz?
0: Spowiedź czy pastylka?
15: Oczywiście, że spowiedź.
0: Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Z Bogiem i wszystkiego

0: gwiazda. Reklamujemy, mówimy, jakie to są smaki, kto je stworzył.
1: Ciasta są przepyszne. Jest rabarbarowe ciasto, sernik, szarlotka i jeszcze trochę zostało ciasta marchwiowego. Natomiast my promujemy Studium Dominikanum, tutaj przy klasztorze Ojców Dominikanów. Jest to studium, które istnieje przy Instytucie Świętego Tomasza z Akwinu, które było zakładane jeszcze przez kardynała Wyszyńskiego, chyba w latach przełom 50-tych, 60-tych. I od kilkunastu lat istnieje Studium Dominikanum dla świeckich i tutaj przyjeżdżają wykładowcy z różnych uczelni z całego świata. Można się zapisać na studium stacjonarne. Wykłady są wyznaczone soboty. Również można korzystać z tak zwanego e-studium. My wtedy uczestnikom, którzy się do nas zapisują, proponujemy nagrania audio i wideo, które mogą odsłuchiwać. I mamy tak, pierwszy i drugi rok podstawowy studium filozoficzno-teologiczne, podstawy. Jeśli ktoś skończy te pierwsze dwa lata, można się zapisać na studium biblijne dwuletnie lub świętego Tomasza z Akwinu, do wyboru.
0: No dobrze, to ja by zapytam, a co pani, o ile pani jest mądrzejsza uczestnicząc w tych wszystkich wykładach i zajęciach?
1: Znaczy ja akurat prowadzę sekretariat, ale naprawdę skończyłam już to studium jakiś czas temu. No to jest naprawdę duże, no wiadomo, Dominikanie bardzo, znaczy jedną z ich charyzmatów jest studium, prawda? Oprócz tego contemplara listradere, czyli dzielenie się owocami kontemplacji, również studium i stąd ten pomysł tutaj Ojców Dominikanów, żeby to prowadzić dla świeckich. To nie jest taka stricte katecheza dla świeckich, ale pogłębienie intelektualne wiary. Także bardzo polecam wszystkim, panu redaktorowi też.
0: Bardzo, bardzo serdecznie dziękuję. Tak, zabieram. A nie, pod spodem, o, bo inaczej nasze nadawanie na żywo się skończy. To jeszcze proszę się przedstawić.
1: Małgorzata Lorent.
0: Bardzo mi miło, Krzysztof Skowroński. Proszę, przepraszam, przeszkodziłem. Słucham?
2: Idę na swoje stoisko.
0: A jakie to jest?
2: Palarnia kawy tutaj, niedaleko.
0: Palarnia kawy.
2: No tam...
0: Dobrze. Dobra kawa, skąd kawa?
2: No ja sam osobiście wypalam, robię blendy, jestem wykształcony w tym kierunku, technologiem żywienia jestem i to jest moja pasja od kilkunastu lat. Robię blendy arabik tak, żeby były smaczne. Po prostu, żeby nie były kwaśne, tak
0: ale
2: jak większość osób.
0: Skąd
2: kawy? Z wielu regionów świata mam trzech...
0: sprawdzonych dostawców?
2: Tak, sprawdzonych dostawców mam trzech importerów.
0: Słucham?
2: Trzech importerów mam, których biorę po prostu co niewielkiej ilości, bardziej to jest pasja. Zaopatruję też Muzea Toruńskie, Piernika w Toruniu.
0: Także czyli trochę nagród mam wyróżnień. Dobrze się kręci.
2: Tak jest.
0: Chociaż konkurencja coraz większa.
2: Nie, ja generalnie nastawiam się na jakość. Akurat nie nastawiam się na biznes. Po prostu moją pasją jest, żeby klient był zadowolony. Przede wszystkim.
0: Czasami słucha pan Radia Wnet?
2: Oczywiście.
0: Bardzo miło.
2: Tak, słucham.
0: A my pijemy kawę.
2: Wiem.
0: Wszystkiego,
2: zapraszam.
0: Wszystkiego dobrego. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Dobrze, wychodzę z ulotkami. Dzień dobry, czy kawa pani smakuje?
3: Słucham.
0: Czy kawa pani smakuje?
3: Bardzo, tutaj wszystko smakuje i to dzięki wam, bo się z Radia Wnet dowiedziałam, że jest ten jarmark. Ja tutaj chodzę do kościoła od czasu do czasu, ale nie wiedziałam. Także jest potańczone, polonez był, tort był. Jest cudowna zabawa i to wszystko dzięki wam.
0: Bardzo nam miło z tego powodu. A my zapraszamy, my tam sobie stoimy.
3: Ja idę do skrzyneczki zaraz, bo to tam zbieramy na
0: konsoletę.
3: Zbieramy. Słuchajcie wszyscy, dawajcie, bo to jest jedyne cudowne radio. Tylko dajcie nam trochę więcej optymizmu, bo tylko wojna i dno, i gorzej.
0: No właśnie,
3: trochę
0: radości. Właśnie dajemy.
3: Właśnie, no przepraszam.
0: Teraz, no ale co mamy zrobić? No, wojny są, to jest, tamto jest, to nie jest...
3: Ale wy jesteście to najważniejsze, także miło, że pan stał tam na balkonie, machaliśmy, krzyczeliśmy, można przybić piątkę na każdej demonstracji. Fajnie, że się zaczynają pod waszymi drzwiami, tak, pod waszym balkonem. Także stójcie na tym balkonie jak najdłużej.
0: No. Będziemy się starać i możemy tam stać dzięki pani i dzięki słuchaczom, którzy czujemy, że są razem z nami. To przy okazji zapraszam sobota, Kościół Świętej Anny, msza z okazji 17 urodzin, msza święta, a potem wizyta w naszej siedzibie.
3: A ja mogę zaapelować.
0: Tak.
3: Ja apeluję do wszystkich, którzy słuchają i którzy nie słuchają, w sensie patronite.

0: To jest to, co nas wzmocni, co nam pozwoli przetrwać. Bo takie inicjatywy jak Radio Wnet, takie instytucje jak Radio Wnet po prostu ocalą w nas ducha, ocalą naszą narodowość, naszą przyszłość i przyszłość naszych dzieci. Wpłacajcie. Jedna kawa mniej i już jest kropelka. Kropelka do kropelki. Słuchajcie, i popłynie ocean wolności.
1: Bardzo serdecznie dziękuję. Wszystkiego
0: dobrego. Wszystkiego dobrego.
1: I takie piękne, nie mam jak. Za jakąś chwilę. Dzień dobry.
2: My słuchamy zawsze pana radia i miło nam, że
1: to mi miło, że znajduję słuchaczy.
3: Tak. Miło nam się zawsze słucha.
2: No, takie super radio, super dziennikarze, no pan również niezastąpiony.
1: To ja zapraszam tam sobie, skromnie stoi,
2: tam
1: jest Konrad.
2: O,
1: tak,
2: super.
1: Tak.
2: No, tam zaraz pójdziemy.
1: Bardzo serdecznie dziękuję za dobre słowo.
2: No.
1: I wędrujemy. Patrząc na zegarek, jest godzina 11:39. Co tu się dzieje? Tu jest ceramika. Michał Kafe. To jest świeccy zakonu kaznodziejskiego pod opieką błogosławionego Michała Czartoryskiego. No i tu można się napić kawy i można zjeść piernik. Dobrze, to ja w takim razie wracam do naszej bazy Radia Wnet na Jarmarku Dominikańskim. Rozejrzę się, a może wejdę w alejkę jakąś, a może zobaczę antykwariat, ale antykwariat to bym zwiedził z naszym antykwariuszem, chociaż tu widzę, że wiatrakowcy też zbierają się wokół Konrada i tu jest wesoło i tu jest dowcipnie. No i co? Przydałby się wiatrak tutaj, prawda?
4: No właśnie walczymy. Dzień dobry. Tak, walczymy. Już się przygotowujemy do kolejnej sesji. Antywiatrakowcy nie śpią. My się przygotowujemy non-stop. 7:24.
1: To prawda, wiatrakowcy nie śpią, chociaż Konrad troszkę się zdrzemnął. Bardzo ładną torbę ma pani. Bardzo ładna torba. Bardzo ładna torba.
5: Bardzo nam jest miło, że mogliśmy spotkać się z państwem tutaj. To jest rzadka możliwość na ulicy, ale w godnym miejscu. Wesprzeć i zobaczyć pracę na żywo waszego radia. Trzymamy bardzo kciuki. Wiemy, że wam jest ciężko, nie wiemy jak zrobić, żeby było lżej.
1: Powiedzieć, dobre słowo czasami jest ważniejsze od czegokolwiek innego.
5: No mówimy, to w takim razie mówimy, wszem i wobec i wszystkim dookoła.
1: Bardzo serdecznie dziękuję, a tutaj jest też książka, która...
5: Już wszystko.
1: Tak, książkę
5: tak,
1: też?
5: Wszystko, tak, wszystko i szmaciane, i papierowe, i ceramiczne, wszystko co się dało.
1: Bardzo dziękuję. Tam jest pyszne ciasta, studenci, bardzo tu jest, tam są siostrzyczki z herbatami, które właściwie każde leczą. Każde schorzenie, te herbatki, które siostry tutaj przygotowały, a my co zrobimy? My teraz posłuchamy jednej piosenki, bo właściwie czemu mamy piosenki nie posłuchać? Antonina Bartyś jest tutaj też w pięknej koszulce z żyrafą. Jakie piosenki posłuchamy?
6: Może posłuchajmy Brodki w pięciu smakach.

0: Arcybiskup Andrzej Przybylski, wiara w niełatwych czasach. Podchodzimy do stanowiska tygodnika Niedziela, tylko z jednym słowem. Wszystkiego dobrego z okazji 100 lat.
1: Dziękuję, dziękuję ślicznie.
0: Wszystkie tutaj tygodnik Niedziela reprezentowany jest na Jarmarku Dominikańskim. To bardzo miło, bo przyjechał pan aż z Częstochowy.
1: Zgadza się. Przyjechałem z Częstochowy. Od 4 lat mamy patronat nad jarmarkiem. Jeśli chodzi o stronę redakcyjną, to nasi koledzy redaktorzy z edycji warszawskiej się opiekują tą sprawą. Natomiast my przyjechaliśmy z kolegą, żeby pokazać, że jesteśmy tutaj z tymi, którzy chcą odwiedzić jarmark, którzy chcą się tutaj bawić i przy okazji może też coś duchowego nabyć.
0: Proszę przekazać pozdrowienia od Radia Wnet całej redakcji Niedzieli.
1: Dziękujemy ślicznie.
0: Do zobaczenia. Ja tylko zapytam się, podsłuchując jednej, czy te chleby są dobre?
2: Co?
0: Czy chleby są dobre?
2: Tak.
0: Są, kto jest mistrzem piekarskim? Jest pan mistrzem piekarskim?
3: Nie?
0: Nie.
3: Nie?
0: A, ziarenko. Żytnie na zakwasie. Wszystkiego dobrego. Bardzo. Tak, mąka żytnia 720, woda, nasiona słonecznika, nasiona dyni, nasiona sezamu, nasiona czarnuszki, nasiona lnu, sól, jęczmień. To jest jeden z tych chlebów, które pachną pięknie. A ja podejdę do kogoś, kto pokazał kubeczek zdrówko, żytni 100% na zakwasie. Skład, mąka żytnia 720, woda, sól. Proszę bardzo. Proszę bardzo, a pan... Czy pan z tego kubeczka wypije rano kawę?
4: Ja bardzo chętnie wypiję kawę, choć często was słucham, jak jadę do pracy, więc czułem się taki zamykany, zakręcany jeszcze, ale spokojnie, jestem bardzo cierpliwy, jako admirał tego waszego swojego projektu będę was wspierał w każdym wyrazie.
0: Bardzo serdecznie dziękuję. Ale to pani może z tego kubeczka wypije rano kawę, jak mąż już sobie pojedzie do pracy i przestanie zawracać głowę.
5: Tak, z przyjemnością wypiję, to prawda. Kubeczki są piękne.
0: Tak, przyjechały prosto z Bolesławca. Wszystkiego dobrego, udanych zakupów. Ten chleb wygląda
4: jak
0: na...
4: Pachnie,
0: właśnie.
5: Na pewno jak smakuje.
0: To się okaże. Dobrze. Dzień dobry panu.
6: Dawnuś, witam bardzo serdecznie pana, miło pana widzieć. Także słucham pańskiego radia. Konrad Medrzecki zapraszał mnie na to spotkanie. Tu syna poznałem, dowiedziałem się co nieco o rodzinie i powiedziałem, że pan kończył to samo liceum, co ja, Królowej Jadwigi Przyworonicza.
0: Tak.
6: A syn nie wiedział, widzi pan?
0: Że ja kończyłem Królową Jadwigę?
6: Tak, kończył pan Królową.
0: Tak.
6: Najstarsze liceum i Hoffmanowa najstarsze. Najpierw było przy Placu Trzech Krzyży, a później przeniesione, bo powstanie dla dziewcząt, ale generalnie szkoła nie bardzo mi się podoba. Był tam zjazd teraz ostatnio. Kolega mój, który kończył, to był syn Chmielewskiego, tego rysownika, Tytus, Romek i Atomek, i pracuje w NASA. Przyjeżdża.
0: Tak, przyjeżdża. Będzie w Polsce. Nawet obiecał, że będzie w Klubie Przyjaciół Metali Ziem Rzadkich, ale niestety nie uda się w tym tygodniu, dopiero we wrześniu. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Muszę pójść tu.
6: Żeby
0: się ludzie chwalili tym, co robią.
6: Ale trochę zawiedziony jestem, że kuriera nie ma, bo pytałem Konrada, dlaczego nie wydawany jest kurier, bo kiedyś...
0: No właśnie.
6: Nie ma kuriera.
0: Nie ma kuriera. Może kiedyś kurier... Kurier wróci.
6: Zagrać jackpota 520 milionów pula. Może się poszczęści.
0: Na chybie... To proszę zagrać.
6: Ale
0: się
6: ja grałem ostatnio.
0: Do puszki.
6: Ale jak, to ja wówczas bym dużo do puszki, bo po co mi tyle kasy?
0: No właśnie.
6: 520 milionów.
0: To prawda. Tyle jest, a ja podejdę. Borówki leśne z gruszkami. 245 ml, 15 zł, morele z sokiem rokitnika, 20 zł, 315. A tutaj misio narzy, takie rzeczy, które są przywiezione z rozmaitych misji. Dzień dobry, szczęść Boże. Krótko opowiedzmy, z czym mamy, tak, z czym mamy do czynienia w tym miejscu, z obrazem. Obraz jest z jakiego miasta,
7: Państwa? My tutaj zapraszamy Państwa w stronę Afryki. Jesteśmy fundacją w stronę Afryki i działamy w Zambii oraz w Ugandzie. W Zambii wspieramy ośrodek pomocy dzieciom ulicy prowadzony przez misjonarza brata Jacka Rakowskiego ze Zgromadzenia Ojców Białych, A w Ugandzie budujemy studnie głębinowe na północy kraju, w rejonie Acholi.
0: I dużo tych studni udało się wybudować. No, jak głęboko jest woda?
7: 15 studni powstało, a woda jest na ogół na głębokości 90 do 120 metrów. 120 to była taka najgłębsza. Ja akurat wróciłem 2 tygodnie temu z Ugandy, otworzyliśmy kolejne 2 studnie w tamtejszych wsiach. Woda była na 95 metrach. To są społeczności, 3000 osób.
0: Taka 3000, ale to jest woda ze studni, czy też jest od razu rozprowadzana do tych miejsc, w których mieszkają?
7: Nie, to ludzie po prostu chodzą. Dotychczas w tych wsiach, gdzie myśmy byli, to w rejonie miasta Gulu, wieś Lajenki, Lapony, tam ludzie dotychczas czerpali wodę z rzeki. A ta woda z rzeki, wiadomo, jest zabrudzona. Duża zachorowalność tam, szczególnie w rejonie Acholi, dzieciaków. No dlatego jest ta potrzeba tych studni budowania. No i wielka wdzięczność.
0: To jest, ile czasu trwa, ile kosztuje budowa takiej studni? Mm-hmm.
7: Budowa takiej studni na północy Ugandy w przeliczeniu na nasze to jest około 30 tysięcy złotych. To jest około 26 milionów szylingów ugandyjskich. No, odwiert zajmuje od 2 do 3 dni, następnie 2-3 tygodnie poczekania, żeby to wszystkie testy wodne wykonać. Samo wykończenie studni w miesiąc czasu, to się tak wyrabiamy. My tam korzystamy z lokalnych firm. Nasza fundacja działa we współpracy z lokalnym księdzem, tamtejszym proboszczem, tamtejszej parafii. No i tak działamy już od lat.
0: A dlaczego się pan w to zaangażował?
7: A wie pan co, no ja też jestem dziennikarzem od lat i rejon północnej Ugandy był mi taki dość bliski, ponieważ robiłem tam reportaże, zajmowałem się tamtejszą rebelią, która tam trwała, Bożej Armii Oporu. I jak poznawałem tamtych ludzi, widziałem te lokalne potrzeby. W międzyczasie poznałem też obecnego tego przyjaciela, księdza lokalnego. A że on już też prowadził na miejscu lokalną organizację wspierającą te społeczności wiejskie, stwierdziliśmy, no może warto coś zrobić razem. Także teraz już od kilku lat przyjaciel zawsze przylatuje do Polski na moje zaproszenie, ja latam tam, no i tak działamy. Udało się mi przez te lata jedną szkołę wybudować, te studnie, no działamy.
0: I widzę tutaj obraz Wyrwać z beznadziei.
7: Tak, to jest film znowu prowadzony przedstawia ośrodek Dom Nadziei w Lusace, stolicy Zambii. To jest ośrodek od 20 lat już prowadzony przez naszego przyjaciela, brata Jacka Rakowskiego, Zgromadzenie Ojców Białych Misjonarzy Afryki. Fantastyczna robota. W Lusace wielkim problemem jest dzieciaki ulicy. Dzieci, które uciekają ze wsi, na ulicy szukają lepszego życia, ale ulica to jest brutalność, to jest wykorzystanie. Jacek od 20 lat idzie na ulicę, znajduje te dzieciaki, czasem to są dzieciaki 5-letnie, zaprasza je do ośrodka. Czasem te dzieci są przesyłane przez policję, przez opiekę społeczną. No i tam przede wszystkim mają edukację, opiekę, wyżywienie, ale najważniejsze to jest reintegracja z rodziną, powrót do rodzin, poszukiwanie rodzin. Także tym tematem szczególnie jest zaangażowana moja żona Ines. No, jakoś tak oddaliśmy serce temu już od lat.
0: Bardzo serdecznie dziękuję i zapraszam kiedyś do radia przy krakowskim Przedmieście 79.
7: Bardzo serdecznie dziękujemy i z przyjemnością przyjedziemy.
0: Z Bogiem. Tutaj trwa, to ja wyjdę i panią pozdrowię. Pozdrawiam.
5: Pozdrawiam serdecznie.
0: Jest pani żoną tego pana?
5: Jak najbardziej, od 20 lat.
0: I co, jeździ pani do Afryki?
5: No jeżdżę też do Zambii właśnie, bo nie da się z takim mężem no, nie pokochać Afrykę.
0: A dlaczego pani kocha Afrykę? Bieda?
5: O nie, dużo radości, bardzo dużo kolorów, ogromna rodzinność, serdeczność, solidarność. Nie da się nie kochać Afryki.
0: Jak ktoś zacznie tam działać i zacznie tam jeździć.
5: Jak najbardziej, tak. Trzeba pojechać, zobaczyć, poczuć i zapraszamy.
0: Do Afryki, a nie tylko. Do fundacji, strona fundacji.
5: Stronę Afryki.
0: To jest www w stronę Afryki, tak?
5: Dokładnie tak. www w stronę Afryki.pl. Zapraszamy do Zambii.
0: A my zapraszamy państwa na jarmark dominikański, Dominikańska 2, Służew nad Dolinką. Wszystko tutaj, słyszą państwo, że tutaj się dzieje. Grupa terapeutyczna dla młodych i dorosłych. Zapraszamy na bezpłatne konsultacje. Nie mam czasu na bezpłatną konsultację. Pracownia dialogu, ośrodek pomocy psychologicznej. Krótko powiedzmy, w jaki sposób pomagamy ludziom?
2: Ośrodek pomocy psychologicznej, pracownia dialogu. Mieścimy się na Freta. Jesteśmy fundacyjnym zespołem, który prowadzi psychoterapię indywidualną, grupową dla młodzieży, nastolatków, młodych dorosłych, dorosłych przy różnych problemach w relacjach, też problemach depresyjnych. Zasadniczo wszystkim, którzy cierpią i potrzebują pomocy.
0: A pani jest psychologiem?
2: Ja jestem psychoterapeutą i jestem szefową pracowni dialogu.
0: No dobrze, Freta, Nowe Miasto, także łatwo trafić.
2: Tak, do nas bardzo łatwo trafić. Jest mapka na naszej stronie internetowej. Zapraszamy.
0: Wszystkiego dobrego w takim razie. Życzę, żeby jak najmniej osób potrzebowało państwa pomocy. Ale niestety czasy są takie, że coraz więcej osób potrzebuje. No, może to się kiedyś zmieni. To teraz ja trochę przyspieszę. Za 4 minuty godzina 12, więc samo południe. Patrzę w żółtej sukience Bożena Sarnowska. Na co zapraszasz?
3: Frytki, tosty, lemoniadę na stanowisko rejsu.
0: Rejsu, czyli tej wspólnoty dominikańskiej.
3: Dokładnie.
0: Dla licealistów.
3: Dokładnie, dla licealistów.
0: Od dawna jesteś w tej wspólnocie?
3: Nie, od tego roku zacząłem.
0: I podoba ci się?
3: Bardzo.
0: Dlaczego?
3: Miłe towarzystwo, dużo do roboty. Znaczy w takim dobrym sensie dużo do roboty, zabawy.
0: Czyli jest fajnie.
3: Jest bardzo fajnie.
0: Wszystkiego dobrego, nie, tam na tosty, a i frytki. A, proszę bardzo. Bożena Sarnowska w żółtej. W żółtej to jest, to nie jest, jak to się nazywa, to w czym jesteś ubrana?
8: Jak to się nazywa? No normalnie piękna żółta sukienka w kolorze łodzi podwodnej.
0: To tak ją właśnie chciałem nazwać. Konrad Będrzecki nie przejmuje się słońcem, ale ma czapeczkę.
9: Mam czapeczkę i czapeczka robi rzecz. No, swoje robi. Fantastycznie tu jest, kochani. Przybywajcie, przybywajcie. Dominikańska 2.
8: Koniecznie jesteśmy blisko Ducha Świętego. Zapraszamy. Dzisiaj są dzisiaj wspaniały tutaj jarmark. My mamy piękne kubeczki, proszę państwa. Jeszcze ładniejsze koszulki z żyrafą w kolorze mojej sukienki. No i torebki z Radiem Wnet.
0: A torebki rzeczywiście są bardzo ładne. Ksenia również jest z nami. Jak się masz, Kseniu?
10: Ja się mam wspaniale. Niesamowita impreza, jak zawsze.
0: Tu jesteśmy tutaj weterani, bo byliśmy tu 2 albo 3 lata temu.
10: Zgadza się. I również było wspaniale.
0: I byliśmy w tym miejscu, ale wtedy był
10: też... W tym samym. Był wtedy Alex i Iza, których serdecznie pozdrawiamy.
0: To prawda, prowadzili program.
10: Tak, z tego co pamiętam. Pan Konrad również był. I nie pamiętam, czy prowadził wtedy program, ale świetnie się bawił, to na pewno.
0: A teraz my też się bawimy, a zabawimy się razem z państwem, ponieważ jest godzina 12. Nie wiem, co o 12 w radiu. A, teraz o 12 jest Anioł Pański. Dobrze, to z Jarmarku Dominikańskiego przeniesiemy się na plac Świętego Piotra, a potem może jeszcze wrócimy. Amen.

0: autopromocja.
1: Radio Wnet jest wolne, swobodne, szybuje, ale wymaga trochę wsparcia. I to Państwa wsparcia. Za wszelkie wsparcie bardzo serdecznie dziękujemy. Odczuwamy to wsparcie przez całe 17 lat, ale teraz mamy taką potrzebę i wiemy o tym, że jeśli nie będziemy modernizować naszego radia, jeśli nie wybudujemy nowego studia, nie wyremontujemy tego studia, z którego teraz nadajemy, a w końcu jeśli nie kupimy serca radia, czyli nowej konsolety, no to wtedy z tego nadawania mogą być nici. Dlatego z okazji 17 urodzin apelujemy do Państwa o to, żeby Państwo pomogli nam kupić tą nową konsoletę. patronite.pl/z/konsoleta. Podaruj nam konsoletę na nasze 17 urodziny z góry. Za wszelkie darowizny Państwu dziękujemy i życzymy miłego słuchania.
2: Prawdziwi ludzie. Prawdziwe historie. W reportażach Fundacji Głos Ewangelii.
3: W najbliższą niedzielę w Radiu Wnet. Po godzinie 12:45.
4: O książkach przecenionych oraz niedocenionych, autorach zapomnianych, literackich klasykach i debiutantach, a także pisarskich rocznicach, wydarzeniach i zjawiskach w Nieregularniku Literackim. Niedziela, godzina 14:00. Rozmawiają Tomasz Zapert
5: i Krzysztof Masłoń.
6: Audycja sfinansowana ze środków 1,5% podatku przekazanych przez darczyńców na cel szczegółowy.
7: Fundacja Salvatti.pl wspiera media.
0: To była autopromocja.
8: Reklama.
9: Lato w Half Price. Światowe marki, gorące ceny. Sukienki, topy, buty, dekoracje do domu oraz nowość w Half Price. Mystery Box. Upoluj letnie skarby. Half Price. Great Brands.
10: 3, 17, 41.
11: Co tak liczysz?
10: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
11: O, ja też umiem liczyć.
12: 8, 11, 15.
13: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
14: Jedno miejsce, jeden dzień, jedno spotkanie, które zmieni Twoje życie. 15 sierpnia, Ergo Arena Gdańsk-Sopot. Błogosławieństwo Leona XIV. Msza święta z kardynałem Sarachem. Adoracja Najświętszego Sakramentu. Koncert uwielbieniowy i światowe połączenia na żywo. Prosta droga do Boga. Kup bilet, cegiełkę już teraz na stronie drogadoboga.com.

0: 17 piętro. Pokój strategiczny. 17 bitew według doktora Krzysztofa Jabłonki.
1: Witam Państwa w 12 odcinku. Dzisiaj będzie o XIX wieku i największych jego bitwach. Oczywiście nie możemy pominąć następstw Wiosny Ludów. Zjednoczenie Włoch, czyli tak zwane Risorgimento. Napoleon III porozumiał się z Camillo di Cavourem i idzie Piemontczykom na pomoc, aby stworzyć z nich Włochów. Dochodzi do bitwy z Austriakami okupującymi Lombardię i Wenecję. 4 czerwca 1859 roku pod Magentą ma miejsce potężna bitwa, w której Francuzi, Włosi, no i wszyscy im sprzyjający, w tym nie garstka Polaków, rozgromiły armię austriacką, w której było bardzo dużo Polaków. Wyzwolono wtedy Mediolan, a tuż za Mediolanem dochodzi do następnej bitwy, już 24 czerwca 1859 roku pod Solferino, która zasłynie z jednej bardzo ważnej rzeczy. Tam powstał Czerwony Krzyż. Dinan, zwożąc rannych, posłużył się flagą szwajcarską, ale na odwrót. Czerwony Krzyż na białym polu i w ten sposób zainicjował ruch, który podsumował założenie Międzynarodowego Czerwonego Krzyża. Tymczasem w Ameryce dochodzi jednocześnie do dwóch rozstrzygających bitew. Od 1861 roku toczy się wojna secesyjna, ale po dwóch latach beznadziejnych walk i straszliwych ofiar dochodzi do rozstrzygnięcia. Od 1 do 3 lipca armia generała Lee w Pensylwanii szturmuje wzgórze śmierci, na którym obwarowała się armia Unii. Dochodzi do rozgromienia i bezskutecznych ataków. Słynna kawaleria Picketa pod Gettysburgiem zwyciężali unioniści, a w tym czasie generał Grant, płynący z północy Mississippi, zdobył Vicksburg 4 lipca 1863 roku. Święto tego dnia obchodzone w Waszyngtonie rozstrzygnęło o zwycięstwie Unii nad Południem. A w Europie w 1866 roku, 3 lipca, dochodzi do wojny między Austriakami, jeszcze nie Austro-Węgrami, a Niemcami, dokładniej Prusakami, Bawarczykami, z Sasami, kim tam jeszcze, w której armia prusko-bawarsko-saska rozgromiła Austriaków. W 1870 roku już armia niemiecka Zjednoczonych Księstw 18 sierpnia rozgramia pod Gravelotte Francuzów, a 2 września bierze do niewoli cesarza Napoleona Ludwika III. W 1870 roku koniec wojny francusko-pruskiej i oderwanie Alzacji i Lotaryngii zakończy zjednoczenie Niemiec. Dziękuję Państwu za uwagę.
0: 17 piętro.

0: Jesteśmy na Jarmarku Dominikańskim. Anioła Pańskiego nie było, ale będzie już od następnej niedzieli, ale ja stoję koło ojca dominikanina z kamerą. Szczęść Boże.
1: Szczęść Boże, bardzo serdecznie witam Państwa.
0: Opowiedzmy historię. Służę nad Dolinką. Skąd ta nazwa? Skąd ten kościół? Skąd to miejsce?
1: Prawda jest taka, że to jest miejsce, które prosto po II wojnie, przepraszam, zaraz po odzyskaniu niepodległości, było pierwszym miejscem, do którego Dominikanie chcieli wrócić po tym, jak przed zaborami zostały skasowane wszystkie klasztory. I to było takie miejsce, do którego bracia pragnęli wrócić, żeby z jednej strony po prostu być w tych zaborach, w których nas nie było zupełnie, ale z drugiej strony to było coś takiego, że oni chcieli wyjść z malutkich klasztorków wioskowych, żeby spotkać się z ludźmi w dużych miastach i wejść w taki dyskurs intelektualny, a z drugiej strony być blisko tego wszystkiego, co się cały czas dzieje w dużym mieście. To jest od samego początku zakonu, że Dominik tak właśnie wysyłał braci, natomiast moment, w którym byliśmy, no właśnie, zamknięci w małych klasztorach, był jakimś bardzo dobrym funkcjonowaniem, ale to nie było to. To nie było zgodne z charyzmatem. Moment wybudowania klasztoru tutaj, w wiosce, która nazywała się Służew, z myślą, że Warszawa będzie się rozbudowywać, było tak do przodu takim pomysłem, łącznie z tym, że to była świadoma budowa klasztoru, który miał być takim miejscem intelektualnego przygotowania dominikanów, którzy mieli później iść na wschód. I mieli tam przygotowywać po prostu intelektualnie ludzi w różnych miejscach w taki sposób, żeby to, co dotyczy wiary, nie tylko miało podbudowę samą emocjonalną, ale było związane z jakąś też intelektualną i takim dobrym przeżywaniem swojej pobożności. Więc to, co się tutaj udało, to rzeczywiście to, że z jednej strony jest ten poziom intelektualny, jest to dużo instytucji naszych, które no właśnie dają taką dobrą wiedzę teologiczną, a z drugiej strony jest to miejsce, które tętni życiem duszpasterskim, zarówno duszpasterstwo akademickie, młodzieżowe, jest tutaj w tak licznej grupie, że nagle okazuje się, że tu jest życie. Że ciągle nowi ludzie, którzy przychodzą, bracia będąc otwarci na ich pomysły, to sprawia, że cały czas jest jakiś taki fajny, twórczy ferment, który sprawia, że my się uczymy od tych młodych. To jest dla mnie najbardziej przyjemny moment, że co roku przychodzi nowa ekipa młodych ludzi, zarówno tutaj do duszpasterstw, ale też naszych nowicjuszy, którzy przynoszą ze sobą doświadczenie kulturowe obecnego czasu, którego uczymy się i próbujemy tak naprawdę dobrze to później wprowadzać w życie. I mam poczucie, że to cały czas działa. Zarówno ci studenci, jak i ci nasi nowicjusze, to są oni.
0: Ze studentami, z uczniami szkół średnich żeśmy rozmawiali, ale teraz o tym budynku klasztoru. I to jest olbrzymi budynek klasztorny z czerwonej cegły wybudowanej, rozumiem, w dwudziestoleciu międzywojennym.
1: Dokładnie tak. To był dokładnie w 1936 rozpoczęto budowę w czerwcu, a skończono w 1937. Olbrzymi budynek, w przeciągu roku zamieszkało w nim prawie 50 braci. To jest po prostu niesamowite. I ciekawe jest to, że budował go jeden z naszych współbraci, który później zginął w czasie Powstania Warszawskiego, Michał Czartoryski, błogosławiony Michał Czartoryski, który był, przez to, że był po Politechnice Lwowskiej, był w stanie projektować różne wykończenia. Tam są fragmenty w tym klasztorze różnych przez niego jakby zaprojektowanych stołów, krzeseł, również ułożenie parkietów i płytek tam w formie dominikańskich herbów. Wszystko jest przez niego przygotowane, żeby cała ta przestrzeń przypominała ci, kim jesteś. To jest niesamowite. Wchodzisz do refektarza, okazuje się, że na ścianie czy na podłodze masz herby dominikańskie. Na oknach, przy kratach masz tam dodatkowo herby dominikańskie, które ci przypominają o tym, kim jesteś. To jest jakby z pomysłem zrobione od samego początku. I ciekawe jest to, że przez to, że to było olbrzymie, poza Warszawą, w czasie wojny Niemcy zabrali nam jedno piętro i to był ich punkt, którego sobie tutaj po prostu obserwowali teren dookoła. Na dole zamknęli braci, mieli bracia ograniczoną możliwość wychodzenia, natomiast oni sobie górę tutaj wzięli, zabrali, no i właśnie tutaj mieli taką swoją też bazę.
0: A komuniści nie chcieli odebrać klasztoru?
1: Oczywiście, że chcieli. To już było prawie wszystko przygotowane, ponieważ zaraz później po wojnie wprowadzili tutaj mieszkańców, takich trudnych ludzi, których tutaj odsyłano. Bracia zostali na jednym piętrze, dwa pozostałe piętra były przez takich rzeczywiście ludzi z problemami. Natomiast udało się to powolutku odzyskać później i dzięki temu cały klasztor normalnie może funkcjonować jako klasztor, nie jako jakaś taka przestrzeń, w której no ktoś tam sobie obok żyje.
0: A kościół to już są lata 80., kiedy kościół powstał?
1: Tak, kościół to są lata 80. i rzeczywiście tutaj też przy powstawaniu tego kościoła była bardzo duża pomoc rzeczywiście przez różne fundacje z zachodu, które pomagały w tym, żeby on mógł powstać. I też bracia, którzy go robili, zrobili go naprawdę z takim pomysłem, że to jest jeden z największych kościołów nagle w Warszawie, a z drugiej strony w podziemiach jest jeszcze dodatkowa przestrzeń duszpasterska, która cały czas jeszcze jest nie do końca wykorzystana. Jest tak przemyślany, że 3/4 już są przemyślane, jak to wykorzystać, natomiast cały czas powolutku jest jeszcze wykańczany, ponieważ jest tego tak dużo. Więc ta przestrzeń cały czas ma jeszcze możliwości, które mogłaby rozwinąć, no ale to wszystko wymaga i czasu, i ludzi.
0: Dominikanie narzekają na brak powołań, czy są takim zakonem, który dzięki temu, że ma te wszystkie duszpasterstwa, ma napływ młodych nowicjuszy?
1: Mamy napływ nowych nowicjuszy cały czas. Rzeczywiście ta ilość jest bardzo stabilna. Mamy mniej więcej takich nowicjuszy od 7 do 13, 14. Były roczniki, żeby było 20. Obecnie jest 7. Natomiast no, jest odczuwalny taki proces, w którym tych ludzi, którzy się zgłaszają, jest mniej. To nie zmienia faktu, że czuć, że no jest też inny czas już. Że ci, którzy się zgłaszają, to są rzeczywiście ludzie, którzy już coś przeszli w życiu. Że to nie są chłopcy, którzy prosto po liceum wstępują, tylko coś przeżyli, postudiowali, jakby pozmagali się sami sobą, pewne rzeczy przepracowali, dopiero wtedy mogą przyjść. Jakby dopiero wtedy są gotowi.
0: Po co ojcu kamera?
1: Ponieważ jestem reżyserem filmów dokumentalnych i to jest jeden z takich małych materiałów, który przygotowuję do większej produkcji, ale przy okazji robię małą relację. Każdy dobrze wie, że zobaczyć ludzi bawiących się, tańczących na chwilę w przestrzeni wokół kościoła dla niektórych jest szokujące, a tu rzeczywiście przed chwilą polonez na ponad setkę ludzi z pięknymi układami, łącznie ze studentami, którzy teraz tutaj obok nas tańczą, skaczą. Jest kilkaset porządnych ludzi cały czas tutaj, którzy chodzą po różnych stoiskach. Duszpasterstwa przedstawiają, przygotowały tosty, frytki, tutaj kole, cokolwiek takiego, co też sami robili. No i to sprawia, że wszystkie duszpasterstwa w tym czasie tutaj mają radość wspólnego razem tworzenia tego całego jarmarku, który ma już właśnie 25-lecie i dzisiaj to celebrujemy.
0: I gratuluję tych 25 lat i bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
1: Dzięki wielkie, było mi bardzo miło.
0: A jakie filmy, jakim filmem by się ojciec pochwalił?
1: Moim takim rzeczywiście filmem, który skończyłem w ramach szkoły Wajdy, był Nowicjusz. Nowicjusz był w kinach w całej Polsce. Można go jeszcze na niektórych platformach znaleźć. Natomiast obecnie przygotowuję rzeczywiście dwa filmy. Jeden z nich jest bardzo ciekawy, właśnie łącznie z tym, że znalazłem jednego brata, który od 1937 roku nagrywał stare taśmy i po prostu nagle odkrywam, że on też kształtował powstawanie tego klasztoru, kształtował kilka miejsc i jestem pod wrażeniem gościa, który od 1937 roku samodzielnie nauczył się obsługi kamery, nagrywał braci, nagrywał przestrzenie Warszawy, Lwowa, różnych miejsc, gdzie był. No i te wszystkie taśmy znaleźliśmy i je przegrywamy.
0: Gdzie?
1: Znaleźliśmy je, też żeby było ciekawie, jak zmarł jeden z braci. Okazało się, że w jego celi wszystkie te taśmy dla bezpieczeństwa on je trzymał. No i one trafiły do archiwum. I nagle w tym archiwum znalazłem je też po kolei. Później szukając w kronikach, nagle odkryłem, że są jeszcze inne taśmy w innych miejscach, ponieważ okazało się, że bracia tutaj w czasie wojny na przykład pokazywali ludziom później materiały filmowe, które zrobili jeszcze przed wojną, w ramach takiego dania im chwili odetchnięcia od rzeczywistości wojennej, ale też pokazania czegoś, co dało im radość. I naprawdę w kronikach znalazłem tak piękne opisy o tym, jak bracia pokazywali materiały filmowe w Boże Narodzenie w 1944 albo 1943 roku, już teraz dokładnie nie pamiętam.
0: Czekamy na film.
1: Nie ma sprawy, z przyjemnością o nim opowiem.
0: Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
1: Bardzo miło.
0: No i tak, takie to rozmowy prowadzimy na naszym, czy właściwie jarmarku dominikańskim, w którym też można kupić los. Pan kupił los, proszę pana?
2: Słucham? Tak, kupiłem los. Dzień dobry państwu, dzień dobry znakomitemu radiu Wnet. Cieszymy się, że jesteście po raz któryś, jak mnie pamięć nie myli, na tym naszym 25. jarmarku. na którym jest mnóstwo znakomitych zespołów, wspaniałych książek, cudowne wyroby, malarstwa ludowego, no i oczywiście mnóstwo ludzi, którzy tutaj przychodzą. Są atrakcyjne nagrody, każdy los wygrywa, właśnie przed chwileczką kupiliśmy los, no i jest znakomita główna nagroda, która to zdaje się jest wycieczka do Ziemi Świętej albo podobna.
0: Bardzo dziękuję za mojego poprzedniego gościa, ojca dominikanina, który wspaniały i bardzo ciekawy film powstaje na temat historii w ogóle Dominikanów, tego miejsca, klasztoru. Opowiedział nam o tym wszystkim, ale o jednej rzeczy nie powiedział. Nie powiedział, skąd nazwa Służew.
2: No, Służew nad Dolinką to jest od sióstr służewskich. Otóż swego czasu właścicielem tego był Julian Ursyn Niemcewicz, wybitna postać, pisarz polityczny, polityk, no i asystent samego Kościuszki, dzisiaj się mówi adiutant, tak być powinno, samego Kościuszki. I swego czasu, kiedy Rosjanie aresztowali go, to w nocy sporządził dokument, który sprzedawał, którym zaświadczał, że sprzedaje część swojego majątku siostrom służewskim. I stąd Służew, a nie Służewiec, choć Służewiec był też własnością Juliana Ursyna Niemcewicza, który to wówczas miał znakomite tam fabryki, można by powiedzieć, w dzisiejszej kategorii, na pewno duże przedsiębiorstwa, między innymi huty żelaza, które były bardzo znane w całej Europie.
0: A ty nad jaką książką teraz pracujesz?
2: Ja pracuję teraz nad książką o ludziach Tygodnika Wojennego. Tygodnik Wojenny, warto przypomnieć, był pierwszą gazetą w stanie wojennym, czyli w roku 1982. W styczniu 1982 roku. No i oczywiście, jak wiadomo, gazeta sama nie powstaje, jak i radio nie powstaje samo, muszą być ludzie. To ta najwartościowsza część wszelkich mediów, w ogóle wszelkiego działania na świecie. Pan Bóg nas powołał po to, byśmy tutaj tworzyli, więc jesteśmy.
0: A teraz tutaj w czasie mszy o 14 będziesz śpiewał?
2: Tak, o godzinie 12.30 mamy tutaj próbę. Jest to tak zwana schola czternastkowa. Tu w ogóle jest bardzo dużo różnego rodzaju wspólnot, które prezentują się zresztą. Młodzież szkolna, młodzież akademicka. No i oczywiście są schole. Zapraszamy bardzo serdecznie do uczestnictwa, do śpiewania. To jest hola czternastkowa tak zwanych dorosłych. Jest hola o 17.30 młodzieży szkolnej, o godzinie 20.15 młodzieży akademickiej. No i są duże schole, które mają ponad 120-130 osób i również orkiestra symfoniczna, która tutaj funkcjonuje u nas, i wówczas te duże schole na zesłanie Ducha Świętego, na Boże Narodzenie, na Wielkanoc. No i ja już mam honor śpiewać tutaj 26 rok.
0: Czyli zanim powstał Jarmark Dominikański. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
2: Dziękuję serdecznie, kłaniam się w imieniu własnym i także Tygodnika Katolickiego Niedziela, który zresztą tutaj ma swoje stoisko. Tak, właśnie. No, kłaniam się.
0: Ma 100 lat i złożyliśmy życzenia całej redakcji.
2: Kłaniam się wszystkim radiosłuchaczom i tym, którzy słuchają, słuchali, słuchać będą. Radia Wnet, fantastyczne radio. Głosujcie na to radio, najlepiej głosować na to radio, słuchając radia, no i oczywiście wspomagając to radio, czy to modlitwą, czy no, warto by też finansami, dukatami, czy współczesną jakąś, no, współczesnymi jakimiś pieniędzmi.
0: Bardzo dziękuję, wszystkiego dobrego.
2: No, wszystkiego dobrego, z Panem Bogiem.
0: Udaje się słuchać radia?
3: Słucham.
0: To bardzo miło, wszystkiego dobrego i miłego spaceru i dobrego śpiewania z Panem Bogiem. To jeszcze tutaj podejdę na chwilę. Udało się jakieś poduszki kupić?
4: Tak, kupiliśmy.
0: No i co, będzie się lepiej spało?
4: Tak sądzimy. Tak.
0: A to co to jest, z pierzem
4: poduszki? Nie, to są poduszki z gorczycą. trochę działa na bóle głowy, i, a że już mamy swój wiek, to myślę, że się nam przydadzą z żoną.
0: Ale naprawdę, ale to pani wiedziała o tym, że poduszka z gorczycą ma coś wspólnego z brakiem bólu głowy?
3: Ja nie wiedziałam, ale powołałam się na męża. Przyznałam mu rację, że to może pomoże.
0: Bo to się wygodne spanie za główek z łuską gorczycy przyłożę do głowy.
3: Tak. Od razu pomaga.
0: No tak, od razu pomaga. Od razu pomaga. Taka, no rzeczywiście układa się dobrze. 55 zł kosztuje. Widzę, że ma pan książkę też, żeby ojciec Jacek salił dzieła wybrane, tom pierwszy o świętym Augustynie.
4: Tak, no zacząłem od tomu pierwszego, ale skończymy na wszystkich.
0: Ale co, że święty Augustyn to rok 410, pierwsze wtargnięcie barbarzyńców do Rzymu, Państwo Boże, to wszystko przed panem, te wszystkie lektury.
4: Teraz trochę więcej czasu jest. Zawsze się historią interesowałem. Bardziej może preferuję książki autobiograficzne, opowiadające. Teraz jest to trochę zapomniane. Na przykład teraz była rocznica bitwy pod Monte Cassino, a nikt nie mówi o Majewskim, o jego wspaniałych książkach Ludzie, wojna i medycyna. Ja mam dwa wydania kupione i już teraz się tego nie wydaje. Nie wiem dlaczego. Pięknie pisał o można sobie to wyobrazić, bo radio i książki jest to coś, co wzbudza naszą wyobraźnię, kształtuje naszą wyobraźnię i to jest coś pięknego. O tym się jakoś teraz nie mówi. Większą popularność mają książki takie beletrystyczne, które są pisane pod zapotrzebowanie rynku, prawda, a nie
0: no, ale nie narzekajmy, bo takich książek historycznych też jest cała masa. Wystarczy pójść do księgarni i tu oko, tam oko i wszędzie coś ciekawego można znaleźć.
4: Tak, tak, jest bardzo dużo, ale no, nie mogą się tak przebić jak wszystkie inne, prawda, więc trochę tej reklamy pewnie im brakuje.
0: To prawda. Stoimy w cieniu, myślimy o naszym studiu, o tym, żeby to studio wyglądało lepiej, żeby działało lepiej. Ja Państwu przypominam, że 17 urodziny właściwie Radia Wnet właściwie zaczęliśmy obchodzić dokładnie teraz na Jarmarku Dominikańskim, bo tutaj jesteśmy, tutaj przywieźliśmy kubeczki z Bolesławca, są koszulki, są torby, a Państwa zapraszamy na mszę świętą 10 o godzinie 10:30 maja, potem krótkie zwiedzanie radia Wnet, ale też przypominam patronite.pl/z/konsoleta. Tak, chcemy remontować studio, chcemy, żeby być bardziej zaawansowani technicznie. To nie jest jedyna rzecz, którą musimy zrobić, żeby to radio dobrze działało. To tym bardziej zachęcam Państwa do tego, żeby je wspierać, żeby podarować nam konsoletę na 17 urodziny.
4: Ja też od siebie mogę dodać, że przed chwilą dałem datek 600 zł na Radio Wnet. Z żoną postanowiliśmy dawać 50 zł co miesiąc. W tamtym roku też daliśmy. I wszystkich zachęcam w miarę swoich możliwości. My akurat możemy dawać 50 zł miesięcznie i tyle dajemy. I wszystkich zachęcam, dlatego że nie ma takiego drugiego radia, które by było jednocześnie apolityczne, a z drugiej strony rzetelnie informujące o naszych wydarzeniach politycznych, które i społecznych, którym my żyjemy cały czas, prawda? Bo w innych radiach nawet od lewa do... No już nie mówię o tych mainstreamowych, bo to jest w ogóle... Nawet nie ma co mówić o tym, prawda? Natomiast wasze radio pięknie się spełnia w tym, że potrafi dać przekaz i człowiek sam sobie wyciąga wnioski, prawda? A to jest najważniejsze, bo jeśli młodzi ludzie wyciągną wnioski z tego, co wy mówicie sami, to będą do tego przekonani, prawda? A jeśli mi się poda wszystko na tacy i powie, to tak trzeba robić, albo to tak, to oni nie zawsze będą do tego przekonani. Mnie już nie trzeba przekonywać, bo ja już mam swoje poglądy ugruntowane. Zawsze chodziłem lewą... Przepraszam. Zawsze chodziłem prawą stroną chodnika... I już tego nie zmienię do końca życia. Natomiast no, przeraża mnie teraz że młodzi ludzie są troszeczkę zajęci zupełnie czymś innym niż...
0: To prawda i też są inne... klasyczne radio może kiedyś wróci i przemówi do młodych ludzi. Na razie bardziej przemawia do nich, przemawiają do nich media społecznościowe, ale dzisiaj zapraszają młodzi ludzie na rejs, na tosty. Może skorzystamy z tego zaproszenia, a ja pani chcę bardzo podziękować też za wsparcie radia.
3: Tak, mąż słucha was cały czas, ja nieco mniej jeżdżę samochodem, w związku z tym tak sporadycznie słucham, no i podoba mi się to radio, tylko no, muzyka mogłaby być trochę inna.
0: Ach, dogodzić to jest bardzo trudno. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Takie rozmowy są na Jarmarku Dominikańskim. Antonina Bartyś zapowie piosenkę, bo właściwie wybrała piosenki na nasze dzisiejsze z Państwem spotkanie. Jeszcze dzień dobry.
5: Wspieramy Państwa od 17 lat.

0: To jeszcze dodamy w takim razie, że jest tutaj loteria. Można kupić los. Ja podejdę do ojca, który te losy tutaj sprzedaje i potem należy się grzecznie ustawić w kolejce, bo jak z tymi losami jest? Co los może przynieść?
1: Liczymy na szczęście w losowaniu.
0: Ale są jakieś nagrody? Czy otrzymuje 1544, otrzymuje nagrodę, zgłoś się po odbiór w garażu pod schodami, masz jeszcze szansę w losowaniu głównym o godzinie 18. To jest jeszcze główne losowanie.
1: Tak, dlatego że każdy los odbiera fund, który jest tutaj w

0: garażu. I trzeba się ustawić do długiej kolejki, żeby sobie ten fant odebrać. A oprócz tego każdy los jest też głosem w głównym głosowaniu na nagrody, które nasi sponsorzy chcieli nam ufundować.
1: Oczywiście. Samochody, rakiety, samoloty, tak, to wszystko jest.
0: Tak. Jak w kole farmy, oczywiście.
1: Jak u Dominikanów. Bardzo serdecznie dziękuję. Ale widzę, że losy są popularne.
0: Tak, są popularne.
1: I one są takie otwarte, że człowiek sobie wybiera na przykład.
0: Można sobie na przykład
1: 1544.
0: Można sobie swój ulubiony numerek wybrać.
1: No dobrze, to zaraz wybierzemy. Z jaką nadzieją pan tutaj oczekuje?
2: Trzy wycieczki. Zawsze nagrodą główną jest wycieczka. Uważam, że to będą trzy wycieczki.
1: A wycieczka w jakimś określonym kierunku, czy taka wycieczka po prostu wsiadamy do pociągu i jedziemy?
2: Może być w każdym kierunku, ale jeśli byłaby Ameryka Południowa, super.
1: Ameryka Południowa, panu się marzy, nie wystarczy to słońce, które teraz świeci?
2: No tak, w sumie to pewnie temperatury są dzisiaj zbliżone, także jeśli to będzie krajowa, też będę zadowolony.
1: Czyli lubi pan podróżować?
2: Oczywiście.
1: Ale jako ucieczka z domu, czy jako... czy nie?
2: Nie. Raczej jako sposób na spędzenie czasu z rodziną.
1: Wszystkiego dobrego w takim razie. Bardzo panu dziękuję. Wrócę na chwilę. A pani też chciałaby wycieczkę wygrać?
3: A dokąd?
1: Ja nie wiem dokąd, ale... Bo stoi pani tak grzecznie i czeka. I z jaką nadzieją?
3: Z głęboką nadzieją.
1: Z głęboką. No to właśnie, to jest tak. Co tam na końcu się dzieje? Może jeszcze podejdę do kogoś, kto już tą nadzieję ma w ręku. Jest 12.41. Za chwilę państwo posłuchają reportażu i już my powiemy państwu: ekipa Radia Wnet z Dominikańskiej, dwa z Jarmarku Dominikańskiego powie państwu do widzenia i do usłyszenia. Co można było otrzymać w tej loterii?
4: No właśnie sprawdzamy. Można było grę edukacyjną Ojcowie Wolności.
1: To chyba jest wydane przez Muzeum Świętego Jana Pawła II i Prymasa Tysiąclecia. To jest gra edukacyjna.
4: Dokładnie tak.
1: Zagrasz?
5: Tak.
1: Tak, na pewno. A teraz co to jest za kula? Kula ziemska?
5: Lampka.
1: Słucham?
5: Lampka.
1: To jest lampka. O, fantastycznie. I co jeszcze? Jakie jeszcze skarby do domu zaniesiecie? Co tam jeszcze jest w tych...
6: Kupony rabatowe i vouchery.
1: Na 10 zł, o, gratuluję. Do wykorzystania gdzie? W sanktuarium, na stoisku diakonii. No to dobrze, to jest coś.
6: Co mamy jeszcze? Oj, mamy coś dla łasuchów.
1: Jeszcze cukierki. No to pięknie właściwie, to warto było stać w tej kolejce. Wszystkiego dobrego. Jeszcze zachęcam do słuchania Radia Wnet. Od czasu do czasu przynajmniej. No tak, kolejka stoi, a my będziemy teraz mówić państwu do widzenia i jeszcze tylko zobaczymy, co na tym naszym stoisku się dzieje. Państwo w kolejce do naszego stoiska?
7: Nawet po autograf od pana, to...
1: Bardzo mi miło, nie wiem, czy wierzy pan w to, że dziennikarz radiowy potrafi pisać?
7: Tak, wierzę w to jak najbardziej.
1: Dobrze, udaje się słuchać radia, pani też?
8: Tak jest, to właśnie tutaj Jerzy mnie zainspirował do słuchania państwa radia.
1: No i? Nudzimy?
8: No i wspaniałe, bardzo lubię wszystkie wiele audycji.
1: To tak miło usłyszeć takie dobre słowa. Czym się zajmujecie?
8: Ja kończę studiować psychologię.
1: Porady psychologiczne w ciężkich czasach, a ty?
7: Ja z kolei studiuję prawo.
1: Porady prawne, no to możecie rzeczywiście dużo zrobić. To zapraszamy, zachęcamy, bardzo dziękujemy, wszystkiego dobrego. My już powoli kończymy audycję, jest 12.43. Dziękuję bardzo.
8: Dziękuję bardzo.
1: Antonina Bartyś właściwie ściągnęła nas tutaj.
8: Tak, postarałam się i się udało, ale państwo ściągnęli się sami, a mamy duże zainteresowanie.
1: To prawda. Ksenia, bardzo miło. Trzy koszulki udało się teraz sprzedać. Kseniu, bardzo dziękuję.
8: Bardzo dziękuję.
1: Dobrze, przydadzą się z żyrafą. Trzy żyrafy.
5: Koniecznie Andrzej.
1: Trzy żyrafy.
4: Tak, trzy żyrafy, oczywiście. Jesteśmy miłośnikami żyraf.
5: Od świtu do nocy.
4: Na półce mamy też żyrafę. Byśmy nawet przynieśli do radia, ale troszeczkę się tam miała coś złamane. Uszko jedno, ale mam.
1: Ale tak, zapraszamy. W sobotę. Bardzo dziękuję. W sobotę Kościół Świętej Anny, a potem...
4: Pierwsze.
5: Na jedynce mamy.
1: Bardzo, bardzo dziękuję, ale muszę spojrzeć na zegarek. Dziękuję bardzo, Bożena z Wysp Kokosowych. Bardzo dziękuję. Jak idzie nasz...
9: No
1: nasz
9: bardzo, bardzo fajnie, dlatego że teraz właśnie trzy koszulki Państwo zakupili. Mamy kubeczki piękne. Proszę Państwa, proszę do nas przybywać. Mamy wspaniałe torby, w które zmieszczą się poważne zakupy w dwóch stylizacjach. Także ja bardzo tu wszystkich zapraszam. Proszę Państwa, tak to jest. Nieraz na tej antenie już to mówiłam. Jeśli nie Państwo, to kto wesprze radio, prawda? I czy Państwo sobie wyobrażają, że tego radia nie ma? Ja sobie tego nie wyobrażam. I wiele osób, które tutaj przychodziły, z którymi rozmawiałam, mówią, że słuchają, że jest fantastycznie. Państwo też na pewno tak myślą, ale ja z niepokojem znowu patrzę na to, jak znikają patroni i jak to pani Bożenka z Wysp Kokosowych, umawialiśmy się na 6 tysięcy, a jest powyżej 4 tysięcy. No to jak to możliwe? Proszę Państwa, bardzo proszę się zmobilizować. Bardzo proszę, żeby się zmobilizować. Czy poprzez przelew i bycie darczyńcą, czy poprzez to, żeby być patronem. Wszystkie ręce na pokład. Nie możemy dopuścić, żeby radio nie doczekało 18 urodzin, które będą w przyszłym roku.
1: I miejmy nadzieję, że doczekamy, tylko się bardzo serdecznie dziękuję. Jeszcze jest taka książka, z którą ja jestem sentymentalnie związany. Tymoteusz Skowroński, Edward Popesku. Tymoteusz napisał książkę Alif i ja. Bardzo ciekawa historia. Bardzo serdecznie Państwu dziękuję. Pozdrawiam z Jarmarku Dominikańskiego i zapraszam na reportaż.

0: Prawdziwi ludzie. Prawdziwe historie. W reportażach Fundacji Głos Ewangelii. www.gospel.pl.
1: No, to była tajemnicza wyprawa. Bo to była taka wyprawa, ja tylko mówiłem, że Azja Mniejsza, że zwiedzimy Istanbul, że zwiedzimy Troję, że zwiedzimy miasta, Księgi Objawienia. Taka przygoda życia.
2: Jeżeli chodzi o historię, no to właśnie Darek jest takim fascynatem i my mieliśmy mnóstwo czasu właśnie, żeby zwiedzać z jednego miejsca do drugiego, więc to już było trochę zapowiedzi. Gdzie jedziemy, co tam teraz możemy zobaczyć?
1: Iza tylko zapytała, ile to będzie trwało. Ja mówię, no, że cała wycieczka to są 2 tygodnie. Mówię, ale tam jest ciepło, nie? A ja jej podałem temperatury, które były z nocy. Czyli 27-28 stopni. Nie? No, 32 maksymalnie. A to były wszystko temperatury z nocy, nie? Nie skłamałem. Nie powiedziałem też, że to jest 3,5 tysiąca kilometrów, czyli będziemy bardzo wcześnie wstawać, żeby przyjechać kolejne kilkaset kilometrów każdego dnia. Jechała ze mną moja żona i mój syn, który tylko patrzył i wzdychał i mówił: stare kamienie i piasek. Po co to oglądać? Stare kamienie i piasek. Ale no, cel był szczytny. Zwiedzić wszystkie miasta wymienione w objawieniu, w których kiedyś były kościoły. A wśród nich wszystkich też Pergamon, który dla mnie był największą tajemnicą. I przez 35 lat bujałem się z pytaniem, co to też oznacza, że właśnie w tym miejscu, w tym mieście jest 2 razy powiedziane w objawieniu, że jest tam tron szatana.
3: W poszukiwaniu tronu szatana. Reportaż Henryka Dedo i Magdy Balcerak.
2: No, dzieliliśmy się właśnie naszymi spostrzeżeniami, pytaniami. No, czasami byliśmy rozczarowani. Byliśmy w paru takich miejscach, gdzie okazało się, że trwają jakieś...
1: Troja to nawet nie...
2: Troja to wyglądało
1: jak... Ja myślałem, że jak Achilles obiegnę mury Troi dookoła, no, a tu 2 razy... A tam był plac budowy.
2: Plac budowy, dokładnie.
1: A konia trojańskiego nie było.
2: Bo był też w remoncie.
1: Bo był w remoncie. Także no. Troja mnie rozczarowała.
2: Także parę takich miejsc właśnie, gdzie czuliśmy rozczarowanie, ale w większości byliśmy naprawdę rozemocjonowani, zaskoczeni, mile.
1: Pamiętam, wjeżdżamy na Pergamon, to było 360 metrów nad poziomem morza. Taką bardzo powoli posuwającą się kolejką. Wchodzimy na górę, no i pierwsze co, zeszliśmy na amfiteatr. Strome schody. Ja specjalnie na dół zbiegłem i coś tam powiedziałem, a na górze mnie wszyscy słyszeli. Ta akustyka była niesamowita, tym bardziej, że amfiteatr nie miał ściany, od której odbijał się dźwięk. Po prostu rozchodziło się to w fascynujący sposób po samą górę, nie? Obok sceny amfiteatru była świątynia Dionizosa, nie? Ja sobie ją wyobrażałem jako przeogromną. No bo skoro w tym miejscu 2 razy Jezus zwraca się do tego kościoła, że wiem, że tam, gdzie mieszkasz, jest tron szatana, że jest wystawione na to. Wszystko, co w tekstach starożytnych jest 2 razy powiedziane, jest 2 razy bardziej ważne. No to moje wyobrażenia o tym były takie, że tam musi być, no, niesamowita świątynia, nie? No się okazało, że ten amfiteatr jest 3 razy większy od tej świątyni. Pergamon kojarzyło się przede wszystkim z jedną z największych bibliotek starożytności. Konkurowało z Aleksandrią. Aleksandria takie embargo wprowadziła na dostawę papirusu do biblioteki w tamtym rejonie. No i zapytałem tą panią przewodnik, co ona wie o tym sformułowaniu tron szatana i jak ona to przedstawia, nie? Ona mówi, że zna co najmniej 5 różnych wyjaśnień. Jeden z nich to taki, że właśnie znajdowała się tutaj świątynia Dionizosa. Nie? Ja mówię, no dobra, ale my już zwiedziliśmy 4 inne miasta z objawienia i tam też były świątynie, albo Zeusa, albo Dionizosa. W czym to się różni? Mówię, ta była większa od innych? Myślę, że nie. Że wszystkie były podobnych rozmiarów. Czyli druga informacja, no on mówi, no, że tu zjeżdżali z całej, powiedzmy, Azji Mniejszej i Europy ludzie, żeby przebywać w tej bibliotece. Co było szczególnego w takiej bibliotece? Ona mówi, no, ilość woluminów, do których można było się w jednym miejscu nagle dogrzebać. Czyli przyjeżdżając tu, to nie przyjeżdżali na jeden dzień, nie przyjeżdżali na 2 dni, tylko na 2 tygodnie pogrzebać w bibliotece. No ale czemu to miałoby być nazwane tronem szatana? Inny sposób patrzenia, no to to, że tu grecka i rzymska potem armia miały jakby swoje bazy, czyli że te rządy, które zostały przekazane z jednego państwa do drugiego, nie? Babilon, potem jest Medopersja, potem mamy Grecję, nie? No potem w końcu mamy Rzym. No mówię, no powiedzmy, że ma to jakiś tam sens, nie? Ale jakoś przez te 35 lat mnie to nie przekonywało, że to akurat jest to, no bo to nie było jedyne miejsce, gdzie Rzymianie mieli swoje siedziby, nie? Aha, jeszcze ta pani przewodnik mówiła o tym, że właśnie ten Panteon, ta Monachomachia, która znajduje się w tej chwili w Berlinie, która została stąd wywieziona przez nazistów i z tym jest związany jak gdyby szczególny kult, bo oni tutaj składali ofiary, nie? No to mówię, no to ma już to jakiś tam sens, tak jak w Meksyku Aztekowie składali tam ofiary, nie? Oni też sobie wybudowali takie wzniesienie, wybudowali taki panteon. No ale ta cała historia z walką pomiędzy bogami i półbogami, no to ta mitologia, no może i jest fajne do słuchania, nie? Natomiast jak to połączyć z rzeczywistością? Też tego za bardzo nie kupuję i to, że to zostało wywiezione, powiedzmy, do Europy i zrobiono wokół tego takie zamieszanie, to wbiło się jakoś w kulturę, nie? I sposób myślenia o tym. Odpowiedzi nie dostałem. Gdzieś na górze było takie w samym środku drzewo, tam sobie siadłem i mówię, ja się stąd nie ruszam. Bujam się z pytaniami od 35 lat. Mówię, Boże, o co chodzi z tym tronem szatana? Bo to jest pytanie, które mnie męczy, dręczy, jest one w samym centrum przekazu. Dlaczego akurat to miejsce? Przelatuje motyl. Ten motyl przylatuje, mówię, kurczę, ja już skąd znałem tego motyla, nie? A on zrobił kółko i znowu przyleciał, i kółko i znowu. Ja miałem aparat fotograficzny z obiektywem, więc zacząłem mu robić zdjęcia, nie? No i zbliżenia, i zacząłem za nim łazić. Idąc za nim, musiałem przekroczyć takie główne trakty. No i doszedłem do samego skraja tego wzgórza, gdzie łączyły się kiedyś mury ze skałami. Ten widok, po prostu taki płaski teren i ta rzeka Kirke. Po prostu się zachwyciłem i tak sobie siedziałem i w pewnym momencie mówię, a sprawdzę tego motyla. No i kurczę, no taki znam, jak on się nazywał? Otwieram telefon, sprawdzam, patrzę na zdjęcie Paść Królowej. No tak, wiedziałem, że to jest nasz motyl. Co on tam robi, nie? No i zaczynam tam o nim wyczytywać. Patrzę jego łacińską nazwę Papilon Machaon. I tak mnie to zastanowił, Machaon. Przecież Machaon to był lekarz Priama. Stroi. No i zasuwam na dół od razu do tej pani przewodniczki, nie? I mówię, z czym mi się kojarzy Machaon, nie? Bo mówię, jest tu ta nazwa, przed chwilą widziałem takiego motylka, nie? I tu jest Papilon Machaon, co to za motyl, nie? Ona mówi, a ich jest tutaj dużo, że nic szczególnego. Natomiast nazwa jest wzięta od syna Asklepiosa. Ja mówię, a co tu miało do rzeczy Asklepiosa? No, mówi, no przecież Pergamon. To była świątynia Asklepiosa. Tutaj w Pergamonie była świątynia Asklepiosa. To było coś takiego, jak dzisiaj byśmy w Europie mieli olbrzymie sanatorium. Czyli zjeżdżała tam cała Grecja i Rzym. Wszyscy tu jeździli się leczyć z chorób, którymi zostali obarczeni. A mówię, no, a ci lekarze, no mówi, no Machaon był jednym z tych lekarzy, którzy ich tu leczyli. Przy czym lekarze tutaj mówili, że lekarz nikogo nie jest w stanie wyleczyć, że ludzie leczą się sami. Mówię, jak sami? No po prostu, jeżeli człowiek wie, dlaczego jest chory, to jest w stanie sam się wyleczyć. Lekarze nie leczą. Taka tu panowała wiedza. Ja mówię, to jak oni do tego dochodzili? Wpędzali tych, którzy przychodzili jako chorzy, wprowadzali w pewien trans. Kiedy ci ludzie rozkładali się na podłodze, to oni wypuszczali takie węże, eskulapy, które po nich pełzały. Oni zasypiali, coś im się śniło i po wybudzeniu opowiadali, co im się śniło i na podstawie tego ci lekarze mówili im, co im dolega. No i dziwnym trafem, przynajmniej ona tak twierdziła, mieli wysoką skuteczność tych diagnoz, nie? Była bardzo wysoka. Ludzie, którzy przyjeżdżali tam, żeby się wyleczyć, nie płacili pieniędzmi, tylko składali ofiary. No i właśnie ten ołtarz, który jest w Berlinie, to był ten ołtarz, na którym oni składali te ofiary. To powodowało jeszcze, że ci ludzie potem przez kilka dni ucztowali, ponieważ oni świętowali te swoje uzdrowienie. Te zwierzęta i to, co tam było składane w ofierze, służyło też jako uczta dla tych ludzi, którzy też zostali tam uzdrowieni. No i wtedy zadałem jeszcze jedno pytanie. Mówię, no skoro już jesteśmy tak daleko, to w objawieniu jest też napisane o pewnym kamieniu, który ma Jezus dać każdemu i na nim ma być wypisane jego nowe imię. Ale on mówi, no tak, bo na te uczty mieli wstęp ci, którzy zostali uzdrowieni i te uczty odbywały się w ten sposób, że były miejsca siedzące i miejsca stojące. Nie? I ci, którzy mogli siedzieć, mieli taki bilet wstępu. To był biały kamień. No tam pisze, że ja ci dam biały kamień, na którym będzie wypisane twoje nowe imię. Ci lekarze, oni wzbudzali nadzieję ludzi na to, że będą żyli. A w objawieniu jest to przedstawione jako to, że prawdziwe życie daje Chrystus. Poprosiłem, żeby coś mi powiedziała o tym Machaonie, nie? A ona mi zadała pytanie, czy czytałem kiedyś Przysięgę Hipokratesa. No czytałem. Każdy czytał, nie? W szkole się to czyta. A ona mówi, ale nie tą Hipokratesa, która jest z podręczników, ale tą oryginalną. Mówi, jaką oryginalną? Przysięgę Asklepiosa. Mówię, nie. Proszę znaleźć. Przeglądam stronę w internecie, no i znajduję. Początek przysięgi. Na Boga Asklepiosa, jego syna Apollona, jego syna Machaona i jego siostrę Higienę przysięgam. Ta przysięga na tych bogów jest jak gdyby wycięta i treść jest treścią tej, którą my znamy dzisiaj jako przysięga Hipokratesa. Nie? Kurczę. Medycyna jest tutaj wyniesiona praktycznie na piedestał. Eskulap do dzisiaj jest znakiem medycyny. No i w pewnym momencie, jak to zacząłem żonie też opowiadać, mówię, ty wiesz co, no moje przemyślenia idą tylko w jednym kierunku, nie? Tron Szatana to jest rodzaj takiego zarządzania medycyną. Wtedy Pergamon był największym takim ośrodkiem, no i cały świat praktycznie tam zjeżdżał. A symbolika i sposób podejścia, no może się i diametralnie zmieniły, nie? Natomiast cel dalej ten sam, nie? Chorzy ludzie, żebrzący o życie, stojący w kolejce po życie. Ja myślę, że to jest potężna władza, no bo nie leczysz się, nie żyjesz. Leczysz się, będziesz żył. To jest taki rodzaj uzależnienia nie od medykamentów, ale tak naprawdę pewnego systemu wartościowania, nie? No my jesteśmy po czasach COVID-u, nie? Widzieliśmy, jak to działa, nie? Kiedy pewne rzeczy są narzucane i człowiek nie jest w stanie za wiele zrobić, bo połączone i z polityką, i ze sposobem zarządzania społeczeństwem, no i też jest to pewien format religijny, nie? No bo on też zarządza oczekiwaniami i tęsknotami ludzi, nie? Kto by nie chciał żyć? Dlatego zastanawiając się nad tymi treściami Księgi Objawienia, kiedy tam jest zestawienie tych różnych kościołów i te kościoły są w pewnym sensie ze sobą sparowane, no to ta obietnica Jezusa, który mówi, że to On da nowe imię, no to wtedy w kontekście tego pergamonowego, jak gdyby mamienia ludzi tymi obietnicami wyzdrowienia, no to wtedy to ma sens. Że to On daje prawdziwe życie, tak? A tu nic nie jest trwałe. Ci, którzy zachorowali, wracają pewnie, kiedy zachorują drugi raz. A jeżeli od niego się dostaje bilet wstępu, no to nikt go nie cofa.
0: Prawdziwi ludzie, Prawdziwe historie w reportażach Fundacji Głos Ewangelii. www.gospel.pl
4: www.net.fm
5: Autopromocja.
6: Radio Wnet jest wolne, swobodne, szybuje, ale wymaga trochę wsparcia. I to Państwa wsparcia. Za wszelkie wsparcie bardzo serdecznie dziękujemy. Odczuwamy to wsparcie przez całe 17 lat, ale teraz mamy taką potrzebę i wiemy o tym, że jeśli nie będziemy modernizować naszego radia, jeśli nie wybudujemy nowego studia, nie wyremontujemy tego studia, z którego teraz nadajemy, a w końcu jeśli nie kupimy serca radia, czyli nowej konsolety, no to wtedy z tego nadawania mogą być nici. Dlatego z okazji 17 urodzin apelujemy do Państwa o to, żeby Państwo pomogli nam kupić tą nową konsoletę. patronite.pl/z/konsoleta. Podaruj nam konsoletę na nasze 17 urodziny z góry. Za wszelkie darowizny Państwu dziękujemy i życzymy miłego słuchania.
7: Szybciej, wyżej, dalej. Kto pierwszy, drugi, trzeci, a może ostatni? Analiza zwycięstw, ale też porażek, motywacji, sportowych charakterów. Czy więcej talentu, a może pracy decyduje o końcowym wyniku? Te i inne tematy w audycji Porozmawiajmy o sporcie. W każdą niedzielę od godziny 18. Grzegorz Milko, zapraszam.
8: Maja to bardzo ważna data w naszej historii. Otóż ukazuje się nasza najnowsza płyta Prawdziwa Inteligencja.
9: Nareszcie na płycie będzie Śpiewam po polsku, ale będą też pierogi, będzie Planeta płonie i 12 innych premierowych piosenek.
10: Płytę możecie Państwo nabyć, korzystając z naszego profilu na Facebooku Kabaret Otto.
9: Patronem medialnym jest Radio Wnet. Wydawcą jest Radio Wnet. Kupując płytę umożliwiacie nam Państwo nagranie następnej Kabaret Otto.
11: Republika Latina, czyli to i owo o Ameryce Łacińskiej. Po prostu pełna latynoska esencja. W każdą niedzielę o godzinie 19 serdecznie zapraszam. Zbyszek Dąbrowski.
5: To była autopromocja.
12: Reklama.
13: Gen Wolności.
14: Młodzież w walce z komuną.
15: Fundacja Skrzydła Sztuki i twórcy spektaklu Seminarium Diabła zapraszają na pełną młodzieńczej ekspresji muzyczną opowieść o walce kilku pokoleń młodych Polaków z systemem komunistycznym. Zapraszamy na premierowy pokaz 31 maja o godzinie 17. Scena Stygmat w Warszawie.
16: Wszystkie potrzebne informacje znajdziecie na facebookowym profilu Gen Wolności, Młodzież w walce z komuną albo Fundacji Skrzydła Sztuki.
17: Bo dziś nie chodzi o nas, tylko o was, o młodych.
12: Po reklamie.

0: Tu Radio Solidarność.
1: Tu Radio Solidarność.
2: Dzień dobry, witam Państwa. Rafał Kaniewski, Radio Solidarność. Witam Państwa jak co niedzielę o godzinie 13. Dzisiaj Państwa i moim gościem będzie były prezes Najwyższej Izby Kontroli, były minister finansów, były szef Krajowej Administracji Skarbowej, w latach 80. działacz opozycji antykomunistycznej i Solidarności. Aktualnie tworzy Ruch Naprawy Polski. Witam pana Mariana Banasia.
3: Dzień dobry państwu.
2: Tak, właśnie ja przyznam, że długo się z panem umawiałem na ten wywiad. Tutaj ciężko było się z panem spotkać. Jest pan troszeczkę tak, ostatnio osobą zajętą.
3: Tak się złożyło.
2: Właśnie, bo w tej chwili tworzy pan Ruch Naprawy Polski, tak? To jest inicjatywa, którą w tej chwili pan, nad którą w tej chwili pan pracuje. Może pan coś powiedzieć bliżej na temat tej inicjatywy?
3: Panie redaktorze, przede wszystkim, no nie ja byłem inicjatorem tej inicjatywy. To była inicjatywa ludzi pokrzywdzonych z afery Get Back. Prawie 20 tysięcy osób zostało praktycznie w biały dzień okradzione na kwotę 3,5 miliarda złotych i niestety to się stało za poprzednich rządów Prawa i Sprawiedliwości i w tej materii organy państwowe, w tym prokuratura, sądy czy KNF praktycznie nie zrobiły nic, aby tych ludzi chronić i sprawić, żeby oni, prawa, które im się należą, były egzekwowane. Prokuratura przez prawie 7 lat prowadziła postępowanie karne w tej sprawie tak, aby właściwie nic nie ustalić. Dopiero kiedy ja podjąłem decyzję jako prezes Najwyższej Izby Kontroli, żebyśmy przeprowadzili kontrolę doraźną w tej sprawie, która trwała prawie rok, oczywiście z olbrzymimi trudnościami, bo prokuratura tutaj stawiała nam różne kłopoty, przeszkody, między innymi przesłuchiwała naszych kontrolerów, próbując ich tak podchodzić do nich, żeby ich praktycznie zastraszać. No ale oczywiście skutecznie żeśmy tutaj tą kontrolę przeprowadzili i z niej wynika jednoznacznie, tak jak powiedziałem na samym początku, że ludzie zostali oszukani na tą kwotę 3,5 miliarda złotych, przy czym część ludzi popełniła niestety samobójstwa. Właśnie z tej bezczynności organów państwowych, które powinny chronić obywatela, bo przecież ludzie w dobrej wierze inwestują swoje pieniądze, licząc na to, że mając wiek podeszły, no będą mogli jakoś spokojnie tą starość przeżyć. Tymczasem się okazuje, że wszystkie jego oszczędności, a one były czasem paromilionowe, no zostały zmarnowane i praktycznie nie było widoku, żeby je odzyskali. I dopiero nasza kontrola sprawiła, kontrola Najwyższej Izby Kontroli, że ta sprawa została nagłośniona. Myśmy zrobili dokumentację, przesłuchiwaliśmy między innymi prokuratorów, sędziów, funkcjonariuszy służb specjalnych. No i to jest naprawdę materiał świetnie zebrany przez naszych wybitnych kontrolerów wielkiej klasy specjalistów. Nie do podważenia, udokumentowany. No i ten cały materiał z zawiadomieniem do prokuratury o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przekazałem po prostu ministrowi Żurkowi. No i mam nadzieję, że te działania dadzą jakieś skutki konkretne, żeby ci ludzie mogli te pieniądze swoje odzyskać, bo one są do odzyskania. Ja chcę tylko przypomnieć, że właściwie pieniądze z Getbacku zostały przetransferowane do Abrisu. Abris uzyskuje zyski roczne prawie 300 milionów złotych, a więc nie jest tak, żeby nie można było tych pieniędzy odzyskać.
2: Ale Abris, co to jest?
3: Abris to jest spółka, która właściwie funkcjonuje obok.
2: A gdzie jest zarejestrowana?
3: Ona jest zarejestrowana w Polsce, że tutaj po prostu wszystko jest możliwe do osiągnięcia, gdyby rzeczywiście w sposób rzetelny organy państwa, KNF czy prokuratura do tego rozumiem, w sposób należny podrzeć. Czyli ja tylko chcę przypomnieć, panie redaktorze, i tutaj widzą, że jeszcze w trakcie kontroli, kiedy żeśmy tej kontroli nie zakończyli, dostaliśmy tutaj wniosek z prokuratury, żebyśmy przekazali wszystkie akta do prokuratury, że oni prowadzą postępowanie w tej sprawie. No proszę państwa, gdybyśmy przekazali te akty, to sądzę, że one by były na półkach i już by się tam nic nie działo.
2: No, ale nikt, przepraszam, jak na razie nie ma kompetencji oskarżycielskich ani prokuratorskich, Polskich, pomimo pana postulatów, bo pan to postulował.
3: Tak, niestety, proszę państwa, to jest rzecz, która powinna być natychmiast zrealizowana. Mam na myśli właśnie zmianę ustawy o Najwyższej Izbie Kontroli, bo właśnie to jest jeden z przykładów, że Najwyższa Izba Kontroli powinna mieć uprawnienia oskarżycielskie plus nadzór nad służbami specjalnymi. Bo chcę państwu powiedzieć, że służby specjalne, jeśli chodzi o fundusz operacyjny, nie podlegają żadnej kontroli. Ta kontrola jest praktycznie fikcyjna. Myśmy w tej materii prowadzili bardzo dokładną kontrolę, która wykazała w sposób jednoznaczny, że ani premier, ani marszałek Sejmu, czy prezydent nie mają kontroli nad tym, co służby specjalne robią, bo przekazują szef ABW, czy po prostu CBA, przekazują tylko te informacje, które oni uznają za właściwe.
2: No właśnie, czyli jednym słowem ten ruch naprawy Polski, to on ma polegać tylko i wyłącznie na ochronie tych osób poszkodowanych w aferze GetBack, a nie ma jakichś większych intencji politycznych, nie chce pan startować w wyborach. Rozumiem, że to jest tylko chodzi o to, żeby te osoby pokrzywdzone odzyskały te pieniądze i jeśli to się uda, to pan kończy swoją działalność.
3: Nie do końca tak, panie redaktorze.
2: No, z tego zrozumiałem, co pan powiedział.
3: Że
2: ruch naprawy Polski jest
3: ale do naprawy mamy bardzo dużo, dlatego, że to nie tylko chodzi o obszar praworządności. Tu chodzi o działalność również gospodarczą. Przecież są niszczone podmioty gospodarcze.
2: W jaki sposób?
3: No choćby w taki sposób, że po prostu blokuje się konta w sytuacji, kiedy prowadzona jest kontrola przez urzędy skarbowe na kwotę. Dajmy przykład, bo ja mam taki konkretny przykład, kiedy powiedzmy chodzi o kwotę 300-400 tysięcy i nagle blokuje się konta, na których podmiot ma parę milionów, tak? I prowadzi dużą działalność gospodarczą, zatrudniając 500 czy więcej pracowników i w momencie, kiedy ta blokada następuje, no grozi jej bankructwo, bo niewypłacenie pracownikom pieniędzy, czy powiedzmy dostawcom za usługi, towary spowoduje, że będzie musiał ogłosić upadłość. No przecież tak się nie dzieje, tak się nie postępuje. Myśmy powinni robić wszystko, żeby chronić podmioty gospodarcze, a w sytuacji, kiedy są pewne nadużycia, no to po prostu nic nie stoi na przeszkodzie, żeby chociaż, powiedzmy, ustanowić hipotekę i zabezpieczyć roszczenia ze strony Skarbu Państwa czy powiedzmy organów kontrolnych, a nie doprowadzać do sytuacji, że firma, która zatrudnia tyle ludzi, była narażona na likwidację, bo przecież oni pójdą na garnuszek Skarbu Państwa, wszyscy będą musieli dostawać jakieś zapomogi, a to obciąża budżet i nas wszystkich. No tak się nie postępuje w przypadku, kiedy się prowadzi
2: działalność. Zapomogi dostaną albo nie dostaną, bo wie pan, zapomogi też nie jest dla wszystkich. Ja może tutaj się wtrącę, tak. bo pan walczył kiedyś z mafiami z VAT-owskimi, tak? I generalnie pan odzyskiwał VAT potencjalnie utracony dla budżetu państwa. Teraz rozumiem, że pan jest z drugiej strony, teraz pan chce dla przedsiębiorców odzyskać te pieniądze, tak? Bo wtedy pan jakby był po stronie budżetu państwa, a teraz jakby pan już do budżetu niekoniecznie, tylko bardziej dla tych przedsiębiorców.
3: Pan, nie do końca tak jest. Tu chodzi o to, żebyśmy przestrzegali prawa, a po drugie, żeby prawo było właściwe. To znaczy nie możemy wprowadzać obostrzeń dla podmiotów gospodarczych, które są zupełnie niepotrzebne, a z drugiej strony to wszystko ma być transparentne na zasadzie tak, jak to było w przypadku, kiedy żeśmy uszczelniali system podatkowy VAT-owski, kiedy ja byłem wtedy założycielem KAS-u i budżet państwa wtedy uzyskał dodatkowo 300 miliardów złotych. Przecież PiS by w życiu nie wygrał wybory, gdyby tych pieniędzy nie uzyskał, bo by nie był w stanie realizować programów socjalnych. To jakby z jednej strony i wtedy akurat te dwa elementy, które zostały wprowadzone praktycznie, czy JPK, STIR i SENT sprawiły, że mieliśmy kontrole krzyżowe, czyli z jednej strony sprzedał, kupił i w sposób zupełnie prawidłowy, skuteczny, żeśmy potrafili zatrzymać, powiedzmy, wyprowadzenie tych środków budżetowych, tych środków właśnie, które się należały budżetowi. I chcę powiedzieć, że to było bardzo skuteczne. Z 26% zminimalizowaliśmy tą lukę podatkową do praktycznie 12%. To był fenomen na skalę europejską. Ja jeździłem po różnych krajach, to właśnie musiałem przedstawiać, w jaki sposób żeśmy to zrobili, że okazało się to tak skuteczne.
2: Potem jak była komisja VAT-owska i tam Marcin Horała był na czele tej komisji, no to tam, pamiętam wtedy premier Tusk, który nie był premierem, był w opozycji, to on powiedział, że on o tym nie wiedział, że to dopiero później się dowiedzieli, że ta luka VAT-owska jest. Nikt chyba, czy ktoś został za to ukarany?
3: No, panie redaktorze, no właśnie w tym jest problem, między innymi to jest zadanie Ruchu Naprawy Polski, bo z jednej strony nie jest naszym zadaniem, wiemy jak po prostu jest podzielone społeczeństwo, jak skłócone jest społeczeństwo. Społeczeństwo, wyborcy nie znają prawdy i jednym z naszych głównych celów jest pokazywanie właśnie prawdy, jak jedni i drudzy zachowywali, no tak, jak rządzili i co należy zrobić, żeby to wszystko naprawić. Ludzie potrzebują transparentności.
2: Ale panie prezesie, ale trzeba jednak powiedzieć, że pan też jest po jednym stronie tego sporu, bo jednak walczy pan z Prawem i Sprawiedliwością, bo na wojennej ścieżce pan jest od jakiegoś czasu i jednak pan w tą polaryzację też trochę się wpisuje.
3: Panie redaktorze, ja nie jestem na żadnej wojennej ścieżce i z nikim nie byłem. Nie mam w ogóle tutaj żadnych intencji, żeby się zemścić, żeby po prostu tutaj w jakiś sposób pokazać, że z tamtej strony zupełnie były działania niezgodne z prawem. Moim zadaniem jest, i to robię jako państwowiec, bo ja byłem zawsze przede wszystkim państwowcem, to partię traktowałem tylko i wyłącznie jako środek do celu, a nie jako cel. Niestety w sytuacji w Polsce po 90 roku tak się stało, że partie miały właśnie cel, że one są najważniejsze, a nie państwo, nie naród. I to spowodowało, że w którymś momencie po prostu zatraciliśmy sens funkcjonowania.
2: Znaczy zapanował ustrój, on się nazywa parlamentarno-gabinetowy.
3: No niestety, teraz społeczeństwa od ludzi, którzy są kreatywni, którzy chcą pracować dzięki właśnie takiej postawie, kreatywności, gospodarności naszych ludzi, jeszcze to państwo w miarę funkcjonuje. Ale proszę zwrócić sobie uwagę. Przecież na początku 15 roku zadłużenie państwa było w granicach 1 200 000 000 000. Dzisiaj to już jest praktycznie 3,5 miliarda, a deficyt budżetowy...
2: Biliona.
3: A deficyt mamy 271 miliardów. No proszę państwa, poza budżetem na koniec 2023 roku było ponad 400 miliardów złotych, które to pieniądze. Nie podlegały ustawie o zamówieniach publicznych. Wszystkim rygorom, które wynikały z ustawy o finansach publicznych, panowała pełna dowolność przyznawania tych pieniędzy. Czyli brak właśnie transparentności, przejrzystości. Mało tego, z naszej kontroli w sposób jednoznaczny wynika, że właśnie na telefony przyznawano czasem pieniądze wbrew rekomendacjom nawet CBA. No przecież to oznacza, że nie mamy normalności w państwie, że marnuje się masa pieniędzy, które właściwie są źle wykorzystywane, przejmowane przez jakieś grupy
2: właśnie interesów. A dobrze, odnośnie zadłużenia, to ja rozumiem, że pan jest przeciwny temu programowi SAFE, czyli zadłużaniu się na
3: obronność. Panie redaktorze, ja chcę tylko zwrócić uwagę. Nasze oszczędności w depozytach, jako zwykłych obywateli, mamy na kwotę prawie przeszło 2 biliony złotych. Czy pan uważa, że te pieniądze, które są na depozytach banków, nie mogły pracować dla narodu polskiego i naszego państwa? Przecież korzystają z nich banki, głównie zagraniczne, gdzie przekazują te pieniądze, inwestują w fundusze inwestycyjne za granicę i one tam pracują, zamiast pracować u nas. To jest jakby jeden z elementów, który można spokojnie wykorzystać, tak? Dać tym ludziom zabezpieczenie w postaci chociażby całego majątku narodowego i jeszcze dywidendy by dostali. Natomiast tutaj, przechodząc do konkretów, no już się stało, że ten sejf w jakiś sposób będzie funkcjonował. Ale ja panu,
2: ręczę... Był też pomysł tego prezesa NBP, Lapińskiego, który mówił o tym, że te rezerwy zostaną wykorzystane.
3: To nie wyszło, bo wyjść nie mogło, dlatego że ustawa o Narodowym Banku Polskim ewidentnie zabrania finansowania tego typu projektów. Natomiast jest jeszcze też bardzo dobry projekt do przemyślenia, ale niestety już klamka zapadła. Tutaj znanego biznesmena pana Florka Sącza, który właśnie widział tą możliwość poprzez opodatkowanie wielkich korporacji, które działają w Polsce, a podatków nie płacą. Więc to jest też w ich interesie, aby właśnie poprzez ten podatek, skierowane konkretnie w celu bezpieczeństwa, ich też chronił. Więc to była też jest jakaś jedna z alternatyw. Natomiast wracając w ogóle do realizacji tego sejfu, on tylko wtedy może być efektywnie według mnie wykorzystany, jeśli wszystkie siły polityczne będą miały nad nim kontrolę. Jeżeli zostanie zawłaszczony znowu przez jakąś jedną siłę polityczną, aktualnie teraz rządzącą, to ja wątpię, czy one będą skutecznie wydane, czy projekty przejmą osoby, które mają kompetencje, są przygotowani do tego, bo jednym z najbardziej szkodliwych zjawisk, jakie mamy w naszym kraju, to jest to, że właśnie partie traktują budżet państwa i wygraną w wyborach jako łup polityczny. I jest rozdawanie stanowisk w spółkach Skarbu Państwa przez ludzi, którzy czasem po prostu nie mają żadnego przygotowania, żeby tymi spółkami zarządzać. Są straty, które my wyrównujemy.
4: Znaczy mają przygotowanie, bo ukończyli Kolegium Humanum. Kolegium Tumanu, jak to się mówi teraz tak potocznie. I mają prawo do zasiadania w takich spółkach. Mają.
3: I to jest właśnie chore, to jest patologiczne. I Ruch Naprawy Polskiej również z tym chce walczyć i pokazywać społeczeństwu, że takich zjawisk nie może być w naszym kraju, bo my naprawdę będziemy mieć fatalną przyszłość. Tak? Polska będzie się liczyła i tutaj w Polsce i za granicą wśród sąsiadów, tylko pod jednym warunkiem. Jeśli będzie silna gospodarcza, a silna gospodarcza tylko będzie wtedy, kiedy środki publiczne będą wydawane w sposób gospodarny, legalny, rzetelny i efektywny. Tak? Właśnie, się stać tylko wtedy, kiedy odejdziemy właśnie od traktowania spółek Skarbu Państwa, instytucji państwowych jako łupu politycznego i przyjmiemy zasadę ludzi, że dajemy na te stanowiska ludzi kompetentnych, przygotowanych. A co to za problem jest powołania zespołu ze wszystkich sił politycznych, którzy oceniają kompetencje poszczególnych ludzi? I od zależności...
4: Będą układy polityczne. Raz my pobieramy waszych, a raz my naszych.
3: Panie, tak być nie może i chcemy to przerwać. I uważam, że ludzie już dorośli do tego, żeby ten układ przerwać i taka siła
4: Czyli pan jest antysystemowy.
3: Jestem antysystemowy. Chcę po prostu doprowadzić do sytuacji, aby po prostu prowadzić jasne standardy funkcjonowania państwa, które są czytelne, rzetelne i efektywne, a ludzie mieli uzależnione wynagrodzenia nie od tego, że pełnią funkcję, tylko od tego, czy po prostu potrafią to w sposób skuteczny, zyskowny
4: pracować. Czyli rozumiem, że pan będzie zabiegał o elektorat antysystemowy, czyli w tej chwili takimi ugrupowaniami antysystemowymi to jest tam Grzegorz Braun, Konfederacja coraz mniej, ale jeszcze, tak? Rozumiem, że czy pan z nimi, bo z Konfederacją pan miał taki pewien romans, i bo Konfederacja popierała pana pomysły, jak pan był szefem NIK-u odnośnie kompetencji prokuratorskich, tak, dla NIK-u. No tam są też jakieś tam nagrane rozmowy, gdzie pan się wypowiadał właśnie tak pozytywnie na temat Konfederacji i negatywnie na temat PiSu. Rozumiem, że tutaj czy pan jakoś z nimi będzie współpracował?
3: Panie redaktorze, pierwszym warunkiem, żeby się dobrze działo w naszym kraju, to jest wzmocnienie Najwyższej Izby Kontroli w jej uprawnieniach i niezależności. Nie może być tak.
4: A to nie rząd jest najważniejszy, prezydent?
3: Prezes Najwyższej Izby Kontroli, Najwyższa Izba Kontroli muszą być w pełni niezależne i mieć kontrolę nad wszystkimi wydatkami, bo tylko w świadomość, że
4: A pan był zależny?
3: Ja nie byłem od nikogo niezależny i dlatego mieliśmy efekty. Ale to się skończyło z chwilą, kiedy ja przestałem być prezesem Najwyższej Izby Kontroli. Niech pan zobaczy, mija pół roku, czy pan słyszał o jakiejś normalnej, porządnej kontroli, która by wskazywała, co należy zrobić, aby sytuację poprawić. Nie prowadzi się w tej chwili kontroli, bo to jest niewygodne.
4: Prezes NIK-u powinien być wybierany w wyborach.
3: Tak jest. I ja uważam, że albo w wyborach powszechnych, albo większością kwalifikowaną i nie na 6 lat, tylko co najmniej na 9-12 lat, z tymi uprawnieniami, o których wcześniej żeśmy powiedzieli. Czyli uprawnienia prokuratorskie plus całkowity nadzór nad służbami specjalnymi. Wtedy właśnie nikt się nie odważy robić jakieś przekręty, bo one będą momentalnie tutaj ustalane wykrywane przez Najwyższą Izbę Kontroli i będziemy mieć, to jest jakby pierwszy warunek, a drugi warunek to rzeczywiście przechodzimy do sytuacji, kiedy stanowiska przejmują osoby, które są do tego przygotowane, kompetentne i sprawdzone. To nie może być tak, że z układu politycznego ludzie przejmują stanowiska i po prostu i tylko dlatego, że są z układu zarabiają olbrzymie pieniądze, które w normalnych warunkach w życiu by nie osiągnęli. No, ja się pytam, czy którykolwiek z tych rządzących poprzednich, być może teraz obecny, kto doświadczenie niektórzy mają, czy chociaż kiosk prowadzili. Poprzednio ja byłem świadkiem, że nawet goście, nawet takiego zwykłego kiosku nie prowadzili. I oni chcą zarządzać państwem. Proszę państwa, tyle mamy wspaniałych menedżerów w prywatnych biznesach polskich przede wszystkim, bo my musimy przede wszystkim chronić polski biznes, tak? Bo jesteśmy zagrożeni przez korporacje zachodnie, które przejmują nasze rynki, eliminując z naszego rynku nasze podmioty gospodarcze. I jednym z takich przykładów chociażby jest sytuacja wśród aptekarzy polskich.
4: Znaczy, ale ktoś tak sobie pomyśli, dobrze, Marian Banaś, były szef NIK-u, on mówił o uczciwości, a tymczasem, co możemy przeczytać, że pan otrzymał zarzuty, że pan nakłaniał pan funkcjonariuszy Krajowej Administracji Skarbowej do przekazywania informacji objętych tajemnicą, czyli że pan chciał dowiedzieć się, co tam na pana szykują i... No i tutaj pan ma zarzuty prokuratorskie i jak się pan do tego ustosunkuje, no bo to wygląda, one są objęte karą nawet chyba do 10 lat pozbawienia wolności. Tak, przypomnę, to jest podżeganie do ujawnienia tajemnicy skarbowej, drugie to jest nakłonienie funkcjonariuszy publicznych do przekroczenia uprawnień, czyli przekazywania danych, czyli pan chciał pozyskać jakieś dane, rozumiem, do których pan nie miał prawa, żeby pozyskać na swój temat.
3: Panie redaktorze, tu jest właśnie przykład nagonki politycznej na osobę, która patrzy na ręce wszystkim niezależnych, kto tam władzę sprawuje. Ja chcę panu powiedzieć, że...
4: Bo to już Platforma Koalicja Obywatelska
3: pytanie jest, proszę pana, czy z tych wszystkich prokuratorów, sędziów, funkcjonariuszy służb specjalnych, oczywiście nie wszystkich, znaczna część, bo większość to są naprawdę wspaniali, uczciwi i oddani Polsce ludzie, ale część została całkowicie podporządkowana interesom politycznym polityków, więc proszę pana, ze świętego można zrobić najgorszego człowieka i z najgorszego świętego. Tak było w moim przypadku, bo stanowiłem zagrożenie dla nich wszystkich, bo pokazywałem, jakie przekręty, jakie złodziejstwo i patologia panowała w tamtym okresie. A chcę panu powiedzieć i tutaj naszym widzom
4: i słuchaczom,
3: że proszę państwa, został powołany specjalny zespół do zbadania wszystkich działań, jakie miały miejsce, między innymi w stosunku do mnie, mojego syna, a takich przypadków było prawie 400. I w moim przypadku właśnie ten zespół prokuratorów Prokuratury Krajowej stwierdził jednoznacznie, przecież to jest dostępne, możecie państwo to sobie przeczytać na stronie internetowej, że wszystkie działania, które były podjęte i przez prokuraturę, i przez służby specjalne prawie przez rok, po prostu były bezprawne, nie miały podstaw w faktach i ten materiał powinien być zniszczony i po prostu, a tak niestety się nie stało, został ten materiał przekazany do spraw mojego syna. Mamy przykład bezprawnego działania prokuratorów i funkcjonariuszy, którzy powinni ponieść odpowiedzialność dyscyplinarną,
4: bo tam pana,
3: i być zwolnieni od razu z pracy.
4: Syn
3: a tymczasem
4: synowa,
3: co ma?
4: Tak, jest
3: a tymczasem co mamy? Oni nadal funkcjonują. Proszę pana, prokurator, który trzymał przez rok czy dłużej akta w garażu, on został zawieszony i z powrotem on pełni funkcję. No przecież to jest rozbój w biały dzień. Jeżeli my z tym porządku nie zrobimy, nie podsuwamy tych prokuratorów, tych funkcjonariuszy CBA, ABW, którzy tak postępowali, którzy wbrew ustawie, na podstawie której zostali zatrudnieni, działali, no to w tym kraju się nic nie zmieni. Dlatego powstał Ruch Naprawy Polski Mariana Banasia, bo rejestrujemy wszystkie przypadki bezprawia w stosunku do osób prywatnych, ale też podmiotów gospodarczych i nie tylko. I z drugiej strony jest bardzo pozytywny odzew prawie w całej Polsce. I na tej bazie, tak jak pan powiedział na początku, stworzymy siłę polityczną, która na pewno się znajdzie w parlamencie.
4: No właśnie, a pan wierzy w to, że uda się panu wejść do parlamentu? Przy takiej, no przy... po pierwszej polaryzacji, po drugiej już jakby po części zagospodarowanej części sceny antysystemowej, ponieważ no, tam Grzegorz Braun no, działa dosyć ostro, też ma swoje zarzuty oczywiście, ale, ale tak, ale no, ale rzeczywiście tamten elektorat już coraz bardziej się otwierdza, on rośnie jednak w tych sondażach. I czy tu jest jeszcze miejsce, żeby pan się wcisnął tam właśnie w ten elektorat antysystemowy? Czy pan widzi tam dla siebie miejsce?
3: Panie redaktorze, jest bardzo dużo, bo niech pan zauważy, że dzięki właśnie naszym raportom, pokazywaniu właśnie tych wszystkich bezprawnych działań, przez tyle ludzi zostało pokrzywdzonych. Nadal obowiązuje artykuł 60 Kodeksu Karnego, punkt 4, na podstawie którego każdego obywatela, czy to podmiot gospodarczy, czy osoba indywidualna, można wsadzić do aresztu wydobywczego na 3 lata i zmusić go do składania fałszywych zeznań. To jest coś nieprawdopodobnego. Nie mając dokumentów, znaczy, tylko zeznania jednego świadka,
4: to pan mówi,
3: zeznania tak, jednego świadka, który ma zarzuty i na tej podstawie człowieka zamykamy, ten artykuł powinien być natychmiast kasowany.
4: To jest tak zwana...
3: A co się dzieje, nadal obowiązuje.
4: To jest tak zwana 60.
3: To jest 60, która nie powinna w ogóle
4: popularna,
3: mieć miejsca.
4: Tak wśród niektórych,
3: to jest bolszewicki
4: kręgach.
3: To jest bolszewicki artykuł,
4: ale tak, ale
3: który
4: ja, ale,
3: nadal obowiązuje.
4: Ale ja też czytałem o takich interpretacjach, że to też jest sposób, ta 60, na to, żeby rozbić jakąś grupę przestępczą, która, no bo na przykład jest grupa przestępcza, no, która jest dosyć mocno scalona i teraz wyciągnięcie jakiejkolwiek osoby stamtąd, żeby zeznawał na innych, jest bardzo trudne, a tak zwana ta 60, czy ten paragraf 60, no, kodeksu karnego, on umożliwia to i ileś grup przestępczych zostało rozbitych.
3: Proszę pana, ale nigdy nie mamy pewności, czy masa przy tej okazji nie zostanie ludzi skrzywdzona. Muszą być nie tylko zeznania podejrzanego świadka, który ma zarzuty, ale również dokumenty i czy jakieś no inne tak, jeszcze dodatkowo. A co stoi na przeszkodzie, powiedzmy, żeby z wolnej stopy mógł się człowiek bronić? Tu nie ma żadnej możliwości obrony. On zostaje zamknięty, jest szantaż wobec jego rodziny, o słabym charakterze psychicznym, człowiek podpisze wszystko, co mu służy.
4: No, ale z drugiej strony, jak ktoś jest przestępcą i odpowiada z wolnej stopy, to można domniemywać, że będzie mataczył i będzie zastraszał świadków. A nawet
3: panie redaktorze, przy dzisiejszej technice nie żartujmy. Dzisiaj jest wszystko możliwe, żebyśmy po prostu dotarli do faktów i na podstawie faktów podejmowali decyzje, a nie na podstawie po prostu z góry stwierdzonej tezy, która nie ma poparcia w dokumentach i po prostu
4: znaczy, nie
3: zeznania.
4: No, ale,
3: tak?
4: No, ale to pan sugeruje, że można kogoś skazać tylko na podstawie zeznań?
3: Tak, no właśnie o to chodzi. Właśnie w tym jest problem, że na podstawie zeznań jednego świadka, który ma sam zarzuty, można kogoś wsadzić do aresztu wydobywczego. Bez dodatkowych dokumentów. I to jest, dowodów, to tak, jest karygodne. Mało kto wie, każdy z nas, pan, ja, czy każdy inny obywatel, jeżeli podpadnie władzy, a chcą po prostu go zniszczyć, jak chociażby prowadzić działalność gospodarczą, chcą mu przejąć biznes, to w ten sposób mogą gościa załatwić. I tak się niestety stało. Przecież w tych naszych ustaleniach, w raporcie o tej afery GetBack, mamy takie przykłady, że prokuratorzy, nawet wbrew faktom, ustalili na podstawie faktu, że nie ma żadnych podstaw, żeby ludzi aresztować. Tymczasem przełożeni, i to z najgorszej, największej półki, mówią, to pani już tu nie pracuje. Jak pani nie chce aresztować, a tutaj zespół pracuje kilka tygodni, stwierdza, że nie ma żadnych podstaw postawić zarzuty jednemu i drugiemu panu, a tymczasem po prostu przychodzi gość, który dopiero zaczął pracę w prokuraturze, dostaje obiecane, że będzie awansował, że się dorobi kariery i on wszystko podpisuje wbrew faktom, wbrew dokumentom. To są rzeczy niedopuszczalne. I ja tutaj właśnie zapraszam wszystkich słuchaczy i widzów, aby właśnie dotarli do tych materiałów i przejrzeli dokładnie dokumenty i nasze ustalenia, które są naprawdę wzorowo zrobione na podstawie dokumentów, żeby się zapoznać, w jaki sposób patologiczny, bezprawny prowadzono działania w okresie rządów Prawa i Sprawiedliwości.
4: No, ale pan po części też troszeczkę był ministrem tam w tych rządach.
5: Panie doktorze, to ja byłem ministrem jako jedyny bezpartyjny, który się zajmował merytoryczną sprawą. Właśnie zrobienie wszystko, no właśnie, aby uszczelnić system podatkowy i dać im pieniądze. Dałem te pieniądze, nie zajmowałem się żadną polityką, nie chodziłem na spotkanie, zebrania polityczne. No a kiedy to osiągnąłem, kiedy pokazałem, że można...

0: Znamy książkę księcia Machiavellego, który mówi właśnie o tym, na czym polega polityka. Tak. Ja doskonale to przeczytałem, ale my jesteśmy ze świata chrześcijańskiego. Mamy mieć pewną moralność. A tymczasem goście, którzy się podszywają pod prawicę, pod katolicyzm, żadnej moralności
1: ale właśnie,
0: nie mają.
1: Ale tu powstaje...
0: I mało tego, otumaniają część swojego elektoratu, ale tu powstaje który wierzy, jedno, ale tu powstaje że bronią jedno, tych wartości, a ich nie bronią.
1: Tu powstaje jedno takie pytanie, bo pan rzeczywiście, jak się śledzi pana życiorys, to pan był taki można powiedzieć, no, można powiedzieć państwowcem, można się z tym zgodzić, urzędnikiem. I pan się nie angażował tak w politykę. Nawet pan był bezpartyjny, jak był pan w rządzie. I nagle pan się angażuje totalnie politycznie, wchodzi pan w spór, no, bardzo brutalny spór polityczny i nagle pan się staje politykiem. Jakby już takiej, można powiedzieć, w kwiecie wieku, tak? Wtedy, kiedy pan mógł wejść do polityki, jak pan, nie wiem, miał tam 40-50 lat, no, to jest taki może dobry wiek na wchodzenie w politykę, to pan tego nie zrobił. A teraz, jak już pan jest, można powiedzieć, na emeryturze, to pan nagle, właśnie, czy to nie jest spowodowane właśnie tym konfliktem z Jarosławem Kaczyńskim, można powiedzieć, tak? I czy to nie pcha pana do polityki? Właśnie to, że pana tak troszeczkę upokorzyli, no bo chcieli zmusić pana do rezygnacji i to w sposób taki no, obcesowy, można powiedzieć, tak? No, nikt z panem nie rozmawiał, tylko miał pan złożyć tą dymisję. Pan tam złożył podobno, czy jak czytałem, to był wtedy marszałek Witek, ale ona nie przeszła przez kancelarię, czyli była nieformalna. Czy po prostu pan się zaangażował politycznie, czy to jest na pewno dobra ścieżka, bo jak pan sam widzi, polityka jest brutalna. Chcielibyśmy, żeby była lepsza, no ale taka jest i taka jest na całym świecie.
0: Panie redaktorze, nigdy nie miałem aspiracji politycznej. Ja byłem państwowcem, jak pan powiedział, w latach 70., kiedy garstka ludzi sprzeciwiła się w sposób oficjalny przeciwko bolszewikom.
1: Bo pan ma piękny życiorys opozycyjny lat 80.
0: I nikt mi nie może zarzucić braku patriotyzmu i miłości do mojej ojczyzny, Polski. Bo miałem możliwość, jak wyszedłem z więzienia, jak państwo wiecie, wyjechania gdziekolwiek chciałem. W jedną stronę. Nie zgodziłem się, bo to jest mój kraj, moja ojczyzna.
1: Bo pan został aresztowany, internowany podczas stanu wojennego, tak?
0: Ale wyrok dostałem, miałem normalnie, byłem internowany, a potem miałem wyrok, zdradził mnie jeden działacz Solidarności, proszę pana.
1: Ile czasu pan siedział?
0: I przesiedziałem, miałem wyrok 4 lata, przesiedziałem niecałe półtora roku.
1: Czyli pan wyszedł na mocy amnestii 83,
0: wyszedłem,
1: tak?
0: Wyszedłem na podstawie, proszę pana, choroby mojej żony, niestety bardzo poważnie zachorowała, adwokat wystąpił o prawo łaski i na podstawie tej prawa łaski wyszedłem, bo miałem do wyboru albo ratować moją żonę, albo po prostu dalej siedzieć w więzieniu. Oczywiście uznali lekarze i tego, że bez mojej obecności konsekwencje tego mogą być nieodwracalne.
1: Więc przesiedział pan półtora roku w peerelowskich więzieniach.
0: Tak. I proszę, czyli proszę
1: to,
0: pana...
1: To jest taka piękna karta w pana życiu.
0: Proszę pana, zorganizowałem największy strajk głodowy w 82 roku w czasie wydarzeń sierpniowych. Pamięta pan, kiedy zostały tam zamordowane bodajże 7 działaczy Solidarności.
1: No ja nie do końca pamiętam. No,
0: ale pan jest młodszy, ja pamiętam, znam dokładnie. Tak. Proszę pana, i dlatego zawsze się kierowałem, ale wracając już do sedna sprawy, zawsze się kierowałem właśnie odpowiedzialnością za mój kraj, za moją ojczyznę, bo ja byłem wychowany właśnie w duchu patriotyzmu, katolicyzmu i proszę pana, naszych wieszczy narodowych, którzy mi właśnie tą miłość do ojczyzny zaszczepili, więc tym się kierowałem i te hasła, które PiS po prostu tutaj głosił, mi bardzo odpowiadały. W sensie właśnie patriotyzm, historia, wierność ojczyźnie i tak dalej, a proszę pana, dopiero po czasie, kiedy ja tam poszedłem jako państwowiec, jako urzędnik, a nie jako działacz polityczny, się zorientowałem, tak jak pan powiedział, że mamy do czynienia z brudną polityką niszczenia ludzi, którzy tej Polsce chcą służyć. I dlatego w imię tego sprzeciwu i odpowiedzialności za moją ojczyznę, mój kraj, dlatego się włączam, żeby polityka była moralna, ale, proszę pana, a nie opierana na kłamstwie i opierana po prostu na niszczeniu ludzi, którzy tej Polsce chcą
1: rozumiem,
0: służyć.
1: Ale konflikt się zaczął wtedy od sprawy tej kamienicy i tam, bo to była kamienica, tam były że generalnie chodziło o to, że pan wynajął kamienicę jakimś osobom z półświatka, którzy tam zrobili, zrobili tam agencję towarzyską, no i że pan zaniżał swoje dochody.

0: I dlatego Prawo i Sprawiedliwość no, żądało pana dymisji, z tego powodu.
1: Panie, żadnej agencji, po prostu ja siedziałem w Warszawie, wynająłem pod działalność hotelową, to ja miałem z Warszawy sprawdzać, co gość robi, to jest działanie służb. Ich obowiązkiem było chronić ministra, bo ja byłem w końcu ministrem,
0: ale jak pan...
1: i dać mi informację, że momentalnie mogę
0: rozwiązać. Czyli pan wynajął kamienicę i pan nie wiedział, co się w tej kamienicy dzieje?
1: A proszę pana, ja wynajął kamienicę pod działalność hotelową, tak? I po prostu przyjechałem do Warszawy. I tutaj się zajmowałem właśnie od prawie 24 godziny pracą, żeby zrobić reformę i żeby zapełnić budżet państwa środkami, które właśnie podniosą ten kraj na nogi. Tymczasem te pieniądze w dużym stopniu zostały zmarnowane, bo nie poszły w dużym stopniu na inwestycje, bo z 20% spadły na 16%, poszły właśnie na kupowanie sobie elektoratów, 13, 14 emerytura, a potem w czasie COVID-u a to już jest... były obligacje. Natomiast wracając...
0: Czy w takim razie, czyli pan jest przeciwny polityce socjalnej, czyli 800+, 13, 14 emeryturą?
1: Nie jestem przeciwny.
0: No bo to jest bardzo ważne pytanie.
1: Proszę pana, nie jestem
0: przeciwny. A ja słuchałem w wywiadach i pan jest przeciwny. Pan powiedział, że to są pieniądze zmarnotrawione.
1: Proszę pana...
0: Że powinny być przeznaczone na inwestycje.
1: Powinny tak w dużym stopniu iść na inwestycje, natomiast tu powinien być pełny rozsądek. Oczywiście, że część obywateli powinna być wzmocniona, bo to się należało, ale też...
0: Ale pan jest przeciwny, czy nie?
1: Proszę pana, nie jestem przeciwny, tylko mądrze trzeba wydawać. Nie na zasadzie, że proszę pana, czy ktoś ma milion, czy ktoś ma 50 tysięcy i traktować wszystkich jednoznacznie. Czy 500, czy 500 plus, czy 800 plus pomoże w jakikolwiek sposób po to, żeby dzietność się poprawiła, jak on zarabia milion, 2 miliony złotych? W żaden sposób to nie ma wpływu na to, na jego dzietność. To są pieniądze w tej sytuacji zmarnowane.
0: Nie są zmarnowane.
1: Daje 500 panu... plus 800 milionerom, którzy mają dochody milionerów?
0: Ale nie, bo system 800 plus polega na tym, że każdy, powiedzmy, ten milioner też się dokłada do budżetu i on też ma prawo te 800 plus dostać. No bo teraz doprowadzenie do takiej, bo pan proponuje trochę socjalizm, czyli że ci bogaci, pomimo że płacą najwięcej do budżetu, oni nawet mają tego 800 plus nie dostać. No to byłoby trochę niesprawiedliwe jednak. Wtedy każdy by wykazywał niskie zarobki, każdy byłby niby biedny. Ten system może się nie sprawdzić. 800 plus właśnie polega na tym, że jest na tyle demokratyczny, że każdy dostaje. Czy dzietność się zwiększyła? No nie zwiększyła się dzietność, ale...
1: Przecież się zmniejszyła dzietność, proszę pana. Zmniejszyła się mimo tego programu. Wniosek jest prosty, źle sformułowany program.
0: Nie.
1: Bo myśmy powinni robić tak, żeby ludzi zachęcać do pracy. I właśnie poprzez ulgi podatkowe...
0: Ale panie prezesie, ale dzietność się zmniejszyła z tego powodu, z powodów kulturowych, a nie z powodów finansowych, bo jest tak, że kraje o wiele biedniejsze niż Polska mają dzietność o wiele wyższą i tak jest na całym świecie i Polska nie jest tutaj niestety wyjątkiem. Polska czym jest bogatsza, tym dzietność spada i to jest zależność, na którą oczywiście socjolodzy się zastanawiają, dlaczego tak jest, no ale jest to zasada, którą musimy przyjąć, ale 800 plus może nie zwiększyło dzietności, ale spowodowało, że rodziny, które mają dzieci, mają lepszą zdolność finansową, a to jest bardzo ważne, bo bardziej komfortowo mogą te dzieci wychowywać, a to jednak, musi pan przyznać, jest to jakaś wartość.
1: Jest wartość i proszę pana, ja tak samo bronię, ale powinno to być pod większą kontrolą. Nie może być tak, żeby po prostu przekazywać gotówkę, bo przecież my możemy dać coś w rodzaju bonów na naukę, na zakup żywności dla dzieci, naukę języków, bo mieliśmy przypadki i to wcale nie małe, gdzie te pieniądze szły też do rodzin patologicznych i te pieniądze były zmarnowane. Proszę pana, to się działo, była słaba kontrola
0: dobrze,
1: na tym pieniędzy. Pozwoli skończyć.
0: Okay.
1: Proszę pana, ja uważam, że absolutnie trzeba zrobić wszystko, żeby po pierwsze to było w sposób racjonalny, mądry, przeprowadzone, właśnie inspirujące i zachęcające do pracy, bo połączenie pracy z ulgami sprawi, że właśnie to wtedy będzie o wiele skuteczniejsze. I wracając jeszcze do sprawy dzietności. Proszę pana, czy pan wie o tym, że w naszym kraju prawie 60% ludzi młodych mieszka z rodzicami? nie mają swojego mieszkania. To jest problem podstawowy. My musimy sprawić poprzez naszą politykę państwa, żeby ludzie młodzi mieli łatwy dostęp do mieszkania i pracy. To jest warunek.
0: Jak pan chce to zrobić?
1: Są programy, mamy przygotowane zespoły, pracujemy nad tym.
0: Ale
1: i damy alternatywę.
0: W dwóch zdaniach.
1: A w dwóch zdaniach, a proszę pana, są specjalne fundusze. Chcemy po prostu budować tanie mieszkania, gdzie
0: ale
1: młodzi...
0: Ale państwo ma budować tanie?
1: Proszę pana, w specjalne fundusze, które bardzo chętnie tutaj podejmą się tych działań pod pełną kontrolą państwa, żeby ludzie mieli dostęp właśnie poprzez tanie fundusze, kredyty bankowe, które sięgają 10 czy więcej
0: procent. Ale ja panu powiem,
1: procent.
0: Dlaczego mieszkania są drogie. Dlatego, że wybudowanie domów w Polsce, prawo budowlane jest tak skomplikowane i są takie utrudnienia przy budowie, że po prostu dlatego to jest drogie.
1: Panie redaktorze,
0: dlatego mieszkania są drogie, dlatego działki są trudne do pozyskania.
1: Panie redaktorze, czy pan wie, ile jest możliwości, jeśli chodzi o tereny pod budowę mieszkań do zagospodarowania?
0: No, ogromne.
1: A no właśnie.
0: A nie można jej wykorzystać, dlatego że prawo tego
1: no
0: to
1: właśnie,
0: zabrania.
1: Dlatego trzeba zmienić prawo. Dlatego no tutaj tak, powstaje tak. Ruch na prawie polskie, aby te wszystkie możliwości weszły w życie i zaczął się konkret. Ten konkret właśnie, może być okay. Szybko zrealizowany.
0: Mam do pana takie może już bardziej zabawne pytanie. Jak to jest tym Duralex?
1: Proszę pana.
0: Bo to jest takie słynne już u pana powiedzenie.
1: Pomyłka, jak każdemu może się zdarzyć. Obrócona po prostu tutaj w żart. No, z tego zrobiono sensację. No ja myślę, że...
0: To jak brzmi to prawidłowe, może pan powiedzieć?
1: Duralex.
0: Tak jest. Sedlex.
1: Tak jest. Proszę pana, prawo, ale prawo. Tak?
0: Twarde prawo, ale prawo.
1: Prawo, ale prawo, tak?
0: Właśnie, bo teraz tak, ostatnio też się dowiedziałem, że pan, jeśli prezydent Krakowa zostanie odwołany, pan Aleksander Miszalski, rozważa pan możliwość startu w wyborach na prezydenturę Krakowa.
1: Tak, rozważam, uważam, że Kraków zasługuje na kompetentnego, uczciwego i sprawnego menedżera.
0: Bo pan jest z Krakowa w ogóle.
1: Ja jestem z Krakowa od 1974 roku, znam dokładnie problemy krakowskie, ludzi, tam są ludzie mądrzy, odpowiedzialni i po prostu nie można dopuścić do tego, jak zresztą się dzieje to w całym kraju, że znowu klucz polityczny decyduje o wielu sprawach i marnowane są pieniądze. Jestem do dyspozycji, jeśli referendum przejdzie, tutaj wolą mieszkańców
0: raczej przejdzie.
1: To przejdzie, to swoje po prostu propozycje przedstawimy naszym mieszkańcom.
0: A wie pan, że jaka jest różnica między Warszawą a Krakową? Bo w Krakowie ta cała burza rozpoczęła się od tej strefy, zielonej strefy, że samochody starsze niż tam 20 lat nie mogą wjeżdżać do centrum. I w Warszawie to przeszło gładko. W Warszawie przeszło to gładko. Po prostu nie wjeżdżają. Ci ludzie po prostu się uciszyli, stwierdzili, że oni nie mają racji, że oni są biedni, głupi i oni po prostu, nie należy im się to. Nie należy im się, są po prostu, no są za biedni i nie mogą wjeżdżać.
1: Panie redaktorze.
0: A ja mogę dokończyć. Tak. A w Krakowie jednak bunt społeczny się podniósł, czyli tam zostały jeszcze jakieś resztki obywatelskich instynktów, które...
1: Stamtąd
0: które
1: legiony powstały i poszły w bój o Polskę, proszę pana.
0: No tak, tak. No Lwowa niestety już nie mamy. Lwów był takim najbardziej patriotycznym miastem.
1: Tak, ale Kraków
0: a Warszawa to jest jednak stan umysłu. Ja tutaj mieszkam, żyję i niestety...
1: Mieliśmy trzy zabory i każdy zabór miał swoją specyfikę, tak? Myślę, że niszczenie ludzi i jego świadomości w zaborze pruskim była najbardziej skuteczna i stąd to się bierze i dlatego my musimy pracować.
0: Ale my byliśmy w zaborze rosyjskim.
1: No właśnie.
0: W sensie Warszawa.
1: Warszawa, tak.
0: A Kraków to już był zabór austriacki.
1: Dlatego tam była dużo większa wolność, możliwość uczenia się.
0: Pan myśli, że to z tego powodu?
1: Ależ oczywiście. Świadomość o wszystkim decyduje prawda. Jeżeli ludzie nie mają prawdy,
0: no tak, bo Podkarpacie, Małopolska,
1: to się
0: tak.
1: Wszystko po prostu zmienia i tak łatwo się da tym manipulować. Dzisiaj się manipuluje społeczeństwem poprzez właśnie czasem sztuczne kłótnie między sobą, żeby ludzie byli podzieleni, bo tylko przez podział można łatwo tymi ludźmi rządzić. Wracając do tego, co pan powiedział odnośnie samochodów diesla. No proszę państwa, pytanie zasadnicze. Jeżeli nam chodzi o czystość powietrza, to na jakiej zasadzie my pozwalamy wjeżdżać samochodom diesla tak się stało w Krakowie. Jak zapłacimy stówkę przez miesięcznie przez pierwszy rok, w drugim roku 300 zł, a w trzecim roku 500 zł. To nie ma nic wspólnego z troską o klimat i czyste powietrze. Tylko chodzi o szmal, pieniądze. Więc to jest nieuczciwe. Ekologizm. To jest nieuczciwe i nie może mieć miejsca, dlatego tutaj jest protest mieszkańców Krakowa.
0: Czyli rozumiem, że pan się w ten protest wpisuje i pan, no, rozumiem, że pan jest też przeciwny tej strefie, zielonej strefie, tak?
1: Ale samochodu. Oczywiście ona nie ma nic wspólnego z ochroną powietrza.
0: Rozumiem, no dobrze, to w takim razie, czyli pan szykuje się już na prezydenta. Jeszcze chciałem tak nawiązać do pana wywiadu z redaktorem Mazurkiem w Kanale Zero, bo to ja sobie ten wywiad obejrzałem, bo on jest dosyć długi, też taki znamienny. No i muszę powiedzieć, że ten wywiad ogląda się tak, trudno się go ogląda, on tam dosyć mocno pana atakuje, tam widać, że on ma taką linię polityczną. Znaczy, zabawne jest, jak na przykład oni tam czasami zapraszają do wywiadu na przykład prezydenta Nawrockiego. I on też tam, i oni wtedy są tacy łagodni, spijają sobie z dzióbków i jest wszystko fajnie, a jak już zapraszają kogoś, kogo powiedzmy, no nie lubią, to wtedy ten wywiad się zmienia i to no, czy to jest oczywiście zabawne, jak się te wywiady ogląda, ale tam kilka razy pan został zaatakowany i pan jakoś tam się za bardzo nie bronił.
1: A jak nie broniłem się, panie redaktorze? Po pierwsze, zszedłem z pełną świadomością, do jakiej stacji idę, że to nie jest obiektywna, że to nie jest rzetelna stacja, że będę atakowany, ale właśnie przez to, że trafia ta stacja do elektoratu głównie pisowskiego, chciałem tam pójść po to, żeby przekazać właśnie te wszystkie osiągnięcia, raporty, które miały miejsce za mojej prezesury. I to się udało, a ten atak, który tam miał, nie miał żadnego pokrycia faktach, więc mądrzy ludzie po prostu doskonale tutaj sytuację ocenili i wiedzą, na czym to polega. Nie może być tak, że media były po prostu takiej czy innej opcji sprzyjające, powinny być obiektywne i opierające się na faktach.
0: No ale pan sobie zdaje sprawę, że tam wszędzie, gdzie PiS ma jakieś swoje możliwości, no, zakres wpływów, tak? No to pan tam nie będzie mile widziany.
1: Panie redaktorze, czy pan...
0: Ale zarówno tam, gdzie jest Koalicja Obywatelska, pan również tam nie będzie mile widziany.
1: Ależ oczywiście, bo ja, panie redaktorze, idę w kierunku transparentności, prawdy i uczciwości. Więc tak jak sam pan powiedział na początku, polityka jest brudna i trzeba się z tym zgodzić, że tutaj kłamstwo funkcjonuje i tak dalej. A my chcemy to odwrócić.
0: A pan jest uczciwy, jedyny.
1: Tak jest. I po prostu chcę, bo większość ludzi w Polsce jest uczciwa. Chce konkretnie, uczciwie pracować i się dorabiać.
0: Ale
1: i chcą
0: pan,
1: przede wszystkim
0: ale każdy polityk tak mówi, że jest uczciwy.
1: Przede wszystkim, ale to musi wypływać, proszę pana, również z systemu, który chroni obywatela. Dzisiaj nie jest tak, żeby prawo nasze chronił obywatel. Jest tak dużo niejasności i interpretacji, że właściwie w zależności od interesu politycznego możemy to interpretować tak albo tak, na niekorzyść człowieka, który nam nie sprzyja. Tak być nie może. Ludzie muszą się czuć bezpieczni, no. Prawo powinno oznaczać prawo, prokuratorzy niezależni, sędziowie niezależni, a nie działający na telefon od góry.
0: Znaczy tak, ja właśnie miałem ostatnio wywiad między innymi z Cezarym Grafem, tak? On tam urzęduje w Turcji, on jest takim, jak to się mówi, nie influencerem, tylko finfluencerem finansowym. I tam poruszyliśmy też taki ważny problem, mianowicie, że w Polsce, jak się robi sondaż i się pyta Polaków, czy broniłbyś własnej ojczyzny, to mniejszość Polaków by broniła. A w Turcji większość by broniła. Pomimo, że Turcja w tej chwili jest krajem o wiele biedniejszym niż Polska. I on to... On wywodził to z tego, że Turcja jest krajem niepodległym i po prostu Turcy czują, że są niepodlegli i chcą bronić swojej niepodległości. A Polacy, jak się taki sondaż robi, to Polacy tak. To, że nie czujemy się niepodlegli, to jest jedna rzecz, ale druga rzecz to jest taka, że jest dużo do narzekania właśnie, że państwo nie sprzyja obywatelowi. Że państwo jest przeciwne. Na przykład ja też miałem na przykład takie zdarzenie, że na przykład no, trochę prywatą pojadę, ale podam taki przykład. Zaparkowałem samochód w miejscu niedozwolonym, tak? I Straż Miejska dała mi mandat, okej, ale ten samochód mi scholowała. Pomimo tego, że ja za szybę włożyłem swój numer telefonu. Oni mogli do mnie zadzwonić. Rozumiem, że dostałem mandat. Mogli do mnie zadzwonić, proszę ten samochód wziąć. No. Bo dlaczego on tutaj stoi? No bo będzie musieli panu scholować ten samochód. A żeby scholować, no to trzeba zadzwonić, trzeba dużo czynności wykonać. A oni tego nie zrobili. Czyli jakie jest domniemanie? Że im nie chodziło o to, żeby było łatwiej. Chodziło o to, żeby dojechać obywatela. Dojechać obywatela, żeby on miał trudniej, żeby zapłacił i żadna, tak samo jest z Urzędem Skarbowym też, oni już po tygodniu się czegoś nie zapłaci, to już wszczynają dochodzenia, karają, bo odsetki, już nie samymi odsetkami. Jest oczywiście takie nastawienie, że te wszystkie urzędy, to one chcą tylko tego obywatela ukarać. Chcą go, no nie chcę użyć jakiegoś takiego mocnego sformułowania, ale żeby pokazać mu, że on się nie liczy. I ta troszeczkę, rzeczywiście ten klimat, on się według mnie rozwija. On jest bardzo niepokojący, bo jak ktoś dwa razy tak dostanie taką pałą w łeb, to myślę sobie, nie, ja tego państwa nie bronię. Nie, to mnie wypiszcie mnie, bo ja już mam taką traumę i po prostu tego nie chcę.
1: Panie redaktorze, ostatnio jedna z firm medialnych przeprowadziła takie badania odnośnie studentów bardzo utalentowanych, co będą robić po skończeniu studiów. I niech sobie pan wyobrazi, 85% tych studentów stwierdziło, że wyjedzie z kraju. A wie pan dlaczego?
0: Dlaczego?
1: Właśnie dlatego, tak jak pan powiedział, że ich talent jest tutaj marnowany, że nie mają tutaj oferty zagospodarowania swoich talentów poprzez współpracę państwa z przedsiębiorstwami polskimi, tylko te talenty idą za granicę, tam robią oczywiście oni karierę, ale obce państwa na tym zyskują. My musimy to przywrócić, tak? Musimy, tak jak się słucha, to się wydaje, że tak, mamy tutaj opcję skutni tej politycznej, zewnętrznej, niemiecką, amerykańską, ale nie widzę polskiej. My chcemy budować tą opcję polską. Przede wszystkim właśnie myśleć o tym, żeby się tu czuli ludzie, nasi obywatele bezpiecznie, mieli szansę, nie byli traktowani jak czasem druga kategoria obywateli i żeby państwo im dawało bezpieczeństwo i ochronę w robieniu biznesu i funkcjonowaniu. A tak niestety jest, gwarantem tego jest, tak jak powiedziałem, postawienie na odpowiednim miejscu niezależności najwyższej izby kontroli, prokuratorów, sędziów, służb specjalnych, oni wszyscy mają być państwowi, a nie zapięci pod układy polityczne. No i proszę pana...
0: A czy pan jest za reformą konstytucji? W tej chwili za uporządkowaniem relacji prezydent-premier? Bo teraz to jest jakby główna taka choroba polskiego państwa, że oni sobie wchodzą w kompetencje, nie wiadomo kto ma jakie.
1: Oczywiście, proszę pana, to jest bardzo szkodliwe. To nie może być władzy, taką jak dzisiaj mamy, bo dziś nie wiemy, kto jest legalny. Czy prezydent, czy premier, czy taki, czy inny sąd. Proszę pana, mamy sprawdzone systemy w postaci amerykańskiego, gdzie prezydent powołuje własny rząd, Francuzi powołują własny rząd, kanclerz niemiecki własny rząd, Anglia to samo. Dlaczego tak nie ma być w Polsce? Niech odpowiada jeden układ polityczny za całość polityki, a nie po prostu tutaj twórzmy konkurencyjne, a zwłaszcza w sytuacji, kiedy inne opcje polityczne tymi konkurencyjnymi zarządzają systemami.
0: Powoli musimy kończyć, może tym akcentem byśmy już zakończyli naszą audycję. Niestety czasu nie mamy dużo. Nie możemy przeprowadzić pogłębnego wywiadu, pogłębionego. Naszym gościem był były prezes Najwyższej Izby Kontroli, minister finansów, aktualnie, można powiedzieć, na czele Ruchu Naprawy Polski, pan Marian Banaś.
1: Prezes Ruchu Naprawy Polski Mariana Banasia. Taka brzmi pełna nazwa tego ruchu.
0: O, dobrze zareklamowane. Żegnam państwa. Rafał Kaniewski, Radio Solidarność. Do usłyszenia.
1: Dziękuję państwu za uwagę.

0: to promocja.
1: Radio Wnet jest wolne, swobodne, szybuje, ale wymaga trochę wsparcia. I to Państwa wsparcia, za wszelkie wsparcie bardzo serdecznie dziękujemy. Odczuwamy to wsparcie przez całe 17 lat, ale teraz mamy taką potrzebę i wiemy o tym, że jeśli nie będziemy modernizować naszego radia, jeśli nie wybudujemy nowego studia, nie wyremontujemy tego studia, z którego teraz nadajemy, a w końcu jeśli nie kupimy serca radia, czyli nowej konsolety, no to wtedy z tego nadawania mogą być nici. Dlatego z okazji 17 urodzin apelujemy do Państwa o to, żeby Państwo pomogli nam kupić tą nową konsoletę. patronite.pl/z/konsoleta. Podaruj nam konsoletę na nasze 17 urodziny z góry. Za wszelkie darowizny Państwu dziękujemy i życzymy miłego słuchania.
2: Co czwartek od godziny 21 do 23 pakiet premier i nowości, audycja Sofa Surfing w Radiu Wnet. Zaprasza Olgierd Zbychorski.
0: Sofa Surfing. To była autopromocja.
3: Reklama.
4: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
3: Po reklamie.
1: www.wnet.fm.
5: Nieregularnik literacki.
6: Audycja sfinansowana ze środków 1,5% podatku przekazanych przez darczyńców na cel szczegółowy.
5: Fundacja Salvatti.pl wspiera media.
7: Dzień dobry. Kłania się radiosłuchaczkom i radiosłuchaczom Tomasz Zapert, a mam honor gościć w studiu pana Marcina Schirmera.
8: Dzień dobry.
7: Porozmawiamy o jego najnowszej książce zatytułowanej Powrót Ziemian. Podtytuł brzmi Dwory, pałace i zamki, które odzyskały dawną świetność. Jest to nowość wydawnicza opublikowana nakładem oficyny Zona Zero. Porusza pan problem, który jest wciąż nierozwiązany w Polsce. Problem zwrotu domów, właśnie zamków, dworów ziemianom, którym odebrano w majestacie bezprawia komunistycznego te posiadłości w roku 1944, 1945, 1946. Wygnano ich stamtąd, z tych mateczników nie mogli mieszkać w okolicy, w tym samym powiecie, czy w tym samym województwie nawet niekiedy. Wszystko to zostało zdewastowane, nieraz kompletnie zniszczone, a nieraz jeszcze się ostało w jakichś ruinach, zgliszczach, które próbują ci potomkowie, to już trzecia generacja, nieraz czwarta, nawet nie tyle odzyskać, ile to zrekonstruować i żeby to trwałość polskiej kultury, polskiej historii dzięki temu się kontynuowała, że tak powiem, bo to była, te dwory, to była ostoja życia i oświatowego, i kulturalnego, i krzewienia polskości przez dekady. I myślę, że celem tej reformy rolnej tak zwanej i nacjonalizacji przemysłu zresztą także, było to, żeby te warstwy społeczne, czy to właśnie ziemiańską, czy mieszczańską, szeroko rozumianą przemysłową, wyeliminować, bo byli przeciwnikami władzy narzuconej przez Kreml w Polsce. Tak było, panie Marcinie?
8: Ma pan redaktor niestety rację. Reprywatyzacja, czyli możliwość powrotu do domów rodzinnych, nie tylko, że się nie dokonała w III RP, chociaż wydawałoby się, że to jest oczywiste, ale nawet nic nie wskazuje na to, aby kiedykolwiek ten proces się zaczął. Trzecia RP nie zdobyła się na to, żeby uchwalić ustawę reprywatyzacyjną, która by regulowała te kwestie w sposób ostateczny, raz na zawsze, jednym aktem prawnym. Stąd potem różnego rodzaju wynaturzenia i problemy, z którymi mieliśmy do czynienia i z którymi w tej chwili niesłusznie reprywatyzacja jest łączona. Co do ziemian, rzeczywiście całe ziemiaństwo zostało znacjonalizowane tak zwanym dekretem o przeprowadzeniu reformy rolnej 6 września 1944 roku.
7: To jeszcze trwała wojna.
8: Jeszcze trwała wojna. Nie tylko trwała wojna, ale jeszcze znacząca część terytorium Polski było pod okupacją niemiecką, bo dopiero się zainstalowała władza ludowa, tak zwana w Lublinie.
7: Tak, to jeszcze front był na Wiśle mniej więcej.
8: Tak, dokładnie. Ofensywa styczniowa ruszyła dopiero z kolejnym rokiem. Tym niemniej już wówczas komuniści podjęli decyzję o konieczności likwidacji ziemiaństwa jako zorganizowanej grupy społecznej, powiedzmy sobie, dysponującej własnymi aktywami, a przez to niezależnymi zarówno materialnie, jak i w sensie takim intelektualno-umysłowym. I te działania konsekwentnie były wdrażane stopniowo w momencie, kiedy front się przesuwał, komuniści przejmowali władzę, to wszędzie tam ten dekret był wdrażany w życie. Warto podkreślić, że on odbył się nie tylko z naruszeniem prawa kultury łacińskiej cywilizowanej, ale też przewidywał przejęcie majątku bez odszkodowania, bez jakiegokolwiek formy rekompensaty.
7: To był wzorzec sowiecki?
8: To był wzorzec wynikający z ideologii, powiedzmy sobie, bolszewickiej, czy też sowieckiej, która uważała, poniekąd zresztą słusznie, ziemian jako przeciwników władzy ludowej, przeciwników nowego ustroju. W związku z tym należało się ich pozbyć. A jeszcze ziemianie byli o tyle niebezpieczni, że cieszyli się pewnym autorytetem w środowisku wiejskim. Natomiast chłopi stanowili w II Rzeczpospolitej zdecydowaną większość, więc pozyskanie mas chłopskich to był klucz do sukcesu dla nowej władzy. Pozyskać tych chłopów można było tylko w ten sposób, że się nadzieli im ziemię folwarczną.
7: Rozdakradzione.
8: To jest troszkę w myśl ideologii bolszewickiej grab nagrabione, tak jak było w 17 roku podczas rewolucji bolszewickiej. I rzeczywiście, 44 rok, początek 45 to jest kres ziemiaństwa jako takiego. Wszyscy zostali wyrzuceni ze swoich domów, często w dosyć brutalnych okolicznościach. Zabrać mogli ze sobą jedynie rzeczy osobiste, jakieś pamiątki, zdjęcia, jakąś biżuterię, o ile się jeszcze zachowała po wojnie. No i zmuszeni byli podjąć nowe życie w nowym środowisku, z reguły miejskim. I to było dla nich na pewno bardzo trudne, szczególnie, że to otoczenie było nieprzyjazne, dlatego że ziemian, czy też arystokracja była tępiona, nie byli prześladowani, wtrącani do więzień, wytaczano procesy. Również temu procesowi podlegali również kolejne pokolenia ziemian, dlatego że na przykład dzieci osób pochodzenia ziemiańskiego, tak zwanych bezetów, nie przyjmowano na studia, tak. Bądź czyniono im trudności z przyjęciem.
7: Piętrzono im rozmaite, tak.
8: Na niektóre kierunki. Także te szykany trwały bardzo długo, dopiero z zakończeniem systemu stalinowskiego częściowo zelżały. Tym niemniej nigdy nie dane nam było wrócić z powrotem do siebie, do domu.
7: Wspomniał pan tutaj o próbie pozyskania chłopstwa przez komunistów. No, to się tak chyba nie do końca udało, bo wkrótce, no choć chłopi owszem brali tą ziemię, ale wkrótce zostali sami sekowani, bo nie chcieli przystępować do spółdzielni produkcyjnych, nie chcieli, jednak przywiązanie chłopa do ziemi w Polsce było takie przysłowiowe i nie chcieli w jakichś kolektywach jej uprawiać, a mało tego, nawet tu pan podaje przykłady, że poddani tych ziemian, którzy są bohaterami pana książki, przyzwoicie się wielokrotnie zachowali wobec swoich chlebodawców wielokrotnie, wieloletnich, przechowali chociażby ich jakieś meble, czy właśnie resztki przedmiotów z tych posiadłości, które popadały w ruinę, bo tam były bardzo różne przybytki, tam się znajdowały i oświatowe, i jakieś mieszkania PGR-owskie. W każdym razie nie było to remontowane, no i z biegiem lat, ząb czasu je coraz bardziej nadgryzał, prawda?
8: To prawda, tu jest kilka problemów. Rzeczywiście w Polsce nie udało się przeprowadzić kolektywizacji komunistom, a oni wymyślili sobie, że najpierw wydziedziczą ziemian, a jak się pozbędą tego problemu, to następny krok będzie kolektywizacja gospodarstw chłopskich. I tu napotkali na twardy opór. Oczywiście mieli trochę chłopi szczęście, że w międzyczasie nastała odwilż i w związku z tym nie było już takiej presji, ale rzeczywiście tego się nie udało dokonać. Natomiast odnośnie tych relacji dwór-wieś, bo ten temat pan poruszył, to jest bardzo ciekawe zjawisko. Często troszkę nie do końca rozpoznane i często funkcjonują różne stereotypy. Generalnie przed wojną wyglądało w ten sposób, że z jednej strony dwór, a z drugiej strony wieś, to były dwa oddzielne światy, dwa oddzielne byty. Ale z drugiej strony to były dwa światy, które były na siebie skazane i musiały...
7: Nie mogły funkcjonować.
8: Nie mogły funkcjonować oddzielnie. Tak. Były skazane na siebie, funkcjonowały wspólnie i były jakieś efekt synergii z tego tytułu, prawda? W związku z tym te relacje między właścicielami ziemskimi a gospodarzami czy fornalami cały czas istniały. One były oczywiście różne, no bo to jest, tu mówimy o tak zwanym czynniku ludzkim. Raz były lepsze, raz były gorsze. Było mnóstwo powodów, żeby się wadzić, ale było też również mnóstwo powodów, żeby wspólnie działać. Na pewno dwór był takim punktem odniesienia dla wsi w momencie, kiedy coś się działo złego, jakieś nieszczęście typu choroba, pożar, klęska żywiołowa, no to wtedy taką najwyższą instancją odwoławczą był dziedzic, do którego przychodziło i od którego można było zawsze liczyć na to, że da konie pod wodę końską, żeby pojechać do lekarza, że dziedziczka przyjdzie z apteczką, albo że pozwoli na wyręb drzew ze swojego lasu, żeby odbudować spaloną chałupę czy budynki gospodarcze. Także ten twór istniał i koegzystował. Natomiast po 1944 roku i po nacjonalizacji zdecydowana większość dworów uległa zniszczeniu. I to często nie musiało mieć takiego charakteru, że ktoś przyjeżdżał buldożer i niszczył, tylko to było trochę na zasadzie przyzwolenia władz. Władze postrzegały relikty ziemiańskie jako taka zagrożenie burżuazyjne, jeszcze burżuazyjne zagrożenie dla nowego ustroju i patrzyły życzliwym okiem, powiedzmy sobie, na taki proces destrukcji. Albo te dwory stały puste, albo byli tam pomieszczani pracownicy kwaterunkowi, którzy je dewastowali. I to z czasem się gniło, zapadało, rozpadało, a na koniec przyjeżdżał właśnie traktor, albo dwór był podpalany. I tym sposobem utraciliśmy bardzo dużą część naszego dziedzictwa kulturowego.
7: No właśnie, ale niektóre szczęśliwie przetrwały. Jak pan wyselekcjonował te 7 miejsc, które zostały opisane w Polsce? Czym pan się kierował, jakimi kryteriami, że akurat te, a nie inne, bo jest jeszcze więcej tego typu, na szczęście, miejsc?
8: Tak, takich obiektów jest dużo więcej. Ja jak zacząłem, że tak powiem, proces koncepcyjny nad tą książką, myśleć na temat tej książki, to sobie otworzyłem arkusz w komputerze i zacząłem wypisywać takie obiekty, które ewentualnie spełniałyby te warunki i mogłyby być opisane. I tych obiektów jest całkiem sporo, a potem dokonałem selekcji. Selekcja, która miała charakter zupełnie świadomy i tutaj przyjąłem takie różne kryteria. Po pierwsze, żeby to było interesujące dla czytelnika, tak? No bo piszemy dla kogoś, ja też obiekty wszystkie znam, znam ich historię i nie muszę sobie sam ich specjalnie utrwalać. Po drugie, chciałem, żeby było to możliwie... żeby te obiekty znajdowały się nie wyłącznie na terenie Mazowsza, tylko żeby pokazać przykłady z różnych regionów Polski, prawda? Bo to jest ciekawe.
7: Czyli takie spektrum geograficzne.
8: Spektrum geograficzne. Po trzecie, żeby pokazać obiekty o różnej skali. Od dworów, takich typowych, szlacheckich, ziemiańskich, parterowych, przez pałace o takiej proweniencji już bardziej arystokratycznej.
7: A nawet zamek.
8: A nawet zamek jako taką ciekawostkę. Więc też mi chodziło o to, żeby pokazać różną skalę, że tak powiem, działalności tych ludzi. No i po trzecie też różne przypadki, bo te przypadki z jednej strony są podobne, ale z drugiej strony każdy ma swoją specyfikę i każdy jest trochę inny.
7: No to teraz przystąpmy do takiej konkretnej rozmowy o poszczególnych rozdziałach tej zajmującej pracy i bardzo wnikliwej. Dwór w Goszycach, no to przeszedł do literatury dzięki Janowi Józefowi Szczepańskiemu.
8: Tak.
7: To koniec legendy, słynne opowiadanie dotyczące i Szczepańskiego, i Czesława Miłosza, ukrytego pod pseudonimem Wielgosz, pod takim literackim. No i tam jest właśnie niespecjalnie Miłosz pozytywnie pokazany w tym opowiadaniu. Zdaje się, że się panowie przez lata trochę baczyli na siebie.
8: Tak, to wynikało z tego, że zetknęły się jak gdyby dwie postawy życiowe. Jedna postawa, nazwijmy to umownie ugodowa, zmierzająca do tego, żeby specjalnie się nie wychylać, oczekiwać na rozwój wydarzeń i potem ewentualnie w zależności od tego, co się wydarzy, to się do tego w jakiś sposób przystosować.
7: A taki druga, pragmatyzm.
8: Taki pragmatyzm, ale dosyć daleko posunięty.
7: Koniunkturalizm nawet powiedział.
8: Powiedzmy sobie.
7: Tak.
8: A z drugiej strony postawa, którą nazwalibyśmy bardziej romantyczną może, czyli polegająca na tym, że trzeba, jeżeli mamy do czynienia ze złem czy z przemocą, to należy się temu przeciwstawić w sposób aktywny, walczyć, nawet kosztem ofiar, kosztem krwi i kosztem tego, że można przegrać. I to był taki punkt styku, no, dotyczący wielu osób, ale akurat to jak w soczewce, można powiedzieć, skupiły się te dwie w sumie wybitne osobowości, wybitni pisarze i doszło do takiego troszkę zwarcia, które potem trwało przez kolejne lata już Polski Ludowej i nawet emigracji w momencie, kiedy Miłosz znalazł się w Stanach Zjednoczonych.
7: To prawda. Jeszcze dodajmy, że akcja tego opowiadania toczy się w Sylwestra z roku 44 na 45, więc jeszcze właśnie jest... No nie mamy tych namacalnych dowodów tutaj, jak się będą zachowywać władze ludowe zwarte przez Sowietów. Można się tylko domyślać. No, kresowiacy może wiedzą, ale tu w centralnej Polsce może jakieś płonne nadzieje. Niektórzy sądzą, że to będzie jakiś socjalist z polską twarzą albo coś takiego. No, się okazało,
8: na pewno był to moment przełomowy. Ostatni Sylwester we dworze Goszyckim. I oczywiście wszyscy spodziewali się najgorszego, słychać bo już front, prawda, nadchodzący. Wiadomo mniej więcej, kim są Sowieci, no bo o tym się przekonali w roku 20, prawda, podczas wojny polsko-bolszewickiej, więc tu specjalnie nikt złudzeń nie miał. W związku z tym to był taki moment rzeczywiście przesilenia i schyłkowy dla ziemiaństwa. Zdecydowanie.
7: Ten dwór ma bardzo długo letnią historię, ale obecni właściciele to są potomkowie Wojciecha Badurzyńskiego, lekarza, który wynalazł szczepionkę przeciwko ospie, zdaje się, prawda?
8: Tak.
7: To był początek wieku XIX. No, zapisał się na kartach polskiej historii też w czasie I wojny światowej, bo tam ten patrol, pierwszy patrol Legionów,
8: Władysław
7: Beliny Przemorskiego, w składzie którego między innymi był Stanisław Skotnicki, bo nie reszty generał Grzmot Skotnicki poległy w kampanii wrześniowej. Syna jego miałem honor znać, bo pracował w Polskim Radiu, Stanisław Skotnicki, redaktor wieloletni, więc nawet go to o tym wspominam. Także był bardzo silnie osadzony w polskiej historii, no i w takiej historii, która była zakłamywana przez komunę, no to tam przez legiony, to były bardzo niemile widziane, to mówiąc bardzo oględnie, legioniści i cała ta, cała Piłsudski,
8: legenda,
7: i Okamaryla, i cała ta walka o niepodległość, no to było bardzo, bardzo zakłamane przecież w latach PRL-u. Dwa słowa może, tam jeszcze wspomina pan o takim postaci, który się zapisał w dziejach tego miejsca, Wacław Wolski, wynalazca, inżynier.
8: Tak, to był jeden z właścicieli Goszyc. W ogóle Goszyce były może pod tym względem nietypowe, że oczywiście to był majątek ziemski.
7: To była Małopolska, ale już zabór rosyjski, prawda?
8: To jest taka historia, że to jest Małopolska, bardzo blisko Krakowa, ale już po stronie rosyjskiej, czyli po stronie kordonowej. Dlatego Belniacy, jak się przedzierali, to się przedali
7: taki
8: przez
7: kordon. Rekonesans, tak.
8: Tak, zrobili już po stronie rosyjskiej. I ten dwór Goszycki jest może, ja nie wiem, czy nietypowy, to może za mocno powiedziane, ale w tym sensie ciekawy, że wszyscy właściciele tego, że tam bardzo kwitło bardzo silne życie intelektualne, towarzyskie, intelektualne, artystyczne, to może nie jest nietypowe, natomiast ci właściciele Goszyckiego dworu nie tylko zajmowali się taką codzienną uprawą ziemi, rolnictwem, ale również właśnie mieli ambicje, a niektórzy nawet duże dokonania w różnych innych dziedzinach, niezupełnie związanych stricte z gospodarką folwarczną. Zdecydowanie tak. Oczywiście ten dwór jest stosunkowo Krakowa, blisko Krakowa, ale wtedy też z racji może zaborowych ciążyli również do Lwowa, który był takim bardzo silnym środowiskiem intelektualnym i tam część rodziny we Lwowie mieszkała.
7: Tam pojawia się jeszcze taka postać Zofia Zawiszanka, autorka książek takich popularno-historycznych, popularyzatorka historii, dosyć wzięta w swoim czasie, teraz już zapomniana. Ona była też właścicielką tego?
8: Tak, ona była właścicielką do roku 1944 i rzeczywiście ona była zagążałą zwolenniczką Piłsudskiego, wielką jego admiratorką i w ogóle w momencie, kiedy ci Peleniacy się zjawili, to uznała, że to jest najpiękniejszy dzień jej w życiu i przez cały, mimo że pod koniec życia już trochę była krytyczna do tych działań Piłsudskiego no po przewrocie majowym.
7: Tak, chyba procesie brzeskim.
8: Po procesie brzeskim. Tak. Ale do osoby marszałka jako takiego cały czas darzyła go wielką
7: admiracją
8: i napisała kilka książek takich w zasadzie może hagiograficznych, pokazujących marszałka jako taką osobę, która no, przyczyniła się do odzyskania przez Polskę niepodległości.
7: Dlatego te książki były po wojnie zakazane, rozumiem.
8: Sądzę, że na pewno, że tak.
7: A dochód temu majątkowi, folwarkowi przynosiła mleczarnia w okresie interbellum?
8: Tak, przynosiła mleczarnia, ale również ziemia, po prostu uprawa ziemi. No niewątpliwie korzystną okolicznością dla każdego majątku jest, kiedy są dosyć blisko położone źródła zbytu, prawda? To jest majątek z jednej strony leżący stosunkowo niedaleko Krakowa, z drugiej strony w sąsiedniej miejscowości jest stacja kolejowa, więc to, prawda, bardzo ułatwia komunikację nie tylko, ale również transport płodów rolnych do miasta, które zawsze było odbiorcem i chłonnym rynkiem na tego typu produkty.
7: Jeszcze jedną figurę znaczącą w naszych dziejach musimy tutaj przywołać, redaktor Jerzy Turowicz.
8: Tak, ściśle związany właśnie z Goszycami. W czasie okupacji spędził tam większość czasu, większość tych okupacyjnych dni. Po wojnie oczywiście osiadł w Krakowie z rodziną, długoletni redaktor Tygodnika Powszechnego, no postać emblematyczna, znana, funkcjonująca przez bardzo, bardzo długi czas. I rzeczywiście ja pamiętam jeszcze doskonale, prawda, Tygodnik Powszechny, pamiętam jego artykuły, publikacje. No taki autorytet intelektualny w środowisku krakowskim, ale szerzej można mi w ten sposób powiedzieć, zdecydowanie.
7: Nadchodzi wiosna 1945 roku, właścicieli zostają eksmitowani, rozumiem, z majątku. Jakie są losy jego w Polsce Ludowej? Co tam się dzieje?
8: Właścicieli rzeczywiście zostali wyrzuceni. Tutaj było tyle szczęście w nieszczęściu, że ponieważ oni, to było takie środowisko ziemiańsko-inteligenckie i byli również osadzeni w Krakowie jako takim. W związku z tym...
7: Mieli
8: gdzie się przenieść, tak. A po drugie mieli też czas, żeby spakować część na przykład mebli i wyposażenia domu. I te meble pojechały do Krakowa z tym, że ponieważ oczywiście potem właścicielka żyła w małym mieszkanku, więc te meble zostały rozparcelowane po bliższej i dalszej rodzinie, ale dzięki temu ocalały. Natomiast dwór oczywiście przeszedł koleje losu typowe dla okresu PRL-u, to znaczy został przejęty dekretem, ziemia została rozparcelowana, w dworze znaleźli miejsce osiedlenia lokalni pracownicy, podlegał regularnej dewastacji. I można powiedzieć, że na początku lat 90., czyli w momencie, kiedy można było ubiegać się o zwrot, to był w stanie, może ruina to jest za mocne słowo, bo to był dwór stosunkowo nowy, murowany, ale był w stanie dewastacji park, to samo dotyczy park. Zresztą są zdjęcia, które to dokumentują. Był w stanie zaawansowanej dewastacji.
7: I oczywiście nie udało się tego przejąć u progu III Rzeczpospolitej.
8: Tak, i oczywiście to droga jest taka typowa, też tak, na początku liczono na ustawę reprywatyzacyjną i że to zostanie jak gdyby zwrócone.
7: Ale to nie było woli politycznej? Z czego to wynikało, że nie było tej podstawy?
8: No to tutaj, że tak powiem, wypływamy na szerokie wody polityczne. Nie było konsensusu politycznego, nawet, znaczy tak, co ciekawe, w latach 90. było przyzwolenie społeczne na ustawę reprywatyzacyjną. Są badania obopolskie mówiące, że większość społeczeństwa jest za reprywatyzacją i to aprobowała. Natomiast nie było tak zwanej woli politycznej, to jest takie magiczne słowo, które oznacza tylko i tyle, że czołowe partie polityczne, które wówczas sprawowały władzę, czytaj, były w parlamencie, albo nie miały tego w swoim programie z różnych powodów i nie chciały tej ustawy przeprowadzić, albo nie były się w stanie porozumieć co do szczegółu i zakresu. I było kilka ustaw reprywatyzacyjnych, składanych wniosków, one na różnym etapie, że tak powiem, upadały. Czasami upadały na etapie złożonego projektu, czasami były znajdowały się w komisjach sejmowych i były procedowane. Najdalej poszliśmy za czasów rządu i premiera Jerzego Buzka, to już mówimy o latach 2000, kiedy ustawa reprywatyzacyjna została uchwalona na zasadzie konsensusu między różnymi, bo to wtedy AWS tak, rządziło.
9: Tak, tak,
8: to było. Na zasadzie różnych środowisk politycznych, powiedzmy sobie, to wymagało dużo pracy. My jako Towarzystwo Ziemiańskie byliśmy w tym bardzo zaangażowani. Natomiast ustawę zawetował prezydent Aleksander Kwaśniewski. No dlaczego, to wiadomo, wystarczy popatrzeć, z jakiego się środowiska politycznego wywodził.
7: No właśnie. No.
8: I o ile była siła w parlamencie, żeby taką ustawę uchwalić, o tyle już zabrakło tej większości kwalifikowanej, żeby odrzucić weto prezydenta. I sprawa poległa.
7: Przejdźmy do drugiej sadyby, którą wziął pan pod pióro. Guzów, związany z rodziną Sobańskich. Tutaj wspomina pan o między innymi Antoniego Sobańskiego. No ja się zaczytuję w tej jego książce Cywil w Berlinie. To jest jedna z dwóch najlepszych książek o Niemcach początku epoki hitlerowskiej. Tak. Drugą to jest Niemcy à la minute Zygmunta Nowakowskiego. To przy okazji polecam. Antoni Sobański, anglofil, publicysta świetny, związany z wiadomościami literackimi między innymi. Pan dotarł do obecnego właściciela tej posiadłości, Michała Sobańskiego, tak, który, tutaj teraz podkreślmy, ponad pół roku spędził w więzieniu w III Rzeczpospolitej za właśnie próbę odzyskania jego, tak?
8: Konkretnie w areszcie.
7: W areszcie wydobywczym.
8: Tak. To jest trochę...
7: Szokujące trochę.
8: To jest tak, szersza sprawa, ale to publicznie znane. Oczywiście Michał Sobański padł ofiarą, że tak powiem, różnych układów, koterii i niechęci reprywatyzacyjnych. Ponieważ rzeczywiście Michał Sobański jest prostej linii spadkobiercem pałacu w Guzowie i on to odkupił od gminy jeszcze, w zasadzie to odkupił jego ojciec, a on to potem odziedziczył po śmierci.
7: Marek
8: odziedziczył razem ze swoją siostrą Izabelą i w tej chwili są właścicielami i remontuje z dużym nakładem ten pałac od lat ponad 20. Natomiast Michał Sobański zajmował się reprywatyzacją w tym sensie, że on nie jest prawnikiem, natomiast miał kancelarię prawną, natomiast prowadził sprawy reprywatyzacyjne zarówno swojej rodziny bliższej i dalszej, jak i osób zewnętrznych. To znaczy, można było do niego przyjść, powiedzieć, że się ma takie roszczenie reprywatyzacyjne z papierami, oni to przeglądali i mówili, jakie kroki należy podjąć, i jeżeli uważali, że sprawa jest do wygrania, no to ten proces był przeprowadzany. I Michał Sobański został oskarżony o fałszowanie, zgłosiła się do niego pewna rodzina, krótko mówiąc, z roszczeniami reprywatyzacyjnymi, żeby on tą sprawę poprowadził z całym pakietem dokumentów dokumentujących zasadność tychże roszczeń. A ponieważ było to w momencie, kiedy rzeczywiście była nakręcona ta spirala antyreprywatyzacyjna, to było wszystko związane z tymi procesami związanymi właśnie z przejmowaniem kamienic, odkupywania kamienic za grosze, wyłudzania różnego i tak dalej, co wszystko oczywiście jest
7: dziką
8: reprywatyzacją, której praprzyczyną jest brak prawdziwej reprywatyzacji, powiedzmy sobie szczerze. W związku z tym on został oskarżony o fałszowanie tych dokumentów spadkowych. Co było o tyle absurdalne, że on się w ogóle nie zajmował dokumentami jako takimi, tylko on przejmował dokumenty powierzone osób, które się do niego zwracały. W związku z tym, nawet jeżeli przyjmiemy, na co nie ma żadnych dowodów zresztą, że te dokumenty były sfałszowane, to one były sfałszowane albo przez te osoby, albo przez prawników, którzy działali na rzecz tych osób. Natomiast na to nie ma żadnych dowodów. Michał przesiedział 7 miesięcy w areszcie wydobywczym we Wrocławiu w takich rzeczywiście bardzo trudnych i złośliwych, powiedziałbym, warunkach. Po czym został wypuszczony za kaucją, dodajmy.
7: Ale to były monity liczne i były pisma protestacyjne, petycje.
8: Tak, tak. My żeśmy jako środowisko, jako towarzystwo i jako organizacja zwracali, były publikowane i listy otwarte, i monity, i różnego rodzaju akcje podejmowaliśmy zmierzające do tego, żeby został wypuszczony. W końcu to się oczywiście stało, natomiast swoje przecierpiał. Natomiast co jest ważne i godne podkreślenia, chociaż minęło od tego czasu już dobrych kilka lat, żaden akt oskarżenia nie został postawiony. Mało tego, nawet nie zostały postawione zarzuty. W związku z tym no, jest to przykład, że tak powiem, skandalicznego wykorzystywania aresztu wydobywczego w celach niezwiązanych z prawem, a raczej powiedziałbym w celach politycznych. To jest bardzo przykre, bo to świadczy o tym, że z tą naszą praworządnością, już bez względu na to, jaką się opcję polityczną prezentuje, naprawdę coś jest nie tak.
7: No to jest znamienne niestety też bardzo. Guzów stał cukrem, tam były pola buraków cukrowych, cukrownia.
8: Tak.
7: Niestety to splajtowało?
8: Nie, to było inaczej. Guzów rzeczywiście od XIX, znaczy inaczej, Sobańscy, kiedy przejęli Guzów na zasadzie dziedziczenia rodzinnego, wybudowali tam jedną z pierwszych cukrowni na Mazowszu. Tam są dobre gleby pszenno-buraczane, w związku z tym ta cukrownia świetnie funkcjonowała, a wzorce mieli z Podola, no bo Sobańscy przyszli z Podola, tam mieli cukrownię. I ta cukrownia funkcjonowała przez cały okres międzywojenny, funkcjonowała w czasie okupacji i funkcjonowała w PRL-u. I to był, zawsze to był dobry interes, bez względu na to, czy właścicielami byli Sobańscy, czy Niemcy, czy władza ludowa. To jest fabryka, która przynosi stały dochód. Aż przyszły lata 90.
7: No, były jakieś konsorcja zachodnioeuropejskie.
8: Tak, i polityka państwa zmierzająca do wyprzedaży naszego przemysłu cukrowniczego w całym kraju, nie tylko Guzów. Ta cukrownia została sprzedana kapitałowi obcemu i początkowo produkcja była podtrzymana. Natomiast szybko się okazało, że z powodu narzucania pewnych kwot cukrowych tą produkcję należy wygasić. No więc w związku z tym została... Gdzie te firmy wygasiły? Wygasiły w Polsce.
7: No, tak.
8: I przeniosły produkcję do swoich krajów. I to jest bardzo przykry przykład pokazujący, jak nieprzemyślane decyzje są czasami podejmowane i czym one skutkują. A skutkowały tym...
7: Niestety wiele takich przykładów można wskazać.
8: Niestety tak. A skutek był taki, że ta cukrownia po pierwsze została wygaszona, czyli zamknięta. A to był duży XIX-wieczny budynek z czerwonej cegły, taki typowy przykład architektury przemysłowej.
7: No to modne teraz są te lofty tak zwane, jak się robi w tym.
8: Modne to może są, natomiast w Polsce to niekoniecznie, dlatego że w pewnym momencie po prostu ta cukrownia została rozebrana. Kamień po kamieniu, cegła po cegle, to zostało rozebrane. W tej chwili nie ma nic, jedyny ślad, jaki pozostał po tej cukrowni, to jest komin ten, no który tak. pozostał. Natomiast mamy betonowy plac, który służył potem jako taki plac manewrowy dla ciężarówek. To jest miejsce po cukrowni. Uważam, że w sposób bezmyślny i barbarzyński, już abstrahując od tego, czy to była cukrownia, czy nie, był to na pewno budynek o charakterze zabytkowym i chociażby z tego punktu należało go zachować i zaadoptować do jakichś innych potrzeb, jeżeli nie na rzecz fabryki.
7: A te pola buraczane stoją u górem teraz, czy co tam się...
8: Nie, no, majątek guzowski został znacjonalizowany po wojnie, potem został, tam był PGR, częściowo PGR, częściowo rozparcelowany. Po roku 89 Sobańscy starali się o wydzierżawienie części tych pól, które jeszcze pozostały przy majątku, ale to im się nie udało, dlatego że zostało to przejęte przez takie różne, to były wtedy modne takie różne spółki pracownicze, które tak naprawdę, na dobrą sprawę, to było uwłaszczenie lokalnej nomenklatury. Powstawała spółka pracownicza, która potem się okazało, że prezydent tej spółki jest jakiś były działacz partyjny bądź dyrektor, który skupował udziały i przejmował duży majątek za grosze.
7: No właśnie. Tam też wspomina pan o pewnych konfliktach z władzą kościelną Sobańskich.
8: Tak, to jest też ciekawy wątek i na swój sposób unikalny. Konflikt polegał na tym, że w momencie, kiedy ten pałac wybudowano, to immanentną częścią tego pałacu stanowiła kaplica pałacowa, która była kaplicą rodziny Sobańskich, ale z której również korzystała lokalna ludność, bo tam były, ona miała wejście od frontu, a również przejście wewnętrzne od strony pałacu. I z tej kaplicy również korzystała lokalna ludność, bo tam były odprawiane nabożeństwa. W samym Guzowie jako takim nie było kościoła parafialnego, bo najbliższy był dopiero w Biskitkach, parę kilometrów dalej. Więc albo można było pójść do Biskitek, albo w kaplicy pałacowej. I tak było w okresie międzywojennym. Natomiast W czasach PRL-u, kiedy ten pałac został zamieniony na mieszkania dla pracowników cukrowni i stopniowo dewastowany, ta kaplica funkcjonowała właśnie dalej jako miejsce, sakralne miejsce kultu. I ksiądz, który tą kaplicą zawiadywał, wydzielił jak gdyby część, znaczy zamurował to przejście między pałacem a kaplicą i wydzielił część parku, która przylegała do kaplicy, tam została pobudowana plebania, no i trochę prawem kaduku zaczął uważać, że to jest kościół lokalny.
7: Przez zasiedzenie próbował
8: to
7: przejmować.
8: Że to jest kościół parafialny. Tak, w momencie, kiedy Sobańscy ten pałac odzyskali, no to w naturalny sposób chcieli scalić całe założenie. Założenie, które składało się z pałacu, kaplicy, parku wokół, no i aleje dojazdowej i gazonu. To tworzyło spójną, przemyślaną, historyczną całość. Próby porozumienia się z lokalnym proboszczem nie przyniosły żadnego skutku.
7: Interweniowała kuria?
8: Tak, rzecz się oparła o biskupa, bo to podlega pod diecezję łowicką. Tam Michał rozmawiał z biskupem poprzednim. Były różne próby interwencji, załagodzenia tego sporu w sposób taki cywilizowany, nazwijmy to, bez niepotrzebnych awantur, ale nie było dobrej
7: woli.
8: Nie było dobrej woli ze strony kościelnej. No i w związku z tym doszło do takiego porozumienia, które jest bezprecedensowe w historii III Rzeczpospolitej. Mianowicie Michał zaproponował biskupowi, że on wybuduje z własnych środków kościół parafialny w Guzowie, a za to władze kościelne przekażą mu tą kaplicę, która dalej będzie pełniła funkcję kaplicy. To nie chodzi o to, żeby to pomieszczenie zdesekralizować. Tak, tak. Tam dalej ma być kaplica, tylko tam ma być kaplica w ramach założenia pałacowego. No i doszło rzeczywiście do takiego porozumienia i w niedalekiej odległości od pałacu, po drugiej stronie drogi, Michał z własnych środków, własnym sumptem wybudował, no taki, powiedzmy sobie, bardzo ciekawy i całkiem pokaźny murowany kościół, który bardzo uroczyście został poświęcony, to było kilka lat temu. I w tej chwili kościół funkcjonuje jako kościół parafialny, a kaplica została ponownie włączona w skład pałacu.
7: Ale jeszcze tutaj na marginesie wspomina pan o innej posiadłości rodu Sobańskich,

0: w alejach ujazdowskich, co było blokowane, sekowane i sprawa była absolutnie beznadziejna, to znaczy nie było żadnych szans na pozytywne rozwiązanie problemu. I w tym momencie pojawił się pewien biznesmen, który...
1: Już nie żyjący,
0: ale znany, który zaproponował, że jeżeli zrzekną się roszczeń na jego rzecz, to on tam wypłaci im jakieś odszkodowanie, a on załatwi sobie już sobie tylko znanymi sposobami, z władzami stosownymi, żeby ten pałac został mu przekazany. No i rzeczywiście tak się też stało. Zresztą to nie jest jedyny przypadek. Podobny przypadek jest Pałacu Błękitnego tutaj obok.
1: Zamojskich.
0: Tak, Zamojskich tutaj na Senatorskiej, o który też starał się Jan Zamojski. Przez długie lata nic z tego nie wychodziło.
1: W końcu ostatni ordynat?
0: Ostatni ordynat, już nie żyjący.
1: Tak, to książka świetna Roberta Jarolskiego.
0: Tak, w końcu zjawił się pewien biznesmen, który powiedział do niego, proszę pana, niech pan się zrzeknie na moją rzecz tej nieruchomości, a ja sobie poradzę. I rzeczywiście w przeciągu 3 miesięcy uzyskał prawo własności do tego pałacu, czego Zamojski nie był w stanie przez lata przeforsować. To pokazuje, jak patologiczny układ panował i jak nieprzejrzyste reguły gry wówczas funkcjonowały.
1: No niestety, to przerażające.
0: No.
1: Przejdźmy teraz do miejsca, które znam z autopsji, bo byłem tam w Petrykozach, zdarzyło mi się być, ponieważ znałem Wojciecha Siemiona, miałem to szczęście.
0: A, na pewno.
1: Bo to było takie centrum kultury, no on tam prowadził taką działalność szeroko rozumianą kulturalną, bo były plenery malarskie, wieczory poezji, spotkania literackie, takie biesiady ludzi związanych z kulturą, z rynkiem wydawniczym, z plastyką, z muzyką. No fantastycznie to wspominał, no i bardzo, bardzo szlachetnie Wojciech Siemion postąpił. Wojciech Siemion był z pochodzenia chłopem, zresztą takie postacie grywał, bo z racji swojej fizjonomii z tego się nie wstydził. Fantastycznym, zapamiętam go jako fantastycznego recytatora poezji gałczyńskiego w szczególności, ale nie tylko, no i jako kapitalnego kolekcjonera folkloru w różnych jego przejawach. Te Petrykozy, ten też on ocalił od zniszczenia?
0: Tak.
1: To przejął chyba z początkiem lat 70. jakoś, tak?
0: On dokładnie kupił to w roku chyba 69. To był dwór, który walił się, schylił się ku upadkowi.
1: To jest pod Grójcem usiedli.
0: Tak. To jest na drodze tej do Katowic koło Mszczonowa, niedaleko, 50 km od Warszawy. On ten obiekt jakoś podczas swoich tych podróży znalazł, spodobał mu się. Rzeczywiście walił się już ten dwór i on to przejął i własnymi rękami, własnym nakładem
1: tam
0: pracy.
1: Tam był taki staw, pamiętam.
0: Są te stawy. Wyremontował to. To trwało wiele lat, aż w końcu ten obiekt wyremontował. I rzeczywiście to było takie miejsce kultury, spotkania środowisk artystycznych, muzycznych, malarskich i tak dalej. I dlatego właśnie do swojego zbioru włączyłem przykład Petrykos, który może nie jest troszkę nietypowy.
1: No właśnie.
0: W tym sensie jest nietypowy, że to jest obiekt przejęty przez osobę, nie tylko, że nie będąc spadkobiercem dawno właściwie, ale nawet nie pochodzenia ziemiańskiego. To jest przykład osoby z obcego środowiska, w sensie środowiska chłopskiego, ale powiedziałbym, że tu jest troszkę triumf ducha nad materią, czyli nie chodzi o to, skąd się wywodzimy, bo na to nie mamy większego wpływu, prawda? Tylko o to, jakie wartości są reprezentujemy i co chcemy zrobić. To jest przykład właśnie takiej działalności, nazwijmy to, odwołującej się do wzorców ziemiańskich, czyli stworzenie pewnego miejsca, gdzie się spotykają ludzie kultury, gdzie są, rozmawiają, gdzie przeżywają, gdzie mogą spędzić czas w dobrym środowisku, we własnym środowisku. Więc dlatego stwierdziłem, że absolutnie te Petrykozy z tego punktu widzenia kwalifikują się, żeby włączyć do mojej książki.
1: Po śmierci Wojciecha Siemiona dwór podupadł, pożar tam miał miejsce, ale światełko jakieś w tunelu jest, bo dzieci pana Wojciecha zdaje się przejęły z tą sferę.
0: Na szczęście jest, chociaż sprawa wydawała się beznadziejna, bo na przykład Siemon zgromadził bardzo w parku dużo takich elementów architektury ludowej, które po prostu niekonserwowane zgniły, więc to jest przepadło bezpowrotnie. Natomiast sam dwór został odbudowany już kilka lat temu przez syna, który już w tej chwili nie żyje, ale on ma dwoje dzieci, syna i córkę. I ja rozmawiałem z córką, jestem w kontakcie z tą panią Siemion. Obydwoje są zresztą takie, mają jeszcze artystyczne też zawody, czyli ta tradycja też jest kontynuowana. I ostatnia rozmowa była taka, że ten dwór jest odbudowany, zabezpieczony, nie jest jeszcze w pełni wyposażony, no bo robią to własnym nakładem, własnym sumptem, co musi trochę potrwać, ale zamierzają ten obiekt całkowicie zrewitalizować.

0: i prowadzić w nim działalność nawiązującą do pamięci swojego dziadka. Więc to jest bardzo pocieszające i ja myślę, że może nie w tym roku, ale w przyszłym roku będzie otwarcie tego obiektu i możliwość jego ponownego zwiedzania.
1: To pozostaje tylko nam kibicować i trzymać kciuki za powodzenie tego przedsięwzięcia.
0: Jak najbardziej, tak.
1: Dwór w Sułkowicach też nie odzyskali potomkowie właścicieli, czy spadkobiercy jacyś, tylko zupełnie inna osoba. Ale to co ciekawe, jeszcze wcześniej próbował go przejmąć taki człowiek związany z muzyką big beatową, jak to wcześniej mówiono. Mhm. Wtedy grupa skiflowano to co? Piotr Janczerski. Nie tak. Bardzo mu się powiodło, tak?
0: Tak, on to kupił jeszcze u schyłku PRL-u. Oczywiście obiekt był już wówczas zrujnowany, zdewastowany, z zapadniętym dachem i z drzewami rosnącymi w środku.
1: Aż tak.
0: Tak, aż dokładnie tak. On podjął pewne prace zabezpieczające, to znaczy przemurował mury, nową wieźbę dachową założył. Natomiast nie wiem z jakich powodów, ale to może nie jest najistotniejsze, nie był w stanie skończyć tego swojego dzieła i po prostu sprzedał je obecnemu właścicielowi, który jest architektem z Łodzi, a dwór się mieści koło miejscowości Piątek pod Łodzią. A Piotr, ponieważ pochodzi z rodziny ziemiańskiej, ale z Kresowej tutaj. Natomiast...
1: No tak, to jak Kresowej, no to nie miał szans, że no, własne jakieś tam dobra rodzinne.
0: Żadnych. Natomiast zawsze chciał być, jak to on powiada, zawsze chciał być właścicielem dworu. Od wielu lat jeździł po okolicy, poszukiwał różnych takich obiektów. W końcu trafił do Sułkowic. Ten obiekt mu się spodobał. Szczęśliwa była koincydencja, że miał i na to środki. I z drugiej strony właśnie ten pan Janczerski chciał to sprzedać. Piotr kupił to w stanie, powiedzmy sobie, remontu, ale mało zaawansowanego, ale ponieważ sam jest architektem, no i czuje pewne rzeczy, bo to jest bardzo istotne i ma również doświadczenie w tym zakresie. W związku z tym ten obiekt odbudował z przeznaczeniem na własną siedzibę, na własne mieszkanie. Mieszka tam na stałe, dojeżdża do pracy, do Łodzi
1: tak?
0: Na bieżąco. To nie jest daleko, szczególnie Aha. Jak ma się wolny zawód, to może no tym bardziej łatwiej.
1: Właśnie.
0: Także to jest przykład zaadoptowania obiektu na dom rodzinny, czyli powrót jak gdyby do przeszłości. Oczywiście z tym wyjątkiem, że nie ma tam ziemi, nie ma, która by utrzymywała ten dwór. Jest tylko sam dwór w otoczeniu dwu czy trzyhektarowego parku, takiego malowniczego bardzo.
1: A jak jest w przypadku posiadłości rodu Dzieduszyckich, który się nazywa Zarzecze, jest to województwo podkarpackie?
0: Tak, Zarzecze na Podkarpaciu, dosyć daleko stąd i być może mało znane. To jest ciekawy przykład.
1: Dzieduszycy się kojarzą w ogóle z Lwowem, z Kresami.
0: Tak, no dokładnie. Dzieduszycy to jest rodzina taka arystokratyczna, która zamieszkiwała Małopolskę i Małopolskę Wschodnią.
1: Hrabiego Tunia miałem honor poznać kiedyś.
0: Tak, z Wrocławia. Stąd tak. Się znalazł we Wrocławiu,
1: mówicie,
0: prawda?
1: Tak.
0: Oni rzeczywiście mieli szereg majątków w Zarzeczu, pieniaki i szereg innych majątków. Natomiast oczywiście też mieli pałac we Lwowie, w którym pomieszkiwali w sezonie zimowym. Po II wojnie światowej, no wiadomo, Lwów został po drugiej stronie, a co było po drugiej, no, tak. W tej chwili należy do Ukrainy. Natomiast Zarzecze szczęśliwie było na Podkarpaciu, w związku z tym zostało po stronie polskiej, jako jedna z niewielu nieruchomości post-dzieduszyckich, nazwijmy to. I tam była ordynacja zresztą przed wojną. I ten pałac, ponieważ w czasach PRL-u mieściła się tam szkoła rolnicza, no to powiedzmy sobie był w niezłej kondycji, no bo wiadomo było, że jak jest szkoła, to trzeba dach nareperować, żeby dzieciakom na głowę nie kapało, prawda? Więc to go trochę uratowało. I w pewnym momencie oczywiście nastała III Rzeczpospolita i też Związek Rodowy Dzieduszycki postanowił ten pałac odzyskać.
1: Tam pan podaje taką imię i nazwisko Iza Dzieduszycka, to była tak. Kobieta, która tam właśnie...
0: Iza Dzieduszycka to jest taka...
1: Stowarzyszenie Przymierza Rodzin założyła to.
0: Tak, to jest emblematyczna postać pani z niesamowitą energią i autorytetem, która przed tym działała w środowisku takim katolickim, a potem założyła, jak już było można, założyła szkoły Przymierza Rodzin. Te szkoły do tej pory funkcjonują i się bardzo rozbudowały. W Warszawie jest kilka szkół, są domy opieki dla dzieci, jest szkoła średnia, jest uczelnia wyższa, z którą współpracujemy. To jest coś, co na pewno zostanie i co służy wszystkim, bo do szkoły, mimo że szkoły Przymierza Rodzin są szkołami katolickimi, tam są przyjmowani wszyscy bez względu na deklarowane bądź nie wyznanie. Natomiast wracając do Zarzecza, tam była tego typu sytuacja, że oczywiście początkowo starano się ten pałac odzyskać na drodze prawnej, czy też jakiejś polubownej negocjacji z gminą. To oczywiście nie przyniosło żadnych skutków. I w końcu pani Iza przeforsowała pomysł, który już funkcjonuje od lat i który się sprawdził, polegający na tym, że zawarto trójstronne porozumienie. Porozumienie polegające na tym, że Związek Rodu Dziedoszyckich EUMAS zrzekł się prawa do tej nieruchomości jako spadkobiercy i została ona przekazana na rzecz władz samorządowych, gminy. Trzecim sygnatariuszem było muzeum lokalne, ale warunkiem przekazania było takie, że w tym pałacu powstanie muzeum wnętrz pałacowych z programem pokazującym działalność i dorobek rodziny Dziedoszyckich, którzy ten pałac wybudowali. I to porozumienie funkcjonuje do dnia dzisiejszego. Rzeczywiście
1: sprawdziło się.
0: To się sprawdziło. Rzeczywiście jest tam muzeum, można to muzeum zwiedzać. Rodzina Dziedoszyckich i rodziny zaprzyjaźnione przekazały szereg pamiątek, które są w tej chwili na wyposażeniu tegoż muzeum. Jest opieka merytoryczna zapewniona ze strony władz muzealnych, a z trzeciej strony rodzina Dziedoszyckich sobie zagwarantowała, że ma udostępnione takie wydzielone lokal nieduży, w którym może się zatrzymać w momencie, kiedy przedstawiciele tej rodziny, w momencie, kiedy przyjeżdżają do Zarzecza, czyli jest zachowana ciągłość i jest zachowana obecność rodziny Dziedoszyckich na miejscu. No i jest to taki model, który można powiedzieć, no z jednej strony się sprawdził, a z drugiej strony może służyć innym osobom, czy też innym instytucjom, które mają problem z rozwiązywaniem.
1: Czyli inspirujący taki.
0: Inspirujący jak najbardziej i godny polecenia.
1: No właśnie, bo te sadyby, te siedliska, które pan opisuje, to mają różne teraz funkcje, spełnią. Goszyce jest chyba agroturystyka, zdaje się.
0: Tak, Goszyca jest agroturystyka.
1: Natomiast już mówimy to o muzeach, to w innym opisanym przez pana miejscu znajduje się Muzeum Kultury Szlacheckiej.
0: Tak, to jest też bardzo ciekawy przykład. Mówimy o Andrzeju.
1: Andrzej Kołder.
0: Adam Kołder. Mówimy o Kopytowej. To jest dwór pod
1: Koło Krosna.
0: Koło Krosna, tak. Andrzej właśnie z tamtych okolic pochodzi, jest kolekcjonerem, antykwariuszem, pasjonatem rzeczy zabytkowych. A także...
1: Czyli ten dwór to też nie było jakaś rodzinne?
0: Nie, to nie był dwór z nim związany rodzinnie. Natomiast to jest dwór, który on odkupił również w stanie zaawansowanej ruiny. A ponieważ był kolekcjonerem i posiadał bardzo dużo mebli i wyposażenia postdworskiego, w związku z tym po odnowieniu, po pierwsze tam zamieszkał, bo to jest jego dom rodzinny, ale po drugie to jest miejsce, gdzie...
1: Te zbiory swoje tam mają miejsce.
0: Zbiory swoje ulokował. Jest to dom otwarty w tym sensie, że prowadzi, można to zwiedzać, wycieczki szkolne przyjeżdżają, dla dzieciaków prowadzi różnego rodzaju warsztaty, takie tematyczne, więc to jest na pewno taki przykład muzeum żywego, nie takiego muzeum, że się chodzi alejkami i pani krzyczy nie dotykać eksponatów, tylko wręcz odwrotnie zdarzają się takie
1: sytuacje. Żywe lekcje historii.
0: Żywe lekcje historii. Zdarzają się takie sytuacje, o których mi Andrzej opowiadał, że na przykład, bo normalnie to jest tak, że on mieszka w całym dworze, natomiast jak mamy grupę do oprowadzania, to tam mają sobie dwa, trzy pokoje, które są zamknięte, a reszta jest udostępniana tejże grupie. I zdarzają się tego typu sytuacje, że na przykład on w ferworze, w pośpiechu zapomniał marynarki, która została gdzieś tam na krześle i potem ta grupa jak zwiedza, to nie bardzo wie, czy to jest eksponat muzealny i tak ma być, czy to jest przypadkowa marynarka, którą pan domu zapomniał zabrać. Więc to takie są smaczki, prawda? Wynikające z faktu, że mamy
1: tak, to dykteryjki, że po prostu
0: dykteryjki. Z żywym obiektem, tak. Dokładnie, tak.
1: Last but not least, mówiliśmy to, że jednym przypadku jest to zamek.
0: No właśnie, ja bym chciał trochę powiedzieć...
1: Koszkiew. Rodzina Donimirskich, która ma pomorskie pochodzenie?
0: Tak, to jest rodzina pomorska, wejherowskie, malborskie. Tam mieli majątki z miejscowości Donimierz.
1: No właśnie, to dwa słowa o tym zamku na koniec.
0: To jest bardzo ciekawy przykład niedużego zamku, takiego bardziej pełniącego funkcję dawniej zamku myśliwskiego niż oczywiście o charakterze obronnym, ale to był raczej taki zamek myśliwski, położony stosunkowo blisko Krakowa, więc to jest niewątpliwie zaleta. Ten zamek kupuje Jerzy Donimirski, który nie jest bezpośrednim właścicielem, spadkobiercą, dlatego że ten zamek przechodził różne koleje losu. Tym niemniej on w XIX wieku należał do Wodzickich, jego babka jest Wodzicka, w związku z tym tam są pewne konotacje pozwalające, że tak powiem, pewne zależności wysnuć. Jerzy, który jest architektem z wykształcenia i zajmuje się obiektami zabytkowymi, sam posiada kilka hoteli właśnie zabytkowych, bardzo świetnie funkcjonujących i pięknie wyposażonych. Zafascynował go ten zamek podczas jednej z wypraw właśnie podkrakowskich. Kupił go w stanie również takiej, powiedzmy sobie, no, schyłkowej, w stanie schyłkowym. I w tej chwili kończy proces rewitalizacji. Tam pozostała jeszcze jedna kondygnacja do całkowitego odnowienia. Zamek z jednej strony pełni funkcje takie komercyjne, w tym sensie, że tam są pomieszczenia, komnaty, które można wynająć, takie apartamenty.
1: Turystyczne, tak?
0: Turystyczne, ale komercyjne, że można to wynająć. Tak. Z jednej strony są te komnaty, apartamenty na wynajem, z drugiej strony w tej części głównej, w korpusie głównym jest duża sala, gdzie można organizować różnego rodzaju biesiady, konferencje, czy też imprezy, a na dziedzińcu wesele na przykład, wesela, które są organizowane, ale zamek jest otwarty dla publiczności, która może ten zamek zwiedzać. W tej chwili trwa rozbudowa. Pomysł jest na przykład, żeby stworzyć taką kuchnię zamkową i pokazywać proces gotowania tych potraw według tych dawnych receptur.
1: Staropolszczyzny,
0: dawnych receptur. Poza tym jest organizowanych szereg imprez o charakterze takim ogólnym na Podzamczu. Czy to są jakieś festyny, czy historyczne rzeczy, czy grupy rekonstrukcyjne. Tam naprawdę dużo się dzieje i Jerzy Donimirski tutaj jest taką osobą pokazującą, że w jaki sposób można nie tylko zgodnie z duchem, że tak powiem, i zasadami konserwatora taki zamek odtworzyć, ale również sprawić, żeby on żył, żeby to nie była atrapa, która stoi i podziwiamy z daleka, tylko ten obiekt żyje. Tam się po prostu bardzo dużo dzieje.
1: I na tym kończymy dzisiejszy nieregularnik literacki, który miałem honor gościć pana Marcina Schirmera. Dziękuję pięknie.
0: Bardzo dziękuję.
1: Autora książki Powrót Ziemian. Mam nadzieję, że ta audycja stanie się przyczynkiem dla tego, żeby zainteresować się kulturą ziemiańską i losami ich dóbr, które no straszny los spotkał i ostatnia chwila jest, żeby resztki można jeszcze uratować, także ludzi dobrej woli jest więcej, jak śpiewał Czesław Niemen, więc mam nadzieję, że ten ważny element polskiej historii zostanie ocalony. Kłania się Tomasz Zapyrt, a na koniec jeszcze fragmenty książki przeczyta pani Magdalena Woźniak.
2: Nowe nadzieje. Przełomem był niewątpliwie rok 1989, a więc odzyskanie przez Polskę podmiotowości. Na początku panowało przekonanie o nieuchronnym zwrocie zagarniętego mienia i powrocie do domów rodzinnych. Było ono powszechne zarówno wśród rodzin tzw. BZ-ów, jak i u lokalnej ludności. Jak wiemy, historia jednak potoczyła się inaczej. Na początku lat 90. na fali tych ustrojowych przemian do Guzowa przyjechała rodzina Sobańskich w towarzystwie redaktora Zielińskiego z warszawskiego ośrodka telewizyjnego, który zamierzał nakręcić reportaż o powrocie ziemian. Sytuacja na miejscu była dość przerażająca. W pałacu znajdowały się biura cukrowni, a na piętrze mieszkały emerytowane nauczycielki. Dom był wówczas zdewastowany wskutek braku remontów i właściwego nadzoru. Dach przeciekał, a w piwnicach stała woda. Oczywiście nie zachowało się nic z dawnego wystroju wnętrz. W dobrym stanie znajdowała się jedynie dawna kaplica, odcięta obecnie od pałacu poprzez zamurowanie wiodącego do niej przejścia. Wokół unosił się słodki smród melasy, powstającej podczas kampanii buraczanej. Funkcjonujący w czasach PRL-u PGR upadł, co sprawiło, że panowało powszechne bezrobocie. Cukrownia pracowała bowiem tylko kilka miesięcy w roku podczas kampanii buraczanej. W zapuszczonym parku buszowały stada gawronów, które przeraźliwie krakały, strasząc odwiedzających. Park, służący miejscowej złotej młodzieży, na miejsce spotkań był zaśmiecony, a w stawie było więcej butelek i śmieci niż wody. Prawdziwy krajobraz podziejowej burzy. Pomimo takiego stanu rzeczy, rodzina podjęła starania o odzyskanie majątku. Panowała nadzieja, że wreszcie nadszedł ten czas i że trzeba zacząć odbudowywać wolną Polskę. Ponieważ Michał miał wówczas dopiero 15 lat, a jego ojciec Marek pracował na etacie w Warszawie, sprawy w swoje ręce wzięła babka Natalia Sobańska. Jednak nic nie szło tak, jak powinno. Przed wojną w majątku znajdowało się około 1700 hektarów ziemi rolnej oraz około 1250 hektarów lasów. Wcześniej część ziemi rozparcelowano pod powstające wokół Żyrardowa i Jaktorowa nowe osiedla mieszkaniowe, popularne wówczas miasta ogrody. Cukrownia, która przynosiła stały dochód, działała przekształcona w latach 30. XX wieku w spółkę akcyjną, w której większościowe udziały posiadał Felix Sobański, a mniejszościowe Antoni Sobański. Po wybuchu wojny w 1939 roku, gdy Guzów został zajęty przez Niemców, Sobańskich wyrzucono z pałacu i dlatego przenieśli się do Warszawy. Zamieszkali w oficynie pałacyku w Alejach Ujazdowskich, jako że jego korpus główny także zajęli Niemcy. W Guzowie ustanowiony został przymusowy nadzór nad majątkiem, w którym władzę objął Trauchhandler. Później pozwolono im wrócić do Guzowa, ale mogli zająć jedynie jedno z bocznych skrzydeł domu. W pozostałych pomieszczeniach stacjonowały oddziały wojskowe. Przez całą okupację majątek i cukrownia normalnie funkcjonowały, tyle że pod nadzorem i na rzecz władz okupacyjnych. Taka sytuacja trwała aż do 1944 roku, kiedy to na mocy dekretu o przeprowadzeniu reformy rolnej dobra zostały znacjonalizowane, a dawni właściciele zostali wyrzuceni przez komunistyczne władze z rodzinnego domu. Pałac przetrwał działania wojenne w dobrym stanie. Podczas okupacji wyszabrowane zostało wyposażenie, a to, które pozostało po wojnie, padło łupem miejscowej ludności. W budynku utworzono biura cukrowni oraz mieszkania kwaterunkowe dla pracowników. W roku 1990 firma Elektrim uwłaszczyła się na 500 hektarów pól po dawnym PGR-ze. To był pierwszy zwiastun, że nowy biznes w połączeniu z dawną nomenklaturą będą chcieli przejąć byłe majątki. Podobnie miała się sytuacja w cukrowni. Powstała tam spółka pracownicza, która objęła akcje zakładu. Najwięcej dostało się w ręce dyrekcji. Byli jednak na tyle przyzwoici, że zaproponowali Markowi Sobańskiemu członkostwo w Radzie Nadzorczej cukrowni. Nie miał on jednak pieniędzy, by wykupić pakiet akcji. Dalsze losy cukrowni były dramatyczne, ale charakterystyczne dla przemian ustrojowych w Polsce. Najpierw cukrownia została sprzedana firmie duńskiej, a potem przejął ją koncern British Sugar, który początkowo kontynuował produkcję. Z czasem okazało się, że w wyniku uzgodnień europejskich producentów cukru kontyngenty przypadające na Polskę są na tyle niskie, że trzeba wygasić część zakładów. Dotknęło to m.in. także Guzów, który w 2000 roku po prostu zamknięto, przenosząc produkcję do Glinojecka. Nagle przestała istnieć jedna z pierwszych w Królestwie Polskim cukrowni, założona w 1827 roku. Przez prawie 180 lat przynosiła dochód właścicielom i stanowiła miejsce pracy dla okolicznej ludności. A teraz okazała się niepotrzebna. To był cios dla całej okolicy, która w dużej mierze utrzymywała się z pracy i na rzecz cukrowni. Pamiętać bowiem należy, że nie dotyczyło to tylko osób bezpośrednio w niej zatrudnionych, ale także okolicznych rolników, którzy uprawiali na swoich polach kontraktowane przez spółkę buraki cukrowe. Z kolei uboczne produkty, takie jak wysłodki, były używane w hodowli do spasania bydła. Początkowo olbrzymie budynki z czerwonej cegły stały puste, wkrótce jednak je rozebrano. Taki los spotkał wiele cukrowni w całym kraju. Fakt, że był to obiekt zabytkowy, nie miał dla właściciela żadnego znaczenia. Dziś jedynym śladem po dawnej cukrowni jest ceglany wysoki na 61 metrów komin stojący na pustym placu. Ostał się tylko dlatego, że służył za maszt dla nadajników radiowych i telefonii komórkowej. Równocześnie z walką o Guzów trwały starania o odzyskanie pałacyku w Alejach Ujazdowskich. sprawa zrobiła się polityczna, jako że w budynku ulokowały się różne partie polityczne, przeważnie zresztą prawicowe, oraz Instytut Lecha Wałęsy. Po wielu nieudanych próbach odzyskania nieruchomości, roszczenia zostały przez rodzinę odsprzedane. Powodem tej decyzji była niemożność otrzymania od miasta prawomocnej decyzji o zwrocie. Dziwnym trafem nabył je znany biznesmen, który w stosunkowo krótkim czasie uzyskał od władz Warszawy pozytywną decyzję w tym zakresie. Nie był to pierwszy przypadek, kiedy zwyciężyły nieformalne powiązania, a nie prawa byłych właścicieli. To pokazuje, jak patologiczna sytuacja panowała w latach 90. XX wieku. Podobny przypadek spotkał rodzinę Zamoyskich, która bezskutecznie starała się o odzyskanie Pałacu Błękitnego. Po sprzedaży roszczeń nowy właściciel, wywodzący się ze świata biznesu, błyskawicznie wszedł w posiadanie tej nieruchomości. Nieuchwalenie przez Sejm ustawy reprywatyzacyjnej skutkowało dziką reprywatyzacją, a w przyszłości tak zwaną aferą reprywatyzacyjną w Warszawie.
3: Nieregularnik literacki.
4: Audycja sfinansowana ze środków 1,5% podatku przekazanych przez darczyńców na cel szczegółowy.
3: Fundacja Salvatti.pl wspiera media.
5: www.fnet.fm

0: 17 piętro. Pokój z oknem na świat. 17 wydarzeń z historii świata według Mikołaja Murkocińskiego.
1: Kontynuujemy nasze wielkie odliczanie przed 17 urodzinami Radia Wnet. Przypomnę tylko Państwu, że są Państwo na 17 piętrze w dziale międzynarodowym i doszliśmy do roku 2020. Roku niezwykłego, roku, który chyba na dobre zmienił cały bieg historii, przynajmniej tej historii współczesnej, do roku, który także był takim symbolicznym końcem tego świata, który znaliśmy od 1990 roku. Chociaż dużo takich końców wieszczono, chociażby rok 2001, czyli zamachy na World Trade Center, ale ten rok 2020 to koniec również właśnie pewnego spojrzenia na świat, ponieważ świat przez ponad rok był sparaliżowany przez pandemię wywołaną przez wirus SARS-CoV-2, czyli koronawirus, czyli COVID-19. Wiemy, ten wirus, który rozpoczął się, który pojawił się w Chinach, do tej pory w zasadzie nie wiadomo specjalnie w jakich okolicznościach, czy to był wirus, który w jakiś sposób wydostał się z jakiegoś laboratorium. Tego chyba prawdopodobnie nigdy się nie dowiemy. W każdym razie wirus, który bardzo szybko rozprzestrzenił się na cały świat i który wywołał ogromną skalę śmiertelności na całym świecie. W Europie to były przede wszystkim Włochy i tak de facto od marca 2020 roku cały świat był zamknięty. Oto nastały czasy znanego nam wszystkim lockdownu. Czasy chyba, o których chcielibyśmy zapomnieć, ale nie możemy zapomnieć, ponieważ pandemia wpłynęła ogromnie na gospodarkę i wywołała, no co tu dużo mówić, globalny kryzys gospodarczy, który pod wieloma względami trwa po dziś dzień. W sumie no chociażby to, że nasze kraje są ogromnie zadłużone, kraje, ale także organizacje, to także efekt tamtych wydarzeń. No i wreszcie koniec pewnych koncepcji tego, co było uważane za pewnik, no chociażby kwestia podejścia do szczepionek. Wiemy, że ten czas to także szybkie poszukiwania, intensywne poszukiwania jakiegoś antidotum na tego wirusa. Znamy te firmy, które wyprodukowały preparaty, szczepionki, aby się przed tym wirusem chronić. No i wiemy także, że to wywołało także skalę niezadowolenia oraz powstanie różnych ruchów antyszczepionkowców, które oczywiście gdzieś tam zawsze istniały, ale które zawsze były gdzieś tam no, bardzo marginalne. Tak oto teraz właśnie w roku 2020 można powiedzieć pojawiła się debata na temat skuteczności szczepionek, nie tylko w kontekście koronawirusa, ale także ogólnie rzecz biorąc, czy należy szczepić się, czy w ogóle należy szczepić dzieci. Nie wiemy, że do tej pory, od tego 2020 roku, to jest ten czas, w którym coraz bardziej ludzie się odwracają od szczepionek. No ale to także czas, w którym być może właśnie przez te lockdowny, przez tę niepewność mieliśmy do czynienia z wieloma różnymi ruchami społecznymi, no chociażby z ruchem Black Lives Matter, który rozpoczął się po śmierci George'a Floyda w Stanach Zjednoczonych. Nie będziemy do tego wracali, w jaki sposób do tego doszło. W każdym razie i w Stanach Zjednoczonych, i na całym świecie wybuchły gwałtowne i masowe protesty przeciwko rasizmowi i to był także ten czas, gdy na dobre rozkręciła się tak zwana cancel culture, czyli ta idea, według której, czy też ideologia, według której powinniśmy się pozbywać całych tych części kultury, naszej kultury, które w jakiś sposób mogły być kwestionowane, czy które w jakiś sposób mogły być moralnie wątpliwe. To właśnie ten czas, być może, że sobie Państwo przypominają, w którym no chociażby niszczone były pomniki różnych postaci sprzed wielu, wielu wieków, które miały w jakiś sposób być związane chociażby z rozwojem handlu niewolnikami, czy też które miały w jakiś sposób być rasistowskie. To był chyba taki czas nowego ikonoklazmu, który związany był raz jeszcze z tymi wydarzeniami z COVID-19, z tą pandemią, który był czasem wielkiego wielkiej niepewności, który rozpoczął te czasy wielkiej niepewności, które trwają aż po dziś dzień. To był rok 2020.
0: 17 piętro.
2: Autopromocja.
3: 17 dni przed 17 urodzinami, niekoniecznie 17 redaktorów Radia Wnet rusza z 17 opowieściami o swoich fascynacjach, fiksacjach. Na 17 piętro zapraszamy od 13 maja. Szczegóły codziennego zawijania na 17 piętro na naszej stronie, a także również na wnetowych mediach społecznościowych. 17 to brzmi dumnie.
2: Była autopromocja.
4: Reklama.
5: Game over.
6: O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry, bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody!
7: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
4: Po reklamie.
8: Radio Wnet.
9: Festinalente, czyli spiesz się powoli.
10: Rozmowy o sztuce, kulturze i o wszystkich rzeczach oczywistych, o których zdążyliśmy zapomnieć.
11: I witam Państwa bardzo serdecznie. Z tej strony Tymoteusz Dąbrowski. 24 maja, przepiękny dzień. Jednakowoż w Warszawie przed sekundą zaczął padać deszcz. Także niespodzianka, może ta pogoda troszeczkę nam jednak dzisiaj odpuści. Ze mną tradycyjnie jest Igor To... O kurczę, nie ma dzisiaj Igora. Dzisiaj z nami jest Karol Kanigowski. Witam Cię serdecznie, Karol.
12: Witam ciepło.
11: Ciepło. No więc właśnie, tak, pogodowo. Igor wyjechał, nie ma go z nami. Jeżeli dobrze pamiętam, popraw mnie, Karol, chyba jest w tym momencie w Wietnamie. Mam nadzieję, że Igorze, słuchasz nas. Pozdrawiamy cię tutaj serdecznie. Baw się dobrze i odpoczywaj, kiedy to my będziemy pracować. Z nami oczywiście jest nasz realizator Fryderyk Litwin. Chciałbym przypomnieć, że audycja powstała dzięki waszemu państwu wsparciu patronite.pl/radiownet. Bardzo serdecznie dziękuję. Jak i też również jest z nami przedstawiciel dosyć młodego pokolenia, bo moja siostra Weronika. Cześć Weronika.
13: Dzień dobry.
11: Dzień dobry. Zaczniemy właśnie. Wydaje mi się, że dosyć tematycznie, gdyż dzisiejsza audycja jest audycją o dziennikach. Spróbujemy porozmawiać szczerzej o tym, co faktycznie dziennik dla nas znaczy, czym jest dziennik, czy w ogóle je prowadzimy, kto je prowadzi, co nam daje. I tradycyjnie zastąpię dzisiaj akurat Igora. Wspomnę o paru nazwiskach, które to są ważne dla tego tygodnia, jak i minionego tygodnia. Pierwszym takim nazwiskiem jest Stanisław Ignacy Witkiewicz. 24 maja to jest rocznica urodzin Witkacego, 1885 rok. Malarz, dramaturg i filozof. Przede wszystkim filozof. Ja jeszcze po dzienniki Witkacego nie sięgnąłem, jednak wydaje mi się, że wszystkie jego dzieła dosyć mocno są odzwierciedleniem samego artysty, samego jego temperamentu i tego, jak fantastyczną, teatralną osobą był. Ostatnio wpadły mi w ręce notatki polskie Gombrowicza, który to opowiadał o tym, jak razem z Brunonem Schulzem spotkał się z Witkacym. I powiem Państwu, że to było nietypowe przywitanie, gdyż Witkacy, otwierając drzwi, jak opisuje Gombrowicz, zaczął rosnąć do rozmiarów potwornych. Co to znaczy? Przywitał ich na klęczkach i powoli wznosił się ku górze. Drugi artysta, bardzo dla mnie ważny, to jest Jacek Malczewski. 14 maja 1854, rocznica jego urodzin. A jak wspominamy o Malczewskim, to trzeba również wspomnieć o Janie Matejko, gdyż rocznica śmierci tego wybitnego artysty, malarza, który to był jednakowoż mistrzem Malczewskiego, Później może i też pewnego rodzaju nemezis, jeżeli chodzi o same obrazy. 9 maja 1893. Karol, czy ty znasz może któregoś z tych artystów? Może kojarzysz?
5: No tak jakoś wyszło, że kilka razy widziałem.
11: No więc
5: Muzeum
11: właśnie.
5: Na przykład.
11: Tak.
5: Narodowym.
11: Narodowym.
5: We Wrocławiu też.
11: Ja ci muszę powiedzieć, że ja pamiętam bardzo dobrze, jak kiedyś wybraliśmy się na wystawę, na której było studium Malczewskiego i chyba razem gdzieś się z nim zachwycaliśmy. Chociaż właśnie, czy to było z tobą? Nie do końca pamiętam.
5: No
11: ale
5: ja
11: wiem, że na pewno
5: pamiętam.
11: Rozmawialiśmy o Malczewskim, o Matejko.
5: A nie raz.
11: Nie raz. No i o czym my żeśmy rozmawiali, o tym Matejko?
5: Tymek, no pewnie rozmawialiśmy może nie o samym Matejko, ale pewnie o jego obrazach.
11: No więc
5: albo
11: właśnie.
5: Albo o jego obrazach w kontekście Malewicza.
11: Ach.
5: Malczewskiego. Przepraszam.
11: To duże faux pas, gdyż Malczewski jest zupełnie gdzie indziej niż Malewicz, mimo że chciałem wspomnieć, że Malczewski pochodzenie polskie faktycznie ma. Co ciekawe, warto przeczytać książkę Wiecha, która o czarnym obrazie na białym tle dużo opowiada, jak i też również o samym Malewiczu. I teraz ja się zacząłem gubić. Jest to książka Kierunek zwiedzania. Ma nietypową okładkę, która, no więc właśnie, może być czytana z różnych stron. To mi też trochę przypomina nasze opisy obrazów co do orangutana, gdzie trzeba było książeczkę przekręcać w kółko, żeby móc gdzieś faktycznie to rozpoznać. Józef Mehofer, 19 maja 1946, rocznica śmierci. Kolejny od Jana Matejki uczeń, który później również musiał Matejce faktycznie figla sprawić i malować nie do końca jak Matejko go uczył, co zdenerwowało Matejkę. Ale myślę, że Matejkę dużo denerwowało. Tyle z nazwisk. Może opowiedzmy, co się wydarzyło w ostatnim tygodniu, bo trochę tego było. I faktycznie zacznę może od swojej takiej własnej opowieści, swoim własnym doświadczeniu, dlatego że dosyć głośno stało się na temat naszej noblistki Olgi Tokarczuk, która to w internecie wspomniała o tym, że jej książki są pisane również z dużą pomocą, nie wiem czy dużą, ale na pewno pomocą sztucznej inteligencji. I chyba przeżyłem tak z 3 albo 4 rozmowy z moimi przyjaciółmi właśnie na temat tego, dlaczego ona to w ogóle powiedziała, dlaczego się tym chwaliła, może warto by było zostawić to dla siebie. Czy w takim razie współcześni artyści korzystający ze sztucznej inteligencji oszukują? Czy to, co tworzą, jest tak naprawdę ich? Gdzie zaciera się ta granica pomiędzy oryginalnością a zbieraniem informacji przy użyciu AI? Nie wiem, czy ty masz jakieś zdanie na ten temat, Karol, bo z tobą o tym nie rozmawiałem.
5: Wydaje mi się, że część ludzi robi to z jakiegoś rodzaju strachu przed tym, że zostaną na przykład w tyle. I myślę, że jeżeli jesteś znanym pisarzem czy pisarką, która gdzieś tam zarabia z tego wszystkiego i musi się jakoś w tym wszystkim utrzymać, to może się pojawiać pewnego rodzaju właśnie taka obawa przed tym, że jeżeli ona teraz nie zacznie z tego korzystać, to za 10 lat tak naprawdę ktoś ją wyprze już z tego.
11: No właśnie, bo sama Olga Tokarczuk wspominała o tym, że to nie jest tak, że książki, tak, bo napisała później statement po tym, jak faktycznie wyszło na to, że ludzie się oburzyli, że ona nie korzysta z tego po to, żeby sztuczna inteligencja pisała jej książki. Raczej szuka inspiracji, czy też szuka faktów historycznych, które AI podaje jej. Ona później to sprawdza, redaguje, jest w tym jakoś jej ta autonomia. A druga sprawa, która się wydarzyła w poprzednim tygodniu, no to jest faktycznie Noc Muzeów warszawska. Ja niestety nie mogłem z niej skorzystać, nie mogłem pójść do żadnego muzeum, gdyż już ponieważ pracowałem, praca skończyła się około 1 w nocy, to też niestety wszystko mnie ominęło. Pamiętam historię z rok temu, kiedy to również nie mogłem być wcześniej na Nocy Muzeów i jedyne co zostało otwarte to dom pogrzebowy. I jak teraz sobie o tym wspominam, to nie do końca wydaje mi się, że to był dobry pomysł na tamten czas. Tyle.
5: A, nie podobało ci się?
11: Czy mi się nie podobało?
5: Co tam się wydarzyło?
11: To było bardzo ciekawe, ale było dosyć przytłaczające. A dlaczego było przytłaczające? No chyba dlatego, że na sam początek zostałem przywitany różnymi żarcikami w kontekście umierania i śmierci, jak to, że super, że państwo tutaj weszli o własnych nogach, co już było takie trochę wybijające z rytmu. Później, kiedy zeszliśmy do krematorium, to też faktycznie obrazy, które mnie tam spotkały, nie były nazbyt miłe, więc próbowałem stamtąd uciec i uciekając przeszedłem koło pary, która w krematorium się całowała. To też mnie gdzieś wybiło jeszcze mocniej z rytmu. Wybiegłem więc do głównej sali, gdzie czekała już orkiestra, która zaczęła grać pieśni żałobne. I bardzo to przedłużała. I kiedy już w trakcie tego miałem to faktycznie dosyć i chciałem wyjść, a też nie chciałem wyjść na osobę, która nie szanuje takiej pracy, więc poczekałem do końca. Wychodząc, zatrzymała mnie pani. Byłem przekonany, że to jest w kontekście właśnie zwrócenia mi uwagi, ale wyszło na to, że pani dała mi bryloczek z trumną. Złoty bryloczek z trumną. Dalej go mam. Bardzo serdecznie za niego dziękuję. Nie wiem, czy go potrzebowałem na tamten moment. Ale myślę, że to było dobre zwieńczenie w ogóle całej tej historii.
5: Tymek, no to brzmi jak niesamowite doświadczenie. Ja na przykład w tę noc muzeów takich doświadczeń nie miałem niestety. Zresztą, jak wiesz, byłem też między innymi u ciebie w pracy, więc nie zwiedziłem wielu miejsc. Natomiast szczęśliwie na rowerze, bo wszędzie były korki i dojazd był bardzo ograniczony, pojechałem na wydział ASP, na grafikę i na malarstwo.
11: Mhm. No i co tam spotkałeś?
5: Studentów. Wielu studentów i wiele prac tych studentów.
11: Mhm.
5: No na pewno było to całkiem interesujące i miejscami inspirujące. Spotkałem też tam wiele osób, które znałem. No i zobaczyłem wiele, wiele prac. Niestety, jak to na studiach bywa, nie wszystkie prace mnie zachwyciły. Ale myślę, że było kilka takich naprawdę bardzo, bardzo porządnych prac.
11: A co sądzisz o opinii, którą ja usłyszałem od swojej znajomej, która również tam była, która powiedziała, że wszystkie te prace są do siebie bardzo podobne. Cytuję wprost, są malowane na jedno kopyto. Nie wiem, czy rozumiesz, o czym ja mówię, ale pewnego rodzaju instytucje, głównie takie, gdzie istnieje jeszcze jakiś podział na mistrza, który uczy cię i ty, który musisz się tego nauczyć, to bardzo łatwo jest zatrzeć te granice, co od mistrza można wziąć, czym się kierować, a co jest faktycznie twoje. I no, słyszałem, że jakaś taka, nie wiem, maniera warszawskiego ESP faktycznie już istnieje i istnieje dosyć porządnie.
5: No słuchaj Tomek, ja się na koniach nie znam, więc ciężko mi powiedzieć, czy na jedno kopyto. Natomiast byłem tam i widziałem. Wydaje mi się, że no jednak środowisko studenckie nie jest jakieś bardzo szerokie. Jeżeli spędzasz też z tymi wszystkimi osobami rok, dwa, trzy i razem malujecie ze sobą, to jednak gdzieś tam te wasze style się do siebie upodabniają.
11: Tak.
5: I wydaje mi się, Tymek, że ty wiesz, o czym ja mówię, bo my też często rysujemy czy malujemy i koniec końców ktoś by mógł z zewnątrz powiedzieć, że malujemy tak samo i rysujemy tak samo.
11: Koniec końców, tak. Kurczę, no powiem ci szczerze, że ja mimo wszystko mam jakieś takie mniejsze wrażenie, że jednakowoż te nasze rysunki się mimo wszystko jakoś różnią, że nie idziemy w tym kierunku, chociaż może właśnie jakbyśmy zajęli się malarstwem, które już nie dotyka tematów oddawania rzeczywistości, notowania, i tutaj rzucam słowo dziennik, notowania tej rzeczywistości, co my robimy bardzo często, a oddawali się może No właśnie, bo to są chyba obrazy, które często są przedstawiające i chcą tym samym coś przekazać. Nie wiem, czy dobrze mówię, nie było mnie tam, ale wtedy może właśnie ta forma przekazu, w jaki sposób coś przekazać, się upodabnia, bo to jest trudne w ogóle obrazem przekazać jakąś informację. Jeszcze dodatkowo w ten współczesny sposób, który no właśnie, tego takiego realizmu, to chyba aż tam tak dużo nie ma.
5: Rozumiem, że rozmawiamy dalej o wydziale grafiki i malarstwa.
11: Tak.
5: Czy możesz powtórzyć pytanie w takim razie, bo czy to było pytanie?
11: To było pytanie, ale szczerze mówiąc, to chyba sednem tego pytania było to, że chciałem trochę przekazać, że ciężko jest sztuką malarską faktycznie przekazywać informacje, może jakieś aktywistyczne, społeczne, i że wtedy gdzieś ten styl się trochę zaczyna gubić i ta forma przekazywania informacji zaczyna się upodabniać do siebie.
5: Może osoby, które to tworzą i które skupiają swoją twórczość nie wokół może samej techniki, a raczej, tak jak mówisz, jakichś form przekazu. No, wydaje mi się, że tutaj też jest odpowiedź. No, jeżeli nie myślimy o tej technice, to też nie wiemy, jak ją ulepszać. Nie widzimy różnicy pomiędzy jednym a drugim.
11: To prawda. Czyli trzeba się przyjrzeć.
5: Siłą rzeczy mogą się do siebie bardzo upodabniać.
11: Tak. Ale dalej wyciągam z tego gdzieś jakiś taki wniosek, że nawet jeżeli są podobne, to warto przychodzić się na takie wystawy, warto oglądać takie rzeczy i warto się właśnie przyglądać. Dlatego, że czasami w wielu obrazach nawet, że mały szczegół może decydować o całym odbiorze. I tym samym chciałem przejść do obrazu Hansa Holbein, czyli młodszego, Ambasadorowie, który to przedstawia dwójkę ambasadorów, a na samym dole w dziwnym zbiegu ukrytą czaszkę. Tak, tam jest czaszka, tylko trzeba spojrzeć na nią pod innym kątem. Ambasadorowie, Jacek Kaczmarski.

marzenia. Jeszcze insygnia władzy, sobolowa szata, gęsty trefiony włos i ręki gest bez drżenia. Jeszcze w zasięgu dłoni zegar, jeszcze wcześnie pewności siebie ruch wskazówki nie odbiera. Wzrok lustro duszy widzi wszystko nawet we śnie, któremu spokój niesie.

dostojeństwa. Turecki dywan, włoska lutnia, znak obycia. W milczących ustach bezwzględnego smak zwycięstwa. W postawach wielkość osiągnięta już za życia. Ciężka kotara obu wspiera tym, co kryje. Patrzą przed siebie śmiało, pewni swoich

pieniądze. Za krucyfiksem błądzi mimowolnie ręka, strzałka zegara iść zaczyna coraz prędzej. Straszliwy kształt przed nimi zjawia się w pół kroku i niszczy spokój. Czy artysta się wygłupia? Nie, to nie żart. Na kształt ten trzeba spojrzeć z boku, żeby zobaczyć jasno.

0: Ach, Georges Dessert, obiecujący dyplomata. Ach, Jean de Dinteville, francuski ambasador.
1: Zaułek dyskusyjny.
2: Mogli państwo teraz usłyszeć głos Igora Toporowskiego i przypomnieć sobie, jak on brzmi. Jednakowoż dalej już go nie będzie. A co jest przede mną? Jest krótki i mały notatniczek, w którym lubię sobie zapisywać niejako swoje myśli, ale też zawsze, kiedy prowadzę z Igorem audycję, próbuję też faktycznie łapać jego myśli, może rozwijać to, co jest ciekawe, zapisywać to, co mnie zainteresuje. Tylko, że jak przejdę dwie stronki dalej, to tutaj mam na przykład notatki o sobie. Tutaj mam, co mogę zrobić dziś w tym tygodniu, jakieś pomniejsze rysuneczki i tym samym chciałem powiedzieć Państwu, jaki jest temat dzisiejszej audycji, bo są to dzienniki. Dziennik to jest jedna z takich najbardziej osobliwych, jednocześnie najbardziej powszechnych form pisania o sobie. Przez wieki był praktyką dosyć prywatną. A dziś, kurczę, stał się zarówno przedmiotem badań akademickich, jak i też jednym z fundamentów współczesnej kultury cyfrowej, bo bardzo blisko jest od dziennika do dzisiejszych social mediów. Współczesna refleksja nad dziennikiem też pokazuje, że można go rozumieć w sumie dwojako, bo jest to tekst literacki, czyli oddzielne dzieło, ale też codzienna praktyka. I w tym pierwszym znaczeniu, jako dziele literackim, mamy pewnego rodzaju określony typ narracji, strukturę językową, pewnego rodzaju też kompozycję, rytm, styl i sposób opowiadania o rzeczywistości. I badaczy głównie interesuje wtedy sposób tego konstruowania, tego ja, bo dzienniki są bardzo osobiste, forma narracji, język intymności, ale też relacja między prawdą a kreacją. No bo właśnie, czy dziennik piszemy dla siebie, czy może piszemy go dla siebie, żeby ktoś go później przeczytał? Jak ty masz, Karol, ze swoimi dziennikami? Łatwiej ci się go pisze w ten sposób, że nikomu nie pokazujesz, czy jednak dzielisz się?
3: Tomek, ja się faktycznie raczej nie dzielę moim dzienniczkiem.
2: Tak.
3: Natomiast nie mam pewności, czy po mojej śmierci ktoś go przypadkiem, przez przypadek nie przeczyta.
2: Ktoś.
3: No i zobaczymy, Tymek, kto będzie czyj dziennik czytał. Czy ja twój, czy ty mój.
2: Ja mam na przykład...
3: I z tą myślą w takim razie też ten dziennik piszę. Myślę sobie o tym, że ktoś może to przeczytać. Ja mógłbym to pisać oczywiście tylko dla siebie. I nie myśleć o tym. Jednakże chyba zrozumiałem, że w momencie, w którym korzystam z tego dzienniczka w taki sposób, że wypluwam gdzieś tam te swoje myśli na papier, bardzo szybko zauważyłem, że po tygodniu, dwóch czy trzech nie jestem w stanie do nich wrócić, bo nic nie rozumiem. A w momencie, w którym myślę sobie o tym, że na przykład ty będziesz ten dziennik jeszcze czytał, to siłą rzeczy zaczynam się gdzieś tam zastanawiać nad tym, nad jakąś składnią, nad tym, żeby to wszystko było zrozumiałe, żeby dało się to czytać.
2: No właśnie, bo dziennik faktycznie, codzienność dziennika jak gdyby nie dotyczy chyba też wydarzeń spektakularnych. Tam nie ma do opisywania często rzeczy, które właśnie są jakimiś wielkimi opisami, tak? On bardziej opisuje zwykłe życie, no, lęki.
3: Ja ci powiem, że mój dziennik właśnie, ja nie wiem, czy on opisuje moje życie. Ja chyba bardziej zaczynam pisać o swoich myślach, ale myślach w kontekście rozmyślania, a niekoniecznie na przykład opisywania codzienności.
2: Okay.
3: Zawsze ta myśl gdzieś idzie sobie troszkę dalej, ale to jest oczywiście moja praktyka. I tak jak ty też tutaj bardzo dużo piszę o tym, co mam do zrobienia, co już zrobiłem. Też są od czasu do czasu jakieś rysuneczki.
2: No więc właśnie, bo my jako rysownicy możemy też wspomnieć o tym, że dziennik to nie jest tylko i wyłącznie kwestia pisania, ale również i rysowania, bo rysunek jest gdzieś dla nas też oddzielnym językiem samym w sobie. Ja na przykład swoje szkicowniki, które sobie obserwuję od czasu do czasu, te starsze, mam również jako notatniki. Ja przypominam sobie, co się wtedy działo za pomocą właśnie tych rysunków. Przypominam sobie, co ja miałem wtedy w głowie i nawet sama analiza kreski czy dynamiki pokazuje mi chyba jeszcze szczerzej to, jaki ja wtedy byłem, o czym ja myślałem. Masz tak z rysunkami?
3: Wydaje mi się, że jeżeli myślę o moich szkicownikach, bo w moim dzienniczku niestety tych rysunków aż tak dużo nie ma, bo staram się raczej właśnie te dwie rzeczy od siebie rozgraniczać. Jeżeli chodzi o szkicowniki, no to ja muszę ci powiedzieć, że właśnie chyba moje szkicowniki bardziej opisują to, na przykład gdzie byłem lub co robiłem. Że ja bardziej obrazowo, na przykład jak jestem na wakacjach, wolę sobie usiąść i coś narysować, niż opisać.
2: Ale to w ogóle ja mam tak, że ja bardziej myślę obrazami niż słowami. Nie wiem, czy masz podobnie. I chyba te obrazy później lepiej do mnie przemawiają, niżeli słowa. I ja też często wracam w swoich dziennikach do jakichś starszych notatek i ja kompletnie nie jestem w stanie się zrozumieć na tamten moment. Mimo, że podczas pisania tego to było dosyć jasne i klarowne, co się dzieje.
3: Wydaje mi się, że każdy dziennik ma gdzieś tam, musi przeżyć jakąś taką swoją ewolucję. I mi się wydaje też właśnie, jak czytam gdzieś tam swoje dzienniczki w przeszłości, że no właśnie kiedyś też nie myślałem za bardzo o tym, że będę to na przykład czytał. Że to mi służyło raczej do tego, żeby się faktycznie zatrzymać, pomyśleć, wyrzucić coś z siebie. Ale wydaje mi się, że wtedy nie myślałem właśnie o tym, w jaki sposób ja to robię. Mm-hmm. I czy ja będę na to jeszcze patrzył. Mm-hmm.
2: I tych sposobów pewnie też było więcej. Znaczy się, co notatka, to jakiś inny sposób, jeżeli o tym nie myślałeś, w jaki sposób.
3: No tak, tak. No i też właśnie dlatego mi się wydaje, że to w ogóle jest ciężkie, żeby taki dzienniczek czy szkicownik sobie prowadzić, bo no do tych sposobów trzeba po prostu dojść. Mm-hmm. Mi się wydaje, że ja swój notatnik, jakby próbowałem do niego wracać i wracać przez ostatnie jakieś 5 lat i dopiero teraz chyba czuję, że to ma sens i że to działa i że mam jakiś system, w którym się mogę poruszać. Nawet nie to, że zrozumiałe, ale że wiem, jak z niego korzystać. Mm-hmm. Nauczyłem się tego narzędzia.
2: Ja jak myślę o swoich poprzednich notatkach i dziennikach, no to dla mnie on pełnił bardziej funkcję, nawet że tak psychologicznie mówiąc, autoterapeutyczną. Że to pisanie pozwalało mi to całe doświadczenie, które miałem na dany moment, jakoś zorganizować, redukować w sumie też jakiś chaos

0: że to jest normalne i że to też jakby każdej formy ekspresji trzeba się w jakiś sposób nauczyć i znaleźć ten swój język. I tak samo jak byłeś mały i uczyłeś się przebywać z ludźmi i rozmawiać z ludźmi jakimś językiem, to wydaje mi się, że tak samo pisząc zaczynasz się uczyć tego języka i też poprzez pisanie w pewnym sensie tworzysz siebie.
1: Mhm. Mhm.
0: I to czasem też, jak mówiłeś o tym właśnie, że jest to jakaś forma taka terapeutyczna dla ciebie. Mi się wydaje, że ja w ostatnich czasach właśnie pisząc zacząłem chyba rozumieć, że piszę na różne sposoby i że mogę właśnie analizować to, w jaki sposób ja piszę i wyciągać z tego jakieś wnioski. Mogę analizować swój sposób myślenia w ogóle. Mogę próbować myśleć w inny sposób, niż robię to na co dzień. No i przez to, że jest to forma po prostu notatniczka, nad którą ja sobie mogę usiąść i spędzić nad nią troszkę czasu, to też mam więcej czasu na to, żeby obserwować to, w jaki sposób piszę.
1: Mhm.
0: Co nie? Na przykład w naszej rozmowie, czy w takim codziennym życiu raczej nie masz czasu na to, żeby zaobserwować to, w jaki sposób myślisz.
1: Tak.
0: I dlatego też to jest rola gdzieś tam terapeuty, żeby on dotarł do tych schematów.
1: Mhm.
0: I więc wydaje mi się, że tak jak mówisz, ta terapeutyczna strona tego notatnika jest bardzo ważna. Nie wiem, czy też przychodzi mi na myśl właśnie nawet, no tak jak mówisz, gdzieś wchodzenie i tworzenie siebie. Ja mam czasami coś takiego, że pisząc zaczynam na przykład wchodzić w jakąś narrację, w którą normalnie bym nie wszedł. Nawet zaczynam troszkę wymyślać te rzeczy, o których piszę. Zaczynam udawać jakąś personę, może tylko po to, żeby poczuć jakieś emocje, których na przykład normalnie bym nie poczuł, albo mogę w takim notatniku się na kogoś zdenerwować i kogoś zwyzywać, bo wiem, że nigdzie indziej tego nie zrobię.
1: Mm-hmm.
0: Bo to może nawet być jakaś myśl, że dla mnie to jest nieracjonalne, żeby się, nie wiem, na przykład na ciebie zdenerwować. Bo mogę cię jakoś zranić, ale na przykład obsmarować cię w notatniczku już mogę.
1: Rozumiem. No to jednak ja bym chciał chyba pierwszy przeczytać te twoje dzienniki, jeżeli tak to wspominasz. No
0: jest to tylko przykład. Akurat ciebie jeszcze nie obsmarowałem w notatniczku.
1: Dzięki serdecznie.
0: Jeszcze.
1: To jest trochę tak, jak na myśl mi przyszły właśnie książki czy filmy, że trochę uczymy się sytuacji, które no właśnie nie dotykają nas, ale mogą nas dotknąć. Wchodzimy w rolę i dzięki temu też uczymy się tego, jak byśmy się zachowali. I to jest bardzo interesujące, bo jednak nie wiem, czy masz takie wrażenie, ale kiedy oddamy się temu monotonnemu życiu współczesnemu, to jednak te emocje są spłycane. Relacje międzyludzkie to też bardzo często są schematy i właśnie znając bardzo dobrze te schematy, chciałoby się od czasu do czasu wyjść. Ja miałem tak trochę, jak próbowałem napisać dramat i wchodziłem w dialogi, że ja do końca nie wiedziałem, jak mam napisać dialog. Dlatego, że na tyle normalnym dla mnie była rozmowa, żeby okazywało się, że ja w ogóle nie do końca rozumiem strukturę rozmowy i jak ona działa. I chyba gdzieś ten dziennik też bardzo często mnie, że tak to nazwijmy, uziemia. Ja wracam gdzieś do jakichś podstaw, które, no kurczę, zapomniałem w ogóle, że są tymi podstawami istnienia. Wspomnę tylko jeszcze, że no właśnie, pierwsze dzienniki, które były wydawane, no były głównie gdzieś kojarzone z elitami. To byli jacyś filozofowie, artyści, pisarze. I ta czynność pisania dziennika była zawsze łączona z czynnością elitarną, intelektualną, artystyczną. Ale to chyba nie jest tak. Faktycznie we współczesnym świecie każdy z nas może pisać dziennik i no właśnie, dlaczego ludzie prowadzą dzienniki? Oprócz tego, żeby wchodzić gdzieś w rolę. Myślisz, że to jest kwestia tego, żeby poukładać właśnie swoje...

0: sobie gdzieś żyć? Bo ja bardzo często, a nawet częściej widzę człowieka z dziennikiem niż jej z książką. Masz na to jakąś odpowiedź? Myślałeś o tym?
1: Zastanawiam się. No wydaje mi się, że w dzisiejszym świecie no to jest przede wszystkim no fajne, żeby jakoś zacząć sobie porządkować to, co się dzieje. Gdzieś przy takim nadmiarze informacji dziennik się wydaje czymś koniecznym przede wszystkim. Mm-hmm. Wydaje mi się, że bardzo łatwo można gdzieś się ugiąć pod tymi wszystkimi informacjami i po prostu tego wszystkiego nie usystematyzować, nie uporządkować sobie. No i wydaje mi się, że to też w ogóle no, fajnie gdzieś nawiązuje, powiedziałbym, że w ogóle do rozmowy o powstaniu języka wśród ludzi, a raczej o powstaniu pisma, które przecież najprawdopodobniej powstało z tej potrzeby właśnie porządkowania na przykład tego, kto ile ma, nie wiem, zboża.
0: Tak.
1: Trzeba było mieć kamyczek z odpowiednim znaczkiem. Dzięki temu w większych społecznościach mogliśmy śledzić właśnie to, kto czego ile ma. Mhm. No i tak jak mówisz, rozmawiamy o tych elitach. Jest taka teoria, że właśnie pierwsze elity to właśnie byli ci księgowi.
0: Mhm. Bo oni faktycznie wiedzieli też, co było wcześniej, dzięki temu, że potrafili odczytywać te rzeczy.
1: Ale oni też rozdawali racje żywnościowe.
0: Ach, w ten sposób.
1: Trzymali pieczę.
0: Mhm. Ach, no więc właśnie, jest 15:43, więc może w tym momencie zróbmy sobie krótką przerwę, bo patrzę na swój zegarek i zegar Jacka Karczmarskiego.
2: Krzyczący wolność, kręcą pęta, krzyczący męstwo, drżą ze strachu. Kto woła pamięć, nie pamięta. Krzyczącym łaska, śni się szafot, mądrość odmienia język durnia. Uczciwość sławi sprzeniewierca, o spokój apeluje furiat.

0: No więc właśnie, w literaturze XX wieku dziennik przestał być jedynie właśnie prywatnym zapisem, a stał się osobnym gatunkiem filozoficzno-literackim. Ile razy wspominaliśmy o dziennikach Gombrowicza, które no właśnie zaczynają się słowami poniedziałek ja, wtorek ja, środa ja, czwartek ja, piątek ja. Na tamte czasy to było naprawdę bardzo gdzieś nowatorskie, żeby w ten sposób zaczynać dzienniki, głównie w Polsce. Ale to chyba była ta myśl, która nam bardzo dotyka, że one miały być jak najbardziej autentyczne. Może tam dużo autokreacji też było, ale może to właśnie była jego autentyczność. Jak wspominamy o autentyczności, to pojawiają się pewnego rodzaju pytania, czy dzienniki rzeczywiście mówią prawdę. Czy pisząc o sobie, człowiek nie zaczyna jednocześnie gdzieś odgrywać samego siebie, prawda? I wielu badaczy w sumie uważa, że jest dziennik jednocześnie dokumentem, ale jednocześnie i kreacją. Próbą uchwycenia prawdy, która zawsze musi przejść przez język i przez jakąś narrację. No więc właśnie. I tym samym chciałem się też rzucić może informacją, że ja mam takie wrażenie, to chyba w ogóle w popkulturze gdzieś istnieje, że to nastolatkowie bardzo często prowadzą gdzieś jakieś dzienniki, prawda? Że to wygląda tak, że czy to, przepraszam, że o tym wspomnę, ale że Hannah Montana czy jakieś takie, w takich popkulturalnych najbardziej filmach dla młodzieży i o młodzieży, no dziennik staje się tą taką rozmową, no bo często było tak, że właśnie ona prowadziła gdzieś tą narrację, opisywała te sytuacje, które w danym odcinku się zdarzały, taką przestrzenią rozmowy z samym sobą, tak? I z próbą też odnalezienia tego własnego głosu i gdzieś może właśnie oswojenia tej emocji, tego chaosu dojrzewania tak naprawdę.
1: Na pewno też sam kapitalizm zajął się tym tematem.
0: Kto to znaczy?
1: Dzienniczków i przecież na pewno z dzieciństwa kojarzysz wszystkie te zeszyty zamykane na kluczyk.
0: Na kłódeczkę! Na kłódeczkę w sercu.
1: Żeby sobie do nich zaglądać. No ale też jest bardzo dużo chociażby w internecie materiałów o tym, w jaki sposób prowadzić te dzienniki.
0: Tak.
1: I każdy próbuje ci sprzedać jakieś sposoby na to.
0: Nawet, że były dzienniki,
1: co zapisywać.
0: Tak, zadają ci pytania.
1: Zadają ci pytania, są książki takie.
0: Tak. Chyba nawet był jakiś znisz ten dziennik, gdzie faktycznie dostawałeś dziennik i to trochę była odwrócona rola, gdzie no właśnie w tym dzienniku nie miałeś pisać, ale miałeś go niszczyć, więc to już w ogóle nawet chyba się znudziło to sprzedawanie dzienników i trzeba było nawet wymyślić coś nader to, co jest, to jest dla mnie absurdalne. Ale no właśnie, no bo współcześnie taką funkcję tych dawnych dzienników wydaje mi się, że na sam początek przyjęły jakieś blogi internetowe i później, kiedy pojawiły się tak naprawdę i rozprzestrzeniły social media i cyfrowe formy tej autoekspresji, to coraz to częściej można zauważyć, że zaczynamy się z jednej strony kreować, ale uzewnętrzniać właśnie w tej przestrzeni social mediów. I tu jest ta chyba różnica, no bo tak jak wspominaliśmy na początku z Karolem, no ten tradycyjny dziennik gdzieś zakłada tą prywatność, prawda? Karol nawet wspomniał o tym, że może da te dzienniki do przeczytania gdzieś po swojej śmierci, a współczesne internetowe formy zapisu no często funkcjonują w takiej logice nawet, że publicznego performance'u. Tak? Dzisiejsze ja coraz częściej pisze się z myślą o odbiorcy, o reakcji odbiorcy, o widzialności siebie. No przecież, i co ciekawe, Gombrowicz sam wspominał, że jesteśmy funkcją drugiego i chyba to jest bardzo współczesna myśl o tym, że jesteśmy kreowani przez tych innych. To nie my stwarzamy siebie, tylko ty jesteś taki, jakiego inni cię widzą. I chciałem się spytać Weroniki, jak ty się masz do tego podejścia? Czy ty, żyjąc gdzieś tam w świecie bliższemu właśnie social media, udzielając się, czujesz, że, no nie wiem, na przykład są pewne osoby, które źle z tego korzystają? Czy w ogóle jest sposób na korzystanie z tego? Podoba ci się to?
2: Przede wszystkim to bardziej spotkałam się opinią, że social media to jest taki pamiętnik.
0: Okay.
2: Na przykład te najpopularniejsze fora typu właśnie, a raczej aplikacje typu TikTok, Instagram, Facebook, no to są bardziej takie, że wstawiasz zdjęcia, wstawiasz filmiki z wydarzeń wielkich z twojego życia, typu jakieś wyjazdy, koncerty, jakieś spotkania, a taką aplikacją, w której nieironicznie zauważyłam to, że stał się wręcz właśnie takim, że ludzie zapisują na przykład to, że spotkali kogoś sławnego i emocje, jakie wtedy doznali, albo że jakiś zobaczyli wypadek i jakie mieli też właśnie z tego, zawsze krążą się emocje, no to jest Twitter, teraz wcześniejszy Twitter, teraz X,
0: tak.
2: W którym właśnie no, ludzie traktują go jak taki notatnik no, można się spotkać na przykład też z właśnie dużą frustracją, no właśnie, w której ludzie tam opisują bardzo dużo swoich emocji.
0: Czy na Twitterze da się usunąć?
2: Da się pousuwać, no ale tak jak się mówi, w internecie nic nie ginie,
0: no ja
2: więc ludzie no, robią screeny tych wszystkich jakichś wiadomości, które są na przykład kontrowersyjne.
0: No właśnie, bo często pod wpływem emocji ja nawet widziałem, że są osoby, często nawet, że młode, które faktycznie gdzieś zaczynają pisać na Twitterze bardzo dużo nieprzemyślanych informacji, ale szczerze mówiąc bardzo szczerych, a nawet, że szczerych do bólu. Czy to obrażania drugich osób, tam przecież można oznaczać też innych.
2: Tak.
0: Wspominałaś przecież o właśnie TikToku i nagle tu pojawia się i gdzieś jeszcze szczersze pokazywanie siebie, no bo tam już nie wchodzi tylko i wyłącznie słowo, tam już wchodzi film. Tam można zobaczyć właśnie tę postać na żywo, a jest to na tyle krótka forma, że no właśnie, ta autokreacja jest w sumie bardzo prosta.
2: Tak, to prawda. No.
0: A czy ty miałaś jakiś kontakt z tym, że nie wiem, na przykład czytałaś sobie jakieś posty i pomyślałaś, że to już jest przesadne? Że to, co się...
2: Bardzo często. Okay. Bardzo często. No tam... No jak to z social media, im większa kontrowersja, tym większa popularność.
0: Okay.
2: I jakby ludzie to już... Jakby są grupy osób, bo są właśnie, no tam każdą grupę spotkasz. Polityczną, niepolityczną, ludzi, którzy po prostu sobie piszą, że na przykład o, jestem narzeczoną do innych obcych osób i wszyscy gratulują, inni mówią, że współczuję dla mężczyzny. To też jest w ogóle ciekawe, żeby to obserwować sama tego. Ja tam raczej nie piszę. Ja sobie lubię poczytać, bo to właśnie ciekawe perspektywy i ciekawe reakcje wywołują niektóre wpisy. No też właśnie też fajnie czasem poczytać, jak komuś się coś fajnego zdarzyło i mieć takie, ale super, że...
1: A jak ty się czujesz z tym czytaniem tego?
2: Jak się z tym czuję? Zależy. Bardzo często też, no tam są też informacyjne rzeczy, na przykład wchodzę, tak jak były koncerty, na których też byłam, z czego się bardzo cieszę i dziękuję, że udało się ogarnąć bilety, tak o Hemingwaya, no to też właśnie no, czytanie jakichś wiadomości na ten temat, ale czytając, no jak się czuję czytając, to różnie. Zależy co w sumie. Bo no to właśnie, często do jakichś przemyśleń mnie nieironicznie trafia, szczególnie właśnie jak są takie negatywne komentarze, że nieironicznie jest mi przykro, kiedy to czytam, że tyle jest nienawiści w drugim człowieku.
0: No właśnie tego ta typu. Intymność
2: tak,
0: nagle...
2: ta intymność się już, no nie ma jej. W social mediach jej nie ma.
1: No, szczerze mówiąc, ja czasami zaglądam na Facebooka. I w tym momencie widzę, że Facebook jest jakimś przeklętym miejscem.
2: No jest.
1: Że tam wyświetlają mi się rzeczy, których ja nawet nie obserwuję. Wyświetlają mi się rzeczy, gdzie są same kłótnie, ludzie się obrażają cały czas. Są bardzo, bardzo kontrowersyjne i spolaryzowane jakieś środowiska tam. I no nie wiem, jest to jakieś takie bardzo odpychające dla mnie.
0: No ja właśnie mam ten problem, że wydaje mi się, że współczesny człowiek coraz rzadziej potrafi pisać dla siebie. I że jak ja widzę te rzeczy, to one są bardzo często też dzięki algorytmowi, to jest jedno, ale drugie to to, że człowiek widzi te algorytmy i zaczyna pisać wraz z nimi, już nie do końca pisane po to, żeby się uzewnętrznić, ale dla jakiegoś konkretnego celu.
2: Tak, przede wszystkim, że no już te social media, jakby, no powiedzmy sobie szczerze, kiedyś tak było, że właśnie podchodziło się na ulicę, rozmawiało z tymi ludźmi. Teraz jesteśmy mocno zamknięci przez te telefony, mamy jakieś takie swoje grupy, właśnie jak jesteśmy w jakiejś grupie, na przykład właśnie na X-ie, no to z tą grupą rozmawiamy, czy na jakimś Discordzie, czy na jakimś Instagramie, a w realnym życiu się zamknęliśmy na takie rozmowy z przypadkowymi ludźmi, no i te rozmowy właśnie na tym X-ie, Twitterze, jednak no ludzie chcą porozmawiać z drugim człowiekiem. Nawet jeżeli to ma być przez internet i mamy nie widzieć tego człowieka.
0: Ale chyba wtedy jest łatwiej, bo ta autokreacja właśnie jest o wiele prostsza i łatwiej jest nie popełnić błędu. Ludzie też chyba przez to, jak widzą ten zalew, tak jak ty nawet mówiłeś no, o tym facebookowym miejscu jakichś okropnych rzeczy, no to nie chcą też często być jacyś, prawda? I to jest łatwiejsze do ominięcia, korzystając z social mediów.
2: No i przede wszystkim to jest pod ręką.
0: I przede wszystkim to jest bardzo proste.
2: Tak.
1: Chociaż wydaje mi się, że też to już nawet nie jest ważne, co tam napiszesz i w jaki sposób napiszesz, bo i tak ci się oberwie od kogoś.
2: Tak, no
0: zawsze
2: to
0: prawda. Ktoś się znajdzie.
1: Zawsze się oberwie. Tak. Zawsze dostaniesz tego swojego hejtera, zresztą Tymek, ty już swojego pierwszego przecież masz.
0: Mam. Jestem z tego bardzo rad. Bardzo rad. A mam do was takie pytanie. Jak wy macie? Czy przeczytalibyście bardziej dziennik jakiegoś artysty, czy bardziej zwykłego, szarego człowieka? Po tej całej naszej rozmowie o autokreacji, o tym, gdzie jest fakt, a gdzie jest tak naprawdę mit, które was bardziej by interesowały?
2: Chyba takiego zwykłego. Nie artysty, w sensie, że nie. Jakby to już tego jest aż nadto.
0: Okej.
2: Okay. Że tego już jest za dużo. No sama właśnie. Też zaczęłam czytać. Właśnie mój brat mi dał dzienniki. Tak, dzienniki Gombrowicza. No to przeczytam 50 stron i miałam takie, ja już nie mogę. Że to już dla mnie za dużo i że sama forma tego pisania mnie po prostu stłamsiła.
0: Tak.
2: I bardzo ciężko mi było to czytać. A na przykład właśnie jakieś takie z realnego życia jakieś problemy mnie o wiele bardziej interesują i jestem ich ciekawa i tych przemyśleń właśnie moich rówieśników jednak.
0: W porządku.
2: No ty, Karol?
1: No ja myślę, że chciałbym w cudzysłowie oczywiście tego szarego człowieka przeczytać, no tylko pytanie, czy taka osoba ma takie umiejętności, żeby tak jakby dotrzeć sama do siebie tak naprawdę. Chociaż no od takiej strony powiedzmy badawczej, no to też jest na pewno w jakiś sposób interesujące. Chociaż raczej bym chyba wolał porozmawiać.
0: Okej. Okay.
2: No.
0: Właśnie. I to jest chyba dobra, dobra informacja, którą możemy z tego wyciągnąć, czyli że ta rozmowa chyba jest taką najbardziej szczerą, najbardziej szczerym byciem z człowiekiem. Ta rozmowa na pewno dłuższa. Ja jeszcze wspomnę, że też mi się wydaje, że w social mediach jest tak, że nie widzicie wszystkich informacji każdego. Widzicie informacje bardzo często, które są bardzo lajkowane. Czyli gdzieś pisanie tego jest tak
1: jest
0: nawet kapitalistycznie, że to jest konkurs na to, kto więcej dostanie lajków i dzięki temu będzie bardziej popularny. Więc no właśnie, jeszcze chyba mocniej jesteśmy dociskani przez social media, żeby tą autokreację wraz z naszymi odbiorcami jak najmocniej dociskać. Wybija zaraz godzina 16 już teraz. Ja bardzo serdecznie wam dziękuję za tę rozmowę. Było mi niezmiernie miło. Dziękuję ci, Weronika. Dziękuję ci, Karolu.
1: Dziękuję.
0: Ja państwu życzę wszystkiego, co najlepsze. Przypominam o patronite.pl/radiowiet. Fryderyku, bardzo dziękuję. Do usłyszenia.
3: Festinalente, czyli spiesz się powoli.
4: Rozmowy o sztuce, kulturze i o wszystkich rzeczach oczywistych, o których zdążyliśmy zapomnieć.

0: 17 piętro. Pokój słowa. 17 wierszy według Jakuba Węgrzyna.
1: 17 wierszy na 17 urodziny Radia Wnet. Wiersz 12. Bruno Jasieński. But w butonierce. Zmarnowałem podeszwy w całodziennych spieszeniach. Teraz jestem słoneczny, siebie pewny i rad. Idę, młody, genialny, trzymam ręce w kieszeniach, stawiam kroki milowe, zamaszyste jak świat. Nie zatrzymam się nigdzie na rozstajach, na wiorstach, bo mnie niesie coś wiecznie, motorycznie i przed. Mijam strachy na wróble, w eleganckich windhorstach. Wszystkim kłaniam się grzecznie i poprawiam im plet. W parkocieniu krokietni, jakiś miting panieński, dyskutują o sztuce, objawiając swój traw. One jeszcze nie wiedzą, że gdy nastał Jasieński, bezpowrotnie umarli i Tettmajer, i Staw. One jeszcze nie wiedzą, one jeszcze nie wierzą. Poezyjność, futuryzm, niewiadoma i X. Chodźmy biegać, panienki, niech się główki oświeżą. Będzie lepiej smakować po biedni Churfix. Przeleciało gdzieś auto w białych kłębach benzyny. Zafurgotał na wietrze trzepoczący się szal. Pojechała mi bajka poza góry doliny. Nic mi jakoś nie żal, a powinno być żal. Tak mi dobrze, tak mojo, aż łechoce się serce, same nogi mnie niosą gdzieś i co mi tam gdzie. Idę, młody, genialny, niosę but w butonierce, tym co za mną nie zdążą, echo powiem adieu.
0: 17 piętro.
2: www.wnet.fm.
3: Autopromocja.
4: Szybciej, wyżej, dalej. Kto pierwszy, drugi, trzeci, a może ostatni? Analiza zwycięstw, ale też porażek, motywacji, sportowych charakterów. Czy więcej talentu, a może pracy decyduje o końcowym wyniku? Te i inne tematy w audycji Porozmawiajmy o sporcie. W każdą niedzielę od godziny 18. Grzegorz Milko, zapraszam.
2: Radio Wnet jest wolne, swobodne, szybuje, ale wymaga trochę wsparcia. I to Państwa wsparcia, za wszelkie wsparcie bardzo serdecznie dziękujemy. Odczuwamy to wsparcie przez całe 17 lat, ale teraz mamy taką potrzebę i wiemy o tym, że jeśli nie będziemy modernizować naszego radia, jeśli nie wybudujemy nowego studia, nie wyremontujemy tego studia, z którego teraz nadajemy, a w końcu jeśli nie kupimy serca radia, czyli nowej konsolety, no to wtedy z tego nadawania mogą być nie. Dlatego z okazji 17 urodzin apelujemy do Państwa o to, żeby Państwo pomogli nam kupić tą nową konsoletę. patronite.pl/z/konsoleta. Podaruj nam konsoletę na nasze 17 urodziny z góry. Za wszelkie darowizny Państwu dziękujemy i życzymy miłego słuchania.

0: A jakby to było każdego poranka budzić się na którejś z wysp Tajlandii, Filipin czy Kambodży? Czy dzień już może pozostać do końca radosny, kiedy rozpoczyna go dźwięk oceanu spokojnego, myny indyjskiej lub kolorowego zimorodka? Zapraszam Państwa na poranny cykl podróżniczy. Od poniedziałku do czwartku, od 6 rano. Do usłyszenia wnet. Małgorzata Kleszcz.
1: To była autopromocja.
2: Reklama.
3: Masz już Modivo Club Gold?
4: Nie, a warto?
3: No pewnie, płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
4: Wow, i mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
3: W Modivo e-obuwie, ETTT, Worldbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
4: Brzmi super, no to jak dołączyć?
3: To proste, aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
2: Po reklamie.
5: Radio Wnet.
6: Stworzenie świata nie przychodzi łatwo. Pierwszego dnia oddzieliłem tylko od ciemności światło i ziemi nadałem kształt. Zdecydowałem, co złe być ma, co dobre. A to był całej rzeczy zaczyn, po czym uznałem dzieło swe za mądre. Na tym się skończył pierwszy dzień mej pracy. W działaniu trzeba poznać kolej rzeczy. Drugiego dnia dzieliłem wody, tak by niebo sklepić. Z jednego świata uczyniłem dwa. Tak

korzeniu szkodzi marzeń niecierpliwość. Trzeciego dnia, powoli kształty ziemskiego tworzywa. Dobyłem z oceanów dna, dałem bogactwo roślin wobec płodnych, co bezmiar życia po ziemi rosnie ci. Po czym uznałem dzieło swe za mądre, na tym się skończył pracę mej dzień trzeci. Panować światu to sekrety mnożyć. Czwartego dnia sypnąłem gwiazdy w ciemność ziemskiej nocy i słońce w jasność dnia. W ruch poszły wszystkie pełnej władzy rządne. Dzień ruszył w pościg za nocą uparty. Po czym uznałem dzieło swe za mądre. Na tym się skończył pracy mej dzień czwarty. Przepych określa panowania zasięg. Piątego dnia niebo ozdabiam w klucze plemion ptasich. Ożywiam morskie dna. Ptak się upaja traw rozgrzanych swądem. Wszelki stwór morski wśród fal się przewraca. Po czym uznałem dzieło swe za mądre. Na tym się skończył piąty dzień mej pracy. I nie ma władzy bez czci i pokory. Szóstego dnia poszły zwierzęta dzikie w ziemskie bory. I człowiek taki jak ja, kobietę zmysły i myśli ma swobodne, które gdy trzeba ujść mogą przez usta. Po czym uznałem dzieło swe za mądre, na tym się skończył pracy mej dzień szósty.

Ile razy narzekałeś, że to wszystko gubi sens, że życie jest jak głupi sen, a póki co nie było wcale źle. No i pada w moment wszystko, weź zmień w 3 sekundy nagle cel, bo go zmiotły wiatry oraz burze, wywróciły prawie mnie. Ale jak tam z tobą stałem gdzieś, na pustyni w białej mgle, czułem, że ruszymy razem, wiesz, pokruszymy skały te. Nie uwierzę w brak przyszłości, póki trwa dzisiejszy dzień. Lepiej wciąż tu mylić pościg, trochę tak jakby gubić, starać się własny cień. I tracą czas na rozstaju, nie warto, rozwidleń tych są tu setki. I lecą tam, gdzie wołają, tak bardzo mylą szczęście i metki. My biegniemy czując, że razem znajdziemy to wyjście, gdzie nikt go nie szuka. Nie świruj, jesteśmy z pyłu, nim się obrócisz po

samo. Po późnej nocy, zimnej, ciemnej, w końcu jaśniej, będzie tu rano. Chodź ze mną, ja się nie boję. Wokół cyklonu mamy swój azyl. Na materacu, na falach jak boje, pływamy, gdy ocean topi korsarzy. Jak się tu ciężko uśmiechać, łapiemy w locie strzępki radości. Stoimy razem, patrząc na przepaść. Ktoś widzi koniec, my możliwości.

0: Czarne Niebo Raport. Ja się nazywam Paweł Bobołowicz. Witam Państwa serdecznie z Użgorodu na Ukrainie. Czarne Niebo Raport to audycja, którą prezentujemy, audycja i program, którą prezentujemy co tydzień na antenie Radia Wnet, ale też na kanale YouTube Czarne Niebo i na kanale YouTube Radia Wnet. I zapraszam Państwa do oglądania naszego programu na kanałach YouTube, bo będziemy dzisiaj też prezentować dużo ważnych, istotnych materiałów wideo, które niestety, chyba mogę tak powiedzieć, warto zobaczyć. Dlaczego niestety? Bo będziemy opowiadali o dramatycznej dobie w Kijowie. 30 zniszczonych budynków, 4 osoby zabite, 100 osób poszkodowanych. Atak rosyjski przy wykorzystaniu 600 dronów i 90 rakiet. Tak wyglądała dzisiaj sytuacja i zaraz o tym opowiem bezpośrednio z miejsc tych tragicznych wydarzeń Dmytro Antoniuk. W raporcie powrócimy też na Kongres Polskich i Ukraińskich Historyków, który odbywał się 6-8 maja w Baranowie Sandomierskim. I dziś zaprezentujemy rozmowę z Wołodymyrem Wiatrowiczem, byłem szefem Ukraińskiego Instytutu Pamięci Narodowej, którego decyzja doprowadziła do zablokowania prac poszukiwawczych i ekshumacji na Wołyniu. Wojciech Jankowski z kolei będzie rozmawiać z Anastasią Lewkową, autorką książki, o której więcej Wojtek też opowie w tym wywiadzie. Być może uda się odwiedzić zakarpacką fermę bawołów, to tak, żeby było ciekawiej, może trochę czasami, żeby było lżej. A jak wystarczy nam czasu, to jeszcze skomentujemy słynną sprawę Morskiego Oka. Ale zaczynamy od tych najważniejszych wydarzeń. Czarne Niebo, raport.
1: Czarne Niebo.
0: I przenieśmy się bezpośrednio na ulicę Kijowa, na miejsce w uderzeń rosyjskich rakiet, gdzie był nasz korespondent Dmytro Antoniuk.
2: Jestem w Kijowie, w dzielnicy, która nazywa się Lukianiewka i do dziś czuć zapach garu, spalenizny. Za mną jest szkielet galerii handlowej, która spłonęła doszczętnie. I za mną też tutaj był bazar, gdzie ludzie handlowali warzywami, owocami. Wszystko jest spalone. Rosyjska rakieta i nie jedna przyleciała tutaj i zniszczyła tą dzielnicę doszczętnie.
0: I od razu zaprezentujmy kolejny materiał z ulic Kijowa, gdzie był Dmytro Antoniuk.
2: Dzielnica Lukianiewska, za mną, zniszczona przez balistykę rosyjską, galeria handlowa, która nazywała się Czerwony Kwadrat. Tutaj to było targowisko, to był targ, gdzie ludzie handlowali swoimi warzywami i owocami. W tej też galerii handlowej było wejście do metra. Teraz jest zniszczone. Ludzie, którzy chronili się tam głęboko pod ziemią, też doznali tego straszliwego uszkodzenia i uderzenia tej balistyki. Uszkodzenie było na tyle mocne, że nawet tynk na tej stacji, która jest naprawdę bardzo głęboko, uszkodził się i odpadł z sufitu. Cała ta dzielnica jest zniszczona. Nie wiemy na razie dokładnie, ile są ofiar. W tej chwili mamy informację o 2 ofiarach i kilkudziesięciu rannych osobach, ale tak naprawdę ile ich jest, na razie nie wiemy. Rosja atakuje i terroryzuje Kijów i Ukrainę nadal. Za mną, proszę Państwa, zniszczone muzeum Czarnobyla. Był unikatowym muzeum w tym roku, od zera odremontowany. Były przechowywane w nim niesamowite rzeczy, oryginalne rzeczy związane z tragedią czarnobylską i teraz być może ich już nie ma. Zostało wszystko zniszczone przez rakietę rosyjską w tej nocy, w nocy z 23 na 24 maja 2026 roku.
0: To były relacje Dmytra Antoniuka bezpośrednio z miejsc, gdzie dzisiaj uderzyły rosyjskie rakiety. Dmytro Antoniuk wrócił już do swojego studia, do swojego domu i dlatego Państwo Dmytra widzicie. Dzień dobry, Dmytrze.
3: Dzień dobry, Pawle. Witam Państwa serdecznie.
0: Jest z nami oczywiście też Artur Żak, dzisiaj w Drohobyczu. Zaczniemy, czy powrócimy do tych twoich relacji, Dmytrze, potężny rosyjski atak, uderzenie w sercu Kijowa. Doskonale znam te miejsce, Łukianiwka, to tam dokładnie obok jest mieszkanie Marka Sieranta, który dzisiaj też relacjonował, który dosłownie przed samym atakiem opuścił to mieszkanie, oprócz tych budynków, które pokazywałeś, zniszczone budynki mieszkalne, wokół padł, to po prostu serce dzielnicy akademickiej i historycznej części Kijowa. Jak wyglądał ten dzisiejszy atak? Co wiemy o, jakie są informacje o zniszczeniach, jakie informacje są o ofiarach?
3: Na razie my wiemy, że 4 osoby są, stracili swoje życie i prawie już 100 osób są rannych. Około 30 w budowli w Kijowie są uszkodzonych mniej lub więcej. Jak widzieliście Państwo być może na tym filmiku, na tych filmikach, które robiłem w jak na Podole, tak i szczególnie na Łukianiwce, tam są zniszczenia po prostu straszliwe i niesamowite. Na razie wiemy, że nie ma całej informacji o Muzeum Czernobyla. Jest różne docierają też informacje o tym, czy całkowicie ten muzeum, który w tym roku, no 2 tygodnie chyba temu został otwarty, czy on całkowicie jest zniszczony, czy zniszczone są jego archiwale, co jest najważniejsze. Wiemy, że ten atak uszkodził mnóstwo bardzo ważnych budowli dla Ukrainy, dla Kijowa, Ministerstwo Spraw Zagranicznych Ukrainy. Jest informacja też o tym, że uszkodzony został dominikański monaster, klasztor dominikański w Kijowie i Instytut Tomy Akwińskiego. Wiemy, że akurat w tej dzielnicy, kiedy został uszkodzony ten dominikański klasztor, tam zniszczono dwa mieszkalnych budynki i tam szczególnie są dużo ludzi poszkodowanych i być może stamtąd pochodzą też te ofiary. Ze swojej strony powiem po prostu moje smutne przeżycie tego wszystkiego. W nocy obudziłem się od tego, że lecą rakiety balistyczne i ich było na tyle dużo, tak, po prostu leciała jedna za inną, jedna za drugą. Ja myślałem, byłem naprawdę przekonany, że to jest oreśnik, że on uderzy w Kijów. Okazało się, że nie, że to były rakiety różnych typów balistyczne, przede wszystkim Iskander i rakiety typu S-300, S-400, ale było ich tak, powtórzę, dużo, że no, myśleliśmy, że po prostu to jest już koniec Kijowa, bo naprawdę czegoś takiego straszliwego nie przeżywałem jeszcze wcześniej. W eksplozji słychać było blisko też od mego mieszkania i niedaleko od mojego budynku też są zniszczenia, też są uszkodzone budynki. Także ciężko powiedzieć, co nie zostało uszkodzone, bo każda dzielnica kijowska ma jakieś straty. W każdej dzielnicy, na lewym i na prawym brzegu są zniszczenia. Na przykład też budynek, w którym prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski ma swoje mieszkanie, na dzielnicy kijowskiej, centralnej dzielnicy Pieciersk, też został poważnie uszkodzony. Także powtórzę jeszcze raz.
0: Możemy, Dmytrze, tak, dodać, bo właśnie dostaliśmy od naszej słuchaczki, od naszej znajomej z Wyszgorodu pod Kijowem, dostaliśmy zdjęcie, jak wygląda jej blok, jej budynek po dzisiejszej nocy, bo to nie tylko Kijów, tak wyglądały ślady uderzenia drona w budynek mieszkalny. Dron praktycznie przez ścianę wleciał do jednego z mieszkań. Dmytrze?
3: Ja tylko jeszcze raz powtórzę, że najważniejszym moim zdaniem, że to, że Rosja terroryzuje Ukrainę, Kijów i będzie to robić, póki jest ten reżim, który rządzi Rosją, póki jest Putin przy władzy. I ja jestem niestety smutnie przekonany, że to, że takie ataki będą kontynuowane i być może nawet jeszcze doznajemy czegoś jeszcze bardziej straszliwego. Także wzywam państwo wspierać Ukrainę i robić wszystko, żeby Rosja nie mogła mieć możliwość produkcji chociażby tych rakiet, bo jak wiemy z tych rakiet, które wcześniej zaatakowali Kijów, no to była produkcja rakiet tegoroczna i w tych rakietach znaleziono części zapasowe wyprodukowane w Stanach Zjednoczonych, w mnóstwie różnych europejskich krajów, w tym z krajów Unii Europejskiej, w Japonii i tak dalej. Wzywam do tego, żeby nie pozwalać jednak Rosji to kupować. Rozumiem, że to jest bardzo skomplikowana kwestia, ale my musimy wszyscy razem to robić, bo niestety Rosja i Putin mogą zaatakować już nie tylko Ukrainę, ale i każdy kraj.
0: Dmytrze, to uzupełniając to, co powiedziałeś o tym znaczeniu tych ataków jako ataków terrorystycznych. Rosja tego nie ukrywa. Zbrodniarz, znany kłamca, znany oszust, pijak, który był prezydentem i premierem Federacji Rosyjskiej, niejaki Dmitrij Miedwiediew, od razu dzisiaj zamieścił wpis, w którym napisał: należy walić, tak jak dzisiaj i jeszcze bardziej mocnie, bo ruiny i szary proch czy pył na miejscu z symbolów z stolicy, ukraińskiej stolicy, demoralizują wroga bardziej niż zniszczenia wojskowe. To napisał Dmitrijew po ataku na Kijów, po ataku na budynki cywilne, na cywilów. Tak mówi człowiek, który nie tylko jest byłym politykiem, jak powiedziałem, przecież on cały czas jest chyba wiceprzewodniczącym Rady Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej. To jest normalnie wysoki działacz polityczny Federacji Rosyjskiej, taki, któremu teraz ściskają ręce też przedstawiciele niestety Zachodu, jak się z nim spotykają. Dmitrij Miedwiediew,
3: człowiek, który
0: powinien być poszukiwany listem gończym, po prostu zbrodniarz wojenny, tak powinien być traktowany człowiek, który pochwala rosyjskie zbrodnie wojenne.
3: I ja bardzo krótko też dodam, że to, o czym powiedział Miedwiediew, to jest ważne. Bo my wszyscy tutaj pytamy się jednego, a po co to wszystko było? Dlaczego to uderzenie? Przecież ono nie zmieni ciągu tej wojny, nie zmieni sytuacji na froncie, nie zmieni naszych chłopaków i dziewczyn, które bronią naszego kraju. A Rosja, używając tyle wszystkiego dzisiaj w nocy, zapłaciła za to, już są różne oceny, które mówią, że około miliardu euro, a lub nawet więcej. Wyobraźcie sobie państwo, że Rosja, która ma potężne problemy teraz z gospodarką, po prostu sobie oddaje miliard euro, żeby zabić czterech cywilów, zabrać u ponad setni cywilów w Kijowie i nie tylko ich mienie. I jedynym naprawdę celem tego ataku było zastraszenie Ukraińców, że Ukraińcy pobiegną teraz prosić cara Batiuszkę w Rosji, żeby nareszcie zaprzestał to robić i prosić mira, czyli prosić pokoju u Putina. Tego nie będzie i te ataki w nas rośnie niesamowita nienawiść do Rosji i do wszystkich Rosjan bez wyłączenia. Także to doprowadza tylko do jeszcze większej determinacji Ukraińców i jeszcze większego no, rozpętanie tej wojny.
0: Miliard dolarów i magiczne rakiety. Oresznik o ataku przestrzegał i prezydent Wołodymyr Zełenski, przestrzegały też Stany Zjednoczone. Artur Żak.
4: Nie tylko właśnie Oresznik, ale także Cyrkon, także Kinżał, także H-101, a także cała plejada bezzałogowych statków powietrznych, Szechedów i Talmasów, Gerber, Banderoli i nawet Parodi, czyli to są takie wabiki, które mają udawać duże cele, duże bezzałogowce. To jest trzecie uderzenie Orisznika, czyli rakiety średniego zasięgu, przerobionej rakiety międzykontynentalnej typu sowieckiego, czyli rakiety IRBM, rakiety bez ładunku wybuchowego. Ta głowica, albo bardziej te głowice, bo tam jest kilka głowic, które w ostatnim momencie się rozdzielają, są po prostu głowicami złożonymi z betonu i stali, a to dlatego, że nie montując tam głowicy nuklearnej, nie da się tam zamontować normalnej głowicy z tradycyjnym, konwencjonalnym ładunkiem wybuchowym. Pierwsze użycie Dniepr, drugie użycie Lwów, trzecie użycie Biała Cerkiew. Według potwierdzonych i sprawdzonych geolokalizacyjnie danych zniszczono przy pomocy tego bardzo drogiego sprzętu, którego zresztą też nie ma tak dużo, między innymi garaże. Dokładnie spółdzielnię garażową. Tak, garaże nawet nie podziemne, tylko takie garaże, gdzie obywatele po prostu trzymają swoje...
0: To takie samochody. Blaszane garaże, takie tak. całe kwartały wielkie, które są w ukraińskich miastach, blaszanych garaży. Tam ludzie trzymają oczywiście samochody, ale najczęściej trzymają ziemniaki, jakieś części i cały jakiś taki szmelc, który nie może zmieścić się w domu. To się stało celem genialnego Putina i jego sztabu, no i fantastycznych rakiet za miliony dolarów.
4: I to też taka jest różnica pomiędzy poprzednimi atakami, że wcześniej, pomimo tego, że takich zniszczeń też dużych nie wywołało uderzenie Orysznikiem, to też zauważyli rosyjscy Turbo Z patrioci, czyli tak zwani korespondenci wojenni. W momencie już uderzenia oni pisali, że tak zmasowany atak przy użyciu tak drogich środków napadu powietrznego, to jest wyrzucanie pieniędzy w błoto. Oni liczyli na zdecydowanie większe straty, liczyli na tak zwane porażenie tych ośrodków, gdzie są podejmowane decyzje. No jedynym ośrodkiem decyzyjnym to jest właśnie fasada Ministerstwa Spraw Zagranicznych w Kijowie. Więc ta część Turbo Z patriotyczna nie jest usatysfakcjonowana tym uderzeniem. Rosja opowiadała o tym propagandowo, że to jest odwet za atak ukraiński, między innymi na Moskwę, ale przede wszystkim na Starobielsk, na okupowany ukraiński Starobielsk, gdzie według Rosjan Ukraina miała zabić 21 cywilów w szkole po policjalnym koledżu. Nie ma żadnego obiektywnego potwierdzenia. Zresztą wcześniej Federacja Rosyjska opublikowała 2 tygodnie temu, że w tym akademiku akurat byli między innymi żołnierze Rubikonu, czyli oddziału bezzałogowych statków powietrznych. I tutaj tylko porównajmy tak naprawdę to uderzenie rosyjskie do uderzeń z ubiegłego tygodnia ukraińskich pod względem wyboru celów. Zacznę od przemysłu naftowego, czyli różnego rodzaju rafinerie, magazyny paliwa, czy też terminale paliwowe, czy też przepompownie. Kstowo, Syzrań, Jarosław III, Szeszharis, Noworosyjsk. To wszystko uderzyła Rosja. Rosjanie publikowali jak najbardziej też nagrania.
3: Ukraina.
4: Rosjanie publikowali też nagrania z tych miejsc. Uderzano także ze strony ukraińskiej, na przykład w Zielonograd, w Angstrom. To jest zakład, który produkuje między innymi optykę i systemy radiowe dla przemysłu zbrojeniowego Federacji Rosyjskiej. Uderzono w Metrafrax, to jest Chemicals, to jest zakład, który produkuje chemikalia na rzecz także wojska rosyjskiego w kwestii produkcji materiałów wybuchowych. A dodatkowo na koniec swojej wypowiedzi chciałbym tylko zaznaczyć, że nie może być to traktowane jako odwet za Starobielsk z jednej prostej przyczyny, bo tak skomplikowany atak przy użyciu tak różnych środków napadu powietrznego musi być przygotowany co najmniej tydzień. To jest co najmniej kwestia logistyki, nie tylko planowania, ale także dostarczenia tych materiałów, czyli tych rakiet, skoordynowanie działań bardzo różnych miejsc, bardzo różnych środków rażenia, więc ten atak był przygotowany zdecydowanie wcześniej i nie można tego traktować jako odpowiedź. Czasami słyszymy nawet na Ukrainie tutaj, że no nie należy prowokować Federacji Rosyjskiej, bo ona odpowie. No ale kochani, Rosja od 24 lutego 2022 roku nanosi regularne uderzenia po całym terenie Ukrainy, nie ograniczając się w nomenklaturze, no może nie używa tylko i wyłącznie taktycznej i strategicznej broni nuklearnej. Cała inna plejada środków napadu powietrznego jest używana przez Federację Rosyjską.
0: I masz rację, ciężko nazywać to odwetem, po prostu to Ukraina się broni i Ukraina stara się w jakiś sposób odpowiadać na takie zmasowane ataki. Nie można mieszać tutaj tego porządku. Zresztą, jak widzieliśmy to też w tym tygodniu, ukraińskie ataki przynoszą też skutki w przestrzeni dyplomatycznej. Putin mięknie w sytuacji, gdy jest atakowany i gdy zaczyna mu się sypać gospodarka. Mięknie też jego społeczeństwo, które wpada w panikę. Obiecaliśmy Państwu, że pokażemy dzisiaj więcej takich materiałów. Wczoraj obiecywaliśmy to w programie wschodnim. No niestety ze względu na ten atak, który się wydarzył i na konieczność tej opowieści Dmytra Antoniuka, dzisiaj akurat reakcji rosyjskich nie pokazaliśmy, ale do tego tematu na pewno powrócimy. Czarne niebo, raport.
1: Czarne niebo.
0: W naszym programie prezentowaliśmy wiele wywiadów i rozmów z polskimi historykami, którzy brali udział w Kongresie Polskich i Ukraińskich Historyków, który odbywał się w dniach 6-8 maja w Baranowie Sandomierskim. Przypomnę, że był i profesor Motyka, dr Zajączkowski, dyrektor dr Łukasz Adamski. I to nie są jeszcze ostatnie wypowiedzi, które na pewno się pojawią na naszym kanale, ale nagrałem też rozmowy z ukraińskimi historykami, w tym z osobą, która jest uznawana za tą, którego decyzja doprowadziła do zablokowania prac poszukiwawczych i ekshumacji na Wołyniu w 2019 roku, czyli Wołodymyr Wiatrowicz. I teraz chciałbym, żebyście Państwo tej mojej rozmowy z Wołodymyrem Wiatrowiczem, byłym szefem Ukraińskiego Instytutu Pamięci Narodowej, doktorem historii, ukraińskim politykiem, żebyście tej rozmowy teraz Państwo posłuchali.
5: Wołodymyre, od kilku lat nie było tak poważnych spotkań polskich i ukraińskich historyków, a teraz ponad 100 polskich i ukraińskich historyków rozmawia ze sobą, poruszając różne tematy z naszej wspólnej historii. Jednak tak czy inaczej, wszyscy patrzą na ten moment historii, który jest bardzo ważny i pozostaje momentem, można powiedzieć, krytycznym w stosunkach między Polską a Ukrainą. I to nie tylko na poziomie historycznym, ale także na poziomie naszego życia społecznego. Na wydarzenia II wojny światowej, na wydarzenia na Wołyniu i w Galicji. Jak pańskim zdaniem, w jakim stopniu to spotkanie zbliża nas do siebie w rozumieniu tych wydarzeń? A może w ogóle nie jest konieczne, abyśmy byli sobie bliżsi we wspólnym rozumieniu, ale żebyśmy byli bliżsi w możliwości dialogu i rozmowy między sobą. Czy na tym kongresie wydarzyło się coś, co pozwala nam powiedzieć, istnieje różnica między tym, co jest dzisiaj, a tym, co było kilka dni temu?
6: Tak, wydarzyło się. Odbył się kongres. To już duży krok naprzód. Nawet jeśli mówimy o niezbyt wielkich oczekiwaniach wobec tego kongresu, to z pewnością najważniejsze już się wydarzyło. To znaczy, mimo że przed nami była jeszcze jedna sesja, która odbyła się już wczoraj, sam kongres się odbył. To w zasadzie przełomowe wydarzenie w kontekście dialogu historyków Ukrainy i Polski, które od dawna dojrzewało i było bardzo potrzebne. Jako historykowi bardzo mi przykro, że temat,
5: polsko-ukraińskiej przeszłości stał się w rzeczywistości areną politycznych oświadczeń, kiedy to politycy stali się rzecznikami przeszłości. Jest to więc próba, chciałbym wierzyć, że udana, historyków, by odzyskać dla siebie przeszłość, aby kontynuować nasze dyskusje. Zawsze pozytywnie podchodzę nawet do bardzo gorących sporów między specjalistami od przeszłości. Jako polityk podchodzę jednak bardzo sceptycznie do sytuacji, gdy moi koledzy politycy zaczynają wydawać jakieś oceny przeszłości, a co więcej, zaczynają narzucać społeczeństwu oceny przeszłości ukształtowane pod wpływem ich politycznych interesów. Mam nadzieję, że ta pierwsza od kilku lat platforma, stworzona specjalnie na potrzeby dialogu, będzie się rozwijać. Myślę też, że w przyszłości format ten z pewnością powinien być inny, ponieważ były to raczej działania zapoznawcze. Mieliśmy taki format dyskusji, w którym porównywaliśmy stanowiska poszczególnych osób, zaczynając od Rosji, a kończąc praktycznie na teraźniejszości. Chciałbym jednak wierzyć, że w przyszłości będziemy zawężać tematykę i ją pogłębiać. Jestem przekonany, że są tym zainteresowani zarówno polscy, jak i ukraińscy historycy.
7: A czy proces historyczny, dyskurs historyczny przekłada się na decyzje polityczne? Czy można sobie wyobrazić, że pozostaniemy przy naszej historii? Że każdy naród pozostanie przy swojej historii, przy swojej wizji tej historii. Że nie znajdziemy tych wspólnych punktów, głównie jeśli chodzi o II wojnę światową. Ale to nie będzie przeszkadzać w politycznym procesie zbliżania się, zacieśniania więzi między narodami.
5: Z pewnością jest to całkowicie możliwe, ponieważ nie jest niczym niezwykłym, że sąsiednie narody mają różne poglądy na przeszłość. Tak czy inaczej, stosunki polsko-ukraińskie nie są w żadnym razie wyjątkowe. Nie ma podstaw, by mówić o jakiejś szczególnej ukrainofobii Polaków czy szczególnej polonofobii Ukraińców. To znaczy, są to stosunki charakterystyczne dla wszystkich sąsiadujących narodów, w których było wszystko. Współpraca, wzajemna walka, miłość, nienawiść. I tak właśnie było. Musimy zrozumieć, jak z tym pracować. W tym celu potrzebne są własne badania historyczne. A zatem proces, w którym historycy tworzą pewien obraz przeszłości i na podstawie tego obrazu możliwe jest podejmowanie decyzji politycznych, jeśli jest taka potrzeba, jest bardziej naturalny niż proces, w którym politycy najpierw uchwalają jakieś uchwały, ustawy i tak dalej, a potem historykom po prostu wiąże się ręce. Bo już przyjęliście jakieś postanowienia, oceny zatwierdzone w ustawodawstwie, a ty, jako porządny obywatel, musisz przestrzegać tego, za czym zagłosował twój parlament. To niewłaściwe podejście, które niestety zaczęło się kształtować w Polsce, zwłaszcza od 2016 roku.
7: Równolegle z procesem tych rozmów historyków z Polski i Ukrainy toczy się również otwarty proces poszukiwań i ekshumacji. I to wbrew temu, co wiedzą Polacy, nie tylko na terytorium Ukrainy, ale również na terytorium Polski. Prace poszukiwawcze prowadzone przez ukraińskich specjalistów, ukraińskich badaczy, odbywają się również na terytorium Polski. Ale właśnie rozmawiam z osobą, której przypisuje się decyzję z 2017 roku, kiedy zablokowano proces prac poszukiwawczych i ekshumacji. Można powiedzieć, że to była pańska decyzja i zapewne się pan z tym zgodzi. Proszę powiedzieć, czy z dzisiejszej perspektywy uważa pan, że była to dobra decyzja? I czy uważa pan, że teraz, w tej chwili, zgoda na te prace poszukiwawcze, które są faktem, to również dobra decyzja, czy może nie?
5: Zarówno tę, jak i drugą decyzję postrzegam jako pewne rodzaju decyzje przejściowe, które nie zasługują jeszcze na ostateczną ocenę. Poprzednia decyzja o zawieszeniu zezwoleń na prace poszukiwawcze została wywołana właśnie zniszczeniem ukraińskich grobów na terytorium Polski. I wyłącznie z tego punktu widzenia wszystkie nasze zezwolenia zostały wstrzymane. To znaczy już po podjęciu tej decyzji, dzięki Bogu, nie doszło do żadnych nowych aktów profanacji na terytorium Polski. Ale tak, obecnie wznowiono prace poszukiwawcze, a co za tym idzie, rozpoczęto prace ekshumacyjne. Oczywiście jest to krok w kierunku porozumienia ze strony ukraińskiej. Mimo że z przykrością to stwierdzam, niestety w odpowiedzi nie spełniono żądania konsekwentnie formułowanego przez stronę ukraińską, w tym nawet przez prezydenta Zełenskiego, dotyczącego właściwej odbudowy choćby jednego pomnika zniszczonego na terytorium Polski. Mowa była w szczególności o pomniku na wzgórzu Monasterz, który jest chroniony przez polskie prawo, przez państwo polskie i powinien być chroniony przez prawo. Żądanie to pozostaje niespełnione, Dlatego też, gdy obecnie przedstawia się to wszystko jako pewne działania symetryczne, my zezwalamy na działania poszukiwawcze, wy zezwalacie na działania poszukiwawcze i problem jest rozwiązany. To tylko częściowa prawda. Pozostaje też 16 przypadków zbezczeszczenia, które w rzeczywistości pozostały takie, jakie były, i żadna zmiana nie nastąpiła. O tym też trzeba pamiętać. A teraz to wszystko wypadło z jakiegoś dyskursu publicznego i informacyjnego. Ale obecnie my, Ukraińcy, musimy dbać w szczególności o groby naszych przodków na terytorium Polski.
8: Jak widzimy obecnie wydarzenia, które mają miejsce na Ukrainie od 2022 roku, to pełnowymiarowa inwazja Federacji Rosyjskiej. Wojna, która rozpoczęła się w 2014 roku. Widzimy niekończącą się liczbę rosyjskich prowokacji na terytorium Ukrainy. Może można nawet powiedzieć, że wiąże się to z logiką wojny, ale widzimy to również w Polsce. Widzimy, jak wielu zadziałano rosyjskich agentów, wykorzystują obywateli Ukrainy, obywateli Białorusi. Często to sami Rosjanie dokonują tych prowokacji, wykorzystują również Polaków. Czy nie sądzi pan, że ten proces niszczenia pomników, który miał miejsce w drugiej połowie 2015 roku, mógł być rosyjską prowokacją?
5: Absolutnie tak. Tak mogło być.
8: Czy to nie oznacza, że wpadliśmy w rosyjską pułapkę?
5: Ale Pawle, przypomnę tylko, że równolegle miały miejsce, jak sądzę, 4 przypadki zniszczenia polskich grobów i pomników na terytorium Ukrainy, które spotkały się z jednogłośnym potępieniem ze strony ukraińskiej, w tym ze strony niektórych organizacji nacjonalistycznych typu Swoboda, które wystąpiły i oświadczyły, że jest to niedopuszczalne. Te akty wandalizmu wywołały natychmiastową reakcję ukraińskich organów ścigania i odbudowę tych pomników, niezależnie od ich statusu prawnego, czy są one legalne, czy nielegalne. Ze strony polskiej zabrakło właśnie takiego zdystansowania się od tego, nie było oświadczeń, że jest to prawdopodobnie prowokacja, że nie popieramy takich działań. Co więcej, jeśli chodzi o niektóre pomniki, takie jak na przykład w Chruszowicach, obserwowaliśmy to na żywo, łącznie z przewróceniem ukraińskiego herbu, tryzuba, i otrzymaliśmy oświadczenie oficjalnie upoważnionego organu państwa polskiego Instytutu Pamięci Narodowej, że nie doszło do niczego niezgodnego z prawem, wszystko odbywa się zgodnie z obowiązującym prawem polskim. To właśnie to, a nie sam fakt, że to się wydarzyło, prawdopodobnie zaostrzyło sytuację, ponieważ nie było reakcji. Całkowicie dopuszczam, że mogła to być rosyjska prowokacja. Jednak rosyjskie prowokacje stają się skuteczne właśnie w tych środowiskach, w których brakuje słów potępienia. Dlatego dla mnie ta sytuacja jest niebezpieczna. Uważam też, że jest ona niebezpieczna nie tylko dla Ukraińców, ale także dla polskiego społeczeństwa. Bo jeśli polskie społeczeństwo nie dostrzega w tym prowokacji, to niestety daje zielone światło dla kolejnych prowokacji. Takie przykłady, jakie mamy obecnie, które nabierają już charakteru terrorystycznego, w tym niestety z udziałem Ukraińców, to wszystko jest również bardzo widoczne. Dlatego dla mnie, jako badacza tego, jak działa KGB, jest absolutnie oczywiste, że nieprzypadkowo spośród setek tysięcy możliwych wariantów Rosjanie rekrutują właśnie osoby pochodzące z Ukrainy, ponieważ potrzebują nie tylko samego zamachu, ale także przekazu. To zrobili Ukraińcy. Ponieważ jest to kolejny, znów gwóźdź do trumny potencjalnie normalnych stosunków między Ukraińcami a Polakami, wszystko to można powstrzymać tylko wtedy, gdy obie strony społeczeństwa, ukraińskie i polskie, potępią tego rodzaju działania. Wtedy te prowokacje staną się widoczne. Dopóki te prowokacje gdzieś rezonują z nastrojami społecznymi, bardzo trudno będzie odróżnić prowokacje od tego, co naprawdę zostało zrobione przez kogoś w przypływie emocji.
8: Właśnie ten moment, w którym rozmawiamy, można uznać za moment zbliżenia, lepszej komunikacji między Polakami a Ukraińcami. Czy oznacza to również, że istnieje zwiększone ryzyko pojawienia się nowych prowokacji?
2: Może zjawić się nowa prowokacja.
9: Może, absolutnie. Absolutnie może, ale rozumiecie, jakraz możliwe na tle
5: tego, być może. Całkowicie możliwe. Ale rozumiesz, właśnie w tym kontekście, gdy już krążą informacje o toczącym się dialogu, ta prowokacja będzie bardziej widoczna. Gdybyście teraz, zamiast normalnego dialogu, jako dziennikarze pokazali kłótnię lub, broń Boże, bójkę, to oczywiście każda prowokacja wyglądałaby bardziej naturalnie. Teraz, w kontekście tego, że my, nawet zagorzali przeciwnicy, siadamy ze sobą, normalnie rozmawiamy. Wszelkie kroki w kierunku jakiejś radykalizacji, jakichś czynów, a nawet po prostu głupich wypowiedzi wyglądają bardzo wyraźnie. To znaczy, wyglądają właśnie jak prowokacja. Dlatego tak,
10: tego rodzaju rzeczy, tego rodzaju dialogi, tego rodzaju publiczne zbliżenia. Myślę, że to jeden z głównych przekazów tego kongresu, że w rzeczywistości jesteśmy w stanie usiąść razem i spokojnie porozmawiać. Mają one, poza wszystkim innym, działanie prewencyjne. Powstrzymują prowokacje. Ponieważ teraz, jeśli ktoś dosłownie weźmie i powie w imieniu Polaków czy Ukraińców, wykona jakiś nieprzyjazny gest, będzie to wyglądało znacznie gorzej, niż gdyby nie miało to miejsca na tle sytuacji, w której nawet zagorzali, rzekomi przeciwnicy siadają i są gotowi do rozmowy.
11: Włodzimierzu, był taki moment, kiedy pańska obecność była wręcz niepożądana lub, nawet jeśli nie wprost, to zrozumiał pan, że nie chcą, aby przyjeżdżał pan do Polski. Były jakieś działania, które można było odebrać jako przeszkody w pańskich podróżach, a także w podróżach pracowników Ukraińskiego Instytutu Pamięci Narodowej do Polski. A teraz jest pan w Polsce. Jak się pan czuje w Polsce? Jak ten moment, który jest również bardzo ważny dla Ukrainy w czasie wojny, co zmieniło się za ten czas?
10: Odkąd nie jestem już dyrektorem Instytutu Pamięci Narodowej, wielokrotnie byłem w Polsce. Co konkretnie zmieniło się w związku z tą wizytą?

0: między innymi podchwycona przez niektórych polskich polityków, którzy czerpali z tego polityczne korzyści, pojawiła się odwrotna fala, że tak powiem, pewnej ukrainofobii. Mam na myśli na przykład blokowanie granic, wysypywanie zboża i tak dalej. To znaczy, za tym wszystkim są oczywiście jakieś obiektywne przyczyny. Strach przed konkurencją, konkurencją rynkową, ponownie obawy przed wejściem Ukrainy do Unii Europejskiej, znów z ekonomicznego punktu widzenia. Ale są oczywiście pewne obawy polskiego społeczeństwa związane z dużą, a właściwie ogromną liczbą Ukraińców, którzy stali się obecnie częścią polskiego społeczeństwa. Jestem przekonany, że gdyby wielu Polaków, na przykład milion Polaków, nagle znalazło się na terytorium Ukrainy, to też byłoby to zauważalne. I to również wywoływałoby nie tylko zadowolenie wśród Ukraińców przez długi czas, co jest naturalną reakcją. Tak właśnie jest. Nienaturalne jest jednak to, gdy próbuje się w jakiś sposób wykorzystać tego rodzaju nastroje, a nawet podgrzać atmosferę. Niestety, byliśmy tego świadkami zarówno w 2024 roku, jak i w 2025 roku.
1: Byli świadkami tego i w 2024 roku, i w 2025 roku.
2: Ale równolegle istnieje bardzo wiele pozytywnych działań pomocowych i wsparcia, w tym na szczeblu państwowym, a także dodatkowego wsparcia dla Ukrainy na arenie międzynarodowej. Polska jest państwem, które nie zmienia swojego stanowiska w kwestii wsparcia dla Ukrainy.
1: To absolutnie nadychaje i ja dużo dobrze pamiętam.
0: Dokładnie tak. I to jest absolutnie inspirujące. Bardzo dobrze pamiętam przemówienia prezydenta Andrzeja Dudy w ukraińskim parlamencie, którego tam witaliśmy oklaskami. Byłem wśród tych osób i klaskałem, ponieważ rzeczywiście padły bardzo słuszne słowa. Wszyscy odczuwaliśmy to wsparcie wojskowe i społeczne, jakie otrzymali Ukraińcy. Nie da się tego po prostu zapomnieć. Tak właśnie jest. Chciałbym jednak, aby równolegle stłumiono dwie przeciwstawne tendencje, które niestety podchwytują niektórzy, powiedzmy, skrajnie prawicowi polscy politycy, chcący wykorzystać te częściowo naturalne nastroje strachu wywołane tak dużą liczbą Ukraińców na terytorium Polski. I tutaj, jak mi się wydaje, my jako państwa, ale także jako społeczeństwa po obu stronach, powinniśmy być zainteresowani tym, aby nie dopuścić do przerodzenia się tych nastrojów w coś gorszego, ponieważ będzie to wielką szkodą zarówno dla Ukrainy, jak i dla Polski.
2: Od pierwszych dni pełnoskalowej inwazji był pan osobą, która pomimo statusu posła do Rady Najwyższej wyruszyła bronić swojej ojczyzny w oddziałach obrony terytorialnej. I faktycznie bronił pan Kijowa. Jak pan ocenia, jakie jest obecnie zagrożenie? Czy istnieje ryzyko, że ukraińskie środowisko polityczne również będzie musiało walczyć? Czy, broń Boże, Polacy będą musieli walczyć? Jak prawdopodobna jest obecnie taka sytuacja? Jaka jest teraz sytuacja militarna Ukrainy?
1: Ja uważam, że trzeba było tak robić, to krim jakiegoś emocjonalnego, znaете, rozwiązania, ponieważ chciało się coś zrobić.
0: Cóż, uważam, że trzeba było tak postąpić. To znaczy, poza pewną emocjonalną, no wie pan, decyzją, bo chciało się coś zrobić, chciało się być częścią czegoś wielkiego. Cóż, mogę śmiało powiedzieć, że było to irracjonalne. Cóż, emocje łączyły się jeszcze z tym, że nie chciało mi się potem ze wstydem patrzeć w oczy mojemu synowi. Nie wyobrażam sobie, jakbym mógł spojrzeć mu w oczy, gdybym wtedy uciekł z Kijowa. Racjonalnym powodem było to, że będąc na miejscu, niezwykle ważne było wysłanie sygnału do ukraińskiego społeczeństwa, że są ludzie, którzy pomimo możliwości wyjazdu, a ja miałem wszelkie możliwości wyjazdu, pozostają. Co więcej, niektórzy twierdzili, że powinienem wyjechać, że mam obowiązek wyjechać, bo trzeba zachować posłów, bo być może tam, na emigracji, uda się stworzyć rząd i tak dalej. Tak więc, pomimo takich możliwości, byli ludzie, którzy zdecydowali, że zostaną. Cieszę się, że nie byłem sam. Zostali nie tylko z mojej partii. Został Andrii Parubi, Michajło Bondar i Mykoła Ołyszkowicz, którzy razem dołączyli do 206 batalionu. Cóż, będę szczery, ze mnie taki sobie żołnierz. Ale właśnie moja obecność tam miała być przesłaniem i dlatego tam byłem. Aby jednak ten przekaz był jak najbardziej wymowny, moje zachowanie musiało być jak najbardziej uczciwe. To znaczy, kiedy powiedziałem, że zostaję, to znaczy, że zostaję, to znaczy, że świadomie przechodzę na poziom zwykłego żołnierza, czyli żyłem, jadłem, spałem razem z nimi, z żołnierzami. Żeby nikt nie mógł się czepiać, że to była jakaś pokazówka. Tak, robiłem zdjęcia właśnie po to, żeby wszyscy widzieli, że jestem tam razem z nimi. Pomimo tego, że, jak się później okazało, kiedy sytuacja nieco się ustabilizowała, kiedy podszedłem do mojego dowódcy kompanii, niestety już poległego, Witalija Korwiakowskiego, pseudonim Laki, powiedział:

0: jedyne co mogę ci powiedzieć, ciebie tu nie ma. Ponieważ z formalnego punktu widzenia nie miałem prawa tam być, musiałby mnie oficjalnie zarejestrować, a mój status posła do Rady Najwyższej, zgodnie z ustawą o statusie posłów, wyraźnie zabrania mi obecności tam podczas działań bojowych. Dlatego byłem w trybie, ich tam niet. Ale tak naprawdę chłopakom, z którymi byłem, którzy byli obok mnie, było to obojętne. Dla nich ważne było, że wychodzę z nimi na nocne dyżury i jestem przy nich. Dlatego dopóki w Kijowie panowało zagrożenie i mogłem łączyć swoje obowiązki poselskie z przebywaniem w obronie terytorialnej, robiłem to. Potem, po prawie 2 miesiącach, kiedy dzięki Bogu Rosjan wyrzucono z obwodu kijowskiego, batalion został przeniesiony na południe Ukrainy, na granicę obwodów mikołajowskiego i chersońskiego. Nie mogłem już tego łączyć. W tej sytuacji musiałem podjąć decyzję nie emocjonalną, ale racjonalną. Emocjonalnie było mi ciężko, bo wiedziałem, że chłopaki pójdą na front. Poszli, a część z nich zginęła. Ale racjonalnie rozumiałem, że dla państwa będę skuteczniejszy nie jako żołnierz, ale jako prawodawca. I z racjonalnego punktu widzenia, znowu, mam co pokazać, co zrobiłem, kiedy zostałem w Kijowie już jako poseł. To znaczy ważne rzeczy związane z walką z rosyjską propagandą. Ważne inicjatywy ustawodawcze, których, nawiasem mówiąc, nie wierzyłem, że uda się uchwalić w tym parlamencie, ponieważ byłem bardzo sceptyczny nastawiony do tego parlamentu, ale mimo wszystko je zrealizowaliśmy. Ustawy, które uczyniły nas bardziej ukraińskim krajem i nadal chronią nas przed Rosją.
1: Bierz ukraińską Ukrainą i продолжuj nadal chronić od Rosji.
2: Czy uważa pan, że istnieje zagrożenie dla Polski?
0: Myślę, że tak. Uważam, że zagrożenie dla wszystkich krajów, które kiedyś znajdowały się w strefie wpływów Rosji, pozostaje tak długo, jak długo Rosja zachowa swój format. A jest to w rzeczywistości format Imperium Rosyjskiego. Dlatego trzeba się przygotowywać. Trzeba być gotowym. Civis pacem, parabellum. To złote słowa, które należy umieścić w każdej instytucji państwowej, zarówno na Ukrainie, jak i we wszystkich sąsiednich państwach. Tym bardziej, że, wie pan, teraz, biorąc pod uwagę pewne wstrząsy geopolityczne, które mają miejsce, biorąc pod uwagę niezbyt znaczące, niewielkie sukcesy Rosji na Ukrainie, pokusa jakiegoś szybkiego rezultatu, szybkiego zwycięstwa na tle dziwnych oświadczeń kluczowych graczy NATO, takich jak Stany Zjednoczone Ameryki, dojrzała w Rosji. Rosja tego właśnie potrzebuje. Nie sądzę, aby Polska mogła być dla Rosji przykładem takiego szybkiego rezultatu, ponieważ Polska jest przecież dużym krajem i posiada potężną armię, jedną z najlepszych obecnie w Unii Europejskiej. Jednak pokusa, na przykład podjęcia przez Rosję działań przeciwko krajom bałtyckim, jest zapewne bardzo duża. Choćby dlatego, że sama przestrzeń operacyjna krajów bałtyckich jest niestety tak niewielka dla tych państw, że Rosja może tam odnieść to szybkie zwycięstwo. To wycofanie się armii ukraińskiej z okolic Kijowa zimą 2022 roku, gdyby na przykład tak wycofała się armia estońska, to Estonii już by nie było. Dlatego Ukraina ma obszar operacyjny, Polska ma obszar operacyjny, a kraje bałtyckie go nie mają, stąd ich ogromne nadzieje związane z NATO. Tymczasem w ramach NATO padają bardzo dziwne oświadczenia na temat możliwej lub niemożliwej reakcji na rosyjską agresję.
1: Możliwą czy niemożliwą reakcję na rosyjską agresję.
2: Na zakończenie naszej rozmowy, czy mógłby pan powiedzieć, jak duże znaczenie ma dla pana obecnie Polska, nie tylko historyczne, ale czy może mieć znaczenie jako sojusznik w tej konfrontacji z Rosją? Jak pan to postrzega?
1: Polska, na moją думку, ma i ja dużo spodziewaję się stanę.
0: Moim zdaniem Polska ma możliwości i mam wielką nadzieję, że stanie się kluczowym sojusznikiem w jakimś takim antyrosyjskim bloku. To znaczy, nie powinniśmy się tego obawiać. Potrzebujemy antyrosyjskiej agendy. I właśnie Ukraina oraz Polska, jako kluczowe kraje, które przez wieki swojej historii ucierpiały z powodu rosyjskiej agresji, powinny jednym głosem, w zgodzie, mówić całemu światu o rosyjskim zagrożeniu. Myślę też, że jak najściślejsza współpraca wojskowo-polityczna w zakresie produkcji broni, ten potencjał Polski i Ukrainy, obronny, gospodarczy, polityczny, właśnie ten potencjał w przypadku ścisłej współpracy i koordynacji jest tak ogromny, że może stanowić realne zagrożenie dla Rosji. Jeśli ten potencjał zostanie odpowiednio zorganizowany, jestem pewien, że dołączą do nas kraje bałtyckie, kraje nordyckie, Finlandia i będziemy mieli w istocie taki wschodnioeuropejski wał antyrosyjski.
1: Europejski antyrosyjski wał.
2: Powiedział to ukraiński nacjonalista. Bardzo często w Polsce jest pan symbolem, no cóż, może już nie wroga, ale osoby, która nie darzy Polaków sympatią.
0: Trzeba zrozumieć i korzystając z okazji, chcę zwrócić się właśnie do Polski, do widzów, do Polaków, do polskiego społeczeństwa, do tych, którzy będą oglądać Pawła Bobołowicza, że ukraiński nacjonalizm to nacjonalizm antyimperialny. To nacjonalizm, który powstał, a jego głównym wrogiem była Rosja. Tak, niestety, były takie karty w naszej historii, kiedy ukraiński nacjonalizm przeciwstawiał się polskiemu, kiedy Ukraińcy walczyli z Polakami. Ale, dzięki Bogu, to już dawno nieaktualne. Zamiast tego zagrożenie ze strony Rosji wywołuje nową falę, całkowicie zdrową reakcję ukraińskiego nacjonalizmu. Jestem przekonany co więcej, że w obliczu tego egzystencjalnego zagrożenia ze strony Rosji dla istnienia narodu ukraińskiego jedyną normalną reakcją jest właśnie nacjonalizm. Dlatego nie ma potrzeby, aby Polak widział jakieś zagrożenie w ukraińskim nacjonalizmie. Ukraiński nacjonalizm to broń przeciwko Rosji i w tym sensie może być bardzo przydatne we współpracy z Polakami w walce z Rosjanami.
2: Chciałbym zakończyć naszą rozmowę taką paralelą. Choć od momentu, o którym teraz wspomnę, rozmawialiśmy wiele razy. Rozmawialiśmy już o wielu innych sprawach. Rozmawialiśmy w 2014 lub 2015 roku. Przeprowadziłem z panem wywiad dla pewnej polskiej gazety, w którym wspomniał pan również o swoich polskich korzeniach. Chciałbym nawiązać do tego, czy nadal pamięta pan o swoich polskich korzeniach?
1: Tak.
0: Myślę, że mój pradziadek Kazimierz też kiedyś zaczynał od tego, że mówił: jestem Polak mały. To znaczy tak, mam polskie korzenie ze strony ojca. I myślę, że to typowe dla mieszkańców zachodniej Ukrainy. To splot rodzin, które są ze sobą powiązane, a które rozdzierała ta trudna historia XX wieku. Teraz wydaje mi się, że ta pamięć o tym, że w przeszłości byliśmy nie tylko wrogami, ale także sąsiadami, a nawet krewnymi, powinna nam wręcz pomóc.
2: Bardzo dziękuję za rozmowę.
3: To była rozmowa z Wołodymyrem Wiatrowiczem, ukraińskim historykiem, byłym szefem Ukraińskiego Instytutu Pamięci Narodowej, deputowanym Rady Najwyższej, osobą, która w Polsce jest przede wszystkim postrzegana jako ta, która doprowadziła do zakazu ekshumacji prac poszukiwawczych, które jest już nie były. Przypomnę, że ta rozmowa była nagrana w czasie Kongresu Polskich Ukraińskich Historyków w Baranowie Sandomierskim. Inne rozmowy z polskimi historykami też na ten temat były już emitowane na naszej antenie i na naszym YouTubie. Zachęcam, możecie Państwo wrócić i skonfrontować też pewne tezy, które Wołodymyr Wiatrowicz w czasie tej rozmowy wygłosił. Czarne niebo. Raport.
4: Czarne niebo.
5: Wojciech Jankowski brał udział w licznych wydarzeniach od 18 tak naprawdę maja, kiedy to się rozpoczęły te wydarzenia poświęcone ludobójstwu Tatarów krymskich. Brał także w wydarzeniu w Warszawie właśnie z okazji upamiętnienia tych tragicznych wydarzeń z 1944 roku. I takim elementem tych obchodów było spotkanie autorskie z Anastasią Lewkową, autorką głośnej na Ukrainie książki Za perykopą je zemlja. Ona wystąpiła właśnie w Polsce z szeregiem spotkań autorskich prezentujących polskie tłumaczenie tej ukraińskiej książki. Polskie wydanie zostało zatytułowane Imiona Krymu. Zostało przetłumaczone z ukraińskiego na język polski przez Joannę Majewską-Grabowską. Książkę wydało Kolegium Europy Wschodniej. Imiona Krymu to opowieść o dorastaniu, przyjaźni, poszukiwaniu własnej tożsamości w cieniu burzliwej historii Półwyspu. Bohaterami są Ukrainka, Rosjanka i Tatarka krymska, a akcja książki zaczyna się w latach 90., a kończy się z początkiem rosyjskiej okupacji w 2014 roku. W Polsce właśnie odbyły się dwa takie spotkania, jedno w Warszawie i jedno w Krakowie. I w tym warszawskim spotkaniu Wojciech Jankowski miał możliwość porozmawiania, zamienienia krótkich kilku zdań z autorką tej książki. Posłuchajmy, co odpowiedziała.
6: Ja pani napisać tę książkę.
7: Uznałam, że warto zgłębić ten temat, gdyż odnosiłam wrażenie, że na Ukrainie jest on mało znany. Moje przypuszczenia się potwierdziły.
6: polski czytelnik może nie wiedzieć, dlaczego oryginalny tytuł to za Perekopem jest Ziemia.
7: Perekop leży na przesmyku łączącym półwysep z kontynentem. Wśród mieszkańców Krymu krążyło powiedzenie: za Perekopem nie ma dla was ziemi. Oznaczało ono, że to, co dzieje się na kontynencie, nie ma znaczenia. Liczą się wyłącznie lokalne sprawy i regionalna tożsamość. Choć w kontynentalnej Ukrainie nikt tego sformułowania nie znał, moim zdaniem mogłoby ono funkcjonować również tam. Mało kogo interesował prawdziwy Krym i jego ludność. Liczyły się tylko góry i morze. Półwysep postrzegano wyłącznie jako kurort, ignorując dążenia, lęki czy konflikty zamieszkujących go narodów. Popularność tej książki wynika zapewne z faktu, że ludzie odwiedzali Krym i byli przekonani, że go znają. Okazało się jednak, że ich wiedza była powierzchowna. O tamtejszych krajobrazach wiedzieli jedynie odrobinę więcej niż o samych ludziach.
6: Na ile pani przeżywała to, co się działo w 14 roku, to znaczy to tak zwane referendum i aneksja Krymu?
7: Oczywiście wszystko to, co się odbywało, śledziłam z lądu. Wiedziałam, że przebywają tam wtedy moi przyjaciele i martwiłam się o nich. Obserwowałam sytuację z zewnątrz, nie mogąc uwierzyć, że to się dzieje. Nie wierzyłam, że Rosja naprawdę okupuje Krym.
5: Powiedziała Anastasia Lewkowa, autorka książki Za Perekopem jest Ziemia, a w polskim tłumaczeniu Imiona Krymu.
4: Czarne niebo.
3: I kompletnie lekki temat. Rzadko nam się zdarzają takie pod czarnym niebem, ale pod czarnym niebem znalazłem kawałek świata absolutnie inny, z błękitnym niebem. Za chwilę to zresztą państwo zobaczycie, bo odwiedziłem na Zakarpaciu, proszę państwa, fermę karpackich bawołów i to było naprawdę niezwykłe i tam nagrałem tę krótką rozmowę.
0: Jesteśmy
7: na największej na Ukrainie farmie karpackich bawołów.
0: I co to za bawoły? Dlaczego są karpackie? Skąd się tu wzięły?
7: Karpackie, ponieważ po przybyciu w Karpaty zaczęły się zmieniać i adaptować. To bawoły indyjskie, ale to już podgatunek bawoła indyjskiego. Są spokojniejsze, udomowione, nieagresywne. To znaczy można spokojnie do nich podejść, pogłaskać. Proszę spojrzeć na Hana, naszego najstarszego samca, który teraz gdzieś tam...
8: A, chyba wiem tam,
0: on tam gdzieś leży.
8: A tam?
0: Tam czy tam?
7: O. Tak, tam. Jest najstarszy i jeśli podejdzie się do niego na polu, spróbuje pogłaskać, podrapać, to się przed państwem położy. Róbcie, co chcecie. Głaszczcie, kochajcie, całujcie. Jest jak pies, tylko duży.
0: To bardzo wyjątkowe bawoły, bo w ogóle jest ich niewiele na Ukrainie?
7: Na Ukrainie jest 300 bawołów. W latach 90. było ich w sumie tylko 34. Nie są wpisane do Czerwonej Księgi i nie są zarejestrowane jako odrębny gatunek, ponieważ uznaje się je za zwierzęta gospodarskie.
0: Ale próbujecie zachować ten gatunek bawoła, a to nie jest łatwe zadanie.
7: To po prostu ukochane zajęcie. Właściciel trzyma je, bo je kocha. Jego głównym celem jest zachowanie populacji. To znaczy planuje nawet powiększyć stado. W sumie mamy już 140 bawołów.
8: Ja baczył takie nazwanie w internecie.
0: Widziałem w internecie na polskich stronach taką nazwę tych bawołów.
8: Karpacki słoń.
0: Że ma bardzo dobrą pamięć, że bardzo przywiązuje się do człowieka.
8: Dużo przywiązuje się do ludyny.
7: Inteligencja bawoła porównuje się do inteligencji psa. To bardzo bliska i silna więź.
8: Jak
0: to wygląda na przykład ta więź z człowiekiem, który ma się zajmować takim bawołem? Człowiekiem, który ma go doić?
7: Nasi pracownicy są z nami już od dość dawna, więc bawoły bardzo się do nich przyzwyczaiły. Aby bawolica przyzwyczaiła się do nowego dojarza, potrzeba mniej więcej pół roku.
0: Czy w ogóle rodzą się małe bawoły?
7: U nas bawolica cieli się raz na dwa lata. Teraz mamy kilka młodych. Bawolice cielą się niezależnie od pory roku.
0: Z tego, co wcześniej pani opowiadała, wiem, że młode nie są przywiązane do swojej mamy.
7: Młode w zasadzie nie rozpoznaje rodziców. Lgnie do każdej bawolicy, która ma mleko. Najważniejsze, żeby mogło się dobrze najeść. Nawet jeśli podejdzie nie do swojej mamy, ona da mu się napić mleka. To znaczy, nie będzie go bić ani odpychać. Ale mama swoją drogą rozpoznaje swoje młode i nawet się denerwuje, gdy ktoś je dotyka.
8: Ale Cejmołoko.
0: Ale to mleko jest dobre nie tylko dla bawołów, jest też dobre dla ludzi, a wy je wykorzystujecie, robicie z niego również produkty?
8: Wykorzystujecie, robicie takoż wyroby.
7: Tak przetwarzamy. Zawartość tłuszczu w mleku wynosi swoją drogą od 10 do 12%. I tu jest różnica w białku kazeinowym. To znaczy osoby, które mają alergię na mleko krowie, mogą spokojnie pić mleko bawola. Laktoza też jest tu obecna, a nawet jest jej więcej niż w mleku krowim. To znaczy, niestety, jeśli ktoś ma nietolerancję laktozy, nie może spożywać mleka bawolego. Mleko przetwarzamy na sery, jogurt, masło, mleko skondensowane.
8: Tak jak wy wskazali,
0: tak, jak powiedziała pani wcześniej, nie jest to do końca działalność komercyjna, tylko przedsięwzięcie niekomercyjne. Chociaż zarabiacie tu pieniądze, to jednak nie wystarcza to na utrzymanie takiej farmy bawołów.
7: Farma istnieje dzięki turystom. Każdy, kto tu przyjeżdża, wnosi taki niewielki wkład w zachowanie ich populacji, bo siano i pasze kupujemy sami. Bardziej opłaca nam się kupować niż uprawiać własne, a właściciel trzyma je, bo je kocha. Po prostu w to inwestuje.
0: A kocha je. Bo jest z tym związany, to część jego historii.
7: Najpierw trzymał je jego ojciec, a teraz on. I tak to przeszło w spadku.
0: Karpackie bawoły można zobaczyć tutaj, ale czy gdzieś jeszcze w Karpatach można je zobaczyć, czy tylko u was?
7: Jest jeszcze jedna farma na Zakarpaciu i w zasadzie bawoły są tylko gdzieś tam u kogoś. Na farmach. Na Zakarpaciu jest jedna farma. Również w obwodzie czernichowskim są bawoły. No a tak, w środowisku naturalnym ich nie ma.
0: W środowisku naturalnym ich nie ma, ale stąd musicie je wyprowadzać, wyganiać na pole, a one pokonują wiele kilometrów.
7: Zwykle wypasa się je 7-8 kilometrów stąd. Idzie z nimi 2-3 chłopaków i oczywiście psy, żeby ich pilnować. A te psy to specjalna rasa, takie małe, kędzierzawe. Na przykład jeśli bawoły rozchodzą się po polu, chłopcy wydają psom komendę. Psy zaczynają szczekać. Bawoły już wiedzą, że trzeba się zebrać, bo psy zaczną gryźć, a psy zazwyczaj gryzą za ogon i za nos. To najbardziej wrażliwe punkty bólowe. To znaczy bawoły się boją i od razu zbierają się razem.
0: Wiemy już, że jest Han. Można go już zobaczyć. A który bawół jest pani ulubionym?
7: Każdy bawół jest na swój sposób, można tak powiedzieć. Wszystkie mają swoje imiona, a nawet charaktery. Reagują, gdy się je woła, ale oczywiście na głos, do którego są już przyzwyczajone. Chłopcy znają wszystkie po imieniu, a ja znam tylko te wyjątkowe. Zazwyczaj rozpoznaje się je po fryzurach albo po pyskach. I jeśli się dobrze przyjrzeć, wszystkie są różne, każdy na swój sposób wyjątkowy.
0: Jak długo już pracuje pani z bawołami?
7: Pracuję już 5 lat. Uczyłam się obsługi ruchu turystycznego, więc teraz pracuję zgodnie ze swoim zawodem.
0: Jak się pani nazywa?
7: Nastia. Anastazja, przyjaciółka bawołów.
0: Dziękuję.
3: Anastazja, przyjaciółka bawołów, bawoły karpackie. Nietypowy temat jak dla nas, ale nie musiałem się z Państwem tym podzielić, bo dla mnie to było też bardzo ciekawe przeżycie. Mało było pokazane tego świetnego bawoła Hana. Może to jeszcze kiedyś nadrobię. Nie o bawołach na koniec, tylko o jednym kontrowersyjnym temacie, ale to chciałbym, żeby jednym zdaniem skomentował Dmytro Antoniuk. Andriy Chavryliw, ukraiński influencer, pojechał sobie nad morskie oko w Polsce, wjechał tam swoim luksusowym samochodem, chyba luksusowym samochodem, w miejsce, gdzie po prostu to jest niewyobrażalne dla Polaków, żeby tam samochodem pojechać, złamać. Nawet nie chodzi o zakaz prawny, ale po prostu pewną normę etyczną, moralną, którą my wszyscy odczuwamy. Dmytrze, co o tym sądzisz?
9: Powiem tak, że uważam tego Ukraińca za buraka, za lumpa, za to, co on zrobił, ale reakcja polskiej strony, polskich władz na jego czyn jest zbyt, moim zdaniem, ostra. Biorąc pod uwagę to, co robią na przykład turyści z Wielkiej Brytanii w Krakowie. Oni niekiedy robią o wiele gorsze rzeczy, niżeli ten Ukrainiec nad morskim okiem. Ale znów podkreślam, że ja potępiam absolutnie to, co on zrobił.
3: A ja myślę, że to dobrze, że będzie miał zakaz. Niech się młody człowiek nauczy jednak szanować zwyczaje, nawet jeżeli nie tylko to są kwestie prawne swoich sąsiadów. Ja na Hoverle z samochodem albo nad Synewir, nawet nie wyobrażam sobie, żeby samochodem tam wjechać i robić sobie zdjęcia i się chwalić, że jeszcze nikt tam samochodem nie był. No to tym tematem i różnicą drobną zdań dzisiejsze Czarne Niebo kończymy. Artur, Żak, Dmytro, Antoniuk, bardzo serdecznie dziękuję. Panowie, spokojnego nieba tej nocy i następnej. Do usłyszenia, do zobaczenia. Czarne

0: 17 piętro. Pokój piosenki. 17 utworów według Joanny Rawik.
1: Kolejna pozycja jest również francuska, jest wręcz zadziwiająca w swojej genezie, bo mianowicie śpiewa Céline Dion, a Céline Dion zaśpiewała słynny hymn do miłości z repertuaru, z wielkiego repertuaru Edith Piaf na otwarcie olimpiady w Paryżu 2 lata temu. I było to tak wstrząsające wykonanie, zresztą to słychać w rykach, krzykach i wyciach tłumu, który tam dookoła stoi. Sytuacja była wyjątkowa, bo Céline Dion miała jakieś ogromne problemy zdrowotne i to, że zdobyła się na taką energię, taki dramatyzm. Ja właściwie za nią nie przepadałam, bo ona była taka doskonała, zbyt doskonała technicznie, a tu nagle okazała tak niesłychany dramatyzm, no właśnie na miarę Piaf. I posłuchajmy, jak Céline Dion śpiewa hymn do miłości.

0: 17 piętro.
1: Radio Wnet.
2: Reklama.
3: Jedno miejsce, jeden dzień, jedno spotkanie, które zmieni twoje życie. 15 sierpnia, Ergo Arena Gdańsk-Sopot. Błogosławieństwo Leona XIV. Msza święta z kardynałem Sarachem. Adoracja Najświętszego Sakramentu. Koncert uwielbieniowy i światowe połączenia na żywo. Prosta droga do Boga. Kup bilet cegiełkę już teraz na stronie drogadoboga.com.

0: Gen Wolności.
1: Młodzież w walce z komuną.
2: Fundacja Skrzydła Sztuki i twórcy spektaklu Seminarium Diabła zapraszają na pełną młodzieńczej ekspresji muzyczną opowieść o walce kilku pokoleń młodych Polaków z systemem komunistycznym. Zapraszamy na premierowy pokaz 31 maja o godzinie 17. Scena Stygmat w Warszawie.
1: Wszystkie potrzebne informacje znajdziecie na facebookowym profilu Gen Wolności, Młodzież w walce z komuną albo Fundacji Skrzydła Sztuki.
3: Bo dziś nie chodzi o nas, tylko o was, o młodych.
4: Masz już Modivo Club Gold?
5: Nie, a warto?
4: No pewnie, płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
5: Wow, i mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
4: W Modivo e-obuwie, TTC, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
5: Brzmi super. No to jak dołączyć?
4: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.

0: reklamie.
1: www.wnet.fm.
2: Porozmawiajmy o sporcie.
3: Godzina 18.09, dobry wieczór. Fryderyk Litwin, audycję realizuje. Grzegorz Milko, zapraszam na spotkanie ze sportem. Od razu łączymy się z Cezarym Olbrychtem. Jest z nami dziennikarz Kanal Plus, Cezary Olbrycht. Witaj, Cezary.
4: Dobry wieczór, witam serdecznie.
3: No więc zaczynamy od Ekstraklasy. Oczywiście wiemy, wczoraj zakończyła się cała runda, cały sezon tak naprawdę. Lech mistrzem, Górnik Zabrze na drugim miejscu, Liga Mistrzów, Jagiellonia Raków w Lidze Europy, także GKS, co jest niesamowite, ta końcówka w meczu z Pogonią i zepchnięta Legia, a do pierwszej ligi spadają Lechia, Arka, Brookbet, Termalika. Dziś toczą się boje w Betlik pierwszej lidze. No i oczywiście wiemy, że Wisła Kraków, Śląsk, Wrocław z awansem, ale na tę chwilę w barażach są Wieczysta, Chrobry, Ruch i UKS. Cezary Olbrycht, byłeś wczoraj, Czarku, w Poznaniu. Lech z szacunkiem jest mistrzem, po raz 10, drugi raz z rzędu, ale jak czytam różne komentarze i opinie, no to pisze się, że to jest jeden ze słabszych mistrzów w ostatnich latach, bowiem tylko 60 punktów wystarczyło do tego, żeby zostać mistrzem. Czy ty, będąc w Poznaniu, czułeś, że ten mistrz jest jakiś słabszy, czy ta feta jednak była wspaniała?
4: No wiesz co, istnieje takie stare porzekadło, że zwycięzców się nie sądzi. Skoro Lech został mistrzem Polski, to był najlepszy. I myślę, że w Poznaniu mają to w nosie, kto takie osądy, czy to jest mistrz lepszy, czy gorszy. Na pewno ten mistrz jest w lepszej pozycji, jeśli chodzi o walkę o Ligę Mistrzów, no bo o to chodzi zawsze czempionowi naszego kraju. Wiemy, że ten sezon jest wyjątkowy, bo aż 5 zespołów będzie się biło w europejskich pucharach, a Lech, wszystko na to wskazuje, może być w tej drugiej, trzeciej i w playoffach Ligi Mistrzów zespołem rozstawionym, a więc może iść tą ścieżką mistrzowską, a nie mistrzowską, bo to paradoksalnie ta mistrzowska, gdzie spotykają się mistrzowie, ale słabszych krajów, a nie drużyny, które zajęły na przykład drugie, trzecie, czwarte miejsce w ligach włoskiej, angielskiej, hiszpańskiej czy niemieckiej, jest dużo łatwiejsza, więc ściskamy kciuki. To był bardzo zwariowany sezon. Pewnie, że można by się przyczepić do wielu rzeczy, chociażby do tego, że Lech poniósł na przykład 6 porażek w sezonie. Paradoksalnie wszystkie te przegrane były na Bułgarskę, więc u siebie w domu. Trudno powiedzieć więc, że zbudował tam jakąś wielką twierdzę. Ale jak mówiłem, zwycięzców się nie sądzi. Gala była na całego, wszyscy się cieszyli. Nikt nie porównywał tego mistrza z poprzednim, a jeżeli tak, to snuł plany bardziej mocarstwowe, mając nadzieję, że tegoroczny mistrz Polski zajdzie dalej niż mistrz poprzedniego roku.
3: Tak, co cezarskie Cezarowi, co boskie Bogu, a co mistrzowskie mistrzowi, Lech jest mistrzem i basta. Natomiast z Poznania do Szczecina całkiem niedaleko, nie wiem jakie ciebie tam słuchy dochodziły, ale co tam się odwaliło, że tak powiem kolokwialnie, w tym Szczecinie, bo Pogoń GKS 96 minuta 1-1. Wiadomo, że czerwona kartka dla bramkarza Pogoni Kamińskiego, wszedł napastnik Curicz, tak, z mych wychowanek Wędrychowski oddaje taki strzał rozpaczy i ta piłka płacze, ale wpada do bramki Pogoni. GKS się cieszy, bo jest 1-1 i gra w pucharach, spycha Legię. Tutaj na Łazienkowskiej na przykład, nie wiedzieć czemu, ale komentatorzy spotkania w jakiś tam sposób bardzo tak chcieli, żeby ta Legia w tych pucharach była. Legia w pucharach nie jest, bo myślę, że po prostu na to nie zasłużyła. Niech się cieszy, że nie spadła. Oczywiście no wiemy, że też wczoraj ta końcówka bardzo emocjonalna, zmarł kibic Motoru, a więc już bez szacunku oczywiście jak najbardziej kibice już nie dopingowali ani Legii, ani Motoru. W takiej ciszy kompletnej zakończyło się to spotkanie i taka cisza, oczywiście no, kondolencje płyną do Lublina od nas wszystkich, taka cisza bardzo wymowna. To tak jakbyś ty to skomentował właśnie, to wydarzenie z meczu Pogoń GKS.
4: Znaczy, zacznę może od Legii, bo jedno trzeba oddać Markowi Papszunowi, że zaczyna budować potwora. Kiedyś takiego potwora zbudował w Częstochowie. Raków zdominował rozgrywki krajowe i był zespołem, któremu wszyscy mogli czyścić buty i rzeczywiście. Natomiast w Rakowie było kilku artystów. W Legii takich artystów nie widzę. Natomiast trzeba oddać, no, to nie jest przypadek, że Legia Warszawa, przepraszam, pod ręką Papszuna z 12 ostatnich meczów przegrała tylko jeden. 11 spotkań bez porażki. To jedno to oczywiście było lanie na bułgarskiej i Legii nie usprawiedliwia nawet ta niesłusznie pokazana czerwona kartka, bo wiele zespołów i grając w osłabieniu może niekoniecznie musi wygrywać, ale na pewno nie przegrywa 0-4 do przerwy. Natomiast 11 spotkań bez porażki to nie może być przypadek. Inna sprawa, że no Marek Papszon to jest człowiek bardzo pracowity i świetny trener, ale też człowiek w czepku urodzony, bo jak przypomnę sobie mecz z Arką Gdynia, gdzie Legia przegrywała do 90 minuty, a potrafiła spotkanie wygrać, jak przypomnę sobie mecz z Widzewem, gdzie pada dość przypadkowa bramka w ostatniej dosłownie akcji meczu, gdzieś w 96 minucie. Kabaret Elita śpiewał kiedyś, że ero, bilans musi wyjść na zero i gdzieś to szczęście musiało kiedyś Marka Papszuna opuścić. No na jego nieszczęście stało się to w najważniejszym momencie, ale myślę, podzielam tutaj jak najbardziej twoje zdanie. Z całym szacunkiem do tego, co zrobił Marek Papszun w Legii od momentu, kiedy pojawił się na Łazienkowskiej, Legii te puchary się po prostu nie należały.
3: No dobrze, Cezary, to rzeczywiście tutaj mamy jakby jasność i jednolitość, jeśli chodzi o to spojrzenie, ale ta strata bramki przez Pogoń mnie cały czas tak zastanawia, no bo ta Pogoń jednak no mimo wszystko grała o zwycięstwo, no koniec sezonu u siebie. Ten taki strzał rozpaczy, to jest może taki...
4: No, powiedzmy sobie szczerze, że przecież no, błąd Kamińskiego, facet, który ma 30 parę lat, taki troszeczkę juniorski, no ale takie rzeczy się zdarzają. Wchodzi do bramki piłkarz. No i pamiętajmy o tym, patrząc na to, że jak bardzo kuriozalna to była bramka, bo każdy średnio uzdolniony bramkarz by tę piłkę wyłapał. Natomiast widać było, że człowiek, który stanął między słupkami, czyli piłkarz z pola, nie bardzo wiedział, jak się zabrać do tej piłki, czy mają wybić nogą, czy rękoma, no i w dość karykaturalny sposób no, przepuścił ją do bramki, natomiast nie doszukiwałbym się tutaj żadnego drugiego dna. Raczej mówię, no Marek Papszun, który miał tyle szczęścia w tym sezonie, teraz akurat go to szczęście opuściło. No, Legia miała pecha Pogoń, miał pecha Kamiński, chociaż nie wiem, czy pech, to raczej było zachowanie niegodne faceta, który od 20 lat niemalże stoi między słupkami, bo rzeczywiście od jego głupiego wyjścia i interwencji poza polem karnym rozpoczęła się cała bieda. Natomiast już w sytuacji bramkowej bym nie roztrząsał, nie szukał drugiego dna, bo jakby ciebie postawiono na całe życie, pracowałbyś w mleczarni, a zwieziono by cię do kopalni i kazano by ci kopać tunel, to też pewnie nie bardzo byś się wiedział, jak do tego zabrać.
3: Ale jesteś złośliwy, czepiasz się po prostu. No dobrze, no ja nie szukam drugiego dna, no tylko rozpatruję, no to Cezary. Ale powiem ci szczerze, że tutaj rzeczywiście masz rację z tym szczęściem Marka Papszuna, czy też nieszczęściem. I w ogóle jaki niesamowity, właśnie te mecze, o których mówiłeś, to 2-2 z Arką Gdynia, tam wszedł w samej końcówce Czolak i w doliczonym czasie strzelił dwie bramki. Ten sam Antonio Czolak dał 3 punkty Legii też w doliczonym czasie w meczu z Lechią Gdańsk. A więc absolutnie
4: tak,
3: miał
4: patent. Myślę, że w całym sezonie też ten Czolak niewiele więcej zrobił, bo jeżeli tak, ktoś tak Legię uratował, to paradoksalnie, bo to jest, mówię, cały ten sezon był paradoksalny, ale wracając do Legii i tego, jak broniła się przed spadkiem, to najlepszymi piłkarzami Legii byli ci, których miano pożegnać i w zasadzie dostali już wilczy bilet na Łazienkowskiej, czyli Patryk Kun i, no, i Chodyna po drugiej stronie. Ludzie, o których mówiono, że mamy taką plejadę gwiazd, że oni nam są już niepotrzebni i powinni opuścić. I nagle, kiedy sytuacja była podbramkowa, to oni tak naprawdę pociągnęli Legię, wyciągnęli ze strefy spadkowej. No, najlepszym to napastnikiem prawda okazał się facet wyciągnięty z pierwszej ligi, którego Legia nie chciała, który nie sprawdził się w Zagłębiu Lubin. Przyszedł Mileta Rajowicz za 2,5 miliona, kopie się po głowie, a człowiek, który został wyciągnięty z pierwszej ligi, zdobywa trzy bramki, które dają Legii 9 punktów, bo ostatnie te zwycięstwa 1-0 Legii, to za każdym razem były bramki Rafała Adamskiego, a więc człowieka, którego w Ekstraklasie nie chciano, bo kilka zespołów na nim postawiło krzyżyk.
3: Tak, tak. I przyszedł z Pogoni Grodzisk. Cezary, natomiast chcę tylko uzupełnić o Legii i już stawiamy na Legii kropkę, że Legia rozstała się z Michałem Żewłakowem. Warszawianie szukają nowego dyrektora sportowego. Decyzje zostaną podjęte do końca maja. Może wyślemy CV. Czemu nie? No, kto pyta, nie
4: błądzi. Na pewno kontrakt jest na przynajmniej 4-0 z tyłu.
3: O, to widzisz, to nieosiągalne. Ale Cezary, chciałbym tylko powiedzieć właśnie, że tenże Chodyna być może zostanie z Legii sprzedany. Ale no nieważne, to niech sobie Legia układa po swojemu. Natomiast strefa spadkowa i zobacz, Termalika pociągnęła za sobą, tak można powiedzieć z rzędu, dwie drużyny z Trójmiasta, bo wygrała z Arką i to w Gdyni, wygrała z Lechią. No i mamy spadkowiczów w postaci Lechii, która mimo wszystko jeszcze się odwołuje i to do Trybunału w Lozannie, ale raczej nie ma szans na ten minus 5 punktów na odzyskanie. Po prostu no, trzeba się z tym pogodzić, że Lechia spada. Skoro budżet był w tamtym sezonie niedomknięty, to te minus 5 punktów po prostu się stały faktem. Arka spada, bo spada, no i Termalika wcześniej już pogodzona i właśnie takim arbitrem się okazała. Widzew się uratował. Wielka radość tam, no chyba wszystkich na Widzewie, bo przecież te miliony euro gdzieś tam ładowane w zespół, no który się utrzymał i nie wiem, czy tak powiedziałeś, że Marek Papszun robi potwora z Legii. Ja nie wiem, czy Wukowicz też nie zrobi takiego potworka może małego, bo stać Widzew na to. No ale właśnie, chodzi też o to utrzymanie. Czy spadły de facto trzy najsłabsze zespoły?
4: Bo tutaj można by deliberować, bo w pewnym momencie bardzo zagrożony był Piast, już na nim postawiono krzyżyk. Ja pamiętam, jak wystartował GKS Katowice, że po 10 kolejkach wydawało się, że też będzie kandydat do spadku, a później walczy o puchary. To był tak zwariowany sezon, że trudno powiedzieć. No, bo musimy pamiętać to, że Lechia jest drugą drużyną strzelającą najwięcej bramek obok Lecha Poznań, chociaż oczywiście też najwięcej traci. Musimy pamiętać, że zaczęła z minus 5 punktami i to jest kara za działania działaczy, bo piłkarze swoje zrobili na boisku. Gdyby nie te minus 5 punktów, to Lechia spokojnie usadowiłaby się w środku ligowej tabeli. Natomiast to, co powiedziałeś, ja byłem na tych dwóch ostatnich meczach i w Gdyni, i w Gdańsku i rzeczywiście, no tak pół żartem, pół serio można powiedzieć, że będąc nad morzem, Brookbet, czyli ten tonący, pociągnął za sobą na dno właśnie dwie drużyny z Trójmiasta. No ale skoro nie potrafi się wygrywać takich meczów o życie, no bo był taki moment, że i Arka, i Lechia miały wszystko w swoich rękach. No wystarczyło pokonać drużynę, która już o nic nie walczy, która spadła z ligi, która była zdecydowanie najsłabsza. No jeżeli tego nie potrafi zrobić, no to nie należy ci się miejsce wśród najlepszych.
3: Tak, niewątpliwie. No i taka ciekawostka, że królem strzelców został właśnie piłkarz Lechii, a więc Tomasz Bobczek, 20 bramek, to sporo. I to też jest takie w sumie kuriozum tego sezonu, bo ja pamiętam, królowie strzelców z reguły pochodzili z drużyn z czołówki. No oczywiście nasz Włodek Ciołek z Wałbrzycha był królem strzelców w 1984 roku jako pomocnik, ale to było 16 bramek w drużynie, która był objawieniem ligi, to też inne trochę czasy, prawda? Tutaj 20 goli, ten Tomasz Bobczek, no to też chyba takie lekkie kuriozum, jak na to patrzeć.
4: Jest to jest po prostu fantastyczny zawodnik. On przecież przebojem wszedł do reprezentacji i od razu w pierwszym meczu zdobywając bramkę, gdyby nie to, że nie zakwalifikowali się na mundial, kto wie, czy nie zagrałby na Mistrzostwach Świata.
3: Słowacja?
4: To jest napastnik pełną gębą. On jest i szybki, i skoczny, i przebojowy, i świetnie drybluje. Tak jak weźmiemy innych typu Berger, czy Czubak, czy nawet Michaelisek, król Michaelisek, który oczywiście jest genialnym napastnikiem, to myślę, że Tomasz Bobczek z tych wszystkich napastników czołówki klasyfikacji jest napastnikiem najbardziej kompletnym. Potrafi zagrać w każdym systemie, potrafi grać tyłem, przodem do bramki, potrafi kiwać, potrafi strzelać, jest bardzo przebojowy i do tego jest bardzo fajnym facetem. Ja pamiętam do dziś, jak po tym przegranym meczu z Brookbetem, jak on długo płakał utalony przez swoją dziewczynę, więc mimo tego, że pewnie on odchodzi, bo to jest za dobry piłkarz na Lechię, nawet chyba na polską ekstraklasę, to widać było, jak bardzo mu zależało na tym, żeby tę Lechię utrzymać, że dla niego nie liczyło się to, że jest królem strzelców, tylko to, że ten zespół zawalił sezon i kończy się to wszystko no, jedną wielką klęską.
3: Tak, odchodzą też inne gwiazdy z naszej ekstraklasy. No to ja nie mówię, że jest jakiś odpływ, ale Amafiko Pululu, przecież wielka gwiazda Jagiellonii, odchodzi.
4: Mówisz, że Tomasz Bobczyk jest najlepszym snajperem oczywiście, ale jeszcze jedna taka statystyka, która uważam jest kompletnie kuriozalna. Ten Tomasz Bobczyk ustrzelił jeden z czterech hat-tricków w tym sezonie. To było akurat w meczu z Lechem Poznań, a chcę powiedzieć, że właśnie tych hat-tricków było w lidze 4 i uwaga, 50% hat-tricków padło do bramki mistrza Polski. Czyli raz do bramki Brubetu, chyba raz do bramki Lechi, a dwa razy Bartosz Mrozek, czyli jeden z najlepszych bramkarzy, bramkarz mistrza Polski, najczęściej wyjmował siatkę po tym, jak napastnik drużyny przeciwnej strzelił 3 gole. Czyli kuriozum na całego.
3: Niesamowite. Cezary, to kończąc nasze spotkanie, bo oczywiście nasza ekstraklasa zawsze jest nam bliska i o niej mówimy i kibicujemy. Też za chwilę Państwu podam te wyniki z pierwszej ligi. Tam się niewiele zmieni, bo przecież Śląsk i Wisła już w ekstraklasie. Wisła gra swój mecz, piękna oprawa, prowadzi z Pogojem Siedlce 2-0. Ale coś się kończy w naszej piłce. To są ważne takie momenty, bo jeśli Robert Lewandowski odchodzi z Barcelony po 4 latach, zagrał wczoraj mecz, ten ostatni na stadionie Mestalla w Walencji, strzelił gola, tam Walencja wygrała z Barceloną 3-1, ale to jakby tych kilka pożegnań tego Roberta było, ale to wczoraj już takie ostateczne, no bo już nawet trenował nie będzie z Barceloną. I teraz mam pytanie do ciebie, bo wiadomo, że jak taki wielki piłkarz, tak wybitny sportowiec schodzi z takiego piedestału, bo jeśli on pójdzie do Arabii Saudyjskiej, no to jakby mamy koniec, prawda, tej wielkiej kariery, przygody, no bo tam już będą petrodolary, emerytura, chyba że, co jest praktycznie niemożliwe, 1%, że może wybierze ofertę Milanu lub Juventusu. I teraz właśnie, jak ty uważasz? A jeszcze jedna ciekawostka, bardzo ważna, bo Ewa Pajor wygrała Ligę Mistrzyń z Barceloną, 5 razy z rzędu przegrywała z Wolfsburgiem i wreszcie trzeba było przejść do Barcelony i Ewa Pajor zwycięska. 4-0 Barcelona kobieca wygrała z Olimpikiem Lyon i 2 bramki nasza wspaniała Ewa Pajor, Lewandowski w spódnicy. Ale Cezary, jak ty uważasz? To koniec tego Roberta RL9, jakiego znamy?
4: Myślę, że CV nie oszukasz i jakoś prędzej czy później musimy się, nie wiem, się patrzeć pod kątem reprezentacji i zastanowić nad tym, czy na przykład Robert Lewandowski nie będzie człowiekiem, który wchodzi na jakieś ważniejsze momenty, a niekoniecznie tym, który ma dźwigać, bo czasami rzeczywiście cała ta reprezentacja była oparta na jego plecach. Z tym zakończeniem kariery to znaczy odejściem, powiedzmy, na boczny tor, jeśli chodzi o Arabię Saudyjską, bym uważał, bo patrząc na to, co wyprawia tam Cristiano Ronaldo, który właśnie zdobył tytuł mistrza kraju i fetował go w sposób fantastyczny i strzelał kapitalne bramki i pewnie pojawi się na Mistrzostwach Świata i będzie dalej nas czarował w reprezentacji Portugalii. Patrząc na to, ilu dobrych albo bardzo dobrych piłkarzy gra w tamtejszej lidze, no to jeszcze tak bym nie skreślał, że to jest piłkarska emerytura. To nie jest tak, jak kiedyś wybierali się do Stanów Zjednoczonych, kiedy zakładano Ligę MLS, 35-40-letni panowie, czy do Ligi Japońskiej, bo to też było takie miejsce, gdzie wiele gwiazd kończyło karierę, w zasadzie odcinając kupony od swoich poprzednich występów. Zresztą myślę, że Robert Lewandowski jest takim typem, profesjonalistą i do tego ja nie sądzę, żeby mu pasowało grać drugie skrzypce gdziekolwiek. On albo jest na pierwszym planie, albo pewnie podejmie decyzję o odejściu, więc jeżeli on uzna, że forma fizyczna, a wiemy, że jest strasznym pedantem i do tego przykłada niesamowitą wagę, będzie predysponowała go do tego, aby jeszcze grać i być gwiazdą, bez wątpienia, bez znaczenia, czy w Arabii Saudyjskiej, czy w MLS, czy w Lidze Włoskiej, to on to zrobi i wtedy będzie grał pierwsze skrzypce. Natomiast nie myślę, aby Robert Lewandowski był rezerwowym 36-37-letnim, który siedzi i czeka na to, aby trener dał mu 10 minut szans. no bo to nie jest ten typ człowieka. Takie jest moje zdanie.
3: Tak, i tam oczywiście też tam bardzo ważną rolę odgrywa żona Anna, no bo przy cała rodzina, bo przecież widzieliśmy te obrazki, jak oni wszyscy płakali, cała czwórka, tak? Kiedy żegnali się z Camp Nou. Myślę, że co by nie mówić, być może jakby miała Anna podpowiadać, to stolica Lombardii, stolica światowej mody, czyli Mediolan byłby akurat, no bo w Arabii Saudyjskiej pewnie Robert będzie sam. Ale to już nie nam o tym decydować. Cezary, to ja dziękuję Ci za to spotkanie bardzo, bardzo. Mam nadzieję, że do Mistrzostw Świata się jeszcze połączymy, bo ja wiem, że Ty jesteś obieży światem, kiedy nie gra nasza liga, kiedy masz możliwość trochę zresetować się i odpocząć. Jeździsz po całym świecie. Nie wiem, czy jakiś kierunek masz teraz obrany, czy może lecisz po prostu do Meksyku na Mistrzostwa Świata?
4: No blisko, prawie trafiłeś, ale nie do końca, bo w Meksyku już byłeś, a mam zasadę, że nie jeżdżę dwa razy do tego samego kraju, ale nie byłem jeszcze w Kanadzie i właśnie w trakcie Mistrzostw Świata, ale bez oglądania Mistrzostw Świata, tylko żeby poczuć atmosferę, poznać kibiców, spotkać, znaczy mecze chcemy oglądać, ale w barach, ale jest taki pomysł, aby przejechać całą Kanadę w poprzek w trakcie Mistrzostw Świata od Toronto do Vancouver, 4000 kilometrów kamperem i oglądając mecze tylko w telewizji albo w barach z kibicami, których akurat napotkamy na trasie. No taki pomysł na przygodę, zobaczymy co z tego wypali.
3: A to świetnie, nasz realizator Fryderyk Litwin jest z Kanady. Myślę, że w tym momencie przeżywa tak właśnie to, co ty mówisz. Więc tak.
4: Wiem, umówmy się. Jeden nocleg mam już zapewniony.
3: A no widzisz, no to trzeba jeszcze pora tak. Ale za to, Cezary, ale dobrze, ale jeśli, no to za to jedna relacja jeszcze przed Mistrzostwami Świata.
4: Proszę bardzo, jestem do dyspozycji, zawsze chętnie z tobą rozmawiam.
3: Jasne, dziękujemy bardzo. Cezary Olbryk, dziennikarz Kanal Plus był z nami. Wszystkiego dobrego, dziękuję.
4: Dziękuję
3: tutaj
4: bardzo.
3: Fryderyk Litwin, tak, dziękuję właśnie, pisze, że ha, ha, ha, więc wszystko na pewno jest na dobrej drodze. Ja Państwu tylko powiem, że a propos tych powołań na Mistrzostwa Świata i tego, kto nie zagra, no to Anglia, tam był taki prawdziwy wstrząs, bo Harry Maguire nie dostał powołania i Phil Foden, a więc takie dwie gwiazdy jak do tej pory. Wiemy, że Neymar jedzie, oczywiście Brazylia cała szczęśliwa, bo wszyscy temu Neymarowi kibicowali. Jeszcze patrzę na doniesienia z różnych aren. Mówiłem Państwu o tym, że Barca przegrała z Walencją w ostatnim meczu, ale Robert Lewandowski na pożegnanie strzelił gola. Real Madryt pokonał Athletic Bilbao 4-2. I tak, to jeśli chodzi o tą właśnie Ligę Hiszpańską. Trwają mecze w Betlig pierwszej lidze. Oto kto tak naprawdę zagra w barażach, bo to jest najistotniejsze. Na tę chwilę to już drugie połowy meczu. Wieczysta Kraków Chrobry jest 1-1. ŁKS przegrywał z Górnikiem Łęczna, ale już prowadzi 3-1. Jest na bardzo dobrej drodze, by zagrać w barażach. Tutaj patrzę jeszcze na ważne mecze. Polonia Warszawa objęła prowadzenie w Opolu z Odrą 2-1. Łukasz Zjawiński 90. minuta, a więc to już się kończą te mecze. No i za chwilę zobaczymy, jak będzie wyglądała tabela. Wisła Kraków, Pogoń Sielce, ale to już nie miało znaczenia. 2-0. No Ruch Chorzów sobie napytał biedy, bowiem w Pruszkowie przegrywa ze Zniczem 2-3. Znicz pokonuje Ruch 3-2. Śląsk Wrocław, Pogoń Grodzisk 0-0. Tak. I jeszcze te mecze niektóre trwają. Natomiast posłuchajmy może fragmentu konferencji prasowej tej w Szczecinie, która odbyła się po meczu Pogoń Szczecin GKS Katowice. Bardzo szczęśliwy trener drużyny z Górnego Śląska, Rafał Górak, wiedział doskonale, że jego GKS Gieksa zagra w europejskich pucharach, że zagrała na nosie Legii między innymi. Ten gol w tym doliczonym czasie wychowanka Pogoni, zawodnika GKS-u Marcela Wędrychowskiego, daje Gieksie właśnie puchary. Co powiedział na konferencji prasowej Rafał Górak? Posłuchajmy.
0: Tak, dobry wieczór. Co tu dużo powiedzieć, no, zakończyliśmy drugi sezon i ta tabela, która po tych 34 kolejkach jest, zawsze powiedziałem, że jest jedyną prawdziwą i jedyną ważną. Skończyło się to również tym, że z racji tego, że w pierwszej czwórce jest Górnik Zabrze, gratulacje za wicemistrzostwo i tak oraz zdobycie Pucharu Polski, zagramy w europejskich pucharach. Głos mi się trochę na pewno łamie, bo to długa historia, ale to przecież nie, nie temu poświęcona konferencja. Mecz bardzo trudny i graliśmy, graliśmy obciążeni, tak mi się wydaje, i graliśmy bardzo słabo w pierwszej połowie. Nie byliśmy taką wartością, jaką GKS Katowice jest. Natomiast dobrze, że w przerwie na pewno troszkę też takiej emocjonującej, może mniej merytorycznie tym razem, a bardziej wszyscy ciągnęli się za uszy, żeby po prostu było lepiej. I z każdą chwilą coraz lepiej. Także rzeczywiście zmiennicy, dobrze, że z boku też chyba pilnie to obserwowali, że jeżeli zagramy tak drugą połowę, to będzie po herbacie. Natomiast nie byłby to zły sezon i nie byłby to zły rok, jeżeli by nie wydarzyło się to, co w końcu z tego spotkania. I trzeba sobie szczerze powiedzieć, że tutaj trzeba podsumować cały rok i można nawet podsumowywać już 7 lat pracy. Także to jest jakby wymiernym skutkiem. Jesteśmy niezmiernie szczęśliwi, a jeżeli rozpocząłbym gratulacje, to na pewno zabrałbym Państwu bardzo dużo czasu. Niewątpliwie bardzo chciałem podziękować tym, którzy na czele i na samej górze. Panu doktorowi prezydentowi miasta Katowice Marcinowi Krupie serdecznie dzięki za wszystko. Prezesowi zarządu Sławomirowi Witkowi dzięki za wszystko. I mojemu dyrektorowi sportowemu dzięki za wszystko. Natomiast największą wartością tego wszystkiego jest drużyna, która dzisiaj w Katowicach jest. Chłopaki, ogromne, ogromne gratulacje, szapoba. Jakaś to historia na pewno jest. Dziękuję.
1: Dziękuję bardzo. To są pytania od trenera. Dobrze, Marcin, mogę Cię prosić o podanie mikrofonu? Jest tutaj, nie? I tutaj pan po lewej stronie. Bo...
5: Dzień dobry. Cześć. Tak, nie wiem, czy merytorycznie, czy nie merytorycznie. Zacznę od jednej takiej boiskowej kwestii. Jakie były zalecenia do Rafała Strączka i drużyny w momencie, kiedy odniósł kontuzję? I jakie też były zalecenia do drużyny w momencie, kiedy Bramka Szerwali dostał czerwoną kartę?
0: Sytuacje, gdy dochodziło do sytuacji, w której przegrywalibyśmy ten mecz, a rywale wyprzedzaliby nas tabeli, mieliśmy przetrenowaną i opanowaną. Łączyło się to z przejściem Marka Jędrycha do góry, do linii ataku i przejście na system 3-5-2. Stąd też później zmiana Adriana Błonda, który końcówkę spotkania do strzelonej bramki grał w środku obrony. Mieliśmy to zaplanowane, mieliśmy to przeglądane z zespołem i byliśmy na to gotowi. Nie byliśmy gotowi na to, że dwukrotnie w czasie tego meczu w zasadzie, można powiedzieć, z zawiasu wypadnie bark Rafałowi. Jakimś ruchem, mówi, takim instynktownym, dwa razy go nastawił i nie było tutaj co do kalkulowania. W takim momencie ta adrenalina jest tak wielka, że nie czuje się bólu. Trzeba grać do końca i po prostu wykonać swoje zadanie. Za to też duże gratulacje. W momencie, kiedy rywal stracił bramkarza natomiast i czerwoną kartę, czyli też jednego zawodnika, no cóż, no wtedy jest potrzebne trochę tej zimnej krwi. I tak wyglądała ta akcja. Ona była z bardzo zimną krwią wypracowana. Piłka dotarła do Marcela i bardzo dobrze, że zdecydowała.

0: zdecydował bramkę, smakuje inaczej niż takie, jak to było w Dyni?
1: Nie, inaczej zapewne nie, ale każda historia jest inna i każdy sukces jest inny. I trzeba sobie szczerze powiedzieć, że będzie to wspominać, bo jest to jakiś ciąg przecież historii, która jest pisana. Mimo że jestem teraz bardzo szczęśliwy, rozemocjonowany i muszę uważać, aby w sobie to wszystko w jakiś sposób też tonować, bo uwierzcie mi, że to, co się we mnie dzieje, to jest duża emocja. I każdy z tych sukcesów był ogromny i był wpisany jakąś historią. No, ten scenariusz tego dzisiejszego meczu również jest rzeczą rzadką, bo ta bramka była nam bardzo, bardzo potrzebna. Nie byliśmy najlepszą wersją siebie w pierwszej połowie. Dopiero w drugiej połowie stwarzaliśmy jakieś sytuacje, bo miał Wdówka, miał Bartek. Mieliśmy troszeczkę po strzale Lukasa, czyli coś już zaczęło dziać, ale do bramki jeszcze trochę nam brakowało. No i tak się to napisało. No, niesamowita historia i bardzo szczęśliwa.
0: Taki był program kiedyś, nie wiem czy dalej jest, szczerze mówiąc, od przedszkola do Opola. Ja tutaj sobie akurat Katowic wziąłem jako taki amulet akredytację z gry Fabrykanowo. No to można powiedzieć, że to mamy z Bejkerowa do Europy, no i to trochę jest takie symboliczne mocno, nie? Że te 7 lat to jest droga, jaką nikt jest przeżył.
1: Nie, no rzeczywiście pierwsze mecze pamiętam. Wejherowo, toaleta, można było powiedzieć, nie było możliwe skorzystać z toalety równocześnie, także korzystaliśmy na zewnątrz i fajnie, bo w towarzystwie też zawodników Wejherowa i mówili, że mamy fajny autobus, mówię, no taki jak z ekstraklasy, mówię, no ale trenerze z tej ligi się bardzo ciężko wychodzi, ja mówię, zdaję sobie sprawę, bo widzę. I taka to była historia. Mam ogromny szacunek do Gryfu, do ludzi, którzy tam pracowali. Natomiast no, znaleźliśmy się 7 lat temu naprawdę w momencie arcytrudnym. I świetnie, że są w tej szatni również ci zawodnicy, którzy to pamiętają, bo oni są taką klamrą.
2: Tak, niesamowite są te różne sportowe życiorysy i te historie. To, o czym teraz opowiadał trener GKS Katowice Rafał Górak. Zawsze trzeba pamiętać, skąd się wyszło i rzeczywiście absolutnie trener to fantastycznie spuentował. I proszę sobie wyobrazić, że podobna historia jak z GKS-em Katowice, który w ostatniej, w 96 minucie doliczonej wyrzuca praktycznie Legię z Pucharów Europejskich, to tak samo Polonia Warszawa dziś, dosłownie przed chwilą, wyrzuciła z barażu ekstraklasę Ruch Chorzów. Polonia Warszawa wygrała na wyjeździe z Odrą Opole 2-1 w 98 minucie, a więc w 8 doliczonej Łukasz Zjawiński strzela bramkę właśnie dla czarnych koszul i ta przez to, dzięki temu wywala właśnie Ruch, wypada z meczów barażowych. To jest nieprawdopodobne. Pary barażowe, Wieczysta Polonia, Chrobry Głogów, Łódzki Klub Sportowy, a więc ŁKS, no te wielkie firmy, bo ŁKS, Polonia na dobrej drodze. Ciężko oczywiście, trzeba wygrać jeszcze te mecze, a później finał, ale któraś z tych drużyn może wrócić do ekstraklasy i to by było, myślę, że całkiem ładne. No Ruch Chorzów sam jest sobie winien, napytał sobie biedy w meczu ze zdegradowanym już Zniczem Pruszków. Przegrywa 3-2, a więc niebiescy muszą poczekać jeszcze na swój powrót do ekstraklasy. No ale jak nie niebiescy, to Polonia, to czarne koszule, to biało-czerwoni jak ŁKS. Takie firmy rzeczywiście na dobrej drodze, ale przecież nic nie stoi na przeszkodzie, żeby nową historię napisała Wieczysta, chociaż mówi się, że oczywiście prezes, główny udziałowiec, pan Kwiecień przeniesie swoje udziały, co pewnie się wydarzy, do Wisły Kraków, ale Wieczysta do końca chce, to wiem od piłkarzy, że do końca będą grali o awans, zrobią wszystko, żeby awansować i nawet jak awansują do ekstraklasy, to dopiero wtedy okaże się, co dalej. Może drużyna żółto-czarnych akurat zostanie w ekstraklasie. Wtedy Kraków miałby 3 ekipy w najwyższej klasie rozgrywkowej, bo przecież Krakowie, która się utrzymała, Wisłę, no i Wieczystą, ale zobaczymy. To piłkarskie życie jeszcze napisze scenariusz. No właśnie, Łódzki Klub Sportowy wygrał 3-1 z Górnikiem Łęczna i jest w barażach. Natomiast no, jednym radość, innym smutek, bo na przykład do właśnie z pierwszej ligi do drugiej ligi spadają dwie takie zasłużone też, no można powiedzieć, ekipy, kluby, okręgi, no bo przecież Górnik Łęczna, ileż to meczów w ekstraklasie

0: było się w Łęcznej i tam zawsze ten klimat ekstraklasowy był, ale nic się nie dzieje. Zresztą kopalnia Bogdanka przeżywa kryzys, co też widać na klubach, które ona sponsoruje, no bo przecież Bogdanka lub Lublin, siatkarze nie zostali mistrzami Polski, a Górnik Łęczna spada o klasę niżej. Także GKS Tychy, no i Znicz Pruszków. A więc już teraz wiemy, że Wieczysta Kraków, Chrobry Głogów, Łódzki Klub Sportowy i Polonia Warszawa w barażach o ekstra klasę. Jest godzina 18.43. My jeszcze będziemy rozmawiać o lidze angielskiej. To Andrzej Karaś zabierze Państwa w podróż po Wielkiej Brytanii. Natomiast przecież wchodzimy w bardzo ważny, na bardzo ważny turniej na kortach Roland Garrosa. Już gra pierwsza runda. Niesamowity mecz. Magda Linet dzisiaj prawie 3 godziny boju z Czeszką Terencą Walentową i wygrała nasza Magda Linet. Zwycięska 2-1 w setach, pokonała 19-letnią Czeszkę, upał w Paryżu, kolano bolało naszą Magdę, ale dowiozła to zwycięstwo, naprawdę w wspaniałym stylu, gratulacje dla Magdy. Z kolei inna z naszych Magdalen, bardziej taka Magda, bo Magda Linet, Magdalena Fręch, ona także gra dalej, jej rywalka, a więc Elena Gabriela Ruse z Rumunii skreczowała. I jeszcze jest, wiemy o tym, że jutro wychodzą na kort nasze dwie zawodniczki. O 11:00 Maja Chwalińska zagra z mistrzynią olimpijską Qin Wen Zheng, no tę samą, która doskonale zna tą mączkę w Paryżu, bo przecież to w Paryżu wygrała. I tutaj, ale Maja fantastycznie gra w ogóle w kwalifikacjach. Ona przeszła trzyrundowy stopień kwalifikacji właśnie na Roland Garros i grała fantastycznie w tych meczach. Naprawdę zachwycała, więc jest już w pierwszej rundzie. No i o godzinie 12:00 wkracza Królowa. A więc Iga Świątek zagra z Emerson Jones, Australijką, i będziemy także oczywiście przy tych meczach, bo Roland Garros to jest Roland Garros. Ma zawsze swój niepowtarzalny smak. No właśnie, słuchaliśmy trenera GKS-u Katowice po tym wspaniałym sukcesie piłkarzy z Katowic, a więc Rafała Guraka. To teraz posłuchajmy trenera Legii, też z konferencji prasowej po wczorajszym meczu. Legia pokonała Motor 4-0. No tam, tak jak Państwu mówiłem, długie chwile ciszy i ten smutek, bo przyszła ta informacja, to speaker przekazał, że zmarł kibic Motoru Lublin, po prostu zasłabł w trakcie meczu, przewieziony do szpitala, nie udało się uratować życia, więc wielkie, wielkie słowa kondolencje płyną z całej Polski. Ja wchodziłem na różne portale kibiców i tam ponad podziałami wszyscy kibice zjednoczyli się. No i też naprawdę duże słowa uznania dla kibiców Legii, że też w tym momencie, kiedy przyszła ta informacja, skończyli doping. Mecz odbywał się w takiej przejmującej ciszy i tak się skończył. Ani kibice Legii oczywiście nic nie mówili, ani kibice Motoru. Z szacunku oczywiście to wszystkich zszokowało, szacunek dla tego kibica, który już pewnie będzie oglądał mecze z sektora Niebo. No właśnie, a więc teraz posłuchajmy konferencji prasowej, fragmentu i trener Marek Papszun.
1: Jeżeli chodzi o mecz, to bardzo dobre zawody w naszym wykonaniu i zwycięstwo przekonywujące, strzeliśmy 4 bramki, byliśmy bardzo, bardzo skuteczni, ale też no, zagraliśmy z takim polotem i myślę, że kibice mogą dzisiaj być z nas zadowoleni. Natomiast no, mecz też był taki znowu specyficzny, bo niestety doszło do tragedii i po prostu no, też nie mogliśmy ani się cieszyć, ani do końca nie było dopingu i trzeba było uszanować tą katastrofę, która się wydarzyła, więc także przykro mi i naprawdę duży taki wypadek, który no, trochę tą radość musiał oczywiście stonować. To był ostatni mecz, więc krótkie podsumowanie, podziękowania. No myślę, że bardzo udana runda za nami. 8 zwycięstw, 6 remisów, 2 porażki, średnia 1,9, co przy całym sezonie pełnym na pewno dałoby wiadomo co. Natomiast no, poprzednia runda była słaba. Dźwignęliśmy się z tego i no, to jest największa wartość. Oprócz tego oczywiście, że udało nam się tutaj wprowadzić i no, standardy pracy i takie fundamenty oczywiście pod kolejny sezon, jeżeli chodzi o zespół, jeżeli chodzi o sztab i myślę, że to taki owocny czas. Oprócz tych wyników wprowadziliśmy też 3 młodych zawodników do gry i to też myślę, że w trudnej rundzie dla nas to jest duża sprawa. 3 chłopaków z akademii, żeby debiutowało, no to jest rzadkość. Z tego miejsca chciałbym podziękować przede wszystkim piłkarzom, sztabowi, zarządowi szeroko pojętemu, wszystkim pracownikom klubu, którzy nas wspierali, no i oczywiście naszym fantastycznym kibicom, no, gdzie mimo tego, że wiadomo, w Legii Warszawa są oczekiwania inne, to pomogli nam przetrwać ten trudny bardzo moment i razem pociągnęliśmy to do 6. miejsca, więc z 18 na 6 myślę, że bardzo nie, bardzo, bardzo pozytywnie.
0: Dziękuję bardzo. Zapraszam Państwa do zadawania pytań.
2: Proszę. Dzień dobry, trenerze. JP dzisiaj sobie zafundował nowy kontrakt z Legią?
1: Trudno powiedzieć, bo to jest sytuacja złożona i nie chodzi tylko o performance JP'ego, tylko o konfigurację całej kadry.
2: Pan by chciał, żeby on został?
1: Tak. Chciałbym, żeby został, ale tak jak mówię, no to nie jest prosta sytuacja.
2: Dobra, to już ostatnia. Jest bliżej tego, żeby został, czy dalej?
1: Trudno mi powiedzieć na dzień dzisiejszy, bo to, tak jak powiedziałem, no, muszą pewne rzeczy się, działania wydarzyć na korzyść jego, żeby tak było.
2: Trenerze, jak pan będzie odczuwał ten moment tak naprawdę już po meczu, kiedy zrobiliście swoją robotę, wiadomo już było, że Zagłębie on też w cudzysłowie zrobiło swoją robotę i trzeba było czekać na Szczecin. Na Szczecinie zaczęły się dziać dziwne rzeczy. Absurdalna czerwona kartka, napastnik tak naprawdę stojący między słupkami. Mocno żal było, bo widziałem, że tam gdzieś wszyscy chyba mieliście telefony, nie wiem, czy też transmisje, ale...
1: Tak, oglądaliśmy w czasie meczu, co tam się działo. No, przyznam szczerze, że miałem złe przeczucie, jak ta bramka nie została uznana. No, jak było 1-0, no to wystarczyło tylko jedna bramka GKS-owi, żeby to on zajął to piąte miejsce. No, rozczarowanie widać było spore po wszystkich, po piłkarzach, po sztabie, po kibicach. No i to jest zrozumiałe, no byliśmy o krok, żeby no, zrobić w sumie niesamowitą rzecz i wejść do tych europejskich pucharów takim rzutem na taśmę. No ale nie wyszło, nie wszystko zależało od nas. My zrobiliśmy swoją robotę, wygraliśmy zdecydowanie, grając bardzo dobrze i z tego jestem na pewno zadowolony i dumny z tej drużyny, jak ona sobie w tej trudnej sytuacji poradziła. A pewnie niedosyt jest i dobrze, bo jesteśmy ambitnymi ludźmi i tak też to powinno wyglądać. Ta nawet radość w szatni była najmniejszą radością z tych 8 wygranych meczów wiosną. To też pokazuje, że mimo tego, że najlepszy mecz prawdopodobnie, największe zwycięstwo Legii w tym sezonie, to najmniejsza radość.
3: Grzegorz Nowaczyk.
0: Ale to jest właśnie ciekawe, że nawet sam trener Marek Papszun tak się z tego trochę śmieje, no bo to rzeczywiście, no to by było rzeczywiście śmieszne, żeby Legia, która walczyła o utrzymanie, jeszcze weszła do europejskich pucharów, no tak z pozycji po prostu te obserwatora naszej ekstraklasy, więc ja myślę, że ten śmiech taki szyderczy nawet Marka Papszuna jest pewnym komentarzem do tego, że Legia w europejskich pucharach nie zagra, no bo po prostu na nie nie zasłużyła. No, tak się to piłkarskie życie toczy. Ale też jest bardzo ciekawa sytuacja w Zabrzu. Górnik jest wicemistrzem Polski. Pamiętamy też, że Górnik zdobył Puchar Polski i w tym tygodniu już stery w Górniku jako prezes klubu przejął Lukas Podolski. Władze miasta z prezydentem Żbikowskim właśnie przekazały pakiet większościowy, czy też nabył holding, którym zarządza, na którego czele stoi Lukas Podolski i on jest teraz już, no, nie wiem jakiej randze, bo to pewnie jeszcze nie jest określone, prezesem, prezydentem czy szefem, ale na pewno jest numerem jeden w Górniku Zabrze. I taka scenka rodzajowa, bo w Zabrzu były konferencje prasowe, ale też Górnik, media społecznościowe Górnika wydały taki filmik, to można zobaczyć na YouTubie, ale wersję tutaj samą fonię po prostu posłuchamy i to jest, ja tak Państwu może troszeczkę opiszę, że Lukas Podolski siedzi już za takim biurkiem wielkim, taki pokój cały na biało i wchodzi taki młodzieniec w eleganckim garniturze, taki japis bez krawatu, biała koszula, no i mówi, że no tutaj trzeba przekazać kibicom informację, że on będzie tłumaczył. Posłuchajmy takiej scenki rodzajowej z udziałem Lukasa Podolskiego, prezesa Górnika Zabrze.
4: Drodzy kibice, wreszcie to się udało. Była daleka droga, ale mamy to.
5: Przepraszam za spóźnienie. Ja właśnie na nagranie. Pan Podolski, tak?
4: Dzień dobry.
5: Ja tłumaczę, jestem z klubu. Do mnie dzwonili, że tutaj jakąś markę międzynarodową chcecie budować i żebym na bieżąco od razu tłumaczył to, co pan chce przekazać.
4: Dobra, to stań tu i tam tłumacz im.
5: Dobra.
4: Dobra, to lecimy. Drodzy kibice.
6: Dear fans.
4: Nareszcie to się udało, to była daleka droga.
6: Finally we made it. It was a long journey.
4: Ale mamy to.
5: Czekaj. Muszę sprawdzić jedną rzecz, żebym nie wtopił. Muszę zobaczyć, jak jest Żbikowski po angielsku. Czekaj. A, dobra, no mam. No, tak jak myślałem, to jest tak samo jak po polsku. Żbikowski.
4: Tak. Dobra, słuchajcie, chciałbym tylko powiedzieć...
5: Nie, że... ale pani Podolski, przecież nie umawialiśmy się na zmianę tekstów.
4: Słuchaj no, 3 lata o to walczę, 4 prezydentów, w dupie mam ten tekst. Zostałem właścicielem Górnika Zabrze. I am the owner of Górnik Zabrze.
5: Skąd on zna angielski? Grał gdzieś w Anglii?
0: No grał. Lukas Podolski grał w Arsenalu. Oczywiście gwiazda Bayernu, FC Köln, Galatasaray, mistrz świata z Niemcami, Gumballs też w Japonii, ale Arsenal, to była gwiazda Arsenalu, a my teraz o lidze angielskiej. Andrzej Karaś, Radio Wnet. Więc Andrzeju, opowiedz nam o ostatniej kolejce Premier League.
7: No, do końca tego jakże pasjonującego sezonu, a w zasadzie dobry wieczór Grzegorzu, dobry wieczór Państwu, tak powinienem zacząć, zostało tak naprawdę nie wiem ile minut, ponieważ w meczu Tottenhamu z Evertonem jest 87 minuta i liczy średnio, to chyba tylko on sam w tej chwili wie, natomiast na ten moment Spurs... mają uratowany byt w Premier League, mają 41 punktów. West Ham, który również dzisiejsze swoje spotkanie wygrywa, prowadzi w nim, ma 39 oczek. No więc te ostatnie minuty jeszcze będą gorące. Natomiast jeżeli to, co wiemy już wcześniej, to Arsenal i City na drugim miejscu. Walka o Ligę Mistrzów też już rozstrzygnięta. Mamy Manchester United, Aston Villa i Liverpool. Bournemouth było blisko, ale jednak... Nie, i Sunderland. Sunderland w dzisiejszym spotkaniu stawia kropkę nad i tego bardzo udanego sezonu po powrocie, po latach, pokonując Chelsea. Chelsea rozbitą, dzisiaj grającą w dziesiątkę jest tylko 2-1, 90 minuta i już końcówka sama, więc The Blues, którzy sami walczyli o jeszcze o puchary, obejdą się smakiem. W tej chwili tabela na żywo, 10 miejsce. Brentford również jedna z takich rewelacji, blisko, ale jednak jednak bez pucharów tutaj decyduje w potyczce o Ligę Konferencji z Brightonem. Bilans bramek. Mewy mają go po prostu zdecydowanie lepszy ten bilans, więc pasjonująca kolejka jako zakończenie niesamowitego sezonu. Nie pamiętam tak pełnego emocji cyklu rozgrywek w Anglii jak teraz.
0: Chciałbym Ciebie zapytać o ten mecz. Tak, chciałbym Ciebie zapytać o mecz, o awans do Premier League. Hull wygrywa w samej końcówce z Middlesbrough. Borough zajęli miejsce Southampton. Southampton wyrzucony z finału na Wembley, bo szpiegowali rywala i przyznał się do tego sam trener, a więc słuszna decyzja. Święci wcale nie tacy święci, diabełki wcielone. No ale co, Hull zasłużenie? Jak byś popatrzył na ten...
7: Właśnie Middlesbrough jest lepszy do drużyną... bardziej jakby przygotowaną do walki o te najwyższe cele w Championship i o awans. Natomiast to nie wystarczyło. Nie wystarczyło. Dzisiaj Hull, który pamiętamy, tam Kamil Grosicki debiutował w Premier League. Udało mu się zagrać w tej wymarzonej lidze. No i w zasadzie, ale nie udało się jej utrzymać. No i dopiero teraz ekipa Hull powraca, to taka specyfika systemu Championship, że niekoniecznie drużyna, która zajmie najlepsze miejsce po fazie zasadniczej sezonu, niekoniecznie ta awansuje. Hull było szóste, Southampton było czwarte, no i Middlesbrough między nimi piąte. Więc tutaj wszystko tak na opak wyszło. No, dla jednych to jest ciekawe, dla innych niesprawiedliwe. Każdy oceni po swojemu.
0: Ale ten Arsenal rzeczywiście wspaniały, mistrzowski, no i jeszcze będzie miał szansę w ogóle na kropkę nad i, to finał Ligi Mistrzów 30 maja, Budapeszt i tam Arsenal gra z Paris Saint-Germain, a wiemy, że właśnie Barcelona w tej kobiecej Lidze Mistrzów wygrywa, Ewa Pajor, dwie bramki, królowa jest jedna i nazywa się Ewa Pajor. Andrzeju, jeszcze coś na koniec, bo...
7: Tak, no West Ham już nie nadrobi tych dwóch punktów, No i Tottenham prowadzi, nawet jeżeli się zrówna punktami, czyli Everton odwróci ten mecz, no to bilansem bramek koguty się utrzymują. Więc zespół, który jeszcze nie tak dawno grał w finałach europejskich pucharów, znowu uciekł spod topora. Drugi sezon z rzędu, ale tam bardzo dużo musi się zmienić, żeby już nie walczyli o utrzymanie, tylko o jakieś sensowne cele, ale to czeka ten klub, gruntowna rewolucja, tak myślę.
0: Dobrze, my już kończymy. Zaczęliśmy co prawda 9 po, ale wiemy, że już trzeba oddać głos dla Republiki Latiny. To może jeszcze tylko jedno zdanie na koniec, ale Aleksandr Usyk wygrał walkę z Rico Verhoevenem w wielkiej walce wszech wag w boksie zawodowym, chociaż tam werdykt wzbudził wiele kontrowersji. Grand Prix na żużlu w Pradze wygrywa Leo Madsen przed Bradym Kercem, trzeci Bartosz Zmarzlik, na czwartym miejscu Jepsen Jensen, ale nasz Bartosz Zmarzlik objął prowadzenie klasyfikacji generalnej. Zbyszku, nie denerwuj się, już oddaję głos. Republika Latina i Zbyszek Dąbrowski, a my mówimy do usłyszenia.
8: Porozmawiajmy o sporcie.
9: Radio Wnet.
8: Autopromocja.
10: Witamy na żółtej łodzi podwodnej Radia Wnet. Wszelkie prezenty należy pozostawić w lukach bagażowych.
11: Przepraszam, czy ta winda jedzie w bok?
12: Nie, ależ skąd? Ta winda ciągle jedzie w górę.
10: Kierunek piętro 17.
11: Dałabym sobie czas antenowy uciąć, że pięter jest 16.
12: Przecież zbliżają się urodziny. Kolejny rok, kolejne piętro.
13: Z okazji swoich 17 urodzin Radio Wnet zaprasza na specjalny cykl zatytułowany 17 piętro. Od 13 maja przez 17 dni redaktorzy Radia Wnet prezentować będą 17 odcinkowe serie poruszające najważniejsze bądź najbliższe im tematy. Szczegółowy harmonogram na portalu wnet.fm lub w mediach społecznościowych.
14: Liban to kraj cedrów. Liban to plaże, morze i góry, to Biblia. Liban to również aktualności z całego Bliskiego Wschodu. Studio Bejrut Radia Wnet w każdy wtorek o 11.30. Zapraszam, Kazimierz Gajowy.
15: To była autopromocja.
16: Reklama.
17: Masz już Modivo Club Gold?
18: Nie, a warto?
17: No pewnie, płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
18: Wow, i mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
17: W Modivo e-obuwie, ETTC, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
18: Brzmi super. No to jak dołączyć?
17: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
16: Po reklamie.
19: Anno Domini 1492, Krzysztof Kolumb dociera do wybrzeży Ameryki Łacińskiej. Anno Domini 2011, Republika Latina sta

No i tak mamy prawie 4 minuty po godzinie 19, niedziela 24 maja. Republika Latina dzisiaj bardzo, bardzo muzycznie, bo wkraczamy w nowe terytoria musica urbana, a zatem bez zbędnych ceregieli mój buenas noches do Mike'a Bayro. Buonanotte, senioras i seniores, dobry wieczór Państwa. Ja się nazywam Zbyszek Dąbrowski, a zanim zaproszę na kolejne wydanie Republika Latina, to tylko przypomnę, że opiekę duchową nad dzisiejszą audycją sprawuje magiczny pan, jemny pan, laska nebeska, jemne o pana. To zaczynamy.

0: Będzie wywiad.
1: Jaki?
0: Latynoski.
1: No, z chłopcem z wioski.
0: Naszym gościem jest Marek Świerkowicz. Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór, witam serdecznie.
0: No i dzisiaj tak wchodzimy powolutku w XXI wiek.
2: Tak, no nawet nie powolutku, tylko tak z kopa rzekłbym, jak to raperzy by tym swoim ruchem wchodząc. No, ale jakby żarty na bok, tak, zdecydowanie, jakby w pierwszej części tej naszej kroniki latynoskiego hip-hopu skupiliśmy się na tych korzeniach, czyli koniec lat 80., lata 90., kiedy no jakby cały ten gatunek gdzieś tam się krystalizował. I tak naprawdę jeszcze w dużej mierze to były jakieś tam eksperymenty, dosyć mocno zainspirowane tym, co się oczywiście w kolebce rapu i hip-hopu działo, czyli w Stanach Zjednoczonych. Dużo tam było takiego, no, może niekoniecznie naśladowania, ale mocnego inspirowania się tymi wzorcami z północy. Natomiast właśnie już pierwsza dekada XXI wieku to jest hip-hop latynoski, taki naprawdę latynoski, to znaczy artyści, raperzy, producenci z Ameryki Łacińskiej i latynoscy raperzy i producenci rezydujący w Stanach Zjednoczonych, bo to również jest jakby bardzo, bardzo ważny element tej sceny, był i jest cały czas, już zaczęli mówić własnym głosem, zaczęli odkrywać jednak nieco inne tradycje, które również można było wykorzystać, można było połączyć z tymi wzorcami no takiego typowo północnoamerykańskiego rapu i naprawdę bardzo, bardzo fajne, ciekawe rzeczy zaczęły wtedy powstawać. No, o czym się mogliśmy przekonać, słuchając tej piosenki wprowadzającej dzisiejszej wielkiego, wielkiego hitu zespołu Quinto Sol. Zespołu, no tak naprawdę meksykańskiego, no natomiast działającego w Stanach Zjednoczonych, właśnie głównie w pierwszej połowie XXI wieku. I to już jest zupełnie inny hip-hop niż to, czego w większości słuchaliśmy w tej pierwszej części naszej audycji. Jednak słychać bardzo wyraźnie ten regionalny, meksykański feeling tutaj i w warstwie muzycznej, i w warstwie tekstowej też, no bo jakby te całe tutaj romantyczne rozterki podmiotu lirycznego gdzieś tam mimo wszystko bardzo latynoskie w swojej naturze są. Teraz posłuchamy zespołu, który myślę, że wyważył te drzwi tak naprawdę w Stanach Zjednoczonych, w tej, no jeśli chodzi o tą społeczność latynoską w Stanach Zjednoczonych. I to tak naprawdę na dobre właśnie wprowadził latynoski rap do, no można powiedzieć, mainstreamu już tak naprawdę. Sprawił, że po pierwsze jakby Meksykanie zaczęli słuchać, tacy wychowani na tradycyjnej muzyce meksykańskiej, Meksykanie mieszkający oczywiście głównie w Stanach Zjednoczonych, ale nie tylko, zaczęli słuchać rapu, że jakby rap stał się no tak naprawdę akceptowaną formą ekspresji w tej meksykańskiej głównie wspólnocie, ale też z drugiej strony jakby udało się ten meksykańskie tradycje właśnie wprowadzić do rapu, co sprawiło, że młodzi ludzie wychowani na rapie, no tworzonym w Stanach Zjednoczonych, tym takim kanonicznym, można by powiedzieć, nagle odkryli, że jednak można to robić trochę inaczej, można to nie tylko robić po hiszpańsku, ale można też to robić wykorzystując różne wzorce tradycyjnej muzyki meksykańskiej, regionalnej meksykańskiej, to co się w Stanach nazywa Regional Mexican. Oni tak ładnie o tym mówią. Mowa o zespole Equid. Zespół założony przez dwóch braci o nazwisku Gomez. Jeden się nazywa Francisco, drugi się nazywa Sergio. Jeden ma ksywkę AK, drugi ma ksywkę Wicked, więc łącznie zostali i nazwali swój projekt Equid. Bracia urodzili się w Meksyku, w stanie Michoacán, natomiast jako no bardzo młodzi chłopcy wraz z rodzicami wyemigrowali do Stanów Zjednoczonych, do Los Angeles i jakby tam cała ich edukacja i życiowa, i muzyczna miała miejsce. I I jakby oni tak naprawdę jako pierwsi na samym początku tej pierwszej dekady XXI wieku, to były tak lata 2002-2003, oni oczywiście działali już wcześniej, zaczęli w latach 90. coś tam robić. No natomiast pierwszą płytę wydali w roku 2003, no i to był przełom, szczególnie piosenka, której za chwilę posłuchamy, to było coś absolutnie nowego, no bo po pierwsze to był kawałek stricte rapowy, po drugie jednak był rapowy, ale bazujący na muzyce musica banda, banda, prawda? Jakby to był bardzo, bardzo charakterystyczny, tradycyjny meksykański gatunek, który gdzieś tam brzmi, ale był jeszcze trzeci poziom tego wszystkiego, to znaczy wsamplowany głos Juana Gabriela i jego wielkiego hitu Si tu me pides por favor, który też gdzieś tam się pojawia. Czyli nagle ci młodzi ludzie zaczęli wykorzystywać muzykę, której słuchali ich rodzice tak naprawdę i gdzieś tam to wszystko zaczęło mieć sens. I się przyjęło, bo jakby no naprawdę Acquit od razu po wydaniu tej pierwszej płyty projektu Acquit parokrotnie został nominowany do nagrody Latin Grammy jako objawienie. Naprawdę mówiło się o tym zespole jako o objawieniu latynosko-rapowej, można by było powiedzieć, scenie. Później gdzieś tam oni wydali jeszcze bardzo fajną drugą płytę, stylizowaną taką audycję radiową, natomiast później gdzieś tam to wszystko się trochę rozmyło. Oni cały czas jakoś tam muzykę tworzą, coś tam robią, ale nie jest to już tak przełomowe, jak było wtedy. A naprawdę było, więc posłuchajmy zespół Acquit i utwór No Hay Manera.

0: Ale trzeba powiedzieć, że do Stanów Zjednoczonych emigrują nie tylko Meksykanie, również przedstawiciele innych narodowości i tam też zdarza im się tworzyć również hip-hop.
1: Tak, dokładnie. No tak naprawdę tak jak salsa była tą muzyką latynoską właśnie tworzoną, tak naprawdę mogła być muzyką latynoską przez to, taką panlatynoską, że jakby powstawała w Nowym Jorku, w Stanach Zjednoczonych. Trochę podobnie też było przynajmniej z pewnymi emanacjami, że tak powiem, tego latynoskiego hip-hopu, który właśnie rzeczywiście no, w tej wersji był po prostu muzyką latynoską. Nie był jakby hip-hopem meksykańskim, brazylijskim czy kolumbijskim, tylko właśnie latynoamerykańskim, tworzonym właśnie w tym potężnym tyglu kulturowym, jakim był i pozostaje zresztą cały czas Nowy Jork. I teraz właśnie przykład takiego zespołu, takiego projektu. Projektu, który nazywał się, bo już nie istnieje, nazywał się Tres Coronas, czyli trzy korony.
0: Właśnie chciałem powiedzieć, że przenosimy się w Pieniny, ale nie.
1: No zresztą w Polsce też przecież był słynny zespół Trzy Korony, założony przez Krzysztofa Klęczona. Nie był zespołem hip-hopowym, oczywiście. Natomiast tak, nazwa wykorzystywana przez artystów pod różnymi szerokościami geograficznymi, jak widać. No tutaj akurat muzycy zespołu Tres Coronas przyznawali się, że w czasie chyba tam jednego z ich pierwszych spotkań, kiedy rozmawiali o tym zespole, jakieś tam planowali, snuli plany na przyszłość, akurat przy okazji jednym okiem oglądali transmisję z wyścigów konnych i tam gdzieś padło właśnie to określenie i stwierdzili, że no to takie fajne, ich było trzech, więc trzy korony. Wiadomo, korona, zwycięstwo, władza, jak to takie tematy w rapie i hip-hopie dosyć popularne, więc idealnie się to wszystko zgrywało, więc zostało Tres Coronas. Ale właśnie ciekawy jest skład tego zespołu, bo jakby Tres Coronas to po pierwsze niejaki Roca, czyli Sebastian Roca, Kolumbijczyk, natomiast Kolumbijczyk wychowany we Francji, który, co ciekawe, we Francji zrobił naprawdę ogromną karierę jako raper jeszcze wcześniej, jako członek, no kto się akurat w rapie francuskim orientuje, nazwę La Clica na pewno kojarzy. No naprawdę, no klasyk z lat 90., klasyka rapu francuskiego, być może jak ktoś oglądał film Nienawiść Mathieu Kassovitza, bardzo taki głośny film swego czasu, dość mocno jakby inspirowany też kulturą hip-hopową i naszpikowany utworami hip-hopowymi, to również utwory zespołu La Clica tam się pojawiały. Więc no, rzeczywiście ktoś, kto już posmakował tej hip-hopowej kariery, natomiast po jednej stronie oceanu, później wybrał się do Nowego Jorku, tak naprawdę poszukując inspiracji nowych. Tam spotkał innego Kolumbijczyka o ksywce PNO albo Poncho. I jakoś coś tam między nimi, tak powiem, kliknęło, nawiązując do nazwy wcześniejszego jeszcze francuskiego projektu Roki. Na ich drodze wkrótce pojawił się też trzeci element, tym razem z Republiki Dominikany, niejaki Ray Chesta, i wspólnie we trójkę zaczęli tworzyć muzykę. Właśnie w Stanach Zjednoczonych. Jeden Kolumbijczyk z Francji, dwujęzyczny, drugi Kolumbijczyk z Kolumbii bezpośrednio, trzeci Dominikańczyk, a tworzyli po prostu no właśnie muzykę na tyle uniwersalną i na tyle zakorzenioną jakby w różnych tradycjach latynoskich, bo akurat w muzyce Tres Coronas te tradycje, rytmy karaibskie, rytmy no nazywane latynoskim, może powiedzieć, były bardzo istotne. O czym się zresztą przekonamy, słuchając utworu. Nie jest to chyba najbardziej znany utwór Tres Coronas. Myślę, że największym hitem jest utwór Falsedades z ich pierwszej płyty, wydanej, o ile tam dobrze pamiętam, chyba w 2003 albo 2005 roku. Natomiast my posłuchamy utworu Mi Tumbao, utworu o tyle charakterystycznego, że to będzie wersja nagrana z wokalistą salsowym, Michaelem Stewartem, pochodzącym z Portoryko, no, który naprawdę nadaje tej kompozycji bardzo, bardzo taki no, charakterystyczny, salsowy feeling. I bardzo ładnie się to zgrywa z tymi rapowymi nawikami, z bitem, więc to naprawdę, naprawdę wszystko, jak to się mówi potocznie, siedzi, więc to jest już rzeczywiście ten rap latynoski w 100%. Nie są jakieś próby klejenia, łączenia gdzieś tam na jakąś taśmę, że może z jednej strony jakiś rytm salsy, z drugiej strony jakieś nawiki rapowe. Nie, to jest jakby naprawdę organiczne połączenie tej muzyki stworzone właśnie w Nowym Jorku, no w miejscu, w którym no, wiele lat wcześniej narodziła się salsa, a kultura hip-hopowa no, też jest bardzo istotna. Co ważne, akurat za tą wersję muzycy Tres Coronas w 2008 roku otrzymali nominację do nagrody Latin Grammy. I też, co ciekawe, wtedy było ich już tylko dwóch, więc były już tylko dwie korony, albowiem no, panowie trochę się pokłócili ze swoim dominikańskim kolegą, panowie Roka i PNO pokłócili się z Rejczestą. Rejczesta odszedł. Trochę oczywiście tam poszło o kwestie formalne, o kwestie kontraktów, jak to zwykle w takich przypadkach bywa. No i Rejczesta strasznie potem narzekał, że oni przecież no, już nie mogą się nazywać Tres Coronas, bo jest ich tylko dwóch. Po drugie, na pewno ta nominacja do Latin Grammy to jest jakiś szwindel, bo to no, oni absolutnie na to nie zasługują. No generalnie historia zespołu już zakończyła się jakby może w niezbyt przyjemnych okolicznościach. No natomiast to, co po sobie zostawili, to naprawdę kawał bardzo, bardzo fajnej, ciekawej i innowatorskiej tak naprawdę muzyki, która pokazuje, jak można też robić latynoski hip-hop. Więc posłuchajmy zespół Tres Coronas prosto z Nowego Jorku, rok 2007 i utwór Mi Tumbao.

0: i porzucamy kosmopolityczne klimaty nie tylko Nowego Jorku, ale i całych Stanów Zjednoczonych, przynajmniej na chwileczkę, i przenosimy się do mniej kosmopolitycznego, ale jakże ciekawego stanu Nuevo León w północno-wschodnim Meksyku.
1: Tak, który, o czym już mówiliśmy w poprzedniej części naszej audycji, tak naprawdę stał się stolicą nie tylko hip-hopu meksykańskiego, ale w ogóle na pewien czas chyba całej muzyki alternatywnej meksykańskiej. Rzeczywiście Monterrey, stan Nuevo León i Monterrey, który jest stolicą stanu Nuevo León, no tam naprawdę się działo bardzo dużo w latach 90. i no, miasto Meksyk mogło pozazdrościć wielu projektów muzycznych z różnych, bo tam i rzeczy rockowe, i elektroniczne powstawały, i właśnie również hip-hopowe. No, w poprzednim odcinku słuchaliśmy chyba no, najważniejszego zespołu w historii hip-hopu meksykańskiego, czyli zespołu Control Machete, działającego stosunkowo krótko jak na taki legendarny status, no ale wiadomo, co zrobili, to ich. Ale oczywiście Control Machete nie był jedynym projektem, który z Monterrey czy okolic Monterrey w owym czasie wyrósł, a kolejnym i chyba drugim tak naprawdę najbardziej znanym w ogóle w historii hip-hopu meksykańskiego projektem był zespół Cartel de Santa. Cartel de Santa, którego za chwilę posłuchamy i który w przeciwieństwie do zespołu Control Machete cały czas ma się dobrze, chociaż z perturbacjami, o których może za chwilę też powiemy, bo tam były różne no, takie nawet tragiczne wydarzenia po drodze, ale no, nie da się ukryć, że Cartel de Santa od końca lat 90. aż po dziś dzień gra, nagrywa i no naprawdę cieszy się obecnie statusem legendy, absolutnej legendy sceny hip-hopowej meksykańskiej. Szczególnie tej frakcji takiej, można powiedzieć, bardziej niegrzecznej. No, jakby to jest ten rap taki, od początku był rap jednak bardziej hardkorowy. Oni też często sięgali po rockowe środki ekspresji, więc tam i rockowe gitary się pojawiały w ich kawałkach, no ale też teksty dotyczyły raczej no, ciemniejszych stron życia. I te ciemniejsze strony życia też w życiu samych muzyków odgrywały no, niebagatelną rolę, no, albowiem lider zespołu Cartel de Santa, obecnie tak naprawdę no, jedyny wokalista po tym jak drugi, czyli Darius, do którego pewnie jeszcze wrócimy, bo on również jest bardzo, bardzo popularnym raperem obecnie w Meksyku, natomiast no, działał na własną rękę później, więc pewnie w kolejnym odcinku gdzieś tam Dariusa jeszcze posłuchamy. No, ale wróćmy do Babo Cruz chyba na nazwisko ma, nie pamiętam w tym momencie, natomiast no, w Meksyku zdecydowanie wszyscy znają go po prostu jako Babo. Babo w pewnym momencie tak naprawdę u szczytu kariery trafił za kratki i to tak no, w dosyć poważnych okolicznościach, ponieważ trafił tam za morderstwo. Trudno tak naprawdę powiedzieć, co się stało. Oficjalna wersja jest taka, że przypadkowo zabił swojego przyjaciela, grożąc bronią zupełnie komuś innemu, natomiast strzelił, kula się odbiła i rykoszet niestety trafił tego jego kumpla. Kumpel nie przeżył, Babo trafił za kratki. Natomiast jakby nie spędził tam zbyt dużo czasu. Groził mu naprawdę długi wyrok. Spędził tam chyba niecały rok ostatecznie, ale ten pobyt w więzieniu gdzieś tam dosyć mocno się i na nim, i na jego twórczości późniejszej odcisnął. No i też gdzieś tam poniekąd uwiarygodnił tą taką no właśnie niegrzeczną, gangsterską otoczkę wokół zespołu Cartel de Santa. Może warto wspomnieć, tak jak mówiłem, no Cartel de Santa i Babo są bardzo aktywni do dzisiaj i chyba w 2023 roku błysnęli takim no mega hitem. zatytułowanym Shorty Party, nagranym z gwiazdką portalu OnlyFans, niejaką La Kelly. Więc cały czas jest niegrzecznie. A my się cofniemy do niegrzecznych początków zespołu Cartel de Santa i posłuchamy jednego z pierwszych wielkich przepojów tego zespołu z pierwszej płyty wydanej w roku 2002, zatytułowanej po prostu Cartel de Santa, płyty no, na swój sposób ikonicznej w historii rapu i hip-hopu meksykańskiego. No naprawdę to jest absolutny klasyk. Tak jak i ten utwór. Utwór o tekście no, dosyć specyficznym. Natomiast,
0: tekście będącym tak. Inspiracją dla obecnych, nazwijmy to w cudzysłowie, artystów tak zwanego reggaeton mexa, zwłaszcza pana Daniego Flow.
1: Tak, zdecydowanie. Tekst, który jest no tak naprawdę jedną
0: proszę sobie wygooglować,
1: przechwałką, no powiedzmy... Giga.
0: Z tematyki fikumiku.
1: Tak,
0: no.
1: Dokładnie tak. Jedna wielka, no prawie czterominutowa przechwałka, co to on nie potrafi. Utwór zatytułowany Todas mueren por mi, czyli no, w wolnym tłumaczeniu wszystkie umierają z mojego powodu. Gdy tylko mnie widzą, nie są w stanie się oprzeć. Więc posłuchajmy Cartel de Santa prosto z Meksyku, ze stanu Nuevo León i utwór Todas mueren por mí.

0: Takżeśmy w czasie przerwy stwierdzili z Markiem, że Babo mógłby być ojcem Daniego Flow. A czy jest, tego nie wiemy.
1: Mógłby być, ale jak wiadomo, skoro wszystkie mdlały na jego widok, to...
0: Niewykluczone,
1: że... Niewykluczone.
0: Tak jest, że podczas wizyty w Michoacanu. Zresztą nieistotne, proszę Państwa, dopowiedzcie sobie sami. My przenosimy się, wspomnieliśmy już dzisiaj o mieście Meksyk, więc do niego się przenieśmy.
1: Tak, i teraz robimy zwrot tak naprawdę o 180 stopni, żeby pokazać, że hip-hop meksykański również miał wiele twarzy i tak jak Babo się tutaj przechwalał, co to on nie potrafi w pewnych sytuacjach, w garderobie głównie, to teraz posłuchamy artysty, który lokuje się na absolutnie przeciwległym biegunie, jeśli chodzi o twórczość hip-hopową, o w ogóle o rozumienie rapu i hip-hopu jako sztuki, jako formy ekspresji. Aldo Villegas, niejaki, znany szerzej jako Boca Flocha, to tak naprawdę rapowy intelektualista. Tak jak Vico C, do którego jeszcze dzisiaj wrócimy, jest, jak wiemy, kto pamięta z poprzedniej edycji, filozofem, tak, no, Boca Flocha mógłby być tak naprawdę profesorem, bo jakby to, co on robi i jakby w jaki sposób właśnie wykorzystuje te hip-hopowe wzorce do, no naprawdę, no, do mówienia o rzeczach to zahaczających o dyskurs akademicki. Czasami wręcz, zresztą utwór, najbardziej znany utwór pana Boca Flocha,

0: Tiempo, utwór, którego za chwilę posłuchamy, no mówi o dojrzałości, o jakby uświadomieniu sobie, czym jest odpowiedzialność w życiu, o tym, że priorytety się zmieniają i jakby co tak naprawdę jest istotne, w którym momencie. Tiempo, czyli czas, po prostu w miarę jak ten czas upływa, jak sobie z tym radzić. No naprawdę to jest facet, który ma głowę na karku, potrafi tej głowy używać i naprawdę potrafi słowa tak tworzyć, bawić się słowami, ale w ten sposób, że ma to jeszcze dużo, dużo większą głębię. No on naprawdę jakby rapował o neokolonializmie, natomiast o psychologicznym neokolonializmie, myślę, że nie ma co. Jakby ważne jest to, że to jest naprawdę ta kompletnie...
1: Kapitalizmie i imperializmie.
0: Tak. No ale o jakby marginalizacji, o tym, jak sobie właśnie, jakie są strategie przetrwania gdzieś tam właśnie w tych zmarginalizowanych grupach społecznych. No... Profesor rapu meksykańskiego, można było powiedzieć, jednocześnie muzycznie, to też jest kompletnie inne podejście do tworzenia hip-hopu, mocno czerpiące z jazzu, soulu, z takich bardziej, no nie powiem ambitnych, ale na pewno gdzieś tam subtelniejszych, można było powiedzieć, podstaw muzycznych do tworzenia. Zresztą Boca Flocha też na polu literatury się realizował, wydał taką książkę z wierszami, z esejami, właśnie takimi dosyć mocno, mocno zaangażowanymi politycznie, społecznie, więc rap można robić również w Ameryce Łacińskiej na bardzo różne sposoby. On mi się tak naprawdę trochę, jak dzisiaj tutaj jechałem do studia, słuchałem sobie tej playlisty i słuchałem tej piosenki, on mi się chyba trochę z naszym Fiszem kojarzy, mam wrażenie. Jako takie właśnie intelektualne, ciekawe, bardzo ambitne podejście do rapu. Czy tak jest rzeczywiście? Myślę, że każdy powinien sobie sam odpowiedzieć, na pewno jednak warto się tym zainteresować i przede wszystkim mieć świadomość, że rap latynoski absolutnie nie jest homogeniczny, nie jest jednorodny i są tam oprócz hitów, które powiedzmy, nie zawsze gdzieś tam te teksty się wznoszą na wyżyny poezji, czy
1: dobrego smaku.
0: Jakiegoś tam. No tak. to jest też ten rap. Zresztą nawet jest takie sformułowanie rap consciente, czyli taki rap świadomy, tak, dokładnie, świadomy jakby tego wszystkiego, co się dzieje dookoła, zaangażowany i jakby mający na celu doprowadzenie do chociaż minimalnej zmiany. I tutaj Boca Flocha na pewno gdzieś tam stoi na czele tego pochodu, przynajmniej jeśli chodzi o Meksyk. Więc posłuchajmy Boca Flocha z albumu A Titulo Personal z roku 2005 i utwór Tiempo.

0: No i tak porzucamy Meksyk i przenosimy się, powracamy w zasadzie na Karaiby, bo dzisiaj już wspominaliśmy o Republice Dominikany. No i czas na jednego z największych.
1: Którego zresztą już wywołaliśmy.
0: Tak
1: dzisiaj.
0: Jest. I pewnie będziemy wywoływać jeszcze wielokrotnie.
1: Tak, Vico C, czyli El Filosofo, filozof rapu latynoskiego. No, kolejna ikona. Naprawdę ikona, słuchaliśmy wczesnego Vico C, pamiętnej piosenki Me Acuerdo, takiej no, nagranej jeszcze na przełomie lat 80. i 90. Pierwszy jego wielki hit, który tam no, stworzył, kiedy miał chyba 18 lat, więc to były no, gdzieś tam początki, natomiast ważne i kluczowe dla rozwoju tego gatunku muzycznego, początki. Dzisiaj z kolei posłuchamy Vico C w tej wersji już naprawdę dojrzałej. I no to będzie utwór z płyty Desahogo, utwór zresztą tytułowy. Płyty Desahogo wydanej w 2005 roku. Płyty, którą zresztą sam artysta uważa do dzisiaj za swoje takie najdoskonalsze dzieło, najpełniejsze, takie, które no w największym stopniu uosabia to, kim jest jako artysta, ale też jego różne inspiracje, bo tam na tej płycie no nie wiem, pojawiają się chociażby duety z muzykami salsowymi, pojawia się dosyć dużo właśnie wpływów tradycyjnych, pojawia się oczywiście reggaeton, no bo Vico C, jak wspominaliśmy też poprzednim razem, jest również uważany za jednego z ojców, założycieli tego gatunku w Puerto Rico, chociaż no pozostaje cały czas jakby klasyfikowany głównie jako raper, jako artysta hip-hopowy, no natomiast jego wpływ na rozwój reggaetonu był również no niebagatelny i no jest...
0: No jedno
1: jest,
0: z najważniejszych
1: tak,
0: nazwisk.
1: Jedno z najważniejszych nazwisk, zresztą potwierdzone przez dziennikarzy Rolling Stone'a, którzy na liście zresztą stworzonej całkiem niedawno, liście 50 najważniejszych raperów hiszpańskojęzycznych, bo tam są i artyści z Ameryki Łacińskiej, i artyści z Hiszpanii. Vico C został tam sklasyfikowany na miejscu 4, ale warto dodać, że miejsca 2 i 3 to byli Hiszpanie, więc jakby tak naprawdę 2 z Ameryki Łacińskiej. Do tego 1 jeszcze wrócimy, natomiast nie dzisiaj. Dzisiaj posłuchamy Vico C. Vico C, który, no o czym wspominaliśmy trochę poprzednim razem, przeżywał trudne momenty w latach 90., bardzo ciężki wypadek, po którym popadł w uzależnienie od heroiny. Tak naprawdę nie wiadomo było, czy kiedykolwiek wróci na scenę, natomiast wrócił. Nawrócił się jednocześnie, nagrał pod koniec lat 90. Powrócił z taką płytą o bardzo znamiennym tytule Aquel que había muerto, czyli ten, który umarł i powrócił jakby z tych zaświatów, powrócił z martwych. No i wtedy tak naprawdę no, zaczął się ten niesamowita ta droga na szczyt, można powiedzieć, bo naprawdę każda kolejna płyta, ta pierwsza połowa pierwszej dekady XXI wieku, no to jest absolutnie no, kreatywne wyżyny, na jakie się Vico C wznosił. No i warto tak naprawdę zwrócić uwagę na to, że po pierwsze to są naprawdę bardzo fajne numery, zresztą każda jego płyta była nominowana wtedy do Latin Grammy. Poprzednia, Desahogo akurat nagrody nie dostała, poprzednia dostała, ale nominacje oczywiście były, więc no, był doceniany i przez słuchaczy, i przez krytyków, i przez innych muzyków, a jednocześnie no to był ten rap tak naprawdę również ambitny, zaangażowany, znaczy on nie śpiewał o pierdołach, mówiąc kolokwialnie, on nie musiał też jakby sięgać po nieparlamentarny język, co raperzy bardzo lubią, nie, absolutnie nie, on jakby zupełnie z innej strony, dla niego ważne było przesłanie pozytywne, jakby tak, również o tym jest ten utwór, Desahogo, czyli ulga, po hiszpańsku, no, ulgę mu przynosi pisanie, jakby on mówi tam, ja nie jęczę, nie narzekam, nie płaczę, ja po prostu siadam i piszę o tym, co widzę i mam nadzieję, że dzięki temu ten świat trochę się stanie lepszy. Myślę, że jak będą powstawać takie utwory jak ten, to pod pewnym kątem lepszy na pewno będzie. Więc posłuchajmy Vico C z płyty Desahogo, utwór Desahogo.

0: I o ile Vikosi jest żywą legendą, no to następny wykonawca też jest żywym legendą, o czym trzeba powiedzieć tak. Natomiast jest, takim bym powiedział, troszkę mroczniejszą legendą, dlatego że wielu twórców z podznaku muzyka urbana po prostu się go boi, bo rzeczywiście podobno potrafił dowalić w rozmaitych, że tak powiem, swoich tekstach. Może nie wprost, no ale jak to generalnie bywa.
1: Jak to raperzy lubią sobie dowalać generalnie. A tu no rzeczywiście kolejny artysta ikoniczny, jeśli tak, chodzi w tym przypadku, myślę, że bardziej, nawet bardziej niż Vikosi, kojarzony z rozwojem reggaetonu. Mm-hmm. A mowa o Tego Calderonie. Tego Calderon, którego myślę, że wiele osób, które gdzieś tam tego reggaetonu liznęło, klasycznego, no to no, myślę, że nie dało się przejść obok tego, żeby gdzieś tam tego Calderon się nie pojawił, no bo naprawdę no, jego zasługi w popularyzacji tego gatunku są niepodważalne i też na pewno jeszcze do jego twórczości wrócimy przy okazji właśnie korzeni reggaetonu, no bo no nie da się go powiedzieć, po prostu absolutnie się nie da i tych jego pierwszych hitów, które gdzieś tam ten reggaeton kształtowały, no to jest żelazna, absolutnie żelazna klasyka. No natomiast tego Calderon zdecydowanie również funkcjonował jako raper, funkcjonował jako twórca hip-hopowy. Co ciekawe, nawet co więcej, no jego absolutnie kultowy i legendarny debiutancki album, czyli Ella Bayarde z roku 2002, no, wymieniany jednym tchem z Barrio Fino, The Yankee, prawda, i Las Don Dona Omara jako te płyty, które ukształtowały właśnie ten... wprowadziły reggaeton tak naprawdę do muzycznego mainstreamu już w 100%. I tego tak naprawdę był najwcześniej, że tego płyta wyszła najwcześniej. To był 2002 rok. Ale wróćmy do tego, co chciałem powiedzieć, że on tę płytę nagrywał jako płytę hip-hopową. Znaczy te wszystkie kawałki były nagrywane normalnie do bitów rapowych. Część z nich została. Natomiast do części z nich już z nagranymi wokalami producenci dołożyli później podkłady, już te charaktery oparte na tej, tak, dembow, prawda? Mm-hmm. I w ten sposób stworzyli z nich utwory reggaetonowe. Zresztą świetne, to się wszystko spina idealnie, no ale też dlatego, że tego Calderon ma bardzo charakterystyczny flow.
0: Tak.
1: Absolutnie niepodrabialny, taki bardzo... Tak. Czarny, można powiedzieć, prawda? Taki, no nie da się go pomylić z żadnym innym artystą z tego gatunku. Zresztą on no, zawsze bardzo mocno podkreślał ten swój związek z kulturą afrokaraibską i jakby no był i do dzisiaj zresztą jest jakby takim rzecznikiem w ramach muzyka urbana właśnie tych afrokaraibskich, afrykańskich tradycji. I to też słychać w jego muzyce. Tam gdzieś właśnie na tej debiutanckiej płycie nawet już pojawiają się gdzieś jakieś bębny afrykańskie. To gdzieś tam wszystko funkcjonuje. Poza tym on wprost mówi, że ja jestem czarny, jestem z tego dumny i bądźmy z tego dumni, że jesteśmy czarni, róbmy tą fajną muzykę. I jakby dzisiaj myślę, wiele osób może o tym nie pamiętać, że jakby w momencie, kiedy on to wydawał, to było rewolucyjne tak naprawdę. To było wywrotowe, to było niepopularne. Na pewno, że jakby podkreślanie tej no, afrokaraibskości, tej dumy z tego, że właśnie no, jestem czarny tutaj i robię naprawdę wyjątkową muzykę. A wracając do samego tego Calderona, posłuchamy właśnie utworu z jego debiutanckiej płyty zatytułowanej dość znamiennie Ella Bayarde. Ella Bayarde
0: to jest... Abayalde w zasadzie.
1: Abayalde, on tam tak, on w ten sposób tym swoim slangiem mówi. Abayarde, czyli
0: mrówka ognista.
1: Tak, taka czerwona mrówka, którą on zawsze podkreślał, że to jest takie ustrojstwo malutkie, ale jako gryzie... to lepiej się nie przekonywać o tym na własnej skórze. I on się właśnie zawsze porównywał, że on gdzieś tam wyszedł właśnie z tych, powiedzmy, no, dołów społecznych, można by było powiedzieć. Taki trochę niepozorny, robi taką niepozorną muzykę, ale jednak ma ten power i ma ten flow.
0: Zresztą El Abayalde uważany jest za jeden z takich najbardziej ikonicznych w ogóle utworów hip-hopowych, jeżeli chodzi o całą Amerykę Łacińską.
1: Tak, zdecydowanie tak. I właśnie no, z tej samej płyty, bo z tej samej płyty pochodzą też ikoniczne utwory reggaetonowe, tak. Na przykład Pakeretosen, prawda? Czyli no, kamień milowy w rozwoju reggaetonu, więc no, tego Calderon naprawdę obie te drogi gdzieś tam połączył, a jednocześnie dodał do tego właśnie bardzo silny element tej tożsamości afrykańskiej, afrokaraibskiej, plus no, inspiracje jazzem, jakieś trochę takich ciekawych smaczków, które gdzieś tam na tej płycie można odkrywać. W kolejnych latach tego Calderon współpracował z wieloma różnymi artystami, nagrywał płyty, zresztą nagrywa do dzisiaj, nie jest bardzo aktywny, natomiast co jakiś czas wypuszcza kolejne utwory, kolejne single, które zresztą cieszą się całkiem sporą popularnością, a on myślę, że cieszy się bardziej już takim statusem żywej legendy w tym momencie niż kogoś, kto będzie teraz wytyczał nowe ścieżki, ale zdecydowanie na taki status zasługuje i w kontekście reggaetonu, i w kontekście hip-hopu. Więc, czyli tak naprawdę w kontekście w ogóle muzyka urbana, bo gdzieś tam te drogi potem się wielokrotnie przecinały. Więc posłuchajmy utwór tytułowy z debiutanckiej płyty tego Calderona z roku 2002, czyli El Abayalde.

0: I o ile na Puerto Rico chciałbym powiedzieć, że nigdy, no prawie nigdy nie było problemów z ekspresją słowa dla artystów z gatunku muzyka urbana, o tyle na sąsiedniej Kubie już niekoniecznie, ale o czym trzeba powiedzieć, że Kuba hip-hopem stała i stoi.
1: Tak, zdecydowanie na Kubie. Zresztą o czym wspominaliśmy też już w poprzednim odcinku. No, hip-hop jako ekspresja niezadowolenia jakiegoś i sprzeciwu wobec tego zastanego stanu rzeczy na wyspie, ale też myślę, że warto powiedzieć, że do tej popularności rapu i hip-hopu właśnie na Kubie no, przyczyniło się to, że jest to muzyka stosunkowo prosta w tworzeniu i niewymagająca bardzo zaawansowanych i drogich no, środków, da? Jakby no, żeby nagrać płytę hip-hopową, tak naprawdę wystarczy mikrofon, jakiś prosty mikser i można, no, sampler i można, można to wszystko robić. Nie trzeba kompletować całej baterii instrumentów, z którymi, jak wiadomo, no, w realiach kubańskich nie zawsze było to proste, szczególnie, że no, jakby władze bardzo mocno kontrolują wszelkie formy ekspresji, jakby żeby funkcjonować jako artysta na Kubie, no niestety trzeba funkcjonować w ramach tego państwowego związku i no trzeba być pracownikiem sfery publicznej po prostu. Inaczej to nie zadziała, natomiast właśnie rap jest tak naprawdę, był i jest jedyną taką formą, która gdzieś tam mogła funkcjonować w podziemiu, funkcjonować poza tymi strukturami. Oczywiście nie było to łatwe, bo no wiadomo, po pierwsze jakiś tam dostęp do środków i sposobów, no chociażby nagrania, no ale same koncerty, występy, no jakby państwo kontroluje wszystkie tak naprawdę miejsca, gdzie można by było zaprezentować tę swoją twórczość, więc raperzy, artyści, hip-hopowi kubańscy występowali w mieszkaniach prywatnych, gdzieś tam w najczęściej poza miastami, gdzieś na peryferiach, w jakichś takich miejscach, powiedzmy, no, nieużytkach gdzieś tam, żeby powiedzieć. To często były zaimprowizowane jakieś sceny w bardzo amatorskich warunkach, ale tak naprawdę nie o to chodziło, no, nie to się liczyło, liczył się przekaz i jakby to wszystko, co nawet jeśli te głośniki były słabe, no to liczyło się to, co z nich płynęło. I tak, no mówiliśmy w poprzednim odcinku o zespole Orishas, no wiadomo, kojarzonym z tym rapem kubańskim, natomiast no nie możemy zapominać, że Orishas praktycznie od początku, no nie licząc tego pionierskiego okresu jeszcze jako Amenasa, jak się nazywali Amenasa, działali na Kubie, jako Orishas jednak funkcjonują już poza Kubą, więc no, to jest trochę inny punkt widzenia i inny punkt siedzenia. Mm-hmm. Można różne rzeczy mówić, można różne rzeczy robić i tak naprawdę no, nie ma tego zagrożenia, że ktoś w pewnym momencie, jeśli nawet nie zamknie cię w więzieniu, no to
0: to przynajmniej zadenuncjuje.
1: Tak, no ale albo uprzykrzy życie w inny sposób, bo jakby to też akurat z tymi raperami kubańskimi, powiedzmy, nie było tak, że oni wszyscy trafiali masowo po prostu do więzień, ale reżim kubański tak skutecznie potrafił im życie uprzykrzyć, że no, musieli z czegoś żyć, musieli jakoś funkcjonować, a skoro państwo kontroluje większą część tak naprawdę życia, no to miało to państwo właśnie środki, żeby tym raperom gdzieś tam dosyć mocno szyki pomieszać. No ale mimo wszystko byli artyści i cały czas są, którzy gdzieś tam w tym trudnym otoczeniu potrafili funkcjonować i taką ikoną tego rapu kubańskiego, robionego na Kubie, robionego tam właśnie, gdzie to wszystko się działo, więc przez to no tak naprawdę stuprocentowo autentycznego i no, pokazującego, jak jest gdzieś tam ze środka, był zespół Los Aldeanos, czyli Wieśniacy. Po prostu. Tak. Po prostu wieśniacy, dwóch raperów.
0: To znaczy, no ja myślałem, że dobra, że to nieistotne, to już nie będziemy wchodzić. No.
1: Ale co?
0: Nie, no bo to chodziło też o imienia Aldo, jednego z nich.
1: Też,
0: no więc
1: ale
0: tak,
1: jakby
0: no,
1: nie, oni sami tłumaczyli, tak, że nazwa po prostu chodzi o pewną wspólnotę. Oni mówili, no pomimo tego, że mieszkają w wielkim mieście, jakim jest Hawana, to tak naprawdę to, co się liczy, to jest ta ich dzielnica, to jest barrio, które tak naprawdę jest taką nowoczesną wioską, bo jakby relacje powinny być tak naprawdę. Chodzi o wspólnotę i właśnie wioska jako wspólnota, więc oni nie są nikim innym, jak po prostu wieśniakami XXI wieku. I jako tacy ten zespół założyli. A założyło go dwóch przyjaciół o nazwisku Rodriguez, obaj. Aldo Rodriguez, znany jako później Aldos, on jako Aldos chyba występował, Aldos El Aldiano. I drugi, Bian Rodriguez, znany później jako LB. No i działali razem przez ponad 10 lat, zaczęli w 2003 roku, no i przez ten czas to naprawdę jakby udało, to co robili gdzieś tam obrosło swoistą legendą tak naprawdę, również za sprawą artykułów w mediach światowych o tym, jak to jest właśnie robić rewolucyjny rap wymierzony w ideologię rewolucji kubańskiej, prawda? No, czyli postrzegany z tej perspektywy rewolucyjnej jako kontrrewolucyjny. No ale jakby Los Aldeanos naprawdę w słowach nie przebierali i rzeczywiście no, bardzo mocno punktowali wszystko to, co gdzieś tam na tej Kubie złego się działo, no i przez to właśnie no, nie mieli łatwo, tak naprawdę reżim uprzykrzał im życie na różne sposoby. Przez całe te 10 lat raz udało im się wystąpić w telewizji, kilka razy udało im się zagrać jakiś oficjalny koncert, zwykle to były właśnie jakieś koncerty półoficjalne albo w ogóle gdzieś tam podziemne. Nagrywali dużo, natomiast to wszystko, co nagrywali, również funkcjonowało w drugim obiegu, kompletnie poza tym oficjalnym rynkiem fonograficznym. To były jakieś płyty przegrywane po prostu często domowym sposobem, ale jakby to działało, no i rzeczywiście ta muzyka trafiała do młodych ludzi na Kubie, a z czasem, jak już zrobiło się o nich głośno na świecie, no to gdzieś tam również w innych częściach świata się tym słuchacze zainteresowali. Zresztą później Los Aldeanos również zaczęli grywać poza granicami Kuby. No zresztą skończyło się to tak, że już nie za bardzo mogli na wyspę wrócić i po prostu w 2010 czy 2011 roku osiedli w Stanach Zjednoczonych, po czym gdzieś tam ich drogi się rozeszły, tak, i dzisiaj obaj działają na własny rachunek po prostu, ale jakby to, co zrobili, rzeczywiście gdzieś tam no miało duże znaczenie. I tu myślę, warto wspomnieć też o takiej historii, nagłośnionej w 2014 roku chyba przez agencję Associated Press, której dziennikarze dotarli do materiałów świadczących o tym, że podobno agencja USAID, czyli jakby agencja rządowa agencja Stanów Zjednoczonych, no, mająca w nazwie rozwój międzynarodowy, finansowała artystów hip-hopowych, kubańskich, jakby mając na celu po prostu większy wpływ na to jakby rozsiewanie powiedzmy kontrrewolucyjnych treści wśród kubańskiej młodzieży. Oni byli świadomi, że Los Aldeanos naprawdę cieszą się dużą popularnością i podobno spore gdzieś tam środki w dolarach zostały zainwestowane, żeby rzeczywiście ten ich przekaz mógł trafić do jeszcze większej rzeszy odbiorców. Sami artyści oczywiście zaprzeczają wszystkiemu. Najprawdopodobniej było to tak, że oni w ogóle nie byli świadomi tego, że rzeczywiście te amerykańskie pieniądze się pojawiły. Pojawili się w promotorzy, w cudzysłowie, fałszywi promotorzy, którzy gdzieś tam starali się załatwiać im koncerty, również za granicą właśnie, wpływać na to, żeby więcej się o nich mówiło, na przykład jak Juanes zorganizował dosyć duży koncert w Hawanie, to podobno gdzieś tam pojawiły się naciski, że powinien, jeśli nie zaprosić Los Aldeanos, to wspomnieć o nich przynajmniej. Juanes oczywiście też się tego wypiera, natomiast wiadomo, że to gdzieś tam ustalenia między menadżerami zachodziły i tam gdzieś te amerykańskie pieniądze pewnie się pojawiły. No, sami Los Aldeanos mówią, że oni nic o tym wszystkim nie wiedzieli. Oni po prostu robili muzykę i nawet gdyby te pieniądze amerykańskie się tam pojawiały, to nie miało żadnego wpływu na to, co oni by mówili. Oni po prostu mówili dokładnie w tych swoich piosenkach to, co czuli, to, co jakby uważali, że powinno się mówić, mieszkając na Kubie i widząc to wszystko, co tam się dzieje. Ale myślę, że to jest jakby historia na zupełnie inną okazję. A teraz posłuchajmy chyba największego przeboju zespołu Los Aldeanos z samego początku ich działalności, z 2003 roku, z płyty zatytułowanej znamiennie Censurados, czyli ocenzurowani, czy ocenzurowane, może dotyczy też, może dotyczyć utworów zawartych na tej płycie. Płyta oczywiście wydana kompletnie poza oficjalnym obiegiem fonograficznym, a piosenka mówiąca, zatytułowana A veces sueño, czyli czasem mi się śni, można by było powiedzieć. Mówiąca tak naprawdę jedna z bardziej poetyckich piosenek Los Aldeanos, bo oni naprawdę potrafili mówić prosto między, walić prosto między oczy, a tutaj raczej bardziej odwołują się do metafor i porównań, skojarzeń. No generalnie chodzi o to, że czasem śni mi się, że cała ta rzeczywistość, która mnie otacza, że to ona jest snem. I śni mi się, że więzienia to są naprawdę tylko dla przestępców, że jakby w szpitalach jest miejsce dla dobrych ludzi, a że zamiast Jezusa został powieszony na krzyżu George Bush, bo to on na to zasługuje. Więc posłuchajmy Los Aldeanos, A veces sueño. Dedicado a los que no pertenecen a este mundo, aquellos que su vida no es más que un sueño profundo, a los que en la realidad son no más que personas tristes y que solo en su sueño

0: I dwie rzeczy trzeba powiedzieć. Po pierwsze, cały czas w zasadzie obracaliśmy się na półkuli północnej. Po drugie, byli w zasadzie, sami panowie. Więc pora to zmienić.
1: Tak. Teraz czas na panią, chociaż panią wspieraną również przez pana, natomiast to panią, do której na pewno jeszcze wrócimy, albowiem pani jest bardzo, bardzo ważna w historii rapu latynoskiego i chyba nie przypadkiem, nie wiem, czy to Rolling Stone, czy Billboard, ktoś tam, któryś z dziennikarzy określi ją, moim zdaniem całkiem słusznie, jako po prostu najważniejszą raperkę w języka hiszpańskiego. No więc i rzeczywiście sporo jest na rzeczy w tym wspomnianym już zestawieniu Rolling Stone na tych 50 najważniejszych raperów hiszpańskojęzycznych. Znalazła się na miejscu 5, czyli zaraz za Vico C, więc no rzeczywiście mowa o artystce wielkiego kalibru. Natomiast dzisiaj posłuchamy, jak zaczynała, bo zaczynała w dosyć ciekawy sposób i w ramach szerszego trochę projektu, czyli zespołu Makisa. A o kim mowa, bo chyba nie powiedzieliśmy, mowa o Anie Tijoux, chilijskiej artystce, natomiast urodzonej we Francji i mieszkającej przez jakiś czas we Francji i jakby no, ma z tą Francją bardzo, bardzo bliskie związki.
0: Swoje rodzice byli emigrantami politycznymi, nazwijmy to.
1: Tak, dokładnie. I myślę, że dobrze, że o tym wspomniałeś, to jest akurat bardzo ważne w tym przypadku, bo zespół Makisa, który powstał właśnie w Chile na przełomie lat 90. i 2000. się mówi, czyli pierwszy taki poważny projekt, w który zaangażowana była Ana Tijoux, to jest właśnie zespół stworzony przez czwórkę dzieci emigrantów politycznych. Jakby cała czwórka wychowywała się na emigracji za granicą. No, Ana Tijoux we Francji, drugi raper Seodos w Szwajcarii, później producent chyba Sensi. Wydaje mi się, że on pod ksywką Sensi występował, wychował się w Kanadzie. Natomiast DJ
0: Squad.
1: Tak, Squad przez jakiś czas mieszkał w Afryce. Nie wiem, gdzie dokładnie, ale gdzieś tam przybył. Więc jakby cała czwórka ma za sobą to doświadczenie emigracji tak naprawdę od najmłodszych lat i to, że ich rodzice musieli opuścić Chile w związku z sytuacją, z dyktaturą Augusto Pinocheta. Więc oni jako młodzi ludzie wrócili tam do ojczyzny, tak naprawdę swoich rodziców, której wcześniej nie znali za bardzo. Wrócili w latach 90., kiedy jakby można było już to zrobić i nasiąknięci zupełnie innymi wpływami, jakby każde z nich przyniosło coś od siebie, jednocześnie odkrywali te swoje latynoamerykańskie korzenie i naprawdę bardzo ciekawym efektem, bo rzeczywiście zespół Makisa, chociaż istniał dość krótko, zapisał się jako jeden z kluczowych naprawdę i takich przełomowych projektów, nie tylko w obrębie hip-hopu chilijskiego, ale w ogóle latynoamerykańskiego. I co? I posłuchajmy najbardziej znanego utworu zespołu Makisa, nagranego jeszcze w roku 1999 i wydanego na pierwszej takiej oficjalnej dużej płycie, wydanej w dużej wytwórni, co było możliwe dzięki temu, że zespół Tiro de Gracia, którego słuchaliśmy wcześniej, a z którym członkowie zespołu Makisa byli bardzo zaprzyjaźnieni do tego stopnia, że producent Makisy, czyli Sensi, był również kompozytorem największego hitu Tiro de Gracia, czyli Juego Verdadero. Więc jakby oni wszyscy się znali, całe to środowisko gdzieś tam funkcjonowało razem. Więc też nic dziwnego, że w pewnym momencie również przemysł fonograficzny zauważył, że coś tam się dzieje, że jest jakiś ferment ciekawy i, no i dzięki temu z Bumakisa również mógł tę swoją płytę zatytułowaną Aerolinia Smakisa wydać w dużej wytwórni. No to była ciekawa muzyka, tak jak Tiro de Gracia, bardzo taka kolorowa, trochę inna niż taki surowy rap, hip-hop bazujące na tych wzorcach ze Stanów Zjednoczonych. Tutaj istotne były właśnie wpływy jazzowe, soulowe, gdzieś tam, a jednocześnie ten taki zupełnie inny, totalnie niegangsterski i jednocześnie no bardzo tak naprawdę kobiecy przekaz. Więc no już wtedy było to zjawisko wyjątkowe. No i myślę, że takim pozostało do dzisiaj, a do tego, co robiła później Anna Tijoux, jeszcze na pewno wrócimy. Teraz posłuchajmy Makisa prosto z Chile i utwór La Rosa de los Vientos.

i posłuchamy, no nie ma wątpliwości, najważniejszego składu hip-hopowego pochodzącego z Brazylii, czyli Racionais MCs. Zespół, który no naprawdę wydając płyty niezależnie poza gdzieś tam tymi gigantami fonograficznymi był w stanie sprzedać naprawdę miliony tych płyt i mówić o ważnych rzeczach no do tego stopnia, że myślę, że na temat szczególnie tej ich najważniejszej płyty, z której za chwilę posłuchamy utworu, to powstawały prace naukowe i to jest, no to jest, ale jakby też trudno się dziwić, no bo gdzie ta muzyka miejska, jakby muzyka miejskiej dżungli, jaką jest hip-hop, gdzie najlepiej w Ameryce Łacińskiej mogła się przyjąć, jak nie w São Paulo. Czyli w tym betonowym, tak, potężnym gigancie. No, no i rzeczywiście São Paulo od początku było stolicą rapu brazylijskiego, stolicą kultury hip-hopowej w tym kraju i no właśnie z São Paulo, a ściślej z tych wszystkich no faweli otaczających miasto wywodzą się najważniejsi przedstawiciele tego nurtu w Brazylii, no, czyli właśnie w tym przypadku Racionais MCs. Oni zaczynali jeszcze pod koniec lat 80., no natomiast takie najważniejsze swoje dzieła wydali no, w drugiej połowie lat 90. i na początku kolejnej dekady. No my posłuchamy utworu pochodzącego z, no, z płyty uznawanej za jedną w ogóle ze szczytowych osiągnięć rapu w Brazylii, ale też w ogóle jednej z najważniejszych płyt muzyki brazylijskiej w ogóle, płyty Sobrevivendo no Inferno, czyli jak przeżyć w piekle. Jakby myślę, że tytuł mówi sam za siebie, o czym ta płyta mówi. Płyta jest stylizowana trochę na Biblię, tam jest dużo symboli religijnych. Nie jest to płyta łatwa. I niektórzy recenzenci odbijali się od tego, bo to jest naprawdę taki rap bardzo surowy, czysty, można było powiedzieć, trudny. Tam piosenki, no nie, nawet trudno je nazwać piosenkami, to były tyrady, Fory. Dysertacje, można mm-hmm. powiedzieć, bardzo, na bardzo minimalistycznych podkładach, bo tam jednak liczyło się słowo. Jakby te utwory trwały po 7-10 minut w większości i no nie miały refrenów, nie miały melodii. Tu po prostu chodziło o to, o komentarz rymowany do tego wszystkiego, co w latach 90. w Brazylii się działo. A nie działo się dobrze, jakby i wzrost przemocy, problemy ekonomiczne, no jakby to wszystko naprawdę gdzieś tam znalazło tutaj swoje odbicie. I no takim najbardziej znamiennym utworem pochodzącym z tej płyty jest utwór zatytułowany Diário de um Detento, czyli dziennik więźnia jakby. Utwór napisany wspólnie z byłym więźniem, no słynnego, czy też niesławnego więzienia w São Paulo, czyli Carandiru. Więzienia, no słynnego z tego, co tam się wydarzyło w roku 1992, kiedy w czasie bunt więźniów został bardzo brutalnie stłumiony przez siły porządkowe, no i w rezultacie ponad setka więźniów straciła życie. No to bardzo głośna sprawa, powstał film o tym, Sepultura nagrała o tym kawałek. No jakby to naprawdę się odbiło w kulturze brazylijskiej bardzo, bardzo, bardzo mocno. I tutaj no jakby raperzy Racionais MCs stworzyli ten utwór wspólnie z byłym więźniem Carandiru, który brał udział w tych wydarzeniach. Udało mu się przeżyć i jakby sam opowiadał, jak to wszystko wyglądało od środka. Jak ktoś zna język portugalski, utwór naprawdę wstrząsający. Dla innych
może być nieco trudny, bo naprawdę minimalistyczny muzycznie,

0: bo tutaj liczy się przekaz, liczy się słowo, bardzo, bardzo mocne słowo, ale tak właśnie brzmiał rap brazylijski na przełomie lat 90. i 2000, więc posłuchajmy.
1: Ja to jeszcze tylko dodam, że Uwięź nazywał się Juscelin Prado i był w ogóle no, takim poetą.
0: Poetą,
1: troszkę,
0: tak, tak.
1: Niedzienny
0: tak,
1: może troszkę,
0: był
1: ale...
0: Jakby, tak, to prawda. Więc pisał dla innych więźniów wiersze, które oni potem swoim dziewczynom przekazywali. Ale pewnie pisał też listy, jakby, no bo spora część, myślę, była w ogóle niepiśmiennych tam osadzonych, więc to też gdzieś tam było istotne, że ten literat się tam za kratami znalazł. No, utwór poruszający, porażający, tak samo jak teledysk zresztą, można zobaczyć, natomiast mocna, bardzo mocna rzecz, zestawiająca jakby dokumentalne ujęcia z tej masakry w Karandziru, na przykład z ujęciami z obozów koncentracyjnych. Nie dla każdego, ale na pewno rzecz ważna i, no i w jakiś tam sposób osadzona w konkretnym czasie, w tych latach 90. w Brazylii, ale też ponadczasowa. Więc posłuchajmy Racionais MCs i Diario de um Detento.
2: São Paulo, dia 1 de outubro de 1992, 8 horas da manhã. Aqui estou mais dia, sob o olhar sanguinário do vigia. Você não sabe como caminhar, com a cabeça na mira de uma HK. Metralhador alemã, o de Israel, estraçalha ladrão que nem papel.

0: No i w zasadzie... Nie w zasadzie, no po prostu, no, kończymy dzisiejsze wydanie Republika Latina, ale zanim przejdziemy do końca, to jeszcze pora na to, żeby Marek opowiedział o kolejnym utworze brazylijskiego hip-hopu.
1: Tak, zostajemy w Brazylii, zostajemy oczywiście w São Paulo, gdzie no naprawdę przeważająca większość, nie cały, ale przeważająca większość tego hip-hopu w Brazylii powstawała. I teraz posłuchamy artysty, który by tak zabłysł w pewnym momencie, naprawdę pojawił się praktycznie znikąd, z faweli konkretnie, bo naprawdę z faweli, wydał jedną płytę, tylko jedną płytę, która no stała się hitem i naprawdę dzisiaj jest, do dzisiaj jest kamieniem milowym rapu, nie tylko brazylijskiego, ale w ogóle latynoamerykańskiego. Po czym dwa lata później zagrał w kilku filmach, między innymi w filmie o masakrze w Carandiru właśnie. Film był w Polsce również w kinach, więc gdzieś tam można było to zobaczyć. I kiedy wydawało się, że ta jego kariera naprawdę nabiera rozpędu i że to będzie coś dużego, naprawdę dużego, został zastrzelony na ulicy w związku ze swoimi wcześniejszymi kryminalnymi powiązaniami, bo tu rzeczywiście to był rap taki, no nie powiem gangsterski, bo to był tak naprawdę pozytywny facet i jakby wszyscy wspominają go jako człowieka o bardzo takiego, no który ten przekaz chciał, rzeczywiście chciał, żeby ten świat był lepszy, natomiast no urodził się w takich, a nie innych warunkach, w bardzo trudnej sytuacji, naprawdę wychowywał się w faweli, pracował najpierw na jakimś bazarku, nie był w stanie z tego wyżywić rodziny, bo jeszcze jako nastolatek się ożenił, został ojcem, więc jakby takie no bardzo, bardzo typowy tak naprawdę życiorys, no i wszedł w handel narkotykami, zresztą jego brat również został zamordowany w związku z handlem narkotykami. No naprawdę taka historia i mówi się o tym, że on w tych swoich kawałkach rapowych to był naprawdę autentyczny, uliczny rap. Znaczy on po prostu rapował o tym, co znał bardzo dobrze ze swojego życia, natomiast naprawdę silnie dążył do tego, żeby to całe zło gdzieś tam piętnować i od tego uciec. Nie udało mu się to, natomiast no to, co nagrał do dzisiaj, no naprawdę robi ogromne wrażenie jako właśnie kronika tych dzielnic nędzy z São Paulo i chyba najbardziej tak naprawdę autentyczna rzecz, jaka pojawiła się w ogóle w historii brazylijskiego rapu. Więc no nie będzie zapomniany na pewno niejaki Mauro dos Santos się nazywa?
0: Mauro Mateusz dos
1: Mauro
0: Santos.
1: Dos Santos, tak, dokładnie, znany jako Maurinho, a występujący pod pseudonimem Sabotaggi. Sabotaggi, to no naprawdę ksywka w tych kręgach hip-hopowych brazylijskich, legendarna. Dzisiaj tak jak legendarny jest ten jego debiutancki album, zresztą wydany przez tą niezależną wytwórnię prowadzoną przez muzyków Racionais MCs. I no też płyta sprzedała się w liczbie blisko 2 milionów egzemplarzy, co no mówi, myślę, samo za siebie. Nie wiemy, jak kariera Sabotaggi by się potoczyła, natomiast no na pewno to, co zostawił, jest bardzo istotne. I istotny jest również sam tytuł utworu, którego posłuchamy. Zresztą to jest utwór tytułowy z tej płyty. Rap e compromisso, czyli jakby rap to jest zobowiązanie. To nie jest zabawa, to nie jest jakieś tam sobie gadanie na rogu ulicy, ale to jest coś poważnego, naprawdę. To jest życie, to jest zobowiązanie na całe życie i można go, jak widać, również tym życiem przypłacić.
0: Czego nikomu nie życzymy. Natomiast, proszę Państwa, kończymy dzisiejsze wydanie Republika Latina. Bardzo dziękuję Markowi za opowiedzenie nam, za przedstawienie nam kolejnej porcji latynoskiego hip-hopu. No i czekamy na dalsze części.
1: Ja również bardzo dziękuję. Dalsze części na pewno wkrótce nadejdą.
0: Bardzo dziękuję Fryderykowi za realizację dzisiejszej audycji. Wszystkim Państwu za wysłuchanie dzisiejszego wydania Republika Latina. Muzycznie pozostaniemy, proszę Państwa, bowiem za chwileczką bardzo duży pokój i w imieniu Państwa Mazol serdecznie Państwa już zapraszam na pozostanie za Radiem Wnet dzisiejszego niedzielnego wieczora. Muzyka całkowicie pewnie troszkę inna, ale na pewno warto posłuchać. W czwartek o 20:00, ale nic się nie zmieni. Tres por tres i kolejna porcja ciekawostek z Ameryki Łacińskiej. Za tydzień o 19:00 Republika Latina. O czym tego jeszcze nie wiem, bo nie wiem. Ale pewnie niedługo Państwo się dowiecie, bo ja sam pewnie być może wpadnę na pomysł. Być może będzie z gościem, być może będzie bez gościa. Zobaczymy. Póki co życzę wszystkiego dobrego w nadchodzącym tygodniu. A zanim powiem buenas noches, to tylko przypomnę, że opiekę duchową nad dzisiejszą audycją sprawował magiczny Pan, jemny Pan, laska nebeska, jemne o Pana. Buenas noches.

0: Republika Latina. Latynoski głos pod każdą strzechą.
1: www.wnet.fm.
2: Autopromocja.
3: Witamy na żółtej łodzi podwodnej Radia Wnet. Wszelkie prezenty należy pozostawić w lukach bagażowych.
4: Przepraszam, czy ta winda jedzie w bok?
5: Nie, ależ skąd? Ta winda ciągle jedzie w górę.
3: Kierunek piętro 17.
4: Dałabym sobie czas antenowy uciąć, że pięter jest 16.
5: Przecież zbliżają się urodziny. Kolejny rok, kolejne piętro.
6: Z okazji swoich 17 urodzin Radio Wnet zaprasza na specjalny cykl zatytułowany 17 piętro. Od 13 maja przez 17 dni redaktorzy Radia Wnet prezentować będą 17 odcinkowe serie poruszające najważniejsze bądź najbliższe im tematy. Szczegółowy harmonogram na portalu wnet.fm lub w mediach społecznościowych.
2: To była autopromocja.
7: Duży pokój.

Oczywiście to grupa Algiers i Black Eunuch. Witam Was w bardzo dużym pokoju dzisiaj. A na początek coś mocnego, a teraz najnowszy Kevin Morby, All Sinners.

Tak, to najnowszy Kevin Movian w całości jest tak równy, że Ela nie wiedziała, czy on jest w całości dobry, jak wam mówiłem nieraz. Nie nieraz, tylko jedyny sposób akceptacji naszej pewnych utworów to jest to, że są całością dobrą, czyli całą płytą. Genesis Owusu, Black Dog, a później Algiers jeszcze raz i tak będziemy coś słuchać. And When You Fall.

Church of Panic, Laurie Anderson i grupa Sex Mob. Ostatnio moja ukochana płyta, to jest najnowsza Laurie Anderson. Genesis Owusu, Song About Fishing, troszeczkę jak tytuł Johna Luriego. To były, tak, był taka seria, była to filmików about fishing. Genesis Owusu, Laurie Anderson, później w utworze Teachers, a później Algiers i utwór pod tytułem Game.

grupa Algiers i utwór Games. A teraz dwa najnowsze utwory z najnowszej płyty Kevina Morby'ego. 100 Thousands, a później Cowtown.

A jednak ten nowy Kevin Morby ma swoją cichą moc i te aranże budujące się z czasem i z emocją są bardzo piękne. Genesis Owusu, Fallen Branches, a potem Crosses. I wrócimy później do Kevina Morbiego.

Genesis Owsus, takiej trochę wcześniejszej epki. Mamy już jego nową płytę, ale to może za tydzień, a może tak jak było w dużych pokojach, które są nieduże, czyli za dnia. Ta płyta bardziej romantyczna, ciekawiej zaaranżowana, jeśli chodzi o porę wieczorową. Kevin Morby i Bible Belt, a później jego utwór Field Guide for the Bull Terrier.

A teraz będziemy mogli usłyszeć po kolei trzech artystów, których dzisiaj słuchaliśmy z osobna często. Genesis Owusu, Don't Need You, później Algiers, Old Girl, a potem Kevin Morby i The Young.

No i jak mówiłem, ten nowy Morbi wyekstraktowany z całości płyty w pojedynczych utworach wydaje się bardzo, bardzo piękny i bardzo dobry. Ja polubiłem tę płytę, dlatego dzisiaj ja ją prezentuję. Teraz kolejny, no właśnie, Little Wide Open, potem Algiers Green Iris i Genesis Owusu On The Move.

One seat with a soul.

Jak to nieźle się łączą te dwie narracje muzyczne, Genesis Owusu i Algiers. Nie powiem, że oni mogą nie wiedzieć o swoim, istnieniu, mogą. Aczkolwiek Algiers to grupa dosyć świadomych producentów, a Genesis Owusu w swojej kreatywności zapewne jest świadom wielu nowych nurtów. Tak więc dalej. Genesis Owusu to przed chwilą What to do I fear? What do I fear? Potem teraz będzie Irony, Unity, Present. Potem Genesis Owusu Whipcracker.

Moi drodzy, to tak myślę. A bo dobra, teraz Kevin Morby i Natural Disaster. Tak.

No i jak powiedziałem, najnowszy Kevin Morby nas nie zawodzi. Natural disaster. To był bardzo duży pokój. Fryderyk Litwin dzisiaj pomógł mi tę audycję zrealizować ze studia w Warszawie. Ja mówiłem do was z zachodzącego, już zaszłego zupełnie od słońca Torunia, i księżyc wyszedł i bardzo piękny był to i ciepły wieczór. Życzę wam pięknej nocy. Mówił do was Jerzy Mazol. To był bardzo duży pokój. Zostańcie z Radiem Wnet. Jutro rano znów włączcie odbiorniki. A teraz śpijcie dobrze. Badlands i Kevin Morby, a potem Dandelion, jego utwór. Na koniec Genesis Owusu, dzisiejszy bohater, powie wam bye, bye. A ja wam mówię pa.

0: duży pokój.
1: www.wnet.fm.
2: Autopromocja.
3: Witamy na żółtej łodzi podwodnej Radia Wnet. Wszelkie prezenty należy pozostawić w lukach bagażowych.
4: Przepraszam, czy ta winda jedzie w bok?
5: Nie, ależ skąd? Ta winda ciągle jedzie w górę.
3: Kierunek piętro 17.
4: Dałabym sobie czas antenowy uciąć, że pięter jest 16.
5: Przecież zbliżają się urodziny. Kolejny rok, kolejne piętro.
6: Z okazji swoich 17 urodzin Radio Wnet zaprasza na specjalny cykl zatytułowany 17 piętro. Od 13 maja przez 17 dni redaktorzy Radia Wnet prezentować będą 17 odcinkowe serie poruszające najważniejsze bądź najbliższe im tematy. Szczegółowy harmonogram na portalu wnet.fm lub w mediach społecznościowych.
2: To była autopromocja.
7: Radio Wnet.

0: Nocne powtórki wnet.
1: Zwarcie.
2: Dzień dobry, przed mikrofonem dr Maciej Chutkiewicz, a to jest Zwarcie w Radiu Wnet. Dzisiaj porozmawiamy o pieniądzu, ale nie jak ekonomiści i nie z ekonomistą, tylko w sumie jak socjolog z socjologiem. Bo pieniądze, drodzy państwo, to nie jest tylko stopa procentowa, inflacja, koszty, wydatki czy kursy walutowe, ale także zaufanie, oczekiwania, emocje, wreszcie strach, nawet przed drożyzną, nadzieja na tańszy kredyt i pytanie, czy ludzie wierzą, że ktoś nad tym wszystkim panuje. A dziś moim gościem będzie człowiek, który do Rady Polityki Pieniężnej, czyli konstytucyjnego ciała, które wspiera Narodowy Bank Polski i ustala wysokość stóp procentowych, trafił, kto wie, w sposób może bardzo nietypowy, a jednocześnie jest tam bardzo potrzebny. Doktor Marcin Zarzecki, członek Rady Polityki Pieniężnej, ale uwaga, nie ekonomista, a socjolog, statystyk, metodolog badań społecznych, także nauczyciel akademicki związany z Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Witaj.
3: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
2: I będziemy rozmawiać sobie nie tylko o tym, po co socjolog w takim ciele, które decyduje o stopach procentowych, ale także o tym, czego bank centralny dowiaduje się z prognoz ekspertów. Porozmawiamy sobie o inflacji, o tych stopach i o oczekiwaniach i na przykład o tym, dlaczego oczekiwania inflacyjne mogą być nieraz ważniejsze niż to, jaka jest stopa inflacji. Pierwsze pytanie, panie doktorze, po co socjolog w Radzie Polityki Pieniężnej?
3: Bo polityka pieniężna to nie jest tylko matematyka, to także zachowania, oczekiwania, to także zaufanie, komunikacja. De facto proszę dostrzec, że pieniądz nigdy nie był wyłącznie kategorią ekonomiczną. To jest trochę takie uproszczenie, któremu podlegamy niepotrzebnie. Pieniądz według Georga Simla, pan doktor jest socjologiem, on doskonale zna, który w filozofii pieniądza jeszcze w 1900 roku pisał, pokazywał właściwie nam, że pieniądz jest instytucją społeczną par excellence. Jest kondensatem zaufania, kalkulacji, symbolicznej władzy i tak jest, że współczesna polityka pieniądza potwierdza tą intuicję na każdym posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej de facto. Bank centralny, proszę pamiętać, nie operuje na rynkach. Bo czasami o tym zapominamy.
2: To jest taki bank banków trochę, prawda? Bank państwa jednocześnie.
3: Tak i nie. A on operuje na oczekiwaniach milionów ludzi i firm, które dopiero te rynki tworzą. A więc socjolog wnosi do tej pracy język i narzędzia rozumienia tego, co nie poddaje się modelowi klasycznemu, czyli modelowi DSG, nawyków konsumpcyjnych, koherencji oczekiwań, dynamiki zaufania, struktury narracji. A więc ogólnie rzecz ujmując, socjolog tutaj wnosi bardzo wiele, no bo wnosi określony sposób patrzenia, mówienia, narzędzia, rozumienia tego, co jest niezbędne, jest takim brakującym ogniwem, można by rzec. I to nie jest opinia odosobniona. Ja tylko pragnę wskazać, że w analogicznych ciałach takich właśnie banków jak Europejski Bank Centralny, Bank Anglii, Fed, istnieją instytucje nazywane radami gubernatorów. Takie odpowiedniki Rady Polityki Pieniężnej. I tam mamy do czynienia na przykład, jeżeli chodzi o EBC, w ich jurysdykcji są socjologowie, są prawnicy. W Banku Anglii ekonomiści behawioralni, a w Fedzie członkowie z doświadczeniem regulacyjnym i nadzorczym. A więc to nam sugeruje, że my, bo rzeczywiście od czasów powołania, reagowania Rady Polityki Pieniężnej w 1997 roku nigdy w tym ciele nie znalazł się socjolog ani psycholog. Natomiast mi się wydaje, że to jest dowód na dojrzałość tejże instytucji, że wreszcie socjolog znalazł się w tym.
2: Czyli odchodzimy trochę od takiej technokracji, czystego liczenia pieniądza, a przechodzimy do rozumienia pewnych procesów społecznych i pewnych mechanizmów społecznych. Czyli rozumiem, że dojrzałość w tym sensie, że jeszcze bardziej takie ciało jak Rada będzie rozumiało konsekwencje społeczne, potrzeby społeczne, no bo przecież celem Rady Polityki Pieniężnej i Narodowego Banku Polskiego, jednym z celów, jest utrzymanie inflacji na określonym poziomie, prawda? Mamy docelowo 2,5% z odchyleniem po jednym punkcie procentowym w każdą stronę. Ale każda decyzja Rady Polityki Pieniężnej niesie za sobą ogromne skutki społeczne, bo wzrost stopy procentowej albo spadek oznacza, że mamy dużo więcej pieniędzy na rynku, mniej pieniędzy na rynku, mniej pieniędzy w portfelu, więcej pieniędzy w portfelu. Odpowiedzialność jest ogromna.
3: Oczywiście, że jest to ogromna odpowiedzialność. To jest Rada Polityki Pieniężnej i decyzje są podstawowym instrumentem regulacji w zakresie polityki pieniężnej. Ale to, że socjolog znalazł się w RPP-ie, albo też i to, że socjologowie i psychologowie znajdują się w analogicznych organach, to jest trochę konsekwencja tej bolesnej lekcji z 2008 roku. Jak Państwo pamiętają, okazało się, że modele ekonometryczne, czyli oparte wyłącznie na racjonalnej agendzie, zwodzą w momentach krytycznych. Laureat Nagrody Nobla Robert Shiller z Uniwersytetu Yale w ekonomii narracyjnej, bardzo dobre książki skądinąd. On pokazuje, że narracje gospodarcze rozprzestrzeniają się jak epidemie i mają realne skutki makroekonomiczne, od baniek spekulacyjnych po bańkę bankową, a więc bez metodologii badań społecznych, bez tego spojrzenia społecznego nie potrafimy ich uchwycić. Mówiąc krótko, ekonomia pokazuje, co się powinno zdarzyć w modelu, a socjologia pokazuje, co się rzeczywiście dzieje w gospodarstwach domowych i firmach. Jedno i drugie jest nierozdzielne. Ekonomicznie inflacja to wzrost ogólnego poziomu cen, zgadza się? A społecznie to redystrybucja zaufania od oszczędzających do zadłużonych, od pracowników najemnych do właścicieli aktywów rzeczowych, od starszych do młodszych.
2: Zaraz będę chciał to zapytać, ale ja pamiętam, że ekonomia zakłada działanie racjonalne. Czyli podejmowanie w typowych warunkach, o których tutaj mówimy, podejmowanie decyzji racjonalnych, najlepszych w danym momencie, który możemy przewidzieć, zgodnie ze skutkami. Czy rzeczywistość tak działa, czy ludzie tak działają?
3: Nie, już dawno odeszliśmy od takiego modelu racjonalnego konsumenta. To bez, gdybyśmy nie mieli badań Tverskiego i Kahnemana, psychologów, którzy też są laureatami Nagrody Nobla i to z ekonomii, to zapewne byśmy myśleli w sposób taki bardzo behawioralny, uproszczony, racjonalnego wyboru. Nie, rzeczywistość się zmieniła. Już zakładamy, że bardzo wiele predyktorów zmiennych wpływa na decyzje konsumpcyjne i że oczywiście działamy na poziomie uproszczonych modeli, ale że trzeba też brać pod uwagę czynniki, które wcześniej po prostu nie były brane, no bo pewne czynniki są kategoriami niearytmetycznymi, są kategoriami moralnymi. Sama inflacja burzy właśnie kategorie i wywołuje stres egzystencjalny, którego nie zmierzy żaden indeks CPI. Dlatego społeczne koszty na przykład inflacji są bardzo istotne w zakresie ich badań.
2: To właśnie przechodzimy do kluczowej rzeczy moim zdaniem i do pytania socjologa o tę inflację, bo pytanie jest takie, czy inflacja pozostaje rzeczywiście zjawiskiem wyłącznie ekonomicznym? Ja rozumiem, że odpowiemy sobie za chwilę, że nie, ale dlaczego? Czy to jest tak, no bo oczywiście definicja inflacji oznacza wzrost cen i tak dalej, a jednocześnie mamy tutaj do czynienia z oczekiwaniami inflacji, mamy tutaj do czynienia ze strachem przed inflacją, ze strachem przed wzrostem cen, który powoduje konkretne zachowania, konkretne skutki społeczne. Czyli jeżeli ja się boję tego, że ceny wzrosną, może będę kupował teraz, póki jest taniej, co będzie oznaczało, że inflacja rzeczywiście wystąpi, a mogłaby nie wystąpić. Możliwości jest bardzo dużo.
3: Pytanie zatem brzmi, na ile decyzje gospodarcze ludzi zależą nie od danych, tylko od nastrojów, lęków i oczekiwań, tak? To zależy od reżimu informacyjnego, w którym żyjemy. W warunkach stabilności ludzie korzystają z heurystyk. W ogóle ludzie percepcyjnie w dużej mierze myślą za pomocą ekonomiki myślenia. Nie liczą inflacji, tylko ją bardziej czują przez ceny właśnie paliw, masła, chleba, czynszu. Ale w warunkach niepewności, a żyjemy w społeczeństwie ryzyka, rośnie waga właśnie takich sygnałów, które są odmienne. Daniel Kahneman właśnie pokazał, że awersja do straty na przykład jest około 2 razy silniejsza niż przyciąganie do równej wielkości zysku. Ludzie reagują mocniej na wzrost ceny chleba o złotówkę niż na obniżkę raty kredytu o 100 zł. A więc bank centralny musi mieć świadomość tej asymetrii, dlatego działa poprzez komunikaty. Komunikat zoptymalizowany pod racjonalnego człowieka będzie nieskuteczny, jeśli zostanie odczytany przez człowieka emocjonalnego. Dlatego ważne są nie tylko liczby, ale i ramy publiczne. A więc stąd bardzo ważne jest, aby prowadzić politykę pieniężną, rozumiejąc również procesy i zjawiska o charakterze społecznym. To oczywiste.
2: Jakby pan wytłumaczył, panie doktorze, takiemu przeciętnemu Kowalskiemu, któremu rata kredytu w ciągu ostatnich 5 lat wzrosła 2-krotnie, że wy tych stóp wciąż jeszcze nie obniżacie. A przecież cel inflacyjny w zasadzie został osiągnięty. Oczywiście nie jest idealnie, no ale tam w miarę to się trzyma. Oni, ludzie, mieli raty kredytów w wysokości 2000 zł, nagle stała się 4000, no teraz spadła po ostatnich obniżkach stóp procentowych, ale wciąż nie jest tak niska, jak była. Czy to się da wytłumaczyć w taki sposób, żeby każdy to zrozumiał?
3: Przede wszystkim pamiętajmy, że w roku 2025 o 170 punktów bazowych zostały obniżone stopy procentowe, a w roku 2026 o 25 punktów bazowych. Oczywiście, że rynki przewidywały jeszcze, że być może w tym roku nastąpi jedna obniżka o 25 punktów. Natomiast zetknęliśmy się z sytuacją inflacji podażowej, inflacji wywołanej szokiem energetycznym, de facto wojną, zmniejszeniem się zasobów paliwowych i innych konsekwencji z tym związanych. Ale ogólnie rzecz ujmując, proszę pamiętać, że Rada Polityki Pieniężnej to nie jest organ reprezentacji interesów. Konstytucja, bo jest to ciało konstytucyjne, powierza nam, czyli członkom Rady Polityki Pieniężnej, pieczę nad wartością pieniądza. Nie nad ceną kredytu, nie nad poziomem rat, nie nad zyskownością banków, ale nad budżetem państwa. I to jest mandat bardzo wąski, ale jednak fundamentalny. Gdyby RPP miał obniżać stopy, żeby ulżyć kredytobiorcom, byłaby Radą Zarządu Związku Kredytobiorców, a nie organem konstytucyjnym. A gdyby miała utrzymywać wysokie stopy, żeby cieszyć oszczędzających, to byłaby Radą Zarządu Funduszu Emerytalnego. A więc Rada Polityki Pieniężnej patrzy na cały system, inflację bazową, projekcje na 4-8 kwartałów, rynek pracy, bilans płatniczy, oczekiwania konsumentów i przedsiębiorców, ryzyka fiskalne, otoczenie zewnętrzne i każda decyzja jest ich wypadkową, a nie pewnym ustępstwem. A to oznacza, że aby realizować te swoje cele konstytucyjne, to zawsze musi właśnie operować pomiędzy stabilnością polskiego złotego i jednocześnie pragnieniem, aby polska gospodarka się rozwijała.
2: Pan jako członek Rady Polityki Pieniężnej, panie doktorze, korzysta z pewnie najlepszych ekspertyz w Polsce dotyczących przewidywanych cen na przykład i wzrostu cen, prawda? I na podstawie tego wy jako Rada Polityki Pieniężnej macie możliwość przewidywać, w jaki sposób będzie kształtowała się i podaż pieniądza, i jak się będzie kształtowały ceny i to CPI, o których pan już mówił, czyli Consumer Price Index i tak dalej, różnego typu wskaźniki. Jesteście w stanie przewidzieć i na podstawie tego planujecie, w jaki sposób będą układały się ceny. A ja mam pytanie o kwestie społeczne, a nie kwestie dotyczące wyłącznie tego, co przewidują ekonomiści czy ekonometryści, czyli czy zachowania ludzi także mają na to wpływ? I czy pan jako socjolog jest w stanie to przewidywać? Czy wy o tym myślicie, że na przykład właśnie ludzie oczekują, że ceny będą rosnąć albo że będą spadać?
3: Uważam osobiście, że bez zrozumienia społeczeństwa nie da się prowadzić skutecznej polityki pieniężnej. Mandat NBP-u wynikający z artykułu 227 Konstytucji o rozstawie NBP-a, to dbało się wartość pieniądza polskiego, ale narzędziem tego mandatu są właśnie oczekiwania, więc jeżeli komunikat o stopach jest na przykład niezrozumiały dla społeczeństwa, jest gorszy niż brak komunikatu, bo wprowadza szum informacyjny, a więc my musimy jak najbardziej potrafić się na przykład komunikować ze społeczeństwem, odpowiadać na określone oczekiwania i potrzeby. Zresztą Christine Lagarde, prezes Europejskiego Banku Centralnego, wprost mówiła w 2023 roku, że EBC musi nauczyć się mówić do gospodarstw domowych, nie tylko do dealerów obligacji. I Polska po doświadczeniu dwucyfrowej inflacji w latach 2022-2023 jest w fazie, w której rozumienie społeczne pracy NBP jest być może nawet ważniejsze niż w którymkolwiek momencie ostatnich dwóch dekad. A więc ja mówię wprost, że bez próby zrozumienia zachowań ludzkich trudno byłoby w jakikolwiek sposób przełożyć projekcje NBP-u, twarde wskaźniki na zrozumienie, jakie to będzie miało swoje określone konsekwencje związane z pieniądzem, z całą polityką monetarną i z gospodarką. To są dla mnie oczywiste kwestie.
2: W ogóle czy to uważam, jest badane?
3: To jest badane. Oczywiście. Mhm. To znaczy, proszę dostrzec, że rzeczywiście zgadzam się z panem doktorem, z panem redaktorem, że NBP moim zdaniem dysponuje najlepszymi działami merytorycznymi, być może jednymi z najlepszych w Europie. DABE to są ekonometrycy, specjaliści wysokiej klasy i te dane, które otrzymujemy także w zakresie szeregów czasowych i projekcji, są bardzo precyzyjne. Natomiast są to też i osoby, które utrzymują stałe kontakty z innymi bankami centralnymi, które mają dostęp do najlepszych repozytoriów źródeł danych. I przez to również i członkowie Rady Polityki Pieniężnej dysponują dostępem do najbardziej rzeczowych, faktograficznych, szczegółowych i bieżących danych, jakie istnieją nie tylko w Polsce de facto. A to daje nam bardzo ostry, wyrazisty obraz, na kanwie którego my musimy podejmować decyzje. Czasami są one koncyliacyjne, a czasami nie.
2: Takie to ciało jest, że nie wszyscy się mają chyba ze sobą zgadzać.
3: Zgadza się.
2: Dopytam jeszcze o taką rzecz, bo bardzo ciekawy jest ten wątek, w którym pan mówi, panie doktorze, o kwestii docierania do szerokich mas, tak powiedzmy to nazwijmy, czyli tego, żeby ludzie rozumieli, w jaki sposób działa IRPP i NBP i czym są w ogóle stopy procentowe, jakie są decyzje. W sytuacji, o której pan mówił, czyli tej wysokiej inflacji, kiedy śledzono wypowiedzi prezesa NBP z podwójną uwagą co najmniej, Adam Glapiński jest postacią barwną, być może jednym z najbarwniejszych ekonomistów w Polsce i na pewno chyba dotychczasowych prezesów, może Grzegorz Kołodko tam potrafił rzeczywiście też robić jakieś takie rzeczy, które zwracały uwagę. Natomiast chodzi mi o konferencję prezesa Glapińskiego następujący dzień po posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej. One są śledzone i prezes tam potrafi barwnie opowiadać i historię przytaczać pani, która go zaczepiła i tak dalej i tłumaczyć to rzeczywiście w sposób, który dociera do ludzi, ale co tu jest rzeczą, którą się zastanawiam? Jak rozmawiam w tak zwanej, mówię to trochę w cudzysłowie, w Warszawie czy Warszawce, o ludziach, z ludźmi, którzy mówią, że mają pojęcie o ekonomii, którzy rozmawiają o ekonomii, którzy są, teoretycznie pracują w dużych firmach, nawet gospodarczych, doradczych, to oni nie mogą znieść tego, co mówi prezes Glapiński. Oni się z nim nie zgadzają. I czasami mi jest trudno zrozumieć nawet, z czego to się bierze, bo on powołuje się na bardzo twarde dane, co więcej okazuje się, że ma rację bardzo często. No, w zasadzie wszystkie te jego predykcje dotyczące tego, jak ta inflacja się będzie układała, przewidział słusznie.
3: Szanowni Państwo, to jest bardzo ciekawe zjawisko, ciekawa obserwacja, ponieważ pan prezes Glapiński jednocześnie jest i w ogóle działania i decyzje Rady Polityki Pieniężnej są za to chwalone przez w raportach Międzynarodowego Funduszu Walutowego i wszystkich organizacji zewnętrznych właśnie za restrykcyjność polityki pieniężnej, za umiejętność przewidywania i za działania, które doprowadzają do efektu, jakim było znalezienie się oczywiście inflacji w celu NBP-u. A więc to niezrozumienie. Nie wiem, z czego może wynikać. A może w pełnieniu funkcji...
2: Ja bym stawiał tezę pewnej niechęci wobec prezesa, szczerze mówiąc.
3: Może tak jest, że jeżeli się pełni daną funkcję, drugą kadencję, tyle lat jest się właściwie już twarzą danej instytucji, to bardzo często łatwo można być przedmiotem różnego typu ataków.
2: A ja myślę, że to się bierze z tego, że prezes Glapiński nie jest przedstawicielem tak zwanego salonu, czyli dotychczasowi liberalni ekonomiści, ci, którzy w zasadzie rządzili w Polsce, mówię tutaj o różnego typu ciałach, które miały decyzyjność, jednak stanowią inny nurt niż prezes Glapiński i on jest jednak z tej drugiej strony, niezależnie od pewnych poglądów i oczekiwań. Nie oczekuję, że pan doktor będzie zabierał głos w kwestiach politycznych. Rada Polityki Pieniężnej musi się trzymać pewnych standardów.
3: Jesteśmy niezależni oczywiście politycznie i to jest też to dobry atrybut Rady Polityki Pieniężnej, ale pozwolę sobie odpowiedzieć na to pytanie, bo ono moim zdaniem nie ma charakteru sensu stricte politycznego. Osobiście uważam, że prezes Glapiński jest profesorem ekonomii, pracownikiem Szkoły Głównej Handlowej, autorem wielu książek, w tym także i tych dotyczących konwergencji rynku i ewentualnych konsekwencji bądź spełnienia warunków do wejścia Polski do strefy euro. I przypuszczam, że bardzo wiele jego decyzji po prostu jest opacznie rozumianych przez osoby, które chciałyby nakładać na decyzje sensu stricte gospodarcze czy ekonomiczne właśnie przede wszystkim interpretacje polityczne. Bo jeżeli mówi wprost, że my z teorii optymalnych rynków walutowych nie spełniamy żadnego celu, żeby mówić w ogóle o konwergencji w zakresie z strefą euro, no to rozumiem, że to nie jest przyjemne dla zwolenników wprowadzenia euro w Polsce. A więc zarzucają mu wówczas, że powodowany światopoglądem, tudzież aksjologią polityczną uzasadnia to. Natomiast nie biorą pod uwagę, że uzasadnia to, ponieważ dysponuje takimi, a nie innymi danymi o gospodarce i otoczeniu gospodarczym.
2: Narodowy Bank Polski mógłby prowadzić politykę bardziej pro konwergencyjną, czyli taką, która mogłaby potencjalnie doprowadzić do tego, żebyśmy niektóre warunki zaczęli spełniać, na przykład utrzymania warunki złotówki względem euro w pewnym stałym kursie, prawda?
3: Szanowny panie redaktorze i szanowni państwo, gdybyśmy tak robili, gdybyśmy zatem sterowali część niezależności monetarnej, tak jak to skądinąd wcześniej zrobiła Litwa, i nie tylko, to proszę mi wierzyć, że kryzys finansowo-bankowy w roku 2008 byłby niesamowicie brutalny dla polskiego złotego i dla polskiej gospodarki. Natomiast przez to, że dysponowaliśmy suwerenną złotówką, niezależną złotówką, to mieliśmy narzędzia ku temu, żeby w sposób skuteczny ograniczać straty związane z globalnym kryzysem bankowym. No więc proszę pamiętać, że to nie jest dojście do Arkadii, w sensie wejście w strefę euro. Nie tylko mamy z tym związane same przymioty i atrybuty pozytywne, ale przede wszystkim musimy patrzeć na to z perspektywy realnej. To znaczy, czy bylibyśmy rzeczywiście skłonni poświęcić swój dobrostan gospodarstw domowych, bezpieczeństwo gospodarki w sytuacji, w której co chwila ta gospodarka narażana jest na szoki gospodarcze i to zazwyczaj zewnętrzne, nie dysponując już żadnym instrumentem antyinflacyjnym. Proszę pamiętać, że powrót do sytuacji bazowej byłby niemożliwy. A więc biorąc pod uwagę wszystkie te okoliczności, ja sądzę, że trudno nie zgodzić się z tym przeświadczeniem, że to jeszcze nie jest ten moment. Nie spełniamy jeszcze warunków podstawowych po prostu. Przecież nie wykluczamy tego w sposób arbitralny, tylko mówiąc, że nie spełniamy jako rynek, jako określona gospodarka warunków, które by sprawiły, żebyśmy wszyscy bezboleśnie albo w miarę bezboleśnie mogli być włączeni w eurostrefę.
2: Ta dyskusja na pewno na poziomie politycznym będzie się jeszcze toczyła, ale rzeczywiście warto posłuchać argumentów stricte ekonomicznych dotyczących tego, czy wejście do strefy euro na dziś w ogóle jest tematem, o którym warto i można byłoby rozmawiać. Ja bym chciał do...
3: Panie rektorze, jeżeli mogę jeszcze powiedzieć, pragnę przypomnieć państwu, że najwięcej zwolenników wejścia do strefy euro było rzeczywiście od razu po akcesie Polski do Unii Europejskiej, natomiast potem we wszystkich pomiarach ten entuzjazm malał. I obecnie jesteśmy krajem, w którym ponad 60%, nawet do 70% obywateli nie wyobraża sobie wejścia jeszcze do strefy euro, ponieważ to się im kojarzy nie tylko z drożyzną, ale rzeczywiście z niebezpieczeństwem, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo gospodarcze.
2: Niezmiernie istotna kwestia. I zaraz dojdziemy do tego, w jaki sposób ludzie oceniają niektóre rzeczy. Skoro byliśmy przy inflacji, to ja bym chciał zapytać, czy największy strach inflacyjny i największa inflacja jest już za nami? Znaczy, czy my się spodziewamy tego, że jeszcze czekają nas różnego typu szoki inflacyjne, czy raczej możemy już myśleć przynajmniej o stabilizacji?
3: Inflacja spadła z tych ekstremalnych poziomów, ale pytanie nie brzmi, ile dziś wynosi, lecz czy powrót do celu jest trwały. To jest podstawowe pytanie, które sobie powinniśmy zadawać. I skądinąd to jest jedna z najpoważniejszych konsekwencji tego szoku 2021-2023. Bo mamy do czynienia ze zjawiskiem, które w badaniach nad pamięcią inflacyjną jest coś takiego. Nazywa się inflation scaring, czyli to jest trwałe obniżenie zaufania do stabilności pieniądza. Są prace na ten temat Ulrike Malmendier z Berkeley wraz ze Stefanem Naglem. One pokazują, że osoby, które w młodym wieku doświadczyły wysokiej inflacji, do końca życia mają systematycznie wyższe oczekiwania inflacyjne i inne wzorce konsumpcji i oszczędzania niż osoby, które takiego doświadczenia nie miały. A więc polskie pokolenie urodzonych po 1990 roku, które po raz pierwszy w dorosłym życiu zobaczyło inflację przekraczającą 18% w lutym 2023, będzie inaczej patrzyło na pieniądz przez następne 20 lat. I to jest fakt socjologiczny, chciałem zauważyć, którego polityka pieniężna nie może lekceważyć. Pamięć inflacyjna nie zniknie w jednym cyklu obniżek.
2: Co to oznacza realnie i praktycznie?
3: To znaczy, że inflacja spadła, ale czy możemy powiedzieć sobie, że problem jest rozwiązany? Nie. Ostatnia mila dezinflacji jest zawsze najtrudniejsza. Proszę mi wierzyć, wierzyć, że spadek inflacji z 18 do 5% jest mechanicznie łatwiejszy niż z 5 do 2,5%. Ten pierwszy odcinek opiera się na wygaszeniu szoków podażowych, energii i surowców, a ten drugi wymaga zakotwiczeń oczekiwań i ostudzenia presji popytowej. To są procesy o tak zwanym długim ogonie, długim trwaniu. A więc jeżeli mówimy, że NBP utrzymuje ceny inflacyjne na poziomie 2,5% z pasmem odchyleń ten plus minus 1%, punkt procentowy, przepraszam, to powrót do tego pasma nie jest jeszcze zabezpieczony trwale. Powrót do samego celu wymaga utrzymania dyscypliny przez kilka kolejnych kwartałów. Problem rozwiązany to jest pusta publicystyczna retoryka, na którą nie możemy sobie pozwolić. Ona sama w sobie odkotwiczyłaby w ogóle oczekiwania.
2: Czyli na razie udało się zejść z tych wskaźników niezmiernie wysokich do celu. Pytanie pozostaje, czy w tym celu uda nam się pozostać? I to jest pytanie, które panu doktorowi właśnie zadaję.
3: Pamiętajmy, że transmisja stopy procentowej do realnej gospodarki trwa od 4 do 8 kwartałów. To znaczy my, to nie jest tak, że obniżamy, czy podnosimy, czy pauzujemy stopy procentowe i od razu obserwujemy na kolejnym spotkaniu Rady efekty. Nie. Oczywiście to wszystko się implementuje do gospodarki. Gdybyśmy reagowali tylko na bieżący odczyt, to zawsze spóźnialibyśmy się o cykl. A więc dla nas kluczowe są projekcje inflacji, PKB przygotowane przez Departament Analizy Badań Ekonomicznych, oczekiwania zawarte w ankiecie makroekonomicznej, sygnały z rynku obligacji indeksowanych, inflacją, struktura inflacji bazowej, dynamika płac. Pojedynczy taki odczyt CPI tylko fotografia, a my zarządzamy filmem, można by tak rzec. A więc ogólnie rzecz biorąc, dla nas najpoważniejszym zadaniem jest myślenie w kategoriach longitudinalnych, długotrwałych, nie krótkookresowych. A więc my musimy zakładać, że teraz jesteśmy w paśmie odchyleń. Natomiast co zdarzy się znowu? Co chwila przecież pojawiają się elementy, na które nie mamy wpływu. No kto mógł przewidzieć wojnę w Iranie?
2: Nikt. Może Donald Trump, ale też nie jestem
3: pewien.
2: Być może. Panie doktorze, bo to ciekawe jest. Teraz tak, wypuścił pan raport świeżutko, dotyczący tego, w jaki sposób ekonomiści, którzy normalnie przewidują, w jaki sposób inflacja się ułoży, trafiali w to, jaka inflacja była, a w jaki sposób nie trafiali. W dużym skrócie z tego raportu wynika, że w momencie, kiedy gospodarka światowa i polska była w sytuacji typowej, bazowej, spokoju, trafiali. Ale kiedy pojawiały się szoki, jak ten, o którym mówimy, dotyczący Iranu, no to nie było to przewidywane i ta różnica potrafiła wynosić nawet 4 punkty procentowe. To dużo.
3: Oczywiście, no tak, ale gdybyśmy mieli idealne narzędzie ekonometryczne, to byśmy byli niczym wyrocznia delficka. No, nie jesteśmy wyrocznią delficką. I tak naprawdę każdy model ekonometryczny sprawdza się w sytuacji stabilnej. Oczywiście przewiduje zmiany nieoznaczone, ale taka sytuacja, w której istniejemy obecnie, mam tu na myśli wojnę za naszymi granicami, mam tutaj na myśli niesamowicie nieskonsolidowaną politykę fiskalną, mam tu na myśli dług i deficyt historycznie wysoki, obsługę tego deficytu wynoszącą tam 750 milionów dziennie, powtórzę, dziennie.
2: Czyli tyle odsetek właśnie codziennie.
3: Tak, dokładnie. No to trzeba sobie zauważyć, że w takiej sytuacji my funkcjonujemy trochę jak to w logice formalnej mówi się, w koncepcji zbiorów rozmytych. To znaczy modele przewidują rzeczywistość w szeregach czasowych w sytuacji, gdy ta rzeczywistość jest przewidywalna. W sytuacjach, gdy ona może podlegać bardzo różnym zmianom to i bardzo różnym ryzykom, to oczywiście ta przewidywalność tych modeli się po prostu minimalizuje. I tak jest w tej sytuacji, którą pokazuje ankieta makroekonomiczna z ostatnich 10 lat, bo ona tak się składa, że dokładnie swoją dekadę już kończy. A więc my i tak potrzebujemy tych narzędzi, żeby podejmować decyzje faktograficznie i miarodajnie, a nie w oparciu o instynkty czy intuicje.
2: Co teraz mówią te przewidywania? Zakładając, że nie czeka nas kolejna wojna w Iranie, że wojna na Ukrainie będzie być może zmierzała ku końcowi, ale na pewno nie będzie większej eskalacji i nie wydarzy się nic nadzwyczajnego, to możemy się spodziewać, że w dłuższej perspektywie inflacja będzie się trzymała w miarę w celu?
3: Ojej, trudne pytanie. Ja tutaj nie udzielę takiej odpowiedzi definitywnej. Trochę to by przesądzało o moim głosowaniu w Radzie, ale...
2: Tego nie oczekuję.
3: Powiem ramowo. Dziś my monitorujemy kilka różnych kanałów. Po pierwsze polityka fiskalna i jej impulsy popytowe, w tym właśnie te programy transferowe, socjalne i wydatki obronne, które są niebotyczne, jak dobrze wiemy. Po drugie dynamika płac realnych, która w 2025 roku ponownie rosła dwucyfrowo, w niektórych sektorach oczywiście, nie we wszystkich. Po trzecie ceny administrowane, w tym energia i ciepło, które... Powiedzmy sobie wprost, w Polsce energia jest dwukrotnie droższa niż w Stanach Zjednoczonych, bo 30% droższa niż we Francji czy w Niemczech.
2: Zielony ład.
3: Tak. Po czwarte, kursy surowcowe na rynkach światowych, szczególnie energetyczne właśnie. Po piąte, geopolityka. No i konsekwencje dla łańcuchów dostaw oraz cen ropy i gazu. I żaden z tych kanałów dziś nie jest neutralny. Każdy z osobna jest zarządzany, ale ich kumulacja może wytworzyć efekt sumaryczny większy niż suma składowych. I to jest właśnie, moim skromnym zdaniem, scenariusz, na który Rada musi być przygotowana. Obecnie uważam, że inflacja, zwłaszcza w usługach, jest trudniejsza do opanowania niż inflacja towarowa.
2: Jeszcze o to miałem pytać. Czy ryzyka inflacyjne w niektórych obszarach są dzisiaj większe, zdecydowanie większe niż gdzieś indziej?
3: No tak, to jest dziś jedna z głównych zmartwień w ogóle banków centralnych w Europie. Inflacja usług jest lepka, jak to się mówi, czy opiera się na płacach, które dostosowują się wolniej niż ceny towarów oraz na cenach administrowanych, które reagują z opóźnieniem regulacyjnym. I teraz w koszyku CPI Polaka, obywatela, udział usług systematycznie rośnie wraz z bogaceniem się społeczeństwa. I dane GUS i analizy DAB, NBP pokazują, że inflacja usług utrzymuje się powyżej dynamiki cen towarów, co jest typowym wzorcem postszokowym, a więc dezinflacja w usługach jest istotnym warunkiem twojego powrotu CPI do celu i bez tego cykl ostatniej mili nie zostanie zamknięty, a więc tak to wygląda obecnie.
2: Czyli przekładając to na taki trochę bardziej ludzki język, tak żeby wszyscy nas zrozumieli, musimy poczekać. Znaczy mamy teraz sytuację poszokową, którą obserwujemy i tak naprawdę, żeby no, jakby wszystko wróciło do pewnego status quo, takiego spokojnego, który możemy sobie normalnie przewidywać, zajmie to trochę kwartałów. A propos tego, co mówił pan doktor wcześniej, decyzje Rady Polityki Pieniężnej 4-8 kwartałów, czyli rok, dwa, tak naprawdę później widać skutki decyzji, które wy podejmujecie. Jeszcze wytłumaczę tylko, bo być może nie wszyscy wiedzą, pan doktor wspomniał o koszyku CPI, czyli Główny Urząd Statystyczny wybiera określone ceny określonych produktów, które przeciętnie kosztują ileś tam i na podstawie tego bada, o ile te ceny wzrosły. I on oczywiście, ten koszyk jest zmieniany raz na jakiś czas, zgodnie z tym, jak zmieniają się zakupy, jak zmieniają się wydatki
3: przeciętnego Polaka. Rewizja koszyka. W tym roku, jeżeli mogę wyjść słowo, to jeszcze dodatkowo wprowadzono nową kategoryzację COPICO 2018, a więc jakby były podwójne zmiany o charakterze technicznym w tym koszyku.
2: A więc to się zmienia i dostosowuje i zgodnie z tym, co mówił pan doktor, mamy zwiększone wydatki na usługi, co pewnie każdy trochę potwierdzi, zwrócił uwagę na to, ile wydajemy od fryzjera przez różnego typu inne rzeczy, na które pieniądze rzeczywiście wydajemy.
3: Ale szanowni państwo, też musimy wiedzieć, jaka jest różnica między inflacja spada, a ceny spadają, a jest zasadnicza. To jest jedno z najważniejszych nieporozumień w tej debacie publicznej. Ja skłonioną staram się o tym mówić w każdej rozmowie medialnej. Inflacja spada, to znaczy, że ceny rosną wolniej.
2: Ale wciąż rosną.
3: Ale wciąż rosną, dokładnie. Mhm. A więc mało tego. Kierunek wzrostowy jest podtrzymany, ale tempo spada. A ceny spadają, czyli deflacja byłaby zjawiskiem bardzo niebezpiecznym, bo prowadziłaby do odraczania konsumpcji, recesji i deflacyjnej spirali. A więc musimy sobie patrzeć na to jako dwa zjawiska. Przykładem Japonia. Pokazuje nam, czym kończy się trzy dekady walki z deflacją, stagnacją PKB i utratą całego pokolenia wzrostu. Polska dezinflacja oznacza, że paragon w sklepie nadal będzie wyższy niż w 2020 roku, ale dynamika tego wzrostu po prostu spada do poziomu zarządzalnego i to jest informacja dobra ekonomicznie, choć psychologicznie przez nas trudna do przyjęcia, bo paragon dalej kłuje w oczy.
2: Tak? Musimy sobie jasno powiedzieć, taniej nie będzie. Natomiast Rada Polityki Pieniężnej działa w taki sposób, żeby nie było dużo drożej. Trochę drożej będzie, bo te ceny mają rosnąć. Tego wymaga rosnąca gospodarka. Znaczy inflacja wynosząca 0% oznaczałaby pewnie, że gospodarka jest w stagnacji.
3: Dokładnie tak. To by oznaczało w ogóle odkotwiczenie oczekiwań i powrót do reżimu, w którym inflacja sama się napędza. Firmy podnoszą ceny prewencyjnie, pracownicy żądają indeksacji, co jest też oczywiste.
2: A ja jeszcze chciałem zapytać o stagflację. Takie też trudne pojęcie dla niektórych, czyli pomieszanie trudnej sytuacji gospodarczej z rosnącymi cenami, czyli takiej trochę recesji gospodarczej i rosnących cen. Ja miałem takie poczucie, że może dojść do tego jakieś 2-3 lata temu, kiedy był taki trudny moment i oczekiwania inflacyjne naprawdę rosły.
3: Wydaje mi się, że raczej nie powinniśmy mieć teraz takiego poważnego ryzyka z tym związanego, chociażby dlatego, że proszę dostrzec, że polska gospodarka jest w relatywnie dobrym cyklu rozwoju koniunkturalnego. Mamy naprawdę większą możliwość też wychodzenia w sposób mi bolesny z różnego typu szoków. A więc jesteśmy bardziej przygotowani też i mamy właśnie niezależną walutę, co daje nam dodatkowy instrument do zduszenia inflacji. A więc ogólnie rzecz ujmując, ja sądzę,

0: zewnętrzna pokazuje powrót do norm. I o tym właśnie musimy sobie pamiętać, że właśnie z perspektywy socjologiczno-psychologicznej inflacja trwa dłużej niż pokazują to twarde dane ekonometryczne. Ona ma tendencję do zakotwiczania się w naszych decyzjach konsumpcyjnych, a proszę pamiętać, że to właśnie bardzo wysoki poziom konsumpcji detalicznej napędza polską gospodarkę. To nie tylko strumieniowanie pieniędzy z Unii Europejskiej, to bardzo wysoki poziom konsumpcji detalicznej jest też kołem napędowym polskiej gospodarki.
1: Zaraz do tego przejdziemy, bo będę chciał zapytać o zachowania ludzi i jak one wpływają na to wszystko, jak my funkcjonujemy. Jeszcze chciałem o ten raport zapytać, panie doktorze, czyli takie podsumowanie trochę tego, w jaki sposób przewidywana jest inflacja. Wiemy już, że generalnie progności naprawdę są w stanie bardzo dobrze przewidywać to, jak ta inflacja będzie się układała w warunkach takich typowych i normalnych. I teraz jest pytanie w związku z tym, czy czego jakby się nie nauczyliśmy, albo czego się nauczyliśmy, biorąc pod uwagę te szoki, z którymi mieliśmy do czynienia, szok pandemiczny, szok wojny na Ukrainie, teraz kwestie Iranu, czy w związku z tym ekonomiści, czy w związku z tym też Narodowy Bank Polski powinien pewne rzeczy przewidywać bardziej, myśleć o tym, myśleć bardziej geopolitycznie, czy to jest w ogóle możliwe?
0: To jest ciekawe oczywiście pytanie, no bo jeszcze raz podkreślę, profesjonalni prognostycy są bardzo dobrzy w opisywaniu stabilnego świata i bardzo słabi w przewidywaniu szoków.
1: Tu ale była taka szklana kula, może tam by się przydało.
0: Chcielibyśmy pewnie ją mieć, ale ten świat byłby chyba nadto przewidywalny wówczas. Ale oczekiwania długookresowe pozostają zakotwiczone w cel NBP i to paradoksalnie jest dobrą wiadomością dla nas wszystkich i powinna być ona bezsprzecznie rozwijana. Natomiast my parę lekcji oczywiście przepracowaliśmy, to znaczy my bierzemy pod uwagę współcześnie konsekwencje szoków także i w naszych działaniach o charakterze powiedzmy, że prognostycznym. Natomiast my też, już raz podkreślam, nie mamy tego daru i tej możliwości, aby cały świat ująć w danych ekonometrycznych i wszystkie możliwości faktycznie móc przewidywać. No niemniej, proszę zauważyć, że jeżeli sobie spojrzymy na tą ankietę makroekonomiczną, to się okaże, że ona mimo wszystko jest dobrą mapą drogową. Jednak pozwala nam w sposób dosyć zasadny patrzeć na złożoną rzeczywistość i dynamiczną rzeczywistość, jaką jest gospodarka. I trudno sobie wyobrazić bez tej mapy, aby móc w ogóle zarządzać tą gospodarką w jakikolwiek inny sposób. A więc ja sądzę, że lekcje z tych poszczególnych działań, szoków, one zostały przerobione. Mamy dostęp jako Narodowy Bank Polski do danych, których wcześniej nie mieliśmy. Mam tu na myśli, czerpiemy z tych samych źródeł informacji, co Europejski Bank Centralny. De facto w ogóle standardy funkcjonowania banku NBP-u są analogiczne do funkcjonowania Europejskiego Banku Centralnego. A więc my przerobiliśmy naprawdę lekcje zakotwiczenia oczekiwań. Mamy pokorę wobec niepewności. My mamy taką lekcję, że w warunkach silnej prognozy my wiemy, że to jest po prostu ekstrapolacja z modyfikacjami. Z tego punktu widzenia nie są to prognozy w mocnym sensie, ale inteligentne przedłużenie tych trendów. I dopiero w warunkach szoku okazuje się, że żaden model nie zastąpi rozumienia struktury jakiegokolwiek kryzysu. To zresztą jest klasyczna obserwacja, nie moja. Frank Knight w 1921 roku, proszę sobie wyobrazić, rozróżnił ryzyko sytuacji, w której znamy rozkład prawdopodobieństw, od niepewności. Co to jest ta niepewność? To jest sytuacja, w której rozkład jest nieznany. I progności radzą sobie dobrze z ryzykiem. Tego się nauczyliśmy, bo modele są skalibrowane na znane rozkłady. Ale przy niepewności radykalnej, jak Knight ją nazywał, zawodzą wszyscy po prostu. Nasze modele są źle skalibrowane na ogony rozkładu. Są wtedy te ryzyka niedoszacowane. I to jest taka socjologiczna obserwacja. Prognostycy nie tylko mylą się indywidualnie, ale mylą się wspólnie. To jest zjawisko herdingu, dobrze dokumentowane w latach 90. w pracach Leymonta i Trumana. A więc reputacyjnie bezpiecznie jest pomylić się jak wszyscy, niż mieć rację w pojedynkę, jak dobrze wiemy. A więc ten konsensus prognostyczny ma w sobie jednak pewną strukturę, która tłumi sygnały nadchodzących na przykład szok.

0: Polakach. Jeden prognosta, na przykład Paul Dębiński z Instytutu Finansowego w Genewie, którego miałem przyjemność poznać, on przewidział, widział nadchodzącą inflację w sierpniu 2021 roku. Ryzykował im reputację, gdy mówił o niej, ale 100 prognostów, którzy razem nie widzieli tej inflacji, no było bezpiecznych instytucjonalnie. A więc ta inflacja z 2021 do 2022 roku była mocno niedoszacowana. Właśnie dlatego, że modele kalibrowane na danych z okresu po 2008 roku. W epoce niskiej inflacji i ekspansywnej polityki monetarnej wielkiej recesji. Bazowy reżim się zmienił, kalibracja została. Po drugie, długotrwałość wiarygodności celów inflacyjnych w Europie i USA zbudowała takie przekonanie, że inflacja wróci do celu, bo zawsze wraca. To samo zakotwiczenie, które dziś chwalimy, bo chwalimy, w 2021 roku zadziałało jak pułapka percepcyjna. I wreszcie szoki podażowe, no, energetyczne, surowcowe, łańcuchów dostaw, one były bezprecedensowe w skali pokoleniowej. Modele nie zawierają zmiennej inwazji na Ukrainę. Ani pandemia z lockdownem, że zamyka się świat nagle. I po czwarte, właśnie polityka fiskalna w wielu krajach była ekstremalnie ekspansywna w odpowiedzi na COVID i to stymulowało popyt w momencie, gdy podaż była uszkodzona, możemy tak to chyba nazwać. I łącznie te czynniki dały błąd RMSE, bo prognoz inflacji powyżej 4 punktów procentowych w latach 2020-2023, podczas gdy w latach stabilnych RMSE pozostało poniżej 0,5 punktu procentowego. A więc my mamy wytłumaczenie i wiemy, dlaczego to wszystko nie zadziała. Działało. Jesteśmy tym samym bardziej ostrożni. Proszę dostrzec, że istnieje bardzo wysoki poziom koherencji tak naprawdę działań Rad Gubernatorów i Rady Polityki Pieniężnej i w ogóle zarządzających bankami centralnymi w całej Europie. Jak sobie to wszystko prześledzimy. To pauzowanie, synchronizowanie działań. My nauczyliśmy się kooperować i działać nie w sposób zindywidualizowany, wiedząc, że gospodarka jednak ma charakter globalny, jest siecią naczyń połączonych.
1: Ta odpowiedzialność jest nie tylko krajowa, ale też międzynarodowa. To panie doktorze, jeszcze do kwestii ludzi bym chciał przejść, bo mówimy sobie o tych oczekiwaniach inflacyjnych. Gdyby mógł pan powiedzieć w kilku słowach, dlaczego one są tak ważne i dlaczego dla gospodarki jest ważne, żeby ludzie chcieli wydawać pieniądze? Czy to jest rzeczywiście w ogóle ważne? Wspomniał pan o tym, że nasza rozwój naszego PKB i jakby bogactwo nasze polega na tym, że ludzie kupują, konsumpcja jest bardzo istotna, prawda? A nie tylko pieniądze płynące do nas safe, z czegoś innego, z Brukseli, z Niemiec i tak dalej.
0: Dlatego, szanowni państwo, że my jesteśmy teraz, znajdujemy się w sytuacji, w której Polacy mają bardzo duże oszczędności. I gdybyśmy myśleli tak z perspektywy oczywiście ostrożnościowej, ktośmy powiedzieli, to dobrze, mamy nawyki oszczędzania.
1: A teraz uleży tworzymy, bezpiecznie.
0: Tak, tworzymy poduszki rezerwowe, prawda? Ale z perspektywy jakby globalnej to gospodarki, to tak naprawdę pieniądz ma wartość wtedy, gdy pracuje, wtedy, gdy znajduje się w obiegu, w tym jest w końcu elementem takiego krwionośnym gospodarki. A więc im większe oszczędności, tym gorzej dla gospodarki. Gospodarka musi funkcjonować, musi się rozwijać. Może mieć różne tempa tego rozwoju, oczywiście chodzi, żeby jak najszybciej się rozwijała, ale bez wzmacniania gospodarki poprzez wysoki poziom konsumpcji, to oczywiście gospodarka też znajduje się w sytuacji, w której nie ma możliwości rozwoju. A więc właśnie to jest jakby coś bardzo, bardzo istotnego, że z perspektywy rozwoju gospodarczego oszczędzanie nie jest dobre, należy to powiedzieć. Z perspektywy indywidualnej, bezpieczeństwa gospodarstwa domowego zapewne jest. Zapewne trzeba mieć określoną poduszkę na sytuacje ekstremalne, ryzykowne, szokowe. Ale z perspektywy gospodarki jako całości, to środki, które nie pracują, tylko są odkładane na przykład, to są środki, które po prostu nie funkcjonują w systemie gospodarczym. Są niewidoczne. Nie wzmacniają go, tylko wręcz go osłabiają.
1: Co tak naprawdę oznacza pojęcie oczekiwań inflacyjnych? Bo osobno bada się ekonomistów, którzy przewidują, w jaki sposób inflacja będzie wyglądała. Są prognostycy, którzy oceniają ogromne ilości danych. Są modele, które mają to sprawdzać. Ale osobno bada się ludzi, konsumentów i pyta się ich, o co konkretnie. Czy oni myślą, że masło za 3 miesiące będzie kosztowało 10 zł, a nie 8?
0: Oczekiwanie inflacyjne to tak naprawdę sposób spozierania na ceny przez konsumentów rzeczywiście. No to oczywiście, że także i w ramach ankiety makroekonomicznej my głównie pytamy prognostów. Właściwie wszystkich, którzy są na rynku z najbardziej znaczących instytucji, jak oni przewidują zmianę różnego typu parametrów rynkowych. W przypadku oczekiwań jednak takich konsumenckich my dysponujemy ankietą konsumencką. Oczywiście takie ankiety ma także i CBOS, gdy bada nastroje konsumenckie. Cieszymy się, gdy one rosną. Martwimy się, gdy one spadają. Ale to jest sposób patrzenia na koszyk z perspektywy po prostu osób, które wprowadzają swoje finanse na rynek. Oczekiwania są niczym innym, jak takim indywidualnym, grupowym, wspólnotowym przekonaniem o tym, jak kształtowały się będą ceny, jaka jest wartość pieniądza, a przez to i na kanwie tego podejmowaniem decyzji, czy będziemy te środki wydawać, czy pozwolimy sobie na dodatkowe wakacje, na zmianę mieszkania, na nowy samochód. Czy będziemy w ramach dobrostanu naszego gospodarstwa domowego pozwolić sobie na towary luksusowe, czy też będziemy funkcjonowali w obszarze minimów, tak? A więc bardzo ważne jest to, nie tylko jak gospodarka jest opisana za pomocą twardych wartości, ale właśnie ważne jest to, jak gospodarka opisywana jest przez percepcję społeczną, czy w percepcji społecznej. I tutaj są znaczące różnice o charakterze subiektywnym, jeszcze raz podkreślam, że ceny spadają wcale, to nie jest konsekwencja spadku inflacji, jak już sobie o tym rozmawialiśmy. A więc nam zależy, żeby te oczekiwania były stabilne. I żeby oczywiście, żeby ludzie mieli takie przekonanie o bezpieczeństwie rynku i chcieli inwestować swoje pieniądze. Właściwie można powiedzieć tak. O wiele łatwiej jest inflację zdusić statystycznie w sensie twardych wartości, aby znalazła się w celu NBP-u, niż wybić ludziom z głowy inflację. Bo to jest taka podstawowa lekcja, którą przypracowali Amerykanie i Wielka Brytania w latach 70. Paul Volcker musiał wprowadzić stopę funduszy federalnych na poziomie 19% w 1981 roku. Nie dlatego, że tyle wymagało równanie modelu ekonomicznego, ale dlatego, że tyle wymagała odbudowa wiarygodności Fed po dekadzie błędów Barnesa. A więc statystyka idzie dosyć szybko, ale psychologia idzie powoli. I stąd to jest ta pamięć ciała ekonomicznego, które tworzy społeczeństwo, jest bardzo istotna.
1: Dlaczego to jest groźne? Dlaczego ta pamięć, o której teraz mówimy, ma swoje konsekwencje? To znaczy w praktyce na czym to polega? Właśnie na tym, że my się obawiamy, że ceny wzrosną, więc nie wiem, nie wydajemy albo wydajemy za bardzo i to ma konsekwencje?
0: Oczywiście tak jest właśnie. No, że my, jeżeli obawiamy się o stan gospodarki, no to stajemy się ostrożni. Po prostu stajemy się ostrożni w zakresie wydatkowania też i środków. A więc mniej wydajemy, mniej wpuszczamy środków do gospodarki i to oczywiście ma swoje konsekwencje w postaci tego, że też się gospodarka zwalnia po prostu w zakresie swojego rozwoju.
1: Mamy rok 2026 i polska gospodarka jest w sytuacji, jakiej jest. Mamy też takie oczekiwania i łatkę bycia dalej europejskim tygrysem, który zawsze będzie rósł i w zasadzie, no może zdarzył się jeden kwartał czy dwa, kiedy tam, no mieliśmy tam ujemne PKB, prawda, w sensie dynamikę PKB i tak dalej. Czy to się da zawsze utrzymać i czy z pana perspektywy dzisiejszej my jesteśmy w relatywnie dobrej sytuacji?
0: Czy to się da utrzymać? Staramy się to utrzymać. Bezsprzecznie i takie jest zadanie też Rady Polityki Pieniężnej. Natomiast, no i oczywiście Narodowego Banku Polskiego. Natomiast prognozy to jest tylko taka mapa, nie terytorium. A więc w stabilnych czasach mapa wystarcza, w czasach szoku trzeba spojrzeć w okno. I raport mówi też o makroekonomiczny, do którego analizy też dokonywaliśmy, mówi też coś bardzo ważnego. Jeśli krótkookresowe prognozy się rozjechały, to długookresowe pozostały zakotwiczone i to jest komitet, którego nie wolno zgubić. To znaczy, de facto patrząc daleko w przyszłość, jesteśmy bardziej precyzyjni niż myśląc w kategoriach krótkotrwałych. Natomiast właśnie. Odpowiadając na to drugie pytanie. Tak. My oczywiście patrząc na projekcję marcową Narodowego Banku Polskiego, to mieliśmy lepsze nastroje niż mamy teraz i następna projekcja ta lipcowa zapewne nam te nastroje nieco zburzy. Już widzimy, że inflacja rośnie. A więc dostrzegamy też, że jeżeli sugerowaliśmy, że rozwój gospodarczy powinien być niezakłócony na relatywnie wysokim poziomie do końca 2026 roku, nawet przekładając się jeszcze na pierwszy kwartał 2027, to teraz przez te szoki energetyczne, które jeszcze ich konsekwencje będą się utrzymywały, to on zwolni. Nawet jeszcze już w 2026 roku gospodarka się zaczyna chłodzić. Również niepokoi nas polityka fiskalna. Podkreślam raz jeszcze. Polityka fiskalna nas niepokoi, głównie przez ten pryzmat braku jakichkolwiek działań związanych z konsolidacją. Ona w ogóle ma charakter trwały i uporczywy. To działanie, co nie tylko nas niepokoi, ostatnie informacje z Rady Fiskalnej też wskazują, że nowo powołana Rada, która miała być Radą Ekspercką, jeżeli chodzi o budżet, to również jest zaniepokojona brakiem jakichkolwiek działań w tym zakresie, zbliżaniem się, włącznie nawet przekroczeniem cezusu konstytucyjnego. A więc ogólnie rzecz ujmując, na pewno w pierwszym kwartale 2026 roku byliśmy bardziej optymistycznie nastawieni do tego, co się w polskiej gospodarce będzie działo. Obecnie pojawiają się już określone obawy. I to też widać w oczekiwaniach inflacyjnych. Bo właśnie, znów wracając do tych oczekiwań inflacyjnych, to jest to rodzaj takiej wiary, nie? To jest taka wiara.
1: To bardzo ciekawe podejście. Odnośnie tej wiary. Ja bym chciał zapytać też o taki konkret trochę dla naszych słuchaczy, bo jednym z ryzyk inflacyjnych są płace, o których już sobie wspominaliśmy i mówiliśmy o tych płacach. Kiedy mamy taką sytuację, że ten wzrost wynagrodzeń jest zdrowy, a kiedy on może stanowić potencjalne zagrożenie?
0: My zakładamy, że mniej więcej do poziomu 5% wzrostu płacy z indeksacją
1: rok do roku.
0: To jest rok do roku. To jest mniej więcej bezpieczny jeszcze wskaźnik. Natomiast jak wiemy, mamy 6,6 rok do roku obecnie. Tempo wzrostu płac wyhamowało, ale nadal jest wysokie. I to ma charakter po prostu proinflacyjny, co oczywiste. A więc ja wiem, że z perspektywy, nawet z perspektywy samego konsumenta, to też nie jest tak, że w sposób niepohamowany chciałby dysponować ogromnymi środkami wynikającymi z wykonywanej pracy, bo też mam wówczas świadomość, że te środki po prostu tracą na wartości, prawda? A więc ogólnie rzecz biorąc, to jest właśnie też jej konsekwencja.
1: No to pytanie w takim razie, bo to może taki złoty graal trochę to pytanie. Czy da się jednocześnie mieć i wysokie płace, i niską inflację, i wysoki wzrost gospodarczy? Czy w tym trójkącie możemy wybrać tylko dwie rzeczy?
0: Zazwyczaj możemy wybrać kilka tych rzeczy. Albo inaczej, musimy bardzo ostrożnie balansować pomiędzy tymi wszystkimi zmiennymi. Ja bym tutaj dodał jeszcze ufność. To jest też takie dobro bardzo ciekawe, rzadkie i strategiczne. Proszę zobaczyć, że NBP cieszy się bardzo wysokim poziomem zaufania społecznego, a właśnie dlatego, że wyszedł z szoku inflacyjnego z takim uszczerbkiem bardzo małym na tej krótkookresowej swojej skuteczności i zachował długookresową kotwicę. I to jest taki stan, z którego można zbudować trwałą dezinflację. Najgorsza sytuacja to jest taka, gdy bank traci kotwicę, tą długookresową musi odbudować podstaw. To jest proces w Argentynie albo Turcji trwa dekadami. A więc ta wiarygodność my musimy budować. To też jest taka zmienna, o której rzadko się mówi, ale ona jest bardzo istotna, bo buduje się decyzjami, komunikacją, konsekwencją przez lata. Niemiecki Bundesbank zbudował wiarygodność marki niemieckiej przez 50 lat ortodoksji monetarnej od reformy walutowej Erharda w 1948 roku. Po wprowadzeniu euro EBC odziedziczył tę kotwicę w dużej mierze, nadal z niej żyje de facto. To jest taka frankfurcka tradycja dyscypliny monetarnej. NBP od 1998 roku ma cel inflacyjny. Ten cel, mimo wszystkich szoków, bo tych szoków było więcej, 2008, 2015, 2020, 2022, pozostaje zakotwiczony. I to jest osiągnięcie instytucjonalne Polskiego Banku Centralnego, którego nie wolno trwonić, a które łatwo jest nie doceniać, bo działa cicho, jest niedostrzegalne. Zaufanie jest tłem, na które się nie patrzy, dopóki nie zacznie znikać. I ono ma też wpływ na właśnie te parametry, o których mówił pan redaktor, tak?
1: To kończąc już powoli, bo kilka minut nam jeszcze tylko zostało, chciałem zapytać o złoto. Złe języki śmieją się z prezesa Glapińskiego, że to złoty prezes, że sobie wymyśla, że sobie kupuje, ale trudno nie zauważyć, że powrót do trzymania rezerw walutowych w kruszcu, jakim jest złoto, okazał się być bardzo opłacalny. Co więcej, prezes Glapiński jest pierwszym prezesem Narodowego Banku Polskiego, który postanowił sprawdzić, czy nasze złoto rzeczywiście fizycznie istnieje. Do tej pory nikt tego przecież nie robił. Polskie złoto przetrzymywane jest i w Anglii, i w Nowym Jorku, i w Polsce.
0: Szanowni Państwo, spójrzmy na to historycznie. My mieliśmy w 1939 roku 79 ton złota.
1: I 4 września trzeba było to wszystko wywieźć.
0: Tak przez Rumunię, ale trafiło do Francji, do Nawar, a później skądinąd do Afryki Subsaharyjskiej. Potem zaś do Stanów Zjednoczonych, Kanady i Anglii. No ale okej, nieważne. Proszę dostrzec, że my w ogóle żyjemy w bardzo ciekawych czasach, jeżeli chodzi o powrót do kruszcu królewskiego, jakim jest złoto. A mianowicie funkcjonujemy w czasach, w których znowu złoto jest kupowane, na przykład w znaczący sposób kupowane jest przez Chiny, przez Ludowy Bank Chin, co także buduje bardzo ciekawe scenariusze. Być może jest to faktycznie próba i zbliżanie się do ostatecznego zniwelowania układu z Bretton Woods i tak naprawdę zakotwiczenia w złocie juana i przez to nadanie mu właśnie tej ogromnej kategorii związanej z wiarygodnością. Ale wracając do działań Narodowego Banku Polskiego w zakresie tworzenia rezerw w złocie. Państwo pamiętają, że zgodnie z jednym z komunikatów prezesa Glapińskiego zmierzamy do celu 700 ton złota. I teraz, co nam złoto daje? Po pierwsze, dywersyfikację rezerw walutowych mamy. Złoto nie jest w ogóle skorelowane z dolarem, ani z euro, a więc w ogóle obniża ryzyko portfela rezerw, szczególnie w warunkach napięć geopolitycznych, w których żyjemy, jak dobrze wiemy. Po drugie, mamy ochronę przed sankcjami i blokadami finansowymi. Złoto fizyczne trzymane w skarbcu krajowym lub w zaufanych jurysdykcjach, w naszym przypadku to jest Bank Anglii i Fed, nie podlega systemowi SWIFT i nie może zostać zamrożone przez decyzję polityczną zewnętrzną. I po trzecie, sygnał suwerenności monetarnej. Państwo, które ma znaczące rezerwy złota, jest postrzegane jako poważny gracz na arenie międzynarodowej. To jest funkcja zarówno finansowa, jak i symboliczna, w sensie burdziewskiego kapitału symbolicznego, który przekłada się na realne pozycjonowanie geopolityczne. I teraz my mamy bardzo poważny instrument finansowy, jeżeli chodzi o to złoto, bo bank z dużymi rezerwami złota jest postrzegany jako bardziej wiarygodny, a postrzeganie wiarygodności obniża premię za ryzyko, jaką płaci państwo na rynku obligacji, a więc to jest efekt mierzalny, choć trudno go w pełni przypisać samemu złotu. My zwiększyliśmy, Narodowy Bank Polski zwiększył rezerwy złota bardzo mocno. To jest około 595 ton, cel 700 ton i w ostatnich latach znajdujemy się w czołówce europejskiej, jeśli chodzi o udział złota w rezerwach. I ta strategia opiera się na założeniu, że w świecie geopolitycznych napięć rezerwy fizyczne mają wartość rosnącą. I mają? No mają. Proszę zobaczyć, co się stało w 2022 roku. No, zamrożono rosyjskie rezerwy walutowe przez kraje G7. I my mamy tutaj taką strategię, która jest teraz bardzo spójna z innymi strategiami innych banków centralnych. Chin, Indii, Turcji, Czech, Węgier, Kazachstanu. Wszystkie te banki zwiększają udział złota w rezerwach, traktując je jako hedge geopolityczny. Polska, ze względu na położenie geopolityczne, nie mamy łatwego, jak dobrze wiemy z historii. Nasze doświadczenia historyczne, otwarcie gospodarki ma szczególne powody, aby ten kierunek kontynuować. A więc pamiętajmy też o naszym doświadczeniu historycznym. I częściowo świat, w którym dolarowe rezerwy Rosji na przykład zostały zamrożone w 2022 roku, nauczył banki centralne, w tym NBP, że żadne aktywo papierowe nie jest neutralne politycznie. Każdy dolar w rezerwie jest zależny od decyzji amerykańskiej, każde euro od decyzji europejskiej. Złoto, choć ma swoje ograniczenia, jest aktywem mniej zależnym od tej jurysdykcji. To nie jest argument przeciwko dolarowi czy euro. To jest argument za dywersyfikacją i ta polityka rezerwowa NBP musi te zmiany odzwierciedlać. Nie ze względów ideologicznych, lecz właśnie analitycznych. my mamy bardzo, bardzo dużo złota i to de facto sprawiło na przykład, że ta różnica w zakresie zakupu złota i jego wartości sprawiła, że dysponujemy rezerwą, o której nikt wcześniej nie myślał. My wcześniej po prostu, odpowiadając na pytanie na przykład o safe 0%, dlaczego wcześniej ta idea się nie pojawiła? Teoretycznie się pojawiła, tylko zawsze w scenariuszach o charakterze bardzo hipotetycznym, bo nigdy nie dysponowaliśmy taką możliwością i takim zasobem złota, żeby to w ogóle uruchomić. A teraz możemy mówić w kategoriach faktycznych. Szanowni Państwo, ostatnio pojawił się raport audytowy Banque de France, który pokazał, że dokładnie to, o czym mówimy w ramach mechanizmu Safe 0%, Bank Francji przeprowadził w 2025 roku. Sprzedał 129 ton złota, skądinąd jeszcze ze standardu z 1986 roku. Zabawne jest, bo różnica polega między innymi na tym, że ten standard sprzed 1986 roku to są prostokątne sztabki, a nie trapezoidalne. I między innymi dzięki temu po raz pierwszy wyszedł od dłuższego czasu na plus. Przy czym oczywiście zachował dla siebie cały zysk. A my mówimy tutaj o tym, żeby ten zysk był celowo przekazany na cele obronne. A więc ogólnie rzecz biorąc, my mamy złoto, które jest dobrem narodowym, którego rola w bilansie banku centralnego powinna pozostać tematem strategicznym, a nie publicystycznym. I powinniśmy coraz częściej właśnie mówić też i o tym, jakie to daje nam możliwości. Wcześniej ich po prostu nie mieliśmy.
1: Kto wie, być może będziemy mieli jeszcze większe, jeżeli rzeczywiście ponad 100 ton jeszcze zdobędziemy. Jak to wiemy, że to nie jest ostatnie zdanie. Drodzy Państwo, moim gościem był dr Marcin Zarzecki, członek Rady Polityki Pieniężnej, socjolog, statystyk i metodolog badań społecznych, a gadaliśmy o pieniądzu, ale też o tym, co wokół pieniądza najtrudniejsze. O zaufaniu, oczekiwaniach, inflacji, stopach procentowych i o tym czynniku ludzkim, który, jak się okazuje, ma znaczenie kluczowe. Panie doktorze, bardzo serdecznie dziękuję.
0: Pięknie dziękuję za zaproszenie i dziękuję za, ufam, ciekawą rozmowę.
1: Też tak myślę, a drodzy Państwo, my słyszymy się za tydzień, a więc za tydzień do usłyszenia.
2: Zwarcie.
3: Nocne powtórki w net.

0: Nocne powtórki wnet.
1: Ojczyzna bez żołnierza to jak bez miecza kat, więc biorą kwiat młodzieży od wielu, wielu lat. A gdy spod ciężkich tanków robocza tryska krew, w salonach hut i banków wesoły słychać śpiew. Niech żyje wojna, muzyczka marsza rżnie. Wojna, pieniążki sypią się wroga, bij w imię Boga, za cudzą kieszenie oddaj młode życie swe.
2: Sekcja lewacka Radia Wnet.
3: Dzień dobry Państwu, mówi Milo Kurtis. Siedzę po przeciwnej stronie swojego normalnego siedzenia, ponieważ zaprosiłem bardzo poważną osobę. Zaraz będzie niespodzianka i ją przedstawię. Proszę Państwa, pogoda jak zwykle, ponieważ każda audycja się zaczyna od pogody, więc pogoda jak zwykle jest piękna, wspaniała. A tak naprawdę to pogoda jest pogoda, kurczę, i właściwie nie należy na nią zwracać uwagę, tylko należy zwracać uwagę na to, co się ma w szafie. Czyli trzeba się odpowiednio ubrać na pogodę. Mnie troszeczkę, nie to, że denerwują, bo nie denerwują, ale śmieszą mnie narzekania wielu moich polskich przyjaciół, narzekania na pogodę. No po co narzekać, kiedy i tak tym narzekaniem i tak się nic nie zmieni. Jaśmina Nowak, najwspanialsza dziennikarka Radia Wnet, jest moim gościem dzisiaj. Wreszcie się zgodziła wziąć udział w audycji.
4: Dzień dobry Państwu, Milo. Bardzo jest mi miło. Podkreślę, że absolutnie nie najwspanialsze, bo u nas naprawdę wszystkie dziewczyny są wspaniałe. Co do pogody, zgoda. Ja to na przykład mam tak trochę chyba takie szersze spektrum, bo ja tak cieszę się jak pada, bo wiem, że jest susza. Tak. Mój tata jest rolnikiem.
3: No właśnie, rolnik.
4: Jak trochę słońca poświeci, to super. Ogólnie się bardzo cieszę, że mamy różne pory roku. Teraz to już nie są cztery, w sumie są dwie, bo wszystko jest postawione na głowie, ale uważam, że to jest niesamowite, jest to piękne. Jak człowiek podróżuje po świecie i widzi te pustynne tereny i brak wody, to potem wraca do Polski. My mamy wszystko. Mamy śnieg, mamy wodę, mamy morze, mamy góry i mamy różne pory roku.
3: Co prawda Wisła wysycha, bo ja codziennie nie chodzę nad Wisłą bulwarami.
4: Strasznie
3: robię te swoje kilometry. Jest bardzo niski i codziennie sprawdzam poziom wody. I jest nisko, no ale jest ta woda. Na przykład u mnie na wsi, gdzie mam ten gaj oliwny i gaj figowy, nie ma wody. I podobno od kilku lat, ja nie wiedziałem w ogóle, że jestem posiadaczem gaja oliwnego. I, znaczy nie, no, nigdy się nie spodziewałem żadnego spadku, no, wiesz. Ja jestem stary hippis, w ogóle tu będzie hippisowsko dzisiaj.
4: No to wspaniale.
3: Może
4: wspaniale.
3: Nie jestem stary hippis, ale dojrzały hippis.
4: No właśnie, bo po co tak się określać zaraz. A powiem ci, że pierwszy raz usłyszałam ten nowy dżingiel. Bardzo mi się podoba. Aż wstyd
3: to
4: przyznać.
3: Jest Stanisław Grzesiuk, najpiękniejszy polski i pisarz, i piosenkarz Stanisław Grzesiuk. Siedział, 5 lat kacetu napisał o Oświęcimiu. On siedział w Oświęcimiu. A teraz należy mówić Auschwitz, przepraszam.
4: Dachau.
3: Grzesiuk, tak?
5: Tak,
3: tak. To wiesz już o tym.
5: Czytałem tę książkę.
3: A czytałeś?
5: Tak.
3: Czytałeś 5 lat kaceków?
5: Wszystkie 3 czytałem.
4: Powinniśmy Adasia zaprosić do tej rozmowy.
3: Słuchajcie, ja rozmawiam teraz, nie widzicie go w kamerach, ale rozmawiam z naszym realizatorem, który ma może ze 20 lat, kurczę, a tyle wie.
4: Teraz mówi, przepraszam, 21, nie na żal.
3: 28, no to w dalszym ciągu młodszy od moich wnuczek.
4: I ode mnie też.
3: No nie, ty to jesteś, wiesz.
4: No, Milo, tak to jest.
3: Stanęliśmy na tej pogodzie, więc u nas nie ma wody w górach i nie wiadomo, ja teraz się zastanawiam, będę jechał za miesiąc, żeby coś wymyśleć, wiesz.
4: Nie, no to u was nie ma wody w Grecji. W Polsce jest teraz już dramatyczna. 3/4 kraju, to jest bardzo duża susza, która uderza w rolników, producentów żywności. To jest duży problem. Jeszcze większym problemem jest to, że nie ma strategii, jak temu zapobiec.
3: Są możliwości te retencyjne.
4: Oczywiście, można...
3: Zbiorniki retencyjne, tak, prawda? Tak, tylko, że się nie buduje.
4: Właśnie, chodzi o to,
3: a
4: że
3: ci,
4: nie ma...
3: których zalało tam w Kłodzku, tam w tej dolinie, na Śląsku w zeszłym roku, tak?
4: Tak.
3: To oni się sprzeciwiali budowie tych zbiorników retencyjnych.
4: Tak, to
3: ci
4: było...
3: sami mieszkańcy, którzy teraz narzekają na ten rząd, zabraniali budowania... Aha, bo poprzedni rząd chciał budować te zbiorniki. Ojej.
4: To jest...
3: Czy to nie jest debilne, że ci ludzie, kiedy coś jest dobrego dla obywateli, ja nie mówię dla Polaków, nie wiem, czy zauważyłaś, bo wszyscy mówią, o, bo Polacy to, Polacy tamto, ja jestem Grekiem, ale jestem obywatelem polskim. Bo ci
4: Myślę,
3: no wiesz co, no jak jest coś dla dobra wszystkich, i prawicowców, i lewicowców, i białych, i czarnych, i małych, i dużych, no to tutaj się nie powinny liczyć partyjne.
4: I one się bardzo często nie liczą, bo wydaje mi się, że nie można tego tak uprościć.
3: Ja upraszczam.
4: Mieliśmy rozmowę z marszałkiem Krzysztofem Bosakiem.
3: I przez niego, przepraszam bardzo, zapomniałem o tym powiedzieć, przez marszałka Bosaka i przez Jaśminkę Nowak dzisiaj nadajemy znacznie później, bo rozmowa tak, się przedłużyła. A inna sprawa, że pana, ja pana marszałka Bosaka tak cenię, że nie jestem nawet, nie, zły to rzadko bywam, ale
4: wybaczysz to.
3: Nie mam co wybaczać, bo się ucieszyłem, wiesz. Ja i tak tą audycję odsłucham sobie jutro.
4: To bardzo miło, ale to wiesz, o czym rozmawialiśmy?
3: O
4: tym, że nie, o tym, że jednym z największych jakby problemów i wyzwań jest kwestia też lobbingu, sponsorowania NGO-sów, które blokują ważne takie projekty strategiczne, tak. No po to, aby osłabiać państwo polskie, bo wiadomo, że jak my jesteśmy coraz silniejsi w regionie, no to zagrażamy też sąsiadom, między innymi tam Niemcom. No. I to jest wielkim, wielkim problemem, bo jest wiele ważnych, dobrych inwestycji, które by normalnie już były dawno realizowane, tak. Na przykład port w Świnoujściu,
3: na przykład już dawno powinny być elektrownie atomowe i jest dwie, tylko 10.
4: Tak, i dlaczego to wszystko jest blokowane? Jakby prześledzić historię finansowania części tych NGO-sów, to było jasne, że to jest kapitał zagraniczny. I tak. W mojej opinii to czasem, czasem się ludzie sprzeciwiają, ale dlatego, że co, że działa lobbying, że w mediach słyszy się mainstreamowych różne rzeczy. Ale to trzeba dojść do tego źródełka, nie? A tym źródełkiem często jest finansowanie, kiedy mówimy o
3: finansowanie. No niestety, no. Zamknij. Ja mam tą Fundację Edukacji Kulturalnej MiloArt.
4: O proszę.
3: Czyli to jest NGO. Niestety nikt mnie nie chce zasilać, kurczę. Ani zagraniczne, polskie, ani kurczę,
4: żadne. Bardzo mnie to dziwi.
3: My w naszej fundacji musimy sami załatwiać sobie, a robimy największe festiwale w Polsce. Robimy, wiesz, ale udaje nam się
4: bardzo ciekawe, nie? Tak jest. Multiinstrumentalistami robicie z różnymi...
3: Nie znoszę tego słowa.
4: No wiem, że nie znosisz. Już kilkukrotnie mi o tym mówiłaś, ale ja to jest jedyne takie, które znam, jeżeli chodzi o muzykę, a które brzmi profesjonalnie.
3: Więc jak to powiedzieć? To nie znoszę multiinstrumentalizmu. Anyway. Wczoraj odbyła się... Nie chcę ciągle o sobie mówić, no.
4: Oj, daj spokój, no.
3: Wiecie co? Kurczę, to miało być hipisowsko, a jest, kurczę, wiesz, no, tutaj tego.
4: Co się odbyło? Demonstracja wielka, solidarnościowa wczoraj.
3: Lucy in the sky with diamonds. Wiesz, co to znaczy po angielsku? Lucy?
4: Tak.
3: Lucy to jest taka maszynka, którą używamy w Radio Wnet.
4: No ja myślałam, że to jest kobieta i to jest piosenka o kobiecie.
3: A tu w tym wypadku
4: prawda?
3: Jest kobieta?
4: Tak jest.
3: Posłuchamy, ale powiem, co to znaczy. Lucy in the sky. Lucy L in the sky S with diamonds. D. To. L S D.
4: Ojej, teraz... No to
3: oni tu propagują w latach 60., pod koniec lat 60., kiedy się twoja mama jeszcze nie urodziła, to propagują tutaj zażywanie tych środków, wtedy to było legalne.
4: My nie propagujemy absolutnie,
3: propagujemy,
4: mamy hipisowską audycję,
3: nie radzę nawet się do tego zbliżać. Ja to sprawdziłem. Ja oczywiście te dragi, o których ja mówię, to ja je sprawdziłem i mówię, które należy używać, a których nie należy. Na przykład zielona herbata jest świetnym dragiem.
4: Bardzo.
3: Kawa jest świetnym dragiem. Nie mówiąc o kubańskich cygarach, cygaretkach, które ja palę, które dopóki komunizm jest na Kubie, nie wolno używać tych, żadnych nawozów sztucznych.
4: To prawda i pod tym wszystkim ja też mogę się podpisać.
3: I zapaliłem sobie cygarko. Chciałem nastawić muzykę, ale niestety realizator nam wyszedł.
4: Ale to dlatego, widzicie, że swobodę wprowadzasz tej audycji.
3: To prawdziwa hipisowska audycja.
4: Tak, a czy hipisowska wczorajsza była ta manifestacja, chociaż troszkę, czy raczej
3: to
4: była...
3: To jest ta manifestacja. Ja specjalnie oglądałem ją w telewizji drony. Wiesz, ja kiedyś, moim zawodem było liczenie tłumów na koncertach. Czyli i musieliśmy mówić, czy to jest 50 tysięcy, 30 czy 10.
4: Czyli
3: bo trzeba było... Jest już.
4: Masz doświadczenie nie tylko w tych dragach, ale też takich jak herbata.
3: Już nasz realizator wrócił. To nastawiamy muzykę Lucy in the Sky with Diamonds, słynnego zespołu The Beatles.

0: to Lucy in the Sky i The Beatles, to ja już tak odprowadzę utwór, ale Milo Kurtis, ale... gospodarz audycji, wrócił już.
1: Wiecie, no tutaj coś jest dla kobiet jednak w tym tytule. Nie tylko...
0: Diamenty są dla kobiet,
1: no,
0: absolutnie.
1: Właśnie.
0: Tak,
1: no,
0: tak,
1: właśnie.
0: To prawda.
1: No więc czytałem demonstrację wczorajszą. Protest, jedni to nazywają demonstracją, a drudzy... czy była hipisowska? Nie, nie była hipisowska. Była to największa i najspokojniejsza demonstracja, jaką widziałem w ciągu swojej... A nie, widziałem jedną, jak miałem 4 lata. O. Czyli w 1955 roku machał do nas z trybuny na placu Defilad. Jak on się nazywał? Gomułka. O. Nie, czy jeszcze był? Nie, Bierut jeszcze był w 55. Machał do nas. Ja pierwszy raz wtedy czarnoskórych widziałem i Chińczyków.
0: Ale wtedy była spokojna, bo może ludzie byli tacy, no, trochę zastraszeni, ciężko, no, było cokolwiek zrobić.
1: To tuż po wojnie.
0: No
1: pamiętam,
0: właśnie,
1: że ja się 2 lata po wojnie urodziłem.
0: A ta była zaskakująco spokojna, biorąc pod uwagę, tak, jakby, no, same
1: była
0: postulaty.
1: Była olbrzymia, bo tak, jeśli... Wiesz, ludzie podają, znaczy, wiesz, ja to z dronami oglądałem, a ponieważ ja, no, musiałem się uczyć liczenia tłumów, tu chodziło co prawda o muzykę, ale to nie szkodzi. To moim zdaniem było tam, no, między 80 a 120 tysięcy.
0: To mam dla ciebie nową fuchę. Mógłbyś mieć dodatkową pracę.
1: 230 tysięcy podali, Solidarność podała, że było 230. Ja uważam, że było 130.
0: Okay.
1: Ale jakby było 70 czy 50, to też jest potężna demonstracja.
0: Oczywiście. Ja to zawsze tak biorę z jednej od lewa do prawa, z tych mainstreamowych dużych mediów, i sobie dzielę na pół, jak podają dane statystyczne. Pomyślałam, że jak ty umiesz tak liczyć, to może by z twoich korzystali tutaj, wiesz, zasobów.
1: To nie tylko ja tak umiem liczyć. Jest kupa ludzi, tylko w moim wieku i troszkę młodszych, kiedy tego się uczyliśmy w Polskim Stowarzyszeniu Jazzowym.
0: O, widzisz.
1: No, jak koncerty organizowaliśmy. Więc demonstracja była niesamowita. Ona trwała, widziałem, że ktoś, ja wolę takie rzeczy oglądać w telewizji, ponieważ się tym interesuję, bo pokazują z różnych kamer. A poza tym mogę skakać po kanałach i sprawdzać.
0: To prawda.
1: No, no i obejrzałem tak. Najpierw mój ulubiony kanał, czyli w Polsce 24. Później Republikę. Później Polsat. Później TVN24 i telewizję publiczną TVP Info w likwidacji. Rzeczywiście oni chyba są w likwidacji, bo tam nic nie ma. Czyli likwidują. Dobra, w TVN24 nic nie widziałem, ale może nie w, no, odpowiednim momencie wcisnąłem.
0: Może tak.
1: Więc tak. Polsat pokazywał i rozmawiali o tym, Grzegorz Jankowski, redaktor Grzegorz Jankowski. To jest niesamowity koleżka. Niesamowity. Strasznie mi się podoba. Napisałem mu tylko raz, żeby aż tak się nie przejmował. On się strasznie przejmuje.
0: Ale mi się wydaje, że on jest przez to taki bliżej do ludzi i że tak, to jest też bardzo dobra strategia, no, tego, że no się tak wczuwa, nie? Mocno, ale to chyba, no, wychodzi to dobrze,
1: może,
0: i ludzie,
1: no,
0: tego chcą.
1: Dostanie zawał serca i co będzie?
0: Nie, nie dostanie.
1: A to jedyny
0: odpukać.
1: Taki odpukać.
0: Odpukać, tak.
1: Słyszycie? Pukamy.
0: Już na pewno wszyscy usłyszeli, Milo.
1: No więc takie demonstracje w takiej ilości w Atenach, w Paryżu, Londynie czy Berlinie, no już nie mówię o Barcelonie czy o Madrycie. No kurczę. Nie, no najostrzejsze się odbywają jednak demonstracje w Paryżu i w Atenach.
0: Najostrzejsze też z udziałem policji niestety, bo
1: no
0: tam jest
1: tak,
0: to wszystko, nie?
1: Ale i demonstracje nie dają sobie w kaszę dmuchać, wiesz.
0: Tu było bardzo dużo policji, ja tylko powiem. Na
1: było
0: to, jak
1: dużo
0: ona
1: policji.
0: Była...
1: Nie była widoczna policja, w ogóle nie była widoczna
0: bardzo
1: w telewizji.
0: Bardzo było dużo.
1: Na
0: dużo,
1: ekranach nie było jej.
0: Dużo policji, dużo zabezpieczeń, też policja się pojawiła na koniach. Ja też myślałam, że być może, no, wtedy też mieliśmy odwiedziny delegacji węgierskiej po raz pierwszy w tym dniu, no i tak, może to też było jakoś ze sobą powiązane. Nawet byli snajperzy tutaj na górze, też na dachu, ale oni się pojawiają często, bo
1: wiesz,
0: chyba
1: ja
0: to dla ochrony.
1: Ja mieszkam przy placu Krasińskich, Róg Długiej i Bionowej. Ja mam całe gniazdo snajperskie na dachu.
0: To mam nadzieję, mam nadzieję, że go nie odwiedzasz dla bezpieczeństwa.
1: Bo tam, nie, jeszcze go nie widziałem, no bo nie mam wstępu na dach. Ale no tam się odbywają, tam Donald Trump przemawiał na placu,
0: no tak,
1: Krasińskich, wiesz, tam
0: oczywiście
1: się odbywają, kilka imprez w roku się odbywa,
0: bardzo
1: więc
0: ważne,
1: muszą to
0: tak
1: mieć. No, no więc taka demonstracja w Paryżu czy w Grecji zakończyłaby się zburzeniem iluż domów, wyrwaniem tutaj jest tak łatwo na krakowskim przedmieściu wyrwać te kostki brukowe. Porobili w Warszawie te chodniki, tak jest, takiej kostka bauma czy coś. No to jest, wiesz, w Paryżu czy w Grecji już by ich nie było. tam kładą olbrzymie płyty, żeby właśnie nie rzucano. Mhm.
0: Tak, ale ona była nad wyraz spokojna. Ja byłam na tej demonstracji.
1: Ale była i spokojna, i radosna, prawda?
0: Powiedziałabym, że tam była taka mieszanka jakby radosna. Może ja akurat trafiłam na takich rozmówców, ale oni trochę, to był taki, jakby trochę taka czerwona kartka dla rządu premiera Tuska. Ale była spokojna, tak bym powiedziała.
1: Mnie się wydaje, że była radosna. Czuć było radosne, że była radosna. Może dlatego, że ci ludzie, którzy tam przyszli, czy wy, którzy tam przyszliście, cieszyliście się, że to się udało.
0: Zorganizować ten protest. No,
1: zorganizować,
0: ja tam byłam
1: że tak olbrzymi, tego się chyba nikt nie spodziewał, nawet organizatorzy, podejrzewam.
0: Ja tam byłam jako dziennikarz i tak bardziej po prostu relacjonowałam, więc ciężko mi się odnosić po prostu tak zawodowo. Natomiast oczywiście ciężko też mi powiedzieć, że zupełnie te postulaty związane z Mercosurem, z Zielonym Ładem i tak dalej, nie są też mi obce i też bym się podpisała pod tym, żeby to wszystko zlikwidować i wyrzucić, więc tak, to mogę
1: ja
0: powiedzieć.
1: Ja też się pod tym podpisuję. I podpisuję się też pod tym, żeby skończyć z tymi ETS-ami, z tymi jakimiś ETS-2, tak?
0: Tak, ETS-1,
1: ETS-2. I z tymi
0: ETS-2,
1: durnatami. A na przykład, żeby ci młodzieńcy, którzy tak walczą o klimat, to już religia się zrobiła. Ja to opowiadałem o tym jeszcze, jak z Jankiem Śpiewakiem prowadziliśmy. Mhm. On się z tym nie zgadzał. Ale gdyby ci przeciwnicy węgla i tak dalej. Węgiel to jest naturalny tworzywo. To jest drewno, które więc klimat się zmienia. Od ostatnich 12 lat jest ocieplenie klimatu. Od 12 tysięcy lat. Nie od 100 lat czy 150. Od 200 tysięcy lat. Można to sprawdzić. Już nie mówię, już nie chcę się powoływać na Biblię, na potop i tak dalej. Ale to są naukowe badania.
0: Powiedziałabym tak, że aż szkoda, że tutaj nie ma Janka Śpiewaka, którego ja osobiście bardzo cenię. Myślę,
1: że ty zresztą też,
0: bo faktycznie ta dyskusja mogłaby być dużo, dużo ciekawsza. On ma jednak sporą wiedzę i umie bronić tych argumentów. No ja tylko mogę powiedzieć tyle, że bo jest oczywiście ta narracja, że dopłacamy do węgla. No to jest faktem, ale przecież też faktem jest, że dopłacamy do tych ETS-ów. Nie są stabilne źródła, więc no tutaj nie ze mną nie podyskutujesz sobie niestety, bo pewnie mamy podobny punkt widzenia, a nie chcę sztucznie, żebym mogła tutaj, ale po co?
1: Więc bardzo mi się podobał ten marsz. On trwał ileś godzin?
0: Wiele godzin. Od godziny 12 zaczął się tu na Placu Zamkowym i później potem był przemarsz i pod kancelarią Sejmu. Ale wiele godzin, chyba do godziny 16.
1: O trzeciej telefonowano spod Sejmu, spod Senatu właściwie, bo to chodziło o to, żeby Senat przyjął, referendum właśnie, o tym musimy pogadać.
0: Szukasz długopisu, obiecałam, że ci nie zabiorę i ci zabrałam.
1: Zabrałaś mi, zepsułaś mi, mój program mi zepsułaś, proszę. To był mój program. Porwała mi wszystko.
0: To prawda, widzicie, jak to jest. Opóźniłam program.
1: Tak się zastanawiałem, jak to się dzieje, że ludzie, moi znajomi, uważają, że to jakieś prawicowe radio jest, kiedy większość pracowników tego radia jest młoda i o poglądach lewicowych, i zastanawiam się, dlaczego nas nazywają prawicowym radiem.
0: Prawda? Może dlatego, że większość starszej kadry, nie licząc ciebie, jesteś tutaj wyjątkiem.
1: Ja jestem najstarsza kadra.
0: Tak? To jest tak, ja w ogóle też nie lubię, bo uważam, że te podziały są sztuczne, lewa, prawa, i tylko przez to jesteśmy osłabiani jako państwo. Aczkolwiek na pewno nie mam na pewno poglądów mocno prawicowych w takim ujęciu, jak czasem ktoś uważa.
1: Ale konserwatywne masz.
0: Konserwatywne mam, tak.
1: Konserwatyści mają znacznie bardziej otwarte umysły od neoliberałów, wiesz. Dlatego, że wiesz i jedną stronę znasz i drugą. Musisz. Mhm. Nawet jakbyś nie chciała znać neoliberalnej propagandy, to otacza cię codziennie, zewsząd. Prawda?
0: I też powiem ci akurat, że chyba tutaj się z tobą nie do końca zgodzę. Świetnie. To znaczy miałam taką, przez wiele lat kiedyś prowadziłam taką kawiarnię i później mieliśmy tam też księgarnię, sprzedawaliśmy książki. I trochę miałam takie poczucie, że taka konserwatywna, ale prawicowa, czyli taka związana z ruchem narodowym. Ty mówisz, bo właśnie ta prawicowa, ona na przykład wchodziła jakaś książka, taka z tych znanych po prostu autorów, których tam wszyscy cenimy. Aha. I wszyscy przychodzili, kupowali tylko te książki. A potem przychodziły osoby, a wiedziałam, że mają poglądy takie mocno lewackie, już użyjmy tego słowa.
1: Ale nie jesteśmy w sekcji lewackiej.
0: Tak jest. I oni sięgali jednak bardzo często po książki filozoficzne. Było duże, szersze spektrum. I tak przez lata, jak tam siedziałam i te książki książki sprzedawałam, to sobie wyrobiłam taką opinię, że jednak, no bo kupowali i te prawicowe, żeby tak. się zapoznać, ale też trochę mieli wiedzę na temat muzyki, kultury, architektury. Nie chcę tak to głupio, bo na pewno jest też bardzo wiele osób jak prawicowych, które też się interesują. Na przykład, wiem, że marszałek chyba Krzysztof Bosak się interesuje, ma bardzo szeroką wiedzę i na temat architektury i wielu rzeczy. Ale nie wiem, jeżeli chodzi o taką, może o takie szerokie spektrum zainteresowań, to czy to jest tak, że prawica taka mocna ma szersze niż lewica? To bym chyba się pod tym nie podpisała.
1: Wiesz co, no w Polsce to tak naprawdę to raczej nie ma polityków, wiesz, tu jest zabawa. Ja czasami, wiesz, no idę do apteki, kupuję sobie coś, lekarstwo. Zażywam to lekarstwo i oglądam, no muszę oglądać codziennie CNN i BBC oglądam. To są mainstreamowe neoliberalne stacje, ale, bo wiesz, no, był w Chinach
0: Trump,
1: a później
0: Putin. A później Putin, tak.
1: Zbrodniarz Putin.
0: Tak.
1: I Donald Trump. Co prawda Donald Trump więcej wymordował niż Putin, ale cool. No, zbrodniarz jest Putin, a nie Trump.
0: I nie Netanyahu też jeszcze dodajmy.
1: To jest w ogóle, to jej nie wolno. No, posybus, kurczę. Nastawimy jakąś muzykę, bo coś za ostro lecimy. A ja tu sobie zrobiłem program muzyczny, hipisowski oczywiście. Zobaczmy.
0: To tylko ty tak milo potrafisz, wiesz. To...
1: Jefferson Aeroplane, czyli samolot. Jeffersona. Mhm. Połowa lat 60.

0: No namawiam swoją szefową, Ksenię, żeby usiadła z nami, ale Ksenia chyba się wstydzi.
1: A wziąłeś pod uwagę to, że może po prostu...
0: Pracuje.
1: No na przykład.
0: Nie wziąłem.
1: Albo tak?
0: Nie.
1: No jest bardzo ciężko pracująca, jak wszyscy zresztą w Radiu Wnet, to prawda,
0: nie
1: dużo
0: wszyscy,
1: mają do
0: nie
1: roboty.
0: Wszyscy.
1: Ja to tak, ja też tak. Dla mnie to taka bardziej przyjemność, ale generalnie większość ludzi tak, nie?
0: Tak, tu pracują ostro. Ta młodzież pracuje, to młodzieżowe radio tak naprawdę.
1: To prawda.
0: Chociaż na szczęście jest nas kilka osób powyżej 70. Z 5 osób jest w radio, czyli na 100 osób 5, no to 5% to okej.
1: Okay.
0: My nieźle zawyżamy średnio.
1: Jak ty, mój drogi, te 100 osób tu naliczyłaś? Teraz zaczynam się bać o to liczenie tych tłumów. Bo to...
0: Ojej, ależ mi się nie udało.
1: Mocne słowa.
0: No dobra, ale z 50 co najmniej pracuję. Znaczy i współpracowników, nie mówię samych pracowników.
1: No to może tak. No, ale na pewno jest nas coraz więcej. Tak.
0: No więc demonstracja mi się bardzo podobała.
1: Demonstracja, tak?
0: Tak, potem mówiliśmy bardzo. Ty była, ja się na tym.
1: Byłam.
0: I ty prowadziłaś wywiady, prawda?
1: Tutaj zrobiliśmy super program specjalny. Wszyscy prowadzili, nas było wielu tak naprawdę w tłumie, bo i Magda Uchaniuk, i Łukasz Jankowski, Krzysztof tutaj, pan Skowroński, tak prowadził program. No zrobiliśmy kilka godzin z tej demonstracji, rozmawialiśmy z ludźmi, także myślę, że nasi słuchacze to już mieli takie przez kilka godzin na żywo relacje i ci, co słuchali, to wiedzą, a ci, co nie słuchali, to warto tam zajrzeć i odsłuchać.
0: Warto. Zaglądajcie na YouTube, na strony Radia Wnet. Teraz tak, no referendum, kurczę. Referendum to dla mnie to jest podstawa demokracji.

0: Trochę nam to jest zabierane, nie? Jako to główne narzędzie podstawowe.
1: No jest to zabierane. Co prawda ja jestem, wiesz, no ja znam i staro, i nowogrecki. I ja w związku z tym nie wierzę w żadną demokrację. Mhm. Bo co to jest za demokracja ateńska? Niby w Grecji u nas powstała ta demokracja. Co to za demokracja jest, kiedy 25% społeczeństwa ma prawo głosu? Kobiety nie mają prawa głosu, chłopi nie mają prawa głosu. No, come on, no, mieszczanie, biedota nie ma prawa głosu. Musisz być bogaty, żeby głosować. Mm-hmm. To co to za demokracja? No później się rozwijała ta demokracja, ale...
0: Jasno.
1: Jak on się nazywał, ten rasista taki brytyjski, Winston Churchill. Mm-hmm. On był typowym rasistą, wiesz.
0: Tak, on był bardzo charyzmatycznym przywódcą, ale chyba odpowiadał za ogromną ilość też no, takich zbrodni. Kiedyś oglądałam taki dokument na temat ilości ofiar takich.
1: No ja oglądałem, ja uwielbiam filmy dokumentalne, oglądałem dokument z Ligi Narodów, kiedy Japonia, bo to Japonia rozpoczęła II wojnę światową. Japonia zaatakowała Chiny i potępili. A nie, to była w Wersalu, po pierwszej wojnie światowej. Japończycy chcieli, żeby Liga Narodów uznała rasę japońską, rasę, wiesz, chińską, japońską za równe białej rasie. Mm-hmm. I się nie zgodzono w Europie.
0: Bardzo to ciekawe.
1: To wtedy
0: ale...
1: Japonia wyszła z tego, ze Ligi Narodów. Mm-hmm.
0: No dobrze, ale z drugiej strony bardzo często ja na przykład słyszę wśród moich znajomych, którzy podróżują, robią interesy z Chinami, o demokracji, tak, ale tak trochę dodam, że na przykład bardzo często słyszę, że Chińczycy, Azjaci też są szalenie jakby potrafią być szalenie rasistowscy. I
1: tak,
0: że to jest jedno z najbardziej rasistowskich, tak samo jak Izrael zresztą i to ciekawe, że...
1: Nie tylko tak samo jak Izrael, bo wiesz, no ja jeszcze, kiedy ja wróciłem ze Stanów? Niecałe 30 lat temu. No to w Stanach jaki jest rasizm, a poza tym ja znałem rasistów, ale czarnoskórych, którzy brali mnie, bo wiesz, ja jestem przyciemniony troszeczkę, więc brali mnie za swojego, a szczególnie, że tam, gdzie mieszkałem w Kalifornii, no właściwie mieliśmy cały czas słońce, ja się szybko opalam, więc myśleli, że ja swój, więc ja nie byłem, chociaż nie, rasa mało nie zostałem pobity, jak w Oakland wszedłem do czarnej dzielnicy. Aha.
0: Tak sobie próbuję teraz wyobrazić tę scenę, bo myślę, że nawet jakbyś się bardzo opalił, to masz pewne takie cechy fizjonomii, że ciężko by cię było wziąć za
1: ciemnoskórego. Moją mamę brali za Meksykankę.
0: Tak?
1: Tak.
0: A no może za Meksykankę.
1: Oni nie wiedzą, kto to jest Grek. Tam to tak jak w Polsce, mnie brali za Żyda, wiesz, jak była religia, jak Gomułka wprowadził religię.
0: Okej. No. Mnie zawsze biorą, ja słyszę Jaśmina i Adam Czerpak, może zamówimy go w taki, poprosimy.
1: Adam! Trzeba muzykę puścić.
0: A mnie na przykład zawsze, jak jeżdżę taksówkami, to od Maroka przez jakby te osoby, które z Kaukazu tutaj pracują, zawsze mówią, że jestem od nich. Albo mówią do mnie po angielsku, albo po rosyjsku, albo widzą Jaśmina.
1: A ja bym ci powiedział, gdybym cię nie znał, że jesteś Greczynką.
0: O, widzisz.
1: No.
0: Bo mam taki, chciałbym powiedzieć, duży nos, który trochę, i ja trochę tak wyglądam. W sensie nie mam też czarne włosy naturalnie.
1: No nie, no masz brwi greckie typowe.
0: Tak?
1: No.
0: Takie jak ty?
1: Nie, no, mężczyźni mają inne.
0: A, widzisz, bo też
1: ten
0: masz...
1: ma na imię?
0: Adam.
1: Adam!
0: Adam, drodzy państwo, gdzieś przepadł, chyba nie wytrzymał po prostu już.
1: Niestety nie posłuchacie muzyki, wiecie co? My będziemy, jak Adam wróci, to może my skończymy i damy wam tą muzykę hipisowską, którą chciałem, do końca audycji będzie leciała.
0: Dobrze, no właśnie, więc jeszcze chwilę porozmawiajmy, bo skoro mowa o tych wszystkich sprawach,
1: dobra,
0: a ty chciałeś hipisowskie referendum.
1: Brzydko się zachował Senat, ja uważam, że to niedemokratycznie.
0: Ja też tak uważam. Też się pod tym podpisuję, a jeszcze mieliśmy chwilę porozmawiać
1: o... dobrej wiadomości.
0: O dobrej?
1: Tak.
0: Okej, okay,
1: słuchaj,
0: to mów o dobrych.
1: Kiedyś w latach, jak wróciłem już do Polski, z Małgosią Bocheńską, żoną Jana Parysa wtedy, organizowaliśmy Dzień Dobrych Wiadomości. Miał być we wrześniu jeden dzień, gdzie wszystkie gazety podają tylko dobre wiadomości. Prawdziwe, ale dobre. I... nie udało nam się. Próbowaliśmy z 5 lat. Nigdzie nam się tego nie udało.
0: Dlatego, że ludzie niestety nie chcą słuchać o dobrych wiadomościach. Wszyscy mówimy, że chcemy, ale tak nasz mózg niestety funkcjonuje, że czekamy na jakieś dramy, które nas pobudzają i stymulują. I to jest smutne.
1: Ale padłem na... O, jesteś! Krzyczałem aż. No, wrócił już nasz realizator, więc my skończymy rozmawiać i zaraz posłuchacie dużo muzyki hipisowskiej.
0: Tak jest.
1: I mówiłaś, co

0: Mówiłaś?
1: No, że po prostu niestety taką już mamy przypadłość, że wybieramy te, jakby oczekujemy i też nasz mózg jeszcze się tak stymuluje, kiedy słyszymy o tych dramatach, wszystkich wydarzeniach, dlatego 90% przecież informacji
0: ale w
1: mediach.
0: Ale to nie na nasz mózg. Chyba, że ja jestem, kurczę, nienormalny.
1: No Milo, zadajesz takie, wiesz, są pewne rzeczy, które są tak zwanymi przepraszam.
0: Wyszło, że jestem nienormalny, ludzie.
1: No co ci mogę powiedzieć? No ja też to wiesz.
0: Ja nie mam tych złych, no nie potrafię wzbudzić w sobie nienawiści. Nie nauczyłam mnie tego.
1: To piękna sprawa.
0: I raczej wolę pozytywne. Znaczy, jak ktoś osiąga sukces, to ja się bardzo z tego cieszę.
1: Ja też.
0: Nie potrafię... No nie mam w sobie tej zawiści, jak ja to się nazywa, ta zawiść, nie...
1: Zazdrości jakiejś takiej, tak? No,
0: nie posiadam tego. Niestety. Ja się cieszę, jak komuś dobrze idzie.
1: To dobrze. Ja też się cieszę, no, ale też no, jakby pewnie ciężko byłoby cię przełożyć na ogół społeczeństwa. Wiesz, jednak jesteś marginesem w takim pozytywnym znaczeniu, bo tutaj mówimy o ładnych cechach. A chociaż ja wierzę w to, że ludzie w głębi serca
0: są dobrzy.
1: Wszyscy są
0: tak,
1: dobrzy.
0: Oczywiście.
1: Naprawdę.
0: Też to wierzę. O, i to w ten sposób zakończymy audycję, ale dzięki Jaśmince wpadłem
1: dziękuję
0: na pomysł.
1: Dziękuję. Przepraszam Państwa, bo to było ad hoc zupełnie. Tak,
0: tak jest.
1: Wszystko tak.
0: No i fajowo dlatego. Zgłoszę się do Krzysztofa Skowrońskiego i zrobimy sobie może przynajmniej Radio Wnet. Zrobimy Dzień Dobrych Wiadomości.
1: Byłoby wspaniale. Super.
0: Słuchajcie, więc teraz będziemy słuchali w kolejności następujących zespołów. Kurczę, gdzie to jest? No niestety,
1: no
0: poczekajcie.
1: O, jest.
0: Dobra.
1: Już, tak.
0: Słuchajcie, skończyliśmy na Jefferson Airplane. Ja wam wybrałem muzykę, którą w polskich mediach się nie puszcza raczej i za komuny też się nie puszczało. Bo to była hipisowska muzyka, a żaden, no wszystko jedno. Dobra, słuchamy. Najpierw będzie Grateful Dead, później Jimi Hendrix, Janis Joplin, Bob Dylan i The Rolling Stones. Zobaczymy, ile nam się uda posłuchać.
1: Pewnie jedną, bo zostało ci 5 minut.
0: I nie ciesz się. Tak? No, może do 7:30 zrobimy sobie. Do 7:30 za audycję.
1: No pewnie, to coś nam szkodzi.
0: Słuchamy muzyki hipisowskiej. Widzimy się za tydzień. Słyszymy się i widzimy za tydzień o godzinie 18:00. Dziękuję, Jaśminko.
1: Dziękuję, Milo. Dziękuję Państwu. Jesteś super.
0: No. Dziękuję. Ty jesteś najpiękniejsza i najukochańsza. Tylko, że pamiętajcie o tym, że można kochać również przyjaciół, a nie tylko kochanki i kochanków.
1: A czemu w ogóle o tym mówisz, Milo?
0: Żeby nikt sobie nie pomyślał nic za dużo.
1: A to prawda. To prawda, trzeba było to dodać. Milo Kurtis.
0: Muzyka.

0: Ojczyzna bez żołnierza to jak bez miecza kat, więc biorą kwiat młodzieży od wielu, wielu lat. A gdy spod ciężkich tanków robocza tryska krew, w salonach hut i banków wesoły słychać śpiew. Niech żyje wojna, muzyczka marsza rżnie. Wojna, pieniążki sypią się wroga, bij w imię Boga, za cudzą kieszeń oddaj młode życie swe.
1: Sekcja lewacka Radia Wnet.
2: Nocne powtórki Wnet.

0: Nocne powtórki wnet.
1: Drodzy Państwo, jesteśmy na trasie w Bangkoku, a ze mną mój gość, 36-letni Remi, który jest koszykarzem i od 6 lat mieszka w Bangkoku, pochodzi z Oklahomy. I zacznę pytaniem, jak się przyzwyczaił do tych dróg szalonych w Bangkoku?
2: You know, that's a great question. It takes time to start to develop appreciation.
3: Dobre pytanie. Potrzeba czasu, żeby zacząć doceniać to całe szaleństwo. Lubię mówić, że to zorganizowany chaos, bo w jakiś sposób ludzie przez cały czas płynnie się przemieszczają i docierają tam, gdzie muszą, bezpiecznie i bez większych problemów. Rzadko widzi się tutaj poważne kolizje czy wypadki na ulicach i autostradach. Paradoksalnie częściej można je spotkać na wiejskich terenach Tajlandii niż w samym Bangkoku. Wypadki zdarzają się tam głównie dlatego, że ludzie bywają po prostu nieuważni. Oczywiście są momenty, kiedy czuję potrzebę wyjechania bliżej natury, pobycia wśród drzew, wsłuchania się w śpiew ptaków, obejrzenia zachodu albo wschodu słońca. Kiedy mieszka się w Bangkoku, ma się poczucie życia w betonowej dżungli. Owszem, są tutaj drzewa, parki i naprawdę piękne zielone miejsca, ale jednocześnie wszędzie dookoła nieustannie pędzą motocykle, samochody i autobusy. Czasami zastanawiam się, jak wyglądał Bangkok 200 lat temu, ile było tu wtedy drzew, jak gęsta musiała być otaczająca miasto dżungla. Z czasem nauczyłem się to wszystko doceniać i po prostu podążać za rytmem tego miasta. To trochę jak ogromna ławica ryb, przemieszczająca się w jednym kierunku. Trzeba po prostu wejść w ten cały chaos i płynąć razem z nim tam, dokąd samemu chce się dotrzeć.
1: Grasz profesjonalnie w koszykówkę, no to zapytam o to, jak Tajowie grają, jaki jest ich poziom.
2: Definitely basketball is growing. It's growing a lot among the youth.
3: Widać ogromny wzrost zainteresowania nią, szczególnie wśród młodych ludzi. Coraz więcej dzieci i nastolatków gra w kosza. Pojawia się też coraz więcej boisk i nowych hal sportowych. Lubię patrzeć, jak grają dzieciaki, ponieważ daje im to możliwość robienia czegoś wartościowego, aktywnego, zamiast siedzenia w domu albo pakowania się w kłopoty.
1: Tak. 90% Tajów wyznaje buddyzm. Mnie ciekawi, jak to wpływa na ich codzienne życie. Czy uważasz, że to widać w ich postępowaniu?
2: Yes, for sure. I see Buddhism reflected.
3: Tak, zdecydowanie. Widać wpływ buddyzmu praktycznie we wszystkich żywych istotach w Tajlandii, nawet w zachowaniu zwierząt. Kiedy obserwuje się psy czy koty żyjące na ulicach, można zauważyć, że większość z nich jest bardzo spokojna, łagodna i raczej unika wchodzenia ludziom w drogę czy konfliktów z człowiekiem. Buddyzm jest po prostu odbiciem Tajlandii. Jeśli naprawdę chce się zrozumieć tajską kulturę, trzeba zrozumieć buddyzm, bo jedno jest nierozerwalnie związane z drugim. Tajska kultura jest kulturą buddyjską, a kultura buddyjska jest częścią tajskiej tożsamości. Ludzie tutaj są delikatni, spokojni, żyją bardziej w zgodzie ze sobą. Często wydają się pogodzeni z życiem, szczęśliwi, a także bardziej wyrozumiali i skłonni do przebaczania. Im więcej czasu tutaj spędzam, tym bardziej widzę, jak głęboko buddyzm przenika codzienne życie i tajską kulturę. Sam spędziłem sporo czasu odwiedzając świątynie, które tutaj nazywane są watami. Te świątynie są otwarte przez cały rok i praktycznie codziennie tętnią życiem. Ludzie przychodzą tam składać ofiary dla mnichów, przynosić jedzenie, modlić się albo uczestniczyć w różnych ceremoniach. Można tam przyjść z okazji urodzin, poprosić mnicha o modlitwę czy błogosławieństwo, zorganizować ceremonię ku pamięci bliskiej osoby, która niedawno zmarła, a także ślub czy inne ważne wydarzenie rodzinne. Tajowie bardzo często udają się do świątyni przy różnych okazjach i w wielu sprawach związanych z życiem codziennym. Świątynie są zawsze otwarte i cały czas coś się w nich dzieje. To zupełnie inaczej niż tam, gdzie dorastałem, w Oklahomie, gdzie kościoły często były otwarte głównie w środy i w niedzielę. Tutaj świątynie funkcjonują każdego dnia. Życie mnicha jest przez to naprawdę wymagające, bo właściwie cały czas mają kontakt z ludźmi. Mieszkańcy przychodzą do świątyń nieustannie, czasem po poradę, czasem żeby porozmawiać o swoich problemach, poprosić o wsparcie duchowe albo złożyć darowiznę. To miejsce stale żyje i pełni bardzo ważną rolę społeczną.
1: Bangkok, na pewno się zgodzisz, że jest szalony i głośny. Jak ci się udaje tutaj odpoczywać?
2: Oh, I for me, right when I put my head down on the pillow, I am out.
3: Jeśli chodzi o mnie, to wystarczy, że położę głowę na poduszce i od razu zasypiam, więc akurat z tym nie mam żadnego problemu. To ciekawe, bo z jednej strony Bangkok rzeczywiście wydaje się bardzo chaotyczny i głośny. Cały czas coś się dzieje. Ale z drugiej strony mam wrażenie, że w wielu miejscach miasto jest projektowane tak, żeby mimo wszystko dawało ludziom poczucie spokoju. Wokół budynków bardzo często sadzi się dużo drzew i zieleni. Może na pierwszy rzut oka tego nie widać, kiedy patrzy się na ogromne wieżowce i betonową zabudowę, ale jednocześnie naprawdę stara się tutaj wkomponowywać naturę w miejską przestrzeń. Dzięki temu, niezależnie od tego, gdzie mieszkasz, zwykle masz gdzieś obok trochę zieleni, drzewa albo mały ogród, które pomagają poczuć się spokojnie i bardziej komfortowo. Tam, gdzie mieszkam, wokół budynku rośnie mnóstwo drzew i słychać śpiew ptaków. To ciekawe uczucie, bo wystarczy przejść jedną czy dwie przecznice dalej i od razu trafia się na ruchliwą ulicę pełną hałasu samochodów i miejskiego zgiełku. A jednak moje miejsce jest jakby schowane pośród tego całego chaosu. Spokojne, zielone i ciche. Panuje tam naprawdę przyjemna, relaksująca atmosfera. Dzięki temu łatwo mi się wyciszyć i odpocząć. A poza tym jestem ogromnie wdzięczny za to, że kiedy tylko kładę głowę na poduszce, zasypiam praktycznie natychmiast.
1: Kto jest twoim ulubionym koszykarzem? Who is your favorite basket player?
2: Oh, my favorite basketball player? Oh, I have so many. I can't really just say like one in particularly. Okay. Let's see, do I have any Poland?
3: Mój ulubiony koszykarz. Mam ich wielu. Nie potrafię wskazać tylko jednego. Zastanówmy się. Może mam jakichś polskich koszykarzy, których lubię. Dorastałem w erze Michaela Jordana, Kobe'ego Bryanta, Kevina Garnetta, a także wtedy, gdy do głosu zaczynał dochodzić LeBron James. I chyba najbardziej zawsze podziwiałem Kobe'ego Bryanta. Choć już nie żyje, to bardzo ceniłem jego styl gry, jego zaangażowanie i podejście do koszykówki, jego rzemiosło. Był osobą, która naprawdę ciężko pracowała i była z tego znana. I bardzo to szanuję, bo uważam, że jeśli chcesz być w czymś dobry, musisz włożyć w to czas i wysiłek.
2: You have to put the time into it and you have to put the effort, and as well as like his mentality was also like similar to like Bruce Lee, like, you know, you have to be like water and be able to just accept everything.
3: Podobała mi się także jego mentalność, trochę podobna do Bruce'a Lee, że trzeba być jak woda, trzeba być elastycznym i umieć się dostosować. Nie chodziło tylko o samo pracuj ciężko, ale też o otwartość, uczenie się od innych i zachowanie elastycznego podejścia. I to, jak funkcjonował jako profesjonalny sportowiec, również poza boiskiem, jego postawa, sposób bycia, a także jako ojca, wszystko to bardzo szanuję i doceniam. Właśnie takie podejście do życia i sportu jest dla mnie szczególnie wartościowe.
1: To teraz przejdziemy do trochę politycznych pytań. Pochodzisz z Oklahomy, więc na pewno też masz jakąś opinię na temat tego, co się dzieje w Stanach Zjednoczonych, co robi Donald Trump, lub co na ten temat mówią twoi przyjaciele.
2: This is a great question. And when I speak to like my American friends who live outside of America, we all agree that the people in America, it seems like, cannot talk about politics, because once they begin to talk about politics.
3: To bardzo dobre pytanie. Kiedy rozmawiam z moimi amerykańskimi znajomymi, którzy mieszkają poza Stanami Zjednoczonymi, wszyscy zgadzamy się co do jednego. W Ameryce coraz trudniej rozmawiać o polityce, bo kiedy tylko ludzie zaczynają dyskusję z kimś o odmiennych poglądach, od razu stają się defensywni i próbują drugą stronę uciszyć. W niektórych przypadkach może to nawet prowadzić do agresji. Ludzie nie chcą słuchać innych punktów widzenia, nie chcą wykazywać się empatią, życzliwością czy zwykłym szacunkiem w stylu okej, ta osoba myśli inaczej, spróbujmy to zrozumieć. Myślę, że ogólnie nasza demokracja jest w ważnym momencie i naprawdę powinniśmy się jej uważnie przyjrzeć i ocenić, gdzie jesteśmy.
2: We need to have like a consulting firm come in to like really consult us on how we're doing, because, you know, regardless of Trump, we just need a political party that's like really, or we just need somebody that's really for the people.
3: Czasami żartuję sobie z amerykańskimi znajomymi, z którymi mieszkam tutaj w Bangkoku, że może powinniśmy wynająć firmę konsultingową, która oceniłaby, jak sobie radzimy. Bo niezależnie od Trumpa, potrzebujemy po prostu partii politycznej albo przywództwa, które naprawdę działa dla ludzi. Od dłuższego czasu czegoś takiego brakuje. Być może ostatnim prezydentem, który faktycznie mocno rozwijał infrastrukturę, był Eisenhower, który budował system autostrad. Potrzebujemy kogoś, kto realnie inwestuje w kraj. Buduje szpitale, rozwija edukację, modernizuje drogi, lotniska, systemy metra i połączenia kolejowe. Kiedy patrzy się na Chiny czy inne kraje, widać, że w wielu miejscach są one o lata świetlne do przodu pod względem infrastruktury. A w tym samym czasie w Stanach ogromne środki są wydawane na wojny. Miliardy dolarów, które mogłyby zostać przeznaczone na edukację, lepsze drogi czy rozwój kolei, co napędzałoby gospodarkę.
2: And one of the most famous things that he talked about in that book was when someone talks about you or, you know, good, that's great. When the media talks about you bad, that's great. When the media doesn't talk about you, that's bad. So he was saying this back in the 1980s.
3: Jeśli chodzi o Trumpa, jeśli ktoś czytał książkę Art of the Deal, którą napisał w latach 80., to już wtedy było widać, że on nigdy nie planował zostać prezydentem. Jedną z jego najsłynniejszych zasad było to, że jeśli ktoś mówi o tobie dobrze, to świetnie. Jeśli mówi źle, to też dobrze. Ale jeśli media w ogóle o tobie nie mówią, to jest problem. Już wtedy rozumiał, jak działa rozgłos i media. To pokazuje, że jest bardzo dobry w marketingu i budowaniu swojej obecności w przestrzeni publicznej. Problem w Stanach polega też na tym, że media często nagłaśniają wszystko, nawet rzeczy nie do końca prawdziwe, i to tylko wzmacnia ten efekt.
2: There was a time that I think his name is Xinping, if I'm pronouncing it right, took Trump into like the secret garden. It was like this really prolific place that not too many places or not too many people get invited to.
3: Jeśli chodzi o jego działania jako prezydent, to z nowszych wydarzeń jego wizyta w Pekinie i spotkanie z Xi Jinpingiem zostały przeprowadzone w sposób profesjonalny. W pewnym momencie Xi zabrał Trumpa do tak zwanego sekretnego ogrodu, miejsca, do którego rzadko kto ma dostęp. Pokazywał mu drzewa, które mają 100, 200, 500, a nawet 1000 lat. Trump był wyraźnie pod wrażeniem. I wydaje mi się, że chodziło tam o coś więcej niż tylko spacer. To był też symbol, pokazanie, że te drzewa istnieją dłużej niż sam rząd USA, który ma niecałe 250 lat. W tym sensie Chiny są znacznie starszą cywilizacją, która przechodziła już przez wiele cykli wzlotów i upadków, podczas gdy Stany są wciąż stosunkowo młodym państwem. Wniosek, jaki z tego płynie, jest taki, że najważniejsze to dbać o zdrowie, bezpieczeństwo i edukację własnych obywateli oraz nie angażować się niepotrzebnie w sprawy innych krajów.
2: And the US government is just a baby. And hopefully we can start to understand that, look, we just need to keep our people healthy, safe, well-educated, and help them to have this a well-balanced life. And try not to always get in other people's business.
1: Uważasz, że dożyliśmy czasów, w których Chińczycy są większą potęgą niż Stany Zjednoczone?
2: And over the course of, you know, thousands of years, this empire is bigger than this empire is smaller than that empire. We're just going through another cycle.
3: Jeśli spojrzeć na historię, to każde imperium ma swoje wzloty i upadki. W różnych okresach dziejów jedne państwa są silniejsze, inne słabsze. I cały czas przechodzimy przez takie cykle. Moim zdaniem Chiny bardzo dobrze poradziły sobie z unikaniem dużych wojen. Ostatni większy konflikt, w który były zaangażowane, to rok 1979, a wcześniej trzeba się cofnąć do początku XX wieku. W porównaniu z tym Stany Zjednoczone były zaangażowane w konflikty niemal co kilkanaście czy kilkadziesiąt lat. Większe wojny czy interwencje. Oczywiście amerykańska armia jest niezwykle silna i ma ogromne możliwości. Tego nie można negować. Ale jeśli patrzymy na to w dłuższej perspektywie historycznej, to wszystko działa w cyklach gospodarczych, militarnych, politycznych. Możliwe więc, że jesteśmy w takim cyklu, w którym Stany stopniowo przestają być jedyną dominującą siłą na świecie i uczą się dzielić tę rolę, zamiast ją w pełni utrzymywać. A ich zadaniem jest teraz przede wszystkim utrzymanie stabilności i kierunku rozwoju, a niekoniecznie absolutnej dominacji.
1: Czy Tajowie rozmawiają na temat polityki?
2: The Thai people have their own politics, and here's some, I can't really say like anything specific about the Thai people and their politics because I don't follow it too in depth. What I do know, coming from a Western country.
3: Tajowie mają własną scenę polityczną, ale muszę przyznać, że nie śledzę jej bardzo szczegółowo, więc nie mogę mówić o wszystkich niuansach. To, co wiem z perspektywy osoby z Zachodu, to, że podoba mi się fakt, iż nadal istnieje tu monarchia i rodzina królewska. Na początku lat 2010, mniej więcej w tamtym okresie, były tu ruchy czerwonych koszul i żółtych koszul, które były dwiema głównymi grupami politycznymi. Wtedy napięcia były naprawdę duże. Można było wręcz mówić o czymś na granicy konfliktu wewnętrznego, także tutaj w Bangkoku. Blokowane były drogi, zajmowane lotniska, kraj dosłownie się zatrzymał. Jeśli ktoś to sprawdzi, znajdzie wiele informacji o tamtych wydarzeniach w mediach. W pewnym momencie król Rama IX, poprzedni król, bardzo ważna i moim zdaniem wyjątkowo znacząca postać w historii kraju, interweniował i powiedział obu stronom: przestańcie, ogarnijcie się, działajcie dla dobra ludzi. I myślę, że czasami demokracja właśnie tego potrzebuje. Bo przynajmniej to, co widzimy w Stanach, to duża polaryzacja, jedna strona kontra druga. I czasem brakuje kogoś, kto by to trochę wyważył i przypomniał: hej, działacie w jednym kraju dla tych samych ludzi. To, że macie różne poglądy, jest w porządku, ale ostatecznie chodzi o dobro wszystkich obywateli. To jest doświadczenie Tajlandii, inne niż Zachód. Ale ciekawe jest to, że wciąż istnieje tutaj rodzina królewska, która pełni pewną stabilizującą rolę.
2: Its own experience at the same time. You know, it's nice to see that there's a royal family.
1: Wiele krajów zmaga się, w tym Polska chociażby, czy Japonia właśnie, i Tajlandia jest również wysoko z niskim wskaźnikiem dzietności. Jak myślisz, dlaczego? Czy są tutaj rozmowy na ten temat?
2: It's all the processed food. People are losing their testosterone and losing their natural God-given hormones and wanting to go get it on. That's my short answer.
3: Cóż, jednym z powodów jest przetworzona żywność. Ludzie tracą testosteron i naturalną równowagę hormonalną, którą kiedyś mieli. Ale myślę, że to zjawisko jest globalne. Po pierwsze, coraz drożej jest wychowywać dzieci, a to bardzo smutne, bo dzieci są czymś pięknym w ludzkim życiu. Posiadanie potomstwa, a nawet jeśli ktoś go nie ma, to nadal może doświadczyć tego poprzez opiekę nad dzieckiem, nawet nie swoim. To coś bardzo wartościowego. Mam syna, ma 10 lat i jest pół Amerykaninem, pół Tajem. Bycie jego ojcem to jedno z najpiękniejszych doświadczeń w moim życiu. Ogólnie rzecz biorąc, koszty wychowania dzieci rosną. Szkoły są coraz droższe, podobnie jak ogólny koszt życia. W niektórych krajach zaczyna się to zmieniać dzięki programom wsparcia państwa. Myślę też, że zmienia się rola kobiet i mężczyzn w rodzinie. Kobiety coraz częściej chcą mieć własną karierę i niezależność, zamiast być całkowicie zależne od mężczyzny, jak to bywało wcześniej. To sprawia, że ich podejście do posiadania dzieci też się zmienia. I podobnie mężczyźni, wielu z nich.
2: The woman and man in the family structure is changing a little bit too, where women are wanting to have more of a career and independence rather than before, like the woman was so dependent on the man and now she's becoming more independent. And so maybe she's starting to lose her interest and also the man.
3: Może też chodzi o to, że ludzie później w życiu nie do końca wiedzą, czego chcą i z czasem tracą zainteresowanie posiadaniem dzieci, bo widzą, ile to wymaga pracy i odpowiedzialności. To wszystko jest bardzo złożone. Mieszkałem też w Japonii i już wtedy było widać tam bardzo niski współczynnik urodzeń. Ludzie mają po prostu inne priorytety, inne zainteresowania. Bardziej skupiają się na własnym życiu społecznym czy indywidualnych celach. Mam nadzieję, że pojawi się więcej wsparcia ze strony rządów, bo w wielu krajach azjatyckich ten spadek zainteresowania posiadaniem dzieci postępuje naprawdę szybko. A ja uważam, że dzieci są czymś bardzo pięknym w ludzkim doświadczeniu.
2: Part of like the human existence.
1: Teraz takie pytanie bardziej może natury filozoficznej. Ja zawsze się zastanawiam, będąc w Azji, tych krajach, w których jest bardzo dużo ludzi, którzy tak przemykają cały czas. Jest takie wtedy pytanie o wieczność, o to, co się z nami wszystkimi stanie i jak my się tam pomieścimy ewentualnie w tym niebie, jak ty, człowiek, który wyznaje buddyzm, o tym wszystkim sądzi, nie ma uczucia takiej nicości, ulotności?
2: Great question. So I would like to just give a little bit of background about myself. So I grew up like.
3: Świetne pytanie. Chciałbym zacząć od krótkiego wprowadzenia o sobie. Dorastałem w rodzinie, która chodziła do kościoła, do wspólnoty chrześcijańskiej o charakterze bezwyznaniowym. I regularnie uczestniczyliśmy w nabożeństwach, czasem w niedzielę, czasem w środy. Ludzie modlili się, czasem w sposób charyzmatyczny, wierząc w działanie Ducha Świętego. I mam do tego duży szacunek, bo tak właśnie zostałem wychowany. Chodzenie do kościoła było częścią mojego życia. Później, kiedy przyjechałem tutaj i zacząłem spędzać czas w Azji, zacząłem też praktykować medytację. Nie dlatego, że trzeba wierzyć w buddyzm, żeby medytować, ale dlatego, że chciałem lepiej zrozumieć siebie i rzeczywistość. I wtedy zacząłem zauważać coś ważnego, że jest tu bardzo wielu dobrych ludzi. I zacząłem się zastanawiać, dokąd oni wszyscy idą po śmierci. Moje osobiste przekonanie jest takie, że tak, istnieje niebo, istnieje życie po śmierci, ale jednocześnie wierzę, że niektórzy z nas wracają do życia, dostając kolejną szansę, żeby spróbować ponownie. Może jest to forma Bożego miłosierdzia, możliwość powrotu do ludzkiej formy. Bo bycie człowiekiem jest ogromnym darem. Nie zostaliśmy wcieleni jako owady, zwierzęta czy drzewa. Mamy ludzkie ciało, umysł, świadomość, zdolność do odczuwania, myślenia i wyboru. To wielkie błogosławieństwo. Możemy kochać, rozumieć i coraz bardziej uświadamiać sobie, co jest dobre, a co złe. Z czasem zaczyna się pojawiać refleksja. Tego nie powinienem robić. Tamto jest niewłaściwe. Nie chcę krzywdzić innych ani siebie. I wtedy człowiek staje się bardziej uważny i zaczyna zbliżać się do Boga. Może właśnie to jest część nieba. Być może niebo to nie tylko miejsce po śmierci, ale stan, w którym zaczynamy bardziej odczuwać obecność Boga.
2: And maybe this is heaven. Maybe, you know, when God created Adam and Eve and when he gave them the opportunity to choose from the apple of the tree of death or whatever it may have been, maybe at that time that was heaven. And here, you know, we had the opportunity to, you know, choose the life that we wanted to live.
3: Kiedy Bóg stworzył Adama i Ewę, dał im wolność wyboru. Być może właśnie wtedy to było niebo. Moment wyboru, wolności i świadomości. A tutaj, w życiu, mamy możliwość podejmowania decyzji, jak chcemy żyć. Z czasem zacząłem wierzyć, że życie nie kończy się tylko na jednym wcieleniu, że duch może powracać i dostawać kolejną szansę w tym świecie i że ważne jest, aby starać się żyć dobrze. Nie przenosić bólu z przeszłości ani z dzieciństwa na innych, tylko uczyć się przebaczenia, zarówno sobie, jak i innym i żyć w sposób bardziej świadomy i odpowiedzialny wobec innych ludzi. Traktować to życie jak niebo. I jeśli wszystko zrobisz właściwie, to być może trafiasz do nieba, a w niebie istnieją różne poziomy czy miejsca. Zaczynam teraz tak to postrzegać. Może ostatecznym celem nie jest ponowne narodzenie, tylko życie wieczne w niebie.
1: Na koniec pytanie, za czym najbardziej tęsknisz? Czego ci najbardziej brakuje?
2: What I miss most. Let's see, Chuck House. They have really good chicken fried steak.
3: Za Chuck House. Mają tam naprawdę dobre steki w panierce. Tęsknię też za wschodami, zachodami słońca. Tam wszystko jest bardzo płaskie, więc niebo i horyzont są niesamowite. Zachody i wschody słońca wyglądają naprawdę pięknie. Tęsknię też za ludźmi. Ludzie w Oklahomie są bardzo mili, ciepli i otwarci. Jedziesz ulicą i ktoś po prostu macha do ciebie, nawet jeśli cię nie zna. To taka cecha Oklahoma. Trochę podobna do Tajlandii. Bardzo życzliwi, gościnni ludzie. Jeśli gdzieś utkniesz albo się zgubisz, prawie na pewno ktoś zatrzyma się i pomoże. Naprawdę bardzo brakuje mi tych ludzi i tych wschodów oraz zachodów słońca.
2: Nocne powtórki w net.

0: Nocne powtórki wnet.
1: Wojny think tanków.
2: Dzień dobry, nazywam się Paweł Badzio i witam Państwa w audycji Wojny think tanków. A Kacper Kita jest naszym gościem, analityk, publicysta, autor Nowego Ładu, autor książki, o której zaraz będziemy mówić. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam serdecznie Pana i słuchaczy.
2: Ta książka to nazywa się Epoka Chaosu. Nie dlatego przesuwam do siebie, żeby sprawdzić tytuł, bo go znam już na pamięć, ale dlatego, żeby do niego nawiązać. To znaczy, jeżeli epoka chaosu, to jak ten chaos wygląda? To wydaje się banalne pytanie bardzo, ale ja przygotowywałem się trochę do tej audycji i tworzyłem takie meta pytania dotyczące, w jaki sposób świat skręca w prawo, kto może temu zapobiec i co z tego wyniknie i tak dalej, i tak dalej. Być może przejdziemy do tych pytań, bo one gdzieś tam na jakimś poziomie są ważne, ale jeżeli pan teraz myśli o świecie i o tym chaosie, który się pojawia, to co pan widzi i co my też powinniśmy zobaczyć?
3: Myślę, że powinniśmy zobaczyć przede wszystkim to, że jak zestawimy sobie rzeczywistość polityczną we wszystkich liczących się krajach europejskich i w Stanach Zjednoczonych, we wszystkich krajach większych niż Polska, to pewien trend dzisiaj i 15 lat temu jest jednoznaczny. To znaczy wszędzie doszło do destabilizacji politycznej. Nigdzie nie ma już takiego stabilnego, klasycznego duopolu, jaki przez dziesiątki lat od II wojny światowej do mniej więcej właśnie okolic 2010-15 roku w dużej mierze funkcjonował, czy w Stanach Zjednoczonych, czy w Niemczech, czy we Francji, czy w Wielkiej Brytanii, czy we Włoszech, czy w Hiszpanii. A z drugiej strony widzimy narastanie poparcia dla partii alternatywnych. Przede wszystkim alternatywnej prawicy, szeroko ujętej, niejednorodnej, ale z drugiej strony także widzimy niekiedy, przynajmniej w niektórych państwach, pojawienie się takiej alternatywnej lewicy. Widzimy rozbijanie się ugrupowań dotychczas hegemonicznych na mniejsze. Więc zasadniczy trend jest w kierunku destabilizacji i my powinniśmy mieć tego świadomość w Polsce, bo my byliśmy przez dekady uczeni tego, że jest jakiś taki stabilny politycznie, ekonomicznie, społecznie zachód, do którego my powinniśmy aspirować. I naszym wyzwaniem jest do niego doszlusować. Podczas gdy dzisiaj ten zachód już w dużej mierze nie istnieje, bo nie ma ani jednego państwa, które nie szłoby w kierunku destabilizacji. W tym sensie nawet te problemy, które obserwujemy dzisiaj w Polsce, polaryzacja, gorące spory i tak dalej, no one nie są dzisiaj czymś, co nas, powiedzmy, wyróżnia in minus. Raczej jest to zjawisko ogarniające cały świat zachodni.
2: Pan Kacper Kita chce nas przekonać, że stabilność, jeżeli możemy o niej mówić, to już była. Ale mówiąc szczerze, jeżeli spojrzymy się kilkanaście lat albo kilkadziesiąt lat do wstecz, to zobaczymy na przykład rok 68, masowe strajki w Paryżu, potężne, które wstrząsnęły całym państwem. Pan to lepiej zna. Czerwone brygady, zamordowanie Aldo Moro, premiera Włoch, to, co się dzieje w Niemczech. I tak naprawdę, ja nie wiem, czy ta stabilność była daleko większa. Proszę to wyjaśnić.
3: No znaczy niewątpliwie, jak cofniemy się do 68 roku, no to mamy wtedy rzeczywiście protesty społeczne w Stanach Zjednoczonych i w Europie Zachodniej. To bez wątpienia. No, mamy też inwazję na Czechosłowację i tak dalej. Potem no, specyficznie włoski kontekst, jakim są lata ołowiu, zabicie Aldo Moro, zamachy terrorystyczne, zamach na dworcu w Bolonii i tak dalej. Tego typu
2: Irlandia.
3: Rzeczy. Irlandia, oczywiście. Tego typu rzeczy byśmy znaleźli. Ale zwróć uwagę, że jednak są to wydarzenia, po pierwsze, jednak dość odległe, bo musielibyśmy się do 68 roku cofnąć aż o 58 lat, więc jest to bardzo dawno temu, a nawet w przypadku Aldo Moro, no to musielibyśmy się cofnąć prawie 50 lat, a też one w dużej mierze jednak wpisują się w pewne konteksty poszczególnych krajów. Natomiast jednak mieliśmy lata 90., lata 2000, były czasem względnej jednak

0: wsparcia dla niego. Zaraz potem jego, kiedy Degolot dał władzę, no to jego następcą został jego wieloletni premier Georges Pompidou. W Niemczech także, mimo RAF-u i tak dalej, no mieliśmy sytuację, w której socjaldemokraci i chadecy dostawali razem po 80 kilka procent głosów, prawda? Więc oczywiście mieliśmy pewne turbulencje, ale w sensie stabilności politycznej, no jednak ta sytuacja była znacząco inna niż dzisiaj.
1: Czyli te wstrząsy nie docierały do najwyższych elit władzy albo do najwyższych instytucji, a jeżeli docierały, no to tylko na zasadzie pewnego przedsięwzięcia, które trzeba było zrealizować, żeby sytuację uspokoić. Tak mi się wydaje. Ja teraz sięgam po książkę, dlatego że żeby pan przypomniał mi, kto to jest ten, to jest pytanie może wydawające się trochę poza wątkiem, ale Mélenchon? Dobrze pamiętam nazwisko?
0: Też oczywiście jeszcze kończąc poprzedni wątek, ja nie twierdzę, że kiedykolwiek była jakaś taka idealna stabilność. Zawsze znajdziemy, gdzieś była jakaś wojna, gdzieś był jakiś kryzys polityczny czy ekonomiczny. Nie? Natomiast chodzi mi o jednak pewne nagromadzenie, o pewne trendy. Mélenchon to jest postać bardzo ciekawa. To jest polityk, no już w tej chwili czwarty raz startuje na urząd prezydenta Francji. Jest to polityk, który no wydaje się najsilniej w przestrzeni świata zachodniego zbudował trwały ruch taki właśnie altlewicowy. Jest to polityk, który zaczynał najpierw jako młody trockista, można powiedzieć. Potem był wiele lat ważnym działaczem lewego skrzydła partii socjalistycznej, czyli jednej z tych dwóch głównych partii duopolu francuskiego, gdzie byli goliści, centroprawica i socjaliści, lewica, centrolewica. No i Mélenchon po 2008 roku odszedł. On wcześniej przegrał rywalizację o miejsce, o przywództwo, między innymi z François Hollande'em, późniejszym prezydentem partii socjalistycznej. W końcu odszedł i założył własną partię i dzisiaj jego ruch, w tej chwili nazywający się Francja Niepokorna, no, w każdych kolejnych wyborach prezydenckich on zdobywa lepszy wynik. W 2012 roku startował pierwszy raz 11%. W 2017 19,5%. W 2022 22%, więc już był bardzo blisko, 1 punkt procentowy od drugiej tury. No, prawie 1/4 Francuzów na niego zagłosowała. I on, zaczynając jako właśnie taki komunizujący, skrajnie lewicowy, ale jednak skupiający się na tych zagadnieniach socjalnych, przynajmniej w swojej warstwie retorycznej, takiej właśnie, że socjaliści zradzili klasę robotniczą i tak dalej, stopniowo przeszedł dzisiaj na pozycję no, włączenia w ten projekt rewolucyjny islamu, takiego bardzo otwartego. No on w tej chwili otwarcie mówi, że jego celem jest nowa Francja, którą on wręcz wziął, wręcz był w stanie prowokacyjnie mówić o tak zwanej wielkiej podmianie, którą oczywiście część środowisk narodowych, nacjonalistycznych we Francji podnosi w kontekście imigracji pozaeuropejskiej, mówić, że tak, wymiana starszych na młodszych, wymiana na nową tożsamość Francji, prawda?
1: To islamolewactwo to się tak nazywa, czy islamolewica jeszcze?
0: Islamogauchizm po francusku to można dosłownie rzeczywiście przełożyć jako islamolewactwo, przy czym to jest pojęcie, które nie jest używane tylko przez prawicę. To jest pojęcie, które było otwarcie już te kilka lat temu na przykład przez ówczesnego ministra nauki w rządzie Macrona, później podobnie premier Macrona, Elisabeth Borne, także minister edukacji i nauki powiedziała, że rzeczywiście istnieje coś takiego na uniwersytetach, bo mówili o tym ministrowie nauki, że na uniwersytetach, bo rzeczywiście studenci to jest grupa, wśród której Mélenchon ma duże poparcie. I on w bardzo ciekawy sposób właśnie włącza islam, oczywiście bardzo, bardzo mocno afirmując z jednej strony imigrację, z drugiej strony także oczywiście mocna narracja antyizraelska, propalestyńska i tak dalej. 70% muzułmanów na niego zagłosowało w ostatnich wyborach, więc żadna inna grupa religijna, czy względem zarobków, czy względem wykonywanego zawodu, czy względem wieku, nie jest tak homogeniczna. Żadnej innej grupy nie ma 69%, która głosuje na jednego kandydata. Ludzie mają różne zarobki, wykształcenie, miejsce zamieszkania i różne poglądy. A tutaj ta grupa jest najbardziej homogeniczna i oni głosowali w ogóle ponad 2/3 na Mélenchona. I Mélenchon idzie w to tylko bardziej. On także na przykład opowiada się za wyjściem Francji z NATO. Powtórzył to. Jako jedyny liczący się kandydat chce całkowitego wyjścia Francji z NATO. W przeszłości także na przykład opowiadał się za budową alternatywnego wobec NATO sojuszu z Wenezuelą i Kubą. Fidelu Castro, Hugo Chavezie, wypowiadał się zawsze

0: bardzo, bardzo ciepło.
1: Ja prosiłem o tego Melanchona, bo chodzi o to, żeby nasza audycja nie zamieniła się tylko w narrację o jednej biografii, ale dlatego, że to jest niesłychanie ciekawe to, co pan pisze o nim. I kiedy ja mówię o wojnach think tanków, to muszę powiedzieć, że no trudno będzie znaleźć taki think tank, który by podał nam takie dane na tacy, jak Kacper Kita mówił nam o Melanchonie. Dla mnie to było fascynujące, kiedy tam się pojawia taki fragment, że Melanchon przyznaje się do tego, że był fanem Jurija Gagarina i mówi to jako dorosły polityk i mówi o sobie nie jako o dziecku, tylko już o 17-letnim młodzieńcu. Także sobie pomyślałem czasami, że być może jeszcze ważną osią, o której my rzadziej mówimy, to jest normalność i nienormalność. To znaczy, czy ta oś czasami nie dzieli trochę sceny politycznej, ale to już jest naprawdę trudne zagadnienie, trochę metafizyczne, więc nie chciałbym tego rozstrzygnąć. No ale w każdym razie, jak marszałek Czarzasty zacznie mówić tak bardzo pozytywnie o islamie, to proszę sobie przypomnieć osobę Melanchon. Ale powiedzmy sobie tak, to znaczy ja zgodzę się po części rzeczywiście, że mamy do czynienia z o wiele większym chaosem. Kiedyś Stany Zjednoczone bez względu na to, kto był u steru władzy, no wydawały się taką przystanią jednak, przynajmniej świadomościowo, demokracji, normalności właśnie. A teraz chyba jest z tym coraz trudniej.
0: Tak, ta normalność, że to jest o tyle ciekawy wątek, że w tym momencie pojawienie się takich polityków jak Melanchon, ale nie tylko, bo podobni politycy są też w innych krajach. No, podobny proces obserwujemy w tej chwili w Wielkiej Brytanii, gdzie też wyrastanie tego typu ruchów dość radykalnych, tożsamościowych, nakręca drugą stronę. Wspomniał pan o tym zabiciu Aldo Moro i to wtedy we Włoszech też poniekąd mieliśmy podobny proces, chociaż on nie zaszedł tak daleko. Kiedy z jednej strony komuniści, a z drugiej strony postfaszyści, jedni i drudzy gotowi, prawda, tworzyć swoje bojówki, wchodzić w przemoc fizyczną, wchodzić w różne podejrzane tutaj relacje, to służby specjalne, to zamachy terrorystyczne, tysiąc teorii jest na ten temat, prowadzili do takiego wzajemnego nakręcania się i konfrontacji. W przypadku Melanchona jest podobnie, ponieważ na jego tle dużo łatwiej jest się znormalizować Zjednoczeniu Narodowemu, które historycznie było tą partią przez kilkadziesiąt lat stygmatyzowaną, izolowaną, że to oni są skrajną prawicą, którą trzeba zatrzymać. Teraz oni mówią, nie, my jesteśmy normalni, skrajną lewicę trzeba zatrzymać. I oni się nawzajem nakręcają, ponieważ jedni i drudzy przekonują, że ich raison d'être, ich racją bytu jest powstrzymanie tej apokalipsy, jaką byłoby zwycięstwo z drugiej strony. Podobnie to w tej chwili wygląda w Wielkiej Brytanii, gdzie naprzeciwko siebie narasta Farage, na prawo jeszcze od niego jest Rupert Lowe, a z drugiej strony są Zieloni, Jeremy Corbyn, także sprzymierzeni z miejscowymi muzułmanami w wyborach lokalnych, bardzo wyraźnie kilkanaście dni temu to widzieliśmy. I Stany Zjednoczone, o które pan tutaj pyta, są rzeczywiście bardzo ciekawym przykładem, bo w Stanach Zjednoczonych, zwracam uwagę, pierwszy raz od XIX wieku, jest końcówki XIX wieku, jest sytuacja, w której w czterech kolejnych kadencjach prezydenckich mamy naprzemiennie demokrata-republikanin. Za każdym razem, kiedy któryś prezydent, czy to Barack Obama, miał być, prawda, tym, który trwale zdominuje jego opcja przez właśnie zmiany demograficzne w Stanach Zjednoczonych, przez pewien model, którą proponował pójścia w takim kierunku socjaldemokratycznym, pierwszy prezydent Mulat i tak dalej, miał reprezentować pewną właśnie nadzieję na trwałą zmianę. Potem Donald Trump z kolei, który zaczął pozyskiwać gorzej sytuowanych materialnie wyborców, zwłaszcza białych, miał dać republikanom trwałą przewagę. Biden miał pokazać, że jest to właśnie, że Trump był wypadkiem historii, znów demokraci. Teraz Trump, zwycięstwo nad Harris, prawda? To się tak w tej chwili znów wygląda, sondaże wskazują, że Trump znów w wyborach połówkowych przegra i w wyborach za 2,5 roku prezydenckich kolejnych jego następca też nie będzie faworytem, ale to oczywiście jest jeszcze bardzo, bardzo daleko, ale to, co widzimy, to jest pewna destabilizacja, którą akurat w Stanach Zjednoczonych zawsze trochę była. Stany Zjednoczone mają pewną tradycję na przykład przemocy politycznej, niestety, zamachów, prawda, zabicie Charlie'ego Kirka, trzykrotne już próby zabicia Donalda Trumpa, wcześniej przecież atak na Capitol w 21 roku, natomiast historycznie zabójstwo Kennedy'ego i tak dalej, natomiast jednak w Stanach Zjednoczonych był do niedawna dużo szerszy konsensus co do polityki, polityk publicznych. Tak, był konsensus co do polityki handlowej, co do pewnego modelu kulturowego, co do polityki migracyjnej, co do polityki zagranicznej. Był dość szeroki konsensus, od którego były pewne odstępstwa. Dzisiaj ten obszar konsensusu się bardzo zawęża. Coraz mniej jest rzeczy, które klasę polityczną amerykańską łączą i coraz częściej idziemy w kierunku, w którym dana partia wygrywa wybory i instytucje publiczne chce maksymalnie wyszarpać w swoim kierunku.
1: Ja zadałem takie pytanie, ale to trochę wynika z pana odpowiedzi, to znaczy, czy pana książki nie należy czytać bardziej symetrycznie i czy nie jest tak, że upadają wszystkie wielkie narracje XX wieku, a że to nie jest tylko triumf prawicy, czy nawet altprawicy. Tutaj bym prosił jeszcze o wyjaśnienie tego pojęcia, bo pan używa tego słowa, altprawica, a być może nie dla wszystkich to jest jasne.
0: Tak, tak, tak, oczywiście. No, jest pewien problem oczywiście z zaklasyfikowaniem tych wszystkich ruchów. Najczęściej one są nazywane w mediach głównego nurtu populistycznymi. Mi się wydaje, że to pojęcie jest na tyle wsobne.
1: Przerwę na chwilę, ale to jest jakby w naszym nurcie. Prawo i Sprawiedliwość to jest altprawica czy prawica?
0: Prawo i Sprawiedliwość nie do końca wpisuje się w ten podział, ponieważ ono z jednej strony funkcjonalnie było w Polsce przez ostatnie 20 lat jedną z tych dwóch głównych sił i tak naprawdę po 2005 roku, po spadku znaczenia postkomunistów w Polsce wyklarował się, wiadomo, system, w tym Platforma i PiS de facto odgrywały taką rolę, jak na Zachodzie odgrywały Chadecja i socjaldemokracja. Natomiast w kierunku polityki światowej PiS poszedł w kierunku czegoś, czego Jarosław Kaczyński na pewno by... Jarosław Kaczyński, myślę, widział siebie raczej jako polskiego Helmuta Kohla niż polskiego Jean-Marie Le Pena, prawda? Natomiast jednak myślę, że rozwój polityki europejskiej i rozwój też sytuacji społecznej w samej Polsce sprawił, że dzisiaj PiS funkcjonalnie jest w ramach, tak trochę na pograniczu, ale jednak w ramach dużo większej niż kiedyś otwartości na współpracę z partiami altprawicowymi. I to także przecież Mateusz Morawiecki, który bardzo często jeździ na te różne spotkania, wydarzenia, popierał Wiktora Orbana, co mu zarzucano i tak dalej, prawda? Chociaż równolegle w Polsce też postępuje ten sam proces, no bo PiS-owi wyrosła konkurencja w postaci Konfederacji, czy teraz także Brauna, co jakby odzwierciedla pewne podobne procesy dekompozycji prawicy, właśnie z Francji czy Wielkiej Brytanii, gdzie też konserwatyści czy goliści kiedyś mieli totalny monopol na obecność w parlamencie względem małych ugrupowań alternatywnych, czy mniejszych od nich, bardziej wyrazistych ideowo. No a dzisiaj wszędzie mamy zakwestionowane, nikt już tego monopolu nie ma w żadnym kraju, ani w Niemczech, ani w Hiszpanii, ani we Włoszech. Natomiast pod samym pojęciem alternatywnej prawicy generalnie rozumiem ugrupowania, które sytuują się na umowne prawo od partii w Europie, Europejskiej Partii Ludowej i pewnego głównego nurtu politycznego, który wyznaczali politycy tacy jak chociażby Angela Merkel.
1: Ale to też się trochę zmienia, to znaczy te partie głównego nurtu też się trochę zmieniają. Oczywiście czasami mają jakby przytroczone pewne obrazki, które by nie chciały ze sobą nosić. Ursula von der Leyen. Powiedziałem von der Leyen.
0: Tak, tak.
1: No właśnie. I to może nie przez przypadek, jeżeli będzie realizować jakieś swoje aspiracje, które ja czasami nazywam instytucjonalnie totalitarnymi, to rzeczywiście być może ta pomyłka miałaby jakiś sens i byłaby jakaś taką pomyłką analityczną. Ale pan określenie altprawica, czyli ono się odwołuje do obecnej sytuacji politycznej w pewnym sensie, być może nie bieżącej tylko, do tej sytuacji politycznej, która powstała kilkanaście lat temu, ale pan mówi, że to są ugrupowania, które są na prawo, tak naprawdę od tego dominującego nurtu myślenia, czy to w Brukseli, czy to w niektórych stolicach europejskich.
0: Tak, ponieważ we wszystkich krajach europejskich, dużych, w ciągu ostatnich 15 lat mieliśmy do czynienia z podobnym procesem, że mieliśmy główne, że mieliśmy lata dominacji właśnie sił związanych z generalnie z Europejską Partią Ludową i generalnie z tym głównym nurtem politycznym, no, Wielkiej Brytanii konserwatystów, z kolei, którzy no, nie byli w EPL-u, no, ale przez 200 lat byli tą domyślną partią władzy. I wszędzie wyrosły partie alternatywne, które odwołują się do tego, że tamta prawica zdradziła. I potrzebne są alternatywne siły. I oni oczywiście bardzo różnie się definiują jako patrioci, konserwatyści, narodowcy. Natomiast to każdy kraj ma swoją specyfikę. Natomiast to, co łączy, to jest wyrastanie sił, które jeszcze kilkanaście lat temu albo w ogóle nie istniały, albo były na totalnym marginesie pozaparlamentarnym, bo przecież te partie miały zero posłów bardzo często, tak? A teraz na przykład we Francji czy we Włoszech to są główne siły w parlamencie, czy w Wielkiej Brytanii. Farage w tej chwili wygrywa w kolejnych, już drugi rok z rzędu wygrywa w wyborach lokalnych.
1: Pejzaż polityczny, który pan tutaj kreśli, jest fascynujący. Kiedy chcemy się nauczyć trochę nazwisk albo trochę wydarzeń, które już wyszły nam z pamięci, bo kiedyś czytaliśmy je w gazetach, ale to trzeba sobie, warto je sobie przypomnieć. Tak jak mówiliśmy o Melanchon, czy o innych osobach, które tutaj w tej książce są wymieniane. A teraz przejdźmy do tego głównego pytania, przynajmniej dla mnie, które uważam, że jest najbardziej istotne, bo pisze pan w swojej książce, że Polska nie powinna być dinozaurem, ani Don Kiszotem broniącym świata, którego już nie ma. I pojawiła się pewna polemika z pana książką i z tym określeniem właśnie. Ktoś pisał, przepraszam, nie pamiętam nazwiska teraz, który mówił, że jeżeli Polska przez tyle lat była beneficjentem pewnego porządku, pewnego liberalnego porządku, to ona powinna bronić tych elementów, które jej służyły. Pana opinia.
0: Tutaj trzeba moim zdaniem bardzo wyraźnie rozgraniczyć elementy, które nam służyły w przeszłości i nadal nam służą, oraz te elementy, które owszem nam sprzyjały, ale dzisiaj nam niekoniecznie sprzyjają, tak? No i to ma bardzo wiele wymiarów. No na przykład, jeżeli mówimy o globalizacji i wolnym handlu. Można tutaj dyskutować, prawda, na temat z jednej strony, prawda, możliwości zwiększenia eksportu polskich firm do innych krajów europejskich. Z drugiej strony oczywiście także często wykupywanie polskiego kapitału przez zagraniczny. No ale tutaj możemy dyskutować. Polska generalnie bardzo się rozwijała gospodarczo przez te ostatnie kilkadziesiąt lat, nawet jeżeli częściowo za cenę utraty własnego kapitału. Natomiast no, w tej chwili, jak patrzymy na przykład na kolejne umowy handlowe, na przykład z krajami Mercosuru, czy na przykład na problem liberalizacji handlu ze Wschodem, to w tej chwili, prawda, to może już być dla Polski bardzo niekorzystne, tak? No, bardzo dużo się dyskutuje na przykład w tej chwili o polityce handlowej wobec Chin, czy mamy na przykład napięcia w relacjach handlowych z Ukrainą. Tutaj tych wymiarów jest bardzo wiele i one są trudne i za każdym razem to ma swoją specyfikę, którą powinniśmy na poważnie rozpatrywać, bo bardzo często, moim zdaniem, byliśmy więźniami takiego dogmatycznego spojrzenia, trochę wynikającego, moim zdaniem, z tego, że Polacy przez te koszmarną naszą przeszłość, najpierw zabory, potem po chwilowym odzyskaniu niepodległości, wojna, okupacja, komunizm, to nas bardzo często pocieszaliśmy się tym, to widzimy na przykład u Mickiewicza, na przykład w księgach Narodu i Pielgrzymstwa Polskiego, bardzo chyba tak najjaskrawiej, że jak już Polska się odrodzi, to będzie to wiązało się także z pewnym moralnym odrodzeniem całej ludzkości, będzie się to wiązało z ustanowieniem pewnego sprawiedliwego ładu i będzie wiązało się z tym, że Polska odzyska należne jej miejsce wśród narodów świata. Natomiast moim zdaniem prawda jest taka i bardzo często chcieliśmy, żeby Polska miała taką misję, żeby nieść w skali świata wolność i tak dalej, co jest bardzo szlachetne i piękne. Tylko z drugiej strony musimy brać pod uwagę, że Polska owszem odrodziła się, ale jako państwo średnie, które ma ograniczony wpływ na trendy światowe i jako państwo, które niestety funkcjonuje w rzeczywistości, która nie jest sprawiedliwa i musimy, i która niestety też przestaje być tak stabilna, jak była. I w tym sensie my musimy bardzo wyraźnie odróżniać rzeczy, które rzeczywiście są dla nas opłacalne i od tych, które być może kiedyś były, ale przestały. I musimy także bardzo wyraźnie odróżniać rzeczy, na które mamy wpływ, od których nie mamy wpływu. No i wreszcie musimy odróżniać to, co faktycznie jest moralnie słuszne i wartości chrześcijańskie i tak dalej, które powinniśmy, czy prawo poszczególnych narodów do posiadania własnego państwa, które jest czymś dobrym rzeczywiście, od tego, że niekiedy próbuje się nas zaprząc w imię właśnie tego typu wartości do promocji rzeczy, które działań, które niekoniecznie są tak naprawdę dla Polski dobre, albo są dla Polski ryzykowne. No w tym momencie przecież stoimy w obliczu dużej niestabilności za naszą wschodnią granicą, to jest oczywiste i powinniśmy być bardzo ostrożni i rozważni wobec każdego naszego ruchu, tak? I no, myślę, że Polska nie powinna na przykład z jednej strony w kontrze do obecnego prezydenta Stanów Zjednoczonych. Tutaj też jedni chcą właśnie na siłę występować, że zły Donald Trump, bo on łamie prawo międzynarodowe, a Polska powinna go chronić. No moim zdaniem prawda jest taka, że to, co robi Donald Trump, to Putin to